0: przeciwko Ukrainie i to jest nasz interes bezpieczeństwa.
1: Czasami kilkadziesiąt kilometrów
0: granicy. Ja myślę, że mamy prosty wybór.
2: A czasami
0: mamy prosty wybór. Jeżeli albo będziemy współpracować w ramach Unii Europejskiej, stworzymy też własne struktury, które umożliwią nam to, że gdyby Stany Zjednoczone nie dotrzymały swoich gwarancji...
1: Struktury wojskowe? Powie pan. Struktury dowodzenia, armia europejska, ja słyszę, po pierwsze, że jest mirażem. Po drugie, no, że byłaby dla nas też niezbyt bezpieczna, szczerze mówiąc.
0: Uważam, że jeżeli nie będziemy mieli ram prawnych i też ram organizacyjnych dlatego, żeby w razie godziny W, gdyby po pierwsze, nie daj Boże, wybuchła wojna, zostalibyśmy zaatakowani, a po drugie, gdyby Stany Zjednoczone nie wypełniły swoich gwarancji, a wiemy, że to jest ruletka, jeżeli chodzi o obecną administrację za oceanem, to musimy być gotowi do tego, żeby bronić się samodzielnie. I oczywiście trzeba patrzeć realistycznie na nasze interesy, ale z państwami europejskimi łączy nas to, że mamy jednolity rynek europejski, który wiąże nas wspólnotą interesów.
1: Piotr Kowal teraz i oczywiście my liczymy na jak najlepszą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Chcielibyśmy więcej żołnierzy na wschodniej flance w bazach w Polsce. Przypomnę, że jesteśmy krajem, który płaci za obecność, płaci za utrzymanie tych baz. Niemcy nie chciały tego robić i o to też poszło tak naprawdę.
3: Oczywiście.
1: Bo oprócz wypowiedzi Merca ostatniej, bardzo ostrej, czy odebranej jako bardzo ostra pod adresem Trumpa i Iranu, to przecież chodzi również o pieniądze i o to, że Niemcy nie chciały płacić na utrzymanie amerykańskich żołnierzy w bazach, a Polska to robi. A jeżeli będzie tak, że pewna chwiejność Donalda Trumpa spowoduje, że on będzie chciał wycofać wojska także z Polski, panie pośle?
4: Mamy wspaniałego sojusznika w postaci Stanów Zjednoczonych, tylko akurat w tej kadencji trafił się lider, który delikatnie rzecz ujmując jest nieprzewidywalny i niestabilny, dlatego że ja tak naprawdę obserwując, wchodząc na różnego rodzaju portale informacyjne, codziennie słyszę o innym albo szalonym pomyśle, albo szalonej wypowiedzi Donalda Trumpa, począwszy od jakichś wspomnienia w niewoli jabłońskiej w kontekście papieża, po właśnie teraz wycofywanie wojsk z Europy czy z Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. No, chyba się już po roku przyzwyczailiśmy, że Donald Trump też dużo mówi, tylko że niestety czasami za tymi słowami idą też czyny. Ja jeszcze zwrócę na jedną rzecz uwagę, bo to jeszcze nie zostało podniesione dzisiaj w debacie, że Donald Trump wspomniał też o cłach kolejnych na Unię Europejską.
1: Tak jest. Na samochody.
4: Oczywiście my samochodów nie produkujemy, ale jesteśmy kołem zamachowym, jeżeli chodzi o części do niemieckich samochodów. W związku z tym to też uderzy w naszą gospodarkę. Więc trzeba jasno powiedzieć, mamy bardzo nieprzewidywalnego sojusznika dzisiaj w postaci lidera tego państwa. Lepiej byłoby, gdyby prezydentem była osoba, która reprezentuje partię demokratyczną. I tutaj, panie pośle, nie można porównywać współpracy Andrzeja Dudy i Joe Bidena, dlatego że to są zupełnie dwie inne osoby. Nie było tej nieprzewidywalności, nie było tej ruletki codziennej, którą dzisiaj serwuje Donald Trump. Ale odpowiadając jeszcze na pytanie pani redaktor, oczywiście, że też chodzi o pieniądze, bo tutaj niezależnie od jakiejkolwiek administracji amerykańskiej, czy są demokraci, czy republikanie, pieniądze zawsze grają rolę. I też zmieniająca się percepcja od pewnego czasu, to znaczy Europa nie jest tym najważniejszym obiektem zainteresowań.
1: Ale to od dawna, panie pośle.
4: Dokładnie.
1: Przestaje być.
4: I dzisiaj w jakiejś wypowiedzi, one są, myślę, tylko pretekstem do tego, żeby powoli wycofywać się z teatru europejskiego i przenosić się w te miejsce, które jest bardziej interesujące i korzystne.
1: Chodzi o pieniądze i Donald Trump uznał słowa Merca za pretekst, tak?
4: To mógł być... Z Donaldem Trumpem nigdy nie wiadomo. Z jednej strony jest na pewno w tym real polityk, bo też nie mówmy o tym, że Donald Trump nie prowadzi polityki, bo ją prowadzi. Z tym, że to się miesza po prostu z jego jakimś dużym poczuciem własnego ego, które bardzo łatwo urazić. Więc to się miesza. Natomiast fakt jest taki, że niezależnie od wszystkiego, dzisiaj Stany Zjednoczone są zaangażowane zupełnie gdzie indziej i nie interesuje ich to, co dzieje się na wschodzie Unii Europejskiej.
2: Tylko mam jedną refleksję związaną z wypowiedzią.
4: Ale dokończę już. Natomiast gdyby była możliwość taka, że nawet jeżeli wiązałoby się to z płatnością, to uważam, że powinniśmy zwiększyć obecność ilości amerykańskich żołnierzy.
1: Jeśli ja dobrze pamiętam, to jest 1000 dolarów miesięcznie na każdego żołnierza, więc
4: potrzebne.
1: To nie jest chyba...
2: Pan poseł mówił tutaj o ruletce, więc ja proponuję, skończmy...
1: Albo 10 tysięcy i teraz ja zaraz sprawdzę. Już nie, bo miałam w pamięci pewną sumę, ale być może przestrzeliłam mocno i będę sprawdzać. Znaczy,
2: ja bym... więc może ja mam taką propozycję. Skończmy z biadoleniem o tej ruletce, tylko nauczmy się w nią grać, bo to nie jest tak, że wyłącznie przegrać.
4: Tak, ale nie, też nie chodzi o to, żeby stać... Hasła, no. Tak, ale też nie chodzi o to, bo to kwestia godnościowa nas jako Polaków, jako Europejczyków, żeby jednak nie dawać się stawiać w kąt i czasami grzecznie, ale stanowczo trzeba odpowiedzieć.
1: Dobra, oczywiście muszę to sprostować, bo powiedziałam i oczywiście mój mózg mi spłatał psikusa $15,000 miesięcznie. Lekko, dobra, panie pośle, oczywiście. W każdym razie to nadal są sumy, które jesteśmy w stanie jako państwo wydać, jak rozumiem, na utrzymanie żołnierza stacjonującego w Polsce.
3: A priori, żeby nie był źle zrozumiany, że jestem absolutnie zwolennikiem i moim zdaniem to może być warunek sine qua non naszego bezpieczeństwa, obecność armii Stanów Zjednoczonych w Polsce poprzez ich żołnierzy i uzbrojenie. Natomiast wszystko trzeba ważyć. Byłbym zastanawiał się nad taką licytacją 50-15, tak? 10, 20 tysięcy, 50 tysięcy, 100 tysięcy. To są oczywiście miliardy. Zgadzam się z tymi wszystkimi wypowiedziami kolegi również, że zresztą chyba w Europie wszyscy już to na szczęście zrozumieli, że najpierw trzeba wzmacniać siebie, utrzymywać sojusze, zwłaszcza te dotyczące bezpieczeństwa, zawierać po trzecie nowe, tak jak na przykład ostatnio Donald Tusk z prezydentem Francji, rozwijać to wszystko razem. To nie można znowu zrobić tak, jak Unia Europejska, czy Europa robiła po II wojnie światowej. Ręce tak, albo tak na czerwonym winie w kawiarni, a jak się coś wydarzy, to przecież są Amerykanie. No nie.
1: No ale ja rozumiem,
4: to, że to jest właśnie to, o czym ja powiedziałem.
3: To jest plus obecności. Powiem pani redaktor, ostatnie zdanie. Ja się obawiam, albo nie, inaczej, bo tu nie można na zasadzie wierzę, nie wierzę, obawiam się, nie obawiam, ryzyko, szansa. Tu trzeba twardo po ziemi stąpać. Pan poseł Kowal ma rację moim zdaniem. Od około 2-3 dekad następuje transformacja postrzegania interesu Stanów Zjednoczonych na świecie. I Europa, bo gdyby nie Rosja i nie atak na Ukrainę, to już w ogóle by to dawno nastąpiło i nie chodzi nawet o Trumpa. Ja uważam, że nawet następcy Trumpa mogą uważać, że Europa jest w miarę bezpieczna, musi się zająć sobą. Europa nie ma gazu, nie ma ropy, nie mamy tam interesów, a przecież Bliski Wschód mamy interesy. A Pacyfik? Och, mamy straszne interesy. Dobrze, a gdzie jest zagrożenie? Chiny, a nie Francja czy Niemcy. Albo Polska.
1: Idźmy dalej, Mateusz.
3: Mało tego,
1: jeszcze.
3: Cała Ameryka Łacińska. Tylko... To jest odbierane jako interes Stanów Zjednoczonych. Więc my musimy postrzegać naszą przyszłość za 10, 20, 30 lat w ten sposób, że będziemy musieli budować sferę, musimy już zacząć budować sferę bezpieczeństwa sami. Tylko...
4: Jako Europa,
1: tylko jedną rzecz powiem. A propos surowców, których pan mówi, Europa nie ma, tylko mamy też z ostatnich dni doniesienia o tym, że Europa szykuje się do wydobywania surowców powyżej koła polarnego z Svalbard i jest wtedy możliwość taka, gdyby doszło to do skutku, że będziemy uniezależnieni od ropy z regionów, które w tej chwili są zagrożone wojną.
3: Gdyby się
1: potwierdziło, że Europa będzie stamtąd wydobywać surowce.
0: Chciałbym nawiązać jeszcze do słów pana posła Kowala. Ja się zgodzę, tak, jest kwestia godnościowa, ale chciałbym, żebyśmy nie rozpatrywali tego w takiej kategorii. Czy te wypowiedzi negatywne liderów europejskich o postępowaniu Donalda Trumpa w Iranie są godnościowe, czy nie? Nie, to jest twardy interes Europy. Ja teraz jechałem 1 maja do Gdańska i myślę, że tak jak wielu Polaków zapłaciłem za pełny bak paliwa niemal 400 zł. I to jest realny koszt, który my ponosimy za wojnę Donalda Trumpa w Iranie, która bezpośrednio uderza w interesy ekonomiczne Europy.
1: Tak od razu
0: no czasem niestety trzeba i tak, kiedy się przewozi dużo rzeczy, ale tak jest. My dzisiaj za to płacimy i zapłacimy za to jeszcze więcej, bo ten kryzys, ten szok energetyczny, on uderzy w transport, on uderzy poprzez transport, poprzez koszty energii w inne sektory gospodarki. Zapłacimy za to na półkach sklepowych i dlatego myślę, że jednak my jako Europa musimy tutaj być asertywni, bo w naszym interesie jest to, żeby ta wojna Donald Trump Trumpa i Benjamina Netanyahu przeciwko Iranowi się po prostu zakończyła.
1: A no właśnie, bo to jest, wracamy do tego, z kim Donald Trump skonsultował, czy raczej kto z nim skonsultował wojnę w Iranie i kto jest najbliższym sojusznikiem teraz. Natomiast chcę jeszcze przez chwilę jednak o tych sojuszach porozmawiać. Z takim pytaniem, czy Stany Zjednoczone jakoś zbliżają się do sojuszu, czy może zmieniają swoją politykę wobec Białorusi, i tu idę w stronę Andrzeja Poczobuta, uwolnienia bardzo głośnego, bardzo istotnego dla nas. Zresztą mamy już doniesienia o tym o dzisiejszej uroczystości. Andrzej Poczobut został odznaczony Orderem Orła Białego, najwyższym odznaczeniem. Słusznie, bo to jest bohater Polski, bohater Białorusi, to jest po prostu bohater, to jest człowiek niezłomny. Natomiast obserwowaliśmy tę wymianę na granicy. Patrzyliśmy z przerażeniem, do jakiego stanu reżim Łukaszenki doprowadził Andrzeja Poczobuta, Paweł Szrot. I teraz to jest kwestia tego też, jak doprowadzono do tej wymiany i co Łukaszenka dostał w zamian. Części do swojego samolotu i parę jeszcze
2: innych rzeczy. Przede wszystkim szacunek i chwała dla Andrzeja Poczobuta. Naprawdę, kiedy usłyszałem, jak on mówi tą piękną, kresową polszczyzną, to serce mi zaczęło szybciej bić, to wiadomo. Ja nie mam żadnych problemów, szanowni panowie, żeby uznać tutaj również, oprócz kluczowej roli pana prezydenta Nawrockiego, również uznać zasługi w tym uwolnieniu i wicepremiera Sikorskiego, i polskich służb.
5: No przecież nie będziemy faktów zaprzeczać,
2: nie,
5: prawda?
2: Nie mam żadnych...
3: Nie mam przez usta,
2: nie? Mam... Amerykanie, zdaje się, dziękowali Sikorskiemu, a nie premierowi z jakiegoś powodu. To po pierwsze... Po drugie, jasne jest, że to uwolnienie ma swoją cenę. Czy ceną jest wyłącznie przekazanie rosyjskich agentów działających w Polsce, nie tylko w Polsce, przypominam, że chodzi również o Mołdawię, czy jakieś koncesje w dziedzinie gospodarki, to jest kwestia otwarta. Uważam, że cenę tą warto było ponieść, bo bohater taki jak Andrzej Poczobut, regularnie się tacy bohaterzy w polskiej historii zdarzają, ale ostatnio jakby nieco rzadziej, więc trzeba to docenić i po prostu ponieść tą cenę, którą trzeba, żeby dać mu wolność, dać mu zdrowie, dać mu szansę na dalszą działalność.
1: Jasne, Iwan.
6: Jeżeli chodzi o sytuację na Białorusi, to pamiętajmy, że sytuacja ta prędko nie ulegnie poprawie. Pomimo tego, że słyszałam w wielu wypowiedziach taką odrobinę nadziei na to, że Białoruś teraz otwiera się bardziej na Zachód, że ta decyzja jest takim niejako symbolem tego nowego otwarcia, musimy zwrócić uwagę na to, jak bardzo Białoruś uzależniona jest gospodarczo, militarnie, politycznie od Rosji. I tutaj ten bufor, powiedzmy, jakim jest Białoruś pomiędzy Europą i Rosją, wydaje mi się wciąż takim stałym elementem najbliższych lat na europejskiej scenie politycznej. Tutaj oczywiście należy przekazać gratulacje służbom specjalnym, rządowi i także prezydentowi. Także przekazać pełne uznanie roli Stanów Zjednoczonych w tej inicjatywie i wszystkich sojuszników. Żałuję jednak, że samodzielnie, tak zupełnie samodzielnie, nie byliśmy w stanie osiągnąć takich efektów, jak to się udało w tej współpracy. I cóż powiedzieć, no, należy się cieszyć z tego powrotu, pomimo tego, że jest to wciąż sytuacja jednostkowa w skali tego, jakie tragedie wydarzyły.
1: No nie chcę nie doceniać siły Polski, natomiast wydaje mi się, że myślenie, że bylibyśmy w stanie dokonać to samodzielnie, to jest trochę chyba no pewna naiwność, bo to jest zbyt duża gra, która kumuluje ileś czynników, Piotr Kowal.
6: Ja zgadzam się. Chciałabym tylko, żebyśmy jako Polska dążyli do tego, żeby arenie międzynarodowej mieć jak najsilniejszą pozycję.
1: Bo podczas ostatniej tej zeszłorocznej wymiany było nazwisko Andrzeja Poczobuta w grze, ale wypadło, to wiemy.
3: Używając języka Donalda Trumpa, tylko jedno zdanie. Trzeba mieć karty w grze, do gry.
1: No właśnie.
3: Polska ma za słabe karty w takim przypadku.
5: Ale w wspólnym sojuszu możemy dużo.
3: 8 kart.
1: Bardzo proszę.
4: Po pierwsze, dobrze się stało. To jest rewelacyjna wiadomość, że Andrzej Poczobut został uwolniony i bardzo cieszę się z tego, że prezydent podjął decyzję o przyznaniu tego najwyższego odznaczenia. To jest poza wszelką dyskusją. Ja też uznaję, że prezydent włączył się i miał aktywny udział w tym wydarzeniu. Szkoda tylko, że akurat przeciwna strona sceny politycznej. No, pan poseł oczywiście wspominał o wicepremierze Sikorskim, ale niestety umniejsza działań rządowi i że akurat sprawa Andrzeja Poczobuta stała się takim też powodem walki politycznej, dlatego że tutaj widzimy szczególnie łatwo naruszyć ego pana prezydenta, który, ja nie wiem, czy państwo widzieliście wywiad, który powiedział, że proces zaczął się od sierpnia 2025 roku. To znaczy miał na myśli od wtedy, kiedy zaczął się interesować tym tematem. No ale nie. No tak to wyglądało. Tam nie było żadnej erraty, tam nie było żadnego uzupełnienia. Pan prezydent Nawrocki bardzo chciał podkreślić swoją rolę. I też dobrym dowodem na to jest, jak bardzo chciał się przy tym temacie ogrzeć. I to jest słabe niestety. Jest fakt, że najpierw ambasador Stanów Zjednoczonych poczynił pewien wpis na X, gdzie dziękował stronie rządowej za zaangażowanie. I później ten wpis został edytowany i został dopisany Karol Nawrocki. No, spodziewam się, że była pewna interwencja, żeby pokazać też zaangażowanie pana prezydenta. Konkludując...
2: Najpierw zgoda narodowa, a potem kopiemy pana prezydenta po kostkach.
4: Nie,
2: klasa,
4: nie
2: panie pośle,
4: nie,
2: klasa.
4: Nie, no przepraszam, no, ale zaraz przejdziemy do
1: konstytucji.
4: Klasą była wypowiedź premiera Tuska, który powiedział, że dziękuję wszystkim stronom.
3: Tak jest.
4: A brakiem klasy jest to, żeby podkreślać swoje zasługi i powiedzieć, że ja tu jestem w tym tacie najważniejszy.
1: Premier podziękował też prezydentowi.
4: Szkoda, że tak, że tej klasy panu prezydentowi zabrakło.
1: Reakcji.
3: Jeżeli pani redaktor pozwoli, to drobna refleksja, ponieważ używając pojęcia klasyka, rozmawiamy o oczywistych oczywistościach. Znaczy, w ogóle nie ma o czym rozmawiać, jeżeli chodzi o wydobycie z tej przeraźliwej Białorusi naszego bohatera. Nie boję się nazywać tego pojęciem bohatera narodowego obecnych czasów. Natomiast jest pytanie, które pani redaktor zadała, a wobec którego nikt do tej pory jednak się nie odniósł. Ja tylko pewną refleksją. Bo pani redaktor zapytała, jak to się ma do polityki Stanów Zjednoczonych wobec Białorusi.
1: Tak jest.
3: A nie, co my myślimy o uwolnieniu Poczobuta. Bo to jest oczywiste, że jesteśmy szczęśliwi, przeszczęśliwi. No, jeżeli złożyć takie fakty, jak to, że Stany Zjednoczone tak de facto odmówiły dalszej pomocy Ukrainie w walce z najeźdźcą rosyjskim. Jak to, że sprzęt, uzbrojenie i owszem, jeśli w ogóle dostarczają to za pieniądze, które my musimy zapłacić. Jak wziąć pod uwagę to, że jak Donald Trump nałożył niemal na wszystkich swoich sojuszników na świecie, nie tylko w Europie, Japonia, Korea, Kanada, oczywiście w Europie, Francja, Niemcy i inni. Bardzo wysokie cła. Strzelał od 100%, potem sobie grał, spuszczał 50, 20%.
1: To jaki wniosek, panie senatorze?
3: A na tą agresywną, barbarzyńską, zbrodniczą Rosję nie nakładał. Jak teraz kontynuuje te swoje działania, nakłada następne, czy grozi następnymi cłami dla swoich sojuszników w Europie, a prowadzi rozmowy właśnie z Białorusią i tak dalej, teraz się zastanawiam a propos naszego pierwszego wątku. Jak wygląda to przesuwanie strategii bezpieczeństwa i interesów międzynarodowych Stanów Zjednoczonych z Europy na inne rejony świata i jaką rolę przynajmniej Donald Trump w przyszłości ma dla tych interesów amerykańskich zaprojektowaną dla Rosji. Bo nie czarujmy się, Białoruś to jest Rosja. Białoruś nie istnieje bez Rosji.
1: W tej chwili.
3: Tak jest, więc robiąc politykę wobec Białorusi, to tak de facto robi się politykę wobec Rosji.
1: Ale to pana wniosek jest taki, że jest to...
3: Refleksja.
1: Panie senatorze.
3: Refleksja. Nie chcę tego nazywać wnioskiem, bo byłby przerażający.
1: Dobra,
3: przerażający.
1: No ale trochę pan to powiedział.
3: No.
1: Trochę pan to powiedział, że to jest polityka light. Wobec Rosji,
3: to ja powiedziałem
1: która
3: więcej.
1: Zmierza
3: ja
1: do...
3: Ja powiedziałem więcej, nie, że no. light, tylko obawiam się, że to jest pewna długofalowa strategia,
1: by wyłączyć... Na...
3: po to, żeby wyłączyć albo przesunąć Rosję z pozycji wroga numer jeden na pozycję przynajmniej neutralną, ponieważ wróg numer jeden, nie chodzi tylko o wrogość militarną, to dla Stanów Zjednoczonych, także gospodarczą, ekonomiczną, to są dzisiaj Chiny.
1: Czyli to jest oswajanie Rosji przez Trumpa, tak naprawdę. Czy wprowadzanie jej do mainstreamu.
3: Umówmy się do takiego pojęcia, bo to jest więcej niż oswajanie.
1: Skończmy wątek.
0: Panie redaktor, no ja myślę, że jakiekolwiek głosy dotyczące tego, że to jest sygnał jakiejś zmiany na Białorusi, czy jakiegoś otwarcia, to oczywiście traktowałbym z ogromnym dystansem, czy po prostu bym je odrzucił. Myślę, że tak nie jest. Mówimy o naprawdę straszliwym reżimie. Zresztą widzieliśmy to po tym, jak wygląda Andrzej Poczobut. I zresztą Białoruś jest po prostu państwem, które służy funkcjonalnie do wielu zadań Rosji, do prowadzenia wojny hybrydowej, wywierania dodatkowej presji też na państwa naszego regionu. Tutaj żadnej zmiany nie będzie. Myślę, że jest prawdą to, co mówi pan senator, że jeżeli chodzi o podejście Stanów Zjednoczonych do Rosji czy Białorusi, ono się zmienia na naszą niekorzyść. Oczywiście Stany Zjednoczone nadal wspierają wywiadowczo czy w wielu obszarach Ukrainy, ale te ryzyka istnieją.
3: Ale potrafiły też powstrzymać.
0: Odpiąłbym to. Potrafiły, oczywiście. Tak. I to Republikanie potrafili to zrobić jeszcze za poprzedniej kadencji, kiedy Mike Johnson blokował kluczowy pakiet pomocowy dla Ukrainy, speaker Izby Reprezentantów. Natomiast odpiąłbym to od tego procesu. Dzisiaj po prostu jest naszym sukcesem, wielkim sukcesem dyplomatów, służb i naszych, i sojuszniczych, to, że Andrzej Poczobut jest w Polsce. Cieszmy się tym i wykorzystajmy to do zgody narodowej, bo mimo wszystko przy tym stole, chociaż wszyscy mówią o zgodzie, w tej akurat konkretnej sprawie to widzę ogromne napięcie, żeby troszeczkę jednak przesunąć te granice w stronę. Troszeczkę bardziej prezydent, troszeczkę bardziej.
2: Natomiast absolutnie nie jest prawdą, co pan senator Scheinfeld mówił o tym, że Stany Zjednoczone nie nakładają ceł na produkty rosyjskie. Amerykańskie cła na produkty rosyjskie ciągle wynoszą od 35 do 50%. To są stawki realne.
3: Jak robił ten atak poprzez cła, to był atak skierowany na sojuszników, ale nie na Rosję.
1: Naprawdę kończmy wątek, bo mamy dwa jeszcze. Chciałabym zdążyć z nimi.
6: Dobrze, chciałam tylko się odnieść do wypowiedzi pana senatora, bo nawiązywała trochę do mojej pierwszej wypowiedzi. Ja tutaj tylko chciałabym krótko zwrócić uwagę na to, że to jest myślenie właśnie perspektywiczne, w perspektywie kilkudziesięciu lat.
3: Tak jest.
6: I tutaj naprawdę powinniśmy się zastanowić, jak, jeżeli nastąpi zmiana sojuszy, to kto będzie tym głównym sojusznikiem Europy.
1: Bo no, tutaj pytanie, czy Europa...
5: Głównym sojusznikiem Europy przede wszystkim musi być sama Europa, sama dla siebie. My musimy sami się wzmacniać.
6: Ale spójrzmy na skalę światową.
1: No dobrze, ale w skali światowej nie będą to Chiny. Stany Zjednoczone stoją pod znakiem zapytania w kontekście zmiany wektorów.
6: Ja nie chcę teraz dawać odpowiedzi.
3: Ja myślę, że pani chciała powiedzieć, kto nie będzie, a nie kto będzie.
1: No tak, ale to jest raczej pytanie o to, jak Europa będzie się... Ja rozumiem też, że ostatnia wizyta prezydenta Francji jest z tym związana.
3: Oczywiście.
1: Rozumiem, że możemy patrzeć w stronę Turcji na przykład bardziej niż dotąd. Oczywiście, że ostrożnie, ale musimy szukać sojuszy.
4: No ale no, nie ma porównywać ostrożności w kontekście Francji do ostrożności w kontekście Turcji. No to są jednak dwie...
1: To panie pośle, pytanie kto wygra niebawem wybory we Francji?
4: Co nie znam, oczywiście, ja wiem, natomiast no, mamy różne doświadczenia, jeżeli
1: Front National wygra wybory we Francji, to pytanie jak będą tutaj wyglądały sojusze. A wszystko idzie w tym kierunku jak na razie, więc pewnie też się państwo nie spodziewali, myślę... na przestrzeni ostatnich lat, że Front Narodowy może nie mieć tak naprawdę konkurencji.
2: Kto się spodziewał. Obłęd establishmentu krajów zachodniej Europy do tego po prostu prowadzi.
1: Kto z tu obecnych przy stole, czy może raczej reprezentanci czyich ugrupowań, poza jak sądzę Konfederacją oraz Prawem i Sprawiedliwością, wejdą do prezydenckiej Rady Konstytucyjnej? Prezydent chce zmieniać konstytucję.
2: No, Prawo i Sprawiedliwość zapewne wejdzie do prezydenta.
1: No dlatego mówię, poza Konfederacją i PiS-em, bo państwo jak sądzę wejdą.
2: A jeszcze nic nie deklaruje chyba.
1: No chyba deklaruje,
3: ja bym
1: bo przedstawiciele
3: czy Konfederacja
1: wejdziecie do Rady Konstytucyjnej, żeby zmieniać konstytucję z prezydentem?
6: Wydaje mi się, że taka rada My powinniśmy zacząć dyskutować o konstytucji, ponieważ każdy dokument się dezaktualizuje i może nie jestem, ja osobiście nie jestem zwolenniczką jakichś fundamentalnych, drastycznych zmian, ale drobne korekty wydaje mi się, że powinny się pojawić. I uważam, że nawet jeżeli to nie pojawi, jeżeli te zmiany nie pojawią się w ciągu najbliższego roku, dwóch, no to taka dyskusja powinna się toczyć, ponieważ nad takimi dokumentami i zmianami pracuje się latami. I chciałabym, żeby wszystkie ugrupowania, wszystkie kluby, wszystkie koła miały swój głos w takiej dyskusji, nawet jeżeli odpowiedź na tę dyskusję pojawi się może w kolejnych rządach.
1: No dobrze, to w takim razie Marcin Mastalerek, proszę państwa, uważa, że Polacy powinni zdecydować, czy chcą systemu prezydenckiego, czy kanclerskiego, czyli czy silne uprawnienia dla prezydenta, czy raczej dla premiera, który stałby się tym, no, kanclerzem już i tu by nie było wątpliwości, kto ma więcej kart i uprawnień do sprawowania władzy. Mastalerek pisze w takim felietonie dla Wirtualnej Polski, że konflikt małego i dużego pałacu paraliżuje państwo, jest niebezpieczny dla Polski i że w dniu wyborów parlamentarnych w 27 roku Polacy powinni rozstrzygnąć ten spór. Adam Luboński i z pytaniem, czy Polska 2050 wejdzie też do tej Rady Konstytucyjnej.
5: Nie wiem, nie jestem w stanie, pani redaktor, szanowni państwo, dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie, czy Polska 2050 wejdzie do tej Rady, ponieważ musimy wiedzieć, co jest na stole, bo pan prezydent na razie dzisiaj tylko i wyłącznie gra politycznie, bo powiedział, że on chce powołać Radę. Okej, może sobie powołać Radę jak najbardziej, ale musimy wiedzieć konkrety, co tam on chce naprawdę zmienić, bo ja sądzę, że pan prezydent przede wszystkim dąży do monarchii, tak mi się wydaje.
1: Do monarchii.
5: Albo do jednowładztwa, tak by pewnie chciał, żeby zrobić tak, jak jest, żeby ten podział, trójpodział władzy zlikwidować całkowicie. A ten trójpodział władzy działa dobrze, tylko trzeba działać logicznie i mądrze dla obywateli, a nie tak, jak jest w tej chwili.
2: Ale pan prezydent dąży do tyranii.
5: Do tyranii może nie dąży, ale chciałby podejmować decyzję, bo już wchodzi w kompetencje władzy ustawodawczej, już niejednokrotnie do władzy sądowniczej, nawet także pan prezydent mianuje się,
3: od tego,
5: że tak
3: już
5: powiem.
3: Blisko do tyranii.
5: Tak, dokładnie tak. No ale dobra, ale nie mówię, nie oskarżam pana prezydenta o tyranii, absolutnie nie, jestem ostatni, żeby
2: trochę,
5: tak.
2: Bo pan
5: Jestem ostatni, żeby tak powiedzieć, jeżeli chodzi o tyranię, tak? Ale ma takie wskazówki, pokazuje, że on by chciał decydować o wszystkim. Ale wracając do tego, co pani redaktor powiedziała, nie wiem. Zobaczymy, co jest na stole. Polska 2000... Ja nie jestem decydentem, jeżeli chodzi o podejmowanie takich decyzji. Pewnie usiądziemy, porozmawiamy, zobaczymy. Ja tylko chciałbym przypomnieć fakt, że jak pan...
3: Ale poradzić się po prostu można.
5: Tak, oczywiście.
1: Gdyby pan miał decydować, to pan
5: jak
1: wchodził
5: myśmy,
1: do takiej
5: jak
1: rady,
5: dostaliśmy zaproszenie, jak dostaliśmy zaproszenie, wszystkie kluby parlamentarne dostały zaproszenie, tak. To skorzystała Polska
1: kluby
5: 2050.
1: Kluby po dwie osoby, koła, jedna osoba.
5: Tak. PSL skorzystało, nikomu korona z głowy nie spadła, zawsze iść można porozmawiać, zawsze można iść podyskutować. Ja nie głosowałem na Karola Nawrockiego, no ale jest prezydentem Polski i ma, że tak powiem, prawo podpisywania czy odrzucania ustaw. Dobrze, że nie mamy liberum veto, bo 3 maja 1791 zostało to zniesione. Ale mamy veto prezydenckie, gdzie... Ale
2: pewnie pan prezydent...
5: Ja nie wiem, czy pan prezydent nie chciał mieć z powrotem wrócić liberum veto, ale tylko i wyłącznie, żeby miał prawo prezydenckie.
1: Mam nadzieję, że o wecie też zdążymy jeszcze powiedzieć kilka słów. Premier Tusk również dzisiaj rano powiedział, że żeby zmieniać konstytucję w Polsce, to trzeba mieć wspólny pogląd na politykę, wartości, na ustrój Polski. Trudno jest mu sobie wyobrazić, żeby ci, którzy ustrój psuli, teraz chcieli go naprawiać.
5: Ale przede wszystkim jest potrzebne 307 posłów. 2/3 Sejmu.
1: Tak jest.
5: I 50 plus 1 senatorów.
1: Wszystko się zgadza.
5: Dzisiaj takiej siły nie ma w parlamencie.
1: I nie ma też na razie przynajmniej społecznego poparcia...
3: Nie o zmianę konstytucji.
1: Proszę państwa, nie ma też społecznego poparcia dla ustroju prezydenckiego, ale prezydent mówi, no ale to może kanclerski. No ja nie opieram się przy prezydenckim. Partia Razem co na to powiada?
0: Ja się zgadzam, że jeżeli chodzi o polską konstytucję, to wiele rzeczy jest do poprawy. Widzimy, że w tych sytuacjach kohabitacji też system polityczny nie funkcjonuje tak, jak powinien funkcjonować i być może powinniśmy o tym rozmawiać, ale my też otwarcie powiedzieliśmy panu prezydentowi, kiedy kiedy w tym formacie spotkań z kołami, z klubami widzieliśmy się z nim, że po prostu nie wierzymy w taką radę, w jej powodzenie z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to bardzo, dzieje się to w sytuacji bardzo zaostrzonego konfliktu politycznego, kiedy te wizje tych głównych stron polaryzacji politycznej, które decydują o większości konstytucyjnej, są kompletnie odmienne. Mam wrażenie, że po prostu pan prezydent chce przygotować jakiś projekt, przedstawić go jako pewien rodzaj manifestu politycznego. Koalicja rządząca powie nie i na tym się to skończy. Wie pani, pani redaktor, no równie dobrze tutaj mamy wiele biało-czerwonych flag. Dzięki uprzejmości Radia RDC mamy kawę, ciastka, możemy się spotkać i też powiedzieć, że tutaj rozmawiamy o nowej konstytucji, ale wątpię, że w tym sześcioosobowym zacnym gronie będziemy w stanie faktycznie ten projekt wypracować. Myślę, że sprawczość tegoż ciała będzie podobna, no, dlatego my do niego nie wyjdziemy.
1: A mnie się wydaje, panie rzeczniku, że chodzi jednak o urabianie opinii publicznej. Która miałaby jakoś przesunąć postrzeganie społeczeństwa.
0: Ja myślę, że
1: kwestii.
0: My po prostu potrzebujemy tutaj poważnej dyskusji, bo jedna kwestia to jest kwestia zgody politycznej. Na nią jest, on ją jest bardzo trudno, jeżeli chodzi o arytmetykę sejmową, ale mamy też społeczeństwo, które musi tę konstytucję zaakceptować. Jeżeli będziemy mieli system prawny, który jest systemem jednej strony polaryzacji politycznej, to nie będzie.
1: Ja się zastanawiam, czy ludzie będą chcieli na przykład wzmocnionej roli prezydenta i patrzę i dołożę ten nowy wątek. Na przykład w kontekście ostatniego weta, które stanęło na przeszkodzie ludziom, którzy chcieliby się rozwieść szybciej niż w sądzie, bardzo po prostu w USC, bo to chodzi, powiedzmy, proszę państwa, o takie związki, które trwają co najmniej rok, nie ma tam dzieci, ludzie po prostu nie chcą być dłużej razem, małżeństwo zupełnie się rozpadło, nic tych naprawdę ludzi już nie łączy, prezydent mówi nie, trzeba iść do sądu, bo małżeństwo to nie jest takie hop-siup. I zastanawiam się, czy na przykład w kontekście takich decyzji ludzie chcieliby silniejszej roli prezydenta, senator Scheinfeld.
3: Nie sądzę, ale a propos dzisiejszego dnia, ale także kwestii konstytucji. Przed nami, obok nas, wokół nas mnóstwo barw narodowych, biało-czerwonych. Ja pamiętam, jak za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości ludzie, którzy stawali na przykład przed Sejmem, nic nie mówiąc, nic nie robiąc, trzymając tylko biało-czerwoną, byli aresztowani i wywożeni.
2: Za eksponowanie narodowej flagi? Tak. Nigdy.
3: Wywożeni.
2: Nigdy.
3: I wywożeni, nawet kobiety, nawet kilkadziesiąt kilometrów
2: pod Warszawę. Pan przyzna, co było na tej fladze napisane. Osiem gwiazdek zapewne.
3: Chwileczkę.
2: Nie, osiem gwiazdek.
3: Proszę sobie sprawdzić, ale nie o tym chcę mówić. Chcę powiedzieć...
2: Nie o tym chcę mówić, co powiedziałem przed chwilą.
3: Powiedzieć. Ja jestem prawnikiem.
2: Koalicja Obywatelska.
3: Zajmuję się prawie 30 lat legislacją. Mogłem powiedzieć, że to jest moja specjalizacja prawnicza. I powiem jedno. Największym problemem w Polsce to jest stosowanie prawa i przestrzeganie prawa, a nie litera prawa. I gdyby prawo było i konstytucja stosowane i przestrzegane przez takie osoby jak Jarosław Kaczyński, jak Zbigniew Ziobro, jak Andrzej Duda, jak obecni liderzy PiS-u, to prawdopodobnie nie musielibyśmy rozmawiać o nowelizacji konstytucji, bo nie litera prawa, czyli nie przepisy konstytucji doprowadziły do tragedii prawniczej, a także często ludzkiej w Polsce, ale ludzie.
1: O nowelizacji, czy o napisaniu konstytucji.
2: Jeśli pan senator chce przyznać, że...
1: Chodzi o napisanie ustawy zasadniczej odnowa,
3: ale skończę zdanie. W związku z czym, jeśli nawet, bo chyba tak, bo takich powtórek z rozrywki jak za czasów rządów Ziobry i Dudy, no byśmy nie chcieli
2: prezydenta Andrzeja Dudy.
3: Dobrze. To bardzo możliwe, że należałoby się wziąć za konstytucję. Tylko, że no nie można z tymi, którzy ją łamią, którzy jej nie stosują i nie przestrzegają. Dlatego mówię o stosowaniu i przestrzeganiu. To jest najważniejsze,
2: jeśli
3: a potem dopiero
2: pan
3: litera,
2: senator
3: prawda.
2: Chciał powiedzieć przed
3: chcę
2: chwilą,
3: powiedzieć
2: że
3: w takim razie,
2: rządząc
3: w takim
2: nie łamaliśmy
3: razie,
2: litery pan, konstytucji, to ja jestem gotów się zgodzić z panem senatorem.
3: Jak pan nie ma co nic do powiedzenia, to pan przekrzykuje adwersarza. No niech pan się
2: kolejny wdzięki klasa ze strony pana senatora.
3: Puentując, chcę powiedzieć, na pewno nasza formacja, nasz rząd, nasz klub się na tym głęboko zastanowi, gdyby sprawa zależała ode mnie, bym powiedział nigdy w życiu.
1: nie wchodzić
5: ale w uważam, że, ale można, uważam, że propozycji Prawa i Sprawiedliwości można wysłuchać, bo
2: powiedział polityk
5: można wiedzieć,
2: partii premiera, który chciał odwołać kontrasygnatę wpisem na X.
1: A teraz tak, panie pośle, czy pan by się skłaniał ku systemowi prezydenckiemu czy kanclerskiemu?
2: Powiem tak, dwie sprawy. Po pierwsze, prezydent, polski prezydent jest obdarzony wielkim mandatem społecznym. I to jest w zgodzie z polską tradycją narodową. Wszyscy w szkole uczyliśmy się o wolnych elekcjach
1: Zaraz. Wolna elekcja to jednak monarchia, panie
2: tak,
1: pośle.
2: Tak, ale...
5: I widzi panie redaktor,
2: ale
5: o czym wspominałem wcześniej.
2: Ale mówimy
5: proszę
2: tutaj
5: bardzo
2: o głowie państwa, więc wtedy
1: ale nie
2: był
1: o królu.
2: Teraz jest prezydent.
1: Ale nie o królu.
2: Polska wtedy była monarchią tylko w nazwie, była tak naprawdę republiką.
5: Ale ponoć już PiS lektykę buduje.
0: Republiką nieliczną.
2: Ja nie jestem na pewno nie jestem za dożywotnią prezydenturą. To
1: trochę
2: po pierwsze.
1: Mi pan uspokoił.
2: A król pierwszej Rzeczypospolitej miał dużo mniej uprawnień niż niektórzy obecni prezydenci. To jest fakt. To po pierwsze. Po drugie, ja zainteresowanym niem obserwuję na przykład Konstytucję Republiki Francuskiej, która po różnych zawirowaniach konstytucyjnych, nader interesujących i nader skrajnych, przybliżyła się do systemu prezydenckiego, gdzie funkcjonuje silny prezydent, który mianuje premiera, ale ten premier jest bardzo mocno zaczepiony w rzeczy.

0: tak, tak, do zwiększania uprawnień
1: jeśli się wygłasza,
0: państwa.
1: Jeśli się wygłasza takie opinie jak moja, to się nie wygłasza ich dla jednego
0: właśnie
1: polityka, tylko dla całego państwa, niezależnie od tego, kto wybory wygra. Nawet
0: pytam.
1: Również ten kandydat, którego ja nie popieram i przeciwko któremu będę walczył.
2: Mamy to dobro
1: wtedy
2: technologii, że to się nagrywa.
1: Będę
0: ja jestem,
2: Boże, to
0: bo
2: się
0: ja
2: nagrywa.
0: Naprawdę
2: dobro
0: jestem ciekawa, czy dzisiaj, pewna, na przykład pana opcja polityczna, gdyby prezydentem był Rafał Trzaskowski, mówiłaby, dobra, to zwiększajmy uprawnienia głowy państwa.
3: Nie, to nie ma znaczenia.
1: Myślę, że większość moich kolegów byłoby tego samego zdania.
0: Tak?
1: Również w czasie prezydentury Bronisława Komorowskiego, nieco bezobjawowej, pamiętajmy, on nie miał ambicji na poszerzanie swoich uprawnień, ale wtedy wielu moich kolegów było zdania, że prezydent z tak silnym mandatem społecznym powinien mieć tych uprawnień.
0: No ja słyszałam też opinię ostatnio, że zmieńmy sposób wyboru prezydenta i niech będzie wskazywany przez Zgromadzenie Narodowe.
1: Ja już o tym powiedziałem, że to nie leży w polskiej tradycji historycznej, kulturowej, politycznej.
0: No te wolne elekcje, powiem
1: no,
0: panu.
1: Był to ewenement na skalę europejską.
0: Zgromadzenia Narodowego.
1: To był ewenement na skalę europejską.
0: Ale to pan powiedział
1: ja
0: o wolnych elekcjach.
1: Ja wiem, że to nie wszyscy mieszkańcy Rzeczpospolitej głosowali, tylko na
0: ale to pan powiedział o wolnych elekcjach, a to jest bliższe Zgromadzeniu Narodowemu niż wyborom bezpośrednim, przyzna pan.
1: Nie, to wtedy to głosowało tysiące i dziesiątki tysięcy szlachty. Może kilkanaście bliżej
0: niż dziesiątki
1: tysięcy.
0: Ale wybrańcy tak zwani narodu.
1: Nie przedstawiciele, to był ten naród polityczny, szlachecki naród polityczny. Owszem, uważam, że za mało w tym było szerszej reprezentacji.
0: Wiemy, jak wyglądały sejmiki, wiemy z historii, co tam się działo.
1: Ja szanuję polską historię, polską tradycję.
0: Dobrze. Pan Piotr Kowal, pytam też dlatego, że obecna konstytucja jest uważana za dzieło Aleksandra Kwaśniewskiego, chociaż to nie do końca tak było. Naprawdę pisali ją...
1: Pisał mecenas Kalisz głównie.
0: Ja myślę, że pisali ją ludzie z bardzo różnych stron.
1: A ja czytałem protokoły Komisji Konstytucyjnej Sejmu 96 roku.
0: Z bardzo różnych stron pisali ludzie konstytucję.
2: Prawnik.
0: I teraz, czy pan Piotr Kowal z Lewicy może tutaj powiedzieć z takim pełnym przekonaniem, że ta konstytucja naprawdę działa i że ona jest opisana precyzyjnie? Czy ona po prostu nie przewidziała, twórcy nie przewidzieli tego, co dzieje się w tym momencie?
4: No, chyba pani redaktor właśnie odpowiedziała na to pytanie, bo po pierwsze pamiętajmy o jednym. Konstytucja została przyjęta w drodze powszechnego referendum, jest zaakceptowana przez suwerena, na którego tak bardzo prawa strona lubi się powoływać. Więc zacznijmy od tego, że ten obecny akt prawny, który zaakceptował naród, zaczniecie czytać, stosować, szanować. To jest kluczowe. Natomiast faktycznie w 1997 roku przypuszczam, że nikt nie przewidział, że w Polsce na funkcji prezydenta, czy wcześniej premiera, gdy Beata Szydło, bo zapomnieliśmy o Beacie Szydło, pojawią się tacy politycy,
1: Ja pamiętam
4: o
1: mojej pani premier.
4: Ale raz niech pan nie przerywa, jejku, niech pan raz nie przerywa.
1: Proszę się nie unosić, naprawdę.
4: No nie, no bo pan przerywa. Przerywał pan w TVP Info, przerywa pan tutaj. No.
0: Mamy 10
1: będę
0: minut.
1: I będę przerywał,
0: mamy 10
1: póki,
0: minut.
1: Póki będę w mniejszości, no, będę przerywał.
0: Nie, ale panie pośle, ma pan przecież ma pan dużo czasu swojego. Ja się staram go rozdzielać równo.
4: Proszę dokończyć, pozwolić dokończyć.
0: Nie wchodźmy.
1: Pani redaktor, przerywał Cyceron Markowi Antoniuszowi w rzymskim senacie.
4: Świetnie.
1: Witamy w demokracji.
0: Czy ja w tej chwili patrzę na Cycerona naszych czasów?
1: Nie.
0: Więc, panie pośle.
1: Więc szkoda, że obecnie zachodnie demokracji.
0: Chciałabym, żeby pan Piotr Kowal...
3: Proszę, dobrze.
0: Chciałabym, żeby pan Piotr Kowal...
3: W sensie negatywnym, a nie pozytywnym.
1: Panie pośle, proszę.
0: Staram się naprawdę przekrzyczeć przez państwa. Tak, skończył wątek.
4: Konstytucja była stosowana prawidłowo do czasu, aż przyszedł PiS i faktycznie twórcy tamtej konstytucji nie przewidzieli, że będą rządzili nami politycy, którzy najpierw będą starali się zapunktować w imię swojej partii, a nie działać w imieniu interesu państwa czy narodu. W związku z tym faktycznie jest dzisiaj ta główna dysfunkcja w postaci prezydenckiego weta, który staje się elementem paraliżu państwa. Natomiast jeszcze jeżeli chodzi o tą radę, bo to jest pan poseł Luboński powiedział, że od spotkania nikomu korona z głowy nie spadła. Być może tak, natomiast ona się bardziej mocno trzyma na głowie pana prezydenta, dlatego że te rady, bo pan prezydent już chyba tworzył u nas, mówiąc żartem, kraj rad, bo nie wiem, która to już będzie rada, za pomocą tych rad tworzy pewien teatr polityczny, który ma tylko i wyłącznie pokazywać jego jakąś aktywność, z której nic kompletnie nie będzie. Więc ja jako przedstawiciel lewicy deklaruję, że my nie będziemy brać udziału w tym teatrze politycznym, bo nie ma to najmniejszego sensu. A jeżeli chodzi o weto, bo to też odpowiadając na ten wątek, który pani redaktor poruszyła, Chociażby właśnie ostatni przykład,

0: traktowania tych szybkich rozwodów. No, całkowicie nierozsądne, głupie bym wręcz powiedział weto, dlatego że to przewidywało tylko i wyłącznie możliwość rozwodu w sytuacji, gdy nie ma dzieci, gdy sprawa jest jasna, ułatwiłoby to życie Polakom.
1: A tutaj... No
0: i sądom właśnie.
1: Odciążyłoby sądy.
0: W końcu byśmy doprowadzili do tego, że sądy zostały odciążone.
2: No, tu się nawet Konfederacja podzieliła przy okazji tych kwestii rozwodowych.
0: Bo to jest prawdziwa
2: deregulacja. Jakie jest pani zdanie w tej mierze, Jasna Iwan?
3: Ja rozumiem jedno i drugie stanowisko, przy czym ja jako reprezentantka tej opcji wolnościowej uważam, że ta propozycja była tak naprawdę pożyteczną deregulacją i wydaje mi się, że jeżeli ludzie i tak podjęli decyzję, że chcą wziąć rozwód, nie ma sensu przedłużać tego procesu, obciążać sądów. Szczególnie, że tutaj nie mamy na szali bezpieczeństwa dzieci i potomków.
2: No, czasami bezpieczeństwo dzieci powiększa się nawet w momencie rozwodu. Jeżeli rodzina jest przemocowa, to bezpieczeństwo dzieci nie jest zapewnione tym, że rodzina trwa, tylko że dzieci zostaną odcięte od osoby przemocowej, przyzna pani. Czasami rozwody są wybawieniem dla rodziny, a nie utrzymywaniem rodziny za wszelką cenę. A nie jest celem utrzymywanie rodziny za wszelką cenę.
4: Nie dawania miłości na siłę. I pan prezydent powinien to podpisać.
1: Tutaj chodziło o rozwody par bezdzietnych, więc tak. Już nie
0: 40% rozwodów to tak. Właśnie jest wśród par bezdzietnych, więc naprawdę to właśnie te rodziny, które czekają na szybsze procesy, właśnie chociażby te przemocowe, szybciej miałyby szansę, żeby w tej wolności doznać, bo w momencie, kiedy te 40%, zakładając te 40, no może nie zawsze, ale zostałoby rozwiązane za pomocą spotkania w USC, byłoby to naprawdę z korzyścią dla wszystkich.
2: Mnie jest trudno przeniknąć trochę tutaj myśl pana prezydenta przy okazji tego weta, bo rozmawiałam w piątek z demografami, z profesorem Szukalskim, który zresztą jest w Radzie Prezydenckiej i z psychoterapeutami. I oni mówią nawet, że tutaj nie wytrzymują zdarzenia te kwestie demograficzne, dlatego że jeżeli ludzie tkwią w związku, w którym nie ma dzieci i oni nie chcą być ze sobą, to powinno im się umożliwić wejście w inny związek, z którego te dzieci mogą być.
4: I prodemograficzne... Ale nie każde pary, panie redaktor, chcą mieć te dzieci. No tak. I to wcale nie jest powodem rozwodu, że nie ma dzieci.
2: Tak, i prodemograficzne byłoby wtedy pozwolenie tym ludziom na stworzenie trwałego związku.
5: Łatwiej się zdecydować na dziecko w działającym związku.
1: Mamy w Polsce za czasów Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj prezydenta Nawrockiego politykę różańcową. No. Nie, decyzje są podejmowane gdzieś indziej. No, jeżeli ktoś...
2: Co to znaczy? To znaczy, gdzie są podejmowane decyzje?
4: W oparciu o zdanie Kościoła.
1: Jeżeli coś się kłóci ze stanowiskiem Kościoła, ale... to państwo ma się podporządkować.
6: Szanowni Państwo, ale nikt nie ma takich... w tym rozwój jest w ogóle
4: nie dopuszczalny. Ale nikt nie ma takich układów.
2: Ale to musiałby to... musiałby to pan powiedzieć niektórym politykom PiSu, panie.
4: Ale nikt nie jest panem Kurskim, żeby dostał rozgrzeszenie kościelne.
6: Ja tam nie jestem. I rozwód kościelny. Ja tam nie jestem Jackiem Kurskim, więc...
2: Ale ja mówię tylko o faktach,
4: że każdy by chciał dostawać choćby nawet rozwody kościelne.
6: Żadnego unieważnienia małżeństwa nie planuję. Jestem... małżeństw.
2: No dobrze, ale panie pośle, no jest wielu konserwatywnych polityków, w tym w Prawie i Sprawiedliwości, którzy są po rozwodzie niejednym i też to zderzenie konserwatyzmu nie wytrzymuje. Ale to nie ma,
4: albo w ogóle nie są po związku.
6: Wprowadzanie przesadnych ułatwień nie ma nic wspólnego ze ścieżką...
2: A co pan nazywa przesadnym ułatwieniem?
6: Ze ścieżką życiową kilku moich kolegów. Ale powtarzam, jeśli sprawa jest rzeczywiście niekontrowersyjna, jeśli w małżeństwie nie ma dzieci, to wcale nie jest tak, że to musi trwać całymi latami rozwód, no to się zamyka
4: w kilka miesięcy.
2: Nie, panie pośle, bo najpierw się czeka.
4: Proszę bardzo.
2: Tutaj ja rozmawiałam też z prawnikiem z Warszawy. Tu się czeka i rozumiem, że inne sądy wcale nie są jakoś odciążone. Rok na pierwszą rozprawę. Pan chciałby być w takim
6: związku... No to w takim razie poprawmy generalnie wydolność wymiaru sprawiedliwości, a nie...
0: No ale ta decyzja właśnie by poprawiła. To ułatwienie by
4: pan poseł się trochę teraz zagubił, do ślepej uliczki.
6: Złudzenie.
1: Wszystkie rozwody wyszłyby, mówiąc kolokwialnie, z sądu i przeszły do Urzędu Stanu Cywilnego. No.
4: Nie uszczęśliwiajmy
6: Przypominam tylko, że generalnie wszystkie tego typu ułatwienia można traktować jako naruszenie tak naprawdę praw kobiet. bo to ich je najbardziej. One są najbardziej zainteresowane
2: intelektualnie. W jaki sposób naruszeniem praw kobiet byłoby wprowadzenie takich rozwodów szybszych w USC?
6: Tak naprawdę to kobieta jako niestety cały czas ciągle ta słabsza ekonomicznie strona małżeństwa.
4: Ale silniejsza psychicznie.
6: Ona nie powinna być zainteresowana szybkim i łatwym zakończeniem tego związku, bo z jakichś większych zobowiązań ze strony
4: mężczyzny. Jest wszystko do siebie fizycznej, prawda?
1: Chwileczkę, ale tam był warunek, musiał być warunek spełniony, a mianowicie to, że obie strony, a nie jedna z nich, wyrażają zgodę. Oczywiście. I bez, uwaga, to jest ważne też, no, trzeba trochę się na prawie znać, bez określenia winy. W związku z czym niech pan nie mówi, że to by było
6: rozwiązaniem małżeństwa
1: w sposób
6: niekontrowersyjny, nie antagonistyczny,
2: obecnie również jest
6: możliwe w dosyć szybkim
2: tempie. Że przedłużanie tych formalności w przypadku małżeństwa bezdzietnego byłoby w interesie kobiet, naprawdę?
6: Pani redaktor, ja wyjaśniłem przed chwilą, co mam na myśli. Chodzi przede wszystkim o tym, że rozwiązując małżeństwa, należy postawić szczegółowe warunki po ekonomicznie silniejszej stronie tego związku, a nim nią z reguły jest...
2: Mateusz Merta.
5: Panie pośle, mam wrażenie, że pan poseł dokonuje bardzo zaawansowanej gimnastyki, żeby po prostu nie powiedzieć, że się pan nie zgadza z tym wetem prezydenta.
6: Ja się zgadzam.
5: Skoro się pan zgadza, to zupełnie tego nie rozumiem. Dlaczego państwo ma utrudniać życie ludziom, dwóm stronom, które chcą dokonać czynności prawnej? Dlaczego ma tego dokonać?
6: No, mogą teraz dokonać tej czynności.
5: No, nie mogą tego dokonać w sposób prawny, tylko muszą siedzieć miesiącami w sądzie.
0: Jeżeli dwie osoby chcą zgodnie się rozwieść, jedna drugą stronę musi pozwać.
6: Oczywiście. Ludzie muszą... Oczywiście, tak się więzi prawne rozwiązanie.
2: Jasna, Iwan, która jednak poza mną jest także kobietą w tym zestawie.
6: Tak się przebijemy jeszcze.
2: Dzięki, panie senatorze.
6: Sankcjonowane ze więzi prawne, tak się rozwiązuje na podstawie
2: pozwu. Krzyk cicho. Muszę taki dżingiel sobie zrobić z pana Kołodziejczaka, który krzycze cicho. Przepraszam, musiałam. Jasna, Iwan, jednak niechże się inna kobieta poza mną też wypowie a propos tego argumentu podniesionego przez posła Szrota, że to w interesie kobiet.
3: No ja tutaj z tą logiką się nie zgodzę. Uważam, że te argumenty, które były podane w tamtej propozycji, one były zasadne. Ja tutaj widzę to drugie stanowisko, ale raczej z takiej perspektywy moralnej, etycznej, kształtującej powiedzmy jakieś ramy funkcjonowania społeczeństwa, które by były oparte na odpowiedzialności, zaufaniu, dotrzymywaniu obietnic i uważam, że wartości powinny być szlachetne, respektowane i promowane w polskim społeczeństwie. Przypomnę jednak tylko, że tutaj małżeństwo zawarte w kościele nie byłoby niszczone w ten sposób, to znaczy ono nie byłoby poddane rozwodowi, tak? Ale ogólnie z perspektywy konserwatystki tak stricte ideowo ja rozumiem część tego weta, chociaż wydaje mi się jednak, że na korzyść Polek i Polaków ta deregulacja prawna byłaby dużym ułatwieniem, bo nie państwo moim zdaniem powinno tutaj kształtować
2: A któryś z naszych widzów napisał na czacie na YouTubie, że teraz to obecnie mężczyźni są bardziej dyskryminowani, ale chciałam tylko powiedzieć, że no nie w tym programie, bo panowie byli w przewadze tak liczebnej, ale ja rozumiem też, że jest takie poczucie w społeczeństwie i jest spora część mężczyzn, która czuje, że kobiety są coraz silniejsze.
1: Kongres mężczyzn powstał.
2: Nie wiedziałam. Tak. Kongres kobiet jest od wielu lat, jest tradycją. Tak.
3: Znaczy, ja uważam, że ten konflikt tożsamościowy pomiędzy kobietami i mężczyznami jest przede wszystkim krzywdzący i tutaj jedna i druga strona czasami powołuje się na szkodliwe tendencje. Z mojej perspektywy to jednak kobiety częściej traktują mężczyzn z wyższością w ostatnich czasach, ale oczywiście to jest konflikt kulturowy stricte.
6: A ja bym powiedział, że tutaj nieubłagana jest tradycja, kultura, natura i w społeczeństwie pewne przywileje prawne dla kobiet są zupełnie naturalne.
2: Otworzyliśmy nowy, nie wiem, dlaczego się w ogóle,
4: ale ja nie wiem, dlaczego my pomniejszamy wartość kobiet. Nie ma takich podziałów w domu. Moja małżonka jest równa ze mną.
6: Ja nie znam takich
4: wartości, żeby ktoś był mądrzejszy czy lepszy od drugiego. Tworzymy jednakową parę. Od 35 lat z moją małżonką jestem razem po ślubie, ale odnosząc się jeszcze do pani...
1: Na co dzień obserwuję wspaniały związek.
4: Dziękuję bardzo. To jeżeli chodzi o te śluby kościelne, to zdecydowanie procentowo spadły śluby kościelne.
3: Niestety.
4: I to bardzo dużo.
3: Niestety.
4: Nie wiem, czy niestety, ale to pary młode wybierają.
2: No ludzie mają prawo wyboru.
4: Dokładnie tak.
5: Niech się dzieje w kościele, niech będzie w kościele, a prawo powinno być świetne.
4: Dokładnie
3: tak. Ja uważam po prostu, że przekaz medialny, który aktualnie jest promowany przez większość mediów i w internecie, i w filmach, w popkulturze, raczej nie sprzyja takim łączeniu się ludziom w trwałe związki. Raczej promuje takie szybkie, krótkie relacje bez zobowiązań i również tutaj poszkodowani są często mężczyźni, jeżeli chodzi o rozwód.
2: Powiem trochę ironicznie. Więcej internetu dla dzieci i młodzieży, a za 5 lat spotkamy się w jeszcze bardziej podzielonym społeczeństwie.
4: I
2: to mówią demografowie. To wynika z moich rozmów z demografami. Jak będziecie dalej optować jako Konfederacja za tym, by nie nakładać ograniczeń co do internetu dla najmłodszych, no to będziecie biadać za 5 lat, nie widząc w związku z tym, co się dzieje. Proszę państwa, musimy kończyć.
3: To przede wszystkim rodzic powinien komunikować się ze swoim dzieckiem.
2: No wiecie pani, no powinien, ale mamy czasy, jakie mamy i to jest kwestia państw, które wprowadzają ograniczenia, wiedząc, co robią. 46% na tak zagłosowało w naszej sądzie. Pytanie, czy Donald Trump rozbije NATO, 54% na nie. Proszę państwa, pięknej reszty
4: majówki. Miejmy nadzieję, że nie zdąży pani redaktor.
2: Państwu życzę.
1: Bo te pierwsze pytanie chodziło o Trumpa, a drugie odpowiedź chodziło o Stany Zjednoczone.
2: Adam Lubojski, Polska 2050. Razem Adam Szeinfeld, Koalicja Obywatelska. Paweł Szrot, Prawo i Sprawiedliwość. Jasna Iwan, Konfederacja i Paweł Kowal, Lewica. Dziękuję.
1: Dobrego
2: do zobaczenia,
1: życzymy.
2: Do usłyszenia. Dziękuję. Dobrego świętowania. Dzięki.
4: Wspaniałego
2: za dziś.
4: Ostatniego dnia majówki.
7: RDC. RDC. Bez ogródek. Zaprasza Agnieszka Gozdyra. To była powtórka audycji.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: To jest powtórka audycji.
1: RDC. RDC. Przychodnia. Zaprasza Conrado Moreno.
2: Dzień dobry Państwu, otwieramy naszą radiową przychodnię, a w niej będziemy rozmawiali, uwaga, tak jak zazwyczaj, o profilaktyce, ale w tym przypadku nieco inaczej zapytamy o to, jaki jest dobrostan, uwaga, naszych lekarzy. I tak sobie myślę o tym, że to jest rzadko kiedy zadawane pytanie, co prawda nie w tej, a w innej audycji, ale w naszym Radio Polskie, Radio RDC, także komentowaliśmy raport, który powstał wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i Ratuszem Miasta Stołecznego Warszawy, który pokazuje z kolei, jak wygląda podejście do zdrowia warszawianek i warszawiaków i to na podstawie dziesięciolecia. Bardzo ciekawe badanie, które pokazuje, jak dużo się zmieniło, jak na przykład choroby cywilizacyjne udało się na swój sposób opanować w dużym uproszczeniu, czyli mówiąc krótko, rzeczywiście pacjenci korzystają i są bardziej świadomi tego, jak istotne jest to, żeby udawać się na wizytę do lekarza, ale wciąż niestety nie tak często korzystają z programów profilaktycznych, które są do ich dyspozycji i to stanowi pewne wyzwanie. Ale dzisiaj, drodzy Państwo, nie będziemy rozmawiali o tym, co się zmieniło w podejściu samych pacjentów, chociaż na pewno dobrostan samych lekarzy także wpływa na cały układ i całą służbę zdrowia. Jaki jest dobrostan i satysfakcja zawodowa lekarzy w Polsce? Będziemy rozmawiali, drodzy Państwo, wokół chyba pierwszego takiego badania, które zostało zrealizowane, jeśli się nie mylę. Pełna nazwa tego badania to, uwaga, ogólnopolskie badanie dobrostanu lekarek i lekarzy zrealizowane z inicjatywy serwisu polpharmadlaciebie.pl. Ta nazwa powinna paść i padła. Może już częściej nie będę podawał, ale była to istotna informacja. No ale raport powstał wspólnie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. I oto, drodzy Państwo, właśnie goszczę w naszym studio już któryś raz, chyba drugi albo kolejny. Mam przyjemność gościć w naszym studio profesora doktora habilitowanego, kierownika trzeciej kliniki chorób wewnętrznych kardiologii Wydziału Lekarskiego wspomnianego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest naszym gościem profesor Artur Mamcarz. Dzień dobry panie profesorze.
3: Dzień dobry.
2: I razem z nami jest także doktor habilitowany nauk medycznych tej samej trzeciej kliniki chorób wewnętrznych i kardiologii Wydziału Lekarskiego WUM, pan doktor Daniel Ślisz. Dzień dobry panowie.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Panowie, nie może być inaczej. Zaczniemy od bardzo prostego pytania na rozgrzewkę. Mamy dużo czasu, o wielu rzeczach możemy powiedzieć. Panowie, panie profesorze, jaki ma pan dzisiaj dobrostan? Jak się pan dzisiaj czuje, panie profesorze?
3: Czuję się bardzo dobrze. Wszystkie zaplanowane na dziś sprawy, które miałem zrealizować, zostały zrealizowane. Duża część z nich sprawia sporą satysfakcję, bo myślę, że to jest klucz do tego, żeby mieć dobrostan. Żeby być w dobrym dobrostanie.
2: W dobrym stanie emocjonalnym,
3: fizycznym, psychicznym, więc ja czuję się dobrze. Jeszcze przed nami długi dzień, jeszcze sporo różnych kwestii można zrealizować. Mam zaplanowane bardzo przyjemne popołudnie z moim 2-letnim wnuczkiem. Bardzo się lubimy, spędzę z nim aktywnie czas, więc tam takie pytanie padało, czy mamy dobry balans między pracą zawodową a życiem rodzinnym.
2: No, okazuje się w tym raporcie, że to jest jedna z takich rzeczy, która wydawałaby się powinna być do poprawy, czyli jest satysfakcja lekarzy i to bardzo wysoka, bo spośród lekarzy aż 90% jednak oznajmiło, że odczuwa satysfakcję z tego, co robi, ale jednak to, czym pan profesor wspomina, to lekarze oznajmiają i to chyba jednym głosem, że płacą za to wysoką cenę, czyli rodzicielstwo i czas spędzany z rodziną. I tu, jak słyszymy, panie profesorze, że w pana przypadku jest to priorytet i pan absolutnie cieszy się tym czasem, który jest panu dany.
3: Przyjemne popołudnie mnie czeka. Umiem to zbilansować, ale myślę, że wielu z nas też umie, chociaż oczywiście są problemy. Ja jestem już w tej drugiej części swojej drogi zawodowej, żeby nie powiedzieć, że bliżej tego zakończenia mojej takiej aktywnej pracy, ale jeszcze mam nadzieję, że to potrwa jakiś czas. Natomiast pewnie dla młodych lekarzy, którzy wchodzą do zarówno zawodowego życia, jak i budują rodzinę, to jest trudniejsze, bo oni muszą intensywnie pracować, dyżurując również. Ja na przykład nie dyżuruję, ale dodatkowo jeszcze uczą się do specjalizacji, realizują zadania naukowe, bronią prac doktorskich, wyjeżdżają na konferencje. Czy ta aktywność zawodowa jest na tyle duża, że ten balans między życiem zawodowym a rodzinnym może być zachwiany i może też się wiążeć, bo to jest także istotna część tego raportu, generować napięcia emocjonalne, które wynikają z braku czasu, tych napięć, wielu obciążeń zawodowych, które z różnymi kwestiami się wiążą, ale właśnie z tym, o czym wcześniej powiedziałem, więc myślę, że ta intensywność kontaktów rodzinnych może rzeczywiście być mniejsza, ale często o tym rozmawiamy z Danielem również, że jeśli mamy mało czasu, trzeba go maksymalnie dobrze wykorzystać, czyli intensywność pracy powinna być bardzo duża, ale intensywność tych relacji, które budujemy także w domu, w życiu rodzinnym, także bardzo wysoka. I to powoduje, że oczywiście zdając sobie sprawę z tego zaburzenia, jakby tego balansu, staramy się, żeby to nadrobić tą intensywnością.
2: Panie profesorze, za chwilę wejdziemy w szczegóły, jeśli chodzi o to, co mają do powiedzenia na temat swojego dobrostanu lekarze i co wynika z tego raportu, ale rzeczywiście na wstępie to pytanie pada, no bo myślę sobie, panie doktorze, o tym, że rzadko chyba lekarze, albo przynajmniej mam takie wrażenie, nie przywykli do tego, że pytani są o to, jaki jest dobrostan. Może się mylę. Czy stworzenie takiego raportu i zadawanie takich pytań właśnie służbie medycznej, personelowi medycznemu jest ważne, jest istotne?
4: To jest bardzo ważne pytanie. Jak się czujesz, zawsze, znaczy zwykle pada w drugą stronę, z ust lekarza w stronę pacjenta. Tym razem to lekarze zostali zapytani o to po raz, wydaje mi się, zaryzykuję, po raz pierwszy. I chociaż można powiedzieć wiele o tym raporcie, no, że może by dobrze było, żeby zawierał reprezentatywne grupy wszystkich specjalności, żeby tych lekarzy było więcej, to mimo wszystko jest to pewnie taki ważny element, który rozpoczyna dyskusję o zdrowiu i samopoczuciu w systemie ochrony zdrowia, które jest fundamentalne zarówno dla bezpieczeństwa samych lekarzy, całego systemu, ale może i przede wszystkim też dla pacjentów. No bo jeżeli lekarz nie czuje się dobrze, bo ma, cokolwiek sobie wyobrazimy, ból pleców, depresję czy jakiekolwiek inne dolegliwości, które ograniczają jego percepcję i możliwość wykonywania zawodu w sposób sprawny, na 100%, to niestety ten pacjent padnie, nie chcę powiedzieć brzydko ofiarą, ale rzeczywiście może być nie najlepiej ze postawieniem trafnej diagnozy, może ten czas się wydłużyć, może być też ograniczony sposób efektywność lekarza w takiej prostej, może nie prostej, ale w takich rutynowych czynnościach dnia codziennego, czyli przyjmowaniem pacjentów co 15 minut, pracy na SOR-ze, czy w ciężkich warunkach pracy szpitalnej.
2: No właśnie, tutaj jeśli chodzi o to badanie, to przeprowadzono je wśród 499 medyków, prawie 500 medyków, reprezentujących 10 różnych specjalizacji i opracowane jeszcze raz w ramach kampanii, która nosi nazwę i tytuł Specjalizacja Dobrostan Lekarzy. Zastanawiam się, panowie, bo tu kilka elementów jest rzeczywiście zaskakujących w tym raporcie. Może zacznę od wątku, który myślałem sobie, że odłożę najpóźniej, ale zaczniemy już od czegoś, co jest zdecydowanie alarmujące, bo aż 86% lekarzy, uwaga, zetknęło się z agresją ze strony i pacjenta, i ich rodzin, i aż 32% lekarzy, medyków doświadcza jej, uwaga, przynajmniej raz w miesiącu. Ja przyznam, że jestem tym zaskoczony. Nie sądziłem, że ta przemoc jest tak powszechna, tak dotkliwa i mam wrażenie, że to musi być bardzo poważna przeszkoda i poważne wyzwanie dla lekarzy. Panowie, skąd ten problem? No jak się okazuje, to jest niezwykle palący problem. Większość lekarzy, która udziela odpowiedzi, zgadza się z tym, że doświadcza tej przemocy. I czy mamy do czynienia z jakąś tendencją rosnącą, czy też być może jest to, brzydko to nazwę, przepraszam, trend, który trzymuje się już od wielu lat, panie profesorze?
3: Znaczy to jest duży problem. Oczywiście spotykamy się z tą agresją, tak to nazwijmy, bo pewnie możemy w różny sposób różnych słów używać, czego doświadczamy. I tak jak mówimy często, że lekarze, którzy pracują ambulatoryjnie w poradniach specjalistycznych, czy w poradniach lekarzy rodzinnych, doświadczają tej agresji ze strony pacjentów. My, pracując w szpitalu, pewnie częściej ze strony rodzin, chociaż oczywiście na poziomie SOR-u także ze strony pacjentów. Myślę, że problem jest bardzo złożony, bo oczekiwania w stosunku do lekarzy, do tego środowiska, do tego, że każdy ma otrzymać maksymalnie dobrą, wysokospecjalistyczną i skuteczną pomoc, są bardzo wysokie. To są rozdmuchane nadzieje czasami. Nie zawsze można sobie poradzić z pewnymi problemami lub trzeba na to cierpliwości i czasu. Niektóre choroby ostro przebiegające oczywiście wymagają ostrych działań, a wiele innych sytuacji wymaga pewnego procesu diagnostycznego, terapeutycznego. Tymczasem często oczekiwania zarówno pacjenta, jak i jego rodziny są nadmiarowe, tak bym powiedział, i chcieliby wszyscy. To jest zrozumiałe zresztą. Ja dzisiaj zresztą śledziłem i studiowałem taką książkę, która na ten temat się pojawiła, dotycząca akurat komunikacji, bo o tym chciałem powiedzieć. Pewnie Daniel również pewne wątki poruszę dotyczące tego, dlaczego tak się dzieje, ale to jest kwestia również uczenia nas od studiów komunikacji medycznej, czyli teraz wiemy i dobrze, że tak się stało, że od pewnego czasu nauczanie komunikacji medycznej jest obowiązkowe w ramach studiów medycznych. Mamy zakład komunikacji medycznej, który powstał w uczelni. Od wielu lat robiliśmy to w sposób mniej formalny, teraz robimy bardziej formalnie, bo trzeba nauczyć się rozmawiać zarówno z pacjentem, jak i lekarzem, także w dobie rozwoju różnych mediów, które powodują, że pacjent te oczekiwania zbudował na podstawie relacji, które znalazł w internecie. Niekoniecznie one są prawdziwe. W związku z tym często te oczekiwania są zbudowane na takiej bardzo słabej podstawie i marnym fundamencie, a my musimy wyprostować te informacje i często to zderzenie z rzeczywistością jest dla pacjenta czy dla jego rodziny no, bardzo takie konfrontacyjne, nieprzyjemne, więc ta agresja się pojawia na takim etapie. To czasem dotyczy chorób terminalnych, czasem dotyczy pewnych zaniedbań, które są po stronie pacjenta czy jego rodziny lub opiekuńczych elementów, bo to jest także doświadczenie lekarzy pracujących w szpitalu, że osoby, które nie miały pewnej opieki ze strony swojej rodziny, kiedy trafiają do szpitala, te oczekiwania ze strony tej rodziny są bardzo wysokie, żeby były spełnione wszystkie procedury i żeby bardzo szybko uzyskać poprawę. Tymczasem wcześniej zaniedbania medyczne, diagnostyczne były tak duże, że my jesteśmy czasem no, mniej skuteczni, żeby nie powiedzieć, bywa bezradni, bo pewne procesy poszły tak daleko, że no, współczesna medycyna nie może temu pomóc. To jest jeden z powodów. Natomiast zacząłem od tej komunikacji, bo czasami no, trzeba w sposób właściwy zakomunikować i tej agresji się nie tyle pozbyć, się zmniejszyć jej natężenie. Albo ta dobra informacja lub użycie właściwego języka powoduje, że my wygaszamy ten stopień emocji, bo czasami to dotyczy osób bardzo ciężko chorych. W związku z tym musimy ten język znaleźć, tak właściwe słowa po to, żeby to opisać. I to jest jakieś rozwiązanie, ponieważ ten raport to nie tylko fotografia tego, jak jest, ale także otwieranie pewnych przestrzeni do poprawy, czyli pewne rady, których można zarówno sobie, jak i kolegom udzielać po to, żeby tą sytuację, która jest tam opisana w raporcie, jak to w raportach bywa, to jest fotografią rzeczywistości, zmieniać i szukać rozwiązań.
2: Panie doktorze, czy ta komunikacja medyczna rzeczywiście może być takim narzędziem, które będzie służyło temu, żeby wygasać powstałe napięcia, które niestety niczego nie usprawiedliwiając, rzecz jasna, przyczyniają się do tych sytuacji agresji, które doświadczają lekarze?
4: To jest jedna perspektywa i ona jest bardzo prawdziwa, ale nie dotyczy wszystkich przypadków, bo musimy mieć świadomość, ja akurat mam takie przykre doświadczenia w zawodzie, że też padłem kilkanaście razy pewnie ofiarą agresji. I nie była to tylko agresja słowna, czy przemoc werbalna, a wręcz przemoc fizyczna. I nie przypominam sobie trzeźwej osoby, która by dokonała tej przemocy fizycznej na mnie. Chociaż nie, jedna osoba była trzeźwa, ale to dotyczy też tego problemu. My mamy generalnie bardzo duże spożycie alkoholu w społeczeństwie. To jest ponad 10,5 litra na głowę, czyli wiadro spirytusu każdy Polak przeciętnie spożywa rocznie. To jest potężna ilość. I pacjenci pod wpływem alkoholu lubią robić rzeczy, których nie robiliby bez tego alkoholu. Trafiając czasami do szpitala w wyniku różnych urazów, powikłań, a wtedy wszystkie hamulce puszczają i ten alkohol jest induktorem niejako tych zachowań agresywnych. Nie tylko wobec lekarza, ale tutaj też trzeba wspomnieć wobec ratowników,
3: pielęgniarek,
4: osób, które stykają się z tym pacjentem w tej przestrzeni szpitala czy przychodni. I to jest bardzo przykre. I ta komunikacja no, w tym przypadku no, musi poczekać na moment, w którym pacjent, no, brzydko powiem, wytrzeźwieje, czyli wyzeruje się jego poziom alkoholu we krwi. I wtedy możemy do niego dotrzeć, czasami mu nawet powiedzieć, co zrobił, bo sam nie do końca jest świadom tego, co się wydarzyło. Więc problem pewnie jest wielowarstwowy. Komunikacja jest jednym z ważniejszych elementów do komunikowania się, do przekazywania informacji, ale też musimy spojrzeć z drugiej strony. Ja patrzę też ze strony pacjenta, bo takie doświadczenie w systemie ochrony zdrowia też miałem. Bezpośrednio gdzieś asystując w tym systemie pacjentom, czy sam będąc, takie zrozumienie drugiej, empatia, czyli zrozumienie drugiej strony, czyli że ten pacjent może czuć frustrację, ta rodzina może czuć frustrację, agresja, która jest akurat wyładowywana na tym lekarzu, czy na pielęgniarce, czy na ratowniku, niekoniecznie musi być tym ratownikiem i pielęgniarzem i lekarzem spowodowana, ale może ona być właśnie takim wyrazem bezradności tych ludzi wobec tej historii medycznej, której nie rozumieją. I to jest kolejna rzecz, czyli taka edukacja zdrowotna, że no my nie jesteśmy nieśmiertelni, my ludzie nie jesteśmy nieśmiertelni. Czasami przychodzi koniec, czasami przedwcześnie. No i zrozumienie całej tej sytuacji, że medycyna ma swoje ograniczenia i te granice są jasno określone w medycynie poprzez wytyczne, poprzez rokowanie, poprzez to, kiedy dane terapie mają sens, a kiedy mogą tylko zaszkodzić pacjentowi, no muszą być też rozumiane przez tą drugą stronę, przez odbiorcę tych informacji. Więc tu pewnie wiele wątków się wkradło, ale rzeczywiście to jest mieszanka taka wybuchowa już w tym przypadku, właśnie tych wszystkich rzeczy, które wymieniliśmy wspólnie.
3: Myślę, że bardzo ważną rzeczą, pewnie obaj tu podzielamy tę opinię, widzimy to na co dzień, jest taka dynamiczna agresja polemiczna, związana z nieprawidłową informacją, którą zyskują pacjenci na jakiś temat. Takim klasycznym przykładem są kwestie związane ze szczepieniami. Czyli to zresztą mam przykład, moja żona miała sytuację, w której osoby, które są jawnie antyszczepionkowe, wyrażają bardzo agresywnie pewne poglądy wynikające ze swojego przekonania, że coś szkodzi i oczekują od lekarza potwierdzenia tej wiadomości na piśmie. Bo na przykład dziecko nie może być szczepione, bo na przykład uznaje się, że jest alergiczne z jakiegoś powodu i ta szczepionka może zaszkodzić. To w dorosłej medycynie także ma miejsce. My mamy do czynienia z ruchami antystatynowymi, czyli ruchami, które dotyczą kluczowej interwencji w kardiologii, czyli leczenia podwyższonego stężenia cholesterolu. I bardzo wiele osób znajduje w sieci informacje, które pokazują, że leki, którymi my od prawie 40 lat się posługujemy i które uratowały miliony istnień ludzkich, są nieprawdziwe. W związku z tym ta polemika i agresja wynikająca z tego zalecenia i braku zgody na propozycje. My musimy oczywiście szukać rozwiązań i edukować, bo edukacja to nie tylko edukacja studentów, to nie tylko edukacja lekarzy, my jej podlegamy, ale także edukacja dzieci, młodzieży, pacjentów. Dużą nadzieję wiązaliśmy i pewnie dalej wiążemy z tą godziną dla zdrowia, która mogła budować pewną informację od przedszkola, od wczesnych lat szkolnych, ponieważ dzieci są znakomitym nośnikiem informacji, takim wektorem, które mogą przekazywać swoim rodzicom i prawidłowo prowadzone zajęcia będą zwiększały świadomość. Daniel jest przez specjalistą zdrowia publicznego. W zdrowiu publicznym są pewne procesy, które muszą być brane pod uwagę po to, żeby poprawić właśnie stan zdrowia populacji. My rozumiemy, wiemy jak to robić i edukacja jest kluczem do uzyskania tej poprawy.
2: Panowie, wróćmy jeszcze na chwilę, zatrzymamy się, jeśli chodzi o ten wątek niezwykle trudny, dotkliwy, który z pewnością mimo wszystko może się przyczyniać do tego, że lekarze rzeczywiście tego dobrostanu w pracy nie odczuwają, skoro rzeczywiście mają prawo, jak słyszymy, bać się sytuacji przemocowych, agresji. Tu się zastanawiam, chociaż oczywiście nie odpowiemy sobie na to pytanie, to też nie jest źródłem tego raportu, o którym rozmawiamy, ale skoro już o tym mowa, to jakie narzędzia mogą służyć temu, żeby wyposażyć lekarzy w obronę albo w minimalizowanie takich sytuacji ryzykownych? Wspomniani ratownicy medyczni, była też i wielokrotnie przez długi czas rozmowa na tym, czy nie powinni, tak jak służby mundurowe, jak policjanci, być wyposażeni w kamery, w inne narzędzia. W tym przypadku, oprócz tej komunikacji medycznej, o której pan profesor i pan doktor wspominali, to jak panowie sądzą, co jeszcze może być takim elementem obrony, ochrony przed takimi ryzykownymi sytuacjami? Panie doktorze.
4: Ja będę niepopularny albo niepopulistyczny może, ale powiem, że taka krocząca prohibicja jest jednym z elementów, które rzeczywiście tej agresji i wypadków drogowych niedawno mieliśmy bardzo przykre doniesienia odnośnie no, katastrofalnego
2: w Łomiankach,
4: prawda?
2: Tak, jest. Tak, jakimś czasem i to z podwójnym zakazem prowadzenia. Tak.
4: Piątkowy dyżur na SOR-ze wygląda mniej więcej tak, że 90% tych pacjentów, którzy trafiają na SOR, to osoby przynajmniej pod wpływem, o ile nie zamroczeni już totalnie alkoholem. Więc taka prohibicja to jest jeden z elementów. Edukacja pacjentów czy przyszłych pacjentów na temat, jak system ochrony zdrowia działa, takie bardzo proste, że czasami trzeba poczekać, że czasami jest kolejka, że w SOR-ze na przykład są pacjenci triażowani i ci mniej pilni muszą chwilę dłużej poczekać, bo ci bardziej pilni potrzebują tej opieki już natychmiast. I pewnie też no to, co już profesor wspominał, czyli te komunikacyjne elementy doposażające warsztat lekarski, no bo umiejętność leczenia to nie wszystko, ale umiejętność, to tak może źle zabrzmi, ale myślę, że będzie zrozumiałe dla każdego, marketingowego przedstawienia tego mojego działania, że nie ja tu daję ci receptę, oto radź sobie sam, tylko to jest coś, co warto przyjmować. Ten lek jest takim lekiem, który będzie minimalizował pewne przykre działanie tej choroby, oddziaływanie tej choroby na organizm, że to trzeba przyjmować cały czas i że nasza medycyna znowu ma pewne ograniczenia i wobec tych ram musimy się nasze oczekiwania budować, bo to też jest kwestia tych takich zbudowanych przez internet czasami oczekiwań, że oto właśnie jacyś bracia czy jakiś jeden pan będzie leczył ludzi za pomocą, prawda, nie idź do psychiatry, nie zjedz bułki, tak? Czy takie no, fikcje właściwie. No i ludzie budują sobie wokół takich niesprawdzonych, niepotwierdzonych naukowo przekazów, wyobrażenia, że oto medycyna coś przed kimś ukrywa, że oto medycyna zaraz zaszkodzi komuś, prawda, bo mamy taki fake'owy świat, fake newsy, fake informacje o zdrowiu.
2: Bardzo ciekawy wątek.
3: To jest kwestia autorytetu, tak? Czyli no, tego autorytetu, który nam się zawsze kojarzy, to środowisko, nie tylko lekarze, ale pracownicy systemowi ochrony zdrowia mieli wysoki autorytet. I farmaceuci, my pracujemy w zespołach terapeutycznych. To nie tylko lekarze, to są pielęgniarki, ratownicy, fizjoterapeuci, dietetycy, psycholodzy kliniczni, farmaceuci właśnie, którzy mają ogromną rolę, chociażby teraz w szczepieniach. Te ustawy pozwalają dokonywać tych procesów także w aptece, więc my budujemy taką strategię i te systemowe rozwiązania mogą być ważne, ale te systemowe rozwiązania powinny dotykać także no, tego, że jest procedowane prawo w Sejmie Lex Szarlatan, tak się roboczo chyba nazywa,
4: tak,
3: żeby wykorzystywać okazję, że osoby, które popełniają przestępstwa. Tak naprawdę ja się nie waham tego powiedzieć, bo ktoś, kto organizuje warsztat czy wykład dla tysiąca osób, który informuje, że w zasadzie najskuteczniejszym sposobem ich działania będzie odstawienie chemioterapii w onkologii, działają na szkodę zdrowia publicznego na dużą skalę, bo część z tych osób, jeśli posłucha tego komunikatu i tej rady, to umrze z tego powodu, więc oni powinni być no, ścigani z urzędu tak naprawdę za tego typu działalność. Tak jak prowadzenie auta pod wpływem alkoholu, bo to jest, no, nawet jeśli nic się nie wydarzy, potencjalne przestępstwa. Dla mnie też na przykład, myśmy nieraz o tym rozmawiali, jeden z naszych kolegów bardzo dynamicznie o tym powiedział, że część osób, które są rozpoznawalne, to są i sportowcy, i dziennikarze, i aktorzy, reklamują produkty, które nie powinny być reklamowane tak naprawdę i może można było stworzyć takie systemowe rozwiązanie, w którym można byłoby pokazać, jak się zachowuje pacjent po alkoholu w SOR-ze, albo jak na przykład zostaje przywieziony, bo przemocowo zachowywał się w stosunku do swoich bliskich, do swojej partnerki czy do swoich dzieci. I taka reklama społeczna byłaby pewnie skuteczniejsza niż mówienie o tym, że coś jest bardzo smaczne i na pewno nie zawiera alkoholu, bo umówmy się, że to są pewne podprogowe przekazy, które wcale nie temu służą. Mhm. Naprawdę, więc my, to co Daniel powiedział, no budowanie strategii systemowej dla alkoholu, dla przemocy, dla bardzo wielu rzeczy, dla tych ruchów, które pokazują, że te fejki determinują decyzje pacjentów, którzy później przecież nie idą do tych ludzi, o których mówimy, bo oni nie mają często prawa wykonywania zawodu, tylko mówią informacje, ale jeśli ktoś zachoruje, bo posłucha tego człowieka, za jakiś czas trafi do szpitala z zaawansowanym procesem nowotworowym lub ciężką, zaawansowaną chorobą serca, to nie idzie do nich, tylko my ponosimy jako społeczny system koszty leczenia, które mogłoby być znacząco tańsze na początku, bo by ten proces był na bardzo wczesnej fazie zaawansowania, a pacjent trafia do szpitala, kiedy nie możemy mu odmówić pomocy. Gdzie
4: czasami nie możemy mu pomóc.
3: A czasami nie możemy mu pomóc, ale podejmujemy decyzję, która jest związana z taką strategią terapeutyczną, która jest niezwykle kosztowna. I czasami pomagamy, ale wcześniej można byłoby zaoszczędzić te pieniądze dla czegoś innego, więc tu systemowych rozwiązań można poszukać. Trzeba je po prostu wdrożyć.
2: Dotykamy tutaj też bardzo ciekawego wątku. Ja chciałbym przez chwilę porozmawiać o tym autorytecie, jaki budzi właśnie postać lekarza, medyka, ratownika, pielęgniarza, pielęgniarki, bo mam takie wrażenie, że co prawda może to inny kaliber, bo świetnie, że być może żyjemy w czasach, w których mamy prawo do informacji i dostęp do informacji, ale chcę panu zapytać, to chyba nie jest co prawda treścią tego raportu, ale skoro już o tym rozmawiamy, to jak istotną przeszkodą dla lekarzy stanowi to, że nierzadko pacjent przychodzi do lekarza z już samemu sobie za sprawą internetu postawioną diagnozą.
3: To jest kwestia autorytetu.
2: To jest właśnie kwestia autorytetu.
3: Dlatego, o to były o to pytania, zapytać. Że ten autorytet tak. W ostatnim okresie zmalał, co tak powiem. I są bardzo różne powody, między innymi te właśnie, o których pan powiedział, o tym, że pacjenci są przygotowani do wizyty niekoniecznie dobrze. Tak jakbyśmy uznawali, że student, który dzisiaj kolokwium akurat prowadziliśmy tak. W klinice, zawsze jest dobrze przygotowany. No nie zawsze tak naprawdę. Czasami oczywiście ja też traktuję takie kolokwium lub egzaminy jako naukę wspólną tak naprawdę, ale tutaj też tak powinno być. Czy pacjent ma pewną wiedzę, ale musi zapytać, bo tak. My to nazywamy adherencją terapeutyczną, jest takie anglosaskie określenie compliance, ja wolę tą adherencję, takie przyleganie do zbudowanej relacji. Pacjent, który ma jakiś problem, jego lekarz, czasem lekarz konsultujący innej specjalności, diabetolog, specjalista psychiatrii, fizjoterapeuta, który planuje trening dla tego pacjenta, jeśli to rekomendujemy, to są zespoły terapeutyczne i musimy to zarekomendować i budować autorytet takiego zespołu.
4: Ja bym tutaj ad vocem do tego, co pan redaktor powiedział, bo pan redaktor wspomniał, że pacjent, czy każdy z nas ma prawo do informacji. To bardzo złe prawo. Każdy z nas powinien mieć prawo do prawdziwej informacji. I to by zmieniło bardzo wiele na tym rynku informacyjnym, który jest zalewany, wiemy doskonale, przez porady osób, które nie mają kompetencji. I ja nie miałbym pretensji, gdyby te porady były zgodne z dzisiejszą naszą wiedzą. Bo to nie chodzi o to, że ktoś powiedział, tylko my zbadaliśmy te problemy na dużych populacjach. I czasami zdarza się tak, tu mamy wiele przykładów w medycynie, że to się wszystko odwraca na drugą stronę. Czasami. Ale to znowu, to odwrócenie na drugą stronę następuje po wieloletnich badaniach, które przynoszą nam wyniki, ale te badania muszą być dużo lepszej jakości niż te, które pokazały nam ten, nazwijmy to, krzywe zwierciadło tego procesu. I autorytet dzisiaj w medycynie, jakby świat dzisiaj jest tak skonstruowany, że dąży do zburzenia wszystkich autorytetów. Najlepiej, żeby nie było autorytetów, żeby były tylko polubienia, lajki, followersi
2: albo
4: i followowani.
2: Sztuczna inteligencja staje się takim autorytetem bez źródła informacji.
4: Jest dość groźnym zjawiskiem tak. Z perspektywy medycznej. Oczywiście ja nie wyrzucam całej sztucznej inteligencji do kosza, bo to nie o to chodzi. Należy je używać przede wszystkim umiejętnie. Są silniki, które generują bardzo przypadkowe odpowiedzi. Są silniki, które operują na dużych bazach medycznych. I ja na przykład w pracy używam silników, które operują na tych bazach medycznych, ale ja wiem, jak one operują na tych bazach medycznych. Najczęściej wyszukiwarki i takie opisy, urządzenia czy narzędzia, które opisują nam pewien badania, czy skracają nam drogę do tych badań, do posiadania tej wiedzy. Natomiast jeżeli takie badania wykonujemy teraz z naszym zespołem i z dietetykami, i studentami, badamy jakość informacji medycznych, które wypluwa nam sztuczna inteligencja i na przykład badamy to na podstawie diety, którą nam generuje. I o ile ta dieta w perspektywie jednego dnia jest całkiem nieźle skonstruowana, plus minus 20%, O tyle już na przykład skonstruowanie takiej diety trzydniowej, pięcio czy siedmiodniowej.
3: Jeszcze mówiąc o zmianie sposobu żywienia w ogóle,
4: właśnie, czy leczenia. Tak? Mówimy o czymś, co jest dosyć łatwe, dosyć proste do skomponowania, ale kiedy mamy do czynienia z wielowątkowym jakby procesem chorobowym, wielowątkowym procesem leczenia tej choroby i też każdy pacjent jest inaczej inny w tym przypadku, musi być traktowany indywidualnie, bo wiadomo, że nie każde leki działają u każdego pacjenta tak samo, pojawiają się działania niepożądane, to sztuczna inteligencja już sobie absolutnie z tym nie radzi. I teraz, jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy mama się pyta, czy iść do lekarza, bo dziecko ma 37,5 i ta sztuczna inteligencja mówi, że no może jeszcze poczekaj, jak będzie tam powyżej 38, to wtedy się zgłoś, no to potencjalnie ryzyko tej złej odpowiedzi jest niewielkie, ale z drugiej perspektywy czasami może się zdarzyć ktoś, kto by poszedł do tego lekarza, bo coś jeszcze jest w tym dziecku, co niepokoi tego rodzica, a ta sztuczna inteligencja uśpi jego wrażliwość. Czyli mamy takie dwuwątkowe, bo popatrzmy na to, że system ochrony zdrowia jest tak skonstruowany, że radzi sobie jakoś, nie powiem jak, ale jakoś, z tymi przypadkami najcięższymi, ciężkimi. Ta medycyna naprawcza jest całkiem sprawna.
5: I ostrymi.
4: Mhm. Natomiast jest całe mnóstwo zachorowań, które nie wymaga opieki lekarskiej i tutaj ta sztuczna inteligencja czasami podbuduje nam wiedzę. Albo takie właśnie, które gdzieś tam się w skrycie rozpoczynałem i tutaj ta sztuczna inteligencja może uśpić naszą wrażliwość.
2: Zawsze ważny jest ten...
4: Tak, odciążymy trochę tą sztuczną inteligencją, to obciążenie systemu ochrony zdrowia, ale nie załatwimy tego tak.
3: Ale burzenie pięknie. Autorytetu jest powszechne. Mówię, wspominam o tym, bo to mnie zawsze bardzo dużą przekrość sprawia.
2: Martwi, tak.
3: Ja podróżuję często i zawsze siadając do pociągu kupuję jakąś książkę lub ciekawą prasę i na pierwszym miejscu w księgarni jest taka gazeta, liczne jej numery, czego ci lekarz nie powie. To ma taki tytuł tak naprawdę i ona jest na okładce, rzucają się w oczy oszustwa ze strony lekarzy kierowane dla pacjentów. Tak? To jest takie burzenie, kopanie autorytetu. To znaczy zakłada redakcja tej gazety i dziennikarze, no bo rozumiem, że tam pracują jacyś dziennikarze, tak. Chociaż nie wiem, czy to słusznie o tym mówię w ten sposób.
4: Para pseudodziennikarze.
3: Ich w ten sposób. Szukają sytuacji, które sprowokują, że pacjent tą gazetę bierze. Że mówi, lekarz ci oszukał, to lepiej dietę. To nie cholesterol szkodzi miażdżycy, to wapń. Jeśli będziesz mniej wapnia, to nie będziesz miał problemu. I z ostatniego tygodnia taka gazeta na okładce pokazuje te burzenie autorytetu lekarskiego.
2: Panowie, panie profesorze, panie doktorze, szczęśliwie my sami jesteśmy wyposażeni w swój umysł, swój mózg i też warto te różne treści, nawet i te generowane przez sztuczną inteligencję, przefiltrować samemu, prawda? I też polegać na swojej osobistej intuicji. Wróćmy do wątku tego raportu, bo niewątpliwie te wątki, o których mówimy, są i niepokojące, chociaż jak słyszeliśmy od pana doktora, również sztuczna inteligencja stanowi dobre i poważne narzędzie wspierające działania służby
4: zdrowia. Nie każda,
2: zdrowia.
4: Ale część z niej.
2: Tak. Ale chociażby w chirurgii tak. Również, tak? Tak. Są urządzenia, robotowe, które już są wspierane sztuczną inteligencją. Ale odstawmy sztuczną inteligencję na bok, bo tak sobie myślę, a mówimy o dobrostanie lekarek i lekarzy. Tak. I zastanawiam się, czy na takie wsparcie emocjonalne, psychiczne lekarze mogą w polskiej służbie zdrowia liczyć, polegać, czy to jest potrzebne, czy nie. Przyznam, że takie pytanie zadałem jakiś czas temu lekarzowi. Nie pamiętam, jakiej specjalizacji i przy jakiej okazji była to rozmowa, ale bardzo się zdziwił i chyba specjalnie nie miał ochoty odpowiadać na to pytanie, uznając, że sam musi sobie radzić z różnymi problemami. A skoro o dobrostanie mowa, no to myślę sobie, że tutaj takie wsparcie emocjonalne, psychiczne, mówiliśmy o sytuacjach agresywnych, trudnych doświadczeniach. Myślę sobie o tym, że no warto, żeby lekarze mieli takie poczucie, że być może jest psycholog albo jakiś ekspert, specjalista, z którym mogą na ten temat porozmawiać, by też poczuli, że nie są osamotnieni w tej problematyce.
3: To oczywiście pytanie, tak. Które jest związane z informacją, która wynika z tego raportu, że chociaż lekarze często mają takie problemy, to rzadko korzystają z pomocy.
2: Mówią czyli bardziej uznają... o wsparciu swoich partnerek i partnerów,
3: tak,
2: o tym, że w rodzinie
3: to jest jedna
2: można
3: rzecz.
2: Mówić o tym.
3: Tak. To zacznijmy w takim razie od rodziny. My często mamy oczywiście wsparcie od rodzin, bo jesteśmy w związkach, które rozumieją istotę tego zawodu, pasję, która jest z tym związana, obciążenie pracą, brak czasu i przenoszenie pewnych no, trudnych kwestii do domu z pracy, to nie przecina się nożem czegoś, co nas doświadczyło danego dnia, jeśli to był bardzo trudny problem. I z tym wsparciem myślę, że większość lekarzy ma do czynienia i tak w raporcie jest to jakby opisane. W związku z tym to jest jedna część. Często zresztą jesteśmy w związkach, które pokazują, że obydwoje z małżonków czy partnerów są lekarzami różnych specjalności czasem, więc my mamy akurat taką sytuację obaj, więc możemy o tym powiedzieć, że to wsparcie uzyskujemy, bo to jest pełne zrozumienie tego, jak pracujemy. No, ale także jest tam takie pytanie dotyczące tego, że jeśli już nie radzimy sobie, bo ta ilość obciążeń przekroczyła pewną granicę, która pozwala ten homeostazę, tak to nazywamy, uzyskać, to rzadko lekarze korzystają z pomocy swoich kolegów, psychologów klinicznych czy psychiatrów, a czasem warto. I to jest ta nauka płynąca z tego raportu. Mhm.
4: Ja jeszcze może dodam jedną rzecz. Tak, lekarze mogą liczyć, pielęgniarki mogą liczyć, ratownicy mogą liczyć na pomoc psychiatryczną, psychologiczną, taką jak każdy inny pacjent. Czyli miesiąc czekania do poradni psychiatrycznej, 3 miesiące na psychoterapię. I to chyba są takie szczęśliwe okoliczności, że tak krótko. To trochę oczywiście jest cynizm i sarkazm, bo wyobrażamy sobie lekarza, u którego rozwija się depresja, jak on miałby czekać tak długo na wizytę u lekarza psychiatry, to ilu pacjentów straciłoby w tym momencie szansę na fachową opiekę zdrowotną, no w momencie, kiedy oni są i tak przyjmowani przez tego lekarza. To już tak próbuję użyć eufemizmów. Wzrasta ryzyko błędu, to nie jest nic korzystnego ani dla lekarza, ani pacjenta, ani dla systemu. Więc systemowe rozwiązania są bardzo ograniczone. Możemy liczyć na wsparcie izb lekarskich, bo one akcyjnie, na przykład przy okazji pandemii, takie wsparcie nam zapewniały. Natomiast nie ma innej formy wsparcia, na przykład zakładu opieki zdrowotnej, w której zatrudniony jest lekarz, czy przychodni, czy szpitala, czy jakiegokolwiek innego zakładu, który by powiedział: słuchajcie, jeżeli będziecie się czuli źle, zapraszamy tutaj, nasz psychiatra będzie przyjmował was. Jeżeli są, to są to pojedyncze takie przypadki, które no, rzeczywiście wyjątki potwierdzające regułę. Coś bardzo ważnego dla nas to jest to, że my mamy najczęściej taką szeroką siatkę znajomych.
3: Możemy zadzwonić po prostu do kolegi.
4: I ten telefon do psychiatry, psychologa, słuchaj, mam problem, jest najczęstszą linią obrony nas samych przed wypaleniem zawodowym, przed depresją, przed wszystkimi chorobami, które dotykają tak jak każdego innego człowieka, też i lekarza. To, że my mamy świadomość, jak się przed nimi bronić, oczywiście nam pomaga.
3: Często nasi koledzy w swoim wolnym czasie udzielają nam takich rad.
4: Tak,
3: sytuacja.
4: Albo zadzwoń po 20, bo już kończę gabinet, no tak, to wtedy
2: odpowiadamy. Instytucjonalnie takich rozwiązań jeszcze nie ma. Może to też nastąpi, bo skoro raport jest sporządzony, to jest kierunek w właśnie stronę dbania.
3: Otwiera przestrzeń do tego, w jaki sposób poszukać rozwiązań. Temu służą raporty, by to doskonale widzicie, po to są tworzone.
2: Budujące informacje wynikają z tego raportu, bo aż 88% lekarzy ponownie wybrałoby tę ścieżkę zawodową, czyli wracamy trochę do autorytetu. To chyba też oznacza, że jest w tym satysfakcja, być może też poczucie sprawczości, prawda, i zadowolenia, przede wszystkim już nie mówiąc o misji ratowania życia
3: chorych. To jest chyba związane z tym, że no, ten zawód jest po prostu pięknym zawodem, który powoduje duże słowa, ale my na co dzień musimy ich używać, bo tak naprawdę przynosimy. No, zmieniamy losy ludzi, kiedy udzielamy im prawidłowej porady i planujemy diagnostykę, która rozwiązuje problem, to trochę jak detektywi, którzy zbierają informacje, często niepełne, dotyczące konkretnego pacjenta, planują rozwiązania, czyli używają narzędzi jak detektywi, które ten obrazek ładnie ułożą, a później wybierają rozwiązanie, które jest najnowocześniejsze, najlepsze dla konkretnego człowieka, bo tutaj mamy, oczywiście jesteśmy świadkami ogromnego postępu, zarówno medycyny naprawczej związanej z farmakoterapią, jak i chirurgicznych rozwiązań, które pozwalają operować pacjentów znacznie skuteczniej niż kiedyś. W związku z tym no, zmieniamy los, wydłużamy czas trwania życia. No zresztą jesteśmy tego, no doświadczamy tego, widzimy, ile żyli ludzie 100 lat temu, czy 50 lat temu, czy nawet 20 lat temu, a dzisiaj. I poprawiamy jakość życia, bo to też jest niezwykle jakość życia.

0: musi być prawda. Natomiast rzadko jest taki zawód, w którym no, zdarzają się brawa tak często jak w naszym świecie, bo to jest nasza satysfakcja i podziękowanie, uśmiech ze strony pacjenta, powrót do zdrowia, jego samodzielność, bo my też mamy pacjentów w wieku podeszłym, geriatrycznym, sędziwym, 80-90-latku, gdzie zależy na tym, żeby nie tylko wydłużyć życie, ale na przykład uzyskać możliwości samodzielności. Pacjenci starsi pytani o to często nie mówią o długości życia. Mówią o tym, że chcieli być jak najdłużej samodzielni, sprawnie, nie tworzyć pewnego problemu dla swoich bliskich, a niektórzy tych bliskich po prostu nie mają. W związku z tym ta satysfakcja, która płynie z takiego wykonywania zawodu, kompensuje obciążenia, więc to ciągle chyba tak będzie, że pełne listy chętnych, matury się niedługo zaczynają, na początku maja 26 roku, bo rozmawiamy w tym czasie, część z tych ludzi wybrała już tą ścieżkę, którą myśmy kiedyś wybrali. To nas cieszy. Będzie więcej chętnych niż miejsc.
1: Tak, ja jeszcze tylko powiem, że postęp też następuje w tej części prewencyjnej medycyny. Ona jest mniej spektakularna niż ta naprawcza.
0: Tak, tak.
1: Bo tutaj mamy problem, który rozwiązujemy, a tutaj nagle staramy się tak zaprojektować pewne rozwiązania, żeby ten problem się nie pojawił. No i jak nie, się nie pojawi, to nie ma problemu, prawda? Więc tutaj też mamy ogromne no, dane, które pokazują, że rzeczywiście warto dbać o zdrowie. I ta część medycyny też jest bardzo satysfakcjonująca. To znaczy, kiedy możemy poprawić też przez jakość życia, poprzez takie proste interwencje w styl życia chociażby, daje nam dużo satysfakcji, że oto właśnie, nawet pomimo tego, że pacjenci często o tym nie wiedzą, wydłużamy o kilkanaście lat życie temu pacjentowi, bo nie zachoruje, a już na pewno wydłużamy mu długość życia w zdrowiu, czyli tej sprawności na starość, której nam czasami brakuje.
2: A propos wydłużania życia, to jeszcze przez chwilkę chcę porozmawiać o czymś, co mogłoby sprawić, by ta wizyta u lekarza nieco się z kolei wydłużyła i skrócił czas biurokracji. Bo to okazuje się, że w tym raporcie te same obciążenia, myślę, że byłyby opisane i przez pacjentów, i lekarzy. Aż 54% lekarzy wskazuje biurokrację jako najpoważniejszą trudność w pracy, a następnie także ma oczywiście odczucie presji czasu, bo to też prawie 43% badanych lekarzy. Wspomniana nieco wcześniej sztuczna inteligencja, cyfryzacja, informatyzacja. Czy to są narzędzia, które mogłyby się przyczynić, że tej pracy za biurkiem, tej biurokracji, pracy papierkowej byłoby trochę mniej dla lekarzy? Czy da się ich w jakiś sposób odciążyć? Jakie są pod tym względem, panie profesorze, trendy?
0: Oczywiście, że to jest właśnie to pozytywne zastosowanie sztucznej inteligencji. Już są aplikacje, które u osób, które posługują się głównie językiem, czyli rozmową jako narzędziem rozpoznawania, później wybrania terapii, czyli psychiatrzy, którzy mają aplikacje, które zapisują rozmowę, którą toczą z pacjentem, jako dokument, który można później wkleić do dokumentacji. Te programy, czy ten rodzaj sztucznej inteligencji wyłapuje także niekonsekwencje, czyli daje pewną analizę tej rozmowy od razu, bo lekarz oczywiście może to zrobić, ale zajmie mu to kilkanaście, jeśli nie powiedzieć kilkadziesiąt minut. Dostanie wyciąg tej rozmowy i pewną informację. To będzie dokumentacją. Po przejrzeniu tego dokumentu wystarczy podpisać, zgodzić się z tym raportem, który jest ułatwiony w ten sposób, co zabiera oczywiście mniej czasu. Ja nawiążę jeszcze, pewnie Daniel ma swoje obserwacje i doświadczenia jest młodszego pokolenia, więc pewnie będzie miał przed sobą większą perspektywę wykorzystania tej sztucznej inteligencji, ale ja akurat rozmawiałem z profesorem Bralczykiem, kiedyś o tym mówiliśmy, o zdrowym języku, który jest nie tylko językiem, tak? Czyli rozmowa jest ważna, ale także patrzenie na pacjenta. On ma poczuć się podmiotowo bardzo i jeśli my głównie będziemy rozmawiali z pacjentem, wpisywali jednocześnie w klawiaturze po to, żeby śledzić, bo dokumentacja jest niezwykle ważna, to pacjent nie ma poczucia podmiotowości. Tymczasem jeśli ktoś za nas to robi, czy jakiś system, który powoduje, że my sobie rozmawiamy, dopytujemy o pewne rzeczy, a nie dość, że to notuje, wkleja do dokumentacji i analizuje wstępnie, no to daje bardzo tą relację dużą, bo to jest nie tylko kwestia słów, to jest kwestia gestów, spojrzeń, podkreśleń, wielu rzeczy, niewerbalne komunikacja też jest niezwykle ważna, więc ja tak to widzę jako jeden z elementów, pewnie jest ich więcej.
1: No, ja może trochę dziegciu to dam do tej beczki miodu.
2: Bardzo proszę.
1: Ale obawiam się, że system, jak tylko się zorientuje, że ten lekarz ma więcej czasu

0: na wizycie, to skróci czas na wizytę. To jest oczywiście trochę żart, trochę serio, ale no, my pewnie musimy wykorzystywać już dzisiaj. To nie jest kwestia, czy tylko kiedy i jak wykorzystywać sztuczną inteligencję, bo rzeczywiście te wyzwania, patrząc z perspektywy nie tylko lekarza, ale i systemu ochrony zdrowia, no są, będą coraz większe, dlatego że mamy starzejącą się populację, a starzejąca się populacja to jest coraz bardziej chora populacja, która wymaga coraz więcej opieki tej medycznej, profesjonalnej, więc tutaj pewnie ta sztuczna inteligencja będzie absolutnie must be i ona wejdzie na pewno.
1: Panowie, jeśli chodzi o troskę, to aż mowę mi odjęło przez chwilę, w takim gronie lekarskim się znajduję. Bardzo przepraszam, delikatna chrypka. Chciałem tylko na koniec zapytać, bo niestety musimy już kończyć. Panowie ponownie wybraliby taką ścieżkę i karierę zawodową. Panie profesorze.
2: Ja bym na pewno wybrał tą samą drogę zawodową, chociaż właśnie dzisiaj dostałem taką propozycję, żeby opowiedzieć w takiej rozmowie właśnie o swojej drodze zawodowej. Lubię czasami takie spotkania. Co bym robił, gdybym nie był lekarzem. Ja oczywiście mam pewne pomysły na to, co chciałbym robić, gdybym nie był lekarzem, to nie o tym rozmawiamy, ale sobie przygotuję taką ofertę, taką, która mogłaby się ziścić, gdybyśmy mieli kolejne rozdanie, ale no nie ma tego drugiego rozdania, ale gdyby takie było, to wybrałbym tą samą drogę zawodową, tą samą specjalizację, te same relacje, te same miejsca pracy. My jeszcze nie mówiliśmy także o tym, a to jest bardzo ważne. Przy innej rozmowie na ten temat podkreśliliśmy to, że w tym raporcie pojawia się bardzo optymistyczna informacja, że nie ma, na przykład nie zaburza naszego dobrego poczucia i dobrostanu kwestia konfliktów w pracy. To jest niezwykle ważne, czyli pracujemy zespołowo. One się oczywiście muszą pojawić, bo dyskutujemy, można mieć inne opinie. Takie drobne konflikty się zdarzają, ale to nie jest jakby w rankingu, to jest gdzieś na końcu samym taka informacja, że zarówno presja wywierana przez osoby, które z hierarchicznego punktu widzenia szefują, są szefami, jak i są podwładnymi, bo każda z tych grup może wywołać konflikt, zarówno w równoległym układzie, czyli wśród kolegów, którzy są na podobnej ścieżce zawodowej, podobnym etapie, to również nie jest problem. To bardzo dobra, moim zdaniem, wiadomość, bo nie możemy generować sobie problemów, które i tak będą z innego powodu.
1: Panie doktorze?
0: Ja muszę powiedzieć, że z perspektywy czasu też bym wybrał tą ścieżkę, ale to ja poruszę inny aspekt tego raportu, to znaczy sen. Większość z nas się nie wysypia.
2: Tak, brakowało nam niestety troszkę tej informacji.
0: I to jest rzecz, która rzeczywiście stawia taki znak zapytania, to znaczy to, jak bardzo ten początek, no nie chcę mówić kariery, ale tej ścieżki rozwoju w medycynie, jest wyczerpujący i wymagający. To jest wiele dyżurów, wiele niespędzonych w domu dni, wiele konferencji, wiele zarwanych nocy na pisanie prac naukowych. Ja nie powiem, że tego żałuję, ale dzisiaj z perspektywy czasu widzę, ile mnie to kosztowało zdrowia, żeby być tu, gdzie jestem i móc się cieszyć tak naprawdę zawodem, który wykonuję, bo dzisiaj on daje mi realną radość.
1: Panowie, czyli na koniec możemy życzyć przede wszystkim i panom, i lekarzom nas słuchającym więcej regeneracji, więcej jakościowego snu. No i tego zadowolenia z pracy. Rzecz jasna, nie poruszyliśmy wszystkich wątków raportu, ale myślę, że poruszyliśmy te najważniejsze elementy naszego raportu. Jak gdyby nasi słuchacze chcieli się z nim zapoznać, to zapewne wystarczy wpisać wyszukiwarkę internetową. Chociaż mówiąc o informacjach, panie doktorze, polecamy dobre, sprawdzone informacje i źródła wiedzy. A raport nosi nazwę i tytuł Ogólnopolskie Badanie Dobrostanu Lekarek i Lekarzy. Bardzo panu profesorowi dziękuję. Profesor doktor habilitowany Artur Mamcarz i doktor habilitowany nauk medycznych Daniel Śliż byli naszymi gośćmi. Bardzo panom dziękuję.
2: Dziękujemy.
1: A naszym słuchaczom rzecz jasna życzymy zdrowia. Taki okres alergii nasilonych, więc korzystajmy z pięknej pogody, ze spacerów, drodzy państwo, i cały czas pamiętajmy o tym, jak cenny jest zawód lekarzy. Ufajmy naszym lekarzom, drodzy państwo, nie poddawajmy pod wątpliwość ich wiedzy. Bardzo państwu dziękujemy. Polskie Radio RDC. Karol Kowalewicz audycję realizował. Magdalena Taranga jest naszą wydawczynią. Do usłyszenia.
3: To była powtórka audycji.

0: To jest powtórka audycji.
1: Przed nami Wyzwania Przyszłości, program, który powstaje we współpracy z Mazowieckim Kuratorium Oświaty. Jest z nami i będzie przez kilka najbliższych tygodni pani Katarzyna Olobry-Księżak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
1: Psycholog, psychoterapeuta, pedagog, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 20 na warszawskim Bemowie. Będziemy rozmawiać, a właściwie rozbijemy sobie na kilka pomniejszych tematów, taki duży obszar, jakim jest odporność psychiczna. Skoncentrujemy się, jak to w Wyzwaniach Przyszłości, w naszym cyklicznym programie, na dzieci, na dzieciach i młodzieży. Czym właściwie jest odporność psychiczna? Czy to jest jakaś wrodzona cecha? Czy to jest może umiejętność, którą można wypracować? A może to jest połączenie wielu?
2: Jeśli mówimy o odporności psychicznej, to faktycznie to jest połączenie wielu czynników i troszeczkę powiem o tym, jak możemy zdefiniować, a później też odniosę się do tych czynników, żebyśmy też mogły je pooglądać i żebyście państwo mogli też zobaczyć sobie, czy usłyszeć, na co w ogóle warto zwracać uwagę. Tak najprościej rzecz ujmując, to powiedziałabym, że odporność psychiczna to jest taka umiejętność radzenia sobie z trudnościami, z jakimiś trudnymi przeżyciami, doświadczeniami, ze stresem, ale też taka umiejętność powracania do takiej równowagi emocjonalnej, wewnętrznej. Czyli jeżeli coś się wydarza, mam jakąś trudną sytuację, to potrafię sobie z jednej strony z nią poradzić, ale właśnie to, że sobie z nią poradziłam, czy poradziłem, doprowadza do tego, że powraca równowaga wewnętrzna, tak? Czyli to jest jakby jeden taki aspekt.
1: Czyli umiejętność.
2: To jest umiejętność, tak. I na szczęście, tutaj powiem na szczęście, umiejętności możemy kształtować. To jest bardzo ważne, bo w takim kontekście, jeżeli zastanawiamy się, czy możemy w ogóle dzieci nauczyć odporności psychicznej, czy mamy jakiś na to wpływ, to na szczęście, drodzy państwo, tak, możemy. I w jaki sposób, to też myślę, będziemy o tym rozmawiały, to też taką swoim doświadczeniem się też z państwem podzielę. Ale też jeżeli mówimy w ogóle o odporności psychicznej, to też warto pamiętać o tym, że to, że ktoś jest odporny psychicznie, to też nie oznacza, że on nie przeżywa trudności, że on nie ma problemów. Bo takie osoby też przeżywają trudność i też stresują się różnymi rzeczami, ale właśnie mają te umiejętności. Tak? Potrafią przede wszystkim zidentyfikować swoje emocje. Potrafią te emocje nazwać. Potrafią też poszukać w sobie takich zasobów, czyli tych umiejętności, które pozwolą im tę trudność rozwiązać. Bardzo często, zresztą pewnie do tego też przejdziemy, jak ta odporność się przejawia, więc nie wiem, czy wyprzedzać tutaj akurat to pytanie. Natomiast pomyślałam sobie o tym, że tak naprawdę osoby, to jest bardzo, też bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, że osoba odporna psychicznie również boryka się z trudnościami, tylko ma zasoby, których potrafi użyć, żeby sobie z tymi trudnościami poradzić.
1: Domyślam się, że pewnie szkoła, no ewentualnie przedszkole jest takim momentem, kiedy my możemy już mówić, czy dziecko jest odporne psychicznie, czy nie. A jak to wcześniej? Czy my to w ogóle wcześniej możemy jakoś zauważyć? I jeśli jak? Jeśli tak, to w jaki sposób? No bo na przykład, jeżeli widzimy sytuację 3-4-latków, tak, że nie wiem, jeden się szybko poddaje, zniechęca w jakiejś sytuacji, nie kontynuuje jakiejś aktywności. Drugi natomiast, nawet jeśli jest mu trudno, jest taki, w cudzysłów to biorę, taki bardziej jakby zawzięty, bardziej konsekwentny i się nie zraża po prostu. Czy to jest świadectwo odporności, czy może jakiś cech temperamentu, czy osobowości? Po czym możemy jak najwcześniej rozpoznać, czy dziecko jest odporne psychicznie, czy nie?
2: Jest to bardzo złożone, dlatego że może zacznę od tego czynnika genetycznego, tak? Czyli od takiego czynnika wrodzonego. Każdy z nas rodzi się, ja będę używała takiego tak obrazowego, prostego języka,
1: bardzo
2: żebyście
1: dobrze
2: państwo, tak, żeby też, no bo jeżeli ktoś będzie chciał sobie zgłębić temat, to jest mnóstwo literatury i wtedy możemy sobie też o tym poczytać. Natomiast chciałabym, żeby dla państwa to też było taki jasny przekaz, żeby był. Drodzy państwo, my się rodzimy z pewnym takim, jakby to powiedzieć, z jakimiś predyspozycjami. O, tak bym to nazwała, czyli z jakimś temperamentem. Są dzieciaki, które od samego początku są bardzo spokojne. Czasami nawet mówimy trochę, kiedy je obserwujemy, że są wycofane, że potrzebują dużo czasu do tego, żeby nawiązać relacje. Że są takie spokojniutkie, cichutkie. Czasami nawet rodzice mówią, że to moje dziecko jest takie spokojne, że mam jedno takie spokojne, ale drugie I już po prostu wszystko, krzykiem, płaczem, tak, że jest dużo bardziej temperamentne, takie dużo bardziej głośne, widoczne.
1: Ekspresyjne,
2: dokładnie. A to drugie jest tak zamknięte w sobie. Teraz rodzice czasami mówią, no jak to jest? Przecież my je tak samo wychowujemy. No i właśnie, drodzy państwo, to jest ten moment, gdzie pokazują się te predyspozycje takie wrodzone. Czyli jakaś taka baza, coś, w co jesteśmy wyposażeni. I tak naprawdę od tego też będzie zależało, jak później będziemy się tej odporności, czy będziemy ją nabywać, czy nie i w jaki sposób. Więc myślę sobie, że na samym początku to trudno jeszcze mówić, czy to jest odporność psychiczna. Raczej obserwujemy sobie jakieś cechy temperamentu. Później dopiero, w zależności od tego, w jakim środowisku dziecko się wychowuje, czego będzie doświadczało, czego się będzie uczyło, będziemy mogli obserwować tę umiejętność radzenia sobie.
1: Czyli tak naprawdę, kiedy my w ogóle możemy rozpoznawać, czy dziecko jest odporne psychicznie, czy nie?
2: Myślę, że na każdym etapie, tylko musimy pamiętać, że każdy etap rozwojowy będzie pokazywał nam to troszkę w innym, w innym wymiarze, ponieważ dziecko w przedszkolu na przykład, no to ono zmaga się z dużo mniejszymi dylematami, tak, czy trudnościami, niż dziecko w wieku szkolnym. I oczywiście to, o czym pani wspomniała, tak, na przykład radzenie sobie ze złością, tak, i widzimy, że jeżeli na przykład nasze dziecko w jakiejś trudnej sytuacji potrafi poczekać na jakąś nagrodę, tak, potrafi cierpliwie, albo nawet poczekać na swoją kolej, tak, jest w stanie wysłuchać tego, co mówi dorosły, pod wpływem tych słów na przykład jest w stanie się uspokoić, to możemy powiedzieć, że to dziecko nabyło pewne umiejętności, które dają mu jakiś rodzaj na tym etapie odporności psychicznej, czyli ono potrafi regulować swoje emocje. Nie potrzebuje już to teraz natychmiast, tylko jest w stanie na przykład na chwilkę się uspokoić, poczekać. A jeżeli będziemy mieli do czynienia z dzieckiem, które w każdej sytuacji, kiedy czuje jakąś frustrację, coś mu nie wychodzi, coś się nie udaje, tak, nie osiąga tego, co by chciał i za każdym razem się złości, krzyczy, nie udaje się nam tego dziecka uspokoić,
1: wyregulować.
2: Wyregulować, albo ta regulacja trwa bardzo długo, to możemy tutaj, tak, to mogą być takie sygnały, że pojawiają się jakieś trudności, tak, czy jakby brakuje jakichś takich umiejętności, które będą tą odporność budowały.
1: Rezyliencja. Od jakiegoś czasu to słowo jest takie bardzo popularne, czy na pewno je rozumiemy? Co ono oznacza?
2: Tak naprawdę to jakby słowo oznacza właśnie tą odporność psychiczną. Ale też ważne, żeby pamiętać, że odporność psychiczna, to o czym powiedziałam troszeczkę na początku, to nie jest bycie, przepraszam za słowo, wiecie państwo, cyborgiem, że ja biorę wszystko na klatę i w ogóle nic mnie nie rusza i żadne emocje, w ogóle nic mi nie jest straszna, żadna sytuacja, bo nie jest to prawdą, tak? Odporność psychiczna, czyli ta umiejętność poradzenia sobie. I tak naprawdę myślę sobie, że to jest taka najprostsza też definicja. Tak, czyli umiejętność radzenia sobie z różnymi trudnościami.
1: Czyli możemy od razu powiedzieć, że odporność psychiczna to nie jest twardość, tylko to jest pewnego rodzaju elastyczność. To jest takie wracanie do takiego pionu po tych przeróżnych odchyłach. Tak to obrazowo?
2: Tak obrazowo można powiedzieć. Ja bym powiedziała, że to jest też umiejętność dostosowywania się do zmian. Tak? Czyli też jeżeli coś się dzieje, coś wybiega poza schemat, tak, jest jakaś trudna sytuacja, że my też potrafimy w takiej sytuacji zapanować nad emocjami, tak? Jakby dostosować się do tej zmiany, ale nie dostosować się w taki sposób bierny, tak? Tylko po prostu potrafimy się też odnaleźć po prostu w tej sytuacji, ale emocje, które się w związku z występowaniem tej sytuacji pojawiają jakieś trudne, no, że one nas nie paraliżują. One nie powodują, że my wpadamy w jakiś stupor i nie potrafimy sobie poradzić.
1: Tłumienie emocji. Łatwo, myślę, można pomylić właśnie rezyliencję i taką odporność, bo nam się wydaje, że dziecko jest takie stabilne, a nie okazuje zbytnio tego, że sobie nie radzi. Można to pomylić?
2: Myślę, że tak. Ja myślę sobie, że my często też zupełnie podświadomie uczymy dzieci w ogóle nie okazywania emocji, zwłaszcza tych trudnych. I ja myślę sobie, że często też zdarza się tak, że rodzic ma kłopot, żeby te trudne emocje dziecka udźwignąć. I zupełnie podświadomie, bo wiecie państwo, rodzic powinien być tak zwanym katalizatorem. Jeżeli moje dziecko przeżywa jakąś trudność, to taką prawidłową relacją, czy reakcją rodzica, tak powiem, powinno być to, że ja siadam z moim dzieckiem i ono może mi o tych trudnych emocjach opowiedzieć. I ono mówi, że jest mu trudno, jest mu smutno. I ja wtedy jak ten katalizator, tak, jakby przyjmuję to, mówię, rozumiem, tak, rozumiem, że jest ci trudno. To możemy porozmawiać o tej sytuacji, czy jakoś mogę ci pomóc. I wtedy, tak, budujemy już tą umiejętność. Ale też uczymy dziecka właśnie nietłumienia emocji. Pokazujemy mu, że bardzo ważne jest to, żeby ono o tych emocjach opowiadało, żeby o nich mówiło. Bo jak ja mu towarzyszę i pomagam mu też sobie z tymi emocjami poradzić, to znowu pokazuję dziecku już na przyszłość, że mogą różne rzeczy się dziać, ale my sobie poradzimy. Ja jestem obok, ja będę cię wspierać. Ale mam też takie doświadczenie z pracy zawodowej, że często jest tak, że rodzicom jest bardzo trudno towarzyszyć dzieciom w tych trudnych emocjach, więc czasami bardzo, też myślę, nieświadomie rodzice to robią, tak? Jakby w dobrej wierze, a no niestety efekty później też są różne, ale też rodzice często jakoś tak mają trudność, czy omijają ten temat trudnych emocji. Gdzieś tak dziecko, tak bym powiedziała, zaspokajają się szybko taką odpowiedzią, kiedy dziecko mówi wszystko w porządku. Mimo, że są sygnały czasami, że nie wszystko jest w porządku, ale czasami nie wnikamy, nie dopytujemy.
1: A dlaczego? A na to pytanie odpowiemy sobie już za tydzień, za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję.
2: Serdecznie dziękuję.
1: Była z nami pani Katarzyna Olobry-Księżak, psycholog, psychoterapeuta, pedagog, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej na warszawskim BEMOWie.
0: To była powtórka audycji.

0: To jest powtórka audycji.
1: Wojciech Marczyk, dzień dobry Państwu. W studio dr Krzysztof Jabłonka, historyk. Moje uszanowanie.
2: Dzień dobry, witam Panie Wojciechu, witam wszystkich słuchaczy.
1: Moje uszanowanie. Mamy, proszę Pana, dzisiaj kolejną uroczystość, 3 maja. No więc uchwalenie Konstytucji w 1791 roku. A nie było łatwo. Wtedy tak, także. Jak
2: to przebiegało?
1: Tak. Jak to się wszystko kołysało, tłukło, jak...
2: No jak, cztery lata. Trzy lata właściwie z okładem, tak.
1: Tak, no tak, trzy, bo w 1794 insurekcja kościuszkowska.
2: Tak, a zaczęło się oczywiście Sejmu Wielkiego, zresztą też z wielkim trudem do niego doszło, tak. Zanim on się stał wielki. Pamiętajmy, gdyby nie presja Rosji w owym czasie, no i oczywiście naszych warchołów i jej posłusznych, ale i Prusacy tu odegrali rolę, to byśmy mieli pierwszą na świecie. Dlatego, że za pierwszą nowożytną oczywiście, bo nie liczymy jakichś tam lokalnych konstytucji, oczywiście. Jak na Korsyce czy gdzieś tam jeszcze w innych krajach, mają Amerykanie w 1789 roku, 16 września. A nasz Sejm się zebrał przecież w listopadzie 88 roku i być może na 3 maja 1789 byłaby pierwsza na świecie, bo oni tam się szybko dogadali, gdyby oczywiście nie to, że skład był jeszcze, jakby to powiedzieć, pod kuratelą rosyjską zbierany. To znaczy, szlachta nie za bardzo mogła sobie wybrać, kogo chciała, raczej tego, kogo jej wskazali. Ale wystarczyły 2 lata, żeby rozpisano ponowne i nie rozwiązując tego Sejmu, dodano do niego 2 pulę już zwolenników reformacji. I ci w szale przeważyli. No i w tym momencie już bardzo szybko idzie ku konstytucji. Tym bardziej, że tu przydało nam się oczywiście zwodnicze. I to bym wszystkim słuchaczom dał do myślenia poparcie pruskie, które nas po to poparło, żeby nas zgubić. I wtedy zawarto sojusz. No, Ignacy Potocki był tego autorem i zwolennikiem. No i w oparciu jakby o pomoc pruską przeciwstawiliśmy się armiom i woli imperatorowej Jekateriny II i potrafiliśmy w 3 kolejnych uchwałach doprowadzić do konstytucji. Pamiętajmy, że konstytucje poprzedzają wcześniejsze miasta nasze, tak, królewskie, tak, dalej, tak, o sejmikach. No i bardzo ważna również 1790 roku uchwała sejmowa o niepodzielności ziem, zapobiegająca drugiemu i trzeciemu rozbiorowi. Tak. To był taki rzut na taśmę, który w zasadzie wiele nie zmienił, jak widzimy. No, przedłużył oczywiście, ale uratował nam honor. Zaborcom bowiem, z przyczyn nam chyba psychiatrycznych nieznanych, nie wiadomo, dlaczego chcieli wymusić na Polakach radość z powodu rozbiorów. Och, jak teraz jest dobrze, wreszcie jest porządek, skończyła się ta anarchia, to, że każdy coś chce. Tu jest monarcha, który wszystko wie i jak w przedszkolu przedszkolanka rozdaje dzieciom cukierki, czy też pierniczki. Tak, tutaj monarcha też rozdaje swoje łaski, a reszta się po prostu słucha.
1: Słucha się, tak.
2: Otóż to się nie udało. Ta uchwała sejmowa. I wtedy dojrzał Sejm do głównej i najważniejszej batalii.
1: To znaczy?
2: To znaczy, ciekawostką jest to, że konstytucja nie była uchwalona. To jest slogan, który my mówimy, bo w sensu largo, czyli w szerokim, no co może zrobić Sejm? No uchwalić. Nie, Sejm ją zaprzysiągł. To na jedno wychodzi, ale dokonało się to w dosyć kuriozalny sposób, a mianowicie król podniósł rękę w geście, tak jak dzieci podnoszą w szkole, że chciałby zabrać głos, ale jego współtowarzysze, czy jego stronnictwo nagle zakrzyknęło, a w tym marszałek Sejmu, Stanisław Małachowski, herbunałęcz, król przysięga! I wszyscy podnieśli rękę do góry i zaczęło się przysięganie na nową konstytucję.
1: Tak. Niechcący.
2: Tak to przeszło, tak. Wotywą królewską, jak mówiono, czyli sposobem głosowania. Król jakby narzucił swoją wolą, jak mają posłowie zaprzysiąc. No, wola patriotyczna była tak wielka, a entuzjazm tak ogromny, szczególnie, że pamiętajmy, tam galerie jeszcze były i na tych galeriach wszyscy kibicowali. I w ten sposób nie dość, że zaprzysiężono, to jeszcze z tą konstytucją udano się do, no wtedy jeszcze to nie była katedra, czyli do kościoła kolegialnego świętego Jana Chrzciciela. I tę scenę uwiecznił, oczywiście symbolicznie, nie należy jej brać dosłownie, Jan Matejko, który się udał zresztą specjalnie do Warszawy jedyny raz w życiu. Obejrzał, jak wygląda to wejście, jak wygląda widok zamku z ulicy Świętojańskiej. No i na czele umieścił całego obrazu co? Tekst konstytucji. Małachowski trzyma go w ręku i niesiony jest przez posłów. Obok niego Nestor Sapieha w młodym wieku, on chyba jednak taki młody to za bardzo nie był. I obaj jakby tę konstytucję swoimi osobami firmują.
1: Panie Krzysztofie, mamy dzisiaj 3 maja. No, to jest kolejna rocznica uchwalenia konstytucji. No, to cóż, to proszę powiedzieć nam, co takiego konstytucja wywołała. Inaczej mówiąc, bardziej po polsku, jakie były następstwa.
2: Czyli konsekwencje.
1: Tak, jest.
2: To jest ważne. Sam tekst czytając, a niedawno go miałem okazję przeczytać, bo jedna z moich koleżanek z Pałacu Staszica przyniosła wierną replikę. To znaczy, jest to oczywiście drukowane, ale tak jak było napisane. I co jest ciekawe, w naszym archiwum dawnych, cudem boskim, bo przecież wojnę przeżyło, 3 oryginały. I każdy jest oryginalny. Nie można powiedzieć, że któryś jest bardziej oryginalniejszy. Natomiast na 4 tekście, który jest tylko w połowie zapisany na stronie, a druga jest jakby wolna, pewnie na jakieś adnotacje, według przekazów właśnie przysięgał nasz król. I w tym momencie, jak on tam unosił ową rękę, żeby dobrać się do głosu, a wzięto to za chęć przysięgi, to drugą rękę miał właśnie położyć na spisanym tekście naszej konstytucji. Myślę, że z czasem, i tutaj mówię już o przyszłych wydarzeniach naszej konstytucji, kiedy już Sejm Wileński, Sejm Litewski ogłosił 3 maja świętem narodowym Litwy, w którym to Litwa dała Europie też pierwszą w swoich dziejach konstytucję, pamiętajmy, nowożytną europejską, a dołączy do tego jeszcze Kijów, to te 3 egzemplarze akurat powinny trafić do tych 3 stolic. Znaczy powinniśmy przyjechać, nasza delegacja sejmowa, i w Sejmie Litewskim złożyć im ten oryginał, a pamiętajmy, tłumaczenie tej konstytucji, przynajmniej jej poważnych fragmentów, całość się nie zachowała, na litewski jest pierwszym dokumentem państwowym w języku litewskim. Wcześniejsze były tam wiersze, opowieści, kazania protestanckie. No różne rzeczy drukowano czy pisano. Rosjanie potem z ogromnym zacietrzewieniem ścigali te właśnie zapiski po litewsku konstytucji majowej, gdyż nie chcieli, aby Litwini w ogóle wiedzieli, że taką konstytucję mieli. 3 egzemplarz oczywiście należałby się Ukrainie. Chociaż Kijów nie był wtedy już częścią Rzeczpospolitej, ale przynajmniej połowa Ukrainy w tejże konstytucji partycypuje. No i może ten 3 egzemplarz, na który król przysięgał, dostałby się Białorusi, kiedyś niepodległej, bo pamiętajmy, nasz król urodził się na Białorusi. Co to było później? No, przede wszystkim wprowadzanie jej w życie. Powiedzmy sobie od razu, ona trwała mniej więcej tyle, co nasza Solidarność. 16 miesięcy. Obaliły ją oczywiście rządy targowicy. No, samo słowo już wystarcza za komentarz. Kto jest w miarę wykształconym Polakiem, to już mu nie muszę tłumaczyć, że przetargowała Polskę. Niemniej, rzecz nie bywała w Europie. Takiego przypadku drugiego ja do tej pory nie znalazłem. Szlachta, która zaprzysięgła tę konstytucję, a zaprzysięgały poszczególne powiaty, ziemie i tak dalej, i wszystkie sejmiki, realizowała ją potem wbrew zaborcom. Na przykład szacunek dla chłopów i ich upodmiotowienie, które w pewnym sensie zapowiada konstytucja, ale wyraźnie mówi, że to się ma od razu dziać, że szlachta ma dorosnąć do sytuacji, w której ludowi, jak to wtedy mówiono, rolnemu, należy się opieka prawna. I zmitygowało to wielu, a tych, którzy się nie zmitygowali, dalej korzystali z bezprawia pańszczyźnianego, reszta szlachty no, piętnowała. Przywołała do porządku. No jeżeli chcesz być jednym z nas, to się zachowuj. A jak chcesz tutaj niewolnictwo uprawiać, czy też powiększać tą pańszczyznę, no to jesteś poza to mu ręki nie podawano zwyczajnie. Morał był taki...
1: Tylko takie sankcje?
2: Nie tylko. Znaczy to są takie, jakby to powiedzieć, domniemania raczej, gdyż raczej szlachta była na tyle rozgarnięta, że dobrze wiedziała, iż nie da się pokonać przeciwnika bez ruchu ideowego idącego w głąb. To dopiero osiągnie powstanie styczniowe, ale początek temu daje właśnie konstytucja majowa. I druga bardzo istotna rzecz, to co nastąpiło po konstytucji. Otóż tak jak trzy pierwsze uchwały do niej doprowadzają, roku jeszcze 89, ale w 1790, no i potem 91 o miastach naszych królewskich, w których właściwie elita, patrycjat miejski staje się uszlachcony. Oni mają prawo do swoich deputowanych, nie posłów, a deputowanych do Sejmu i biorą udział po tej słynnej czarnej procesji, którą Dekert przecież poprowadził wokół rynku Starego Miasta. Dołączają do tego inne grupy społeczne, jakby to powiedzieć, dziedzictwo tej konstytucji. I to pamiętajmy, to się dzieje bezkrwawo. To jest najwspanialszy sukces. To nie ma porównania z rewolucją francuską, tu wysiada. To był właśnie prawidłowy wzorzec, jak się reformę w duchu patriotycznym, a nie klasowo, stanowo, no, jakimś tam jeszcze nie bardzo wiadomo jakim.
1: Panie Krzysztofie, to proszę w takim razie jeszcze powiedzieć naszym słuchaczom, jakie były następstwa.
2: Następstwem...
1: Przepraszam. Jak się ma do tego wszystkiego insurekcja kościuszkowska?
2: No insurekcja to za chwilę, bo tu są jeszcze dwie, jeszcze wojna w obronie konstytucji jest, jeszcze nas czeka. Przecież 92 roku. Ale co jest najważniejsze? 22 września tegoż samego roku, a więc tak, można obliczyć 4 miesiące później, dochodzi do odnowienia Unii z Litwą. Teoretycznie Unia z Litwą nie była potrzebna, bo Unia Lubelska to już tak skutecznie to ustawiła, że można to było na tym fundamencie dalej tą reformę robić.
1: Jeśli ale... pan pozwoli, teraz oddech.
2: No już myślałem, że Unię Lubelską, Unię Wspólną, Warszawsko-Sejmową przepchnę, no ale się nie uda. A
1: dalszy ciąg rozmowy z doktorem Krzysztofem Jabłonką będą państwo mogli odsłuchać pod portalu www.rdc.pl podcasty Silva Rerum.
2: Czyli w Silva Rerum jesteśmy, tak?
1: Tak, jesteśmy w Silva Rerum. Las rzeczy.
2: Tak. Wszelakich.
0: To była powtórka audycji.

to jestem ja? Czy to ciągle ja? Czy to jeszcze ja? Przywołałem burzę, mamo.

0: Polskiego Radia RDC. Zaprasza Paweł Bobrowski.
1: Doskonale wiem, że dziś początek dnia o tej porze może być na granicy rekordów Guinnessa, ale niedługo czerwcówka i kolejne powody do świętowania, celebrowania, przede wszystkim relaksu. Dzisiaj bierzemy za rogi poniedziałek. To jest czwarty dzień maja. Paweł Pęksa za konsoletą. Jest dokładnie godzina piąta. Mówimy Państwu dzień dobry.

Tak, proszę Państwa, to jest ten dzień, kiedy słońce budzi się przed nami, bo o godzinie 4:57 było dzisiaj na horyzoncie. O godzinie 27 nastąpi zachód słońca, co czyni poniedziałek dłuższym od dnia najkrótszego o 7 godzin i 29 minut, czyli dziś poniedziałek potrwa 15 godzin i 10 minut. Czwarty dzień maja, przypomnę tym, którzy budzą się w tej chwili, jeszcze nie wiedzą, gdzie są. Są w swoim łóżku w poniedziałek, 4 maja, a już za chwilę opowiem Państwu, jaka będzie pogoda w ten pierwszy dzień po świętach.

Z Imbirem Cortez przed chwilą. Myślę, że wszystkim majówka dała wiele powodów do radości, natomiast to, co będzie się działo dzisiaj, ucieszy na pewno i jednych, i drugich. Jednych, czyli tych, którzy wrócili z długiej majówki, i tych, którzy na niej pozostali, bo dzisiaj pogoda będzie słoneczna, ale temperatury będą biły rekordy, ponieważ chyba po raz pierwszy pojawi się na termometrach wartość 27, nawet 28 stopni Celsjusza na Mazowszu. Będzie sporo słońca, chociaż chmur nie zabraknie, ale to będą niegroźne chmury, które przejdą przez Mazowsze. Tak naprawdę słońce będzie dzisiaj widoczne przez prawie cały dzień. W tej chwili, jeśli chodzi o temperaturę, 13 stopni Celsjusza w Płocku, 11 stopni w Ciechanowie, 10 stopni w Ostrołęce, 11 w Wyszkowie, 12 w Siedlcach, 10 stopni Celsjusza w Warszawie, 8 w Garwolinie i 10 w Radomiu i okolicach, a więc ciepło i słonecznie zapowiada się poniedziałek, czwarty dzień maja.

To Steven Sanchez zaśpiewał dla nas 12 minut po godzinie 5, a my teraz przechodzimy już do muzycznego kalendarza. 4 dzień maja w 1951 roku urodził się Jackie Jackson. To jest jeden z członków legendarnej rodziny Jacksonów, no i jednocześnie współzałożyciel zespołów The Jacksons 5 oraz The Jacksons. Był częścią grupy od samego początku, kiedy jako nastolatkowie zakładali swoją grupę i pieli się do światowej kariery. Na scenie pełnił rolę wokalisty, ale także basisty. Jego gra była bardzo precyzyjna, budowała rytmiczny fundament pod utwory, które trafiały na szczyty list przebojów jeden po drugim. I choć bardzo często pozostawał w cieniu młodszego brata Michaela Jacksona, to jednak mimo wszystko był słyszalny w zespole. Jego wkład w brzmienie kapeli był bardzo istotny. Posłuchajmy nagrania Blame It on the Boogie.

Jackie Jackson dziś kończy 75 lat. Śpiewał razem z grupą The Jacksons. 4 maja w 1954 roku urodziła się Pia Zadora. Aktorka, ale również bardzo znana piosenkarka. W 1960 roku natomiast urodziła się Beata Kozidrak, wokalistka zespołu Baim. No, można powiedzieć, jedna z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych wokalistek w historii polskiej muzyki. Liderka zespołu od lat buduje swoją pozycję przede wszystkim na bardzo mocnym, bardzo charakterystycznym głosie, ale również na silnej osobowości, którą widać na scenie. No i cóż, właściwie każde nagranie, które zostało wydane przez zespół Baim, znalazło dla siebie dobre miejsce na różnego rodzaju, także prestiżowych listach przebojów w Polsce. Przypomnijmy sobie W drodze do jej serca.

To oczywiście Baim i to oczywiście Beata, która dziś obchodzi rocznicę swoich urodzin. 4 maja w 2025 roku zmarł Joka, współzałożyciel, raper i autor tekstów zespołu Kaliber 44, prowadził również karierę solową. A w 1970 roku urodził się Greg Alexander, amerykański producent, pisał również teksty do swojej pierwszej płyty w życiu, ale także do swoich produkcji solowych, ale najbardziej znany jest jako lider projektu New Radicals. I chociaż zespół wydał tylko jeden album, zapisał się w historii jednym z największych hitów końca lat 90. Myślę tutaj o piosence You Get What You Give. To jest przykład błyskawicznego sukcesu, no i równie szybkiego wycofania się. Natomiast po premierze albumu Alexander rozwiązał projekt i zrezygnował z kariery scenicznej, tłumacząc to zmęczeniem, przemysłem muzycznym, no i oczywiście tempem życia w trasie, jaki miał okazję przeżywać. Posłuchajmy zatem tego najważniejszego utworu dla zespołu New Radicals i jednego z największych przebojów lat 90. You Get What You Give.

Dzisiejszy solenizant, czyli proszę Państwa Greg Alexander, założyciel i członek zespołu, którego słuchaliśmy przed chwilą, New Radicals. To jest muzyk, który kiedy rozwiązał zespół po nagraniu pierwszej płyty, nie zniknął tak naprawdę ze sceny muzycznej. Przeniósł się do studia, stał się bardzo cenionym autorem dla innych artystów, bo on pisał m.in. dla Santany, dla Sophie Ellis Bextor czy też Ronana Keatinga. Idziemy dalej, jeśli chodzi o nasze spotkanie o świcie. Przypomnę, że dzisiaj zaczynamy poniedziałek, 4 dzień maja. Dziś z życzeniami przede wszystkim do Antoniny, Damiana, Floriana, Grzegorza, Michała, Pelagi, Tekli oraz Teodora. Imię Damian to jest imię o starożytnych korzeniach. Wywodzi się od słowa związanego z czasownikiem, który oznacza poskramiać bądź też opanowywać. W praktyce można je rozumieć jako ten, który potrafi nad sobą panować i kontrolować sytuację. Imię funkcjonowało już w świecie grecko-rzymskim. Do Polski natomiast trafiło w średniowieczu, ale przez długi czas było bardzo rzadkim imieniem. Wyraźny wzrost popularności nastąpił w latach 80. i 90. XX wieku, a dzisiaj Damian należy do bardzo rozpoznawalnych imion i bardzo często wybieranych. To jest osoba energiczna, nastawiona na działanie, nie lubi stagnacji, woli robić niż planować do końca. Ma silną potrzebę niezależności, chce podejmować decyzje samodzielnie i brać za nie odpowiedzialność. Taki jest Damian. Wszystkiego dobrego wszystkim Damianom, na pewno bez wątpienia. Jest z nami choć jedna osoba o tym imieniu, ale przypomnę wszystkim dzisiejszym solenizantom, także jubilatom i osobom, które mają inne preteksty do świętowania tego dnia, czyli 4 dnia maja. Życzymy dobrego, udanego i ciepłego dnia. Słoneczny i ciepły będzie. Jest 29 minut po godzinie 5.

To Cory Wong oczywiście zaśpiewał dla nas o godzinie 5.32. Proszę Państwa, dzisiaj zaczynamy dzień, w którym piekarze mają powód do radości, bo mają swój dzień. Piekarz jest zawodem z bardzo długą tradycją. Właściwie już od wieków chleb był jednym z najważniejszych produktów w codziennym życiu. Dzisiaj także pozostaje symbolem podstawowego pożywienia. Praca piekarza zaczyna się bardzo wcześnie, tak jak nasza, często jeszcze w nocy. To właśnie wtedy powstają chleby, bułki, inne wypieki i słodkości, które rano trafiają do sklepów. I to jest zawód wymagający dokładności, cierpliwości i doświadczenia. Każdy wypiek musi być odpowiednio przygotowany, wypieczony i wyklepany przez piekarza. Dzisiaj Dzień Piekarza, więc wszystkiego dobrego dla Was. Niech wszystko z Wami nabiera rumieńców. Jest 5.33.

Cześć, Jamiroquai, bardzo dziękujemy. Już Państwo wiedzą, że Donald Trump zapowiedział redukcję wojsk amerykańskich w Niemczech. Kanclerz Friedrich Merz natomiast powiedział, że Amerykanie są najważniejszym partnerem Niemiec w NATO i ocenił, że zapowiedź ograniczania liczby amerykańskich wojsk w RFN nie ma związku z jego sporem z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem dotyczącym wojny z Iranem. No to sygnały, które oficjalnie docierają do nas, natomiast historia i tak odkryje przed nami kartę prawdy za jakiś czas. W najbliższej przyszłości natomiast pojawi się serwis informacyjny Polskiego Radia RDC, pojawi się o 6:00, czyli za niespełna 23 minuty.

To oczywiście Paul McCartney, Hope of Deliverance o godzinie 5.40. Tym, którym budziki zadzwoniły o 5.30, przypomnę, że dzisiaj zaczynamy poniedziałek, czwarty dzień maja, który jest 124 dniem w kalendarzu. Do końca 2026 zostaje jeszcze 241 poranków, natomiast dzisiaj słońce obudziło się wcześniej niż my zaczęliśmy pracę, bo o godzinie 4.57 i pozostanie z nami do godziny 27, co oczywiście świadczy o tym, że poniedziałek będzie dłuższy od dnia najkrótszego, 7 godzin i 29 minut. Dzisiaj, proszę Państwa, z pogody będziemy na pewno zadowoleni. Zaczyna się bardzo dobrze, bo w tej chwili słońce na całej przestrzeni Mazowsza, od Ostrołęki po Radom, od Płocka po Siedlce, słońce pięknie widoczne. W Warszawie delikatne chmury, ale za chwilę również promienie słońca dotrą do stolicy. 13 stopni w Płocku, 11 stopni Celsjusza

w Ciechanowie, podobnie jest w Ostrołęce, w Wyszkowie i w Warszawie również 11, 12 jest w Siedlcach, 9 w Garwolinie, 11 również w Radomiu, więc najchłodniej jest w Garwolinie, bo tylko 9, natomiast najcieplej w tej chwili jest w Płocku, bo 13 stopni Celsjusza, ale temperatura wzrośnie i to znacznie, bo dziś najwyższą temperaturę, jaką zobaczymy na termometrach na Mazowszu, to 27 stopni Celsjusza.

0: nowe technologie dla Ciebie.
1: A dzisiaj dowiemy się, co tak naprawdę dzieje się pod maską urządzeń skomplikowanych technicznie i dlaczego aktualizacje to nie jest tylko kosmetyka. O tym opowie Aleksandra Chmielewska.
2: Wiele osób zna ten moment, chcemy szybko skorzystać z telefonu albo z komputera, a urządzenie informuje nas, że trzeba zainstalować aktualizację. To bywa irytujące. Pojawia się wtedy pytanie, czy to naprawdę jest konieczne, czy tylko kolejny technologiczny obowiązek. Aktualizacje nie służą tylko dodawaniu nowych funkcji. Bardzo często ich głównym celem jest łatanie błędów i zamykanie luk bezpieczeństwa. Każdy program, aplikacja czy system operacyjny może zawierać słabe punkty, które cyberprzestępcy próbują wykorzystać. Aktualizacja działa wtedy jak naprawa zamka w drzwiach. Nie zawsze widać różnicę, ale większe bezpieczeństwo na pewno jest. Są też aktualizacje poprawiające np. stabilność działania. Dzięki nim urządzenie może działać np. szybciej, mniej się zawieszać albo lepiej współpracować z nowymi aplikacjami. Czasem też aktualizacje przynoszą widoczne zmiany, ale bardzo często robią rzeczy ważne, choć po prostu niewidoczne. Oczywiście bywa i tak, że niektóre aktualizacje wprowadzają kontrowersje, na przykład zmieniają wygląd, zabierają lub przenoszą funkcje, do których użytkownicy byli po prostu przyzwyczajeni, dlatego nie każda aktualizacja budzi zachwyt. Mimo to rezygnowanie z nich na dłuższą metę może być bardzo ryzykowne. W świecie technologii bezpieczeństwo nie jest stanem jednorazowym, jest to proces. Cyberzagrożenia się zmieniają, oprogramowanie się starzeje, a systemy po prostu muszą się do tego dostosowywać. Dlatego aktualizacje są tak częste, bo technologia działa w środowisku, które bardzo szybko się zmienia, bardzo szybko się porusza, więc gorący apel, korzystajmy z aktualizacji. Może więc warto patrzeć na nie nie jak na taki irytujący zabieg, ale właśnie jak na regularny serwis. Tak jak nasz samochód potrzebuje przeglądu, tak nasze urządzenia potrzebują tej cyfrowej konserwacji.
1: Tak, zmiany bardzo często są niewidoczne, ale mają realne znaczenie dla działań urządzeń, naszych urządzeń, które mamy na co dzień w kieszeni, więc warto się wstrzymać, pobrać to, nad czym specjaliści bardzo ciężko pracują, no i co w efekcie zablokuje cyberprzestępców. Polskie Radio RDC, budzimy się w poniedziałek, jest 5:47, to poniedziałek, 4 dzień maja, oczywiście Robbie Williams również podniesie z łóżka. Bardzo proszę.

O milenium opowiedział nam Robbie Williams. Zaczynamy dzień czwarty, dzień maja, poniedziałek, proszę Państwa. Dzisiaj obchodzimy również dzień kominiarza. To jest święto osób, które na co dzień dbają o nasze kominy i przewody. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko pożarów, ryzyko zatrucia tlenkiem węgla, czyli czadem. Choć dzisiaj wiele osób rzadziej widuje kominiarzy, ich rola nadal jest bardzo istotna, szczególnie w sezonie grzewczym. Z kominiarzem, jak Państwo wiedzą, wiąże się też znany przesąd. Spotkanie go ma przynieść szczęście. Dlatego wielu ludzi do dzisiaj łapie się za guzik na jego widok. A więc dzisiaj, proszę Państwa, nie tylko piekarze, ale również kominiarze powinni odświętnie pukać do naszych domów, sprawdzając odświętnie, czy wentylatory działają poprawnie. Dzień kominiarza obchodzimy 4 dnia maja.

To Silk Sonic, jest 5:56. Jeszcze przed serwisem informacyjnym spójrzmy na giełdę walut. Dzisiaj euro startuje z wysokości 4,25, lekki wzrost, także franka szwajcarskiego 4,61, dolar amerykański kosztuje dzisiaj 3,64, a funt sterling 4,91. Przypomnę Państwu, za niespełna 4 minuty już pierwszy serwis informacyjny Polskiego Radia RDC. Zapraszamy, a my pojawimy się oczywiście chwilę po godzinie 6:00.

0: Jest godzina 6, pora na pierwszy serwis informacyjny Polskiego Radia RDC, który przygotował Bartek Sobczyk.
1: Dzień dobry i zapraszam po majówce. Konstytucja do zmiany, tak widzi to Karol Nawrocki, ale stopuje go Donald Tusk. Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach w weekend paliło się m.in. pod Piasecznem. A od dziś matury budzimy dziś szczególnie właśnie młodych ludzi, to już za niespełna 3 godziny. Prezydent chce do 2030 roku zmienić konstytucję. Karol Nawrocki powołał radę, której członkowie będą pracować nad założeniami ustawy zasadniczej. Premier Donald Tusk takiej potrzeby nie widzi i apeluje, by prezydent i opozycja zaczęli przestrzegać konstytucji, która obowiązuje. O czym więcej opowie Sylwia Białek.
2: Karol Nawrocki powiedział, że żyjemy w momencie, gdy konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy ustrój i fundamenty państwa polskiego. Zaznaczył, że instytucje państwowe zaangażowane są do walki politycznej i partyjnej, a system praworządności produkuje chaos. Dlatego zdaniem prezydenta potrzebujemy konstytucji nowej generacji.
3: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może.
2: Premier Donald Tusk uważa, że to kolejna polityczna gra prezydenta. Zdaniem szefa rządu obecna ustawa zasadnicza wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą.
4: Trudno mi w tej chwili sobie wyobrazić, żeby ci, którzy psuli ustrój w Polsce, teraz nagle rzeczywiście chcieli ten ustrój naprawiać.
2: Prezydent do realizacji swoich planów powołał Radę Nowej Konstytucji. Zasiądą w niej między innymi była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik.
1: Większość obszaru Polski z alertem trzeciego stopnia zagrożenia pożarowego w lasach. O ostrożność apelują strażacy. W majówkę mieli kilkaset wyjazdów do pożarów w lasach i na nieużytkach. 20 strażaków gasiło wczoraj las w Kawęczynku w powiecie piasęczyńskim. Spłonęło tam 5000 metrów kwadratowych, stąd apel o ostrożność w lasach. Mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
5: Przez pierwsze dwa dni majówki strażacy interweniowali przy blisku 320 pożarach lasu. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowy rozsądek podczas korzystania z obszarów leśnych do wypoczynku.
1: Od dziś prognozowane są opady deszczu, również o charakterze burzowym, ale nie wpłyną one znacząco na poprawę sytuacji hydrologicznej. Polskie wojsko zyskuje nowe zdolności. Satelita firmy ICEYE dla polskiego wojska został pomyślnie umieszczony na orbicie okołoziemskiej. To czwarty satelita, którym będzie dysponowała armia. Mówił o tym wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: To są bardzo ważne satelity i ważny sprzęt. To są satelity monochromatyczne, pozwalające obrazować niezależnie od pory dnia i od warunków atmosferycznych z bardzo dużą dokładnością. Już część z nich w przestrzeni kosmicznej, kolejne w następnych tygodniach i miesiącach. 15 maja firma ICEYE powinna przekazać wszystkie zdolności operacyjne.
1: W sumie polskie wojsko będzie miało do dyspozycji 9 satelitów.
7: To są wiadomości RDC.
1: Pobudka, czas do pracy. Za nami majowy weekend, powrót po takim czasie błogiego odpoczynku. Przy dobrej pogodzie łatwy raczej nie będzie. Może czasu na relaks nie było wiele, ale za to dopisała pogoda.
8: Boli. Tym bardziej, że trzeba iść do pracy i nie przedłużyło się tej majówki, nie była taka jak w zeszłym roku, także jest ciężko.
9: Ja wypocząłem bardzo dobrze, także polecamy wszystkim słuchaczom też odwiedziny okolic Wałbrzycha i w samym Wałbrzychu teraz są wieże widokowe zamontowane.
8: Dalej nie wyjechaliśmy tak jak zazwyczaj wyjeżdżamy, więc tylko krótki wypad w odwiedziny do rodziców i imieniny teście. Ja wypoczęłam.
1: A w RDC w Mazowsze jak zawsze budzi o poranku Paweł Bobrowski. Wyspani i gotowi powinni być abiturienci. 3 godziny, niespełna, zostały do matury. Na Mazowszu za pióro chwyci 69 tysięcy osób, także ci, dla których to już kolejne podejście do egzaminu dojrzałości, mówi wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Sylwia Derda.
10: Dla większości z nich, około 59 tysięcy, będzie to pierwsze przystąpienie do egzaminu. Tym samym około 10 tysięcy osób będzie przystępować do egzaminu po raz kolejny.
1: Na początek język polski, później matematyka i wybrany język obcy nowożytny na poziomie podstawowym. Obowiązkowy jest także jeden egzamin na poziomie rozszerzonym. Najczęściej wybierany jest angielski, ponad 44 tysiące zdających. Druga jest geografia, a na trzecim miejscu język polski. A my w RDC z maturzystami spędzimy cały poranek. Zapytamy o ich samopoczucie.

0: Ja na swoją maturę jechałem z pełnym luzem. To będzie, to będzie. Przecież można poprawić. 14 stopni w tym momencie pokazują termometry w Warszawie. Do 12 mamy w Radomiu, 14 w Płocku, 12 stopni na termometrach w Siedlcach, 13 Ostrołęka i Ciechanów. Dla maturzystów jeszcze taka informacja. Zakwitły kasztany, a więc tradycja z tym związana została również spełniona. Można to zobaczyć na naszym kasztanowcu przed Polskim Radiem RDC przy Myśliwieckiej. Ciśnienie atmosferyczne 1000 hektopaskali.
1: Wiadomości sportowe RDC.
0: Piłkarze Interu Mediolan wywalczyli tytuł Mistrzów Włoch w spotkaniu 35. kolejki Serie A. Pokonali Parmę 2-0 i na 3 kolejki przed końcem są już pewni pierwszego miejsca. Do 67. minuty w klubie z Mediolanu występował Piotr Zieliński, a dla Interu to 21. w historii tytuł Mistrzów Włoch. Na pierwszym miejscu w tabeli Inter Mediolan, drugie miejsce zajmuje Napoli, ma 70 punktów, a trzeci jest AC Milan z 3 punktami straty. W meczu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Pogoń wygrała w Szczecinie z Wisłą Płock 3-0. Pogoń wskoczyła tym samym na 8. pozycję w tabeli, ma 41 punktów, Wisła ma 4 punkty więcej, zajmuje 7. lokatę, a prowadzi cały czas Lech Poznań, który uzbierał 55 punktów. W innych niedzielnych spotkaniach Zagłębie Lubin bezbramkowo zremisowało na swoim stadionie z Krakowią, a GKS Katowice pokonał u siebie Brugbet Termalikę Nieciecza 5-1 i to oznacza, że zespół z Małopolski jest pierwszym spadkowiczem. Hokeiści reprezentacji Polski przegrali po rzutach karnych z Francją 2-3. Był to mecz rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. W podstawowym czasie gry gole dla biało-czerwonych strzelili Patryk Krężołek i Bartłomiej Pociecha. W innych spotkaniach Kazachstan pokonał Japonię 6-0, a Ukraina wygrała z Litwą 2-1. Liderem tabeli jest Kazachstan, drugie miejsce zajmuje Francja, a trzecie Polska. We wtorek Polacy zagrają z Kazachami.
1: Reklama.
2: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
3: Nasz poranny gość. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Jak to się zaczęło, pani Antonino?
4: Ojej. Jakiś czas spędziłam na granicy, potem...
3: I potem nastała cisza. Pani Antonino, spróbujemy się połączyć jeszcze raz. A teraz jeszcze zajrzyjmy na Podlasie. Tam wilki na ulicach Augustowa. Raz jeszcze. Dzień dobry.
4: Jestem na granicy, więc może jest.
3: Pani Antonino! Halo? No niestety. Poranki nie zawsze są łatwe, ale warto wstać i spróbować. Zapraszam od 7:00. Grzegorz Chlasta.
1: Autopromocja. Świt Polskiego Radia RDC. Zaprasza Paweł Bobrowski.
5: Dzień dobry, 4 dnia maja, 192 lata temu oficjalnie otwarto Cytadelę Warszawską w 1929, natomiast nastąpiła premiera pierwszego filmu dźwiękowego z udziałem duetu Flippy Flap. W 1959 odbyła się pierwsza ceremonia wręczenia amerykańskich nagród muzycznych Grammy. Za rok 1958, a 45 lat temu odbyła się premiera komedii filmowej Miś w reżyserii Stanisława Barei, z której dowiedzieliśmy się na przykład, że klient w krawacie jest mniej awanturujący się. No ciekawy jestem swoją drogą, które teksty najbardziej pamiętają państwo z Misia. Może ktoś się z was podpowie. Messenger RDC albo sfits@rdc.pl. Dzień dobry, 4 dnia maja.

Nirvana oczywiście, Ubu Dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu. Państwo podpowiadają, że to taki kultowy monolog z filmu, który powstał dokładnie 45 lat temu. Miś w reżyserii Stanisława Barei, monolog Wacława Jarząbka oczywiście, którego grał Jerzy Turek. A dzisiaj zaczynamy 4 dzień maja, to jest poniedziałek, 124 dzień roku. Do końca 2026 jeszcze 241 dni. Dzisiaj słońce przyszło do nas, zanim my pojawiliśmy się na antenie, czyli o 4:57. Pozostanie z nami do godziny 27 i dzień będzie dłuższy od dnia najkrótszego. 7 godzin dokładnie i 29 minut, czyli potrwa 15 godzin i 10 minut, już sporo. No temperatura na pewno ucieszy tych wszystkich, którzy lubią ciepełko, bo 27 stopni Celsjusza dzisiaj będziemy mogli zobaczyć na termometrach. W tej chwili natomiast no troszeczkę niższa, ale jednak ciepło jak na tę porę. Płock 13, 12 w Ciechanowie, 11 w Ostrołęce, 12 stopni Celsjusza w Wyszkowie. Podobnie jest w Siedlcach i w Warszawie. 9 w Garwolinie najchłodniej i 10 w Radomiu. Będzie cieplej, jest 15 minut po godzinie 6:00.

Parafrazując tytuł piosenki zespołu Coldplay, Moc będzie z tobą, niech moc będzie z tobą. To jest bardzo dobry moment na to, by przypomnieć, iż dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. No, data nie jest przypadkowa, to jest oczywiście gra słów od słynnego cytatu z filmu May the Force be with you, czyli niech moc będzie z tobą. To święto fanów jednej z najbardziej znanych sag filmowych na świecie. Gwiezdne Wojny to historia walki dobra ze złem, opowiedziana w kosmicznym świecie pełnym niezwykłych postaci, planet, także technologii. Pierwszy film pojawił się w 1977 roku, no i bardzo szybko zdobył olbrzymią popularność, a dzisiaj to nie tylko film, ale też seriale, książki, gry, no i ogromna społeczność fanów na całym świecie. 4 dzień maja to dzień, w którym fani wracają do ulubionych scen, przebierają się za bohaterów, no i wspólnie świętują. To również jest okazja, żeby przypomnieć sobie wartości, które niesie ta historia, czyli odwagę, czyli przyjaźń, walkę o dobro. No bo niezależnie od tego, czy ktoś jest fanem od lat, czy dopiero zaczyna swoją podróż, jedno hasło zna prawie każdy. Niech moc będzie z tobą.

Czekamy na słoneczne dni, które nastąpią oczywiście, ale ten pierwszy już dzisiaj, bo przypomnę, że temperatura bardzo wysoka, 27 stopni i dużo słońca. Teraz mam nadzieję słoneczna piosenka dnia przed nami, a jednocześnie też propozycja do przeboju na liście przebojów RDC, do której zapraszamy w piątki po godzinie 19. A będzie to piosenka zatytułowana Only One, utwór brytyjskiego piosenkarza, którego znamy jako Alfie Templeman. To nagranie jest jednym z nowych, wcześniej niepublikowanych utworów zawartych na jubileuszowej edycji jego przełomowej, jak się okazuje, epki, która nosi tytuł Happiness in Liquid Form. Posłuchajmy.

No i bardzo pulsująca piosenka świetnie sprawdzi się na początek weekendu, czyli wtedy, kiedy zapraszamy do listy przebojów. W piątek po godzinie 19:00 może Państwo chcą tej piosence pomóc, na przykład oddając swoje bardzo cenne dla wykonawców głosy, to także jest taka możliwość. rdc.pl, strona, gdzie jest również dużo wiarygodnych artykułów, i tam jest także maszyna do oddawania głosów, zakładka oczywiście lista przebojów, tam Państwa zapraszamy. A teraz może wrócimy do historii muzyki, ale myślę, że do piosenki, która na pewno daje dużo, dużo energii. Freddie Mercury, Love Hurts, Kills.

0: 6.30 to są wiadomości lokalne w RDC. Bartek Sobczyk, zapraszam. Ponad 5000 metrów kwadratowych lasu spłonęło pod Piasecznem. Niemalże cały kraj jest oznaczony na czerwono. Wielkie odliczanie do matury za 2,5 godziny początek. W RDC typujemy, co będzie, ale też walczymy ze stresem. Bardzo sucho jest w lasach, na Mazowszu, jak i w większości kraju obowiązuje alert trzeciego stopnia. Wczoraj przez kilka godzin strażacy walczyli z ogniem w lesie w Kawęczynku koło Piaseczna. Mówi nam Kamil Styczek ze Straży Pożarnej w Piasecznie.
1: Paliło się 5000 metrów kwadratowych. Z powodu tej suszy, że jest sucho, dlatego te działania tak długo trwały, musieliśmy teren dokładnie przelać.
0: A na miejscu pracowało około 20 strażaków. Utrudnienia dla pasażerów warszawskiej kolei dojazdowej ruszyła wymiana torów między stacjami Komorów i Podkowa Leśna. Szczegóły tych zmian zna nasz reporter Kacper Zych.
2: Pociągi na odcinku Komorów Podkowa Leśna Główna pojadą tylko po jednym torze. W efekcie składy z Grodziska do Warszawy będą kursować rzadziej, bo co 40 minut. Nieco lepiej będzie na trasie z Komorowa do stolicy. Tam w szczycie pociągi pojawią się co kilkanaście minut. Odcinek między Otrębusami a Podkową Leśną w następne dwa weekendy, czwartki i piątki, zostanie całkowicie zamknięty, a pasażerów przejmą autobusy kursujące co pół godziny. Wybierając się w trasę, warto dokładnie sprawdzić rozkład, bo zmiany będą wprowadzane etapami. Kacper Zych, Polskie Radio RDC.
0: A zakończenie tych prac zaplanowano na 28 maja. Majowych uroczystości jeszcze nie koniec. Dziś świętują strażacy. W Warszawie zaplanowane są różne wydarzenia. O 7.30, czyli za niespełna godzinę, uroczysta pielgrzymka na Pracę Północ. Strażacy przejdą z zabytkowej strażnicy przy Marcinkowskiego do katedry świętego Floriana. W południe na placu Piłsudskiego odbędą się centralne obchody Dnia Strażaka i promocja oficerów. My wszystkim strażakom życzymy wszystkiego najlepszego, no przede wszystkim bezpiecznych powrotów z każdej akcji. A maturzystom życzymy połamania długopisów. Dziś w całej Polsce absolwenci szkół średnich rozpoczynają egzaminy maturalne. To często źródło dużego stresu. Na egzamin warto iść z nastawieniem, że matura jest ważna, ale to przecież nie koniec świata. Tak mówi psycholog Katarzyna Gorgoń.
3: Takim moim sposobem to jest właśnie podzielenie tego celu, który mamy przed egzaminem, na taki trzystopniowy, czyli minimum w momencie, kiedy nie zdam, ustalić sobie, co wtedy, co ja mam dalej zrobić, będę zdawać powtórkę, pójdę do pracy i będę zdawać w przyszłym roku. Optimum wtedy, kiedy zdam, ale nie tak, jakbym chciał, pójdę na inne studia albo dam sobie też rok przerwy i maksimum wtedy, kiedy zdam tak, jak chcę.
0: Zapytaliśmy także maturzystów, czego się spodziewają.
4: Ja obstawiam, że może być ten rok 1984. Nie czytałam tej książki. Oglądałam sobie streszczenia tego na YouTubie i nic nie rozumiem.
5: Słyszałem, że ma być taki temat, który dotyczy demitologizacji, deheroizacji. Ale wszystkie te takie przecieki, to nie można tego aż tak na poważnie brać.
4: Wesele będzie najgorsze jak będzie, ale będzie git i tak z polskim.
0: A dziś właśnie język polski, jutro matematyka.

0: Będzie git także z pogodą. W Warszawie w tym momencie 16 stopni na termometrach w ciągu dnia, maksymalnie nawet do 28. W ciągu dnia może przybywać chmur, z których okresowo może padać przelotny deszcz. Ciśnienie 1000 hektopaskali.
1: Autopromocja.
2: Najważniejsze zjawiska kultury popularnej.
3: Śledzimy trendy.
2: Ty głównie słuchasz pokręconych płyt i oglądasz ciężkie seriale.
3: Ty chodzisz na wystawy, których kompletnie nie rozumiem.
2: Spotykamy się gdzieś po środku, opisując Państwu to, czym żyje Warszawa i Mazowsze.
3: Gwiazdy i debiutanci przy naszym radiowym stole.
2: Scena, kino, teatr, książka, moda.
3: No bo w końcu najbardziej stylowy duet polskiej radiofonii z nas.
2: Cyryl Skiba.
3: Mata Kubala.
2: Zapraszamy na południe RTC już dzisiaj.
3: Od godziny 10 do 12.
1: Autopromocja. Świt Polskiego Radia RDC. Zaprasza Paweł Bobrowski.
4: No to jeszcze kilka faktów z kalendarza. 192 lata temu otwarto Cytadelę Warszawską. 97 lat temu odbyła się premiera filmu dźwiękowego, pierwszego filmu dźwiękowego z udziałem duetu Flip i Flap. W 1959 odbyła się pierwsza ceremonia wręczania amerykańskich nagród muzycznych Grammy. A 45 lat temu odbyła się premiera komedii filmowej Miś w reżyserii Stanisława Barei. Dziś natomiast zaczynają się egzaminy maturalne. 6:35 dokładnie.

Love, oczywiście bardzo dziękujemy. No domyślam się, że pobudka w pierwszy dzień po majówce nie należy do lekkich, ale może posłuchać słów Martina Luthera Kinga, który powiedział: nie musisz widzieć całych schodów, wystarczy, że zrobisz pierwszy krok. Krok w poniedziałek 4 dnia maja, który jest 124 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Dzisiaj słońce przyszło do nas bardzo wcześnie, to chyba pierwszy raz, kiedy obudziło się wcześniej niż my, bo dokładnie o 4:57. Pozostanie z nami do 27, co oczywiście czyni poniedziałek dłuższym dniem od najkrótszego, o 7 godzin 29 minut, czyli 15 godzin i 10 minut będziemy się cieszyć dzisiaj z słońcem. Temperatura, jak wiemy, wysoka, około 27 stopni Celsjusza. Teraz rośnie, 14 stopni w Płocku, 13 w Ciechanowie, 12 w Ostrołęce, 14 w Wyszkowie, 13 stopni Celsjusza w Warszawie, 13 również w Siedlcach. Troszeczkę chłodniej, bo w Garwolinie 11 i 12 w Radomiu, ale będzie z nami słońce. Od czasu do czasu pojawią się niegroźne chmury, ale jednak dzisiaj będziemy mieli wiele powodów, by cieszyć się z pogody. Jest 6:39.

Joe Jonas zaśpiewał dla nas 4 maja. Dzisiaj bardzo nisko kłaniamy się jubilatom i solenizantom. Wśród nich Antonina, Damian, Florian, Grzegorz, Michał, Pelagia, Tekla oraz Teodora. Dzisiaj obchodzimy, proszę Państwa, Dzień Piekarza, Dzień Kominiarza, Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen, ale również Międzynarodowy Dzień Strażaka. No, data nie jest przypadkowa, bo jest to Dzień Świętego Floriana, patrona strażaków. Święto ludzi, którzy każdego dnia tak naprawdę są gotowi, żeby nieść nam pomoc. Strażacy kojarzą się przede wszystkim z gaszeniem pożarów, ale ich praca jest znacznie szersza, bo ratują ofiary wypadków, pomagają podczas powodzi, usuwają skutki wichur, reagują w wielu sytuacjach zagrożenia. No to jest zawód, który wymaga na pewno wielkiej odwagi, szybkiego podejmowania decyzji i ogromnej odpowiedzialności. Każda akcja to jest dla nich walka z czasem i stresem, za gotowość oczywiście do działania, za poświęcenie i za to, że są tam, gdzie inni potrzebują pomocy, honorowe medali. Oczywiście pachnąca, przepyszna kawa od nas. Międzynarodowy Dzień Strażaka obchodzimy dziś, a za chwilę wyjedziemy na ulicę Warszawy.

0: Dzień dobry, ja nazywam się Łukasz Ostoja-Kasprzycki i zapraszam Państwa na Wrzeciono. Osiedle Wrzeciono, położone na Bielanach, ma robotniczy charakter i jest świetnym przykładem powojennego modernizmu w Warszawie. Nazwa osiedla pochodzi prawdopodobnie od kształtu dawnego folwarku lub pola uprawnego przypominającego Wrzeciono, choć istnieje też teoria łącząca ją z mechanizmem młyna napędzanego przez Potok Bielański. Już w XVII wieku istniała tu osada będąca częścią dóbr klasztornych Kamedułów. W XIX wieku Wrzeciono było ubogą wsią rolniczą, a w okresie międzywojennym zamieszkiwaną głównie przez robotników i kolejarzy. Po II wojnie światowej, w latach 60. i 70. powstało tu wielkopłytowe osiedle mieszkaniowe, zaprojektowane jako zaplecze dla pracowników pobliskiej huty Warszawa. Projekt przygotował zespół architektów pod kierunkiem Stefana Dojbla i Lecha Zaborskiego. Osiedle Wrzeciono jest przykładem modernistycznej urbanistyki. Bloki mieszkalne rozmieszczono luźno, wśród zieleni, z powtarzalnym układem i prostą geometryczną formą. Centralnym punktem jest pawilon handlowy na planie koła, który podkreśla lokalne centrum osiedla. Budynki cechuje funkcjonalizm, choć mają też wady, takie jak ciemne kuchnie i małe balkony. Wrzeciono szybko zyskało infrastrukturę społeczną. Szkoły, sklepy, dom kultury oraz pawilony handlowe, które służyły mieszkańcom, głównie robotnikom. Mimo trudności społecznych i architektonicznego chłodu, osiedle przeszło liczne modernizacje i rewitalizacje przestrzeni publicznych. Dziś Wrzeciono zachowuje silną lokalną tożsamość i jest ważnym elementem struktury północnej Warszawy, łącząc historię robotniczą z dziedzictwem modernizmu.
1: No, o tej porze w piątek jeździło się po ulicach Warszawy raczej komfortowo. W tej chwili mniej się jeździ, bardziej żółwim tempem porusza się po ulicach Warszawy, szczególnie w centrum, choć na Wrzecionie w tej chwili jeszcze korków nie widzę. To jednak mimo wszystko trasa toruńska jak zwykle jest zakorkowana w kierunku Bemowa, Pułkowa w Łomiankach do Wilanowa, Modlińska w kierunku Mostu Północnego, Aleje Jerozolimskie w kierunku Bitwy Warszawskiej, Puławska oczywiście do południowej obwodnicy Warszawy. Zakorkowana jest również Wisłostrada pod tunelem i za tunelem również. Zakorkowana jest także ulica Wybrzeże Helskie wzdłuż ZOO. No, korki powoli jednak mimo wszystko nabierają siły. Jest 6:49, a Państwo słuchają Polskiego Radia RDC.

To Snow Patrol, This is the Silence i myślę, że takiej ciszy wszyscy z nas potrzebują, bo dobrze wiemy, jak wygląda dzisiejsze życie, wieczny pośpiech za pieniądzem, masa spraw do załatwienia, stres. No, a kiedy mamy wolny czas, taką majówkę, to jesteśmy już tak zmęczeni, że zależy nam tylko na położeniu się do wygodnego łóżka, a co sprawniejsi mają jeszcze siły na skakanie pilotem po kanałach. Dzisiaj natomiast może ten dzień przyczyni się do tego, że jeszcze przedłużymy sobie tę majówkę, bo Światowy Dzień Powolności obchodzimy dzisiaj, dzień, w którym my możemy mówić zamiast życzeń, śpiesz się powoli. Jest 6:53.

0: Brown Sugar, oczywiście The Rolling Stones, a w studiu jest już Grzegorz Rasta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Fenomen Łatwoganga i stworzonej przez niego akcji charytatywnej wyznacza nowy standard w komunikacji. Kto stworzy wiralową partię protestu? Zastanawia się Agaton Koziński w najświeższej Polsce The Times. Będzie naszym gościem po 8.30. Obok Marcina Piaseckiego i Mikołaja Wójcika razem będziemy komentować najświeższe wydarzenia polityczne. Będzie okazja wrócić do tego pytania w dzisiejszej Polsce The Times. Kto stworzy wiralową partię protestu? Po 7.00 drużyna pożarnicza Anioły Floriana z Perłą Mazowsza. Odwiedzimy tę niezwykłą drużynę pożarniczą w Dniu Międzynarodowym Strażaka. Kłaniamy się wszystkim strażakom, też paniom strażaczkom. 7.30, 4 maja, Międzynarodowy Dzień Strażaka. O wyzwaniach dr Ben Sassi, prawnik, adwokat w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz też człowiek, który zastanawia się nad przyszłością OSP na Akademii Leona Koźmińskiego. I po 8.00 matury ruszają, na początek matura z polskiego. A naszym gościem będzie pani minister Paulina Piechna-Więckiewicz.
0: Pamiętasz jakieś teksty z Misia? Dzisiaj 45 lat obchodzi ten film Stanisława Barei.
1: Z Misia?
0: No. Jak jest tak, jak jest zima, to musi być zimno.
1: Pani kierowniczko, tak.
0: Ja jestem umysłu ścisły, mnie się podobają te melodie, które już raz słyszałem. Jest dużo takich tekstów, które...
1: Ale nie podobno... mówię o wojnie.
0: Nie, tak. Ale...
1: 40 filmów o tym zrobię.
0: Podobno powiedzenie klient w krawacie jest mniej awanturujący się. To już przeszłość. Podobno jest odwrotnie. W tej chwili. Takie mamy czasy. Za minutę będzie godzina 7.00. Dziękujemy bardzo. Jutro spotykamy się o 5.00.

0: Siódma wiadomości, Bartek Sobczyk.
1: Punktualnie o godzinie 9:00 długopisy pójdą w ruch, zaczyna się maraton maturalny. Wiadukt do wyburzenia, Siedlce szykują się na gigantyczną inwestycję, potrwa 3 lata. Projekt Warszawa jeszcze musi powalczyć, Resowia wygrała trzeci mecz i utrzymała szansę na brązowy medal i o tym więcej w wiadomościach sportowych. A na początek pilne informacje z warszawskich dróg z lekkim poślizgiem. Dotarł do redakcji nasz dziennikarz Adrian Pieczka.
2: Dzień dobry.
1: Skąd problem, Adrian?
2: Maturzyści pod stadionem Legii zakorkowali zjazd z Wisłostrady w ulicę Łazienkowską. Rodzice dowożący dzieci próbują skręcić w Łazienkowską nawet z środkowego pasa, co bardzo paraliżuje ruch. Korkuje się też dojazd do ronda Sedlaczka, którym kierowcy zjeżdżają właśnie w Łazienkowską. Te utrudnienia mogą jeszcze rosnąć. Na stadionie Legii egzamin dojrzałości napisze dziś ponad 5000 maturzystów szkoły w chmurze.
1: Adrian Pieczka z ostrzeżeniem, które brzmi jak porada, aby wyjechać nieco wcześniej. O 9:00 maturzyści z całego kraju rozpoczynają tegoroczny egzamin dojrzałości. Dziś napiszą obowiązkowy egzamin z języka polskiego, jutro z matematyki, a w środę z języka obcego. Ze szczegółami Martyna Szymczakowska.
3: Od wyniku egzaminu zależy, na jakie studia dostaną się zdający. Dlatego przygotowania trwały długo.
4: Zależy mi, żeby zdać, o tak.
5: Stres jest ogromny i się zbiera od kilku miesięcy.
3: Dyrektorzy i pracownicy szkół też mają ręce pełne pracy. Dlatego dzisiejsza noc była wyjątkowo krótka, mówi wicedyrektorka 9 LO w Warszawie, Lucyna Michałka-Kępisty.
6: My musimy być w szkole już przed 5:00. Przyjeżdża kurier z pracami.
3: W wybranych losowo paczkach Centralna Komisja Egzaminacyjna umieściła nadajniki GPS, uruchamiane przy próbie odpieczętowania arkuszy, wyjaśnia dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
7: Dodatkowo pracownicy Centralnej Komisji będą dzwonić do wybranych losowo szkół, sprawdzać, czy materiał nie został naruszony.
3: Na napisanie matury z języka polskiego zdający mają 240 minut.
1: To prawdopodobnie jedna z najwyższych podwyżek za śmieci w regionie. Opłata za odbiór odpadów w Sokołowie Podlaskim wzrośnie o ponad 30%. Decyzją radnych od 1 lipca mieszkańcy będą płacić 42 zł, a nie jak dotąd 32 za osobę. Podwyżka jest konieczna, bo jak tłumaczy naczelniczka Wydziału Gospodarki Komunalnej Miasta Marta Leśniczuk, miastu brakuje pieniędzy na sfinansowanie systemu.
8: Miesięczne zobowiązania miasta w kwestii gospodarki odpadami to jest 887 tysięcy. Rocznie to już będzie 10 milionów 600, z czego nasz budżet na dzisiaj jest przygotowany na 8 milionów 200. Także już widzimy, ile nam brakuje przy fakturach i kosztach, które miasto teraz ponosi.
1: Władze Sokołowa Podlaskiego podkreślają, że system gospodarowania odpadami musi sam się sfinansować, a w tej chwili tak nie jest. Dodatkowo widać problem z jakością segregowanych odpadów. Gigantyczna inwestycja i gigantyczne utrudnienia. Siedlce dostały 25 milionów dotacji na wyburzenie i budowę nowego wiaduktu warszawskiego. Obecny od lat się sypie i był warunkowo dopuszczany do ruchu, przyznaje naczelnik Wydziału Dróg Sebastian Wojtaszek.
9: Cała konstrukcja nie spełnia tych warunków kolejowych, on będzie teraz delikatnie też podniesiony. Wiadukt będzie zburzony, a następnie wybudowany w ścianach oporowych. Będzie dwukierunkowa ścieżka rowerowa plus chodniki obustronne oraz jezdnie oczywiście.
1: Szacowany koszt inwestycji może sięgnąć 35 milionów złotych, a prace mogą potrwać 3 lata. Ostatnie noce były ulgą dla sadowników, rolników czy ogrodników, ale także w maju lokalne przymrozki mogą jeszcze występować. Ulga jest taka, że spora część roślin może być już mniej wrażliwa na spadki temperatur, wyjaśnia klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
10: Żeby wytworzyć straty, chodzi o to, że powietrze chłodne musi wtargnąć w momencie, kiedy kwitną nam rośliny. Wtedy, kiedy kwiaty są zagrożone. Po zawiązaniu już się owoców, nawet chłodne powietrze w większości przypadków nie będzie jakoś nadmiernie niszczące.
1: Po zawiązaniu się owoców, drzewa i krzewy są już także bardziej odporne na niskie temperatury. Wystawy, spacery i wydarzenia plenerowe. We wtorek rusza Bielański Festiwal Campinosu. To już druga edycja wydarzenia, które łączy Bielany z sąsiednimi gminami i promuje wspólną troskę o przyrodę oraz dziedzictwo historyczne tych terenów. Organizatorzy zwracają uwagę na potrzebę ochrony korytarzy ekologicznych i unikalnego charakteru miejsca. Musimy wspólnie zadbać o zachowanie Puszczy Campinoskiej, podkreśla burmistrz dzielnicy Grzegorz Pietruczuk.
11: Do współpracy przy organizacji festiwalu zaprosiliśmy instytucje i organizacje związane z Puszczą Campinoską, specjalistów specjalistów i badaczy, a także autorów publikacji poświęconych Puszczy Kampinoskiej, a oficjalnym partnerem festiwalu jest Kampinoski Park Narodowy i Rada Rezerwatu Biosfera Puszcza Kampinoska.
1: W programie są m.in. wystawy fotografii, spacery z przewodnikami i wydarzenia sportowe. Polskie Radio RDC jest patronem medialnym wydarzenia.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
1: Na Mazowszu w tym momencie temperatury sięgają nawet 17-18 stopni, tyle pokazują termometry w Warszawie. Nieco chłodniej mamy w Radomiu, bo do 15, 16 Płock, 15 Siedlce i Ciechanów, do 15 też na termometrach w Ostrołęce. Poniedziałek będzie bardzo ciepły, temperatury sięgną 27-28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne 1000 hektopaskali.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
1: A już teraz przenosimy się na drogi, ostrzegamy kierowców o tym, o czym przed chwilą odpowiadał nasz dziennikarz Adrian Pieczka. Bardzo duże problemy są przed stadionem Legii na dojeździe w to miejsce na Łazienkowską. Zakorkowany zjazd z Wisłostrady. No każdy spieszy się na maturę punktualnie o 9:00. Także uczniowie ze szkoły w Chmurze rozpoczną właśnie pisanie egzaminów. Trasy wjazdowe do Warszawy korkują się od strony Błonia, od strony Otwocka. Stoimy na Toruńskiej, na Czerniakowskiej w samej Warszawie, a także na Wale Międzyszyńskim. Utrudnienia napotkamy też w Alei Stanów Zjednoczonych. Na wylotówkach główne korki to m.in. kierunek Błonia, ale też utrudnienia w kierunku Konstancina, Piaseczna czy Pruszkowa. W Radomiu bez większych problemów, w Płocku również przejedziemy raczej gładko, no może korkować się przy szkołach, zwłaszcza tam, gdzie dziś pisane są matury. W Siedlcach raczej bez większych problemów, choć może korkować się na Kinińskiego, a w Ostrołęce większy ruch na konwój Traugut.
12: Wiadomości sportowe RDC.
1: Resowia Rzeszów odrabia straty w walce o brązowy medal plus Ligi Siatkarzy. W rozegranym w Warszawie trzecim spotkaniu goście wygrali z projektem 3-2, a w całej rywalizacji przegrywają 1-2. Kapitan zespołu z Warszawy, Damian Wojtaszek, mówił po meczu o tym, co zadecydowało o odwróceniu spotkania w trzecim secie.
13: Ja myślę, że dwie zmiany decydujące, które miała drużyna Sekoresowi Rzeszów poprzez atakującego i poprzez przyjmującego, powiew takiej świeżości, powiew takiej gry, który im jakby pomógł. Maścina wraca po kontuzji, tak jak mówiłem, oni mają ławkę rezerwową bardzo szeroką i tam jest 14-15 zawodników, którzy mogą w każdej chwili wejść i zagrać kapitalne spotkanie.
1: Czwarte starcie o brąz w środę w Rzeszowie. Łukasz Tomczyk nie jest już trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. 37-letni szkoleniowiec pracował w Częstochowie od grudnia zeszłego roku. Raków przekazał, że umowa z trenerem została rozwiązana za porozumieniem stron. W minioną sobotę Raków przegrał w finale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze 0-2. W Ekstraklasie klub z Częstochowy zajmuje obecnie piąte miejsce ze stratą 9 punktów do liderującego Lecha Poznań. Espanyol przegrał z Realem Madryt 0-2. W spotkaniu 34. kolejki piłkarskiej Primera División. W innych meczach Real Betis pokonał Real Oviedo 3-0, a Getafe uległo Vallecano 0-2, Celta Vigo wygrała z Elche 3-1. Na 4 kolejki przed końcem tabeli prowadzi Barcelona, drugi jest Real Madryt, a trzeci Villarreal.
12: Reklama.
14: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
15: Hej rodzicu, szukasz planu na lato dla swojego dziecka? Sprzedaż półkolonii w klubach Fikołki właśnie wystartowała. Pakuj się na półkolonie z fikołkami. Codziennie ruch i zabawa, warsztaty, animacje i wycieczki autokarowe. A do tego hit! Fikołkowa walizka i paszport odkrywcy dla każdego dziecka. Opieka od rana do wieczora, pełne wyżywienie i mnóstwo atrakcji w cenie. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Zarezerwuj już dziś na stronie fikolki.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Za reklamę? Dziękujemy. Autopromocja.
18: Jak to jest? Czy Polska może mieć własne satelity wywiadowcze?
19: Ci, którzy nie mają zdolności stawania naprzeciwko nowym zagrożeniom, naprzeciwko nowym technologiom, naprzeciwko temu, co niesie wojna z dnia na dzień, praktycznie biorąc, zostają z tyłu. Tak przegrali Rosjanie początek tej wojny i ni meni, beni, kukuryku, ani w te, ani we w tej, w końcu przegrali ten pierwszy etap wojny. Dzisiaj ta wojna jest zupełnie inna. Z tego wszystkiego trzeba wyciągać wnioski i trzeba nadążać. Jak nadążać? No to jest duży znak zapytania i mnóstwo mądrych głów na tym siedzi.
20: Nazywam się Jarosław Gugała i mam zaszczyt zaprosić słuchaczy Polskiego Radia RDC do słuchania mojej autorskiej audycji Teleobiektyw. Zapraszam od poniedziałku do piątku w samo południe.
17: Autopromocja. Poranek Polskiego Radia RDC. Zaprasza Grzegorz Chlasta.
0: Dzień dobry, kłaniam się. Utrudnienia dla pasażerów warszawskiej kolei dojazdowej. Ruszyła wymiana torów między stacjami Komorów i Podkowa Leśna. Pociągi WKD będą jeździły według zmienionych rozkładów niemal do końca maja. Szczegóły na rdc.pl. Zapraszam. Poza tym ruszają matury. Będziemy po ósmej o nich dziś w poranku RDC rozmawiać. Na początek język polski. No i pogoda. Ma być ciepło, na Mazowszu przynajmniej, słonecznie, w pasie takim zachodnim bardziej, Suwalszczyzny, Warmii, Pomorze, część Kujaw, zachodnia Wielkopolska i ziemia lubuska, burze i deszcz. 12 minut po siódmej, poniedziałek, czwarty dzień maja.

Człowiek nie może odkryć nowych oceanów, jeśli nie ma odwagi stracić z oczu brzegu. Trzeba przekroczyć strefę komfortu. Taką myślą dzieli się z nami dzisiaj Gazeta Polska. Jeden z autorów, André Gide, francuski prozaik. No i cytat w specjalnej rubryce na cytaty. Jeśli chodzi o nasz dziennik, to tutaj już wiosna na talerzu, faszerowana cukinia, pizza z rukolą i ryż z brokułami. Wszystko w kuchni siostry Teresy. Przegląd prasy taki szybki, bo dziś o poranku niespodzianka. Gość specjalny po 7:20, bo też i dzień nadzwyczajny, dzień strażaka. Jeśli chodzi o prasę, w dużym formacie Gazeta Wyborcza pisze o mężczyznach, których opuściły włosy. No i jest taka stara prawda, jak cię widzą, tak cię piszą. Łysi mężczyźni mają, budzą pewne skojarzenia, one nie zawsze są prawdziwe, czasem przysparzają cierpień tym, których włosy opuściły. Przyszedł trend dbania o włosy, w ogóle o skórę głowy, co akurat jest dobre, ale z tym jest związane też to większe przewrażliwienie. Gdy kobieta dziś widzi łysiejącego mężczyznę, to co sobie wyobraża? Łysi w kapturach, mężczyźni, których opuściły włosy. Taki temat dziś w dużym formacie. Stołeczna pisze o biletach w PKP Intercity, które są dużo droższe, także trzeba sprawdzić. Seria podwyżek stóp Narodowego Banku Polskiego widnieje na horyzoncie. To analiza ekonomiczna Pulsu Biznesu. Tutaj też Gabriel Chrostowski pisze, że świat wchodzi w erę po dywidendzie demograficznej, a to może oznaczać niższy wzrost gospodarczy. Trump wycofuje 5000 żołnierzy z Niemiec. O tym Gazeta Wyborcza. Polska gości 369 stałych amerykańskich żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, a także około 10 tysięcy sił rotacyjnych i to się nie zmienia. Rzeczpospolita ksef nie taki straszny. Po pierwszym miesiącu e-fakturowania na masową skalę widać wyraźnie katastrofy nie było, a setki tysięcy firm korzystają z systemu codziennie, ale niektóre wciąż mają problemy z jego wdrożeniem. I smartfon zamiast drona to tytuł z badania, jak wyglądają prezenty. Choć obejmuje coraz mniej dzieci, pierwsza komunia pozostaje jednym z największych sezonów sprzedaży w Polsce. Łącznie wydatki sięgają już ponad 5 miliardów złotych rocznie. Same obiady to 2-3 miliardy, niemal 41% rodzin wydaje od 5 do 10 tysięcy. Do tego dochodzą upominki, najczęściej pieniądze, które wybiera już 57% gości. Pieniądze są wybierane, bo to łatwy prezent. Nie wymagają zaangażowania ani czasu przeznaczonego na poszukiwanie podarunku. Eliminuje ryzyko nietrafionego wyboru, tłumaczy Piotr Biela z Briu. Największą popularnością cieszą się smartfony, konsole, laptopy, smartwatche, a także hulajnogi elektryczne. Polityka paraliżuje pracę Sądu Najwyższego, no ale to już wiemy, o tym przypomina w tytule na pierwszej stronie Rzeczpospolita. Trump wzmocni Berlin, prezydent USA chce zemścić się na kanclerzu Niemiec za krytykę sposobu prowadzenia wojny w Iranie, ale zemsta ta może doprowadzić tylko do wzmocnienia Berlina, pisze Jędrzej Bielecki. A z kolei były kanclerz Scholz w jednym z wywiadów mówi tak. Byliśmy krajem inżynierów, teraz jesteśmy krajem prawników. Nie możemy wyjaśnić obywatelom, dlaczego inne państwa budują krajowy system kolejowy w 20 lat, a my nie możemy zbudować linii podmiejskiej w tym czasie. To były kanclerz Niemiec o skali wyzwań, jakie stoją przed Niemcami, żeby były bardziej konkurencyjne. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Mężczyźni wolą nic nie zmieniać. Ponad 26% ankietowanych popiera całkowity zakaz legalizacji związków jednopłciowych. To sondaż publikowany przez DGP. Badanie wykonano po decyzji Trybunału. Poparło to 24% ankietowanych, tyle samo 24% pytanych pozytywnie wypowiedziało się na temat umożliwienia w Polsce zawierania małżeństw jednopłciowych. Kolejnych 13% zgadza się, by Polska umożliwiła parom jednopłciowym zawieranie związków partnerskich, a 11% ankietowanych nie ma w tej sprawie zdania.
Jeszcze samorządy, które ruszyły po pieniądze na ochronę ludności. Priorytetem jest modernizacja schronów. O tym też pisze dziennik Gazeta Prawna. Jutro w magazynie samorządowym RDC po 9:00 więcej na ten temat. 20 minut po 7:00.

0: C'est la vie, c'est the old folks. Go to show you never can tell. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Strażaka. Jest z nami pan Tomasz Staniszewski, prezes zarządu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Specjalnej drużyny strażackiej. Co to za drużyna?
1: To jest drużyna składająca się z osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i fizycznymi.
0: I jak wyglądają ćwiczenia? Bo strażacy muszą ćwiczyć.
1: No ćwiczą, oczywiście. No podobnie jak strażacy ćwiczą. Ale no wiadomo, że z niepełnosprawnościami jest to trudniejsze, ale dają radę. Muszą dawać radę.
0: A często ćwiczą razem z koleżankami i kolegami z innych drużyn strażackich?
1: Jest to w ten sposób zrobione, że mamy zbiórki takie, mamy podzielone na dwa rodzaje zbiórek. Jedne zbiórki robimy wewnętrzne, tam gdzie po prostu spotykamy się i właśnie ćwiczymy i musztrę, i rozwijanie linii gaśniczych, czyli to wszystko to co w młodzieżowych drużynach pożarniczych się dzieje. A drugie zbiórki, takie wyjazdowe, robimy na takiej zasadzie, że uczymy strażaków, jak postępować z osobami niepełnosprawnymi. I rozmawiamy o tym. Robimy pokaz, właściwie pokaz. Strażacy ćwiczą, jak ratować osoby z niepełnosprawnościami, czy to na wózku, czy z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Jak do nich podchodzić, jak z nimi rozmawiać, na jakie mogą napotykać problemy w czasie ewakuacji. No właściwie to jest, o to nam chodzi.
0: Ta drużyna, której pan szefuje, to Anioły Floriana, świętego Floriana, dzisiaj święto.
1: Tak.
0: I jak ci strażacy z innych drużyn reagują na kolegów, na Anioły Floriana?
1: Początki, zazwyczaj jak przyjeżdżamy do takiej jednostki, która nas nie zna w ogóle, początki są takie, że jest z taką ogromną rezerwą. Na koniec to są przytulania i wzajemne uściski i życzliwość. Wydaje mi się, że to jest właśnie o to, co nam chodzi w naszym stowarzyszeniu. Żeby pokazać tą niepełnosprawność z innej strony. Z tej strony takiej dla ratowników, żeby oni po prostu było im łatwiej podejść do osób z niepełnosprawnościami i żeby czuli tą swobodę. Że nie dotykają czegoś, czego nigdy nie mieli do czynienia, a jest wielu strażaków, którzy nie mieli nigdy do czynienia z osobami niepełnosprawnymi, tylko po prostu to są ludzie, tak, z którymi można właściwie wszystko zrobić.
0: Tylko tak najpierw trzeba się spotkać.
1: Tylko tak, trzeba ich poznać.
0: Dzisiaj ten poranek zaczęliśmy od takiej myśli z André Gide'a, francuskiego prozaika. Człowiek nie może odkryć nowych oceanów, jeśli nie ma odwagi stracić z oczu brzegu. Zgadza się pan?
1: No tak.
0: To jest też o przekraczaniu takiej strefy komfortu. Jak duże to wyzwanie dla młodego człowieka, który ma niepełnosprawność intelektualną i chciałby zostać strażakiem? Wy dajecie taką możliwość.
1: A mi się wydaje, że oni nie w ten sposób patrzą.
0: To jest... Ja tak patrzę. Czyli od nich można się też nauczyć podejścia do pewnych spraw.
1: Znaczy oni są tak otwartą księgą, że przynajmniej dla mnie, że czytanie ich myśli i ich zachowań dla mnie osobiście jest może nie proste, ale zrozumiałe. A żeby się tego nauczyć, no chyba każdy musi troszeczkę popatrzeć w inny sposób. Albo popatrzeć wstecz w swoje dzieciństwo. Bo my we wczesnym dzieciństwie tak się zachowywaliśmy, jak niektórzy z niepełnosprawnościami.
0: A jak powstała ta drużyna Anioły Floriana?
1: 7 lat temu... padł taki pomysł, żeby taką drużynę stworzyć, taki zastęp. I my podjęliśmy ten temat. I zaczęliśmy, stworzyliśmy stowarzyszenie. Stowarzyszenie na początku było, składało się z 7 osób. Dzisiaj razem z rodzicami, którzy są też członkami stowarzyszenia i z naszymi aniołami, to jest 80 osób. A samych aniołów jest około 40. I to są dziewczynki i chłopcy w różnym wieku. Głównie są to osoby dorosłe już. Ale wiek, rozstrzał wieku to jest od 12 lat do 40. Więc jeżeli chodzi o niepełnosprawności, no to też są różne. Od znacznego do umiarkowanego. Także i też niepełnosprawności fizyczne są. Także no tutaj nie zamykamy się na żadną niepełnosprawność i nie zamykamy się na żadnego anioła. Jeżeli ktoś do nas przychodzi, to nie odchodzi z kwitkiem, nie odwraca się i jest zawsze przyjęty.
0: A gdzie macie siedzibę? Jak się z wami kontaktować?
1: Siedzibę mamy w Piasecznie. Miejsko-gminny ośrodek pomocy społecznej nam użyczył lokum i z niego korzystamy na ulicy Szkolnej 18 w Piasecznie. Jest to taka przystań pod Klonami, gdzie jest dużo organizacji właśnie takich, które właśnie miejsko-gminny ośrodek pomocy społecznej wspiera.
0: I Perła Mazowsza, czyli nagroda.
1: Tak,
0: ważna.
1: No, dla nas taka nagroda no jest takim podziękowaniem za naszą tą pracę, albo no, różnie możemy to przedstawiać.
0: Wszystkiego dobrego. Gratuluję tej Perły
1: Mazowsza.
0: Bardzo. I zostało nam 30 sekund na życzenia dla strażaków, bo dzisiaj święto.
1: No święto. Ja jestem też strażakiem, więc dla mnie to jest też święto.
0: Czego życzyć strażakom?
1: O, to zazwyczaj się życzy ile wyjazdów, tyle powrotów. I niech tak zostanie.
0: Ile wyjazdów, tyle powrotów. I chyba też trzeba podziękować, że są, że służą.
1: No, to jest taki bakcyl, jak się go zaczerpnie, no to trudno zaprzestać i ratowanie ludzi to jest w ogóle...
0: Ważna sprawa.
1: Ważna
0: Tomasz sprawa. Staniszewski, prezes zarządu drużyny Anioły Floriana. Dziękuję i pozdrawiam.
2: Siódma 7:30, wiadomości lokalne w RDC. Bartek Sobczyk, zapraszam. Półtorej godziny do egzaminu życia. Czego obawiają się maturzyści?
3: Wesele będzie najgorsze, jak będzie, ale będzie git i tak z polskim.
2: Dziś język polski rozpocznie maraton maturalny, a na koniec jeszcze ulice Warszawy ruszają strażacy do katedry świętego Floriana. Wesele, lalka, a może ferdydurka? Co dziś będzie na maturze? To wielka niewiadoma. W samej Warszawie do egzaminu dojrzałości podejdzie ponad 33,5 tysiąca osób. Nasza reporterka Aneta Łaski pytała abiturientów, jakie lektury ich zdaniem mogą pojawić się na podstawowym teście z języka polskiego.
4: Słyszałem, że ma być taki temat, który dotyczy demitologizacji, deheroizacji, ale wszystkie te takie przecieki, to nie można tego aż tak na poważnie brać.
3: Wesele będzie najgorsze, jak będzie, ale będzie git i tak z polskim.
4: Ferdydurka. To jest rzadki dosyć wybór, mam wrażenie. Myślę, że Gombrowicz jakby wiedział, że to jest lektura szkolna, to by się załamał.
2: Jutro maturzyści podejdą do egzaminu z matematyki, a już o godzinie 8:00 połączymy się z naszym reporterem. Pośród maturzystów w Warszawie z mikrofonem RDC jest także Kacper Zych. A od dziś utrudnienia w ruchu na dworcu gdańskim w stolicy. Balustrady i gzymsy będą zabezpieczane przed korozją. Prace obejmą oba poziomy mostu. Najpierw drogowcy będą pracować przy jezdni w kierunku Śródmieścia. Od godziny 7:00 wygrodzony jest już kilkudziesięciometrowy fragment i te utrudnienia mają potrwać przez kilka tygodni. Później robotnicy przeniosą się na drugą nitkę i tam będą remontować do końca wakacji. Ważna inwestycja w dzielnicy Wesoła zagrożona, a chodzi o budowę kulturoteki na osiedlu Stara Miłosna. Jak ustalił reporter Polskiego Radia RDC, dzielnica ma problem z wykonawcą tego obiektu. Na 3 miesiące przed umówionym terminem oddania kulturoteki zrealizowano zaledwie 32% prac. Problemy z inwestycją potwierdza nam wiceprzewodniczący Rady Miasta Sławomir Potapowicz. Jak mówi, trwają rozmowy z wykonawcą.
5: My jesteśmy już na takim etapie realizacji tej inwestycji, że nikt nawet nie myśli o tym, żeby z tej inwestycji rezygnować. Co najwyżej może ten proces się wydłużyć, jeśli chodzi o oddanie tego obiektu, natomiast oczywiście dzielnica ma pełne wsparcie ze strony Rady Miasta.
2: Kulturoteka to jedna ze 100 obietnic Rafała Trzaskowskiego podczas kampanii wyborczej na prezydenta stolicy. Koszt budowy obiektu to ponad 27 milionów złotych. Dziś świętego Floriana, patrona strażaków. W Warszawie zaplanowane są wydarzenia z okazji Dnia Strażaka. W tej chwili rusza uroczysta pielgrzymka na Pradze Północ. Strażacy przejdą z zabytkowej strażnicy przy Marcinkowskiego do katedry świętego Floriana. W południe na placu Piłsudskiego odbędą się centralne obchody Dnia Strażaka i promocja oficerów.

0: W Warszawie w tym momencie na termometrach 18 stopni, w ciągu dnia ta temperatura wzrośnie jeszcze o 10. Tak prognozują synoptycy. 28 stopni w poniedziałek. Jutro również będzie ciepło, do 27-28. Przenosimy się na drogi. Przypominamy kierowcom, że maturzyści szkoły w chmurze próbują dostać się cały czas pod stadion Legii Warszawa. To tutaj ustawiono namioty, pod którymi napiszą egzaminy maturalne, więc kierowców prosimy o wyrozumiałość dla tych, którzy na przykład zjeżdżają z Wisłostrady, a także z Mostu Łazienkowskiego. Może ich warto przepuścić, aby się nie spóźnili, bo oczywiście nie chcemy tego. Trasy wjazdowe do Warszawy korkują się od strony Błonia i Otwocka. W Warszawie stoimy też na Alei Niepodległości i Okopowej.
1: Reklama. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
3: Wzruszające wyznania.
4: Tak się cieszę, że jestem jedną z tych rakiet. Do tej pory nikt mnie tak nie nazwał.
3: Opowieści i to, co dla nas kobiet ważne, budujące i inspirujące.
4: Najważniejsza jest ta rodzina. I te uczucia, i to, jakie są te moje dzieci, jak żyją. To jest taka zmiana ról, bo ja też wchodzę, że tak powiem, w smugę cienia i wiem, że już pozostaję w niej nawet od dłuższego czasu, a jednocześnie się też nie poddaję, bo pracuję cały czas jako aktorka.
3: Kobiety rakiety. Beata Jewiasz. Zawsze w poniedziałek po 13.
2: Autopromocja. Poranek Polskiego Radia RDC. Zaprasza Grzegorz Chlasta.
5: Dzisiaj Dzień Strażaka Międzynarodowy i kolejny gość ważny w tej sprawie, pan Ben Sassi, prawnik. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Pan jest strażakiem?
6: Też.
5: Ma pan taką specjalną koszulkę, co pan ma na piersi?
6: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, ponieważ jestem zastępcą dyrektora zarządu wykonawczego w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
5: I co pan robi tam ze strażakami?
6: Proszę pana, w zależności o co pan pyta dokładnie. Natomiast dzisiaj strażak to nie tylko i wyłącznie gaszenie pożarów. To przede wszystkim ratowanie życia, ratowanie mienia, pomoc w tych takich najmniejszych społecznościach lokalnych. No i naszym zadaniem jest wspieranie strażaków w tym, żeby mogli oprócz tego, co robią na co dzień, co robią fantastycznie już ponad 100 lat, żeby przekształcić ich troszeczkę i żeby byli oni tacy bardziej wszechstronni, żeby oni byli takimi liderami prewencji społecznej. O, tak to się teraz nazywa ładnie.
5: To zanim wyjaśnimy, co to znaczy, to proszę powiedzieć, często pan gasi jako prawnik pożary?
6: Oj tak, codziennie. Każdego dnia, nawet dzisiejszego poranka chyba z 15.
5: I co to są za pożary?
6: Aj, wie pan, organizacyjne. Natomiast szczerze powiedziawszy, taka jest cała nasza straż, prawda? Oprócz tego, że są też osoby, które gaszą takie faktyczne, żywe pożary, są też fachowcy z różnych dziedzin, którzy tworzą ten ruch ochotniczy. Bo proszę zobaczyć, że Bolesław Chomicz już lat temu XXX, jego ideą było to, żeby to była taka przekrojowa organizacja, tak? W związku z powyższym, no, staramy się nawet dzisiaj w naszych szeregach, znaczy staramy się. Oni sami do nas przychodzą, tak? My jesteśmy z tego powodu bardzo dumni, że mamy tak różnorodnych ochotników, bo to są lekarze, to są pracownicy medyczni, to są właśnie prawnicy, to są urzędnicy, to są osoby, które tak naprawdę są przekrojowo, tak jak są przekrojowo.

0: No.
1: Jakie pożary najczęściej pan gasi jako prawnik? Ten najczęstszy problem taki organizacyjno-prawny, z którym pan się mierzy.
0: Wie pan co? Powiem panu tak. Jest to organizacja, która, no tak jak już wspomniałem, ma za sobą dekady działalności, tak? I pewne, umówmy się, jakby zastane zwyczaje, które są, prawda, powodują czasami niedostosowanie do dzisiejszych czasów, a jednak nasz prezes Waldemar Pawlak stara się jednakowoż podążać za tym, żeby to była nowoczesna, żeby to była nowoczesna organizacja. No więc moje pożary to są właśnie pożary tego typu organizacyjne. Staramy się właśnie dostosować też między innymi nasz statut do realiów, po prostu realiów dzisiejszego świata. Nie?
1: Czyli teraz pan pracuje...
0: Cyfryzujemy się.
1: Cyfryzujecie się.
0: Tak.
1: A co cyfryzujecie?
0: Wszystko.
1: Wszystko.
0: Tak.
1: I sztuczna inteligencja zastąpi strażaka?
0: Nie, no gdzie? No panie redaktorze, no błagam pana.
1: Bo prawnika...
0: Wie pan co, ja byłem w Chinach parę razy, ja widziałem różnego typu roboty, ale no to już jest przesada. Nie, ale wie pan co, nie, proszę się nie śmiać. Ja widziałem takie roboty w Chinach, które zastępują takie bardzo specjalistyczne zawody, no ale jednak, proszę mi wierzyć, no jednak obsługi się kawki to chyba na czym nie ma.
1: No dlaczego? No jak on tam rozpozna sytuację, sztuczna inteligencja, ale co, myśli pan,
0: że... Przepraszam, a jak ten robot miałby się na przykład do niektórych żuków zmieścić? Jak to obsłużyć?
1: Prawników już zastępuje. To myśli pan, że z prawnikami pójdzie sztuczna inteligencja
0: nie
1: szybciej?
0: Nie zastępuje sztuczna inteligencja prawników, przepraszam. Jestem doktorem nauk prawnych, robiłem badanie z moją grupą studentów i powiem panu jedną rzecz. Sztuczna inteligencja, jeżeli chodzi o prawo, na razie przynajmniej, to jest jeszcze raczkująca. Ona potrafi tak galopująco wymyślać. Proszę sobie wpisać sztuczną inteligencję, żeby panu coś powiedziała na takim wąskim wycinku prawa. To panu tak popłynie, wymyśli panu tytuł, wymyśli panu czasopismo naukowe, wszystko panu wymyśli. Więc jakby, sorry, konfabulacja raczej nie.
1: Czyli jest jeszcze trochę czasu.
0: Jeszcze chwilkę.
1: Czyli zmienia pan statut, tak?
0: Proszę?
1: Zmienia pan statut.
0: Nie ja, przecież to nie jest moja kompetencja. Nie, dostosowujemy się do współczesnych realiów, po prostu, tak.
1: A co trzeba tam pozmieniać? Co się zmieniło?
0: Wie pan co? Przede wszystkim zmieniło się to, że strażak to już nie jest tylko i wyłącznie remiza, to już nie jest tylko i wyłącznie czekanie na pożar. Dzisiaj strażak to jest, tak jak mówiłem panu na samym początku, to jest zupełnie inna optyka patrzenia. Teraz Państwowa Straż Pożarna robi coś takiego, co się nazywa fachowo i ładnie brzmi, uwaga, mądre, trudne słowo, profilowanie.
1: Profilowanie? Mhm. To proszę to
0: wyjaśnić. Przymierzamy się do profilowania, bo to jeszcze nie jest takie profilowanie sensu stricte. Natomiast tak, wygląda to w ten sposób, że każda Straż Pożarna ma iść w określonym kierunku, wyspecjalizować się na czas W chociażby. Bo nie mówię, że tylko i wyłącznie dlatego. Czyli mamy strażak, który na przykład większość strażaków jest ratownikami medycznymi, no więc to będzie straż o takim profilu, że będzie ratować życie. Mamy straże, które na przykład zajmują się XYZ, prawda? No nie będę tutaj wymieniać, ale tych profili jest tam kilkanaście. Ponieważ, no tak jak mówiłem na samym początku też, ta nasza brać strażacka, prawie 300 tysięcy ludzi, 16 tysięcy remiz, no to są ludzie zróżnicowani, tak? I czyli na czas wojny, przepraszam, na czas W, może nie wojny, bo to zakazane słowo, ale na czas W, strażak to nie tylko do gaszenia pożarów, tylko właśnie doświadczenia pomocy dla społeczeństwa. I tutaj bardzo ciekawe, mamy taki program, który się nazywa Pierwszy Ratownik. Nie wiem, czy pan redaktor kiedyś o nim słyszał.
1: Nie.
0: No to w takim razie dla pana redaktora i dla słuchaczy. Jest to w skali naszego kraju rzecz innowacyjna i tym się mogę pochwalić i to zrobię w tym momencie. Mianowicie jest to taka aplikacja, która działa na zasadzie first responder, czyli jeżeli komuś się coś dzieje, tak, to może wejść sobie na taką aplikację, wezwać pomoc i najbliższa osoba, która ma kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, może temu człowiekowi tej pomocy udzielić. No bo tak naprawdę najwięcej zgonów to jest w tych pierwszych 5 minutach po zaistnieniu sytuacji. No, były ostatnio, mieliśmy taką oficjalną już uruchomienie tej aplikacji z taką wielką pompą i powiem panu, panie redaktorze, że już mamy za sobą kilka akcji, udanych akcji. Wyszło, ponieważ wyszło to już z fazy beta, można to pobrać sobie w sklepie Google i w iOS-ie. I powiem panu, no... To jest naprawdę siła, bo tych pierwszych ratowników już teraz jest coraz więcej,

0: i chcemy docelowo, żeby każdy z naszych strażaków potrafił taką pierwszą kwalifikowaną pomoc wykonać.
1: Czyli ta aplikacja działa jak ta syrena w tej siedzibie PO, tej straży pożarnej.
0: No widzę, że pan tak przeszłościowo, ale tak, tak.
1: Ona zawyje.
0: Zawyje, tak, będzie wyła.
1: I przywołuje najbliższego w pobliżu przez internet, najbliższą osobę w pobliżu, która może pomóc.
0: Tak, dokładnie. I proszę sobie wyobrazić, jeżeli chodzi o to w dużych miastach, jeszcze jak cię mogę, tak? Ale w mniejszych miejscowościach są bardzo często osoby samotne, starsze osoby, które nie potrafią jakby tak głośno i donośnie krzyczeć, no bo jak pan się uczył pierwszej pomocy, to było, że trzeba krzyczeć, prawda? Wezwijcie pomocę. No troszeczkę nie. Druga sprawa, druga rzecz, na przykład mamy też taki program bardzo fajny i bardzo użyteczny. Czujka dymu pod każdą strzechą. Sam
1: to
0: osobiście, sam pilotuję ten program osobiście. Pytał się pan, co prawnik robi w związku. No więc właśnie, pilotuję ten program, ponieważ prezydium naszego związku przeznaczyło kasę, którą mamy na zakup tak zwanych inteligentnych czujek dymu.
1: Inteligentnych. Czyli ze sztuczną inteligencją.
0: Nie, bynajmniej. Co to znaczy inteligentna? Ona jest właśnie spięta z tą aplikacją Pierwszy Ratownik. I uwaga, jak zacznie panu w domu na przykład być, to temu pierwszemu ratownikowi, czyli naszemu strażakowi ochotnikowi, od razu się wyświetli komunikat, że w tym a tym domu wyje czujka. Ponadto pacjent, który ma u siebie w domu, pacjent, przepraszam, człowiek, który ma u siebie w domu taką czujkę,
1: pacjent.
0: No oby nie, tfu tfu, natomiast kto ma u siebie w domu taką czujkę dymu, to on nie, na przykład nie ma go w domu, ale jemu się też na telefonie wyświetli, bo jest specjalna dedykowana aplikacja do tego, żeby to robić, prawda, żeby otrzymywać powiadomienia, więc on wie, będąc w pracy na przykład, że pali mu się w domu na przykład. W związku z powyższym, no to jest kolejny program. I trzeci, już ostatni, już chociaż ich jest 12, więc mógłbym jeszcze panu mówić i mówić i mówić. To są grupy dronowe. Proszę sobie wyobrazić, strażacy ochotnicy specjalizują się teraz właśnie w szkoleniu swoich ochotników, którzy są w ich jednostce, do tego, żeby właśnie poszukiwać osoby na trudnym terenie. Czy na przykład, umówmy się również na czas W, tak?
1: Drony to teraz podstawa.
0: No trochę tak, no. Trochę tak. Dlatego mówię,
1: czyli
0: mamy...
1: Czyli duże, szerokie kursy.
0: Tak. Dla naszych strażaków ochotników, tak.
1: I to są umiejętności, które się mogą przydać i na czas pokoju.
0: Tak.
1: I
0: do akcji poszukiwawczych na przykład.
1: Drzewo na czas.
0: No więc właśnie. Zresztą proszę zobaczyć, teraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych teraz bardzo mocno jest w takiej fazie edukacji obywateli, jeżeli chodzi właśnie o te zagrożenia, które płyną z zewnątrz, tak? No z wewnątrz też, no bo przecież u nas też mogą być katastrofy naturalne. Powódź pokazała. Jeżeli chodzi o powódź, no to szanowni państwo, strażacy, numer jeden, tak? Nasi ochotnicy właśnie. Pytał się pan, co dzisiaj straż robi? No właśnie to. Jak coś się dzieje, to strażacy są pierwsi na miejscu. Jeszcze nawet przed Państwową Strażą Pożarną. Wracając do dronów. Mamy właśnie, szkolą się nasi strażacy z obsługi tych dronów, tak? Dronów ratowniczych, z dronów właśnie poszukiwawczych. Bo to są też, proszę sobie wyobrazić, różne rodzaje dronów, nie? Też nie wiedziałem. Natomiast powiem panu, że to jest jedna właśnie z tych, tak samo, szkolimy naszych strażaków z prawa jazdy kategorii CD, czyli takie cięższe, czyli tak zwane, to się dzisiaj nazywa fachowo i ładnie, dual use, czyli podwójne wykorzystanie, tak? Czyli ten strażak dzisiaj ma być przede wszystkim strażakiem, ale również pomóc tej lokalnej społeczności na czas pokoju i na czas W. Po prostu. Bo proszę sobie wybrać, no do kogo pan by poszedł, prawda? Jeżeli chodzi o to, na przykład, nie wiem, coś się stanie. Tfu, tfu. Jakaś zawierucha wojenna, tak? Kto będzie wiedział, że tam pod lasem mieszka starsza pani? Strażak to wie. Prawda? Osoby z służb takich, że tak powiem, konwencjonalnych, nie mają takich informacji. Po
1: prostu
0: nie mają.
1: Ochotnicza Straż Pożarna, która jest korzeniami w tej lokalnej społeczności.
0: Dokładnie tak.
1: Ale jak rozmawiam z samorządowcami w takim magazynie samorządowym RDC jutro po 9:00, we wtorki, to oni bardzo chwalą oczywiście strażaków ochotników, ale mówią, że taką troską samorządowców jest to, że w razie godziny W to właśnie ci przygotowani do wszystkiego strażacy ochotnicy zostaną zmobilizowani, bo tak mówi ta nowa ustawa. Coś można z tym zrobić? Prawnik może coś z tym zrobić? A oni będą potrzebni też na miejscu, nie?
0: To nie jest takie proste z tą mobilizacją, żeby była jasność, tak?
1: Ponieważ pan to zgłębił temat.
0: Oczywiście, że tak. Chory bym był, gdybym tego nie zrobił.
1: Dobrze.
0: Natomiast kwestia jest taka, że no to też w zależności od tego, jakie są, jaki jest przede wszystkim status wiekowy, tak? My teraz jesteśmy w trakcie różnych rund rozmów z MSW.
1: I rozmawiacie o tym.
0: Rozmawiamy. Rozmawiamy o tym.
1: To jest przedmiotem refleksji i jest próba wypracowania jakiegoś porozumienia w tej sprawie. Być może zmiany przepisów.
0: Ale panie redaktorze, tak daleko nie biegniemy.
1: Ale rozmawiacie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych w tej sprawie.
0: Dokładnie tak. Jesteśmy w trakcie rozmów, jesteśmy czynnymi uczestnikami wszystkich komisji sejmowych, które dotyczą spraw strażaków ochotników. Pytał się pan, po co prawnik? Prawnik jest potrzebny w Sejmie między innymi, ponieważ prawnik się potrafi poruszać po tym. Więc żeby walczyć o interesy strażaków, no między innymi obecność takiego prawnika jest potrzebna.
1: A jak to się stało w ogóle, że pan wylądował w Ochotniczej Straży Pożarnej?
0: Szczerze? Z pasji? Nie, serio mówię.
1: Ale
0: ja w końcu w życiu wykonuję, i to teraz prywata będzie, tak? Ja w końcu w życiu robię to, co po pierwsze lubię i po drugie, co mi przynosi genialną satysfakcję. Proszę sobie wyobrazić, jaki to jest komfort. Pan redaktor na pewno to wie. Robić to, co się lubi, tak? Robić to dla kogoś, ponieważ no niestety, no ja mam we krwi tą misyjność, no jakby tutaj no nie poradzi. Jestem też nauczycielem akademickim, więc jakby no gdzieś tam mam tą misyjność w sobie i w końcu mogę po prostu oddać to, co mam najlepsze w sobie, wszystkie swoje zalety i swoją wiedzę dla ruchu strażackiego, który, no umówmy się, no to jest żywy pomnik naszej polskiej historii, tak?
1: Tyle lat i się trzyma.
0: Trzyma się i się będzie trzymać.
1: Dlaczego?
0: Dzięki ludziom.
1: Ludzie są najważniejsi.
0: Ludzie, tylko i wyłącznie.
1: I to mówi prawnik.
0: Tak.
1: Myślałem, że pan powie, że przepisy są najważniejsze.
0: Wie pan, jakbym siedział tu w todze, ewentualnie jak pan przyjdzie do mnie na wykład, to ja serdecznie zapraszam, ja panu tak powiem. Natomiast nie, przepisy nie są, nie, bo jakby, wie pan co, to zrobię panu mikrowykład. Prawo ma odzwierciedlać rzeczywistość. Ja tego uczę studentów na pierwszym roku. Tak? W związku z powyższym ja teraz jestem akurat po tej drugiej stronie, czyli ja właśnie chcę kształtować tą rzeczywistość. Po prostu. Tą rzeczywistość, żeby przede wszystkim, żeby ludzie, bo ostatnie badania nawet pokazują, tak? Strażacy to jest jedna z najbardziej zaufanych grup społecznych, tak? W związku z powyższym jakby na to zaufanie sobie zapracowali. I naszym zadaniem jako Związku Ochotniczych Straży Pożarnych jest wspomagać ich w tym swoim codziennym działaniu.
1: Czyli to jest taka tęsknota prawnika, no bo jeśli chodzi o prawników, to ciężkie chwile przeżywamy, widzimy. Podzieleni politycznie, to się wszystko przekłada na to, jak pracują sądy, na to, że jedne sądy mówią drugim sądom, że ich nie ma. No jest ciężko, jest ciężko, a jak się spojrzy w ogóle na wszystkie jakieś problemy, to w tle jest ustawodawstwo, to jak skonstruowane jest prawo. I ta tęsknota do takiej romantycznej, prawdziwej, skutecznej historii, w której daje się coś konkretnie zrobić, zaowocowała tym, że został pan też strażakiem.
0: Tak. Tak, no to jest doktor Judym, no po prostu to jest masakra, nie? Nie, ale jakby, wie pan, to jest ogromny komfort życiowy, żeby móc dokonać wyboru, tak? Czy ja chcę tu, czy ja chcę tu.
1: To prawda. To
0: więc jakby ja dokonałem tego wyboru.
1: A proszę powiedzieć, czego życzyć strażakom w dniu święta, jeśli nas słuchają na przykład strażacy ochotniczycy?
0: Na pewno nas słuchają. Życzyć przede wszystkim sił, życzyć wytrwałości, życzyć człowieczeństwa, życzyć patrzenia na ludzi z całego serca. Dla wszystkich strażaków, którzy nas słuchają w imieniu prezesa zarządu głównego, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Zarządu Wykonawczego życzę, składam właśnie te życzenia. Wszystkiego, co najlepsze.
1: A bardzo pana zmieniła straż?
0: Pyta pan mnie jako człowieka? Tak. Tak.
1: I czego się pan nauczył od strażaków?
0: Ofiarności. Bezinteresowności. To jest bezcenne w życiu. Żeby jednak zachować po prostu człowieczeństwo, tak? Bo jednak, tak jak pan sam redaktor przed chwileczką powiedział, no prawnicy to jest taka dosyć specyficzna grupa. To nie jest tak, że ja opluwam. Absolutnie nie. Bo będąc adwokatem, jakby poznałem absolutnie pełne spektrum i braci prawniczej i ten.
1: No nie no, poza tym dużo łatwiej jest krytykować prawników, niż się bez nich obyć, więc to jest też sprawa.
0: A mieć na pokładzie prawnika, no
1: dobry
0: to chyba
1: prawnik
0: dobrze,
1: to podstawa, no, no taka
0: właśnie,
1: prawda.
0: No. Chociaż aż pan się uczepił dzisiaj tego prawnika. No zamiast rozmawiać o strażakach, to pan o prawnikach. Dzisiaj nie jest dzień prawnika, tylko dzień strażaka.
1: Dzień strażaka.
0: Co to ma być?
1: A no. jak się układają relacje między strażakami ochotnikami, a strażakami państwowymi, zawodowymi?
0: Bardzo często jest tak, że strażacy ochotnicy są pierwsi na miejscu zdarzenia. Znaczy nie bardzo często, no w większości wypadków tak jest, tak? Po prostu, bo remizy są nawet w malutkich miejscowościach. Na chwilę obecną te relacje są jak najbardziej dobre, poprawne. Jesteśmy, no dzisiaj świętujemy wspólnie Dzień Strażaka na Placu Piłsudskiego. No prosto od pana redaktora właśnie jadę na tak zwaną przebiórkę i jedziemy na Plac Piłsudskiego, tak?
1: I założy pan mundur?
0: Założę.
1: Pan ma stopień?
0: Proszę?
1: Stopień jakiś?
0: Nie.
1: Taki mundur po prostu.
0: Mundur założę strażacki.
1: To też najserdeczniejsze życzenia... Dla strażaków państwowych.
0: Też.
1: Tyle również. Samo powrotów, co wyjazdów.
0: Dokładnie.
1: No i mówiąc już zupełnie serio, to takie podziękowania za to, że są. Są strażacy państwowi, są strażacy ochotnicy. Jest na kogo liczyć w potrzebie. Dzięki.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A naszym gościem był Ben Sasi, prawnik, adwokat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, też wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Czego pan tam uczy?
0: Proszę?
1: Czego pan tam uczy?
0: Akurat teraz kilku przedmiotów uczę, ale przede wszystkim podstaw prawoznawstwa.
1: Podstawy są ważne.
0: Tak.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Dobrego dnia.
0: Wzajemnie.
1: Za 4 minuty 8.

0: Ósma wiadomości, Bartek Sobczyk.
1: Za godzinę matura wśród abiturientów jest nasz reporter, a w studiu RDC dziś znamienici goście. Rozmawiamy o maturach, ale też o Dniu Strażaka. Za chwilę szczegóły u nas na antenie. Powiemy też za chwilę o Płocku. Tam będą nowe parki kieszonkowe. W wiadomościach sportowych Ekstraklasa Pogoń pokonała Wisłę Płock. Tydzień maturalny rozpoczęty. Uczniowie podejdą dziś do egzaminu z języka polskiego. Przy stadionie Legii, gdzie maturę piszą uczniowie szkoły w chmurze, jest nasz reporter Kacper Zych.
2: Dzień dobry.
1: Kacper, jak nastroje?
2: Po twarzach maturzystów wnioskuję, że dadzą radę przezwyciężyć dzisiaj stres i napisać język polski bez większych problemów. Zdecydowanie inaczej zachowują się rodzice, których nie brakuje przy wejściu na stadion. Większość sprawia wrażenie o wiele bardziej zestresowanych niż ich dzieci i w rozmowach ze mną również to przyznawali. Jest ich tutaj bardzo dużo, zajmują chodniki po obu stronach ulicy Łazienkowskiej. Maturzyści podchodzą dziś do egzaminów w tymczasowych budynkach przypominających namioty. To zapewnia im spokojne warunki i zabezpieczenie przed niesprzyjającą pogodą. Szkoła w chmurze przygotowała na dziś około 5000 arkuszy i jest też osoba, która zadba o dodatkowe, jeśli ich zabraknie. W samej Warszawie do egzaminu dojrzałości zgłoszonych jest ponad 33,5 tysiąca uczniów, a na całym Mazowszu około 69 tysięcy. Na dzisiejszy test będą mieli 240 minut. Jest to czas regularny, który może być też dłuższy w przypadku różnych schorzeń zdrowotnych. I tutaj na stadionie Legii bramki wejściowe zamknęły się o godzinie 7:15. Oczywiście wszyscy spóźnieni będą mogli wejść, jednak procedura musi być przestrzegana ze względu na bezpieczeństwo. Sam egzamin rozpocznie się o godzinie 9. Kacper Zych, Polskie Radio RDC.
1: A tuż po 8 zostaniemy w temacie maturalnym. Gościem Grzegorza Chlasty w poranku RDC będzie Paulina Piechna-Więckiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Zdradzę, że padnie pytanie o to, czy pamięta swój egzamin dojrzałości, no i jakie dzisiaj znaczenie ma matura. Po więcej pytań i odpowiedzi na nie zapraszamy tuż po wiadomościach. Prezydent Karol Nawrocki podziękował prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Poinformowała o tym kancelaria prezydenta. Politycy rozmawiali telefonicznie. Kancelaria poinformowała także, że prezydenci omówili aktualną sytuację bezpieczeństwa. Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Jak czytamy w komunikacie, obaj przywódcy potwierdzili siłę i wagę sojuszu polsko-amerykańskiego.
3: To są wiadomości Polskiego Radia RDC.
1: Podczas długiego weekendu w związku z pożarami lasów strażacy interweniowali 560 razy. Na szczęście w większości nie były to groźne pożary i zostały szybko ugaszone. Mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec.
4: Niestety pogoda pożarowa, która występuje w Polsce, wysoka temperatura powietrza, niska wilgotność, no i również bytność człowieka na terenach leśnych podczas wypoczynku sprzyja temu, że tych pożarów było bardzo dużo. Dodatkowo niska wilgotność ściółki powoduje, że te pożary bardzo szybko się rozwijają, przez co tych interwencji było bardzo dużo. Na szczęście, patrząc na statystyki, organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest na tyle sprawna, że większość tych pożarów jest mała.
1: Na Mazowszu, jak i w niemalże całej Polsce, obowiązuje trzeci stopień zagrożenia pożarowego w lasach. A dziś obchodzimy także Międzynarodowy Dzień Strażaka. Naszym gościem o poranku był prezes zarządu drużyny pożarniczej Anioły Floriana w Piasecznie. To drużyna składająca się z osób z niepełnosprawnościami.
5: Uczymy strażaków, jak postępować z osobami niepełnosprawnymi. I rozmawiamy o tym, robimy pokaz. Strażacy ćwiczą, jak ratować osoby z niepełnosprawnościami, czy to na wózku, czy z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Jak do nich podchodzić, jak z nimi rozmawiać, na jakie mogą napotykać problemy w czasie ewakuacji.
1: Drużyna powstała 7 lat temu, dziś to około 40 osób w różnym wieku, od 14 do 40 lat. Będą nowe parki kieszonkowe w Płocku. Zielona przestrzeń pojawi się na ulicy Gałczyńskiego na Miodowej oraz na ulicy Drętkiewicza na Podolszycach. Prace ruszą lada moment. Mówi Joanna Tomaszewska-Bielkowska, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Płocka.
6: Roślin bardzo dużo, będą byliny, będą drzewa, będą trawy, czyli miskanty, które przepięknie powiewają na wietrze. Będziemy sadzić takie rośliny, które są odporne na zmiany klimatu, ale cieszą oko i mieszkańcy będą mieli piękne miejsca do tego, żeby wypoczywać.
1: W parkach pojawią się ławki i oświetlenie, a parki mają być gotowe jeszcze przed wakacjami.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
1: Maturzyści na aurę dzisiaj na pewno nie narzekają. Pogoda sprzyja, 19 stopni, pokazują termometry w stolicy. Tyle samo mamy w Radomiu, w Płocku, do 18 w Siedlcach, w Ciechanowie w ciągu dnia. Maksymalnie dziś na termometrach do 27, do 28 stopni. A więc wypoczynek po maturze, a także po pracy będzie znakomity. Podobnie ma być jutro. Zresztą w ogóle ten tydzień jest w miarę ciepły. Deszcz może popadać w środę, ale z tego pewnie wielu się ucieszy, bo przecież jest bardzo sucho. Ciśnienie atmosferyczne 1000 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
1: A już teraz przenosimy się na drogi. Zaczynamy od Warszawy, bo to tu o poranku są największe utrudnienia. Okopowa, Pułkowa zakorkowane w tym momencie na 2 km. Taką sytuację mamy też na Łopuszańskiej i Chałubińskiego. Stoimy na Targowej, na Radzymińskiej, a także na Rutowicza. Trasy wjazdowe do Warszawy zakorkowane głównie od strony Błonia Pruszkowa, od strony Marek Otwocka i Łomianek. A na wylotówkach stoimy do Otwocka, do Piaseczna, a także kierunek Błonie. W Radomiu utkniemy na Wierzbickiej i na Warszawskiej, w Płocku korkuje się Bielska, w Siedlcach raczej bez większych utrudnień na ten moment, a w Ostrołęce uczulamy kierowców, 2,5 km w korku spędzimy na ulicy Konwy.
3: Wiadomości sportowe RDC.
1: W meczu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Pogoń Szczecin wygrała z Wisłą Płock 3-0. Dominik Kun, pomocnik Wisły, tak podsumował pojedynek.
7: Walczyliśmy na tyle, na ile nas było stać w tym meczu. Straciliśmy bramki po starych fragmentach między innymi. Gdzieś tutaj to mi się wydaje, że to było kluczowe, tak, na cały mecz, tak, bo te bramki ustawiły mecz i już potem było ciężko wrócić. Także tak bym to podsumował.
1: Pogoń wskoczyła na 8. pozycję w tabeli z dorobkiem 41 punktów. Wisła ma 4 punkty więcej i zajmuje 7. miejsce. Prowadzi Lech Poznań, który ma 55 punktów na koncie. Temat Ekstraklasy wróci w dzisiejszym magazynie sportowym po godzinie 9. Manchester United wygrał z Liverpoolem 3-2 w meczu 35. kolejki piłkarskiej Premier League. W pozostałych spotkaniach Aston Villa uległa Tottenhamowi 1-2. Matty Cash zagrał tutaj cały mecz. Liderem tabeli jest Arsenal, drugie miejsce zajmuje Manchester City, a trzeci jest Manchester United. Hokeiści reprezentacji Polski przegrali po rzutach karnych z Francją 2-3 w meczu rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. W podstawowym czasie gry gole dla biało-czerwonych strzelali Patryk Krężołek i Bartłomiej Pociecha. Liderem tabeli jest Kazachstan, drugie miejsce zajmuje Francja, a trzecie Polska. Jutro Polacy zagrają z Kazachami, to o godzinie 19:30. Awans do elity. Zapewnią sobie dwie czołowe drużyny.
3: Reklama.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Hej rodzicu, szukasz planu na lato dla swojego dziecka? Sprzedaż półkolonii w klubach Fikołki właśnie wystartowała. Pakuj się na półkolonie z fikołkami. Codziennie ruch i zabawa, warsztaty, animacje i wycieczki autokarowe. A do tego hit! Fikołkowa walizka i paszport odkrywcy dla każdego dziecka. Opieka od rana do wieczora, pełne wyżywienie i mnóstwo atrakcji w cenie. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Zarezerwuj już dziś na stronie fikolki.pl.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Wyjątkowy prezent o wartości ponad 650 zł czeka na Ciebie podczas wydarzenia Mokosz Cosmetics. A do tego jako jedna z pierwszych poznasz nowy produkt przed premierą, a także skorzystasz z warsztatów tworzenia kosmetyków, specjalnych rabatów, konsultacji i strefy z brafittingiem. Liczba miejsc ograniczona. Kup bilet już teraz na www.mokosz.pl.
3: Za reklamę dziękujemy. Poranek Polskiego Radia RDC. Zaprasza Grzegorz Chlasta.
0: Razem z naszym gościem, pani minister Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceminister edukacji. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
0: Mamy rozmawiać o maturach, ale jedno pytanie takie polityczne. Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji. I co pani myśli? Będzie nowa konstytucja?
12: To jest pytanie, czy będzie nowa konstytucja. No, prezydent chciałby, żeby była nowa konstytucja. Powołał Radę zbieżną ze swoimi poglądami. My w tej Radzie nie chcemy zasiadać. Tam jest taka propozycja, żeby przedstawiciele klubów parlamentarnych w tej Radzie zasiadali, dlatego że po prostu prezydent wraz z tą Radą dąży cały czas do jednego, to znaczy do zmiany ustroju w Polsce i do tego systemu prezydenckiego. Więc trudno w tej Radzie, wie pan, panie redaktorze, szanowni państwo, rozmawiać o tym, co tak nas różni. No bo trzeba mieć jakiś punkt wyjściowy, wspólną siatkę pojęciową. Nie mówiąc już o tym, że można byłoby zacząć od przestrzegania bieżącej konstytucji i to byłoby takie bardzo znaczące. Nie widzę przestrzeni w tej chwili do negocjacji. Jakby nie widzę przestrzeni do dialogu ze strony prezydenta. To jest pozorny dialog. To jest propozycja pozornego dialogu, uwikłanie partii, które są w koalicji rządzącej, w narrację o tym, że dobry prezydent chce zmienić ustrój. Pojawiają się takie bardzo niefajne sformułowania podważające obecny ustrój konstytucyjny. Prezydent mówi, czy wolicie tego, który pochodzi z bezpośredniego wyboru, czy rząd. No ale ja przypominam, ta koalicja rządzi, ponieważ miliony osób oddały głosy na kandydatów czterech partii koalicyjnych. Więc ta narracja, ona już jest nieżyczliwa na wstępie, co tylko pokazuje, że to jest raczej takie zwabianie w pułapkę partii, które mają inną koncepcję niż prezydent. No bo co? Następuje koniec, prezydent proponuje, tak, swój ustrój oparty o prezydenta, a i na koniec tej rady my mówimy, no nie, nam się to nie podoba. I on mówi, no cóż, nie doszło do dialogu, nie doszło przez tą wstrętną opozycję do mnie, tak to nazwijmy. Ja uważam, podobnie jak Tolkien, że ten jeden, który wszystkich ma złączyć, pierścień, to nie jest najbardziej demokratyczny sposób sprawowania władzy. Oczywiście można mówić o tym, że każdy kraj ma swoją koncepcję ustrojową, ale nasza się już ukształtowała i teraz można dopuszczać jakieś zmiany, które wynikają ze zmiany stosunków społeczno-gospodarczych, prawda? Konstytucje ewoluują, ale ja przypominam też, że polska konstytucja miała bardzo dobry odbiór wśród konstytucjonalistów w Europie, na całym świecie. I te zmiany, które powinny iść z duchem czasu, to jest jedno, ale takie przewracanie stolika ulubione, jedno z ulubionych sformułowań ostatnich kilku lat, no wymaga też jakiegoś zwyczaju. My nie mamy takiego zwyczaju, nie mamy ugruntowanego takiego sposobu sprawowania władzy. Ja przypominam, że takie sposoby sprawowania władzy w międzywojniu kończyły się też próby dramatami narodowymi, więc
0: no ale to jakieś jest, wyjście z tego pata, że tam jedna władza też blokuje drugą, może by się przydało, co?
12: Dlatego można myśleć o bezpiecznikach w konstytucji, żeby ona rzeczywiście była przestrzegana i żeby można było skutecznie egzekwować brak przestrzegania norm konstytucyjnych. Ale to są zupełnie inne pragnienia niż te, które niesie ze sobą prezydent i jego propozycje.
0: Na dziś nie widzi pani tam miejsca dla siebie?
12: Nie, to musiałaby być jakaś inna zupełnie rada, wspólnie wybierana.
0: Wiceministra Paulina Piechna-Więckiewicz, lubi pani Tolkiena?
12: Lubię.
0: Z czego pani pisała maturę?
12: To może być dziwne, że lubię Tolkiena, bo on się bardzo kojarzy, jeśli ktoś jest znawcą Tolkiena albo po prostu lubi z nurtem chrześcijańskim. Natomiast rzeczywiście uwielbiam fantastykę. Więc
0: a z czego Tolkiena pani pisała również maturę?
12: Z polskiego. Matematyka była nieobowiązkowa. od razu odpowiem na to pytanie dla wszystkich nas hipokrytów, którzy nie musieli zdawać matury obowiązkowej z matematyki. Przyznaję się do tego. Uważam, że młodzi ludzie czują hipokryzję na kilometr i nie ma co w ten sposób z nimi rozmawiać. Kończyłam Żmichowską w Warszawie, więc miałam zaliczone egzaminy z języka francuskiego wtedy, bo certyfikaty, więc zarówno pisemny i ustny język, nie musiałam go zdawać i zdawałam historię jako przedmiot dodatkowy.
0: A pamięta pani temat z polskiego?
12: Nie pamiętam, ale pamiętam, że zaryzykowałam i cytowałam Wojaczka i ten cytat, już nie pamiętam go dokładnie, ale był taki ryzykowny, bo zawierał, wydaje mi się, niezbyt cenzuralne słowa.
0: I co pani dostała z polskiego?
12: 4+.
0: No to bardzo ładnie. Teraz wyniki matur będziemy znać 8 lipca. Komisja ogłosi. A proszę powiedzieć, jakie tematy dziś będą na maturze?
12: Nie wiem. Nawet gdybym wiedziała, to bym nie mogła powiedzieć, ale ja nie mam prawa wiedzieć. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że ja nie mam prawa wiedzieć, jakie są tematy.
0: To kto wie?
12: CKE, Centralna Komisja Egzaminacyjna. To jest instytucja, którą my nadzorujemy, no ale ona jest autonomiczna w kwestii właśnie tego, jak przeprowadzany jest egzamin państwowy. Na tyle autonomiczna w sensie prowadzenia tych egzaminów i tak dalej. Natomiast oczywiście egzamin państwowy wynika z przepisów, które ustala w trybie legislacyjnym przy pomocy różnych aktów prawa Ministerstwo Edukacji i Parlament. Natomiast oczywiście nie znam tematów.
0: Nic?
12: Nic, nie znam, ale naprawdę nie znam, żeby nie było pretensji.
0: A kto wymyśla te tematy?
12: Nie no, tutaj wymyślają eksperci.
0: A jak pani ocenia komisję?
12: Jak oceniam komisję? A cały czas gdzieś usprawniane są prace komisji egzaminacyjnych. W tym roku rzeczywiście komisja egzaminacyjna stoi przed nimi wielkie wyzwanie. Dlatego, że ten rocznik, to jest blisko 345 tysięcy maturzystów i to jest dużo, dużo więcej niż w zeszłym roku, ponieważ do egzaminu maturalnego przystępują podwójne roczniki. Zresztą czeka to też moją córkę w przyszłym roku, starszą Anię, więc to jest wielkie wyzwanie zarówno dla komisji, dla szkół, dla tych wszystkich, którzy zajmują się organizacją egzaminów, będą je sprawdzać, ale też oczywiście dla uczniów, uczennic, rodziców, ponieważ jest to stres też związany z naborem na studia, które też uczelnie oczywiście nie należą do naszego imperium, tak, bo jest to Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poza tym uczelnie też operują w ramach autonomii, no ale przygotowują się też na napływ studentów, uruchamiają dodatkowe kierunki, trochę zwiększają liczbę miejsc, zgodnie z ich zapowiedziami rektorów. Także to będzie taki tak trudne wyzwanie w tym roku i w przyszłym.
0: A z czego wynika ten wzrost liczby absolwentów?
12: No właśnie z tej reformy, która zakładała, że 6-latki pójdą do szkół. Z niej zrezygnowano w pewnym momencie, no ale zostawiła te roczniki w takim właśnie momencie, w którym po prostu jest ich więcej, dużo więcej zdających.
0: Czyli to jest taki trochę...
12: To są dziesiątki tysięcy. To jest
0: teraz taki
12: dużo.
0: Wypadek przy pracy.
12: No nie nasz, od razu powiem. Wiem, że to polityków ulubione sformułowanie, ale no powiem inaczej. Gdyby rzeczywiście ta reforma była krocząca, została utrzymana, no to powoli byśmy z tego wychodzili. No, zrezygnowano z niej, więc też tak, no następne roczniki już tak nie będą wyglądały. No każda reforma niesie za sobą, no ta musiała przynieść tego rodzaju efekt, no bo ten efekt też widzieliśmy przy egzaminie 8 klas.
0: To jest drugi rocznik maturzystów, który będzie zdawać egzaminy na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej, a nie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które wprowadzono w związku z pandemią.
12: Tak, ale o 20% zostały też te podstawy zredukowane, w związku z czym gdybyśmy utrzymali te przepisy, które miały wchodzić po COVID-zie, to ten egzamin byłby dużo, dużo bardziej obciążający. Więc wbrew pozorom, myślę, że oczywiście perspektywa maturzysty jest obecna, aktualna, więc nie musi tego doceniać, ale my pilnowaliśmy tego, żeby właśnie te egzaminy nie były tak porażająco obszerne, jak to było planowane i weszłoby w życie zaraz po COVID-zie.
0: A to dobrze, że obowiązuje tak zwana odchudzona podstawa?
12: No ta odchudzona podstawa, ale na egzaminie, czy że w ogóle ją odchudzaliśmy? Nie, no dobrze, dlatego że od lat skarżono się na to, że nauczyciele nie potrafią, może nie potrafią, nie nadążają z realizacją materiału, ale przede wszystkim też ze względu na to, że wiele rzeczy w tym materiale po prostu jest niepotrzebnych z punktu widzenia pewnych etapów edukacyjnych. Dlatego też reforma Kompas Jutra, tak? My zmieniliśmy teraz podstawy programowe, które oczywiście w egzaminach odzwierciedlenie będą miały dopiero w latach 2031-32. To jest ten rok szkolny, w którym będzie zmieniać się egzamin ósmych klas i matura, tak żeby dotyczył rzeczywiście tych, którzy pójdą już nową ścieżką programową, żeby było bardziej praktycznie, żeby było więcej możliwości nauczenia, jak się uczyć, na przykład w językach, tak, żeby było mniej tych wszystkich czasów, trybów, którymi nawet autochtoni żyjący w krajach, dla których język jest naturalny, nie używają ich na co dzień, a nas uczy się tego w szkołach, za to gorzej mówimy po prostu, tak? A to jest w języku kluczowe, czy umiemy się porozumieć. I różne takie zmiany, łącznie z nowymi przedmiotami, mają służyć upraktycznieniu też tej edukacji, bo w PiS-ie tej 2018-2022, mimo że Polska troszeczkę spadła w wynikach, na przykład z nauk matematycznych, przyrodniczych, to mimo wszystko jest na wysokich miejscach, więc jeśli chodzi o poziom edukacji, my mamy wysoki w Polsce poziom edukacji. Ale jeżeli chodzi o dobrostan uczniów, poczucie przynależności do szkoły, czy odpowiedź na takie pytanie, czy umiejętności, wiedza, którą nabywasz w szkole, przyda ci się w życiu codziennym, w przyszłości, no to jesteśmy na jednym z naprawdę ostatnich miejsc. Nasi uczniowie mają takie przekonanie, że polska szkoła nie buduje tych kompetencji, tej wiedzy, tego zasobu, który przyda im się, pomimo tak wysokiego poziomu edukacji, który przyda im się w przyszłości.
0: Słuchałem gdzieś w weekend byłego kanclerza Niemiec, Scholza, i on mówił między innymi, byliśmy krajem inżynierów, teraz jesteśmy krajem prawników. A wy w ogóle zadajecie sobie w ministerstwie takie pytanie, co zrobić, żeby było więcej inżynierów?
12: Tak, zadajemy sobie takie pytania. No one dotyczą na przykład matematyki, prawda? Mamy nawet taki instrument, umowę z Politechniką Warszawską, narzędzie, które ma wspierać naukę matematyki. No właśnie zmieniamy też podstawę programową tak, żeby to doświadczenie edukacyjne, przyroda w klasach 4-6 w wymiarze 3 godzin z możliwością właśnie tych 2 godzin w bloku, żeby dzieci uczyły się przez doświadczenia, przez praktykę, żeby też je bardziej zachęcić do tych przedmiotów, takich jak chemia, fizyka.
0: Które znów są potrzebne.
12: Myślę, że zawsze były potrzebne i każde państwo musi pilnować, żeby nie rozwijać się na potrzeby aktualnego rynku pracy, bo jak widzimy, to może być bardzo zgubne, dlatego że dzisiaj rozmowy o przyszłym rynku pracy mówią o tym, przynajmniej 50% zawodów zniknie, tak, z mapy zawodów. Więc ta edukacja musi być elastyczna, musi być płynna możliwość przechodzenia z jednego modelu edukacyjnego w drugi. Te wszystkie strategie edukacyjne muszą brać to pod uwagę. Oczywiście strategie edukacyjne nie mogą przygotowywać tylko pod rynek pracy. To jest kwestia kształtowania postaw obywatelskich w dzisiejszym świecie, w którym no mamy gdzieś jakieś kryzysy związane z postrzeganiem demokracji, ustrojów, które zdążyły się ukształtować odporności na dezinformację, na zjawiska, które nie były dla nas ważne, nie były istotne, nie widzieliśmy takich ich skutków i nie miały takich instrumentów, jak na przykład moja szkoła w latach 90., tak?
0: A matura jest potrzebna? Właśnie do czego jest potrzebna?
12: To jest ta dyskusja, odkąd tak, ona jest w takiej formie i decyduje o tym, de facto, na jakie studia się dostajemy. Ważna jest też jako egzamin państwowy. Wszyscy zdajemy ten sam egzamin, tak? Który daje te same szanse bez względu na to, w którym miejscu go zdajemy, żeby dostać się na studia. A kolejna sprawa to jest kwestia monitorowania też kompetencji, osiągnięć młodych ludzi przez system, tak żeby on mógł też uczyć się od nich, od ich umiejętności.
0: A studia są potrzebne?
12: Oczywiście, że są potrzebne. To znaczy, ja myślę, że są potrzebne, żeby rozwijać się w określonych zawodach. Nie są konieczne do tego, żeby rozwijać się, kształtować swoją tożsamość w oparciu o zawód, który studiów nie wymaga. Jest wielu ludzi, którzy są świetnymi fachowcami, nie mają ukończonych studiów. To nie jest jakby konieczność. Jeżeli pyta mnie pan redaktor, czy studia są potrzebne, dla wielu osób będą potrzebne, bo są niezbędne, żeby wykonywać prawidłowo swój zawód, albo są wstępem do zawodu, tak jak na przykład prawo, później aplikacja, medycyna, specjalizacja.
0: Inżynier.
12: Inżynier, ale są zawody, mamy wspaniałe szkoły branżowe, mamy wspaniałe technika, one nie wszystkie muszą prowadzić na studia, za to mogą prowadzić do satysfakcjonującego życia, dobrych zarobków.
0: Pytam, bo teraz często ludzie nie kończą studiów, tylko na przykład poprzestają na licencjacie, bez tytułu magistra.
12: Tak, dlatego, że w części zawodów można pracować studiów nie mając, bądź właśnie dysponując na przykład licencjatem, bądź innym rodzajem kształcenia. Myślę, że to nie jest problem. Zawsze najważniejsze dla państwa musi być monitorowanie jakości dostępnych usług w edukacji, w szkolnictwie wyższym i też budowanie możliwości rozwijania się ze względu na potrzeby rynek pracy, ale również innych swoich kompetencji jako ludzi. Po prostu.
0: To czego pani minister życzy maturzystom? Bliskim też, rodzinom, opiekunom?
12: Połamania długopisów, mniej stresujcie się. Stres utrudnia zdawanie egzaminów. Zastanówcie się, zwłaszcza pod koniec pisania pracy, co chcecie powiedzieć. Sprawdźcie sobie wszystko na spokojnie. Zostawcie sobie te kilkanaście minut. Na początku rozpiszcie sobie to, co chcecie powiedzieć, ale też, żeby nie zajęło wam to w brudnopisie dużo czasu. Przede wszystkim nie stresujcie się. To jest ważny egzamin, ale wasze życie to coś więcej niż tylko egzaminy. Naprawdę.
0: A jak pani sobie radziła ze stresem na takich egzaminach?
12: Przed egzaminem w 8 klasie, które były wtedy egzaminami zewnętrznymi. To znaczy, trzeba było przyjść do szkoły, w której się zdawało, ja zemdlałam przed historią. Więc ja naprawdę, kochani, wiem, co to jest stres.
0: Ja schudłem chyba jakieś 12 kilo przed tym.
12: Przed maturą też się bardzo stresowałam. To jest, ale posłuchajcie, przed wami najdłuższe wakacje. Być może ostatnie takie waszego życia. Więc pamiętajcie o tym, pisząc egzaminy, odpowiadając ustnie, że przed wami fantastyczne życie, fantastyczny czas, pełen wyzwań i możliwości.
0: Egzamin jest ważny, ale życie jest ważniejsze.
12: Oczywiście, że życie jest najważniejsze. Bliscy, miłość, przyzwoitość, lojalność.
0: Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceminister czy wiceministra edukacji. Kłaniam się, dziękuję.
12: Dziękuję bardzo.
0: Dobrego wszystkiego.
12: Dobrego.
0: No i trzymamy kciuki za maturzystów, maturzystki. Wyniki kiedy?
12: W lipcu jakoś tak.
0: 8 lipca.
12: Tak.
0: Dzięki.
12: Dzięki. Powodzenia.
0: Powodzenia. W 8:30, za chwilę wiadomości lokalne, potem komentatorzy.
1: Ósma 30 to są wiadomości Polskiego Radia RDC. Bartek Sobczyk, zapraszam. Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceminister, omdlała przed egzaminem z historii, jak przed chwilą usłyszeliśmy. A jak radzą sobie rodzice i uczniowie przed maturą? Od tego zaczniemy te wiadomości. Powiemy też o utrudnieniach dla kierowców. W Warszawie jest ich sporo. Już za pół godziny blisko 70 tysięcy uczniów na Mazowszu podejdzie do matury. Dziś egzamin z języka polskiego. Przy stadionie Legii Warszawa, gdzie odbędzie się matura Szkoły w Chmurze, w sumie 5 tysięcy uczniów, jest nasz reporter Kacper Zych. Kacper, czy już wszyscy dotarli?
2: Jeszcze nie wszyscy. Przed chwilą ostatni uczniowie wchodzili do swoich sal. Jest to tutaj wielka operacja logistyczna, bo do matury podejdzie tu aż 5 tysięcy uczniów i to w specjalnych, tymczasowych budynkach przypominających namioty. Część z nich przyjechała samemu, część z rodzicami, którzy czekają na nich w specjalnej strefie przy ulicy Łazienkowskiej. Sami maturzyści nie wydawali się zestresowani, ale inaczej jest z rodzicami.
13: Dzisiaj pani bardziej zestresowana, czy dziecko?
14: No chyba ja.
13: A syn czy córka?
14: Córka, Martynka.
13: I były jakieś obawy o konkretne lektury, czy nie?
14: Nie, ona z polskiego raczej jest przygotowana, bardziej się boi matematyki, także...
13: No, czyli tak. Dzisiaj takie można powiedzieć nie, preludium.
14: Tak, ale mnie emocje opadają, bośmy nie mogły dojechać.
2: W Warszawie do egzaminu dojrzałości podchodzi ponad 33,5 tysiąca uczniów.
1: Kacper Zych, dziękuję za te informacje. Na napisanie egzaminu z języka polskiego uczniowie mają 240 minut. Po majówce czas na utrudnienia na warszawskich drogach. Prace są m.in. na granicy Mokotowa i Śródmieścia. Wykonawca trasy tramwajowej do Wilanowa będzie regulował krawężniku, zbiegu spacerowej i belwederskiej. Tam wyłączone są pojedyncze pasy. Największe utrudnienia są dla kierowców jadących belwederską, bo nie skręcą w Gagarina. Objazd wyznaczono przez Chełmską i Czerniakowską. Jeszcze ważna informacja dla mieszkańców Kobyłki i Wołomina. Od dziś jest trudniej dojechać do S8. Powiat wchodzi w główny etap prac na ulicy Kazimierza Wielkiego i Bolesława Chrobrego. Ulica jest w całości zamknięta, więc nie można dojechać do ekspresówki przez Nadmę. Objazd wyznaczono przez Załuskiego i Przyjacielską. Ulice dochodzące do remontowanego fragmentu będą kończyć się ślepo. Obiecana przez Rafała Trzaskowskiego inwestycja łapie opóźnienie. Budowa kulturoteki w dzielnicy Wesoła nie wygląda, jakby miała zakończyć się w terminie. Prace wykonano tylko częściowo, a obiekt według planów ma być gotowy już w lipcu. Skąd takie opóźnienie? To sprawdzał nasz reporter Przemysław Paczkowski.
15: Biblioteka, kino i pracownie plastyczne, w skrócie Kulturalne Centrum Wesołej. Tak zapowiadali inwestycje przedstawiciele miasta. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej. Mieszkańcy mijają budynek w surowym stanie, a termin oddania obiektu coraz bliżej, bo 24 lipca. Wygląda na to, że to się nie wydarzy, bo inwestycja, jak udało mi się dowiedzieć, została zrealizowana w jedynie 32%. Jest problem z wykonawcą, przyznaje wiceprzewodniczący Rady Miasta Sławomir Potapowicz.
16: Są prowadzone w tej chwili z wykonawcą rozmowy i w zależności od tego, jak one będą przebiegały, będziemy wiedzieć, czy ta inwestycja będzie realizowana, w jakim kształcie i przez kogo.
15: Jak ustaliłem, w grę wchodzi nawet zerwanie umowy z wykonawcą, a to oznacza, że termin oddania inwestycji może się przeciągnąć. Przemysław Paczkowski, Polskie Radio RDC.
1: W Polskim Radiu RDC dzień z maturzystami. Jak słyszymy, nie ma dużego stresu, bardziej zestresowani są rodzice i cóż się dziwić. 20 stopni pokazują termometry w Warszawie w ciągu dnia, nawet do 28 i podobnie ma być jutro.
17: Reklama.
8: Spędź majowy weekend w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 1 i 2 maja zapraszamy na majówkę w Skansenie. Przygotowaliśmy dla Was pokazy wiosennych prac polowych i gospodarskich, pokazy dawnego rzemiosła oraz gry i zabawy dla dzieci. A 3 maja zapraszamy na gotowanie na polanie, aby posmakować tradycyjnej kuchni Mazowsza i potraw inspirowanych wiejskim podwórkiem. Do tego koncerty, kiermasze rękodzieła oraz dużo dobrej energii. Dajcie zabrać się w majówkową podróż do przeszłości razem z Muzeum Wsi Mazowieckiej. Mazowieckiej w sierpcu. Szczegóły programu znajdziecie na stronie www.mwmskansen.pl. Pomysł na rodzinny weekend? Wpadaj na Warsaw Caravaning Festival 2026 na terenie toru wyścigów konnych Służewiec. To plenerowe, festiwalowe wydarzenie pełne podróży, inspiracji i dobrej energii. Czekają na ciebie setki kamperów, strefa van life, klimatyczna strefa retro, spotkania z podróżnikami, wyścigi konne i atrakcje dla całej rodziny. A już 8 maja zlot karawaningowy i wspólna biesiada. Warsaw Caravaning Festival 9-10 maja. Bilety na grupa NTP, app i tobilet.pl.
17: Obyczajowa komedia Next X w reżyserii Jarosława Rabendy w Teatrze Powszechnym w Radomiu.
18: Oczywiście, że wolałbym, żeby Marysia znalazła sobie tego jednego, jedynego na całe życie.
19: Oczywiście przy twojej pomocy.
17: Każdy następny szybko staje się byłym.
20: Dzień dobry, jestem Marcel.
18: Następny.
17: Czas, by córka wzięła sprawy w swoje ręce.
18: Kogoś tu nam przyprowadziła.
21: Chcieliście księcia z bajki? To macie.
17: Ta rodzinna kolacja zaskoczy wszystkich. Teatr Powszechny w Radomiu zaprasza.
8: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
22: Za reklamę dziękujemy. Poranek Polskiego Radia RDC. Zaprasza Grzegorz Chlasta.
0: Nasi goście, komentatorzy, jest z nami Agaton Koziński, Polska The Times.
23: Dzień dobry.
0: Jest Marcin Piasecki, Rzeczpospolita i Parkiet. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
0: I Mikołaj Wójcik, analityk, który utknął w korkach. Dzień dobry.
24: No tak, dzisiaj moją nieobecność zawdzięczamy maturzystom z chmury, którzy genialnie zdążają na stadion Legii, żeby napisać maturę. Życzyłem powodzenia.
0: A bo tam wielki namiot i takie pisanie pod namiotem. A gdzie wy pisaliście maturę? Jak ją wspominacie? Czy była ważna, Agaton?
23: Znaczy była ważna, bo to jest potężny stres i taki właśnie pierwszy poważny stres życiowy i w tym sensie już takim nawet tam merytorycznie to pewnie dzisiaj to wspominam jako stosunkowo proste wyzwanie, no ale 19-latkowi ciężko to wyjaśnić, że w życiu będzie miał trudniejsze rzeczy i jako taki etap życia rzeczywiście ten egzamin dojrzałości bardziej w kategoriach właśnie emocjonalno-psychologiczno-osobowych niż w kategoriach merytorycznych, ale absolutnie ten termin jest cały czas aktualny.
0: I przydała ci się ta matura?
23: No tak, no bo ją zdałem. Bez niej, bo jakbym nie zdał, to bym dzisiaj tu nie siedział.
0: Mikołaj.
24: Ja pisałem w liceum imienia Miguela de Cervantesa i bardzo dziękuję wszystkim nauczycielom, dzięki którym ją zdałem, bo bardziej dzięki nim niż dzięki sobie. Ale matura była takim przystankiem na drodze do dorosłości. Oczywiście zgadzam się z Agatonem. Gdyby nie ona, to wielu rzeczy by się w życiu nie osiągnęło i chyba kiedyś było jednak inne podejście do tej matury niż dzisiaj. Dzisiaj

0: istniejąca szkoła w Polsce, założona w 1180 roku. Plejada gwiazd ją ukończyła i mam być zaszczyt być również w tym szeregu osób, które stamtąd przyniosły egzamin dojrzałości. Wybitna szkoła, polecam.
1: I Marcin?
2: No tak, ciężko coś dodać, no tylko może dodam, że to było Liceum Górskiego w Warszawie, wówczas mieszczące się na Młocinach, no też dzięki nauczycielom, dzięki też moim koleżankom i kolegom, no jakoś tutaj to wszystko poszło, mobilizowali mnie na różne sposoby. Ale z drugiej strony, no sobie przypominam, jakie to były czasy. I to były czasy, no po pierwsze, no jeszcze dosyć no kończący się PRL, no może w ten sposób. Czasy bez telefonów komórkowych, bez smartfonów. Pierwsze się pojawiły jako takie no, rarytasy, komputery osobiste o bardzo ograniczonych z możliwościach. Na ulicach królowała produkcja z demoludów, w tym z Polska. No i cóż, no, były kartki na benzynę. No, zmieniło się trochę w tym kraju.
1: Trochę się zmieniło. A pan prezydent chce zmienić konstytucję i powołał taką specjalną radę właśnie do spraw zmiany tej konstytucji. I co będzie z tej rady, Agaton?
3: Pytanie moim zdaniem, słuchałem uważnie tego wystąpienia wczorajszego prezydenta i w dużej części z jego diagnozą się zgadzam. Z jednej strony rzeczywiście doszliśmy do momentu, gdy instytucje państwowe stają się w dużej mierze dysfunkcjonalne, no bo konia z rzędem temu, kto dokładnie powie, na jakim etapie dzisiaj jesteśmy z Trybunałem Konstytucyjnym, jakby nie patrzeć, najważniejszej chyba instytucji, czy jednej z najważniejszych instytucji, najważniejszej w kategoriach interpretacji prawa instytucji w Polsce, podobnych instytucji w stanie rozkładu, częściowego rozkładu, paraliżu, imposybilizmu, pogrążenia się w niemocy, można by wymieniać. No i w tym sensie aż się prosi o tego naprawienia, tego jest tak dużo, że rzeczywiście przydałaby się konstytucja nowa. Z jednym się zasadniczo z prezydentem nie zgadzam. On tam mocno wrzucił, że musimy wybrać, który ośrodek, czy prezydencki, czy kanclerski sprawuje u nas władzę. To akurat nie jestem przekonany, gdybym myślał o nowej konstytucji, w jaki sposób bym ten model zachował, bo on jest unikatowy w skali świata i wydaje mi się, że do polskiej specyfiki pasuje, ale to już tam jest kwestia może bardziej szczegółowa. Natomiast kwestia najważniejsza, to co powiedział prezydent, że mamy moment konstytucyjny. No i tutaj będę z nim głęboko polemizował. Moim zdaniem absolutnie nie mamy momentu konstytucyjnego. Moment konstytucyjny, znaczy mamy moment konstytucyjny w kategoriach tego, co powiedziałem przed chwilą, w kategoriach instytucjonalnych. Rozkład obecnych instytucji jest tak daleko posunięty, że uporządkowanie tego na nowo jest niezbędne. Natomiast moment konstytucyjny zakłada też moment polityczny. A w Polsce ani nie ma żadna partia, czy żadne środowisko polityczne zdolności do stworzenia wokół siebie większości, do zmiany konstytucji, ani dzisiaj nie ma wśród Polaków ciśnienia, żeby jakiemuś środowisku politycznemu dać większość potrzebną do zmiany konstytucji. Ja rozumiem, że prezydent to mówi w kontekście przyszłorocznych wyborów, że on w jakiś sposób swoimi możliwościami, swoją popularnością będzie starał się, zachęcał Polaków do tak, żeby tak pogrupowali partie polityczne, żeby ta większość konstytucyjna dała się znaleźć, żeby uruchomić dyskusję w kampanii wyborczej o tej konstytucji. No ale na rok przed wyborami, czy półtora roku przed wyborami, póki co nie widzę, że ten pomysł chwytał.
1: Marcin Piasecki.
2: No właśnie, i tutaj ciągnąc może trochę myśl Agatona, no to jest tak, że po prostu ośrodek prezydencki, a nawet wcześniej to się pojawiło, no po prostu uruchomił narrację, tak? Narrację taką, że z dotychczasową konstytucją jest coś nie tak, że trzeba zmienić, że trzeba wypracować nową konstytucję, bo ta dotychczasowa coraz mniej się nadaje. I na tym etapie moim zdaniem przede wszystkim o to chodzi. Przecież wiadomo, że w obecnej konfiguracji politycznej realne wprowadzenie nowej konstytucji jest niemożliwe. Być może Karol Nawrocki zrobi coś takiego, że zyska tego rodzaju popularność, że popierane przez niego ugrupowania no jakąś większość konstytucyjną po wyborach zdobędą, ale wydaje się to bardzo, ale to bardzo mało prawdopodobne. Natomiast z jednym się dosyć mocno nie zgadzam z Agatonem, mianowicie w tym, że jakoś ta konstytucja funkcjonowała przez blisko 20 lat i nie było większego problemu. Nie było większego problemu z Trybunałem Konstytucyjnym, z innymi instytucjami, organami państwa. Owszem, pojawiały się pewne delikatne momenty, kiedy no, wydawało się, że konstytucja jest nieprecyzyjna.

0: ale to się zdarza wszędzie, po prostu wszędzie. Natomiast no, nic złego się nie działo. I jakimś takim dziwnym trafem w momencie, kiedy prawica, kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, kiedy prezydentem został Andrzej Duda, teraz Karol Nawrocki, no to okazuje się, że istnieje głęboki problem konstytucyjny. I może, gdyby szukać winnych, to nie jest to wina konstytucji, tylko jest to wina no, tej części klasy politycznej, która konstytucję w pewnych momentach wręcz łamała, ale ignorowała, lekceważyła, próbowała obchodzić i wówczas, no to przepraszam bardzo, ale żadna konstytucja na świecie po prostu tego nie wytrzyma. No nie da się zadekretować po prostu wszystkiego.
1: Ja mogę słowo polemiki, bo to jest jednak warte to podkreślenia, bo po pierwsze, to ta prawica, która rzekomo zezłomowała tęże konstytucję, nie wzięła się z kosmosu. To nie są Marsjanie zrzuceni nadprzyrodzonymi siłami na powierzchnię Polski i przejęli tam władzę metodą kosmicznego przewrotu stanu, tylko to są ludzie, którzy wygrali wybory. Wygrali wybory absolutną większością. Dwukrotnie samodzielna większość, 43% poparcia dla PiS-u 2019 roku. Najlepszy wynik wyborczy czy jakiejkolwiek partii politycznej po 89 roku. To się nie wzięło znikąd, a wzięło się stąd, bo właśnie ta zmiana 2015 roku, no bo wtedy tak zwani obrońcy konstytucji zostali odsunięci od władzy, bo ludzie widzieli, że ta konstytucja zwyczajnie blokuje pewne możliwości odświeżania systemu. Przykład pierwszy z brzegu, chociażby afera reprywatyzacyjna, z którą absolutnie nikt nie umiał sobie poradzić i nagle cały system państwa był sparaliżowany, czy gmeranie przy Trybunale Konstytucyjnym, którą rozpoczęło, przypomnę, i to z pogwałceniem, co przyznał potem Trybunał Konstytucyjny, konstytucji właśnie w 2015 roku, poprzednia jeszcze większość parlamentarna. Także to nie jest tak, że konstytucja przeszkadzała tylko jednej stronie, tylko przeszkadzała obu stronom. Co więcej, mamy rok 2026, w 2023 roku tak zwani obrońcy konstytucji odzyskali władzę i nic właściwie nie zrobili, żeby te instytucje naprawić. Widać wyraźnie, że nie są za bardzo w stanie wypracować jakiegokolwiek kompromisu. Tutaj uwaga prezydenta, jeszcze raz go cytuję z wczoraj, on zwrócił uwagę, że w konstytucji 3 maja wpisano, że po uchwaleniu konstytucji 25 lat później ma się powołać Sejm Konstytucyjny, który miałby dokonać przeglądu przyjętej ustawy zasadniczej, żeby ją update'ować do aktualnych ustaleń. Być może rzeczywiście, prezydent właśnie to wskazuje, że takie okresy 25-letnie wydają się być może naturalne. Moim zdaniem konstytucja ta jest bardzo ciężka do obrony, bo nikt zwyczajnie nie jest w stanie jej obronić i wcześniej coraz częściej służy tylko i wyłącznie jako taki listek figowy do przysłaniania pewnych działań politycznych, a polityka się toczy zupełnie gdzieś indziej. Moim zdaniem problem z momentem konstytucyjnym jest taki, że nie ma politycznego momentu konstytucyjnego. On pewnie nadejdzie. Pytanie, czy to będzie rok 1927, czy trochę później.
2: Mikołaj Wójcik, co ważnego wczoraj powiedział prezydent?
3: No to ja chciałem zwrócić uwagę na dwa elementy wystąpienia pana prezydenta. Po pierwsze, zasadniczy. Pan prezydent nie jest komentatorem sceny politycznej ani doktorem politologii, żeby diagnozować stan konstytucji i jej wykonywania w Polsce. On jest jej wykonawcą i strażnikiem. W związku z czym, jeżeli popatrzymy sobie na rok prezydentury prezydenta Nawrockiego, to widzimy na przykład to, o czym dzisiaj pisze Rzeczpospolita na swojej pierwszej stronie. Prezydent zwleka z powołaniem prezesów Sądu Najwyższego. To prezydent paraliżuje instytucje państwa, a nie konstytucja. Bo konstytucja wyraźnie mówi, jak się powołuje prezesa Sądu Najwyższego. To prezydent tego nie robi.
4: Rzeczpospolita pisze, że polityka paraliżuje pracę Sądu Najwyższego.
3: Oczywiście wiadomo, polityka, no bo tam jeszcze potrafimy z kontrasygnata, zawsze wszystko da się zrzucić na politykę, ale polityka są konkretni ludzie. To, o czym mówi Agaton, to są konkretni ludzie, to nie konstytucja komuś, to nie konstytucja przeszkadza. Konstytucja jest od tego, żeby przeszkadzać, konstytucja jest od tego, żeby stawiać politykom granice. A to, że politycy nieustannie testują granice każdego prawa, a to, że nie tworzą na podstawie tej konstytucji skutecznych instytucji, to nie jest wina konstytucji. A druga kwestia, która bardzo mocno wybrzmiała we wczorajszym wystąpieniu prezydenta, o której jeszcze tu nie wspomnieli jeszcze, to jest rok 2030. Otóż powiedzmy sobie szczerze, po co Karol Nawrocki wrzuca temat konstytucji, jakiejś rady konstytucyjnej, No po to, żeby mieć jakiś temat na kampanię 2030 roku, żeby mieć ją na czym zbudować. No potencjalnym kontrkandydatem Karola Nawrockiego w wyborach za już 3,5 roku jest pewnie Jarosław Sikorski. Jarosław Sikorski, o którego aktywności w polityce zagranicznej na przykład, no słyszymy niemal codziennie. Jarosław Sikorski, który pewnie będzie też, jako też były minister obrony, mówił i o sejfie, i o różnych innych programach. Co przeciwko niemu przedstawi Karol Nawrocki? Jak się spojrzeli sobie na ten już niemal rok prezydentury, co Karol Nawrocki ma opowiedzieć o sobie i jeszcze przebić swojego kontrkandydata? No to wymyślamy projekt konstytucji. A jeszcze warto zwrócić uwagę na historię. Nigdy nie było tak, że konstytucję, która była przyjmowana, pisał ktokolwiek poza Sejmem, czy poza Zgromadzeniem Narodowym, jak było w końcu miało miejsce w 1997 roku, po tym jak został reagowany Senat. W związku z tym, dlaczego? Dlatego, że konstytucja musi powstawać, wykuwać się w kompromisie wielu sił. Jeżeli sobie odświeżymy historię lat 91-97, kiedy powstawała ta konstytucja, którą obecnie mamy, tam nawet większość parlamentarna, która miała wszystko poza jedną rzeczą, nie była w stanie sama uchwalić konstytucji, bo do tego potrzeba 2/3. Tam bardzo duży był udział zewnętrznych sił pozaparlamentarnych, uznanie, że w całym parlamencie nie ma wszystkich, którzy powinni w tym dialogu brać udział. A co robi pan prezydent? Pan prezydent powołuje radę chyba 8 prawników. Jakie ma być ich umocowanie konstytucyjne? Co z tego, że oni napiszą tą konstytucję? Z tego, że się napracują i napiszą projekt konstytucji, co z nim dalej? Jaka jest droga? No to jest tylko wyłącznie przygotowanie kampanii wyborczej za 4 lata.
1: Przepraszam, ja muszę jedną rzecz spostowania. Ja się źle czuję tutaj w takiej trochę roli, no bo wychodzę na to, że staję się rzecznikiem prezydenta, ale też nie mogę takich komentarzy patrzących na jedno oko puszczać mimo uszu. Redaktor Wójcik zauważył, że prezydent blokuje nominacje dla sędziów Sądu Najwyższego. Na przykład nie zauważył, że większość parlamentarna przez ponad rok bojkotowała wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego, udając, że nie ma sensu ich wybierać. Zachowajmy proporcje. Takie są standardy funkcjonowania dzisiaj w realiach politycznych. Możemy na tym załamywać ręce, czy to jest dobrze, czy źle. Nie zmienia to faktu, że tego rodzaju faule popełniają regularnie obie strony i obie strony czują, że hulaj dusza, piekła nie ma nad nimi żadnego porządku. I moim zdaniem w tym porządku, jaki istnieje obecnie, tego bałaganu okiełznać się nie da. Dlatego właśnie akurat pod względem ustrojowym nowa konstytucja to nie jest zły pomysł.
4: A czy pojawi się jakaś kolejna strona, fenomen Łatwoganga i stworzonej przez niego akcji charytatywnej wyznacza nowy standard komunikacji, pisze Agaton w Polsce The Times i w związku z tym pyta, kto stworzy wiralową partię protestu, która, jak rozumiem z tego tekstu, miałaby powstać na jakiej zasadzie?
1: Czyli na zasadzie dokładnie takie, jaki wcześniej powstał ruch Kukisa, ruch Palikota, Nowoczesna, Polska 2050, czy wreszcie Trzecia Droga.
4: A jaki to ma związek z Łatwogangiem i tym, co się wydarzyło, z tą wielką zbiórką?
1: No w tym sensie to jest moja teza właśnie, że metody wiralowe zmieniły się metody komunikacyjne. Kiedyś Ryszard Petru, żeby jego Nowoczesna zaistniała, musiał krążyć po najważniejszych telewizjach i radiach, stacjach radiowych, informacyjnych, żeby sprzedać swoją partię i żeby ludzie dotarli do informacji. Dzisiaj już nie trzeba krążyć po stacjach telewizyjnych i radiowych, żeby zaprezentować swoją nową partię. Dzisiaj trzeba uruchomić falę poparcia w internecie. I to, co zrobił Łatwogang, właśnie to, że kompletnie, no to moje ulubione pytanie wszystkich pytam, w którym dniu zbiórki Łatwoganga ludzie złapali, że on te pieniądze zbiera. Ja na przykład złapałem dopiero w 7, co jednoznacznie sugeruje, że jestem ze średnio starszego pokolenia, bo im ktoś młodszy, tym wcześniej dowiadywał się o tejże zbiórce. Sztuka mobilizowania w internecie dzisiaj jest absolutnie najważniejszą umiejętnością polityczną, zwłaszcza przy okazji takich partii antysystemowych, partii protestu, partii kontestujących status quo. Platformy i PiSu, one się nie przewrócą, one mają zbyt stabilne poparcie wielopłaszczyznowo, na wielu poziomach rozciągnięte.
4: Czyli technologia rozsadzi polaryzację?
1: nie rozsadzi. No, ruch Palikota rozsadził, czy ruch Kukiza rozsadził, Nowoczesna rozsadziła, Trzecia Droga nie rozsadziła. Żadna z tych partii nie rozsadziła systemu, ale w pewnym miały swoje 5 minut, swoją rolę polityczną odegrają, odgrywają cały czas. Trzecia Droga w końcu cały czas istnieje. I jeszcze jedna, to jest ważny element, może ten tym tekście źle go wybiłem za słabo, bardzo ważna zmiana w przepisach wchodzi. 17 lutego 2027 roku będzie można składać podpisy pod listami poparcia dla partii politycznych, takie co się zbiera, te podpisy przed wyborami. Znają państwo tą scenę, stoi stolik, 3 osoby mają flagi swojego ugrupowania i proszą o podpisy. To teraz te podpisy będzie można składać przez M-Obywatela. Czyli to będzie łatwiejsze, prostsze, dosłownie takie właśnie w logice skrolowania jednego kliknięcia możliwość. Uruchomienie wiralowej kampanii tele właśnie łącznie z QR-kodem, kliknij nasz QR-kod i podpis będzie złożony, to jeszcze przyspieszy i jeszcze bardziej ucyfrowi wszelkiego rodzaju protesty polityczne. Dlatego właśnie ta moja teza, że dzisiaj nowa partia protestu nie powstanie w stylu ruchu Palikota. Palikot był pierwszy i on wyznaczył pewien standard i Szymon Hołownia szedł standardem wyznaczonym przez Janusza Palikota. Dzisiaj moim zdaniem w 2027 roku standardem jest to, co wyznaczył swoim ruchem społecznym Łatwogang. Nie twierdzę, że Łatwogang wejdzie do polityki, proszę tego absolutnie nie mieszać, ale moim zdaniem standard komunikacji wyznaczył.
2: Viral to treść najczęściej zabawna, która na krótki czas zdobywa dużą popularność i szybko rozprzestrzenia się w sieci. Mikołaj Wójcik, czy viral zmieni polską politykę? Jak bardzo?
3: Ja myślę, że Grzegorz, definicja, którą przeczytałeś, dokładnie odpowiada na twoje pytanie. Na krótki czas. A polityka jest czymś, co trzeba zbudować struktury, zebrać podpisy. No, zwróć uwagę, odbijania podpisów na listy do samych wyborów mija prawie pół roku. Pół roku żaden viral tyle nie przetrwał, poza chyba jakimiś legendarnymi viralami, które po prostu co jakiś czas wracają na zasadzie, a pamiętacie to sprzed 10 lat. Nie da się zbudować tak polityki w internecie, nie da się zbudować polityki bez struktur, bez ludzi. Czy partia protestu jakaś powstanie? Ja mam wrażenie, że większość partii w Polsce to są partie protestu. Najczęściej protestują, że nie są władze. A i wtedy ludzie za nimi są, bo ludzie generalnie, my Polacy mamy taki gen protestu w sobie, ale nie mamy jednego zasadniczego genu, który na przykład widać, kiedyś dyskutowaliśmy sobie w redakcji o tym, na przykład na poziomie trójek klasowych i spół i rad osiedla. Nie mamy genu partycypacji. Bardzo chętnie protestujemy przeciwko czemuś, podpisujemy listy protestu, tak, sprzeciwiamy się absolutnie, głosujemy na partie opozycyjne zazwyczaj, kiedy są w opozycji, ale nie mamy genu partycypacji, co jak ktoś powie, to wejdź do polityki. Co, ty to nie dla mnie. To wejdź do rady osiedla, nie, są lepsi. To wejdź do trójki klasowej. Nie, ja nie mam czasu. To jest niestety problem nasz, ale protest mamy w genach absolutnie od zawsze.
2: Ale pytanie, które stawia Agaton przy tych wszystkich zastrzeżeniach Mikołaja jest takie, czy przed wyborami może zdarzyć się coś takiego, co w ogóle zatrzęsie internetem i w wyniku tego wyłoni się jakaś nowa siła polityczna, która powstanie w zupełnie inny sposób niż dotąd te siły polityczne powstawały? I czy to w ogóle nie jest otwarcie na świat, w którym no, młodszy wyborca właśnie tak żyje, a nie tak jak opowiada Mikołaj, że długo, że struktury, że partia, że to już jakby...
0: Chwileczkę. To znaczy, wydaje mi się, że to jest tak, że... No po pierwsze, polska polityka jest na tyle nieprzewidywalna, że mogą się wydarzyć najróżniejsze rzeczy. Dlatego też jestem, wracając do Karola Nawrockiego, dosyć sceptyczny z taką tezą, że to ta kwestie konstytucyjne to jest jeden z podstawowych elementów budowania narracji przez Nawrockiego pod kątem przyszłych wyborów prezydenckich. Do tych wyborów jeszcze jest mnóstwo czasu. To może być jeden z elementów, ale mam też takie wrażenie, że trochę prezydent stworzył tę radę i te pomysły tak na wszelki wypadek. Żeby były, jak się przydadzą, to je wyciągnie z jakiegoś lekkiego ewentualnie przykurzenia, lekkiego zapomnienia, bo może się to w którymś momencie okazać przydatne i aktualne. Natomiast wracając do kwestii wiralowości polskiej polityki. To, o czym mówisz, ten scenariusz, że ktoś się pojawi przed wyborami, kto będzie w stanie mistrzowsko wykorzystać tak jak ta technologię.
2: Łatwoganga, nie?
0: No, nie da się tego wykluczyć, ale jeżeli miałbym już coś obstawiać, to raczej taki model hybrydowy. To znaczy kwestie, no, w jakimś sensie, no, partii, która, no, jakoś tam działa tradycyjnie. Na przykład, no, nie zapominajmy o tym, że bardzo ważne, i to nie tylko w polskiej polityce, są kwestie takiego osobistego spotkania z wyborcami. Te słynne, nie wiem, Końskie i tak dalej, no tego rodzaju historie odgrywają, być może trochę paradoksalnie, rolę w polityce i to rolę dużą, mimo tych wszystkich najnowocześniejszych technologii, którymi dysponuje.
2: Tak wygrał wybory, że
0: no tak, tylko
2: był.
0: Tam była jeszcze problem akurat mediów, tak? No. Zablokowanych mediów, on nie mógł prowadzić w sposób normalny, standardowy kampanii wyborczej.
2: Osobiście i
0: tak
2: wygrał.
0: Jest. Aczkolwiek no, u nas też to jeżdżenie no, przynosi polityczny skutek. Natomiast jeżeli znajdzie się partia, która z jednej strony działa w sposób tradycyjny, a z drugiej strony właśnie potrafi wykorzystać tę wiralowość w odpowiednim momencie,
2: to może się coś zmienić.
0: Tak, no proszę zauważyć, że jakiś tam element sukcesu wyborczego Konfederacji no, był związany właśnie z tym, że z jednej strony Konfederacja działała stacjonarnie, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o kwestie, nie wiem, zasięgów w różnych mediach, czy też pseudomediach społecznościowych, no to całkiem dobrze wypadało. No
2: Marcin
0: i to...
2: Piasecki, Agaton Koziński, bardzo Mikołaj dziękuję. Wójcik, bardzo wam dziękuję.
1: Dziękuję, do widzenia.
2: Nie wiem, czy wiecie, że dziękuję. Bartek Sobczyk, który za chwilę przedstawi nam wiadomości, ma dziś urodziny, proponuje... 100 lat, niech żyje nam.
1: I jego wiadomości.
2: Grzegorz Klasta, Magda Telęga, Aleksandra Głogowska i Paweł Pęksa. Dołączamy się do życzeń. Wszystkiego dobrego, Bartku.
0: Wszystkiego dobrego.

0: Dziewiąta wiadomości i nasz drogi, kochany solenizant, Bartek Sobczyk.
1: Bardzo dziękuję za życzenia i za te 100 lat. Biorę sobie to wszystko do serca, niech to wszystko się spełnia. O 9:00 czas na wiadomości. Zapraszam, lewica sceptyczna na zmiany w Konstytucji. Naszym gościem o poranku była wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz. Punktualnie 9:00 maturzyści zaczęli maraton maturalny. Emocje z tym związane sprawdził nasz reporter, a strażacy też dziś świętują. Są gotowi do działania w każdej chwili. I na początek ważne informacje dla kierowców jadących S8. Zdejmijmy nogę z gazu, bo między odcinkiem Janki Opacz w pobliżu węzła Wypędy mamy zderzenie osobówki z motocyklem. Z dnia jest zablokowana. Motocyklista odniósł w tym zdarzeniu obrażenia. No i te utrudnienia według drogowców mogą potrwać do 2 godzin. Lewica sceptycznie podchodzi do pomysłu stworzenia nowej konstytucji proponowanej przez Karola Nawrockiego. Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz mówiła w poranku RDC o braku przestrzeni do dialogu w tej sprawie.
2: To jest propozycja pozornego dialogu, uwikłanie partii, które są w koalicji rządzącej, w narrację o tym, że dobry prezydent chce zmienić ustrój.
1: Lewica sceptycznie podchodzi do tego pomysłu, a wiceminister wskazała też, że jej zdaniem propozycje prezydenta zmierzają w stronę zmiany systemu na bardziej prezydencki.
2: Prezydent chciałby, żeby była nowa konstytucja, powołał radę zbieżną ze swoimi poglądami. My w tej radzie nie chcemy zasiadać, tam jest taka propozycja, żeby przedstawiciele klubów parlamentarnych w tej radzie zasiadali, dlatego że po prostu prezydent wraz z tą radą dąży cały czas do jednego, to znaczy do zmiany ustroju w Polsce i do tego systemu prezydenckiego.
1: Powołana 3 maja przez Karola Nawrockiego Rada Nowej Konstytucji ma przygotować projekt nowej ustawy zasadniczej. Według planów prezydenta mogłaby obowiązywać od 2030 roku. Długopisy w dłoń, matury ruszyły w całej Polsce. Rozpoczął się egzamin podstawowy z języka polskiego. Nasz reporter Kacper Zych jest teraz przy stadionie Legii Warszawa, gdzie maturę piszą uczniowie szkoły w chmurze. Kacper, czego najbardziej obawiali się uczniowie?
3: Jak zwykle największą zagadką są lektury. Uczniowie przewidywali, że w zagadnieniach rozprawki może pojawić się rok 1984 George'a Orwella, na co wydawali się być przygotowani. Zdecydowanie bardziej obawiali się Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Ale teraz nie ma już czasu na zastanawianie się, test się rozpoczyna i trzeba skupić się na prawidłowych odpowiedziach. Maturzyści mają na rozwiązanie zadań 240 minut. Najpierw czekają ich zadania zamknięte, czyli wybór A, B, C lub D, a później muszą udzielić odpowiedzi na pytania otwarte. Największe wyzwanie zawsze na koniec zmierzą się z rozprawką, która od lat wzbudza najwięcej emocji wśród uczniów i jest uznawana za najtrudniejszą część matury z polskiego.
1: Kacper Zych, bardzo dziękuję za te informacje. Kacper trzyma rękę cały czas na pulsie. Jakie tematy i lektury pojawią się na maturze? Oto Kacper będzie pytać uczniów tuż po egzaminie. Niesienie pomocy potrzebującym jest dla strażaków priorytetem. Dziś obchodzimy Dzień Strażaka. Przypada w dniu, w którym Kościół katolicki wspomina świętego Floriana. Jak mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec, strażacy są gotowi do pomocy w każdej chwili.
4: Przez pierwsze 2 dni majówki strażacy interweniowali przy blisku 320 pożarach lasu. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowy rozsądek podczas korzystania z obszarów leśnych do wypoczynku.
1: W 2025 roku strażacy wyjeżdżali do akcji prawie 500 tysięcy razy. Praktycznie oznacza to, że interweniowali średnio co minutę. Gigantyczna inwestycja i gigantyczne utrudnienia. Siedlce dostały 25 milionów złotych dotacji na wyburzenie i budowę nowego wiaduktu warszawskiego. Obecny od lat się sypie i był warunkowo dopuszczany do ruchu. Ta inwestycja to kwestia bezpieczeństwa, przyznaje radny Tomasz Araszkiewicz.
5: Bezpieczeństwo osób, które poruszają się po tym wiadukcie, ale zarówno bezpieczeństwo samego wiaduktu. Ta konstrukcja już mówi do widzenia, więc tutaj nie ma co się zastanawiać nad tym, czy będą jakieś problemy komunikacyjne. No, trzeba się cieszyć, że są pieniądze i remontujemy.
1: Remont cieszy się między innymi uznaniem mieszkańców, tak mówi mieszkająca obok niego siedlczanka.
6: Bardzo dobrze. Wreszcie się doczekamy tego, czego nie było od kilkudziesięciu lat. Wiadukt tylko był łatany, jak łata na łacie, a wiadukt jest niebezpieczny i dla samochodów, i dla pieszych. Po prostu kończy zawaleniem. Bardzo dobra inwestycja.
1: Szacowany koszt inwestycji może sięgnąć 35 milionów złotych. Prace mogą potrwać 3 lata. A już za chwilę w RDC, magazyn sportowy. Dziś przy mikrofonie Łukasz Starowiejski. Do studia prosto na rowerze.
7: Oczywiście, jak zwykle na rowerze.
1: Ruch to zdrowie.
7: Ruch to zdrowie, zwłaszcza w taką pogodę. Warto sięgnąć po rower, żeby uniknąć korków chociażby. A ja dzisiaj o milionie. Milion do wygrania w Warszawie. No, prawie milion. No i niestety nie dla wszystkich, tylko dla najlepszych szachistów świata. Jutro w centrum konferencyjnym w Polinie rozpocznie się turniej. Piąta edycja Super Rapid and Blitz 2026. Z udziałem właśnie 10 najlepszych szachistów świata. Gościem programu będzie Adam Dzwonkowski, ekspert szachowy, były prezes Polskiego Związku Szachowego, menadżer najlepszego polskiego szachisty Jana Krzysztofa Dudy, który oczywiście uczestniczyć będzie w tych zawodach. W drugiej części piłka nożna, ekstraklasa. Będziemy rozmawiać o zwycięstwie Legii nad Widzewem, o tym, czy ta strefa spadkowa już się wreszcie oddaliła i to widmo spadku Legii jest już do zapomnienia. Będziemy mieli dwóch gości: Tomasz Lipiński z Kanal Plus i Sławek Kwiatkowski z TVP Sport.
1: Ruch to zdrowie, ruch także w tabeli Ekstraklasy. Ode mnie jeszcze pogoda i wiadomości ekonomiczne.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
1: Środa, czwartek, piątek, możliwe opady deszczu, czyli ten deszcz, na który czeka wielu leśnicy, sadownicy, ogrodnicy, jest bardzo potrzebny. 21 stopni w Warszawie dziś i małe szanse na choćby jedną kroplę z nieba. Jutro jeszcze będzie podobniej, do 27 stopni. W tej chwili 21 w Warszawie i w Radomiu, tyle samo mamy w Płocku i w Siedlcach, do 20 w Ciechanowie i Ostrołęce. Ciśnienie atmosferyczne 1000 hektopaskali.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie. Wiadomości ekonomiczne RDC.
1: Ceny ropy naftowej na globalnych rynkach dziś o poranku spadają. Baryłka ropy West Texas na giełdzie w Nowym Jorku kosztuje $101.24. To po spadku o 1,5%. Brent wyceniono na $107 za baryłkę, po stracie wcześniej o 40%. Inwestorzy oceniają doniesienia dotyczące cieśniny Ormus, kluczowego szlaku wodnego dla transportu ropy naftowej i gazu z Zatoki Perskiej. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w niedzielę, że siły Stanów Zjednoczonych zaczną pomagać statkom handlowym w bezpiecznym tranzycie przez cieśninę Ormus. Banki udzieliły w marcu kredytów na cele konsumpcyjne za 12 miliardów 683 miliony złotych i jest to wzrost, bo wcześniej było 10 miliardów 254 miliony w lutym. Takie dane podaje Narodowy Bank Polski. W okresie styczeń-marzec banki udzieliły kredytów na ponad 33 miliardy. Średnie oprocentowanie nowo udzielonych kredytów konsumpcyjnych wyniosło 10,27 wobec 10,64% w lutym. W marcu tego 2025 roku średnie oprocentowanie kredytu konsumpcyjnego wynosiło natomiast 11,94. Na koniec jeszcze kursy walut. Według Narodowego Banku Polskiego średnio za euro płacimy dziś 4 zł i 25 groszy, za dolara amerykańskiego 3,62, za franka szwajcarskiego 4 zł i 60 4 grosze, a za funty brytyjskie 4,92.
9: Reklama. Hej rodzicu, szukasz planu na lato dla swojego dziecka? Sprzedaż półkolonii w klubach Fikołki właśnie wystartowała. Pakuj się na półkolonie z fikołkami. Codziennie ruch i zabawa, warsztaty, animacje i wycieczki autokarowe. A do tego hit! Fikołkowa walizka i paszport odkrywcy dla każdego dziecka. Opieka od rana do wieczora, pełne wyżywienie i mnóstwo atrakcji w cenie. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Zarezerwuj już dziś na stronie fikolki.pl.
10: Wyjątkowy prezent o wartości ponad 650 zł czeka na Ciebie podczas wydarzenia Mokosz Cosmetics. A do tego jako jedna z pierwszych poznasz nowy produkt przed premierą, a także skorzystasz z warsztatów tworzenia kosmetyków, specjalnych rabatów, konsultacji i strefy z brafittingiem. Liczba miejsc ograniczona. Kup bilet już teraz na www.mokosz.pl.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
13: Dzisiaj naszym gościem jest pan doktor Marcin Przychodniak. Człowiek dowcipny, rozmawia z kimś takim jak pan w obecnej sytuacji, rozpoczyna. Co tam, panie, w polityce? Chińczycy trzymają się mocno?
14: To Wyspiański tak, ale to było dawno temu. Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Ja zachowam się jak rasowy analityk i odpowiem, to zależy.
13: Przejdźmy do bardziej konkretnych stwierdzeń i pytań. Czy Chiny korzystają na konflikcie na Bliskim Wschodzie?
14: I tracą, i korzystają, chociaż chyba więcej korzystają niż tracą.
13: Nazywam się Jarosław Gugała i mam zaszczyt zaprosić słuchaczy Polskiego Radia RDC do słuchania mojej autorskiej audycji Teleobiektyw. Zapraszam od poniedziałku do piątku w samo południe.
12: Autopromocja. RDC. Magazyn sportowy.
7: 9.11, magazyn sportowy, czas zacząć. Przy mikrofonie Łukasz Starowiejski. No to zaczynamy. To będą dni niezwykłych strategii, wielkich emocji i zaciętych pojedynków. Warszawa na najbliższe kilka dni staje się szachową stolicą świata. Dziś w centrum konferencyjnym Polin odbędzie się ceremonia otwarcia 5. edycji Super Rapid and Blitz Poland. A naszym gościem Adam Dzwonkowski, ekspert szachowy, były prezes Polskiego Związku Szachowego, menadżer najlepszego polskiego szachisty Jana Krzysztofa Dudy. Dzień dobry.
15: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
7: To ja zacznę troszeczkę z innej strony tę rozmowę, bo tak szukałem takiej jakiejś złotej myśli, bon motto na temat szachów. Znalazłem setki, jak pewnie i tysiące jest tych takich złotych myśli, ale mi najbardziej spodobał się taki cytat, którego może dlatego, że go nie do końca rozumiem. Jeśli chcesz zniszczyć człowieka, nałóż go grać w szachy, mówił Oscar Wilde.
15: No co tak, jest w tym jakiś sens, dlatego że szachy to jest gra umysłów i nawet byłem świadkiem kilku takich partii, które zakończyły po prostu karierę przegranego, więc muszę powiedzieć, że no jest w tym coś słusznego.
7: To przejdźmy już do tych naszych zawodów, naszego turnieju Super Rapid and Blitz. Co to jest za cykl? Na czym to polega i dlaczego on jest tak prestiżowy?
15: No więc po pierwsze jest to cykl organizowany przez jedno z najprężniejszych organizacji szachowych na świecie, czyli Grand Chess Tour z St. Louis w Stanach Zjednoczonych, finansowanych przez miliardera amerykańskiego, z którą związany jest Garry Kasparow. Mhm. I to jego pomysł był już wiele lat temu, żeby zrobić taki cykl komercyjnych turniejów dla zawodników z elity z dobrymi pieniędzmi, bo chyba w sumie to około 2 milionów dolarów jest w całym cyklu.
7: Także no tak przeczytałem, 2 miliony dolarów w całym cyklu, 200 tysięcy do wygrania w Warszawie.
15: Tak, no i dzięki temu, że te finanse są dobre, to udało się zachęcać zawsze najlepszych zawodników i ja się cieszę, że jest tam Janek Duda, ale też Radek Wojtaszek po raz kolejny gra. Mhm. Drugi polski szachista.
7: Do czego można porównać ten cykl z tą taką ogromną sumą nagród? Nie wiem, do jakichś wielkich turniejów tenisowych, do jakby tak, żeby kibic, który nie obserwuje szachów na co dzień, mógł sobie uświadomić, na ile to jest prestiżowe.
15: No wydaje mi się, że w każdym sporcie 2 miliony dolarów do podziału na kilkunastu zawodników. W tym 9 jest tak zwanych zawodników turowych, czyli tych, którzy grają we wszystkich praktycznie turniejach. To jest bardzo dużo pieniędzy. No my dzisiaj to bardziej porównujemy do e-sportu, bo szachy zadebiutowały rok temu w e-sporcie i tam też budżety są milionowe. Natomiast w innych sportach, ja nie wiem, czy jest dużo sportów, które takich indywidualnych, które mają tego poziomu budżety.
7: Golf, tenis.
15: Wiadomo, tak, ale to są pojedyncze sporty. Mhm. A w szachach to Grand Chess Tour to nie jest jedyna organizacja, która tak duże pieniądze jest w stanie położyć w sport czysto komercyjny.
7: Kto pojawi się w takim razie w Warszawie? Już wiemy o dwóch Polakach. Jeden z nich jest faworytem, no bo 3 razy stawał na podium tego turnieju, tych zawodów.
15: No Janek raczej podchodzi do tego, żeby grać dobre szachy. Zawsze gra na zwycięstwo, więc drugie miejsce to dla niego jest pierwsze przegrane. To jest Radek Wojtaszek. No mamy Gukesza, czyli aktualnego mistrza świata, 18-latka z Indii. Mamy też reprezentanta zwycięzcę zeszłego roku Słowenii Fedosiejewa. Mamy 3 Amerykanów, Hansa Niemana mamy. Także jest całkiem dobry skład. I myślę, że jest bardzo wyrównany. Dlatego ciężko przewidzieć, kto zwycięży, bo to forma dnia często decyduje, szczególnie w tej końcówce, kiedy będą szachy błyskawiczne.
7: Zabawne jest stwierdzenie właśnie Krzysztofa, Jana Krzysztofa Dudy, który ma lat 28, jeżeli dobrze kojarzę. Muszę przyznać, że lubię grać z młodszym pokoleniem i często staram się wykorzystywać ich ambicje przy szachownicy, mówi z uśmiechem. 28-latek, przypomnijmy, w grze, w którą, no, jak ja pamiętam z dawnych czasów, to raczej bardziej poważni panowie grali niż młodzieńcy na tym najwyższym poziomie.
15: No tak, przed wojną to być może nawet do turnieju by go nie dopuścili, bo był za młody, ale on tak naprawdę już 23 lata gra w szachy. Więc a od 15 lat już gra w tych szachach takich profesjonalnych, dorosłych, nazwijmy to. I to może powodować, że ma prawo się tak wypowiadać. Oczywiście on dalej z rozsądkiem i szacunkiem podchodzi do swoich młodych rywali, bo on też taki był w ich wieku. I dokładnie o nim to samo mówili ci, którzy tacy właśnie jak Magnus Carlsen.
7: Czy... Ale czy to jest teraz sport dla młodych ludzi? W czołówce są sami tacy młodzi, czy jednak to pokolenie, nie wiem, 50-latków na przykład, ten Garry Kasparow to już pewnie nie, ale tego typu zawodnicy to jeszcze mieliby szansę walczyć?
15: No jedyną osobą, bo to jest taki fenomen, tych młodych jest bardzo dużo, tak. Mhm. I oni potrafią wskoczyć na listy rankingowe, trochę na nich pobyć, ale finalnie numerem jeden już jest prawie 40-letni Carlsen. Mhm. W top 15 dalej mamy Vishego Ananda z Indii, czyli pięciokrotnego mistrza świata, który ma 50 bodajże 5 lat. Mamy zawodników takich między 30 a 40 lat. Janek jest jeszcze względnie młody, natomiast ci najmłodsi, oni tak trochę jak meteoryty wpadają. Mhm. I widzimy, no Gukesz ma 18 lat, rok temu został mistrzem świata, ale on ma ranking niższy niż Janek. Więc myślę, że to nie jest takie proste, żeby na długo zagościć na tych topowych miejscach przez tych młodych zawodników, bo jednak szachy to też wymagają doświadczenia. Mhm.
7: Czyli co, wchodzi taki, bo go jeszcze niedobrze poznali przeciwnicy, dlatego on ma takie wejście, może mieć takie wejście? Handicap?
15: Tak, trochę na świeżości też wchodzą, trochę dlatego, że znaczy bardzo łatwo jest ten efekt wow zrobić, ale potem to utrzymać to już jest trudniej, bo my to też tego doświadczyliśmy, że tam pierwszy rok, dwa to tak patrzą na ciebie, no a może mu się uda, może mu się nie uda, zobaczymy jak będzie, ale potem no to już te bazy danych pracują. I tam nie ma, zmiłuj się, że tak powiem, obojętne ile ma lat taki młody zawodnik.
7: O tych kulisach przygotowania do meczów szachowych za chwilę porozmawiamy. Ja chciałem się zapytać w ogóle o cały ten turniej warszawski. Na jakich zasadach on będzie rozgrywany?
15: No więc na bardzo atrakcyjnych dla kibiców. Dlatego bilety się rozeszły szybciutko.
7: A ile biletów było? Ile tam jest miejsc?
15: Tam jest tak, że generalnie wejście jest za darmo. Mhm. Natomiast osoby, które kupiły bilety, które bodajże kosztowały 35 zł, mają prawo oglądania pojedynku z bliskich rzędów tej sali, w której to będzie grane, bo to będzie taka sala, nazwijmy to trochę kinowa w Polinie. Bardzo duża zresztą. Natomiast te osoby, które mają bilety darmowe, czyli po prostu wejdą, no nie będą miały tych super miejsc. No i są jeszcze miejsca VIP-owskie, no chyba 600 zł kosztowały, też się rozeszły jakoś szybko. Więc jakby jest zapotrzebowanie na oglądanie tego typu turniejów, bo to są szachy szybkie i błyskawiczne. I piątek i sobota, w szczególności sobota, to się wyprzedała chyba w 2 godziny może. Mm-hmm. To trzeba by organizatorów zapytać, ale na sobotę wszyscy czekają, bo to ostatni dzień szachy błyskawiczne i odpukać chcielibyśmy, żeby to była polska sobota.
7: Ja tak się zastanawiam, jako kibic sportowy taki tradycyjny, nie wiem, piłka nożna, koszykówka, tenis i tak dalej, jak się ogląda szachy? Czy to jest specyficzna publiczność, inna publiczność niż na innych sportach?
15: To zależy, które szachy, bo rzeczywiście szachy takie klasyczne przy szachownicy grane, no to w zależności od tempa gry, czyli te szachy klasyczne, to praktycznie oglądają tylko ci, którzy są blisko szachów. To jest długie po prostu i trzeba mieć na to czas i takie zainteresowanie.
7: Pewnie szachy, kilka godzin.
15: Tak, szachy szybkie i błyskawiczne, to przychodzą rodziny z dziećmi najczęściej, gdzie ktoś w rodzinie jest szachistą, nawet amatorem, albo dziecko gra w szachy, albo w szkole grają, bo tych dzieci w Polsce gra bardzo dużo w szachy i no, mówimy o setkach tysięcy dzieci grających w szachy. Żeby tak znać skalę, więc to takie osoby przychodzą, natomiast...
7: Zawodniczo gra setki tysięcy?
15: Nie, zawodniczo to jest trochę mniej, natomiast ze względu na projekt edukacja przez szachy w szkole, który jest w całej Polsce, w klasach 1-3, to dzieciaki w klasach 1-3 grywają w takich specjalnych turniejach, które są organizowane przez Polski Związek Szachowy w ramach tego projektu i finał jest grany na Torwarze. I Torwar jest pełen szachistów małych wtedy, a to jest tylko finał. Natomiast szachy internetowe są bardzo ciekawe, bo to wszyscy oglądają. Znaczy, ja znam osoby, żeby pan nie podejrzewał, że są sympatykami szachów internetowych i grają na platformie najpopularniejszej, jaka jest. I się cieszą, że mają ranking 700.
7: Dobrze, to powiedzmy, wróćmy do tego turnieju samego. On się składa z dwóch jakby części, bo są te szachy Rapid i szachy Blitz, tak? Jak to będzie działało? Jak to będzie wyglądało?
15: No tak w uproszczeniu, szachy Rapid powinny się rozegrać w 30 minut, a szachy Blitz, czyli błyskawiczne, powinny się w okolicach 10 minut. Te akurat będą troszeczkę dłuższe, błyskawiczne, także raczej 15 minut powinny się rozegrać. Cała partia, od początku do końca.
7: I jak to wygląda w tej sytuacji? Rozumiem, że niekoniecznie dochodzi do mata.
15: Nie no, może dojść do mata, dlatego że odkąd weszły zegary elektroniczne, to nie gra się na skończonym czasie. Znaczy nie jest po 5 minut, jak było kiedyś, tylko jest 5 minut plus 3 sekundy akurat w tym przypadku. Więc zawsze te 3 sekundy dostaje, a w 3 sekundy to dobry szachista to może z 7 ruchów zrobić.
7: 7 ruchów, ale tak. to nie jest, rozumiem, że nie przekłada pionków na
15: nie, to są ruchy poważne. Znaczy ja mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, nie będąc jakimś wybitnym szachistą, powiedzmy silnym amatorem, to ja potrafię 2 ruchy na sekundę bez problemu zrobić. I to całkiem
7: ale to się robi na komputerze?
15: Akurat ten turniej jest przy szachownicy. Na komputerze jest jeszcze szybciej, bo szybkość grania myszką jest, i oni mają takie prymowy tak zwane, czyli nawet potrafią zrobić ruch przed wykonaniem ruchu przez przeciwnika. No dłuższa historia w ogóle o tych szachach.
7: Jak to? Przed ruchem przeciwnika, czyli nie wiesz, co robi, znaczy zakładasz, że coś zrobi przeciwnika, jak zrobi coś innego,
15: to jesteś no to wtedy ten prymów nie działa. Ten prymów nie działa, jeżeli nie jest właściwy. Ale tak, zdarza się, że ktoś i to jak grają na tej wiszącej chorągiewce tak zwanej, czyli na ostatniej sekundzie, bo w internecie to jest z reguły 1 albo 2 sekundy dodawane, to takie rzeczy się zdarzają i to jest bardzo atrakcyjne dla kibiców.
7: No dobrze, to powiedzmy teraz o faworytach tego turnieju. Jest 10 szachistów, czołówka światowa, jest aktualny mistrz świata, rozumiem, że w szachach tradycyjnych, ten Gukesz, tak?
15: Klasycznych.
7: Jest nasz, Jan Krzysztof Duda. Kto jest największym faworytem?
15: Moim zdaniem to jest dość wyrównany turniej i każdy zawodnik ma jakieś tam swoje atuty, żeby ten turniej wygrać. Ja uważam, że na przykład Firuzia jest jednym z zawodników, który jak wpadnie w trend, to może po prostu rozwalić ten turniej. Mimo, że już jest mniej znany, bo się więcej skupia na modzie niż na graniu w szachy, to dalej jest w elicie. No i oczywiście stawiamy na Polaka i liczymy, że tą swoją formę, którą w ciągu ostatniego tygodnia pokazał, kilkakrotnie utrzyma. Też nie wiem, czy Gukesz jest faworytem, ale na pewno Singarow, czyli pretendent do tytułu mistrza świata, który właśnie wygrał turniej, przyjeżdża tutaj po raz pierwszy się z nim spotkać i on może być zawodnikiem, który sprawi niespodziankę. Rok temu wygrał Fedosiejew, więc to jest nieobliczalny zawodnik. I mówię, każdy ma jakieś swoje plusy i minusy. No mamy Hansa Niemana, który jest znany z tego, że ostatnio w Netflixie się obejrzeliśmy film na temat tak zwanej afery.
7: Właśnie, to jest black typ całej dyscypliny sportu. Człowiek oskarżony o wielokrotne oszustwa, między innymi przez Carlsena, właśnie, o którym to nakręcił Netflix film. Czy on rzeczywiście, no to jeżeli jest takim czarnym charakterem, to jak to jest możliwe, że on gra?
15: Nic mu nie udowodniono. Sprawa z Carlsenem zakończyła się ugodą. Gra w szachy, gra w turniejach i tyle mogę powiedzieć.
7: A jak można oszukiwać w tych szachach, takich błyskawicznych na przykład?
15: No więc w szachach problem jest taki, że jest coś, co się nazywa dopingiem elektronicznym. I to jest dużo poważniejszy problem niż taki doping klasyczny, dlatego że odrobina tego dopingu podczas partii powoduje, że wynik partii jest rozstrzygnięty.
7: Doping elektroniczny polega na czym?
15: Na zastosowaniu komputera. A to słuchawka to już są takie przestarzałe, że zaczęło się od komórek i SMS-ów, ale teraz już nie wolno na salę gry wejść z niczym, co jest metalowe. Tam są specjalne skanery, dużo bardziej czułe niż te, co na lotnisku.
7: Czyli jak wchodzisz w dżinsach, musisz odpluć guzik.
15: Tak, ale w przeszłości nawet było tak, że gesty trenerzy pokazywali. Ja pamiętam taką historię, gdzie na olimpiadzie był kod cały ustalony między trenerem a zawodnikami i w zależności gdzie stanął ten trener, no to było wiadomo jakie pole na szachownicy, więc tego jest dużo, natomiast komputer ma to do siebie, że bardzo szybko potrafi po prostu policzyć konkretną pozycję i wystarczy dać jakiś cynk, na przykład tylko tyle, że teraz. No to już jest bardzo duża przewaga.
7: Ale to przekazuje trener? To jak to działa tak konkretnie? Bo zastanawiam się, są oni przy tej szachownicy elektronicznej albo tradycyjnej, są kibice i masz bardzo mało czasu. Gdzieś to musi być przekazana ta wiadomość.
15: No ta historia opisana przez Netflixa, ona opowiada o kulkach analnych, które zresztą rozpropagował po świecie Elon Musk. Tą wersję nieudowodnioną, cały czas mówię nieudowodnioną, no ale na przykład to jest coś takiego. Słuchawka w uchu to jest do wyłapania, natomiast możemy sobie wyobrazić implanty. Jeszcze nikogo nie złapali na implancie, ale możemy sobie wyobrazić już implanty dzisiaj bez problemów i przesyłanie nawet morsem. Naprawdę jest wiele sposobów dzisiaj ze względu na to, że ta technologia jest tak zaawansowana, żeby podać
7: informacje. Tym bardziej, że można się umówić, wystarczy impuls na przykład.
15: To nie chodzi o to, to nie chodzi o to, że ruchy się podaje. To nie jest potrzebne tym zawodnikom. Oni też starają się, ci najlepsi mają za dużo trochę do stracenia, więc oni starają się tego nie robić. Najgorzej jest w takich średnich turniejach, bo tam nie ma też często pieniędzy na to, żeby zabezpieczyć turniej bardzo dobrze i na takich turniejach otwartych, gdzie gra kilkaset osób, no to gdzieś tam w środku ktoś gra o normę kandydata na mistrza na przykład, albo na mistrza międzynarodowego, to ciężko dojrzeć. Natomiast na szczęście znowu ta technologia pomaga o tyle, że te partie są analizowane, jeżeli nie w trakcie pojedynku, to zaraz po pojedynku i cały świat wie. Bo każdy widzi te partie i każdy może wejść do baz danych i to już jest mocno zaawansowane. To cały program byśmy mogli opowiadać, jak świat szachowy się próbuje zabezpieczać.
7: No właśnie, bo AI wydaje się, zwłaszcza w tej dyscyplinie sportu, niezwykle dobrym, a jednocześnie groźnym narzędziem, no bo dobrze sprofilowane AI może ci właściwie rozpracować wszystko.
15: No tak. No
7: AI wygrać jest... z szachistą podejrzewam też nawet każdym.
15: No AI jest bronią podwójnego zastosowania, to znaczy może być dla dobra ludzkiego zastosowanie tych technologii, ale też może być dla zła. W szachach jest dokładnie to samo. To znaczy są silniki szachowe, z którymi pracują szachiści, żeby się przygotować. I to jest okej. Okay. Wszyscy mają dostęp mniej więcej do takich samych, tylko pytanie, kto ma lepszy komputer. I na przykład Carlsen miał dostęp do superkomputera. My też mamy całkiem niezły park maszyn, ale nie powiedziałbym, że to jest wybitny, chociaż był taki moment, że w Polsce mieliśmy najlepszy komputer na świecie przez sekundę, że tak powiem. No ale to się zaraz zmienia. I ten AI no, po tej złej stronie mocy, no to po prostu no, może też rozwiązywać problemy bardzo szybko i jeżeli jest wymyślony sposób dostarczenia tej informacji zawodnikowi, no to potem wtedy to wykorzystuje.
7: A ten dobra zastosowanie AI, to na czym to polega? Bo rozumiem, że rozpracowuje się każdy potencjalny ruch i każdą kombinację ruchu przeciwnika, tak?
15: Znaczy komputery generalnie służą do analiz za pomocą programów szachowych i do tej pory były takie, nazwijmy to klasyczne programy szachowe, które już od dawna są dużo silniejsze niż arcymistrzowie, natomiast one powiedzmy trochę inaczej przygotowywały. Natomiast sztuczna inteligencja ma to do siebie, że potrafi znajdywać rozwiązania, które kiedyś były wręcz odrzucane na dzień dobry po prostu, a one teraz potrafią udowodnić, że dalej ten ruch, na przykład taki typowy skoczek na bandzie, kolokwialnie powiem, nagle się okazuje, że to jest najlepsze posunięcie w pozycji albo poświęcenie kilku pionków, które kiedyś było uważane za bzdurę. I w ten sposób i debiuty są rozpracowywane, i końcówki, i też najgorsze to są gry ośrodkowo, bo szachy to jest generalnie gra, w której można wykonać tyle ruchów, że gwiazd na niebie nie ma. Nie? Jest taka liczba Shannona, już nie pamiętam ile tych zer jest, prawda, pojedynce chyba z 50, ale ona mówi, ile jest ruchów w szachach, więc na szczęście jeszcze technologia nie daje rady, ale bardzo podnosi poziom grania w szachy i po tej dobrej stronie, dlatego te dzieci tak dobrze grają, bo kiedyś to się siedziało całą noc i się analizowało i też były błędy, dzisiaj się wrzuca na komputer pozycję i komputer zwraca i dzieci się uczą tego na pamięć.
7: To wracając do tego turnieju z szachów błyskawicznych, bo to jest zupełnie inna gra niż ta gra klasyczna, czy, i to jest pytanie podpowiedziane przez AI, postanowiłem go zatrudnić, co jest trudniejsze w tak elitarnym gronie, utrzymać koncentrację przez kilka dni, czy zarządzać spadkiem energii w trakcie bliców?
15: No my ten temat przerabialiśmy za WF-em krakowskim, z Jankiem, przez wiele, wiele lat, bo tak naprawdę w szachach chodzi o to, żeby utrzymać tę energię na stałym, najwyższym poziomie do końca partii, co jest niemożliwe. Natomiast najgorsza rzecz jest taka, jeżeli ma się jeden spadek, bo szachy w odróżnieniu od tenisa to jest gra jednego błędu. On gdziekolwiek może zapaść i na tym najwyższym poziomie ta partia za 4 godziny może się skończyć wynikiem, który zawodnicy znają i obaj starają się tak naprawdę robić wszystko, żeby utrudnić osiągnięcie tego wyniku. W tenisie to można przegrać wszystkie gemy, ale ostatnia piłka wygrana to mój mecz, no nie?
7: No wszystkich gemów nie można, ale rzeczywiście można przegrać wiele gemów, można wiele razy się pomylić. Niestety musimy też kończyć, bo to taki program błyskawiczny się zrobił. Czy tej energii wystarczy i koncentracji naszemu Jankowi?
15: No on jest z tego znany, że ma w sobie i właśnie i koncentrację, i energię, i jest mistrzem niedoczasów, więc mam nadzieję, że wszystko się ułoży, natomiast w takich turniejach to decyduje dyspozycja dnia, a w szczególności 5 dni, a w szczególności ostatniego dnia.
7: I te szczególności wszystkie, mam nadzieję, Jan Krzysztof Duda będzie miał. Radek Wojtaszek, który może nie jest faworytem tego turnieju, ale mamy nadzieję też, że będzie Radosław Wojtaszek, będzie też walczył jak najlepiej. Błyskawiczne partie, błyskawiczne zmiany, mnóstwo emocji i chyba nie można już pójść do Polinu, bo biletów już nie ma, jak powiedziałem.
15: Nie, zapraszam, tylko po prostu bez biletu wchodzić.
7: A, wchodzić bez biletu. Albo można też odpalić internet i na pewno tam znajdziemy wszystkie partie i wszystkie emocje. Adam Dzwonkowski, ekspert szachowy, były prezes Polskiego Związku Szachowego, menadżer najlepszego polskiego szachisty Jana Krzysztofa Dudy był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
15: Serdecznie dziękuję i zapraszam.
7: To wszystko w pierwszej części. W drugiej będziemy rozmawiać o piłce nożnej. Pewnie też tak ekspresowo.
16: Dziewiąta 9:30, Marta Hernik, dzień dobry, zapraszam na wiadomości lokalne. Znowu wypadek z udziałem motocyklisty, utrudnienie na S8. Od pół godziny trwają matury, największa odbywa się w Warszawie. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka, w stolicy będą uroczystości. Uwaga kierowcy, jest utrudnienie na S8 na odcinku węzeł Janki Opacz. W pobliżu miejscowości Wypędy był wypadek z udziałem motocyklisty. Doszło do zderzenia z samochodem osobowym, jedna osoba jest ranna, pracują służby i zablokowany został prawy pas w kierunku Warszawy. Tak może być jeszcze przez godzinę. Największa matura w Polsce znowu odbywa się w Warszawie. W tej właśnie chwili egzaminy się rozpoczęły. Na stadionie Legii przy Łazienkowskiej zdają uczniowie szkoły w chmurze.
17: Dużo czasu poświęciłam na to przygotowanie. Nawet wczoraj wieczorem robiłam z przyjaciółką takie dwugodzinne wielkie przygotowanie. Jestem przygotowana, myślę, ale nie czuję się na przygotowaną.
18: Kwestia nowego doświadczenia, ale też takiego całego podsumowania wiedzy z tego liceum. Kamufluję stres, staram się nie poddawać emocjom.
16: Uczniowie z chmury uczyli się online, ale egzamin maturalny oczywiście odbywa się w klasycznej formie. A to według części rodziców może wpływać na większy stres maturzystów.
19: Najpierw się przeraziłam, dużo młodzieży, mówię, o Boże, ogrom, czy takie przedsięwzięcie, czy zdążą, czy wejdą. Myślałam, że się będę stresowała, ale się nie stresuję.
20: To jest to wyjątkowy dzień na mojego syna, tak? On chyba jest mniej zestresowany niż ja, tak naprawdę. Dzisiaj pierwszy dzień.
21: Do północy słyszałam o Macbecie, Ikarze, Dedalu, o lalce, chyba wiem więcej teraz niż on.
16: Do egzaminów maturalnych przystępuje prawie 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych drugiego stopnia. Egzaminy będą zdawać też abiturienci z wcześniejszych roczników. Od dziś do 28 maja utrudnienia dla pasażerów warszawskiej kolei dojazdowej. Ruszyła wymiana torów między stacjami Komorów, Podkowa Leśna. Szczegóły zna nasz reporter Kacper Zech.
3: Pociągi na odcinku Komorów Podkowa Leśna Główna pojadą tylko po jednym torze. W efekcie składy z Grodziska do Warszawy będą kursować rzadziej, bo co 40 minut. Nieco lepiej będzie na trasie z Komorowa do stolicy. Tam w szczycie pociągi pojawią się co kilkanaście minut. Odcinek między Otrębusami a Podkową Leśną w następne dwa weekendy, czwartki i piątki, zostanie całkowicie zamknięty, a pasażerów przejmą autobusy kursujące co pół godziny. Wybierając się w trasę, warto dokładnie sprawdzić rozkład, bo zmiany będą wprowadzane etapami. Kacper Zych, Polskie Radio RTC.
16: W samo południe na placu Piłsudskiego w Warszawie odbędą się centralne obchody Dnia Strażaka i promocja oficerów. My w poranku RDC gościliśmy jednego ze strażaków. O tym, jak nowoczesne technologie wchodzą do ochotniczych straży pożarnych, mówił nam adwokat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Ben Sassi. Podobnie jak wojsko czy policja, strażacy wprowadzają do swojego wyposażenia bezzałogowe statki powietrzne. Wykorzystywane są do różnych zadań, wskazywał nasz gość.
22: Do tego, żeby właśnie poszukiwać osoby na trudnym terenie, czy na przykład na czas W, dronów ratowniczych, dronów właśnie poszukiwawczych, bo to są też, proszę sobie wyobrazić, różne rodzaje dronów.
16: Rozmowa z poranka do odsłuchania na rdc.pl. Przed nami kolejny bardzo ciepły dzień na Mazowszu. Dużo słońca zapowiadają w Warszawie i okolicy synoptycy. Teraz w stolicy mamy 23 stopnie Celsjusza, a mamy zobaczyć nawet 28. Ciśnienie 1000 hektopaskali.
23: Reklama. Obyczajowa komedia Next X w reżyserii Jarosława Rabendy w Teatrze Powszechnym w Radomiu.
0: Oczywiście, że wolałbym, żeby Marysia znalazła sobie tego jednego, jedynego na całe życie.
2: Oczywiście przy twojej pomocy.
23: Każdy następny szybko staje się byłym.
4: Dzień dobry, jestem Marcel.
0: Następny.
23: Czas, by córka wzięła sprawy w swoje ręce.
0: Kogoś tu nam przyprowadziła.
5: Chcieliście księcia z bajki? To macie.
23: Ta rodzinna kolacja zaskoczy wszystkich. Teatr Powszechny w Radomiu zaprasza.
11: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
12: Za reklamę? Dziękujemy. Autopromocja.
24: Najważniejsze zjawiska kultury popularnej.
25: Śledzimy trendy.
24: Ty głównie słuchasz pokręconych płyt i oglądasz ciężkie seriale.
25: Ty chodzisz na wystawy, których kompletnie nie rozumiem.
24: Spotykamy się gdzieś po środku, opisując Państwu to, czym żyje Warszawa i Mazowsze.
25: Gwiazdy i debiutanci przy naszym radiowym stole.
24: Scena, kino, teatr, książka, moda.
25: No bo w końcu najbardziej stylowy duet polskiej radiofonii z nas.
24: Cyryl Skiba.
25: Marta Kubala.
24: Zapraszamy na południe RTC już dzisiaj.
25: Od godziny 10 do 12.
12: Autopromocja. RTC. Magazyn sportowy.
7: 9.35, druga część magazynu sportowego. Łukasz Starowiejski przy mikrofonie, a ze mną nowi goście. Tomasz Lipiński, Kanal Plus.
26: Dzień dobry.
7: Sławek Kwiatkowski, TVP Sport.
27: Dzień dobry.
7: Bardzo długo patrząc na Polską Ligę i grę najlepszych polskich zespołów, najlepszych 16, mogliśmy skwitować filozoficznie. Wiem, że nic nie wiem. Powoli jednak co nieco się klaruje. Na 3 kolejki przed końcem poznaliśmy już pierwszego spadkowicza. Coraz więcej drużyn jest pewnych utrzymania, coraz mniej walczy o tytuł. A my zaczniemy sobie od Legii. Klasyku, który, jakby to powiedzieć... A właśnie, może tak, inaczej zapytam was o to, czy zęby jeszcze was bolą, czy już nie?
26: Wszystko mnie boli. Nie tylko zęby. Po takim meczu to naprawdę tortura.
27: Nie była to wielka przyjemność z oglądania tego, co się wydarzyło 1 maja na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej, ale myślę, że wielu się spodziewało, że ten mecz może tak właśnie wyglądać.
7: No musiał chyba tak wyglądać, no bo do stracenia było zbyt dużo. Myślę, że to chyba był główny motyw, taki leitmotiv obu trenerów.
27: No, tych motywów było kilka. Myślę, że nieprzypadkowo te drużyny zajmują takie miejsca w tabeli, jakie zajmują, czy też zajmowały przed tą kolejką. Ciężar gatunkowy tego meczu oczywiście wielki, bo prestiż prestiżem, klasyk klasykiem, ale chodziło przede wszystkim tutaj o punkty. Widzew przyjechał nie przegrać, prawie się udało, ale przegrać. Legia robiła wiele, żeby wygrać. Nie bardzo umiała, ale w końcu wygrała.
26: Ja to mam, muszę wam powiedzieć, powyżej uszu tego, tych wszystkich alibi. Zawsze gramy tak, a nie inaczej, bo stawka, bo bronimy się przed spadkiem, bo walczymy o mistrzostwo, bo puchary, bo przekładamy mecze. Zawsze jest jakieś alibi. A generalnie trendy, mody futbolowe nam uciekają. Także kiedy patrzę na takie mecze, to absolutnie żadne alibi do mnie nie dociera. Bo tak się nie da grać w piłkę. Tak się nie da grać w piłkę, bo to jest... Ja wiem, że u nas niestety nie jest tak, że kibice głosują nogami, tak? Że przyjdą albo nie przyjdą, bo zwłaszcza na Legii to jest tak, że kibice rozgrywają swój mecz, co było dokładnie widać w piątek, a piłkarze rozgrywają swój. Te światy zupełnie się rozjeżdżają. Kibice nie przychodzą na mecz na Legię po to, żeby zobaczyć piłkarskie widowisko, tylko żeby zobaczyć widowisko na trybunach.
7: Przypomniał mi się taki tekst sprzed wielu lat. Mam kumpla, który chodzi na Żyletę i oskarżyli go młodsi kibice, mówiąc tak, ty to jesteś kibic starego stylu. Ciebie mecz interesuje.
26: No to tak mniej więcej z czymś takim mam do czynienia. No to ja, będąc w piątek na Legii, to poczułem się w jakiejś takiej krainie absurdu w filmie Monty Pythona, bo jeszcze brakowało, żeby wtedy, kiedy pojawiły się te fajerwerki gdzieś tam w okolicach 50 czy tam 60 minuty, żeby Legia straciła gola. No to mielibyśmy tutaj fajerwerki zorganizowane przez kibiców Legii i nagle gol dla Widzewa, który spycha Legię do strefy spadkowej. No to by było dla mnie już naprawdę absurd do kwadratu. No nic takiego się nie stało, ale rzeczywiście to nie stało.

0: że to, co mówi właśnie Tomek, na trybunach jest nie poddawaj się, ukochana ma, kiedy trzeba naprawdę gdzieś tam wywrzeć presję na rywalu, gdzieś tam wywrzeć presję na arbitrze, no bo ściany mają pomagać, grać u siebie, pomóc swojej drużynie i tego nie ma. I tego też mam wrażenie,
1: że... mantra są powtarzane przez tych trenerów i zawodników.
0: Znaczy jest lista, przyśpiewek kibiców wyznaczony od pierwszej do 90 minuty i niezależnie od tego, co się wydarzy
1: jest
0: na boisku.
1: Jest jedna, która pasuje do meczów.
0: Być.
1: Legia grać. I to wtedy, to ona wtedy pojawia się wtedy, kiedy z gry to wynika najczęściej, a właściwie końcówki gry najczęściej. Więc jest jeden taki, jedno hasło, które się wiąże z meczem na pewno, bezpośrednio. Z meczem i ze stanem, jakby stanem zdrowia drużyny. O.
2: No jeszcze też przywołanie do porządku po meczu, pod płotem, tak, pod dawnym płotem, no bo teraz to już...
1: No dobrze, myślicie, że to jest ten mecz, w którym już Legia może odetchnąć? Już możemy tak obwieścić Urbi et Orbi, że Legia zostanie w Ekstraklasie?
2: Myślę, że tak. Myślę, że tutaj to oczywiście 40 punktów. Tutaj granice spalonego, że użyję takiej metafory, będzie wyznaczał teraz Widzew. Jak Widzew będzie punktował, no to wtedy będziemy wiedzieli, ile tych punktów wystarcza do utrzymania w Ekstraklasie. Czy to będzie 41, czy to już może nawet być 40. No zobaczymy, jak Widzew będzie grał w najbliższej kolejce z Lechią, później ma jeszcze mecze z Koroną, jeszcze kończy ten sezon z Piastem. No jeśli Widzew będzie punktował tak jak myśli, że będzie punktował, czyli przynajmniej będzie wygrywał u siebie, to pewnie ta granica 40 punktów będzie za niska. Nadal jest zatem pod tym względem sporo niewiadomych, ale no myślę, że Legia mając teraz Nieciecze, nawet znając historię meczów Legii w Nieciecze, no to myślę, że jeden punkt w trzech tych ostatnich kolejkach to absolutnie powinien już wystarczać na utrzymanie, no ale co to za utrzymanie?
1: Znaczy, co to jest za wynik?
2: No. Tak, tak.
0: No... Ten mecz był kluczowy oczywiście w aspekcie utrzymania. Tutaj trzeba było wygrać z Widzewem, żeby mieć w miarę komfort, bo jeszcze, no jeszcze różne przykrości teoretycznie mogą się wydarzyć. Natomiast Legia to jest klub, tak mam wrażenie, żeby patrzeć nie tylko tu i teraz, tylko też patrzeć do przodu. Jeżeli mamy patrzeć do przodu, no to w przyszłym sezonie w Ekstraklasie ja też nie widzę Legii w takim razie walczącej gdzieś tam o miejsca, nie mówię na podium nawet, ale 4-5. Bo teraz jak na to patrzymy, jak wygląda Legia, jak wygląda kadra tego zespołu, jak ona będzie wyglądała mniej więcej za 3 tygodnie, kiedy skończą się rozgrywki, kiedy poszczególni piłkarze, Pankow już wyjechał, wiemy, że Kapustka raczej nie dostanie satysfakcjonującej umowy przedłużenia kontraktu, więc pewnie też odejdzie kolejni kluczowi zawodnicy albo zawodnicy wyjściowej jedenastki będą odchodzili. Będziemy mieli takie prawdziwe wietrzenie szatni przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. Pytanie, kto będzie za to wietrzenie do końca odpowiadał, no bo mamy w pionie sportowym dwie decyzyjne osoby, mamy Frejdego Bobicia i Michała Rzewłakowa. No i mamy Marka Papszuna, który nie ukrywa swoich, nigdy nie ukrywał swoich aspiracji do bycia takim menadżerem budującym kadrę. Ma wielkie wsparcie od właściciela klubu, bo to jest przecież pomysł Dariusza Mioduskiego, żeby Marek Papszun ze swoim sztabem prowadził Legię Warszawa. No i te rozmowy w sprawie budowania kadry na nowy sezon myślę, że już trwają i myślę, że nie przebiegają w specjalnie łagodnej atmosferze.
1: Dla mnie to jest takie, okej, zdarzały się już zwietrzenia szatni i dużo transferów, chociażby przed tym sezonem, natomiast pierwszy raz mam takie wrażenie, że znowu wiem, że nic nie wiem tak naprawdę, że zupełnie nie kumam, jak ta Legia ma, jaki jest plan tego, jak już się utrzymamy, tak, bo to jest jakby pierwszy plan i to jest jasne, ale co dalej?
2: No i chyba nadal też nie wiemy, dlaczego tak bardzo się to wszystko nie zgodziło, bo myślę, że kiedy było zamykane, zwłaszcza to letnie okienko transferowe 2025, no to myśleliśmy, że okej, że ta drużyna zostanie zmontowana. Są reprezentanci Polski, byli lub obecni, powracający z zagranicy z jakimś tam bagażem, doświadczeniem, piłkarze ukształtowani, plus ta wielka nadzieja w osobie Kaspera Łobańskiego. No wydawało się, że no to ma ręce i nogi. To ma ręce i nogi. Największą niewiadomą oczywiście była postać trenera, który okazał się rzeczywiście takim człowiekiem tutaj ściągniętym na siłę i pracującym. Rzeczywiście na siłę i jakoś tak nie za bardzo potrafił to ukryć. Myślę oczywiście o Jordanesku. No ale mimo wszystko nikt się nie spodziewał, że aż tak bardzo to się nie będzie zgadzało.
1: Nie, no to wyglądało, że ten projekt że to jest coś,
2: że to poprzednie okienko transferowe wydawało się, że jest dla Legii naprawdę o której mówi się od dłuższego czasu, że są problemy finansowe, że tutaj ktoś się nie zgadza, że Dariusz Mioduski musi łatać dziury, no to na tym tle

0: to okienko wyglądało bardzo dobrze. Bardzo
1: miliony
0: dobrze.
1: Wydane na Rajowicza, który wydawał się piłkarzem na naszą ligę wymarzonym. Te jego statystyki na Wyspach niespecjalnie były imponujące, natomiast wydawało się, że po przyjściu do Ekstraklasy to będzie gracz gwarantujący
2: jak
1: kilkanaście bramek
2: co najmniej. Nie jestem w stanie zrozumieć tego. Nie po prostu...
1: No, dzisiaj to wiemy. Dzisiaj to wiemy, natomiast wracając do lata 2025 roku, nadzieje i oczekiwania naprawdę były wysokie.
2: Nie mamy dostępu do takich systemów scoutingu, żeby wiedzieć przed przyjściem piłkarza, jakim on jest. Natomiast są tacy, i w Legii są też tacy, którzy to mają. Mają też specjalistów od ściągania i ściągają zawodnika typu Rajowicz. I boję się, czy on nie będzie twarzą Legii w kolejnym sezonie.
0: No to tak jak jeśli ma tak być, no to rzeczywiście ja się podpisuję pod tym, co już powiedzieliśmy tutaj, że nie widzę Legii walczącej o mistrzostwo, a powiedzmy, że to jest jakby tak obowiązek. I myślę, że po to też przyszedł Marek Papszun. Pierwszy cel, na pierwszym odcinku utrzymać zespół, natomiast na drugim już powalczyć o coś. Czyli to coś, czyli jakiś trofeum.
2: Reszta to są nagrody pocieszenia.
0: Tak, zakładam, że Legii nie będzie w europejskich pucharach, czyli będzie koncentracja tylko na krajowym podwórku, co jakby daje też przewagę, czy to nad Lechem, czy nad Jagiellonią, czy tymi głównymi konkurentami. No ale z Rajowiczem z przodu nie sądzę.
2: I znowu jest to, co było z Widzewem, że znowu ten Rajowicz wyszedł. Adamski, który, dla mnie jest znacznie lepiej znajdującym się na boisku piłkarzem. Zresztą nawet liczby mu pokazują.
1: A inny profil to jest zawodnik i do pressingu, i ruchliwy, i walczący.
2: Ale dlaczego nie pogodzić Ensamy z Adamskim? Dlaczego Rajowicz ciągle? Ja tego nie kumam tego układu.
0: No ale kto zna, to też śledzi Marka Papszuna z jego historii w Rakowie Częstochowa, no to
2: będzie
0: było wiadomo,
2: Marku,
0: że on zawsze miał z tymi środkowymi napastnikami jakiś specyficzny gust, że tak to określę, że wiele rzeczy się nie zgadzało, a najmniej gole, które ci napastnicy mieli gwarantować, a mimo to Marek Papszun w to szedł.
2: Znaczy jest nadzieja, bo jak przyszedł Brunesz, to jednak to on został pierwszym napastnikiem.
0: Ale długo trzeba było czekać. Długo trzeba było czekać na takiego, który wszystkich przekonał. Nie tylko trenera, ale także kibiców, także może kolegów z boiska, bo przecież naprawdę w Rakowie też była plejada różnego rodzaju pomyłek i takich eksperymentów.
2: To jeszcze na koniec takie pytanie o Kapustkę, bo z tych odejść wszystkich, to tak mi osobiście, personalnie chyba będzie najbardziej go szkoda.
1: Pytanie, czy to był prawdziwy lider Legii Warszawa, bo kilka lat spędzonych, z tych kilku lat jakbyśmy poskładali, no to ponad rok by się zebrał na wizyty w gabinetach lekarskich, bo jednak zdrowie z Bartkiem Kapustką to nie zawsze był duet
2: idealny.
1: Talentu
2: do zdrowia to on nie ma.
1: Gdzieś tam metryka też pokazuje, przecież kiedy on przychodził do Legii, to jeszcze był stosunkowo młodym zawodnikiem, kiedy pojawił się przy Łazienkowskiej i miał być taką twarzą na lata. Mam sentyment, powiem szczerze.
2: Z żadnego tytułu niestety przez te lata, nie?
1: Nie, Puchar Polski w zeszłym roku.
2: No dobra, to Puchar Polski. Puchar pocieszenia trochę dla Legii.
1: No trochę tak, wiadomo, ten sezon też przecież dyrektor Żewłakow mówił, że ściągając Jordanesko i zawodników, celem jest Mistrzostwo Polski. Tylko to interesowało Legię w tym sezonie, kiedy przypominamy te słowa teraz na początku maja, no to można się aż uśmiechnąć pod nosem, bo Legia jest już nad strefą spadkową. Natomiast ja bym wrócił do tego, kto będzie podejmował decyzje personalne, jeśli chodzi o kontraktowanie zawodników na nowy sezon, bo to trzeba pomysły mieć już teraz. Na razie ja słyszę o Arseniciu, tak? O rezerwowym stoperze Rakowa-Częstochowa.
0: Bramkarzu Motoru Lublin. Ale Bartek Kapustka, oczywiście można go lubić jako talent niespełniony ze względu, nie z własnej winy, bo to nie jest tak, że on gdzieś chodził, gdzieś rozmieniał się na drobne, tylko rzeczywiście kontuzja za kontuzją, ale tak szczerze mówiąc, no to najbardziej to mi jest szkoda takich odejść, jak kiedyś odziedział Fue, jak Josue, jak Morishita, no tacy, którzy wnosili jakość, którzy rzeczywiście dawali, na której się przychodziło na Legię. Teraz ja mam wrażenie, że od dłuższego czasu w Legii po prostu nie ma piłkarzy, na których chciałby się przyjść popatrzeć, najzwyczajniej, żeby, którzy coś prezentują, mają sobie jakąś magię, odrobinę artyzmu jeśli już czegoś szukamy w Ekstraklasie. No, no takich piłkarzy w Legii nie ma, zawsze byli. Ten Morishita chociażby, wspomniałeś o finale Pucharu Polski, chyba najlepszym meczu Legii w ostatnich latach, no to był koncert Morishity, człowieka, który umie stworzyć przewagę, coś minąć przeciwnika, zrobić coś z niczego w pojedynkę.
2: Tam zresztą na tym lewym razem z Winagrem kręcili i to rzeczywiście było miło popatrzeć, jak oni tam kocioł robili. Niesamowity we dwóch. Zostawmy już może Legię, ponieważ jeszcze tylko zapytam. Ta Nieciecza, to nie jest miły teren dla Legii, ale rozumiem, że tam będzie znowu taki mecz trochę z bolące zęby, ale no, powinien wynik się zgadzać.
1: Zobaczymy, bo to będzie myślę, że tak, dla gospodarzy tego spotkania, dla drużyny prowadzonej przez trenera Marcina Brosza, pierwszy mecz po spadku, oni już wiedzą, że z Ekstraklasą się żegnają. Ja mam zawsze problem z takimi meczami i z drużynami, które są w takiej sytuacji, czy będzie jeszcze taka mobilizacja, taki ostatni taniec, słuchajcie, spadamy, ale przyjeżdża Legia, więc tę Legię jeszcze tutaj postaramy się pogrążyć.
2: Zabierzmy ją ze sobą.
1: A do tego teren, no Tomek, nie, wielokrotnie byłeś w Niecieczy, ja też byłem wielokrotnie w Niecieczy, z całym szacunkiem, bo nie chcę tutaj wbijać szpilki, natomiast dojeżdża się tam drogami nawet nie powiatowymi, tylko gminnymi od pewnego momentu, wjeżdża się w środek wsi, na pole kukurydzy, stoi piękny stadion, naprawdę, ja jestem pełen podziwu dla właścicieli klubu, którzy za własne pieniądze postanowili w taką infrastrukturę zainwestować. Natomiast sama specyfika meczu, no tam jest różna. To jest trochę taki festyn. Ludzie przychodzą, sobie popatrzą. Nie ma atmosfery Wielkiego Święta. Te trybuny, znaczy jednej w ogóle nie ma. Pozostałe, ta główna powiedzmy jest wypełniona. Nie ma atmosfery piłkarskiego wydarzenia, do której piłkarze Legii są przyzwyczajeni. I to może być kłopot. Pamiętamy, co było jesienią. W sumie też była atmosfera akurat przy Łazienkowskiej piłkarskiego wydarzenia, jak się skończyło za tej nieszczęsnej, krótkiej kadencji Iñakiego Astiza, katastrofalnej porażka u siebie z Brukbetem Termaliką, więc myślę, że tutaj żądza rewanżu ze strony Legii, a z drugiej strony taka chęć po tym już pewnym spadku Brukbetu Termaliki, żeby jeszcze trochę tej Legii krwi napsuć.
0: O nie, takie mecze Legia przegrywała, ale myślę, że tego nie przegra jednak. No. Jednak z tym Markiem Papszunem, biorąc w nawias oczywiście wydarzenia sprzed ponad tygodnia w Poznaniu, gdzieś tam też oczywiście też znalazło się alibi na tę porażkę 0-4, no to jednak Legia złapała taką równowagę, no, że tych goli przynajmniej nie traci, że no, w najgorszym przypadku jest w stanie wycisnąć z tej Niecieczy 0-0, ale myślę, że będzie ciut lepiej.
2: To zostawmy już Legię nieodwołalnie. Dziś jest mecz o 6 punktów, jak wiele w Ekstraklasie w tych ostatnich tygodniach. Radom, jak inna drużyna z Mazowsza, zmierzy się z Lechią Gdańsk u siebie. Tak, u siebie, w Radomiu. To jest dla Lechii, dla Radomiaka też mecz o życie.
0: Ale Radomiak ostatnio dwa kolejne zwycięstwa. Właśnie Radomiak ma takiego piłkarza, byłego legionistę, na którego zawsze patrzy się z przyjemnością. Wiadomo, że bardziej Wolskiego. Ja bardziej Rafał Wolski. Ale jeden i drugi spokojnie. Myślę, że z takim błogosławieństwem wielu kibiców Legii zostały przyjętych tutaj na Łazienkowską i chętnie oglądanych w podstawowym składzie. Ale tak jak mówiliśmy o Kapustce, no to też mogę się tylko zastanawiać, czy też rozmarzyć, gdzie byłby Rafał Wolski, gdyby nie kłopoty zdrowotne, który przecież próbował swoich sił we Włoszech i tam również został ograniczony właśnie przez kontuzję. No ale to jest taki ligowiec, może już bez aspiracji reprezentacyjnych, no który jest ozdobą tej ligi, który ma takie zagrania, po których rzeczywiście ręce same składają się do oklasku, że posłuży się takim szablonikiem. Ale i Radomiak, no coś
2: przez
0: jest.
2: Przez chwilę i śmiechom nie będzie końca, wiesz?
0: Ale jest coś tam się... Coś, ja byłem na meczu jakiś czas temu z Widzewem, właśnie tym pierwszym z dwóch wygranych i tam, jeśli mówimy o atmosferze na trybunach, tam też jest stadion fajny, oczywiście na miarę Radomia, nie musi to być 40 tysięcy, ale tam wytworzyła się na tym stadionie jakaś taka magia, która pozwoliła tej drużynie w tamtym meczu wygrać. Miałem wrażenie, że kibice rzeczywiście dołożyli się do tamtego zwycięstwa. Też się tam dużo dzieje złego, też są jakieś niezrozumiałe decyzje włodarzy, te zmiany trenerów, te zatrudnienia dziwnych postaci, ale myślę, że piłkarsko ten Radomiak w ostatnich tygodniach się broni.
1: Ja myślę, Sławek, że są inni kandydaci do spadku. Ja Radomiaka właśnie po tym ostatnim meczu w Płocku już przestałem postrzegać jako drużynę, która będzie do ostatniej chwili broniła się przed spadkiem. Lechia Gdańsk, gdyby nie te ujęte 5 punktów, byłaby jeszcze w sytuacji, kiedy walczyłaby spokojnie o podium Ekstraklasy w tym sezonie. To tylko też nam wiele mówi o tabeli, jak to wszystko wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o to dzisiejsze spotkanie, nie do końca się zgodzę, że to jest mecz o 6 punktów, bo jednak są inni, poważniejsi kandydaci do tego, aby się martwić o swój ligowy byt na kolejny sezon niż Radomiak czy Lechia Gdańsk. Myślę, że w Warszawie też będą dzisiaj uważnie oglądali to spotkanie, bo po wyjeździe do Niecieczy później jest wyjazd do Gdańska. Tam się Legii w ostatnich latach średnio wiodło, tak bym powiedział, czy nawet w kilkunastu latach, bo też pamiętamy tam tytuły przegrywane na stadionie w Gdańsku przez Legię Warszawa, więc podwójne znaczenie tego piątkowego, wymęczonego, wyszarpanego, szczęśliwego zwycięstwa z Widzewem jest takie, że jest komfort przed tymi najbliższymi wyjazdami. Natomiast gdyby dzisiaj Radomiak wygrał, no to myślę, że Legia z tego zadowolona specjalnie nie będzie, no bo Lechia będzie wtedy musiała naprawdę zagrać o wszystko też w jakiś sposób z Legią.
2: Mamy 5 minut do końca audycji, to spróbujmy sobie tak wytypować, to zacznijmy od tej strefy spadkowej. Kto spadnie? Wiadomo, Brookbet już poleciał. Słoniki będą walczyły w pierwszej lidze w przyszłym roku. A kto jeszcze?
0: No to ja stawiam, że tak zostanie, jak teraz jest. Czyli Brookbet, Arka, Widzew.
2: Sławek?
1: Arka spadnie. Ja od jakiegoś czasu wróżę wielkie kłopoty Koronie Kielce z utrzymaniem się w Ekstraklasie i to jest taki mój kandydat, który znajdzie się za Widzewem w tabeli na koniec sezonu.
2: Jednak. No bo to rzeczywiście jest tak, że to każdy mecz może zdecydować. Nie, jak my sobie tam się wyzłośliwiamy na Legię, to co można powiedzieć o Łodzi, to już można powiedzieć to do kwadratu albo do sześcianu nawet. Bo przecież pieniędzy tam wpompowano kilka razy więcej niż w Legię nawet. Mamy w takim razie kandydatów, 4 drużyny. Nikt nie wymienił Legii. To miło chyba z punktu widzenia warszawskich kibiców. Ja też uważam, że Legia nie spadnie, natomiast Arka chyba jest już pogrzebana, Brookbet też. No a to trzecie to nie wiem, bo ja cały czas... To jest też pytanie, bo tam Lechia się odwołuje na przykład. A jak nie odwoła, to ona jak przegra mecz z Legią i tak dalej, no to tam są punktowe różnice. No, nie życzę Lechii oczywiście, bo fajnie mieć kluby z dużych miast. Gdzieś tam to wygląda na to, że jest trochę poukładane bardziej niż było przez lata. No, ale no cały czas ta Lechia też moim zdaniem balansuje na cienkiej krawędzi. Ale nie zdziwię się, gdyby to będzie Korona Kielce, nie zdziwię się, gdyby to będzie Motor Lublin. No to właściwie to... bo to są wszystko różnice jednego punktu, jednego meczu przegranego lub wygranego. Dobra, ale mamy teraz kwestię tytułu. Czy to już jest pozamiatane? Lech Poznań?
0: No, pozamiatane to pewnie trudno tego w przypadku jakiegokolwiek rozstrzygnięć w Ekstraklasie powiedzieć, ale zdziwiłbym się, gdyby Lech już zmarnotrawił to, co wypracował. I to jest też taki zespół, któremu po prostu się kibicuje. No bo widać gołym okiem, że to jest drużyna, która ma największej piłkarskiej jakości. Ma takich zawodników w swoim zespole, że nie wiesz, grając z Lechem, z której strony nadejdzie niebezpieczeństwo. Bo jak ma goli zadech, no wydaje się, że wypadnie na dłużej. Jak ma goli zadech, to dobry dzień do goli zadech. Walemark, Bengston, ktoś tam jeszcze, Palma, tak. No można rzeczywiście z tego arsenału ofensywnego wymienić przynajmniej 6-7 zawodników, którzy są w stanie Lechowi wygrać
2: mecz. I masz
0: jeszcze
2: w to wkomponowane 4 czy 5 zawodników z akademii. To jest fantastyczne.
0: No to jest fantastyczne, tak. No to jest taki wzór, do którego wiele klubów dążyło. Wzór pewnie, który chciał zaproponować Polski Związek Piłki Nożnej z przepisem młodzieżowców. Niespecjalnie to się udało, ale Lechowi się to udaje. I rzeczywiście są kolejne twarze i to wygląda, no wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza w tym Lechu Poznań. Oczywiście też, kiedy myślę sobie o przyszłości trenera Frederiksena i jeśli oni się zastanawiają, czy z nim po 2 kolejnych mistrzostwach prawdopodobnych przedłużyć kontrakt, no to może sobie tylko tak kalkulują, że z tym potencjałem, który zadali trenerowi, może Lech powinien mieć nie trzy czy tam cztery punkty, trzy powiedzmy, jak Górnik Zabrze nadrobi zaległości zwyciężając, tylko 16 punktów. Bo ma taki potencjał ludzki, że wydaje mi się, że Lech powinien już dawno świętować tytuł mistrzowski. To jest chyba taki jedyny znak zapytania, który można postawić przy trenerze Frederiksenie.
2: Najbardziej byłoby dla mnie absurdalne, gdyby próbowali zmienić trenera w takiej sytuacji. Trenera, który stworzył, dobra, masz zawodników, Legia też kupiła zawodników, Widzew kupił zawodników za miliony. On stworzył z tego drużynę.
1: Drużynę to przede wszystkim stworzył Michał Gaszparik w Zabrzu, bo to jest zespół, też, który się ogląda z przyjemnością naprawdę i zbudowany za całkiem sensowne pieniądze i myślę, że to jest ciągle kandydat też do Mistrzostwa Polski, do podwójnej korony. 6 punktów straty, 1 mecz zaległy, więc zakładając, że wygrają z Arką, będą 3 punkty, ale też pamiętajmy, że bilans bezpośrednich spotkań jest na korzyść Lecha, więc to są 4 punkty tak na dobrą sprawę przewagi poznańskiej drużyny, która myślę, że jest przez Lecha nie do roztrwonienia.
2: Czyli raczej Lech. Puchary, to Górnik Zabrze, to wiadomo. No i teraz GKS, Jagiellonia, Raków, Zagłębie, Wisła Płock chyba nie.
1: Raków z nowym trenerem, zobaczymy jak będzie wyglądała końcówka tego sezonu.
2: To jest też dziwna sytuacja dla mnie. Ale to zwalnianie 3 kolejki przed końcem trenera.
0: Tak. No w Rakowie drugi raz miałem problem z zastąpieniem Marka Papszuna. Teraz był trener Szwarga, teraz wydaje
2: podobno
0: się...
2: niezastąpialnych, ale na razie w Rakowie udowadniają tezę przeciwną.
0: Szukają, zobaczymy, czy teraz trafią.
2: Oby znaleźli. A my musimy kończyć. Tomasz Lipiński, Kanal Plus.
0: Dziękuję
2: bardzo. Sławek Kwiatkowski, TVP Sport.
1: Dziękuję bardzo.
2: Naszymi gośćmi poanalizowaliśmy sobie, pojeździliśmy sobie po Ekstraklasie. Ja mówię do usłyszenia za tydzień, w przyszły poniedziałek. Łukasz Starojski.
3: RDC. Magazyn sportowy. Minęła 10:00. Marta Hernik, zapraszam na wiadomości Polskiego Radia RDC. 2 osoby ranne na skutek ataku nożownika w Poznaniu. Do ataku doszło przy Termach Maltańskich. Maturzyści piszą egzamin z języka polskiego. Wiceminister edukacji w RDC życzy szczęścia i przypomina.
4: Wasze życie to coś więcej niż tylko egzaminy, naprawdę.
3: Krystyna Janda jako gwiazda Hollywood z 65 roku w swoim nowym spektaklu i o tym w wiadomościach kulturalnych. Na początek atak nożownika w Poznaniu. 2 osoby zostały ranne w nocy w okolicy Term Maltańskich. Z nieoficjalnych informacji wynika, że sprawca miał ranić ludzi ostrym narzędziem. Policja nie informuje o szczegółach ani o stanie zdrowia poszkodowanych. Funkcjonariusze potwierdzają na razie jedynie, że ranni trafili do szpitala. W długi weekend na polskich drogach doszło do 278 wypadków. Zginęło w nich 20 osób, 321 zostało rannych. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji poinformował, że zatrzymano ponad 1300 nietrzeźwych kierowców.
5: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz 1 rowerzysta. W związku z tym kierujemy szczególny apel do tej grupy uczestników ruchu drogowego o rozwagę, przestrzeganie przepisów i dostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze. Liczba wypadków osób zabitych i rannych pozostaje na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku.
3: W długi weekend bezpieczeństwa na drogach pilnowało 4,5 tysiąca policjantów ruchu drogowego. Stres jest, ale uczyliśmy się przez 4 lata, mówili maturzyści tuż przed pierwszym z serii egzaminów. Od godziny piszą język polski.
6: Czego się człowiek nauczył, to się nauczył.
7: No stres jest trochę, jednak długo czekaliśmy na to i w końcu to jest, no to tak trochę dziwnie.
6: Byle nie dziady, liczę na lalkę. On się do wszystkiego idzie odwołać.
8: Ja będę ufać intuicji.
9: Ja po prostu idę... Tak po prostu. Będzie fajnie.
10: Lalka, rok może. Albo dziady. To by było fajnie. No to takie ciekawsze lektury.
11: No ja się trochę stresuję, ale trzeba być dobrej myśli.
3: Maturę zdaje ponad 340 tysięcy osób, na Mazowszu 69 tysięcy. Jutro maturzyści zmierzą się z matematyką, pojutrze z językiem obcym nowożytnym. I tu jest nowość, zwraca uwagę wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie Sylwia Derda.
12: Pomiędzy ubiegłym rokiem a tym jest taka, że do puli języków obcych nowożytnych, spośród których zdający mogą wybierać, powiększyła się o język ukraiński.
3: Egzaminy pisemne potrwają do 21 maja, a ustne odbywać się będą między 7 a 30 maja. Wiceminister Edukacji Narodowej życzyła maturzystom szczęścia w Polskim Radiu RDC. Paulina Piechna-Więckiewicz apelowała jednak o spokój i przypomniała, że matura to nie wszystko.
4: Stres utrudnia zdawanie egzaminów. Zastanówcie się, zwłaszcza pod koniec pisania pracy, co chcecie powiedzieć. Sprawdźcie sobie wszystko na spokojnie. Zostawcie sobie te kilkanaście minut. To jest ważny egzamin, ale wasze życie to coś więcej niż tylko egzaminy. Naprawdę.
3: Wyniki matur uczniowie poznają w lipcu. Na koniec Czechy i popularne miejsce także wśród polskich turystów. Pożar lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria, który wybuchł w sobotnie popołudnie, nadal nie został opanowany. Ogień jednak na szczęście już się nie rozprzestrzenia, o czym informuje z Pragi Wojciech Stobba.
13: Strażakom udaje się utrzymywać pożar na obszarze poniżej 100 hektarów. Dziś w akcji gaśniczej weźmie udział około 400 strażaków. Podobnie jak w poprzednich dniach będą ich wspierać śmigłowce. Do 6 czeskich maszyn mają dziś dołączyć 2 ze Słowacji. Akcję gaśniczą w trudnym, niedostępnym terenie utrudniały w weekend susza, wysoka temperatura i wiatr. Warunki wymuszały częste rotacje strażaków walczących z żywiołem. Służby zamknęły drogi w najbliższej okolicy, a także niektóre szlaki turystyczne na terenie Parku Narodowego Czeska Szwajcaria.
3: 4 lata temu w innej części tego parku doszło do największego w historii Czech pożaru lasu. Ogień objął wówczas ponad 1000 hektarów i konieczna była ewakuacja kilkuset mieszkańców.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
1: W prawie całej Polsce też zagrożenie pożarami bardzo wysokie. Jest alert trzeciego, czyli najwyższego stopnia. Ściółka wyschła na wiór, ostrzegają strażacy i proszą, żeby zachowywać się ostrożnie. Szansa na pierwsze intensywniejsze opady na Mazowszu dopiero w środę. Dzisiaj pogodny, słoneczny i bardzo ciepły dzień, znowu z temperaturą nawet do 27-28 stopni Celsjusza w całym regionie. Teraz na termometrach od 22 do 24, a na barometrach w Warszawie równo 1000 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
2: Wiadomości kulturalne RDC.
1: I prawie 6 minut po godzinie 10. Wita się z Państwem Cyryl Skiba.
3: I chciałoby się powiedzieć, po maturach chodziliśmy do Zachęty. Tam wielogłosowa opowieść o współczesnym dorastaniu. Ale takim dorastaniu w cieniu wojny, pandemii, problemów psychicznych i zagrożeń w cyberprzestrzeni. W Zachęcie można oglądać nową wystawę Dorastanie. Dojrzewanie. I to są prace artystek i artystów młodego, średniego pokolenia przeplatane realizacjami osób nastoletnich, mówi współkuratorka wystawy Joanna Kordiak.
4: Czyli na bardzo różne sposoby przyglądamy się tematyce i problemom, z którym mierzą się współcześni nastolatkowie. Od takich rzeczywiście problemów dużego kalibru, jak doświadczenie wojny, brak jakby stabilności w tym momencie dorastania i takiej niepewności, ale też kwestia cyberprzemocy, która jest takim codziennym doświadczeniem, w szczególności tego młodego pokolenia. Ale też manipulacji emocjami, szczególnie młodych ludzi.
3: Autorkami i autorami prac są artyści m.in. z Polski, Ukrainy czy Francji. Wystawę można oglądać w Zachęcie do 20 września. To wielki zaszczyt, mówi reżyser Michał Toczek. Jego film Spiritus Sanctus będzie miał światową premierę w konkursie krótkich metraży 79. festiwalu w Cannes i powalczy o Złotą Palmę.
5: Robienie filmów to jest bardzo ciężka droga i mimo, że ten film trwa 15 minut, to powstawał około 3 lat. Więc ta droga jest bardzo długa, bardzo ciężka i cieszy to, że znajduje się taka gratyfikacja, że ktoś to docenia, ktoś widzi w tym jakąś wrażliwość czy jakiś ciekawy sposób opowiadania i to jest też radość dla całej ekipy, bo ludzie cieszą się, że po prostu ich praca została wynagrodzona obecnością na takim festiwalu.
3: Akcja Spiritus Sanctus dzieje się w czerwcu 99 roku w trakcie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Bohaterem filmu jest Bogdan, który podczas ustanowionej na czas papieskiej pielgrzymki prohibicji musi zdobyć alkohol na urodziny żony i w ten sposób mężczyzna wplątuje się w surrealistyczny wir wydarzeń, który zmienia zwykłą wycieczkę w metafizyczną podróż pełną filozoficznych odniesień. 79. Festiwal w Cannes od 12 do 23 maja. Krystyna Janda jako gwiazda Hollywood. Spektakl Zapętlona w Teatrze Polonia jeszcze dzisiaj i jutro. Sztuka opowiada o epizodzie z życia Tallulah Bankhead i przenosi nas do 65 roku. Gwiazda kina przychodzi dograć jedną kwestię do filmu, a rutynowa sesja zamienia się w próbę cierpliwości i terapię. Jak podkreśla Janda, sztuka jest przenikliwą i zarazem niezwykle zabawną opowieścią o sławie, przemijaniu i samotności artysty. Jak podkreśla Janda, jej bohaterka to postać tragiczna.
6: Taka prawdziwie tragiczna postać, ale tego formatu postać jak w najlepszych amerykańskich psychologicznych dramatach. Takie ze wszystkich stron jakby jest to obudowane historiami, zachowaniami. Tekst jest absolutnie wspaniały. Ja jestem jeszcze specjalnie dumna, bo przetłumaczył go mój syn. I w ogóle mam od niego tę rolę jakby w prezencie.
3: Na scenie obok Jandy Adam Tomaszewski i Paweł Ciołokosz. Kolejne pokazy Zapętlonej 1 i 2 czerwca, a potem 15 i 16 czerwca.
7: Reklama. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. do zmieszanych. Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
10: Audycja Jest Sprawa. Z Państwa udziałem 22 645 90 90.
11: I moje zdanie jest takie, chciejmy coś zrobić, podejmijmy jakąś inicjatywę, a później krytykujmy.
10: Od poniedziałku do czwartku po 14. Robert Łuchniak, zapraszam.
7: Autopromocja. Południe Polskiego Radia RDC.
3: Taki dzień jak dzisiaj, mam trochę wrażenie, że wszyscy trochę udajemy, że jesteśmy dorośli.
12: Dlaczego?
3: No bo te matury. Aha. Ja jestem dzisiaj taki strasznie sentymentalny.
12: O, no bo byłeś na dobrym filmie, dlatego jesteś sentymentalny.
3: Tak, o filmach dzisiaj też porozmawiamy. Ja strasznie trzymam kciuki za tych maturzystów.
12: Ja także.
3: I taką łezkę mam dzisiaj, jak sobie tak też pomyślę o tym moim, który za 16 lat będzie pisał maturę.
12: Albo myślisz sobie, kiedy to było?
3: U mnie 16 lat temu. No.
12: Dobrze cię widzieć.
3: Dobrze cię widzieć.
12: Po tym długim majowym weekendzie.
3: Marta Kubala.
12: Cyryl Skiba. Dzisiaj jest Światowy Dzień Powolności, więc ja proponuję, żeby spokojnie rozpocząć ten nowy tydzień.
3: Katarzyna Kowalczyk, program wydaje, Piotr Wójcik realizuje.

0: czasami sobie tak rozmawiamy, że mało kobiet artystek nas odwiedza i myślę, że dzisiaj nadrobimy.
1: I o tym chcę z nimi porozmawiać między innymi.
0: Mhm, tak. Tak jest. Bela Komoszyńska, czyli współtwórczyni, wokalistka grupy Sorry Boys, Katia i Natalia Grosiak, którą z pewnością Państwo kojarzą nie tylko z naszej anteny, bo ostatnio u nas była, ale przede wszystkim z zespołu Micro Music. To jest nowy skład dziewczyn, które będą koncertować w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. I dziś posłuchamy ich wspólnego singla, który zatytułowany jest Dwa Słońca.
1: Przedpremierowo. Tak, przedpremierowo. Jest, tak, jest. Tak, to dobra wiadomość. Po godzinie 11 Maciek Kądziela ze swoim projektem Luname i też z nowościami absolutnie przedpremierowymi na naszej antenie. Bardzo dobry nowy singiel z Janem Jakubem Bryndalem, którego też przecież gościliśmy tutaj na tym fotelu. I to też zapowiedź koncertu, który odbędzie się w nadchodzącą środę w Mazowieckim Instytucie Kultury. Mm-hmm. 11.30 o makaronie będzie, tak?
0: Będzie o tym, jakie ceny są wysokie w restauracjach. Ale nie tylko o Harrym Potterze będzie, o Tamagotchi, dużo wątków z popkultury. W swoim singlu prezentuje Hela Mary. Z tego co wiem, tak się czyta ten jej pseudonim. I kolejna artystka, więc mnie to bardzo cieszy. Dużo kobiecej energii dzisiaj na antenie.
1: Absolutnie. To ja teraz przynoszę też fajne dziewczyny. Dwie takie szamanki w maskach. Zespół nazywa się Goat Uroboros.

0: Goat ze Szwecji. Porozmawiamy o filmach?
1: Chciałeś rozmawiać, tak.
0: Dobrze.
1: Proszę bardzo. Dużo nadrobiłeś w ten długi majowy weekend.
0: Tak. Wielki Marty. Ja jestem fanem. Wiem, że ten film ma swoich przeciwników, nawet w tym radiu. To mimo to w moją 30-kilkuletnią duszę kilka strun ten film uderzył. Jakby takich, wiesz, o tym ambicji, spełnieniu, takim rwącym się do przodu sercu.
1: Mm-hmm.
0: Ale myślę, że finalna scena, kiedy on patrzy na to swoje dziecko przez szybę, to wszyscy rodzice się złapali za głowę i pomyśleli sobie, gdzie jest rodzicielstwo bliskości? Przecież tak nie wolno. Jak można dzieciaka od piersi oderwać?
1: No ja ten film chyba przede wszystkim zapamiętam z wielu bardzo nieprawdopodobnych scen, które tam miały miejsce, ze świetnej ścieżki dźwiękowej i to Timothy'ego, na któremu się brawa należą.
0: No tak, wkurzał, ale dowiózł, no.
1: No zdecydowanie, tak.
0: Nieprawdopodobne sceny z wanną zawalającą się, scena pościgu przy domu, scena z miodem, kosmos, po prostu kosmos.
1: No i taki bezczelny był w tym filmie.
0: Taki, w ogóle brudny był ten film, tak jak się oglądał ten film, a tak brzydko pachniał, taką przepoconą koszulką mam wrażenie tego Timothy'ego. Bo, no brudny był. Drugi film, Wichrowe Wzgórza, widziałaś czy nie?
1: Nie widziałam jeszcze.
0: No więc ja też jestem gotów obronić ten film. Pomimo tego, że też wiem, że ma swoich przeciwników. Natomiast jeżeli zgodzimy się co do tego, że on ma być tandetny, że on ma być kiczowaty, no to moim zdaniem on może sprawić pewną przyjemność. No i mówmy się, ten Jacob faktycznie robi ten film.
1: Tak, Frankenstein to jest moje skojarzenie z Jacobem Elordim.
0: Mhm. Jakby on jest takim ucieleśnieniem współczesnego mężczyzny w tym filmie. On mówi właściwe rzeczy. On postępuje właściwie. To już nie jest ten taki napakowany testosteronem metroseksualny mężczyzna. To jest nowy model mężczyzny i to mi się w nim podoba.
1: Powiem ci, jak masz dużo wolnego czasu, to chyba wiele przemyśleń się pojawia.
0: Tak.
1: I jeszcze wartość sentymentalna,
0: na tu płakałem,
1: której byłeś.
0: Mhm. No, były łzy. I panie za mną, jak siedziały, to też się tak przytulały i płakały po wszystkim, ale to były oczyszczające łzy. I to był z kolei, jak będziesz miała okazję obejrzeć ten film, żart ze Stokiem z Ikei.
1: No, dobra,
0: za gruby żart, ale taki, że naprawdę człowiek się kula pod stołem.
1: No. Ja całkiem niedawno płakałam na Hamlecie i myślę sobie w ogóle, że łzy w kinie to jest coś naprawdę pięknego, to, że film potrafi wywołać u nas takie emocje.
0: Dobra. Odkrywamy Mazowsze?
1: Odkrywamy, tak. O pasji robienia miniatur zabytkowej architektury z klocków Lego opowie dorosły już człowiek, mąż i ojciec dzieci, pan Bartosz Gzieszkiewicz oraz jego kolega Jerzy Piotrowski z Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu.
2: Odkrywamy Mazowsze.
3: Jestem dzieckiem PRL-u, ponieważ lata 80. urodziłem się w 79 roku i jedyne miejsce, gdzie mogłem oglądać klocki, to był Pewex. Rodziców nie było na to stać po prostu. Ja zawsze chciałem mieć tych klocków dużo. Miałem jakieś pojedyncze zestawy. Później, ogólnie jak studia, nie interesowało mnie to. Ale później wróciłem do tych klocków.
4: Już jako dorosły człowiek.
3: Jako dorosły człowiek, już jako 30-latek. Wróciłem do tych klocków, zacząłem się nimi bawić. I zobaczyłem, że można kupować klocki na części. Nie całe zestawy, tylko klocki na części. I zacząłem się bawić. I zaprojektowałem pałac w Bieżuniu. I zacząłem budować. Budowa zajęła mi jakieś, nie wiem, 9 miesięcy. Przypuszczam, że dzisiaj z moją wiedzą konstrukcyjną już
4: zrobiłby
3: teraz.
4: Zrobiłby pan szybciej.
3: Zrobiłbym to w miesiąc, dwa. Natomiast wtedy się uczyłem. Zaczęła się zabawa. Mój strych wygląda jak taki bieżuński klockoland. Nawet sobie żartuję, że jestem takim bieżuńskim influencerem, ponieważ na Instagramie mnie śledzi prawie 13 tysięcy osób. Mam zabawę, zaraziłem tym syna. Co prawda w tej chwili jest niejako taki przestój, ale planuję coś nowego. Nie mogę powiedzieć póki co.
4: Tym jest przede wszystkim jakaś ogromna pasja, ale też musi pan chyba trochę się interesować historią, skoro wziął pan na warsztat taki na przykład zamek, czy pałac raczej zamojskich, prawda? Coś takiego jest panu?
3: Generalnie to jest taki...
4: Po ojcu to powinien się pan zwierzętami interesować.
3: No tak, jestem hodowcą drobiu. Natomiast skończyłem college w Toronto w Kanadzie jako grafik komputerowy. Pracowałem tu i tam, no ale jak to mówi przysłowie, co się martwisz, co się smucisz, ze wsi jesteś, na wieś wrócisz. Szczęśliwy powrót, jestem szczęśliwym tatą, myślę, że w szczęśliwym związku małżeńskim, a klocki to jest taka odskocznia. Szczególnie to, przyznam się szczerze, bardzo mi to pomogło w COVID-zie, bo miałem zajęcia.
4: Każdy powód jest dobry, żeby mieć pasję.
2: To nie tylko pałac. Mówiąc o zabytkach bieżuńskich, bo jest
3: tak, jeszcze
2: kościół, jest dom węgierskiego,
3: czyli obecny urząd miasta i gminy.
2: Muzeum Okręgowe w Toruniu, czyli Ratusz Toruniu.
5: Odkrywamy Mazowsze.
1: Ta historia przypomniała mi o takim wakacyjnym epizodzie z mojego życia, jak malowałam bazylikę świętego Piotra. To oczywiście była miniatura w parku miniatur w Zatorze. Ale tak, dołożyłam swoją cegiełkę. Dzięki mnie ta bazylika wyglądała na czystą i piękną i odnowioną.
0: O jednym z obrazów Jacka Malczewskiego teraz, inspirowanym Wernicherą Jana Matejki, opowie Paulina Szymalak-Bugajska z Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu.
5: Odkrywamy Mazowsze.
6: Za późno z pieśnią jest to praca z 1879 roku, osadzona w takim krajobrazie, no, jest dosyć pesymistyczna, prawda? Bo widzimy starca niewidomego, pieśniarza z lirą korbową przewieszoną przez ramię, którego prowadzi jego taki młody przewodnik. Całość w ogóle jest pesymistyczną wizją, kiedy ta dwójka już, jak sam tytuł mówi, prawda, za późno z pieśnią, zbyt późno przychodzi, by powiadomić swoich współbraci, współsiostry. Widzimy w tle palące się zgliszcza osady, na pierwszym planie po prawej stronie mężczyznę z włócznią, która przebiła jego gardło i powyżej sam zachód słońca w ogóle, prawda, wprowadza nam ten element pewnego końca, pewnego pożegnania i pewnych negatywnych emocji, można powiedzieć, dramatycznych. I niewątpliwie praca została zainspirowana Wernicherą, czyli słynną pracą Jana Matejki, którego ta skończona wersja kompozycji pochodzi z lat 80. I to może też wprowadzać w błąd, prawda, że ten kierunek inspiracji przebiegał od Jacka w stronę mistrza. W rzeczywistości było odwrotnie, ponieważ już te pierwsze szkice, które Jacek Malczewski znał, bo to wiemy z korespondencji, ewidentnie musiały go zainspirować ten charakterystyczny gest podniesionej prawicy starca, tu w tym przypadku Wernichery, musiał ewidentnie podziałać na wyobraźnię naszego Jacka. Co więcej, akurat te dwie prace, to też jest takie interesujące, że one się różnią. Tu jesteśmy już po dramatycznym wydarzeniu, natomiast Wernichera przepowiada dopiero upadek Rzeczpospolitej. Ale niewątpliwie w warstwie formalnej te prace bardzo są podobne do siebie i tu, tak jak mówię, patrząc na ten obraz, nie rozpoznajemy w nim na pierwszy rzut oka tej dojrzałej, klasycznej twórczości Jacka Malczewskiego.
4: Czy Malczewski, widząc na przykład takie czy inne dzieło, w którym pani współcześnie odnajduje kontekst, opowiadał o tym, że inspirował się, że widział?
6: No właśnie niekoniecznie. To jest właśnie
4: czyli trzeba tego szukać.
6: Trzeba samemu szukać, o tyle nam artysta to utrudnił. Zresztą był mistrzem utrudniania, jeśli chodzi o tą warstwę symboliczną, prawda? On się cieszył właściwie, jeżeli ktoś miał problem z jego pracami. Ale faktem jest, że nawet pierwszym z takich zarysów monografii, próbą tych pierwszych lat twórczości Jacka Malczewskiego jest oczywiście nieukończony rękopis autorstwa Konstantego Marii Górskiego, serdecznego przyjaciela
4: Kocia.
6: Zresztą. Kocia Górskiego, tak, jak Kocia go nazywano Górskiego. Właśnie w gronie
4: przyjaciół. Z Woli Pękoszewskiej na Mazowszu.
6: O, proszę bardzo. W każdym razie ten rzeczony Kocia Górski sam bodajże nawet zwrócił uwagę, że kiedy Jacek Malczewski był w Paryżu bodajże przez ten rok akademicki, przełom 1876-77, no przecież był świadkiem, kiedy impresjonistki ile wcześniej został odkryty. Odwiedzał salon przecież paryski w 77 roku, czyli to oficjalne wystawiennicze święto malarzy akademickich. I właściwie bardzo mało można się było dowiedzieć z korespondencji, którą Jacek przesyłał do swoich bliskich, do rodziny, do sióstr czy do ojca. On nie dzielił się tym, on bardziej się dzielił tym, co się działo w jego głowie. I stąd powstawały te pierwsze szkice koncepcyjne do Angelego właśnie Słowackiego, który też konsultował wstępnie z Julianem Malczewskim, z jego ojcem. Więc przyznam szczerze, że próżno szukać trochę tych wskazówek, jeśli chodzi o samego artystę Jacka Malczewskiego. Natomiast pewne interpretacje, pewne analizy oczywiście pojawiają się w pracach historyków sztuki, badaczy, nie tylko twórczości Jacka Malczewskiego, ale między innymi na przykład profesora Jerzego Malinowskiego, związanego z Toruńskim Ośrodkiem Badawczym.
5: Odkrywamy Mazowsze.

0: 10.30, Marta Hernik, zapraszam na wiadomości lokalne. Mamy podsumowanie majówki na stołecznych drogach. Nadal problemem są pijani kierowcy. Złodziej paliwa zatrzymany na Grochowie wiele razy wykorzystywał kradzione tablice rejestracyjne. Matura z polskiego w toku. Stres jest, mówili maturzyści przed wejściem na salę. 17 wypadków, w tym jeden śmiertelny w Warszawie. To podsumowanie majówki na stołecznych drogach. W studiu jest nasz reporter Adrian Pieczka. Czy ten długi weekend był bezpieczniejszy niż rok temu?
1: W porównaniu z ubiegłym rokiem zdarzeń było wyraźnie mniej, aż o 119, głównie kolizji. W sumie było ich 238. Z drugiej strony wzrosła liczba samych wypadków, których było 17. Rannych zostało w nich 20 osób. Policjanci zatrzymali też w stolicy 61 kierowców pod wpływem alkoholu. To wynik bardzo podobny do ubiegłorocznego.
0: W całym kraju w długi weekend doszło do 278 wypadków, zginęło w nich 20 osób. Ponad 1300 kierowców prowadziło w majówkę po alkoholu. Przez 3,5 miesiąca kradł paliwo, posługując się tablicami rejestracyjnymi z innych samochodów. 45-latek zatrzymany na Grochowie odpowie za wielokrotną kradzież, posiadanie narkotyków i jazdę samochodem bez uprawnień. Mężczyzna był już znany policji po wielu interwencjach, mówi Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej na Pradze Południe.
2: Tym razem chodziło o kradzież paliw. Posługiwanie się tablicami rejestracyjnymi nieprzypisanymi do danego pojazdu oraz wykroczenia kierowania samochodem bez uprawnień. Rzecz dotyczyła kilkudziesięciu czynów dokonanych między końcem grudnia a początkiem kwietnia.
0: Mężczyzna dopuścił się kradzieży w warunkach recydywy, już trafił do aresztu na 3 miesiące. Ponad 69 tysięcy maturzystów pisze na Mazowszu egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. To pierwszy z serii 5 obowiązkowych, które trzeba zdać na minimum 30%. Od wyników matur zależy, na jakie studia młodzi się dostaną, dlatego maturzyści z 9 ELO w Warszawie przed wejściem na salę mówili o stresie.
3: No jest, bo to jest matura, to jest jednak coś ważnego. No, od tego zależy, co tam się dalej będzie działo w naszych życiach.
4: Teraz to już co ma być, to będzie tak naprawdę trochę.
5: Myślałam, że będzie gorzej.
6: Już oczywiście marzę o czerwcu, ale jednak ta chęć matury też, sprawdzenia siebie też gdzieś jest, więc nie ma takiego paraliżującego stresu.
5: Już myślę bardziej o tym, co będzie po.
0: Egzamin z polskiego potrwa 240 minut, a zaczął się o 9. Od dziś utrudnienia w ruchu na Moście Gdańskim. Balustrady i gzymsy są zabezpieczane przed korozją. Najpierw drogowcy będą pracować przy jezdni w kierunku Śródmieścia. Rano wygrodzony został kilkudziesięciometrowy fragment. Te utrudnienia mają potrwać kilka tygodni. Później robotnicy przeniosą się na drugą nitkę i tam będą remontować do końca wakacji. Wystawy, spacery, wydarzenia plenerowe. Jutro rusza Bielański Festiwal Campinosu. Organizatorzy zwracają uwagę na potrzebę ochrony korytarzy ekologicznych i unikalnego charakteru miejsca. Będzie mnóstwo rzetelnej wiedzy, podkreśla burmistrz dzielnicy Grzegorz Pietruczuk.
7: Do współpracy przy organizacji festiwalu zaprosiliśmy instytucje, organizacje związane z Puszczą Campinoską, specjalistów i badaczy, a także autorów publikacji poświęconych Puszczy Campinoskiej.
0: W programie jednak nie tylko cenne wykłady, ale też wystawy fotografii, spacery z przewodnikami i wydarzenia sportowe. Polskie Radio RDC jest patronem medialnym wydarzenia.

0: 25 stopni, słońce w Warszawie. Ocieplić się może nawet do 28 stopni Celsjusza. Ani dziś, ani jutro nie będzie opadów. Możliwe są natomiast od środy i to w całym naszym województwie. Bardzo na to czekają zwłaszcza rolnicy, sadownicy, ogrodnicy. Ciśnienie 1000 hektopaskali.
1: Autopromocja.
2: Wzruszające wyznania.
3: Tak się cieszę, że jestem jedną z tych rakiet. Do tej pory nikt mnie tak nie nazwał.
2: Opowieści i to, co dla nas kobiet ważne, budujące i inspirujące.
3: Najważniejsza jest ta rodzina i te uczucia, i to, jakie są te moje dzieci, jak żyją. To jest taka zmiana ról, bo ja też wchodzę, że tak powiem, w smugę cienia i wiem, że już pozostaję w niej nawet od dłuższego czasu, a jednocześnie się też nie poddaję, bo pracuję cały czas jako aktorka.
2: Kobiety rakiety. Beata Jewiasz. Zawsze w poniedziałek po 13.
1: Autopromocja. Południe Polskiego Radia RDC.
4: Stresowała cię matura?
5: Tak, strasznie, bo ja byłem pierwszym rocznikiem, który pisał matematykę.
4: No to tak jak ja.
5: No, a faktycznie.
4: No, ledwo zdana, niestety. Nie będę się tutaj publicznie przyznawać. Nie było to łatwe zadanie, żeby ją zdać.
5: Moja matematyczka się popłakała, bo dostałem 75%. I ona powiedziała, nie wierzyłam, że ty zdasz tą matmę.
4: Trzymamy kciuki bardzo mocno wszystkich maturzystów. I mamy specjalną muzyczną dedykację z tej okazji.
5: Czuję? Misia Furtak?
4: Tak.
5: No dobrze, tak. Ale to też pretekst do rozmowy, która za momencik, bo już są u nas przy Myśliwieckiej Natalia Grosiak i Bela Komoszyńska i Katia i zapowiedzą granie, letnie brzmienia i Babielato i nowy singiel. I ta Misia Furtak też na tym festiwalu. Z piosenką Czuję między innymi.

0: babim lecie.
1: To jest czwarta edycja, jeśli się nie mylę, prawda? Babiego lata. No myślę, że my oszalełyśmy z radości, kiedy się dowiedziałyśmy, że będziemy razem w tym roku, w tym składzie. Ja i Natalia znałyśmy się już o wiele wcześniej i też grałyśmy razem, występowałyśmy razem, bo Natalia mnie zaprosiła do przepięknej swojej piosenki Jestem rzeką. Z Kasią się gdzieś miałyśmy...
2: W pociągu się raz
1: Przy okazji nagrania nowej wersji Moja i Twoja Nadzieja, ale już wtedy ja miałam tak, że z Kasią te chwilowe nawet spotkania wiedziałam, że jest dobra fala i energia między nami. Więc ja myślę, że to jest cudowne trio, że jesteśmy tak dobrane. No już możemy powiedzieć to, bo spędziłyśmy sporo czasu ze sobą, prawda?
2: Ja myślę, że to jest piękne połączenie i że to ma sens, jak sobie o tym myślisz, że to będziemy my. W sensie, że tak energetycznie jesteśmy pięknie dobrane. Uważam, że Łukasz nas pięknie dobrał.
0: No ja się bardzo... Słońca, planety, to wszystko, tak. O czym śpiewacie, was połączyło.
2: Wszystko nas połączyło. Ja się bardzo cieszę, bo no, ja dziewczyn słucham od bardzo dawna i jestem wielką
0: fanką.
2: Tak, więc oszalałam z radości.
3: No i przeszłyśmy też taką próbę siły, kiedy to byłyśmy w bardzo trudnej sytuacji jakiś czas temu i byłyśmy w tym same. I nie będę opowiadać, co to się działo dokładnie, ale w bardzo trudnym momencie Katia powiedziała do mnie i do Beli, kiedy myśmy były bardzo, bardzo zdołowane i było trudno, powiedziała, słuchajcie, jesteśmy w tym razem i zrobimy to dla nas. I to nas tak podniosło. To było jak w amerykańskim filmie. Momentalnie to nas podniosło. I myślę, że to po tym wydarzeniu już możemy robić wszystko razem.
2: Solidarność tak. Ugruntowana po prostu tutaj w naszym gronie.
1: Możemy liczyć na siebie.
0: Projekt tak. O siostrzeństwie, kobiecej sile, także na tym rynku muzycznym, którą warto wspierać i podkreślać, że ona jest, prawda?
4: Ja tylko uzupełnię, że Marta często przychodzi i mówi, ej, za mało dziewczyn dzisiaj w playliście.
0: Albo wśród gości, bo faktycznie bardzo często zapraszamy muzycznych tutaj twórców i tych dziewczyn jest mało, a chcielibyśmy więcej. Wy macie takie też refleksje, jak obserwujecie ten rynek muzyczny w Polsce?
2: No oczywiście i dlatego też stwierdziłyśmy, że chcemy, żeby kobiety zasilały nasz zespół na koncertach i faktycznie no, ja się będę czuła wspaniale. W ogóle już tak z kobietami, z energią kobiecą na scenie, bo te instrumentalistki są, tylko je trzeba uwidocznić. To nie jest tak, że ich nie ma, że ich jest mało, tylko po prostu one muszą być wybrane i po prostu postawione, żeby inne pokolenie dziewczyn patrzyło na nie i myślało sobie, o, ja też mogę być gitarzystką albo perkusistką.
4: Perkusistką, zwłaszcza mam wrażenie. Sam jestem perkusistą i trochę widzę, że jest pewne poruszenie. Widzi się więcej dziewczyn przy bębnach.
3: Jest,
4: to jest ekstra.
3: Jest wiele dziewczyn świetnie grających na bębnach.
0: No powiedziałyście, że spędziłyście razem dużo czasu, jak rozumiem, nad tym tworzeniem piosenki Dwa Słońca. Opowiedzcie proszę, w jakich ona okolicznościach powstawała.
1: No napisałyśmy 10 piosenek, Dwa Słońca.
0: Było z czego wybierać.
1: Miałyśmy dwa wyjazdy kompozycyjne, też w pięknych okolicznościach, bo pierwszy z nich był w folwarku Ruchenka. W srogiej zimie, ale tam byłyśmy ogrzewane. I napisałyśmy w dwa dni sześć piosenek. I to jakby było tak niesamowite, to w jakim tempie pisałyśmy te piosenki, jak cudownie nam się pracowało, że stwierdziłyśmy, że to jest absolutnie potencjał na to, żebyśmy stworzyły całą płytę. Więc poprosiłyśmy o jeszcze jeden wyjazd, ten drugi był w Poznaniu i tam dopisałyśmy te cztery piosenki, tak żeby mieć 10 piosenek na cały album. Także to potężna kreatywność między nami.
3: I na tym drugim właśnie wyjeździe w Poznaniu powstała piosenka Dwa Słońca. Bela przywiozła do studia na serwetce z warsu spisany tekst i melodię. I
0: myśmy... Czyli te pociągi wracają w waszej historii.
3: Przełożyłyśmy to na gitarę, zaczęłyśmy śpiewać, dopisywać zwrotki i to pisanie piosenek w naszej trójce idzie tak szybko, że my się w ogóle polecamy.
1: Bardzo dobrze
3: my
1: nam
3: możemy,
1: idzie.
3: My możemy wam napisać najpiękniejsze piosenki. Nasza trójka.
2: Ale a propos tych dwóch słońc, ja teraz sobie przypomniałam, że to było tak, że ty to przyniosłeś na tej serwetce i

0: miałaś takie, no tutaj napisałam, może coś tam się przyda. I my z Natalią mieliśmy takie, zaczęłaś śpiewać ten refren i ja miałam, nie no, hit po prostu. Że to jest instant hit. No niesamowita ta melodia i te, no, twoja zdolność do
1: ja
0: pisania.
1: Ja miałam tak samo z piosenką, która się nazywa Co chcę, to mam i ona też będzie singlem. I to jest też piosenka, której pomysł przyniosła Bela. Więc zobacz, nasze dwie ulubione piosenki to są piosenki Beli. Które, to są pomysły Beli, które ona przyniosła do naszej trójki. Które
0: to,
1: razem...
0: no, to będą single, ale mamy mnóstwo pięknych piosenek i wy też przyniosłyście wspaniałe piosenki. Nie piję. To jest utwór, który jest sztosem totalnym i to wyszło w zasadzie od jednego...
1: Bo to jest też na jednym akordzie, tak jak
0: piszemy, że Natalia powiedziała jedno zdanie, czy dzielne dziewczyny nie płaczą, czy nie pije, wchodzi do tej stodoły i mówi, słuchajcie, mam takie zdanie, dzielne dziewczyny nie płaczą i co,
1: też płaczą.
0: Przepraszam, też płaczą. Dobrze, że za trzecim razem je poprawiłaś. Więc to jest tak, że czasami od jednego zdania te piosenki
1: tak,
0: wychodziły.
1: Jednej melodii i wtedy we trójkę siadamy i wiesz, mija pół godziny i jest piosenka.
2: AI by tego nie wymyśliło. Ja tak sobie myślę...
1: Nie.
2: No nie. Jakby to chodzi o wymianę energii między ludźmi, po prostu. Jak myślę sobie o tym, jaką muzykę chcemy grać w RDC, to zawsze myślę organicznie, żywo. Chcę słyszeć w tym mięso, chcę słyszeć w tym emocje.
1: Wiesz, AI nie ma duszy, nie ma poczucia... siostrzeństwa, nie ma relacji między sobą, a te piosenki
2: wychodzą
1: z tych trzech energii, które są w nas, z relacji, którą mamy między sobą, a to się wytworzy tylko i wyłącznie w takich organicznych warunkach, jak tutaj mamy.
2: Mm-hmm. Jest renesans takiego brzmienia, jakie słyszymy zaraz, usłyszymy w Dwóch Słońcach? Chce się słuchać takiej muzyki dzisiaj?
0: No, oczywiście, że tak. Właśnie to, co mówiliście o AI i o takim wyprodukowanym niesamowicie tak idealnie, syntetycznie, idealnie od linijki. Moim zdaniem to już gdzieś tam, właśnie ta wajcha się już w tą jedną stronę wykrzywiła i teraz gdzieś tam chyba
1: odchodzi. Moja 13-letnia córka mówi, że ma dość AI, więc to młode pokolenie już jest zmęczone, a to jest przecież taka świeża sprawa tym wszystkim, więc młodzi ludzie szukają autentyczności. Więc to jest w tym nadzieja.
3: Mówiłaś o tej duszy w piosence.
1: Tak.
3: Jaką duszę prezentują Dwa Słońca? Co w niej jest?
1: To jest dusza przepełniona miłością i czułością. I przenika się tam dzień z nocą i to wszystko się pięknie dopełnia ze sobą. Księżyc całuje słońce.
3: To jest bardzo międzyplanetarna piosenka, tak sobie myślę. O podróży.
0: No jest tam trochę motywów ezoteryczno-astrologicznych, ale no to też myślę, że Natalia ostatnio pięknie powiedziała, że to jest też piosenka o tym, że jesteśmy istotami tak bardzo potrzebującymi drugiego człowieka, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować samemu, że jesteśmy tak bardzo społecznymi istotami i to jest o tym, że jest... Księżyc nie zaświeci, kiedy nie zaświeci na niego słońce, prawda? Mm-hmm. Że potrzeba jest światła i cienia, yin i yang, żeby to wszystko miało sens, więc myślę, że to jest też o takiej dwoistości i potrzebie bycia razem właśnie, że to osamotnienie jednak na dłuższą metę jest tak wyczerpujące i poczucie braku jest takim wyzuwającym z życia w ogóle stanem. Więc no, dużo jest o tym, jak bardzo się uzupełniamy.
2: Przed wami letni sezon koncertowy, festiwalowy. Tego będzie dużo. Duże zmęczenie, podejrzewam. Ale też
3: na razie ekscytacja.
2: Ekscytacja. Więc ja chciałbym was zapytać, czy wy macie siłę i chęci, żeby imprezować jeszcze? Czy na to jest przestrzeń, siła i w ogóle, wiecie...
0: To znaczy, co, takie imprezowe.
1: Co jest no, bo pod mówicie, słowem że macie piosenkę... impreza, wiesz?
2: No.
0: Ale my w tej piosence nie pijemy.
2: Wiemy już, że nie pijecie.
0: Nie wiem, czy możemy... Chodzi, ona jest trochę humorystyczna, ale chodzi o to, że właśnie śpiewamy o tym, że nie piję, ale że na stole zatańczę tak jak nikt. Że bez tego alkoholu.
1: Że bez tego można. Że nie chcemy, aby normalizowano patologię. Żeby ludziom zadawano pytanie, dlaczego pijesz, a nie dlaczego nie pijesz. Że my jesteśmy w stanie cieszyć się życiem, widząc świat taki, jaki jest i radząc sobie ze swoimi emocjami, nie regulując ich czymś, co nas niszczy, prawda? Więc myślę, że ta piosenka jest też takim hymnem dobrej zabawy, po prostu. Już nawet nie chcę powiedzieć na trzeźwo, tylko po prostu.
2: To te regulacje emocji polecamy też na koncertach, żeby po prostu to przegonić tego wilka
1: i bawić,
2: wychasać.
3: Zaczynacie w Krakowie.
2: 25 lipca. Warszawa, 8 sierpnia i tutaj wszystkie nasze oczy są teraz mocno skierowane. Wypatrujemy was z Babim Latem. Marta?
3: Jesteście super babskim zespołem, tak sobie myślę.
1: Jesteśmy.
3: Takim girls bandem. Myślę, że w Polsce nam też takich trzeba, więc trzymamy kciuki i dziękujemy wam bardzo za odwiedziny w Polskim Radiu RDC.
0: Dziękujemy pięknie.
2: Dzięki.
1: Dziękujemy.
2: Dwa słońca przed nami, drodzy słuchacze. To jest przedpremierowa emisja, bo to oficjalna premiera dopiero w środę. Także tym bardziej wam dziękujemy i jesteśmy przeszczęśliwi, że to się teraz wydarza na antenie Polskiego Radia RDC.
1: Yeah.
2: Bela, Katia i Natalia. Dzięki.
3: Dzięki. Dzięki.

0: Super było widzieć na twarzach tych dziewczyn, wiesz, taką zajawkę, radość.
1: Tak.
0: Pierwotną i dziewczęcą.
1: Bo one się nie spodziewały, że my zagramy przedpremierowo ten utwór. Nie wiedziały też, że jesteśmy na żywo, więc... Więc dużo zaskoczeń, ale dzięki temu no naprawdę czuć było tę prawdziwą energię
0: no
1: i emocje.
0: Mówmy się, doświadczone zawodniczki,
1: tak
0: a wciąż
1: jest.
0: Ten sam poziom szczęścia z tego, że ich piosenka jest grana w radiu.
1: No, to było piękne.
0: Na trasie Letnie Brzmienia też Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu, Brodka, także Grzegorz Turnał, no ale przede wszystkim Babie Lato, czyli Natalia Grosiak, Bela i Katia. Polecamy letniebrzmienia.pl, polecamy też Instagrama Polskiego Radia RDC, gdzie trochę tej kuchni naszej radiowej do podejrzenia, co tu się wydarzyło przed momentem. No
1: tak
0: i też
1: jest.
0: Wzięliśmy je na ogródek, także tam chyba przepytają ich jeszcze co nieco.
1: Dziewczyny będzie można usłyszeć w Warszawie na Torze Służewiec 7-8 sierpnia. To są te daty, które powinni państwo zapamiętać i zapisać.
0: Tak, ja bym chyba już naszych słuchaczy zaprosił na to, co po godzinie 11. Maciek Kądziela tu przed chwilą zajrzał przez drzwi naszego studia, że już jest gotowy. Będzie opowiadał o Luname, swoich nowych singlach, świetnym singlu z Janem Jakubem Bryndalem. I zapowie też koncert w Mazowieckim Instytucie Kultury, który w środę.
1: A o 11.30 Maria Wendołowska, czyli Hela Mary, zaprezentuje swój singiel Makaron. O makaronie też, o jedzeniu będzie dużo w tej rozmowie.
0: Tak, to jest bardzo zabawny singiel. Mm-hmm. Tak.
1: Teledysk też
0: bardzo
1: wpisuje w ten klimat, tak.
0: Ja się dzisiaj tak trochę czuję, jak na jakiejś takiej śródziemnomorskiej rivierze, wiesz, tak i to słońce, i ten wiatr, i te matury, i ta powolność dzisiejszego dnia poniedziałkowego.
1: Tak, tak jest, festina lenta. Ja się wczoraj tak czułam, jak czułam już zapach tego potu, bo wysoka temperatura i krem przeciwsłoneczny, stapiający się właśnie. Tak, to już czuć zdecydowanie latem, którego wypatrujemy. I czekamy, no chyba każdy chciałby znaleźć się nad wodą lub w górach.
0: Electric Feel, MGMT. Wracamy po 11, zaraz wiadomości.

0: 11. Marta Hernik. Zapraszam na wiadomości Polskiego Radia RDC. Poznańska policja nadal szuka mężczyzny, który zranił nożem dwie osoby. Do ataku doszło blisko Term Maltańskich. Od języka polskiego maturzyści rozpoczęli egzaminacyjny maraton. Muszą skończyć do 13. Trzymamy kciuki i czekamy na relacje. USA wycofują się z Niemiec. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zabrał głos. Policjanci szukają nożownika, który wczoraj późnym wieczorem w Poznaniu zaatakował dwóch mężczyzn. Do zdarzenia doszło w rejonie Term Maltańskich. Już wiadomo, że obrażenia poszkodowanych nie zagrażają ich życiu. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Andrzej Borowiak, informuje, że mężczyźni odmówili współpracy z policją.
1: Nie chcą przekazać żadnych informacji. Okazało się także, że obaj mają notowania kryminalne w rejestrach policyjnych. Pomimo tego policjanci zaczęli działać operacyjnie i ustalili podejrzanego, który aktualnie jest poszukiwany.
0: Policja informuje, że napastnik ścigany jest na terenie całego Poznania oraz okolic. Poszkodowani mężczyźni pozostają w szpitalu. Rozpoczęły się egzaminy dojrzałości. Od godziny 9 trwa matura z języka polskiego na poziomie podstawowym. Pierwsi zdający będą lada moment kończyć, ale czas na pisanie jest do godziny 13. Absolwenci z 9 Liceum Ogólnokształcącego imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie przyznawali przed wejściem na salę, że matura z polskiego budzi najwięcej emocji.
2: Błędu kardynalnego się obawiam. Ale nie, myślę, że nie będzie. Myślę, że będzie w porządku. Takiego niezdania myślę, że nie ma szansy.
3: Wydaje mi się, że jest to taka najbardziej stresująca mnie matura, bo właśnie z matematyki, z angielskiego później wydaje mi się, że już na spokojnie, a polski jednak trochę tak właśnie stresuje się tym.
4: Wielka improwizacja z dziadów w części trzeciej. Tutaj właśnie będzie ta wielka improwizacja, ale tak ogólnie to myślę, że coś napiszę.
0: Jutro egzamin z matematyki, a pojutrze z języka obcego. Matury napisze w sumie ponad 450 tysięcy osób, wśród nich prawie 345 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkół branżowych drugiego stopnia. Prezes spółki Koleje Mazowieckie nie ma dobrych informacji dla pasażerów kolei z Radomia, którzy dojeżdżają do Warszawy. Robert Stępień odpowiedział na apel społeczników i mieszkańców, którzy żądają powrotu składów na linię średnicową. Pasażerowie z Radomia oraz okolic od prawie 2 lat nie mogą wysiadać w Śródmieściu, a przesiadki, jak twierdzą, są męczące.
5: To jest bardzo trudne pytanie. Ja wiem, że na całym Mazowszu wszyscy chcą, żeby pociągi jeździły przez Średnicę, ale miejmy świadomość, że Średnica Podmiejska ma swoje ograniczenia, a w dodatku w najbliższej perspektywie ma być przebudowywana. W związku z tym będą zamknięte pewne tory.
0: Prezes Kolei Mazowieckich przekonywał, że Radomianie nie są dyskryminowani przez kolejarzy. Wskazał na ostatnią wielką inwestycję, czyli otwarcie serwisowni w Radomiu. Miejsca, gdzie pociągi będą konserwowane, naprawiane i myte. Kosztowała prawie 100 milionów złotych. Wiadukt warszawski w Siedlcach do wyburzenia. W tym samym miejscu powstanie nowy. Jest taka konieczność, bo obecny w fatalnym stanie technicznym nie spełnia norm ani wysokości, ani bezpieczeństwa. Przyznaje to wiceprezydent Siedlec Maciej Nowak.
6: Czekaliśmy długo na tą decyzję. Udało się pozyskać naprawdę duże miliony złotych bez wsparcia marszałka. Byśmy pewnie nie dali rady. Bardzo ważna inwestycja, ale jak zawsze jest tak, że podobno przybytku głowa nie boli. Tutaj już myślimy tutaj nad organizacją ruchu, bo wiemy, że będzie to nie jedyna inwestycja, która będzie trwała.
0: Przebudowa wiaduktu zbiegnie się w czasie z budową ulic na potrzeby wojska zarówno artyleryjskiej i garwolińskiej, jak i składowej oraz łukowskiej. A to oznacza, że dojazd do centrum Siedlec od południa i zachodu będzie wyzwaniem. Prace są planowane na 3 lata.
7: To są wiadomości RDC.
0: Kanclerz Niemiec zapowiada kontynuację współpracy z USA. Friedrich Merz stwierdził, że nie zmienią tego ani podniesienie ceł na samochody z Unii Europejskiej, ani zapowiedź wycofania z Niemiec amerykańskich żołnierzy. Więcej o tym z Berlina. Adam Kurczewski.
8: Szef niemieckiego rządu przyznał w wywiadzie dla telewizji ARD, że między nim a prezydentem USA są duże różnice w spojrzeniu na obecną wojnę z Iranem. Powiedziałem mu, jeśli chcesz naszej pomocy w takich konfliktach, to zadzwoń najpierw do nas, sojuszników, i zapytaj. Wtedy możemy omawiać szczegóły. Powiedział Friedrich Merz, wskazując jednocześnie, że z Waszyngtonu docierają różne głosy. Część naszych partnerów mówi nam, że rozumie, dlaczego my po europejskiej stronie jesteśmy przejęci. Oni też widzą gospodarcze skutki wojny, która trwa od 9 tygodni. powiedział kanclerz. Podkreślił, że Iran nie może posiadać broni atomowej i ten cel łączy Stany Zjednoczone i Europę. Nie rezygnuję z pracy na rzecz dobrych stosunków transatlantyckich i nie rezygnuję ze współpracy z Donaldem Trumpem, zapowiedział Friedrich Merz.
0: A przypomnijmy, Pentagon w weekend ogłosił, że liczba wojskowych z USA za naszą zachodnią granicą zredukowana zostanie o 5 tysięcy. Włochy na koniec i informacja ważna dla tych, którzy planują podróż do Rzymu. Zaostrzono zasady sprzedaży biletów do Koloseum. Obowiązują od dziś, a chodzi o uniknięcie wtórnego obrotu biletami. Zgodnie z nowymi zasadami, turyści, którzy nie kupili biletu przez internet, ale chcą zwiedzić amfiteatr Flawiuszów, muszą się ustawić w kolejce do kasy tylko na placu Koloseum. Do tej pory wejściówki można było kupić również w dwóch innych punktach. A te kroki wymierzone są m.in. w agencje turystyczne, które masowo wykupują bilety, w wyniku czego brakuje ich w kasach i w internecie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
0: Przed nami kolejny bardzo ciepły dzień na Mazowszu. Słoneczny, pogodny, na pewno bez deszczu. Pierwszy deszcz może być jutro, ale solidniej popadać ma dopiero w środę w całym naszym regionie. A dziś temperatura maksymalna to znowu 28 stopni Celsjusza, teraz na termometrach od 24 do 26, na barometrach w Warszawie równo 1000 hektopaskali.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie. Autopromocja.
10: Jak to jest? Czy Polska może mieć własne satelity wywiadowcze?
11: Ci, którzy nie mają zdolności stawania naprzeciwko nowym zagrożeniom, naprzeciwko nowym technologiom, naprzeciwko temu, co niesie wojna z dnia na dzień, praktycznie biorąc, zostają z tyłu. Tak przegrali Rosjanie początek tej wojny i ni me, ni be, ni kukuryku, ani w te, ani we w tej, w końcu przegrali ten pierwszy etap wojny. Dzisiaj ta wojna jest zupełnie inna. Z tego wszystkiego trzeba wyciągać wnioski i trzeba nadążać. Jak nadążać? No to jest duży znak zapytania i mnóstwo mądrych głów na tym siedzi.
12: Nazywam się Jarosław Gugała i mam zaszczyt zaprosić słuchaczy Polskiego Radia RDC do słuchania mojej autorskiej audycji Teleobiektyw. Zapraszam od poniedziałku do piątku w samo południe.
9: Autopromocja. Południe Polskiego Radia RDC.
13: Siedem i pół minuty po godzinie 11:00. Druga godzina południa Polskiego Radia RDC. Marta Kubala.
14: Cyryl Skiba, Piotr Wójcik, Kasia Kowalczyk. To jest skład dzisiejszego programu. A razem z nami w studiu już gość kolejny, Maciej Kądziela.
13: Jeszcze nie mówi dzień dobry.
14: Jeszcze nie mówi,
13: siedzi tak w czarnych okularach, ale zaraz będzie się tłumaczył ze swoich nowych singli, które wydaje zespołem
14: Luna. No i
13: Luna
14: ze swojej obecności.
13: Tak, tak, Elektrolity. To jest bardzo dobra nowa propozycja, też przedpremierowo na naszej antenie. Proszę posłuchać, Jan Jakub Bryndal rapuje.

0: Potrzebujesz elektrolitów po weekendzie? Chrzciny były, tak?
1: Chrzciny były, tak. Także przydałby się jakiś elektrolit. No a Bryndal tutaj ma propozycję elektrolitową.
0: Maciek
1: poważną.
0: Kądziela z nami w studiu. Cześć Maćku, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Saksofonista, autor różnego rodzaju zamieszań muzyczno-koncertowych. Tym razem z projektem Luna Me, który jest na absolutnej fali wznoszącej. Next Fest za wami. Dobre
1: a
0: przyjęcie.
1: Przed nami koncert w Miku w Warszawie.
2: I chyba Spatif też był gdzieś.
1: Spatif był przed Next Festem jeden dzień? Nie, przepraszam. Pomieszaliśmy. Był Next Fest, było otwarcie Bielskiej Zadymki Jazzowej, a przed tym był Spatif.
2: 320 metrów pod ziemią.
1: Totalnie.
2: Ja chciałam zapytać, jak tam się gra.
1: Znakomicie. Jedna z fajniejszych sal w ogóle.
2: Kopalnia Guido,
1: tak? Tak, tak, tak. To jest ciekawe, że jak się już tam wjedzie, to nie można stamtąd wyjść, bo ta winda bierze parę osób w górę i w dół i ona nie jeździ cały czas. Natomiast zjechać z całym backline'em, właśnie te 360 metrów pod ziemię, no to ciekawa przygoda.
0: Szykujecie z Luna Me drugą płytę. Zakładam, że w środę podczas koncertu w Mazowieckim Instytucie Kultury usłyszymy przede wszystkim ten materiał. Opowiedz o pomyśle na ten zespół.
1: Nie cały materiał nowej płyty, ale będzie to tak strategia kombinowana, że tak powiem. Bo na płycie będzie kilku gości specjalnych. Ja pierwszy raz w sumie robię coś takiego, że zapraszam tylu ludzi do współpracy. Natomiast Luna Me od początku było dla mnie takim pomysłem, że to będzie platforma, żeby współpracować i wizualnie, i filmowo, i graficznie z różnymi ludźmi. Teraz muzycznie.
0: Mhm. Kto w składzie?
1: Czesław Mozil, Paulina Przybysz, Jakub Jan Bryndal.
0: Ich spotkamy w środę na koncercie, ich usłyszymy na tej nowej płycie. Elektrolity się jeszcze nie ukazały, ten singiel, tak? To...
1: Dzisiaj się ukazały.
0: Dobrze.
1: Na razie na streamach, jutro wjedzie YouTube.
0: Dobrze. Jan Jakub Bryndal, lubimy go dlatego, że?
1: Jest moim pokoleniem.
0: Tak, żeśmy tak rozmawiali z Maćkiem, że to jest raper, który świetnie jakby ujmuje w słowa i w wersy bolączki tak, naszego pokolenia.
1: Tak, ja mam 36 lat i absolutnie mogę się utożsamić z tym, o czym on śpiewa, o czym nawija, tak? Mm-hmm.
2: Tak, Czesław Mozil z kolei to jest moja młodość. Tak sobie myślę.
1: Wiecie, ja tu mam taką śmieszną historię, bo ja mieszkałem w Kopenhadze lat wiele i wyprowadziłem się, jak miałem 19 lat. A Czesław Mozil, jak ja się wyprowadziłem do Kopenhagi, to on wrócił do Polski tam rok wcześniej, czy jakoś mniej więcej w tym czasie. No i ta wystrzał piosenki, to się chyba maszynka do ćwierkania, czy tam do śpiewania nazywało.
0: Do świerkania, o. Maszynka do świerkania.
1: Tak, także mamy jakieś takie kopenhaskie połączenie mentalne. Jak wypijemy troszkę wina, to mówimy po duńsku między sobą. A powiem wam szczerze, że ja jak się przeprowadziłem do Danii, to dużo Cześka słuchałem. Wszystkich jego utworów, uwielbiałem jego teledyski, bo tak jakby przekaz, sztuka, która w nich była zawarta, ona mi się bardzo podobała, więc marzyłem, żeby z nim coś zrobić. No i udało mi się.
0: No, on umie w słowo. No, z Michałem Zabłockim też przecież bardzo dobrze przyjęta w zeszłym roku płyta i koncerty. A Paulina Przybysz, no to z kolei dobra przyjaciółka, prawda? Mhm.
1: Tak, my się zakumplowaliśmy w Japonii na projekcie razem. No i powiem, że Paulina mnie rozjechała walcem, bo taki poziom wokalu i artyzmu, jaki ona reprezentuje, no to jest po prostu liga świat.
0: No i świetnie zanurzona w jazzie. Standardy jazzowe w małym paluszku. Przecież o tym jest też
1: ostatnia płyta. Wszystko w małym paluszku. Przede wszystkim też w naszym projekcie Room in Bloom śpiewała, prawda?
0: O, to właśnie chciałem za chwilę o tym też przypomnieć naszym słuchaczom, że Room in Bloom, wspólny projekt Maćka Kądzieli, twojej małżonki Kasi Pietrzko i Polskiego Radia RDC.
1: Pozdrawiamy Kasię.
0: Pozdrawiamy Kasię. Pozdrawiamy Franka Małego. Koncerty wszystkie Room in Bloom do obejrzenia na YouTubie Polskiego Radia RDC. Wszystkie zaległe. Natomiast też już pewne przymiarki do jakichś jesiennych sytuacji są...
1: Są.
0: Dobrze. Zanim posłuchamy jeszcze tego kolejnego singla zespołu Luna Me, to podkreślamy. Luna Me w środę w Mazowieckim Instytucie Kultury na Elektoralnej o godzinie 19. Jeśli nasi słuchacze są zainteresowani wizytą na tym koncercie, to proszę pisać południe@rdc.pl. Mamy dwa podwójne zaproszenia na ten koncert. południe@rdc.pl. Paulina Przybysz, Czesław Mozil, Jakub Jan Bryndal z wami na scenie. Luna Me... Jak określić? Jakby masz jakiś pomysł na określenie szufladki, w której funkcjonujecie? Czy nie,
1: musiałby być cały regał.
0: Cały regał, nie?
1: Tak, tu nie ma szuflad. Ale też o to mi chodziło. No bo w sensie połączenie tych, wiecie, gości specjalnych i w ogóle tego, co bez nich robimy, nie? Mhm. Bo przecież jest i elektro, techno, folk.
0: Świetny Marcin Sojka na perkusji, grający srogie bity. Natalia Kordiak, robiąca piękne wokalizy. Też bardzo...
1: Właśnie Natalia wręcz momentami śpiewa, nie wiem jak to powiedzieć, quasi-operowo.
3: Kosmicznie. Mm.
2: A jak wygląda wprowadzanie solistów do tego waszego muzycznego świata? Czy to jest tak, że wy się już wszyscy znacie i jakoś specjalnie nie potrzebujecie tego przedstawiania się sobie? Czy jest taki moment, że faktycznie trzeba nad tym popracować trochę?
1: Znaczy to ja kombinuję wszystko. Ja piszę muzykę całą, nie umiem pisać tekstu, więc tu polegam akurat na artystach, z którymi współpracuję. Natomiast no, daję tak jakby... singiel napisany, wyprodukowany na komputerze, wysyłam. Mówię, Czesław, weź jakiś tam tekst, napisz do tego. I on mówi, że dobra, to zaufaj mi. Będzie dziwnie, ale musisz to łyknąć. No i przychodzimy, spotykamy się na próbę i działa to przeważnie dość szybko.
2: Mhm. Okej.
0: Okay. Już wiem, z czym mi się skojarzyła Natalia Kortyak. Z Piątym elementem. Tym filmem z Bruce'em Willisem. I tam jest ta taka scena, gdzie ta niebieska...
1: Taka kosmitka tak, śpiewa. Tak.
0: Maciek Kądziela, dzięki serdeczne.
2: Dzięki bardzo.
0: Środy koncert Luna Me w Miku. Prosimy pisać południa@rdc.pl. Mamy podwójne zaproszenia. Dreamer. To jest też jeszcze nieopublikowany single.
1: Cały tytuł to jest... Mogę jeszcze powiedzieć?
0: Tak, śmiało.
1: O Boże, jak to było... Secret Dance of a Dreamwalker.
0: Okej. No to słuchamy.
2: No, tak jest.
0: Dzięki.

0: Wiesz, że zwracam uwagę na perkusję. Marcin Sojka bardzo pięknie dowodzi. Dreamer to taki skrócony tytuł rozwlekłego tytułu kompozycji zespołu Luname.
1: Tak jest. Z pewnością będzie można go usłyszeć na żywo w środę podczas koncertu Luname i Maćka Kądzieli w Mazowieckim Instytucie Kultury, na który nieustannie zapraszamy. Start o 19.
0: południe@rdc.pl, ten adres mailowy do Państwa dyspozycji. Mam jeszcze zaproszenia na ten środowy koncert. Mamy. Odkrywamy Mazowsze. Trzecia odsłona, ostatnia.
1: Tak jest. O utraconych prywatnych kolekcjach mieszkańców Warszawy w czasie wojny opowie w RDC dr Mariusz Klarecki, historyk sztuki.
2: Odkrywamy Mazowsze.
3: Przypadkowo natknąłem się na zespół kwestionariuszy rejestracyjnych osób, które po powstaniu wróciły do Warszawy. Około 100 tysięcy kwestionariuszy zostało zebranych, to jest 300-400 tysięcy osób, 100 tysięcy rodzin. W momencie, kiedy otrzymałem pierwszą paczkę w archiwum i zacząłem się wczytywać w te kwestionariusze, to po prostu zbladłem. Bo zobaczyłem, jak niesamowicie zasobne były kiedyś mieszkania warszawiaków, jak to są niesamowite rzeczy. Dosłownie w pierwszym chyba kwestionariuszu był na przykład serwis z baranówki na 16 osób. Czegoś takiego w polskim muzealnictwie nie ma. Nie ma serwisu na 16 osób. Nie istnieje coś takiego. Brędza Nacki miał 16 wazonów Belweder. Wszystkie zbiory muzealne na świecie, nie tylko w Polsce, ale nie mają 16 wazonów Belweder razem wziętych. To są rzeczy absolutnie nie mieszczące się nam w głowie. Przed wojną większość nauczycieli miała na ścianach obrazy Fałata Wyczółkowskiego albo słabszych malarzy, nie wiem, Kamockiego, Kędzierskiego i tak dalej, i tak dalej. Świadczy to przede wszystkim o zamożności.
4: O zamożności.
3: Oczywiście, że te obrazy znalazły się w różny sposób. Teraz taki nauczyciel nie byłby w stanie sobie kupić takiego obrazu, bo to są zarezerwowane tylko i wyłącznie dla tych najlepiej zarabiających, czy tych bogatych wręcz ludzi. Natomiast wtedy no, było to dosyć powszechne. Często ktoś coś robił, mechanik, nie wiem, robił coś dla, załóżmy, że pana Gałka czy Kamockiego i on mógł mu nawet jakiś niewielki obrazek dać w prezencie. Często to się też w taki sposób odbywało. Ale tu jest jeszcze jedna kwestia, też warto o tym powiedzieć, że te zbiory narastały przez różne pokolenia. Ktoś miał na przykład, jest taki przypadek pana, który miał stoliczek inkrustowany w macicę perłową, tam z jakimiś motylami i tak dalej, poczwarkami, po rodzicach Fryderyka Chopina. No jakoś tam znalazł się, to był jakiś jego sąsiad, znalazł się w tej kolekcji. I to po prostu przyrastało z pokolenia na pokolenie. Ten przyniósł mebel, ten przyniósł obraz, ten przyniósł jakąś makatę, ci zakupili srebra. I tak po prostu ten dom rzeczywiście był pełen różnego rodzaju, w cudzysłowie, skarbów. Mieli rzeczy i to były rzeczy, w których oni wyrastali, czuli naturalną potrzebę powiększania tych zbiorów, otaczali się tym, ale to też wpływało na ich życie. Kolekcja owadów zasuszonych, skór na przykład różnych zwierząt, miała pamiętam pani jakaś na Pradze, kolekcję skór, modeli okrętów, zielniki jakieś, ktoś miał jakieś kalendarzyki od XVIII wieku, zbierał. Także przeróżne rzeczy stanowiące jednak o kulturze materialnej mieszkańców Warszawy.
2: Odkrywamy Mazowsze.

0: Chciałbym ci polecić serial do obejrzenia. Awantura, drugi sezon, oglądam teraz. Jest śmieszno, straszno. Oscar Isaac, bardzo ciekawie, tak? Bardzo o bolączkach 30-kilkulatków.
1: Okej, czyli tak jak singiel, którego za chwilę posłuchamy od artystki, nowy.
0: Tak.
1: Czy twój czas jest z gumy? To jest moje pytanie. Jak na pokładzie z młodym człowiekiem masz tyle czasu, żeby oglądać nowości na małym i na dużym ekranie? Musisz mi powiedzieć, może poza anteną, jak to robisz?
0: A wiesz, trochę też książki przeczytałem w weekend.
1: Okej.
0: Nie, no faktycznie, jakby nie chciałem powiedzieć, że wszystko jest kwestią dobrego zarządzania czasem, bo to jest absurdalna rzecz, którą można powiedzieć młodemu rodzicowi.
1: Ale może tak jest.
0: Może tak
1: w to potrafisz. No dobra. Za chwilę będzie u nas Hela Mary, czyli artystka, której singla nowego posłuchamy, Makaron jest zatytułowany, i to jest taka trochę opowieść o życiu w wielkim mieście.
0: Zanim Hela, to jeszcze nasza piosenka dnia, Alfie Templeman, Only One, to jest nasza propozycja do listy przebojów RDC.

0: programie Polskiego Radia RDC.
1: Za nami Alfie Templeman, Only One, piosenka dnia w poniedziałek w Polskim Radiu RDC, 26 minut do 12.
2: A u nas już kolejna gościni Hela Mery. Cześć, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Na czczo bez kawy, bo kawa na mieście jest droga, tak jak makaron zresztą.
3: Tak, wszystko jest drogie. Co prawda można iść do sklepu, ale wiecie, to trzeba wykonać dodatkowe kroki. To jest trudne.
1: Podoba nam się twój nowy singiel Makaron, którego będziemy słuchali za kilka minut. Wcześniej musimy cię trochę przepytać, bo jest przede wszystkim bardzo zabawny. Jakby podoba nam się poziom humoru, który jest tutaj. Jest w tym coś oryginalnego, także to są słowa pochwały, tak?
3: Dziękuję.
1: Proszę cię bardzo. Co cię wkurza w Warszawie?
3: W Warszawie... Dużo rzeczy mnie wkurza, ale wydaje mi się, że to nie jest już tylko w Warszawie. Wszędzie jest drogo. Ale no, ten singiel jest o drożyźnie, ale też o tym, że po prostu bycie dorosłym jest takie trudne.
1: To jest to, co ci mówiłem dzisiaj, Marta. Wszyscy trochę udajemy dorosłych dzisiaj, nie?
2: Coś tu jest.
3: Nie wiem, czy dzisiaj. Zastanawiałam się, czy ja kiedyś dorosnę, jak byłam dzieckiem. I okazało się, że nie, że moje ciało się zmieni, moje obowiązki się zmienią, a ja w środku jestem cały czas taka, wiecie, mamo, kup mi loda. A muszę sobie sama kupić loda. Lody są strasznie drogie.
1: To są bardzo dobre narzekajki poniedziałkowe.
2: Tak, tak. Ja się zastanawiam nad taką twoją drogą muzyczną, bo jesteś wykształcona klasycznie. Mhm. Z tego, co czytałam, śpiew operowy to jest to w czym, tak?
3: Tak,
2: potwierdzasz, tak.
3: Skończyłam śpiew operowy.
2: A poszłaś w taką stronę, no właśnie, takiej muzyki trochę z przymrużeniem oka, powiedziałabym. Jak to się u ciebie układało?
3: Ciężko stwierdzić, wiesz, bo wydaje mi się, że może to była jakaś forma odreagowania tego całego patosu. Aha. I w ogóle zawsze lubiłam rzeczy, które mnie śmieszyły, bo chyba z natury jestem taką dosyć neurotyczną, melancholijną osobą, więc staram się urozmaicić sobie życie w ten sposób. I tak to się wydarzyło. Gdzieś przed magisterką jeszcze wiedziałam, że nie nadaję się do opery i zaczęłam pisać swoje piosenki. I że może to jest dla mnie taka muzyczna droga, która mnie spełnia, że się spełniam w tym.
2: Ten śpiew operowy się na coś przydaje teraz?
3: Uczę śpiewu, więc tak, to na pewno otworzyło mi dużo takiej wiedzy na to, jak ustawiać głos, co można z tym głosem zrobić.
1: Czego nie chcę robić w życiu? To też jest ważna świadomość.
3: Nie, to jest super ważna świadomość. No.
1: Co to jest temuizacja?
3: Temuizacja. A, tak.
1: To jest bardzo fajny termin.
3: Wymyśliłam sobie to. Słuchajcie, to jest coś takiego, że wszystko jest takie badziewne i tanie i na pokaz. I takie, że musi być modne, nie? Ale tylko po to, żeby to użyć dwa razy. Mm-hmm. To jest też, wydaje mi się, kultura też jest taka trochę dzisiaj stemuizowana.
1: Jak piszesz piosenki?
3: Różnie. Makaron to jest ciekawa historia, bo właśnie byliśmy z Michał to mój producent. Wszędzie o nim mówię, żeby nie było, że o nim nie mówię. Jest moim bardzo bliskim przyjacielem, ale no tak. Więc byliśmy w tej knajpie na Ochocie, gdzie dają makarony. I
2: której nazwy nie wypowiadamy.
3: Nie wypowiadamy?
2: Nie.
3: I okazało się, że jest tam, no wiadomo, jakie są ceny. No i zaczęliśmy się denerwować. Kurczę, przecież my w ogóle jesteśmy tacy biedni i dlaczego tu przychodzimy? No i to, że tam chodzimy, coś nam daje. Daje nam to, że się czujemy jacyś, nie wiem, że może czeka na nas sukces, albo że wiecie, ludzie dookoła są ludźmi sukcesu, więc my czujemy, że w sumie my też jesteśmy.
1: O tym wszystkim jest ten serial, o którym mówiłem. O tym wszystkim jest Beef, Awantura. Bardzo dobra rzecz, polecam.
3: Okay.
1: Ile trzeba się zadłużyć, żeby udowodnić ludziom naokoło, że coś znaczymy, nie?
3: No. No i wiecie, zaczęliśmy się śmiać, że makaron za 45 zł. Ej, zróbmy z tego piosenkę. Tak. No i napisałam te zwrotki, ale potem nam refren nie szedł. Jakoś chcieliśmy znaleźć coś catchy, a w ogóle nic nie szło.

0: do tej pory. Czyli sukcesywnie wydaje single.
1: I nie chce być jak zupa pomidorowa.
0: Nie chce być jak zupa pomidorowa. Single, mam wrażenie, że każdy jest troszeczkę z innej bajki, ale mi to się składa w całość. No i powstanie z tego płyta.
2: Mhm. Kiedy? Nie mówimy
0: jesienią.
2: Jeszcze? Mówimy pomidor.
0: Nie, nie.
2: Okej, okay, no dobrze. A ten Harry Potter to Tamagotchi?
0: O,
2: to skąd?
0: No z dzieciństwa, słuchajcie.
2: Po prostu.
0: Nie, no to jest przykre, bo jestem jedną z tych osób, które jak jest jej bardzo, bardzo smutno, to sobie, wiecie, otwiera Harry'ego Pottera i znowu...
2: A czemu to jest przykre? Ja tak zrobiłam w sobotę.
0: Tak. No. Wiesz co, moja terapeutka mówi, że to nie jest takie, wiesz...
1: Okej. Okay. Dobra, Hela. Hela Mary. Dzięki serdeczne.
2: Dziękujemy.
1: Makaron. Zachęcamy
0: Dzięki.
1: Do posłuchania.
0: Pozdrawiam wszystkich.
1: Pozdrowionka.

0: To była Natalia Mujanga, Wolę jedno. I to też zapowiedź spotkania dzisiaj z artystką w RDC. Po godzinie 19 będzie gościnią Bena Diamutene i Mikołaja Wubiszyta w audycji Pomiędzy. I też mam taki przeciek, że przedpremierowo zagrają nowy singiel Natalii. Natalia też taka wysoka, fala wznosząca.
1: Tak, obserwujemy, kibicujemy jak najbardziej. Wiesz, moje myśli wciąż są wokół tego Harry'ego Pottera. Nie wiem za bardzo, co ze sobą teraz
2: zrobić.
1: Tak,
2: była bardzo żywa dyskusja, drodzy państwo. Jakby oglądać jakby to, co lubimy z czasów dzieciństwa, jakby dotykać tych strun, czy niekoniecznie. No.
1: Przecież to jest takie przyjemne wracać do tych opowieści animowanych.
2: Absolutnie.
1: Nie tylko. No ja jestem za tym, że można czasami.
2: A ja po raz kolejny utwierdzam się tylko w przekonaniu, że nasze spotkania poniedziałkowe i piątkowe, tak, to są znaki naszych czasów. To są rozmowy o tym, co dotyka 30-kilkulatków.
1: O kawie, o makaronie.
2: O drożyźnie.
1: O drożyźnie, tak
2: o Harrym Potterze.
1: Ale i o muzyce, na szczęście, bardzo dużo u nas.
2: Tak, i o tym też zespół Coles, duet, który bardzo lubimy i który przecież też bardzo fajnie opisuje, czasem tak słodko-gorzko trochę, doświadczenie milenialsów, czyli Kacha Kowalczyk i Łukasz Rozmysłowski ze swoim singlem Pierrot. To jest zapowiedź ich nowego albumu, który będzie nazywał się Magia.

0: duet Coles, Pierrot. Jarosław Guga w studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pomajówkowy.
2: Wypoczęty, zrelaksowany.
0: Trochę opalony?
1: Tak bardzo nie wypoczęty, bo intensywne odpoczywanie dosyć mnie zmęczyło, ale jest okej.
0: Ciesz się, że matury nie piszesz dzisiaj.
1: No tak, to mógłbym się cieszyć. Chociaż z drugiej strony, wiesz co?
0: Fajnie było, nie?
1: Jednak najchyba bardziej wartościową rzeczą w życiu człowieka jest to życie, które jest przed nim. Ta cała nadzieja, te wszystkie złudzenia, które mamy pisząc maturę.
0: I dlatego wciąż trzymam w szafie swój garnitur, wiesz, który miałem na studniówce i na maturze. Bo on mi tak przypomina, wiesz, to wszystko.
1: A, myślałem, że wiesz, że cię znowu cofną do...
0: Nie, no, jak patrzę na niego...
1: Czwartej C,
2: że dla syna trzymasz.
0: Nie, on jest tak tandetny, świecący, wygląda jak zbroja w ogóle ten garnitur. Jest obrzydliwy.
1: Ja też taki miałem. Pamiętam nazwę materiału, z którego był zrobiony. Nazywał się Bistor. Nie wiem, czy coś takiego jeszcze robią, ale było to rzeczywiście wielkie dzieło ówczesnego przemysłu. No takiego, nie wiem, co produkował te materiały.
0: Zastanawiam się, czy jeszcze wróci taka
2: ja
0: moda.
2: Was, panowie, namawiam, aby tak jakoś zaprezentować kiedyś te garnitury.
1: Teraz prawdopodobnie byłoby to bardzo modne. Mój został sprzedany potem.
0: Tak. Dobrze, tak. To ja wam obiecuję, że...
1: Miał lekko fioletowawy odcień, bardzo ciekawy.
0: W piątek przychodzę, jeśli nie w całym garniturze, bo nie wiem, czy się dopnę, to przynajmniej w marynarce. Składam deklarację.
2: Dobra. Okay, Jarku, a ty?
1: Znaczy, wiesz co,
2: w piątek też się widzimy, więc może...
1: Ja mam uraz do chodzenia w garniturach, bo muszę to często robić, więc jak mogę, to tego unikam. Jakbym do radia na przykład nie może się tak bardzo stroić, jak mi się wydawało do niedawna. Chociaż tu kamery wszędzie żeście poustawiali i człowiek nie może się normalnie, swobodnie czuć.
2: Tak, nasza gościni przed chwilą też o tym mówiła. No dobrze, to co u ciebie po 12?
1: U mnie po 12 zajmiemy się, słuchajcie, no rzeczą bardzo istotną, fundamentem w ogóle funkcjonowania naszego kraju i nas wszystkich, jakim jest praworządność. I będę miał niezwykłego absolutnie gościa, Marka Sofiana, profesora nauk prawnych. Człowieka, który no, najpierw w latach 98-2006 był prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Tej instytucji, o której tak często ostatnio mówimy, zresztą w negatywnym kontekście. A potem w latach 2009-2024, więc do niedawna, był sędzią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zwanego w skrócie TSUE w przekazach dziennikarskich. Więc sięgniemy do źródeł praworządności, zastanowimy się nad tym, co zrobić z tą zdemolowaną, kompletnie rozregulowaną praworządnością w Polsce. No i w jaką stronę to wszystko idzie. No i mam nadzieję, że pan profesor Marek Safian, no, trudno sobie wyobrazić kogoś w tej sprawie bardziej kompetentnego i doświadczonego niż on, że może on będzie miał więcej nadziei niż my.
0: Jarosław Guga, Teleobiektyw, po wiadomościach, po godzinie 12.
2: Jak usłyszałam o tym sięganiu do źródeł praworządności, to pomyślałam sobie, że te pół godziny to chyba mało, żeby o tym opowiedzieć.
1: Wiesz co, jak się coś da opowiedzieć w pół godziny, to znaczy, że to ma sens. A potem już te szczegóły i inne, to już... Kiedyś Albert Einstein napisał, że E równa się MC kwadrat. I to zajmuje krócej niż pół godziny, a całą resztę można potem dopowiedzieć do tego.
0: Marta, ty po 12.30 jeszcze ze słuchaczami się spotkasz?
2: Tak jest, zapraszam na kolejne spotkanie w cyklu Sekrety Mazowsza. Zaglądniemy do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie od 25 kwietnia można oglądać wystawę Przemysława Piniaka. Prac Przemysława Piniaka poszło w pięty. O nim samym, o artyście opowie kuratorka Gabriela Skrzypczak. To o 12.30 zapraszam.
0: Dzięki za dzisiaj. Katarzyna Kowalczyk program przygotowała, Piotr Wójcik zrealizował, Marta Kuba.
2: Cyryl Skiba, pięknie dziękujemy za to spotkanie i polecamy się na piątek.
0: Tak, Father John Misty zostaje z naszymi słuchaczami. Real Love Baby.

0: 12 na zegarze. Marta Hernik, zapraszam na wiadomości Polskiego Radia RDC. Trochę lepsza statystyka wypadków drogowych w majówkę niż przed rokiem. Na Mazowszu przede wszystkim jeździło mniej pijanych kierowców. Dramat przy torach w warszawskim Ursusie. Policja wyjaśnia okoliczności śmierci 16-latka. Nie ma śladów obrażeń, informuje policja. Dziś świętują strażacy. To prawdziwi bohaterowie, mówią nasi słuchacze. 28 wypadków drogowych w majowy weekend na Mazowszu. Zginęły w nich 3 osoby, 33 zostały ranne. Policja zatrzymała także 46 nietrzeźwych kierujących. To wyniki porównywalne z ubiegłym rokiem, informuje Marcin Sawicki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
1: Kiedy podczas działań długi weekend majowy doszło do 31 wypadków, w których również zginęły 3 osoby, a 42 zostały ranne. Wtedy policjanci ujawnili aż 78 nietrzeźwych kierujących.
0: A w tym roku jedno z najtragiczniejszych zdarzeń miało miejsce 3 maja w Nowym Kozłowie Pierwszym w powiecie sochaczewskim. 46-letni motocyklista zderzył się z samochodem osobowym i zginął na miejscu. Policja zapowiada, że kontrole na mazowieckich drogach będą prowadzone także po zakończeniu akcji Długi Weekend Majowy. Policja wyjaśnia okoliczności śmierci nastolatka w warszawskim Ursusie. Wczoraj wieczorem ciało chłopaka zostało odnalezione między torami kolejowymi na wysokości ulicy Orląt Lwowskich. Od początku nie było pewne, czy doszło do uderzenia przez pociąg. O wstępnych nowych ustaleniach informuje Polskie Radio RDC Małgorzata Gębczyńska z Komendy Rejonowej Policji.
2: Ze wstępnych informacji, jakie posiadam, nie mamy żadnych informacji, jeżeli chodzi o jakiekolwiek obrażenia. Na ten moment stwierdzone jest po prostu nagłe zatrzymanie krążenia w związku z powyższym. No tutaj będą konieczne te ustalenia, które będą prowadzić policjanci pod nadzorem prokuratury.
0: A wczoraj wieczorem służby o nastolatku zawiadomił przechodzień.
3: Słuchasz wiadomości RDC.
0: Pasażerowie z Radomia nie są dyskryminowani, ale obecnie nie ma szans na to, żeby pociągi zatrzymywały się w stołecznym Śródmieściu. Prezes spółki Koleje Mazowieckie odpowiedział na apel społeczników i mieszkańców, a więcej o tym w relacji naszej dziennikarki Iwony Rodziewicz.
4: Średnica podmiejska ma swoje ograniczenia, a w najbliższej perspektywie będzie ona jeszcze przebudowywana, mówi prezes zarządu spółki Koleje Mazowieckie Robert Stępień. W ten sposób rozwiewa on nadzieje społeczników na powrót składów z Radomia na linię średnicową. Pasażerowie z Radomia i okolic już od prawie 2 lat nie mogą wysiadać na Śródmieściu, a przesiadki są męczące.
5: Czemu tak ten Radom jest pomijany i nie brany nigdy poważnie pod uwagę?
6: Nie, jeździmy dookoła Warszawy, zupełnie absurdalne.
5: Bardzo dużo ludzi dojeżdża do pracy, że albo ciężko tam o to połączenie między Śródmieściem a Zachodnim.
4: Mimo to prezes Stępień uważa, że mieszkańcy Radomia nie są dyskryminowani.
7: Ja to słyszę, odkąd pracuję w Kolejach Mazowieckich, że Radom jest pokrzywdzony. Na pewno nie ma takich intencji.
4: I jako dowód na to mówi o otwartych kilka dni temu w Radomiu serwisowni dla pociągów za prawie 80 milionów złotych. Iwona Rodziewicz, Polskie Radio RDC.
0: Autobusy miejskie, w których kierowca ma fotel z masażem. 6 takich właśnie nowoczesnych pojazdów elektrycznych trafi do Siedlec z Chin. Miasto podpisało umowę na dostarczenie jutongów. Pojazdy będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie będą miały oczywiście klimatyzację. No i pojadą dalej niż obecne w taborze siedleckim elektryki, zapowiada prezes firmy Marcin Kucharski.
8: Technologia zastosowana w bateriach będzie bardziej nowoczesna, to znaczy będzie to nowa generacja baterii, co pozwoli przejechać większy dystans na jednym ładowaniu, nawet do 450 km. Przed majem 2027 autobusy powinny trafić do Siedlec.
0: W tej chwili MPK ma już 17 autobusów elektrycznych, a po dostarczeniu nowo zamówionych będą one stanowiły już 50% siedleckiego taboru. Iga Świątek wróciła na podium światowego rankingu tenisistek. Polka wyprzedziła Amerykankę Coco Gauff i awansowała z 4 na 3 pozycję. Nadal z dużą przewagą prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazaszką Jeleną Rybakiną. Magdalena Fręch spadła niestety z 38 na 45 pozycję, a Magdalinet zamieniła 57 lokatę na 55. Gaszą pożary, ratują ludzi, wchodzą do domów, z których inni uciekają. Dzisiaj w dniu świętego Floriana dziękujemy i gratulujemy strażakom. To ich dzień. No i to właśnie strażacy cieszą się największym zaufaniem społecznym. Podziwiani są głównie za odwagę i poświęcenie.
9: Bardzo cenię strażaków i rzeczywiście to są ludzie godni zaufania. Jeśli miałbym stawiać taki ranking od 1 do 10, to na pewno lekarz i strażak. Wielką odpowiedzialność za sobą to niesie.
10: Cenimy ich przede wszystkim za poczucie właśnie bezpieczeństwa, za to, że zawsze są dla nas na pomoc, chociażby mają dużo różnych durnych jednak wezwań. Kotek na drzewie czy jakieś inne rzeczy, ale zawsze są do pomocy. Okazują się ogromnym sercem.
0: A w tej właśnie chwili na Placu Piłsudskiego w Warszawie zaczęły się centralne obchody Dnia Strażaka. Będzie dziś promocja oficerów.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
0: Od 25 do 27 stopni mamy na termometrach na Mazowszu. Może się jeszcze ocieplić, bo 28 to maksimum zapowiadane na dziś. Jeśli chodzi o temperaturę, to jutro niewielka zmiana, ale z każdym dniem będzie przybywało chmur na niebie i już jutro możliwe są pierwsze opady deszczu. Na dobre ma padać od środy. Ciśnienie w Warszawie spada, wynosi 999 hektopaskali.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
12: Reklama. Pomysł na rodzinny weekend? Wpadaj na Warsaw Caravaning Festival 2026 na terenie toru wyścigów konnych Służewiec. To plenerowe, festiwalowe wydarzenie pełne podróży, inspiracji i dobrej energii. Czekają na Ciebie setki kamperów, strefa van life, klimatyczna strefa retro, spotkania z podróżnikami, wyścigi konne i atrakcje dla całej rodziny. A już 8 maja zlot karawaningowy i wspólna biesiada. Warsaw Caravaning Festival 9-10 maja. Bilety na grupa NTP, app i Tobi. Bilet.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
15: Melatonina, lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
16: Za reklamę dziękujemy.
17: Autopromocja. RDC. Pomiędzy.
18: Wziąłem pierwszy wdech i poczułem, jakby moje DNA się teraz wypełniało, logowało do końca i poczułem tą dwoistość wtedy, aha, bo do tamtej pory, do tak gdzieś 20 roku życia swojego, poza tym, że czasem ktoś mi zwrócił uwagę, że mój kolor skóry jest inny, to tego kompletnie nie czułem, więc to bycie pomiędzy tam mi się zalogowało. Wiedziałem, że tych ojczyzn mam dwie i to jest na pewno takie moje bycie pomiędzy.
19: Bycie pomiędzy jest dla mnie jakąś taką esencją życia i jest miejscem, w którym bardzo często nie wiem. A jak ja nie wiem, to jest to też czas, w którym zadaję sobie bardzo dużo różnych pytań, które pozwalają mi spojrzeć szerzej na swoje życie. Weryfikowania sobie, czy to miejsce, w którym jestem, jest dla mnie na ten moment okej.
17: RDC. Pomiędzy. Dziś po 19. Autopromocja.
20: Teleobiektyw. Zaprasza Jarosław Gugała.
21: Witam słuchaczy Teleobiektywu. Dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Marek Safian, polski prawnik, nauczyciel akademicki, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, instytucji, o której tak głośno w ostatnim czasie jest w Polsce, a także przez 15 lat aż do niedawna sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Witam pana, panie profesorze.
22: Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu.
21: Panie profesorze, był pan prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Jak pan ocenia to, co jest w tej chwili, co zostało z Trybunału Konstytucyjnego?
22: Będzie potrzeba zapewne wiele czasu, żeby odbudować autorytet Trybunału Konstytucyjnego, bo jest to instytucja, która się pogrążyła w głębokim kryzysie, począwszy właściwie od 2015 roku. Ten słynny kryzys związany ze ślubowaniem trzech sędziów, właściwie z odmową ślubowania trzech sędziów, którzy zostali według wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jeszcze wtedy wydanego w składzie tak zwanych starych sędziów. Według tego wyroku ci sędziowie byli absolutnie legalnie powołani, powinni w związku z tym złożyć ślubowanie. Wtedy pan prezydent Andrzej Duda odmówił przyjęcia ślubowania, w to miejsce mianując, w to miejsce odbierając ślubowanie od innych osób w międzyczasie, w nocy właściwie wybranych przez Sejm. I tu się rozpoczął kryzys konstytucyjny. Pamiętajmy, ogromny kryzys, który do dzisiaj daje swoje efekty, który powoduje sytuację, z jakiej nie bardzo możemy znaleźć wyjście sensowne, dlatego że ciągle wpadamy w jakieś kolejne pułapki. No przede wszystkim, co dziś charakteryzuje sytuację w Trybunale Konstytucyjnym? To jest sytuacja spowodowana najpierw obecnością sędziów dublerów. W tej chwili jest jeszcze dwóch sędziów tak zwanych dublerów, czyli tych, którzy byli powołani w momencie, kiedy w Trybunale te miejsca były zajęte przez prawidłowo wybranych sędziów. Mamy do czynienia z...
21: A prawidłowo wybrani sędziowie nie zostali zaprzysiężeni, tak?
22: Nowi sędziowie nie zostali zaprzysiężeni. To jest znowu sytuacja w prawdziwego pata, ale tylko właściwie z pozoru, ponieważ konstytucja i ustawa daje bardzo jednoznaczną odpowiedź, jakie rozwiązanie powinno być znalezione. Ta odpowiedź brzmi: sędziowie zostali powołani w drodze aktu wyborczego przez parlament. Wyboru sędziów dokonuje parlament i od tego momentu liczy się ich kadencja. W związku z tym powinno nastąpić zakończenie jakby procedury, które jest aktem już raczej o charakterze uroczystym i formalnym, a nie wyznacza początku kadencji, bo ta się rozpoczęła. Otóż to zakończenie procedury w postaci przyjęcia aktu ślubowania przez pana prezydenta Nawrockiego. No i tu zaczęły się, mówiąc kolokwialnie, zaczęły się schody. Pan prezydent stwierdził, że on musi mieć odpowiedni czas na dokonanie odpowiednich ustaleń, jak rozumiem. W międzyczasie przyjął ślubowanie od dwóch sędziów wybranych w tej samej procedurze przez Sejm tej właśnie kadencji, do których jakby nie zgłaszał zastrzeżeń proceduralnych co do aktu wyborczego. No i mamy do czynienia z sytuacją, w której jedynym rozwiązaniem, które wydawało się racjonalne, to było złożenie przez sędziów ślubowania wobec pana prezydenta, ale bez fizycznej obecności pana prezydenta. To nastąpiło ponad dwa tygodnie temu. I od tego czasu sędziowie ci powinni objąć urząd w Trybunale. Powinni rozpocząć funkcjonowanie jako sędziowie. Tak się niestety nie stało. Sędziowie oczekują na dopuszczenie do swoich funkcji, siedząc przed wejściem do biblioteki Trybunału Konstytucyjnego, dają swoją obecnością wyraz temu, że
21: są gotowi,
22: że są sędziami i że oczekują na dopuszczenie do pracy, do funkcji rzeczniczych w Trybunale. No ale to nie przynosi, jak widać, rezultatów. Byliśmy, jako byli prezesi, sędziowie w stanie spoczynku w budynku Trybunału Konstytucyjnego w zeszłym tygodniu po to, żeby dodać otuchy i wesprzeć także z punktu widzenia etycznego, uznaliśmy to za konieczne, wesprzeć tych sędziów, którzy z taką determinacją postępują. To są osoby, które, pamiętajmy, są z najwyższej półki prawniczej. Są to osoby, które rzuciły swoje zaangażowania uprzednie i nastawiły się na wypełnienie jednej z najważniejszych funkcji orzeczniczych w Polsce. Bo funkcja w Trybunale Konstytucyjnym jest ogromnie znacząca dla porządku prawnego w całości, dla obywateli, dla stabilizacji całego systemu prawnego. No, dla obywateli jest ważna przede wszystkim dlatego, że Trybunał rozstrzyga skargi konstytucyjne, indywidualne skargi konstytucyjne. To są sytuacje z reguły bardzo istotne z punktu widzenia praw obywateli, związane z ich prawem do ochrony życia prywatnego, prawem do sądu, także z sankcjami karnymi, które się obecnie stosuje, z problemami ochrony ich praw podmiotowych w zakresie prawa cywilnego i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wszechstronna konstrukcja tej skargi. I obywatele są właściwie pozbawieni możliwości, ponieważ Trybunał w składzie, w którym funkcjonuje dzisiaj, czyli w składzie po pierwsze niepełnym, a po drugie złożonym w dalszym ciągu także z sędziów nieprawidłowo powołanych, no i z prezesem, który, co do którego też są istotne wątpliwości, ponieważ on został wskazany na kandydata przez udziałem między innymi tych sędziów, którzy są nielegalnie powołani, to wszystko razem sprawia, że Trybunał jakby nie ma zdolności do orzekania. To jest instytucja, która nie może dzisiaj skutecznie wykonywać swojej funkcji.
21: Dobrze, i teraz pytanie do pana jako byłego przez kilkanaście lat sędziego Europejskiego Trybunału Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak brzmi oficjalna, całkowita nazwa. Czy taki trybunał, taki upolityczniony, rozwalony, niekonsekwentny, gdzie tam zasiadają jacyś źle powołani albo inni, nie oczekują, nie są zatwierdzani przez prezydenta i tak dalej. Czy coś takiego może być uznane za sąd europejski? Znaczy za europejski trybunał, tak? Bo jesteśmy w Unii Europejskiej.
22: Tak, no oczywiście każdy sąd w Polsce jakby ex definitione jest sądem europejskim, bo on jednocześnie jest powołany do tego, żeby stosować prawo Unii. O ile Europejski Trybunał Sprawiedliwości ma wiążące interpretacje, które powinny być przestrzegane, to jednak stosowanie prawa unijnego, efektywne stosowanie, żeby zapewnić spójność całej przestrzeni prawnej, całego porządku prawnego, należy do poszczególnych sądów w poszczególnych krajach członkowskich. To jest bardzo ważne. Pamiętajmy, że to, że dzisiaj sędzia wydaje na przykład, nie wiem, orzeczenie w sprawach kredytów frankowych, to wydaje oczywiście orzeczenie stosując prawo unijne. To, że wypowiada się w sprawach związanych na przykład z regulacjami dublińskimi o uchodźcach, to stosuje prawo unijne. To, że wydaje się nakaz aresztowania, to jest prawo unijne i tak dalej. Tak, można tych przykładów bardzo, bardzo wiele podawać. W każdym razie to świadczy o tym, że sędziowie krajowi, to są sędziowie europejscy, to zostało zresztą bardzo wyraźnie też powiedziane w wyrokach Trybunału Sprawiedliwości. I w związku z tym oczywiście jako sąd europejski każdy sąd krajowy, czy to jest sąd najwyższy, czy Trybunał Konstytucyjny, czy sąd powszechny, sąd okręgowy, czy apelacyjny, czy rejonowy, muszą spełniać określone wymagania. To znaczy muszą składać się z niezależnych sędziów i nie budzić wątpliwości co do swojej bezstronności. To jest bardzo ważne. Być obiektywnie postrzegane przez pana, przeze mnie, przez kogokolwiek, kto będzie zwracał się do sądu, jako instytucja, która zapewni jego bezstronnie, prawda, bez angażowania politycznego jego prawa.
21: No właśnie,
22: niestety tego nie ma.
21: Zatrzymajmy się teraz na chwilę tutaj, na tę bezstronność. Tak?
22: Tak.
21: Ja jako obywatel, będę mówił trochę jak kosmita teraz. Dla pana profesora prawa to może być, nie wiem, zbyt naiwne lub szokujące. Ale ja chcę, żebyśmy wszyscy wrócili do dna tego wszystkiego. Ja jako obywatel mam prawo oczekiwać, że sędzia, który będzie rozstrzygał jakąkolwiek moją sprawę, będzie sędzią niezawisłym, czyli będzie się stosował tylko i wyłącznie, stosował tylko i wyłącznie prawo, będzie sprawiedliwy i żaden nacisk na niego, polityczny, finansowy, gangsterski, sąsiedzki, towarzyski, nie będzie miał kompletnie znaczenia przy wydawaniu przez niego wyroku. On będzie się kierował tylko i wyłącznie prawem, tak?
22: Dokładnie tak.
1: To jest to wymaganie.
22: To jest to. Podstawowe.
1: I teraz, jeżeli taki sędzia jest mianowany przez polityków danej tam w koalicji w tym momencie rządzącej, to on już przynajmniej jednego z tych nie spełnia. Więc jak ja będę w konflikcie w jakiejś sprawie, w której będę przeciwko władzy, to już nie mogę liczyć na to, że sąd będzie bezstronny, bo sąd jest reprezentowany przez upolitycznionego sędziego. Albo wybranego w taki sposób, że będzie musiał czuć wdzięczność wobec polityków, którzy go wybrali. Ja dobrze to rozumiem?
22: Tak.
1: Czyli w takiej sprawie w ogóle nie mam co do sądu iść.
22: Oczywiście to jest w pewnym uproszczeniu tego rodzaju rozumowanie, bo tu mówimy przede wszystkim o problemach, które wynikają z wadliwości procedury powołania sędziego. To, że sędzia jest powoływany w takiej wadliwej procedurze, samo w sobie już tworzy możliwość podejrzewania, wątpliwości co do tego, czy ta osoba będzie zachowywać się obiektywnie, a może ona, właśnie wybrana w sposób wadliwy, będzie kierowała się jakimiś motywami politycznymi, dlatego żeby spełnić oczekiwania, które były formułowane przez polityków wobec niej. Oczywiście nie możemy powiedzieć, że tak jest na pewno. W każdym przypadku.
1: Ale jest taka możliwość.
22: Istnieje podejrzenie, uzasadnione przekonanie, że takie wątpliwości się pojawiają. I to jest takie kryterium, które wręcz jest formułowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które mówi o tym, że sędzia powinien być postrzegany przez opinię zewnętrzną, inaczej mówiąc, opinię publiczną, przez człowieka, który nie jest związany z wymiarem sprawiedliwości, ale oczekuje, że będzie miał do czynienia z osobami niezależnymi, bezstronnymi, że będzie postrzegany właśnie w ten sposób, jako osoba, która realizuje wymiar sprawiedliwości, a nie orzeka o jakimś konflikcie politycznym. I niestety właśnie to co mamy dzisiaj w Trybunale Konstytucyjnym na przykład, no jest związane między innymi właśnie z tym, że nie istnieje przekonanie, a raczej istnieją uzasadnione wątpliwości co do tego, czy te osoby, które tam zasiadają, w taki sposób, jaki przez ostatnie lata, przez szereg ostatnich lat, właściwie praktycznie już 10 lat, taka sytuacja trwa, orzekają, że to są osoby, które będą wykonywały zgodnie z oczekiwaniami swój zawód, swoje funkcje w taki sposób, by nie budzić wątpliwości w postrzeganiu zewnętrznym. Pamiętajmy, że dzisiaj jaka jest sytuacja, mówiąc bardzo, bardzo prosto. No, mamy do czynienia z Trybunałem, który jest nie w pełni obsadzony, ale tylko dlatego, że nie dopuszcza się czterech sędziów do orzekania. Wobec tego można powiedzieć, że brak możliwości orzekania przez czterech sędziów ważnie powołanych do Trybunału już sam w sobie sprawia, że wszystkie decyzje podejmowane przez Trybunał Konstytucyjny po dniu 13 marca, czyli po dniu powołania tych nowych sędziów, tej szóstki, one są nieprawidłowe, dlatego że one nie uwzględniają przy wyznaczaniu składów orzekających tych osób, które są sędziami, a które nie są jakby dopuszczone do
1: orzekania. I teraz jak można rozumieć to, co robi prezydent? Czy jemu chodzi o to, że on liczy na to, że po następnych wyborach jego ulubiona partia polityczna wygra te wybory i wtedy oni obsadzą to swoimi ludźmi, tak zwanymi, tak? Czyli takimi, do których oni będą mieli zaufanie, a tych czterech będzie znowu niepowołanych, czyli znowu kolejni dublerzy się pojawią. Tak?
22: Problem, sytuacja
1: będzie się ślimaczyć dalej. Czy należy tego się spodziewać?
22: Nie wykluczam, że taki jest scenariusz w gruncie rzeczy. Scenariusz, który można by powiedzieć jeszcze innymi słowami opowiedzieć, mianowicie scenariusz polegający na tym, że władza, część władzy, takiej jaką reprezentuje prezydent, a więc władzy wykonawczej, dąży do tego, żeby mieć kontrolę nad całością struktur państwa, czyli w gruncie rzeczy wyeliminować jakby inne ośrodki decyzyjne, mieć, krótko mówiąc, wszystko pod swoim nadzorem.
1: Ale to łamie konstytucyjną zasadę.
22: Balansis, prawda? To tak. Słynna zasada równowagi władzy. I to dążenie do tego, by tworzyć system takiej bardzo silnej władzy prezydenckiej, bo rozumiem taką intencję w tym wszystkim, to takie poszukiwanie ciągle kolejnych pól, które zwiększają uprawnienia prezydenta i pokazują, że tak naprawdę to on staje się decydentem ostatecznym w tym wszystkim, to zmierzają właśnie do tego modelu jednej władzy, modelu, który kompletnie odbiega od koncepcji, według której zbudowana jest polska konstytucja i właściwie wszystkie demokratyczne, liberalne systemy prawne, które opierają się na zasadzie równowagi. Bo nawet w systemie francuskim, który mamy do czynienia z mocnymi elementami ustroju prezydenckiego, jednak mamy jednocześnie respektowaną pozycję wymiaru sprawiedliwości, pozycję sędziego, niezależności władzy i cały mechanizm kontrolowania i równowagi władz jest utrzymywany. Tutaj mamy do czynienia z przypadkiem, w którym, no proszę zwrócić uwagę, są wydane orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przez Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Orzeczenia wskazujące na to, że musi nastąpić radykalna poprawa sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, który nie spełnia wymogów.
1: No i to jest blokowane w tej chwili.
22: Jest to zablokowane, bo się nie wykonuje tych orzeczeń.
1: Politycznie zablokowane.
22: Ostatni wyrok w Trybunału Sprawiedliwości w tej sprawie z 18 grudnia, czyli sprzed kilku miesięcy, wyraźnie mówi, Trybunał Konstytucyjny jest niezdolny do wykonywania swojej funkcji orzeczniczych.
1: Gdybyśmy mieli taki trybunał w momencie, kiedy staraliśmy się 20 parę lat temu o wejście do Unii Europejskiej, stalibyśmy się członkiem Unii Europejskiej, czy nie?
22: Z całą pewnością nie. Dlatego, że w sytuacji, w której nie mamy do czynienia z niezależną władzą sądowniczą, czyli nie mamy do czynienia z pełnym respektowaniem tego, co się nazywa rządy prawa. No, rządy prawa opierają się przecież nie tylko na tym, że formalnie przestrzega się takiego lub innego przepisu, ale się przestrzega pewnych wartości zasad. I do tych wartości zasad należy też niezależność sądownictwa, czyli niezależność i bezstronność sędziego. Bez tego elementu nie ma mowy o tym, żeby państwo mogło...
1: Czyli można zaryzykować, że w obecnym stanie praworządności Polska nie jest krajem unijnym. Jest tak naprawdę poza.
22: Prawdę mówiąc, Trybunał Konstytucyjny w 2021 roku, wydając orzeczenie, w którym wyraźnie wskazuje na postanowienia Traktatu o Unii Europejskiej, mówiące o właśnie owych standardach w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości. Czyli mówię o tym, że sędziowie powinni być bezstronni, niezależni i tak dalej. Trybunał Konstytucyjny w 2021 roku, wtedy jeszcze pod przewodnictwem pani Julii Przyłębskiej, powiedział, że nie możemy stosować przepisów Traktatu Unii Europejskiej, tego słynnego artykułu 19 traktatu, bo to narusza standardy polskiej konstytucji. I w tym momencie Polska jakby zakwestionowała jeden z najbardziej elementarnych, podstawowych charakterystyk porządku europejskiego. To zresztą zostało także wytknięte w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości sprzed kilku miesięcy, w grudniu 2025 roku. To są orzeczenia, które absolutnie
1: panie profesorze, naruszają tych orzeczeń prawa. Jest bardzo dużo. Pan je oczywiście wszystkie zna na wyrywki i tak dalej. Większość ludzi w Polsce ma już tego dosyć, bo my ciągle o tym słyszymy w mediach. To za każdym razem jest fragmenciku
22: tak. I to
1: jakiegoś. I to jest tragedia,
22: tak.
1: Bo ludzie nie mają kompletnie świadomości tego, co się dzieje. Nie potrafią. Patrzymy niestety cały czas na słonia przez lupę. I po prostu oglądamy jakiś fragmencik i nie rozumiemy, czego jest to fragment.
22: I trudno się dziwić przecież temu przeciętnej osobie, która nie jest prawnikiem, która patrzy na to z zewnątrz i która ma, mówiąc to znowu kolokwialnie, wszystkiego dosyć. Dlatego, że idzie do sądu i nie jest pewna ostatecznie, czy będzie miała wyrok skuteczny, bo być może będzie podważony ze względu na wadliwość zasiadającego tam sędziego. Spogląda na spory konstytucyjne, które się toczą pomiędzy rządem, parlamentem, pomiędzy rządem a prezydentem i właściwie nie mamy wyjścia z tych sporów, ponieważ Trybunał Konstytucyjny, który jest kompetentny do rozstrzygania takich sporów, tak naprawdę nie funkcjonuje i nie może żadnej sprawy rozstrzygnąć. Chcemy zreformować system Krajowej Rady Sądownictwa i system powoływania sędziów, naprawić, krótko mówiąc, te błędy systemowe, które tkwią. Nie możemy tego zrobić, bo są blokowane ustawy. Ja zwrócę uwagę na to, że te próby są podejmowane z wielką determinacją przez parlament.
2: Ale to wszystko zależy od dobrej albo złej woli prezydenta, tak?
22: I ostatecznie wszystko zależy od dobrej lub złej woli prezydenta, ponieważ nawet to oczekiwanie, które było związane z Trybunałem, że można naprawić, to jest bardzo proste naprawić Trybunał w gruncie rzeczy. Bardzo proste. Była propozycja niezwykle racjonalna, zresztą idąca w kierunku, którym ja też wiele lat temu już proponowałem, żeby sędziowie byli wybierani przez parlament większością kwalifikowaną, na przykład 2/3 głosów. Ta propozycja została uchwalona przez Sejm w postaci projektu ustawy, która złożona na biurku prezydenta została zakwestionowana następnie sprzeciwem, skierowaniem do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunału Konstytucyjnego, który uznał ją za niezgodną z konstytucją. I koło się zamyka. My obracamy się w jakimś takim chocholim tańcu trochę, prawda? Bo mamy do czynienia z błędem, moim zdaniem systemowym, także niestety w konstytucji tkwiącym, chociaż nikt tego nie przypuszcza, bo konstytucję się pisze zawsze w dobrej wierze, że weto prezydenckie będzie wykorzystywane w celu blokowania działań ustawodawczych parlamentu. My mamy rozpisaną mapę drogową. Co zrobić, żeby naprawić państwo prawa? Odpowiedzi są gotowe. Propozycje zostały sformułowane. Tylko, że nie można ich urzeczywistnić, ponieważ napotykają na weto prezydenckie za każdym razem. I paradoksalnie to weto prezydenckie wymaga większości wyższej dla swojego odrzucenia niż uchwalenie ustawy. Czyli parlament odpowiedzialny za jakość prawa, za
2: nie może nic zrobić, bo jest blokowane.
22: Nie może nic zrobić, ponieważ nie może odrzucić wet prezydencki. I tu mamy do czynienia z problemem, którego rozwiązanie jest w takiej konstelacji politycznej, polityczno-konstytucyjnej niezwykle trudne. A przecież obywatele czekają. Widzą na przedłużające się postępowania sądowe.
2: Czy to grozi temu, że Unia Europejska znowu zablokuje Polskę?
22: Znaczy, ja nie wykluczam. Ja niestety, ja nie chcę nikogo straszyć i roztaczać jakichś wizji bardzo czarnych i pesymistycznych. Ale pamiętajmy, że Polska ma na przykład między innymi obowiązek po wyroku pilotażowym w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce, obowiązek uporządkowania wreszcie sprawy nominacji sędziowskich, powoływania funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa. Całej tej procedury związanej z, krótko mówiąc, z mianowaniem sędziów. Jeżeli to nie odniesie swoich skutków, no to muszę powiedzieć, że można się spodziewać bardzo niepokojących ruchów. Jeżeli Polska nie uczyni ruchu pozwalającego na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, to powiemy, że Polska nie wykonuje wyroku w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Konsekwencją będą kolejne kary pieniężne, kary finansowe, za które będzie płacił pan redaktor, płacił i wszyscy będziemy za to płacili. Wtedy... Ja wiem, jak są potężne te kary czasami.
2: Tak, jakie one były. No niestety, nie mieliśmy...
22: Ale tu chodzi nie o kary, tylko chodzi o interes obywateli, którzy mają tego wszystkiego dosyć. Ja myślę, że to jest sprawa takiej filozofii konstytucyjnej też. Znaczy, wydaje się, że może to jest wołanie na puszczy, ale to, co możemy czynić, oczekiwać wreszcie dobrej woli przy wykonywaniu prawa. To nie jest tak, że to prawo tworzy chaos. Tak jak słyszeliśmy wczoraj z ust pana prezydenta, który mówił, tego już nie można dalej utrzymywać, ponieważ tutaj mamy do czynienia z jakimś klinczem. No dobrze, ale kto ten klincz powoduje? To nie prawo powoduje, tylko decyzje konkretnych polityków. To jest sytuacja, w której musimy znaleźć jakieś rozsądne wyjście z dobrą wolą z dobrą wiarą, że się realizuje dobro publiczne.
21: Mieliśmy wczoraj rocznicę tak zwanej Konstytucji 3 maja. Już tam nie będziemy wchodzili w szczegóły. Ta konstytucja wtedy miała dać wielką nadzieję, miała coś usprawnić i tak dalej. Niestety nic nie zmieniła i doprowadziło to wszystko, tak czy owak, do upadku
22: Polski.
21: Dała
22: nadzieję na przyszłość.
21: Dała nadzieję na przyszłość, tak. No ale tak czy owak,
22: realnie nie zmieniła.
21: Parę lat później Polska upadła. Przez 123 lata nie istnieliśmy jako państwo. Czyli nie potrafiliśmy utrzymać niepodległości, praworządności i niczego takiego. I mi się wydaje, że to warto 4 maja, dzień po tej rocznicy, przypomnieć o tej ponurej historii, bo wydaje mi się, że mamy coś w genach takiego, co prowadzi nas w tym samym dokładnie
22: kierunku. Tu się, panie rektorze, absolutnie zgadzam. Też mam dokładnie taką tezę, że mamy w sobie jakiś trochę gen autodestrukcji. W społeczeństwie polskim tkwi gen autodestrukcji, ponieważ my nie potrafimy wykorzystać historycznych momentów. No przecież wejście do Unii Europejskiej stworzyło dla nas niepowtarzalne szanse. Niepowtarzalne szanse reformy skoku cywilizacyjnego. Widzimy dzisiaj, w którym miejscu jest Polska po tych 20 paru latach.
21: Nie wszyscy to widzą, bo ci, co się późno urodzili, to nie, właśnie
22: ale
21: nie wszyscy.
22: Ale wydaje się, że to dla młodszego pokolenia już jest bez porównania mniej ważne niż dla mojego pokolenia. To właściwie jest w ogóle niezauważalne. Jest oczywistością, którą możemy stracić, pamiętajmy. Tak. Unia dzisiaj może się obronić. Przecież to jest nasza wspólna współodpowiedzialność. Może się obronić tylko wtedy, kiedy będzie mocno zintegrowana, spójna i będzie działała zgodnie ze swoimi wartościami. Jeżeli będziemy wszyscy łamali te wartości i mówili, nie, to jest zamach na naszą suwerenność,
21: to ona się
22: rozpadnie.
21: Tak jest. A poza tym jest dużo sił w Europie, które chciałyby zniszczenia Unii Europejskiej. Marek Safian, profesor nauk prawnych, były prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz wieloletni sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Był gościem dzisiejszego wydania Teleobiektywu. Dziękuję panu bardzo.
22: Bardzo dziękuję państwu.
21: Dziękujemy.
20: Teleobiektyw. Zaprasza Jarosław Gugała.

0: RDC. Sekrety Mazowsza.
1: Marta Kubala przy mikrofonie. Dzień dobry. Dziś w Sekretach Mazowsza opowiemy Państwu o wystawie w Warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Poszło w pięty. To ekspozycja prac Przemysława Piniaka, artysty intermedialnego, malarza. Tą wystawę można oglądać do 23 sierpnia, a opowie nam dzisiaj o wystawie i o artyście kuratorka Gabriela Skrzypczak. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
1: Witam cię bardzo serdecznie. Poszło w pięty. No, od tego tytułu rozpocznę. Skąd pomysł na takie zatytułowanie tej ekspozycji i czy ten tytuł powinien nam coś opowiedzieć o postawie twórczej Przemysława Piniaka?
2: Tytuł zaczerpnięty jest faktycznie z powiedzenia, które towarzyszyło artyście, bardzo często je wypowiadał. Jest ono pewnego rodzaju opowieścią o tym, jak sam artysta funkcjonował w świecie sztuki. To znaczy jest w tym trochę takiej nutki zazdrości, nutki jakiegoś takiego poczucia bycia gdzieś na marginesie, że idzie tobie w pięty, czyli że ty czujesz się gdzieś właśnie niedoceniony, ale też kiedy ty osiągasz sukces, to innym osobom, które w ciebie nie wierzyły, może w te przysłowiowe pięty pójść. Piniak był osobą, która zaczynała swoją karierę artystyczną z pewnym poślizgiem.
1: Miał już wcześniej,
2: tak, miał już wcześniej karierę związaną z designem i modą i kiedy wykładał design na Szczecińskiej Akademii Sztuki, to zainteresował się sztuką malarstwa. Tam też zaczął, podjął wtedy też jako już wykładowca studia malarskie, więc później kontynuował je w Poznaniu, więc de facto kiedy kończył studia, przestawał być dla polskiego rynku sztuki i systemu sztuki młodym artystą. Więc jest to pewnego rodzaju też opowieść o jakimś takim przesunięciu i tego, jak w ogóle młody artysta, czym jest młoda sztuka i jak można funkcjonować w niej. Również ta opowieść na wystawie się jakoś zawiera.
1: Opowiedziałaś mi poza studiem, że znaliście się z Przemysławem. Zatem zapytam, jakim był człowiekiem. Zaraz przejdziemy do twórczości, ale jak ty go zapamiętałaś?
2: Zapamiętałam go jako bardzo osobę szaloną, bezkompromisową, której podejście do sztuki mogło odstawać od tego, co premiował rynek, co premiowały instytucje. Niemniej jednak był w swojej sztuce bardzo konsekwentny i tak też funkcjonował w życiu. Był osobą o niesamowite wyobraźni i też, która później bardzo mocno w tej sztuce wybrzmiewa, tworzył różnego rodzaju opowieści, opowiadania. Był też osobą, która mierzyła się z wykluczeniem społecznym jako osoba queerowa, jako osoba zmagająca się z chorobami i z zaburzeniami psychicznymi. Także to też jest jakiś fragment tego, co odcisnęło piętno na jego sztuce. Więc też każdy, kto go znał, też śmiejemy się z jego znajomymi, że każdy znał innego Piniaka, bo przychodził różne fazy w życiu, różne fascynacje i różnego rodzaju rzeczy go fascynowały. Też swego czasu był również bardzo odnoszącym wiele sukcesów golfistą.
1: O, naprawdę?
2: Tak.
1: Czyli dwa życia.
2: Dokładnie, życie nawet po życiu. Parę.
1: Mm-hmm. Powiedz proszę, to jest artysta, który tak sobie myślę, wypracował swój własny, bardzo charakterystyczny język artystyczny i mimo tego, że no niestety przedwcześnie zmarł, to gdzieś tam zapisał się już na tych kartach historii sztuki. Gdybyś miała nam opowiedzieć właśnie o tym, jakimi motywami, jakimi tematami artysta się najczęściej zajmował, co go interesowało w sztuce?
2: To zainteresowanie myślę, że było bardzo często skupione na zainteresowaniu jakąś taką figurą osoby wyrzutka, jakiejś takiej osoby żyjącej na marginesie społeczeństwa, poczucie odstawania, bycia innym. To były tematy, które podejmował na wielu płaszczyznach. Nie odnosiło się tylko to bezpośrednio do jego biografii, ale także opowiadało o przestrzeniach, o których może nie chcemy myśleć, tak jak jakieś opuszczone fragmenty miast, czy gatunki zwierząt, które uznawane są przez ludzi

0: za może niekoniecznie chciane, tak jak gołębie czy wróble, jakieś takie stworzenia też go interesowały. W jego twórczości jest dużo właśnie takiego czułego spojrzenia na to, o czym człowiek może niekoniecznie chciałby myśleć.
1: Mm-hmm. Te opuszczone przestrzenie, to co to są za miejsca? Mm-hmm.
0: Piniak miał swoją bardzo długą fascynację remontami, które jako mieszkaniec Poznania bardzo dobrze znał, czyli wiecznie rozkopane centrum miasta, które stawało się dla niego ogromną inspiracją. Myślał o tym, co się odkopuje, dlaczego cały czas człowiek zmienia swoje trasy chodzenia, że jak miasto, które nie funkcjonuje pod człowieka, tak naprawdę wpływa na nasze funkcjonowanie w nim. To również wiązało się też z tym, że bardzo często wybierał takie dosyć liminalne przestrzenie na tło swoich prac, jak na przykład właśnie opuszczone podwórka, czy też właśnie na przykład szczeciński cmentarz, który stał się tłem dla jednej z jego prac performatywnych.
1: Mówisz o tych pustych przestrzeniach, ale kiedy patrzę się na jego dzieła, na jego płótna, to one są pełne różnych detali, bardzo szczegółowe. No w zasadzie nie ma tutaj za dużo miejsca już wolnego, prawda?
0: Tak, ten przesyt i to wypełnienie to też jest coś, co artysta nakładał na te przestrzenie. Zapełniał je różnego rodzaju postaciami, czy też motywami. Też właśnie takimi, których może nie wszyscy są dumni, tacy jak właśnie tanie dyskonty, czy fast foodowe jedzenie, które zapełnia nasze miasta. To przekładało się również na medium, którego artysta korzystał, bo bardzo często opowiadał te historie za pomocą najbliższych nam przedmiotów, takich jak właśnie puste opakowania, czy też produkty spożywcze, bo niektóre ze swoich rzeźb tworzył także z na przykład wafli ryżowych, co również na wystawie pokazuje.
1: Blisko jest street artu?
0: Tak, to jest też jakieś zainteresowanie i też fakt tego, że środowisko street artowe jest dosyć na koniec dnia hermetycznym i dosyć zmaskulinizowanym środowiskiem, skupionym właśnie wokół takiej blokerskiej też kultury, do której queerowe osoby bardzo często nie miały dostępu. Piniak trochę zawłaszczał tą figurę takiego właśnie streetowca, blokersa i przetwarzał ją na taką właśnie dosyć nieoczywistą postać, między innymi. Jest to pokazane na pracy Wróbloki, którą prezentujemy w muzeum.
1: No właśnie, do tych konkretnych prac jeszcze chciałabym za chwilę przejść, ale ładnie mi się łączy ta estetyka street artu z miejscem, w którym prezentujecie jego twórczość. No bo przecież ta Galeria A, która znajduje się na poziomie zero Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, wychodzi na ulicę w zasadzie.
0: Dokładnie. I największa prezentowana praca na wystawie bezpośrednio odnosi się do Marszałkowskiej. Tak jak wspominałam, Piniak tworzył również dużo opowiadań i tej wielkiej panoramie ponad sześciometrowej, którą prezentujemy w galerii, towarzyszy opowiadanie, które zaczyna się słowami Marszałkowską w jedną stronę, Marszałkowską w drugą i opowiada o tym, jak Piniak, przemierzając Warszawę, kiedy w niej mieszkał, bo był związany z wieloma miastami, doświadczał wzroku ludzi i bardzo często zaczynał projektować w głowie to, co oni o nim mogą myśleć i stworzył wokół tego zarówno opowiadanie, jak i całą pracę zamieszkaną przez różnego rodzaju postaci, których celem jest właśnie ocenianie.
1: Mm-hmm. Ta wystawa ma taką formę bardziej, budujecie ją poprzez konkretne mitologie tworzone przez Przemysława Piniaka. Nie jest to historia chronologiczna, prawda? W jaki sposób prowadzicie widza?
0: Dokładnie. Nie jest to chronologiczna wystawa, gdyż, tak jak wspominałam, tej twórczości były bardzo różne fazy. My postanowiliśmy skupić się na tych konkretnych tematach, które wydały nam się ważne podczas tworzenia narracji wystawy. Jednym z nich właśnie jest ta ulica, o której wspominałyśmy, mm-hmm. czyli te wszystkie przestrzenie opuszczone, liminalne, zasiedlone przez różnego rodzaju postaci. Drugim jest przestrzeń domowa i przestrzeń odkrywania samego siebie poprzez właśnie różnego rodzaju przedmioty codziennego użytku, które zostały poddane przetworzeniu. No i też tematem, który pojawia się w tej wystawie i nie chcieliśmy go uniknąć, jest również choroba i choroby, z którymi mierzy się artysta, mierzył się artysta. Mamy prace poświęcone zarówno chorobie afektywnej dwubiegunowej, jak i prace, w których bezpośrednio odnosi się do życia z HIV i AIDS.
1: Mhm. Pół roku trwało przygotowywanie wystawy, tak jak mi powiedziałaś, poza anteną. Jakie prace konkretnie na niej zobaczymy?
0: Zobaczymy na niej wiele prac, między innymi malarstwo, z którym artysta może najbardziej był kojarzony, ale też obiekty, instalacje właśnie z różnego rodzaju niekonwencjonalnych materiałów. To, co dla mnie jest też ważne, że pojawia się na tej wystawie również warstwa performatywna, czyli performance zarówno w zapisie wideo, jak i dwukrotnie będziemy prowadzić reperformance działań artysty. Najbliższe 12 maja we wtorek o godzinie 18. I też również opowiadania artysty, które pojawiają się w formie zrywek, które można zabrać ze sobą do domu i w spokoju poczytać.
1: Mamy także głosy i interwencje przyjaciół.
0: Dokładnie. Jest to związane właśnie z tymi działaniami performatywnymi. Piniak bardzo często zapraszał różne osoby performerskie, które były dla niego bliskie zarówno pod względem estetyki, jak i samej działalności performatywnej do swoich działań. My postanowiliśmy zaprosić parę osób performerskich, które podjęłyby się jakiejś pracy z właśnie performatywnym archiwum artysty. Tak jak wspominałam, na 12 maja będziemy reperformować performance Demony. Będzie to podróż przez wystawę w towarzystwie Mikołaja Tkacza i Kuby Koseckiego, a na otwarciu wystawy Miki Tkacz, Małgorzata Mycek, Wron, Idzi Ścisk, Grażyna Olszewska w reżyserii Maji Dębskiej odtworzyli sztukę, którą Piniak swego czasu napisał.
1: Mm-hmm. Czy to jest taka wystawa, która też jest próbą stworzenia jakiegoś katalogu, tego, żeby przedstawić artystę przyszłym pokoleniom?
0: Jest to próba zmierzenia się w ogóle z archiwum artysty. Artysty, który tworzył bardzo dużo i który tworzył ogromne ilości prac. My staraliśmy się to zebrać, pokazać różnego rodzaju wątki, też ułożyć to w różnego rodzaju sfery, które może niekoniecznie pojawiają się na wystawie, ale staje się to zalążkiem do pracy dla innych badaczy, którzy już też wiemy, że twórczością artysty się chcą dalej zajmować i dalej tworzyć opracowania jego sztuki.
1: Gdybyś miała nam przedstawić artystę w takiej pigułce, co powinniśmy o nim wiedzieć, co powinniśmy zapamiętać z tej wystawy, to co byś powiedziała?
0: Przede wszystkim to, że Piniak był artystą, który korzystał z wielu mediów i poprzez różnego rodzaju działania, takie jak performance, malarstwo, rzeźba, instalacja, starał się nam opowiadać o świecie i osobach, które go zamieszkują poprzez ten pryzmat właśnie nienormatywności, queerowości i tego pewnego rodzaju bycia na marginesie odstawania.
1: Mm-hmm. Bardzo serdecznie ci dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Zapraszamy
0: również
1: na wystawę do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Poszło w pięty. Ekspozycja prac Przemysława Piniaka, która będzie czynna, która jest czynna do 23 sierpnia. Sporo czasu, aby ją zobaczyć. Pięknie dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Tame Impala i Borderline z ich repertuaru. Polskie Radio RDC, za kilka minut będzie 13:00, wtedy najnowsze wiadomości na naszej antenie, a tuż po nich kolejne spotkanie z cyklu Kobiety Rakiety. Autorka jest ze mną w studiu. Beata Jewiarz, dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Przedstawiaj proszę swoją gościnę.
1: No proszę bardzo. Mistrzyni juniorów młodszych w tenisa w wieku lat 14 w klubie Warszawianka. Zapalona tenisistka, choć również wielka fanka, miłośniczka jazzu, kochająca go od 20 roku życia, czyli już 3 dekady, nie jest to tajemnicą, czyli Aga Zarian.
0: Aga Zarian chyba nowe życie ostatnio rozpoczęła, prawda? Ślub był niedawno.
1: Nowe, chciałoby się powiedzieć, dawne życie, nie że stare. No tak, ale jestem ciekawa, czy Aga będzie chciała o tym powiedzieć, chociaż chyba w ostatnim czasie otworzyła się na wpuszczanie nas, fanów swoich, do swojego świata prywatnego. I może dzisiaj też pozwoli na kawałek, odsłonięcie kawałka tego świata.
0: Jesteś w gronie fanów Agi Zarian?
1: Ze względu na miłość do jazzu jak najbardziej tak. I tutaj pełne pole do popisu, bo myślę, że historie Agi są niezwykle ciekawe, no bo doświadczyła jako młoda dziewczyna klubów nowojorskich. Poznała największe gwiazdy jazzu, jeśli chodzi o muzyków. Zresztą z częścią z nich współpracuje i najbliższy koncert też taki będzie 16 maja. Także naprawdę, jeśli ktoś z Państwa w ogóle kocha muzykę, bo to chyba raczej opowieść jest o tym, jak ktoś kocha muzykę, to ma w sobie dużo takiej otwartości i przestrzeni na świat. I myślę, że Agnieszka Zarian, Aga Zarian również takową wolność w sobie, przestrzeń ma.
0: Aga Zarian, myślę, że to jest niezwykle ciepła osoba, więc spodziewam się, że będzie Wam się bardzo przyjemnie rozmawiało. Zapraszamy na tę rozmowę w cyklu Kobiety Rakiety. Aga Zarian dziś w roli głównej, a ja dziękuję za to spotkanie. Marta Kubala, Piotr Wójcik, Kasia Kowalczyk. Pięknie dziękujemy.

0: Za chwilę 13:00, Marta Hernik. Zapraszam na wiadomości Polskiego Radia RDC. Maturzyści zakończyli pisanie egzaminu z języka polskiego. Znamy tematy. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. Nie używaj ognia w lesie, alarmują leśnicy. Jest ekstremalnie sucho.
1: To jest wilgotność mniejsza niż wilgotność kartki papieru.
0: WHO interweniuje w sprawie wirusa na statku płynącym na wyspy Zielonego Przylądka. Sprawdza, czy jest przenoszony przez gryzonie. Wpływ pracy na człowieka i kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To dwa tematy rozprawki na tegorocznej maturze z języka polskiego. Ona właśnie dobiegła końca. Nasz reporter Kacper Zych jest przy Stadionie Legii Warszawa, gdzie egzamin pisali uczniowie szkoły w chmurze. Jakie lektury pojawiły się na teście?
2: Z relacji maturzystów, którzy przed chwilą opuścili salę, wynika, że pytania dotyczyły przedwiośnia, Antygony, Ferdydurke oraz Lalki. Z kolei w części pisanej uczniowie mieli do wyboru tematy wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość oraz drugi, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Maturzyści przyznali, że egzamin nie był trudny do napisania.
3: W porządku, szczerze mówiąc, o dziwo bez stresu.
4: Dobrze było, łatwa maturka, szybko wyszedłem, bez stresu.
3: Dobrze, bardzo dobrze, łatwy temat, łatwe zadanka, fajne lekturki były też.
2: Jakie? Dla maturzystów to pierwszy oddech ulgi, jutro natomiast przyjdzie czas na matematykę. Ta zawsze jest największym wyzwaniem, więc dziś jeszcze czas na powtórkę najważniejszych zagadnień.
0: Albo po prostu na odpoczynek. Egzamin podstawowy rozpocznie się jutro, tak jak dziś, o godzinie 9:00. Na całym Mazowszu do matury podchodzi około 70 tysięcy maturzystów. Wycieczka, która mogła zakończyć się tragedią. Wczoraj wieczorem w okolicach Parzniewa 18-latka jechała na dachu pociągu i spadła na tory. Mówi nam o tym Monika Orlik z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.
5: Mniej więcej około godziny 20:20 na dachu pociągu znajduje się osoba. Właściwie 2 minuty później dostaliśmy kolejną informację, że ta osoba padła z dachu pociągu.
0: Dziewczyna była pijana, z ogólnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Jeszcze nie została przesłuchana przez policję. Ekstremalna susza w polskich lasach. Bardzo łatwo może dojść do pożaru. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła alerty także dla mieszkańców Mazowsza. Leśnicy codziennie sprawdzają, ile wilgoci jest w ściółce, a służą do tego wagosuszarki, mówi leśniczy Michał Andzielewicz.
1: Osoba mierząca ściółkę pobiera o godzinie 9:00 i o godzinie 13:00 próbkę igliwia, przekłada je do specjalnego urządzenia, które automatycznie wylicza wilgotność tej ściółki. U nas taką graniczną wilgotnością, w której naprawdę zagrożenie jest bardzo duże, to jest 10%. Obecnie notujemy właśnie wilgotność ściółki poniżej 10%. To jest wilgotność mniejsza niż wilgotność kartki papieru.
0: Prognozowane w tym tygodniu opady deszczu trochę mogą pomóc, ale żeby zagrożenie pożarowe w lasach spadło na dobre, deszcz musiałby intensywnie padać przez co najmniej tydzień. Irańczycy zaatakują amerykański projekt Wolność. Irańska armia przestrzega, że celem będzie każdy, kto spróbuje przedrzeć się przez cieśninę Ormus. Jest to odpowiedź na zapowiedziany przez prezydenta USA projekt Wolność, w ramach którego amerykańska marynarka wojenna ma przeprowadzać statki, które utknęły w cieśninie Ormus i w Zatoce Perskiej. Irańska armia wezwała wszystkie statki handlowe i tankowce do powstrzymania się od prób przepłynięcia bez uzgodnienia. Światowa Organizacja Zdrowia WHO włączyła się w sprawę infekcji wirusowej na statku wycieczkowym Hondius. Spowodowała ona śmierć 3 osób, a brytyjski pasażer walczy o życie w szpitalu w Johannesburgu. WHO oświadczyła, że współpracuje z zaangażowanymi krajami w zapewnieniu opieki medycznej, ewakuacji, ale pracuje też nad wyjaśnianiem okoliczności zakażenia. Oświadczyła, że zagrożenie dla zdrowia publicznego jest małe i nie ma powodu do paniki ani do wprowadzania ograniczeń w podróżowaniu. Do groźnego zakażenia wirusem doszło w trakcie rejsu z Argentyny do Republiki Zielonego Przylądka. Służby sprawdzają, czy źródłem zakażeń był wirus przenoszony przez gryzonie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
0: bardzo ciepło. Na Mazowszu termometry pokazują od 26 do 28 stopni Celsjusza. W większej części regionu słonecznie, dziś jeszcze bez opadów. Pierwsze opady możliwe są jutro, ale solidniej popadać ma od środy przez 3 kolejne dni. Tak zapowiadają synoptycy i wszyscy już czekają na deszcz. Ciśnienie w Warszawie 999 hektopaskali.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie. Wiadomości ekonomiczne RDC.
0: Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące naliczania stażu pracy w sektorze prywatnym. Dzięki zmianom w kodeksie pracy część pracowników może zyskać 6 dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego. O czym wie więcej Tomasz Zielenkiewicz.
7: Jeśli ktoś pracował kilka lat na podstawie umowy zlecenia, a potem prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, to teraz może złożyć wniosek do ZUS-u, by te okresy wliczały się do stażu pracy.
8: To jest rozwiązanie, które umożliwia wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli na przykład długość urlopu wypoczynkowego albo okresu wypowiedzenia, albo dodatek stażowy czy nagroda jubileuszowa, wszystkich okresów także na umowie zlecenia czy działalności gospodarczej.
7: Tłumaczy wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Wniosek o zaświadczenie można złożyć przez konto internetowe ZUS. Warto pamiętać, że nowe regulacje nie dotyczą stażu emerytalnego. Nie wpływają na prawo do emerytury, ani na sposób obliczania jej wysokości.
0: Najpierw za pośrednictwem PUE ZUS trzeba złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu, a jeżeli w systemie ZUS brakuje danych, do wniosku dołącza się własne dokumenty, które potwierdzą aktywność zawodową. Amerykański prezydent zapowiada kolejne uderzenie w europejski przemysł. Donald Trump zagroził podwyższeniem ceł na pojazdy sprowadzane z Unii Europejskiej do 25%. Eksperci mówią o fatalnych skutkach dla rynku pracy i dla gospodarczego wzrostu. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek podkreśla, że negatywne skutki wpłynęłyby też na polski przemysł.
9: Jesteśmy powiązani z gospodarką niemiecką dość silnie, w szczególności przemysł motoryzacyjny niemiecki bardzo mocno bazował na polskim przemyśle. Tutaj my sporo generalnie fabryk mieliśmy, czy mamy, które dostarczają części czy półprodukty do Niemiec, a więc zastopowanie czy mniejsza produkcja tych samochodów w Niemczech automatycznie będzie przekładała się niekorzystnie na nasz przemysł motoryzacyjny.
0: Trump zagroził podwyższeniem ceł, bo jego zdaniem Unia Europejska nie przestrzega umowy handlowej uzgodnionej ze Stanami Zjednoczonymi. Przez ponad 5 lat klienci przepłacali za panele podłogowe z oferty firmy Decora. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdecydował, że za zmowę cenową i podział rynku firmy Decora, Belpol i dwaj menadżerowie z tych firm łącznie zapłacą prawie 34 miliony złotych. Tomasz Chrustny powiedział, że skutki zmowy uderzały w portfele konsumentów.
10: Niedozwolone porozumienie dotyczyło paneli winylowych produkowanych przez spółkę Decora oraz akcesoriów do nich. W efekcie niedozwolonych działań przez ponad 5 lat nie można było kupić paneli i akcesoriów taniej niż w cenach narzuconych w wyniku zmowy. To oznacza, że osoby, które urządzały lub remontowały mieszkania i domy, przepłacały.
0: Decyzja UOKiK-u nie jest prawomocna, ukarani mogą się od niej odwołać do sądu. No i sprawdzamy jeszcze kursy walut, jak zawsze o tej porze. Trochę droższy frank szwajcarski o 2 grosze. Dzisiaj płacimy za niego 4,64 zł euro i dolar bez większych zmian. Za dolara płacimy 3,63, euro kosztuje 4,25.
6: Reklama.
11: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
13: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. sprzęt. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
14: Za reklamę dziękujemy.
13: Autopromocja.
15: Z punktu widzenia mieszkańca, no miasto to jest jeden organizm i nikogo nie interesuje, ile on ma agent, instytucji, dzielnic. No oni chcą, żeby ich sprawy załatwiać i absolutnie poza dyskusją jest to, że toaleta jest niezbędna. Natomiast każdy z nas, kto mieszka w naszej dzielnicy, wie, że akurat ta ścieżka w tym miejscu zawsze jest wilgotna. Nawet jak jest susza, to tam po prostu jest zawsze wilgoć. Więc stawianie w tym miejscu, no wiadomo było, że się skończy w ten sposób.
16: Audycja Jest Sprawa. Z Państwa udziałem 22 645 90 90. Od poniedziałku do czwartku po 14. Robert Łuchniak, zapraszam.
13: Autopromocja. RDC. Kobiety. Rakiety.
0: 13.10, Beata Iwierz, dzień dobry, witam Państwa w to piękne lato tej wiosny. Tak, można się już opalać. Jak Państwa majówka? Mam nadzieję, że dobrze. Na dobry początek tygodnia majowego wspaniały gość, kobieta, która osiągnęła ogromny sukces zawodowy w tym, co robi, a kocha muzykę jazzową, śpiewa, tworzy teksty. Również Aga Zarian dziś będzie kobietą rakietą, ale jest to również kobieta, która właśnie a propos rakiet jest rakietą tenisową, a na koncie ma Mistrzostwo Warszawy juniorów młodszych, szanowni państwo, w wieku 14 lat. Czyli będzie i o sporcie, i o muzyce, o byciu kobietą, o byciu mamą, o wszystkich tych aspektach, które tworzą nas jako ludzi, jako kobiety, w tym również rakiety. Johnny Mitchell, pierwsza kompozycja, którą wybrała nasza artystka. Słuchamy.

0: tak słońce, taka muzyka. Wspaniałe życie. Aga Zarian, szanowni państwo, Kobieta Rakieta, dziś witam cię, Ago.
1: Dzień dobry państwu, witam.
0: Będzie jazzowo, muzycznie, kobieco, życiowo, ale i sportowo. Ale poproszę cię tytułem wprowadzenia o dwa słowa na temat wyboru pierwszego, czyli Joni Mitchell i tej kompozycji.
1: Dla mnie Joni Mitchell jest taką absolutną artystką, bo nie dość, że pięknie pisała, pisze, już w tej chwili nie tworzy, ale stworzyła masę pięknych piosenek, muzykę, teksty wyjątkowe, to potrafiła sobie zaakompaniować na gitarze, potrafiła też nawet namalować sobie okładkę płyt niektórych. Więc taka kompletna artystka. Podziwiam ją od lat, a ta piosenka Both Sides Now z płyty z 2000 roku jest jedną z takich ważniejszych dla mnie piosenek. Ma taką aurę niepowtarzalną. No Joni Mitchell po prostu genialna kobieta rakieta.
0: Tak jest. Cudownie byłoby ją gościć. Ale tak, ale to niemożliwe z różnych powodów. Moja droga, dzieciństwo, szkoła podstawowa, zaczniemy od dzieciństwa, bo to akurat w twoim wypadku jest znaczące z kilku powodów. To Manchester, rodziną wyjechaliście, nauka angielskiego, nowe środowisko, wszystko inne, lata 80. U nas w Polsce wiadomo co było, był PRL, było szaro-buro, kolejki po pomarańczy, papier toaletowy, a tam wszystko na półkach leży i wszystko ładne.
1: Tak, to jest niesamowite. Ja pamiętam ten moment, że nagle się zrobiło tak kolorowo i w sklepie nie było tylko macy, sorka fromage i ptysia do picia i mazowszanki, tylko jakiś niezwykły wybór płatków różnych do mleka i podjeżdżający pod nasz dom taki busik z lodami, który grał melodyjkę. Zresztą o tym napisałam moją piosenkę Cherry Tree Avenue, bo na takiej ulicy mieszkaliśmy. Zachłysnęłam się tym wszystkim, ale co ciekawe, jak wróciliśmy po paru latach do Polski, znowu szaroburej, to od razu przyzwyczaiłam się do tych nowych realiów. Chyba dzieci mają to do siebie, że się
0: szybko
1: są w stanie adaptować tak do nowych sytuacji. Ale rzeczywiście, no, był ten przepych, ten kapitalizm, a tutaj komunizm. No to było coś wyjątkowego.
0: A czy miałaś takie poczucie, że jesteś z tego innego, gorszego świata dla tamtych dzieci? No bo dzieci w takich aspektach są bezwzględne. No i jak ktoś inaczej mówi, jest nowy, to od razu wiadomo, jest też specjalnie traktowany. Albo na plus, albo na minus. Różnie bywa.
1: Nie, nie czułam w ogóle, ponieważ byłam chyba za mała. Moja mama wrzuciła mnie na głęboką wodę, bo prosto z Polski właśnie trafiłam tam. Tam podstawówka się zaczyna wcześniej, więc byłam już jako pięciolatka w szkole podstawowej. I ja tylko pamiętam, że poszłam do szkoły i mam nagle taką po prostu wyrwę w pamięci, a potem to, że nagle mówię płynnie po angielsku. Czyli pewnie to był taki szok, ale nie pamiętam płaczu czy tego, że czegoś nie rozumiem. A potem pamiętam, że po jakimś czasie moi rodzice mówili do mnie po polsku w domu, a ja im odpowiadałam po angielsku i był taki okres, że ten angielski był dla mnie pierwszym językiem. No i oczywiście znowu po powrocie do Polski to się bardzo szybko odwróciło. Także nie, w ogóle nie czułam, że jestem z innego świata, czy że jestem gorsza. Bardzo szybko się zasymilowałam z grupą rówieśniczą.
0: A co ci się tam podobało? Jakie masz pocztówki w pamięci z tamtego czasu, tej wczesnej podstawówki?
1: Podobało mi się to, że moi rodzice kupili mi rower żółty i z takim doczepionym, nie wiem jak to nazwać, rodzajem dzwonka, który miał różne sygnały. Straż pożarna, karetka pogotowia i policja. To był totalny bajer. Beztroskę, bo tam było bardzo bezpiecznie, to było pod Manchesterem, mała miejscowość i to, że mogłam sobie po szkole jeździć na tym rowerze wokół domu, że mogłam się bawić z koleżankami i z kolegami. Naprawdę sielsko-anielsko. I pamiętam właśnie oczywiście też to, o czym mówiłaś, że, no, że był ten przepych, że mogłam mieć ładne sukienki, których w Polsce nie miałam. No, że było tak po prostu... To był cudowny czas. Moja mama tam zaszła w ciążę i tam się urodziła moja siostra, prawie 6 lat młodsza. i zajmowała się nami, nie pracowała, więc tak naprawdę to był taki dobry czas dla naszej rodziny. I wspominam to z takim uśmiechem, no, że miałam to szczęście, że mogłam tam przez parę lat być. Co jakby później bardzo miało fajne konsekwencje w związku z tym, że wybrałam jazz i śpiewam właściwie większość płyt po angielsku i nie czuję w ogóle różnicy w tym, że to jest jakiś tam dla mnie obcy język.
0: Tak, to się rzadko zdarza, tak, takie połączenie jednak dla artysty tutaj urodzonego w Polsce. Tata również kochał muzykę, był muzykiem. Zresztą ta obecność w Manchesterze wynikała z tego, że to było zaproszenie, stypendium.
1: Tak, no my byliśmy sponsorowani jako rodzina przez samą panią Barbarę Piasecką-Johnson, która w latach 70. i 80. sponsorowała różnych artystów, których uznawała za na tyle zdolnych, żeby ich wesprzeć finansowo. I właściwie całe studia taty podyplomowe, bo on tutaj na Okulniku kończył, nieopodal w Warszawie studia, to były sponsorowane przez nią, a ponieważ ona chciała, żeby tata się skupił na ćwiczeniu, no to wynajęła nam dom, sprowadziła moją mamę i mnie po roku. Pierwszy rok tata był tam sam, a potem już rodzina doleciała do niego. No i to był w ogóle czas naprawdę no, bajkowy, bo ona nawet była tak hojna, że czasami użyczała nam swoich jakichś takich, miała kilka domów we Włoszech i ja pamiętam, że nagle jechaliśmy na wakacje do jednego z domów pani Johnson, jakiś w ogóle basen, jakiś niesamowity dom. Tak, to było coś niesamowitego i tam 4 miesiące siedzieliśmy, odpoczywaliśmy, a tata grał na fortepianie, miał tam fortepian, więc w ogóle właściwie idealne dzieciństwo, można powiedzieć.
0: A jak to się stało, że w wyborze pierwszym takim nastoletnim myślałaś, Ago, o tym, żeby pójść na studia aktorskie, a nie na studia właśnie związane z muzyką? Jak to się w ogóle, jak do tego doszło?
1: No to jest taka ironia losu, bo ja jestem córką klasycznego muzyka. Tata brał udział w konkursie chopinowskim, wygrywał różne międzynarodowe konkursy. Potem wiele, wiele lat był nauczycielem fortepianu. Ale ani ja, ani moja siostra też jest zdolna muzycznie, no nie miałyśmy wykształcenia tego podstawowego. Mój tata w ogóle o to nie zadbał, nie zajmował się za bardzo swoimi dziećmi, tylko bardziej karierą i swoimi sprawami. A moja mama miała tyle na głowie, że zajmowała się wszystkim, ale stwierdziła, że to oddaje ojcu, no bo on jest muzykiem, ona jest anglistką. No i to jest właśnie, szef z butów chodzi. Ja nie byłam w podstawowej szkole, tylko wtedy grałam w tenisa. I tata mnie ani nie zapisał na lekcję do koleżanki czy kolegi, ani mnie na egzaminy do szkoły podstawowej nie zaprowadził, żebym poszła do muzycznej szkoły. Także no ja muzyką się zajęłam w ogóle późno, bo zdałam dopiero do drugi stopień, wydział piosenki, jak miałam tam 16 chyba lat.
0: Czyli w liceum.
1: W liceum, tak. No a wcześniej miałam te 4 lata takiej kariery sportowej. Byłam zawodniczką tenisa ziemnego. A wybrałam
0: tutaj w Warszawiance, tak?
1: Tak, też nieopodal. A wybrałam ten sport, dlatego że przed naszym maleńkim mieszkankiem, znaczy maleńkim, no 48 metrów to może nie maleńkim, średnim mieszkankiem w bloku 10-piętrowym z lat 70. było duże osiedle, sporo tych bloków i pomiędzy tymi blokami, to był luksus niesamowity, były 2 korty. I na tych kortach moja mama spędzała wolny czas, grała sobie tak dla siebie. I ja gdzieś tam tego bakcyla załapałam, okazało się, że mi nieźle idzie, no i tak zapisałam się na warszawiankę i trenowałam dzień w dzień przez parę lat.
0: I byłam mistrzynią juniorów młodszych, mając lat 14.
1: Tak, byłam, a potem był moment wyboru dalszej drogi, czy idę do liceum dla sportowców, czy już spędzam 6 godzin dziennie na korcie, trenując ogólnorozwojówkę i tak dalej, czy też wybieram jakieś lepsze liceum. No ja, rodzice, tutaj bardzo szanuję i mamę, i tatę, oni zawsze dawali mi wolny wybór i ja zadecydowałam, że kończę karierę sportową, bo wiele koleżanek miało już różne kontuzje. Ja też późno zaczęłam trenować tenis ziemny, bo miałam 10 lat. Wydaje mi się, że nie miałam szans na żadne kariery blisko Igi Świątek czy Radwańskiej i tak dalej. Także stwierdziłam, dobrze, to był fajny czas, a teraz może jednak byłoby dobrze pójść do liceum jakiegoś niezłego. I w 8 klasie zrezygnowałam z trenowania i zdawałam do bardzo fajnego liceum na Nowowiejskiej, do dwójki społecznej. Wtedy te pierwsze społeczne szkoły powstawały i tam zdałam.
0: I tak się też tam ta pasja narodziła, teatralna?
1: Tak, tam się narodziła dokładnie pasja teatralna, bo ówczesny dyrektor szkoły prowadził takie kółko teatralne i tam spotykaliśmy się po lekcjach na zajęcia, robiliśmy spektakle w szkole i tam też zaczęłam więcej śpiewać podczas tych prób i tam poczułam, że chyba moją drogą jest muzyka. Przygotowałam się na bednarską, zdawałam na wydział piosenki, udało się.
0: I trafiłam do klasy kortu, Ewy Bem.
1: Tak, i z kortu do muzycznej. Do klasy Ewy Bem trafiłam nie na samym początku, ale pani Ewa Bem przyszła na przesłuchania, przesłuchiwała całą grupę większą do swojej klasy. Chyba to było na trzecim roku. No i to był niesamowity też moment, dlatego że ja dosłownie chwilę wcześniej się zakochałam w jazzie, bo były międzynarodowe warsztaty jazzowe tutaj w Warszawie letnie i tam usłyszałam wielu wokalistów ze Stanów, muzyków i wiedziałam, że to moja droga. Na to wszystko przyszła Ewa Bem, także te drogi się fajnie splotły.
0: Jakie wrażenia z tej współpracy z Ewą Bem? Aga Zarian, taka młoda, chłonąca wszystko, poznająca ten jazz, jego tajemnice, a tutaj gwiazda polskiego jazzu Ewa Bem.
1: No wiesz, zadałaś takie dosyć trudne pytanie. No, jesteśmy na żywo, więc będę tutaj improwizować.
0: To naturalna rzecz tak, dla wokalistki jazzowej.
1: Tak, oczywiście. Na początku to było bardzo fascynujące. Niesamowite to było, że miałam pana Andrzeja Jagodzińskiego co tydzień jako akompaniatora, więc w ogóle bardzo wiele mi to dało i z wypiekami na twarzy przybiegałam na lekcje i tak dalej. I miałam takie duże wsparcie w pani Ewie, ale niestety ono się na jakimś etapie skończyło i jakoś te nasze drogi się rozeszły. Nie mam poczucia, że mimo tego, że jest to legenda polskiej piosenki i wspaniała artystka, nie mam wrażenia, że wspieranie swoich uczennic to jest jej mocna strona. I może tutaj już zakończmy tę dywagację. Ale niemniej zawsze jak słucham Bemi Beck czy pięknych płyt Ewy Bem, szczególnie właśnie z panem Jagodzińskim, to zawsze się uśmiecham. Także myślę, że nasze spotkanie było ważne, ale myślę, że później w drodze moich wyjazdów do Stanów i różnych warsztatów jazzowych, w których brałam udział, poznałam amerykańskie wokalistki, które no, myślę, że one mi dodały tego wiatru w żagle i dały mi dużo takiego wsparcia, które bardzo jest potrzebne na początkowej drodze każdego. Niezależnie od tego, w jakim zawodzie jesteśmy, to ważne, żeby nasz mentor, żeby ktoś, kto nas wprowadza w świat, który nas fascynuje, dodawał nam, dawał nam takiego dobrego kopa na start i też dawał nam poczucie siły. I to, no, tego musiałam poszukać w Stanach. I tym przez lata to były takie moje baterie na start, mogę powiedzieć.
0: To jeszcze dwa wątki, które dopełnią się w tej historii założycielskiej. Mm-hmm. Czy teraz prywatnie chodzisz i grasz w tenisa? Znajdujesz czas?
1: Przed pandemią miałam taki okres, że miałam raz w tygodniu trening, ale wiesz, to jest w ogóle ciekawe, bo jak przestałam trenować, to chyba przez 8 lat nie byłam na korcie. Nie wiem właściwie, z czego to wynikało. Po prostu tak to ucięłam. Później wracałam. Teraz znowu nie trenuję, ale to jest trochę jak z jazdą na nartach. Jak się ma nawet parę lat przerwy, to gdzieś tam to ciało zapamiętuje. Także teraz przeprowadziłam się na Sadybę i są korty niedaleko i tak chodzę z psem na spacer już wokół tego kortu, więc może w końcu na niego dotrę. Uwielbiam ten sport, ale nie mam czasu na przykład śledzić tego, co teraz się dzieje w sporcie, jeżeli chodzi o tenis. Ale widzę, jakie niesamowite postępy cały czas robią kobiety, rakiety w porównaniu z tym, kiedy ja trenowałam. Bo za moich czasów ja ukochałam Gabriele Sabatini. Nie wiem, czy pamiętają
0: tak,
1: państwo,
0: pamiętam.
1: Czy pamiętasz. Tak, ona była też taka kobieca i tak zawsze była ślicznie ubrana. Także no, dużo się zmieniło też w sporcie od tego czasu. Te kobiety teraz są naprawdę mocarne.
0: Wspaniałe są. Niezmiennie. Krzysztof Majchrzak przygotowywał cię do szkoły teatralnej. To też zabawne, bo zastanawiałam się, no dobrze, wiemy, kim jest Krzysztof Majchrzak, ale jak do tego doszło, że akurat on, mężczyzna, który nawet jako aktor, wydaje się dosyć surowy, tak w obejściu.
1: O Boże, to było
0: i teraz
1: tak.
0: Młoda dziewczyna, która trafia w ogóle pod skrzydła takiego aktora, to po prostu jak do paszczy lwa.
1: Oj, dosłownie. Słuchaj, to był zbieg okoliczności trochę, że akurat on mnie przygotowywał. Zresztą ja już naprawdę byłam przygotowana do tej szkoły i właśnie Ewa Bem trochę pokrzyżowała też te plany, bo ja już czułam, że ten jazz to chyba jest ta droga, a w tym momencie, kiedy ona mnie przesłuchała, się dostałam do jej klasy, co było dla mnie ogromnym wyróżnieniem, bo byłyśmy tylko 3 dziewczyny w jej klasie, no to już porzuciłam te plany i już ten monolog Joanny Dark, ten fragment z Niebezpiecznych Związków, to opowiadanie Mrożka i z klasyki to był Pan Tadeusz, fragment Pana Tadeusza, zostawiłam na boku i nawet nie podchodziłam. Ale Krzysztof Majszak mi dał taki zimny prysznic, ponieważ to jest ojciec jednego z uczniów mojego ojca, pianista. Mm-hmm. I no mój tata z nim się dobrze znał, także jak usłyszał, że no córka przygotowuje się na PWST, to mówi, słuchaj Krzysiu, no to przesłuchaj Agnieszkę. Także on wpadł do nas, moi rodzice w ogóle wyszli, ja zostałam z nim sama i ja tam próbowałam coś, wiesz, recytować. No nie mogę, bo to niecenzuralne słowa by musiały tutaj padać, a to nie czas i pora. No jak komentował to, jak ja tam recytowałam Pana Tadeusza. Generalnie chodziło o to, że byłam za grzeczna, to wszystko było takie za bardzo akuratnie i akurat mą, tak jak się mówi. I było ostro. Ja cały czas pamiętam, że byłam koloru twojego kalendarza, po prostu czerwona jak burak. Stresowałam się, a on, jak ty to mówisz? Kim była Telimena? I tam była tym i tym, a ja w ogóle, wiesz, sama z nim w mieszkaniu.
0: Co za sytuacja.
1: Niesamowite. A powiem ci ciekawostkę, że on w zeszłym roku stał się moim teściem.
0: Ale numer.
1: Ponieważ ja ponieważ jego syn wtedy był taką moją pierwszą miłością i ja po 28 latach wpadłam znowu na Maćka.
0: Po
1: chyba 6 kolejnych latach spotkań i bycia razem połączyliśmy nasze domy i jesteśmy
0: i spotykamy się na Wigilię.
1: Tak, jesteśmy małżeństwem.
0: Ja mówię ten fragment z Pana Tadeusza.
1: I Krzysztofa spotykam dosłownie 2 razy do roku. Nie mamy jakichś bardzo częstych spotkań, ale no, kto by pomyślał, że wtedy ta nastolatka, że to będzie mój teść. Także świat, życie jest nieprzewidywalne.
0: Nieprzewidywalne, ale wybory muzyczne już trochę bardziej przewidywalne. Tak. Chet Baker teraz dla państwa. Dlaczego?
1: Bo jego głos jest jedyny w swoim rodzaju i to jest taki przykład, że nie trzeba mieć nie wiadomo jakiej skali, może też nie wiadomo jakiej barwy, żeby wyrażać bardzo ważne, delikatne uczucia. I ja na Cheta Bakera trafiłam, bo to i trębacz, i wokalista, na początku mojej drogi jazzowej. I jak zapytałaś o ważne utwory, to Chet Baker dla mnie jest wyjątkowo istotny za wrażliwość.
0: W Polskim Radiu RDC Kobiety Rakiety, Aga Zarian. Państwo zostają razem z nami i z muzyką.

0: 22 minuty pozostały do godziny 14. Chet Baker dla Państwa. I Aga Zarian w studio. Teraz będzie o muzyce, o życiu. Ago, witam Cię ponownie.
1: Witam Ciebie, witam Państwa.
0: Rozmawiałyśmy o życiu. No tak, historie o życiu to są zwykle takie historie, jak już się ma na koncie jeden związek, kolejny związek, dzieci tutaj, dzieci tam. No to jest o czym opowiadać. Ale po różnych przejściach, gdybyś miała tak podzielić się takim wrażeniem, co w miłości jest ważne, na co zwracać uwagę, to może też taka perspektywa dla młodszego pokolenia, to jak to widzisz? Co w miłości jest ważne w relacji z mężczyzną w tym wypadku?
1: No, zacznę od czegoś, co jest oczywiste. Oczywiście oczywista oczywistość, że musimy się sobie podobać, bo od tego się zaczyna, czyli od jakiegoś przyciągania i od tego, że kobieta podoba się mężczyźnie, mężczyzna kobiecie, lub oczywiście, no jeżeli dziewczyna z dziewczyną, mężczyzna z mężczyzną, to samo. W każdym razie to jest bardzo ważne, ale oprócz tego aspektu to kilka takich bym wymieniła bardzo istotnych spraw. Szacunek, cierpliwość i poczucie humoru.
0: Cieszę się, że o tym mówisz.
1: Poczucie humoru, bo ono może rozbroić najcięższą sytuację. Tak, ale szacunek i zaufanie. Bo zaufanie generalnie się ma, ale jak się straci, wiemy, jak trudno jest odbudować. Także takie cechy. Tak? No i oczywiście też taki ważne, żeby para miała podobny kręgosłup moralny. Myślę, że to jest ważne, bo to nie chodzi tylko o to, jak my traktujemy siebie nawzajem, ale też jak traktujemy innych ludzi naokoło, kiedy z kimś jesteśmy. No bo czujemy się tak współodpowiedzialni, prawda, za to, jak partner czy partnerka się zachowują nie tylko w stosunku do nas, ale też w stosunku do naszych rodzin, do rodziców, do starszych osób, do kelnerki w restauracji i tak dalej, i tak dalej.
0: I tak dalej.
1: Jest trochę tych cech.
0: A w związku jesteś tą, która pierwsza przychodzi, przeprasza?
1: Jak czuję, że mam za co, to tak. Ja w ogóle nie mam z tym problemu. Potrafię powiedzieć przepraszam, nienawidzę cichych dni i też uważam, że bardzo ważna jest rozmowa, komunikacja, to żeby się nauczyć ze sobą komunikować. I tak, obrażanie się to jest w ogóle najgorsze. To nie jest w ogóle żadne wyjście, to jest po prostu jakieś i chowanie, jakieś urazy. Ach, no i oczywiście nie do młodego pokolenia, bo to może z wiekiem my to już wiemy. Nie czekajmy na to, aż nasz partner czy partnerka się domyślą tego, o co nam chodzi, bo z jakiegoś powodu oni naprawdę mogą nie wiedzieć, w czym rzecz. Także taka budowanie tej komunikacji. Ja mogę powiedzieć szczerze, że chyba rzeczywiście jestem już dosyć doświadczona w relacjach i chyba dopiero teraz właśnie przy... Chyba dopiero teraz

0: są jakieś fochy, bo wiadomo, że często ta przysłowiowa awantura o nieumyty kubek, to nie chodzi o ten kubek, to chodzi o zupełnie inne sprawy. To jest to, żeby po prostu to rozbroić potem jakimś żartem i nawet jak się na siebie wściekamy, bo kto się nie wścieka, znaczy też złość, też jest ważne, żeby ją wyrażać, tak? To żeby potem właśnie już po prostu dać sobie na luz, no i po prostu pójść na spacer i ja z wiekiem coraz bardziej po prostu święty spokój sobie cenię i też życzę tego państwu, bo jak jesteśmy spokojni, to też mniej chorujemy i w ogóle jesteśmy milsi dla siebie i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, zmieniamy teraz perspektywę, idziemy w stronę muzyki. Ale rodzina jeszcze, mam nadzieję, że się pojawi w kontekście dziadku, bo to myślę w kontekście również Warszawy jest ważny element. Scena. Faktem jest, Aga, że lubisz repertuar nostalgiczny, ale z drugiej strony bardzo intrygujące jest to, że ty na życie jesteś jednak ekstrawertyczką, jesteś bardzo żywiołową kobietą.
0: Tak.
1: I bardzo ładnie o tym powiedziałaś, że być może z tego nadmiaru, który masz w życiu, dzieje się tak, że w sztuce, w tym polu kreacji robisz równowagę, czyli idziesz w stronę wyciszającą.
0: Tak.
1: Bardzo to jest ciekawe podejście.
0: Bo to jest moja muzyczna terapia. Ja zajmuję się muzyką, śpiewaniem, bo to kocham, to jest moja pasja, ale też chcę się dzielić tym z innymi, ale również robię to dla siebie, tak? Po prostu. W związku z tym rzeczywiście, ale chodzi za mną cały czas ten album już od paru dobrych lat i moje przyjaciółki takie od 35 lat, teraz byliśmy w takim babskim wyjeździe we cztery, od pierwszej klasy liceum się przyjaźnimy i
1: pięknie.
0: One też mówią, czekamy Aga na ten album, bo już tyle pięknych ballad zaśpiewałaś, tyle pięknej poezji wybrałaś, zrobiłaś i płytę Umiera Piękny, Księga Olśnień i Sara i tak dalej, i tak dalej. Może czas na coś takiego naprawdę, żebyś pokazała tę stronę, którą my bliscy znamy. Nie wiem, co jest takiego, że jak dochodzi do momentu kreacji właśnie albumu, to znowu a jeszcze taki utwór, a to jest taki piękny, spokojny. No, może rzeczywiście to jest taka muzyczna terapia, ale chciałabym taki, wiesz, taką rakietę nagrać.
1: No, taką tinę zrobić.
0: Taką tinę, tak. Coś za mną chodzi, no może w końcu będę mogła kiedyś przyjść.
1: Ta tina nie bez powodu, bo ona się na ostatniej płycie
0: no
1: pojawia.
0: Tak, ale znowu tina spokojna, zauważ. Raczej, no.
1: No
0: ta,
1: tak.
0: Ta What's Love Got To Do With It.
1: No, to zresztą to jest taki numer. Tak. Taki też wybrałaś, bo przecież wiadomo, co ma w repertuarze Tina Turner.
0: No jasne.
1: O niej mowa oczywiście, ale myślałaś sobie tak, bo pewnie robiłaś sobie taki wybór w głowie. Gdybyś miała faktycznie pójść w dynamikę, to poszłabyś bardziej w funk i w co byś poszła?
0: Funk i soul. Mhm. Rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę o tym, że kochamy tę muzykę z młodości i że cieszymy się, że dzieci słuchają też trochę chociaż tej muzyki. I widzisz, ja staram się też mieć uszy otwarte na to, co nowego, ale ciągle wracam do tych brzmień, które mnie jednak ukształtowały. I ten dobry soul, i ten dobry funk, i w ogóle muzyka ze Stanów Zjednoczonych, taka R&B jest mi bliska. Więc jeżeli to miałaby być dynamiczna płyta, no to nie byłaby pop elektro, tylko raczej to by było coś takiego funkowego, ze świetnym zespołem na żywo.
1: Nie, właśnie... to się musi wydarzyć. To po prostu klubowe będzie wariactwo, takie cudowne wariactwo.
0: No. Wiesz, tak. Już nie będzie to rycząca czterdziestka.
1: Koncert tylko... w Romie na małej scenie.
0: O, no dobra,
1: tak,
0: dobra.
1: Tak, okay. No, w Warszawie
0: RDC
1: jest
0: RDC jako
1: oczywiście,
0: live
1: tak,
0: stream.
1: Tak, to już masz zagwarantowane.
0: Słuchaj, dobra, to jesteśmy umówione. Generalnie rzecz w tym rzeczywiście, że trzeba po prostu ukierunkować się na tą energię i może pójść za tym, bo śmiałam się, że to będzie płyta ryczącej czterdziestki, a też ryczącej pięćdziesiątki, więc wiesz, no
1: no ale to jest wspaniałe, to jest
0: muszę mieć
1: wieku.
0: Tę energię jeszcze na
1: Aga,
0: tę płytę.
1: Kiedy, jak, nie teraz.
0: Dokładnie.
1: To jest ten moment.
0: Kujemy żelazo póki gorące.
1: Tak jest.
0: Czyli następna wizyta już,
1: już
0: z repertuarem.
1: Już będzie po prostu materiał.
0: Tak,
1: tak. Albo, znaczy w Jasmin też byś mogła zagrać taki repertuar.
0: No,
1: przecież tam ta scena już wszystko widziała.
0: Troszeczkę, tak.
1: Albo w ogóle bez stolików.
0: No może mam razem. Nadzieję, że moi słuchacze też by taką płytę dobrze odebrali, bo przyzwyczaiłam ich jednak do tego, że mogą trochę w taką stronę zadumy pójść, ale zobaczymy.
1: No ale z drugiej strony w sztuce ważny jest eksperyment w kontekście również tego nowego środowiska odbiorców, którzy może takiej Agi mniej, a taką Agę by bardzo chcieli. usłyszeć?
0: No, słuchaj, zainspirujesz mnie, chociaż rozmowy już trwają, wracając z koncertu ostatnio z gitarzystą, z którym ostatnio gram, Szacharem Elnatanem, świetny gitarzysta. Rozmawiamy już o tym, żeby zacząć próby i coś po prostu zacząć tworzyć, bo chciałabym

0: tworzyć tę płytę też zespołowo, żeby te kompozycje powstawały razem, więc no, pożyjemy, zobaczymy.
1: Wspaniale. Warszawa. Jako, że jesteś tutaj urodzona, dziadkowie brali udział w powstańcu. Dziadek miał uszkodzony łokieć, babcia była sanitariuszką.
0: Niedaleko tutaj, na Czerniakowie też.
1: Bardzo niedaleko.
0: Tak, był.
1: I płyta Umiera Piękno. Jak grałaś koncert live dla kilku tysięcy ludzi wówczas z transmisją telewizyjną i w pierwszych rzędach z powstańcami, mówiłaś, że bardzo to przeżywałaś, że nogi drżały. Michał Tokaj podobnie. Chciałabym, żebyś wróciła do tego wrażenia, bo tak myślę sobie, że nawet w obliczu tego, że przecież byłaś już doświadczoną artystką na scenie, to nadal jest tak, i to myślę, że jest taka ważna refleksja, że w różnych momentach kariery przychodzą takie momenty, kiedy emocje są bardzo duże i one niejako w jakimś sensie trochę zaburzają taki komfort występowania, bo są tak silne, bo coś za tym stoi ważnego, o czym chce się powiedzieć publiczności. I to była taka sytuacja.
0: Tak, to chyba rzeczywiście była najmocniejsza z dotychczasowych. Nagle poczułam siłę związku z miastem, w którym się urodziłam.
1: Czyli z Warszawą.
0: Z Warszawą, ale też siłę takiego związku z krajem, w którym żyję. Chociaż to tak górnolotnie brzmi, ale to był taki pierwszy raz, kiedy poczułam, jak ważna jest miłość do Polski. I ten patriotyzm wyszedł po prostu każdym porem. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak jestem związana z Warszawą i z historią tego miasta i z tym powstaniem. Oczywiście no, można by rzec, no, jesteś, bo babcia w powstaniu, bo dziadek w powstaniu, bo Michała Tokaja, czyli kompozytora, dziadkowie również byli powstańcami. No ale o tym się jak się jest bardzo młodym, się w ogóle nie myśli, tak? Coś tam się widzi, że to miasto odbudowane, że jakieś tam jeszcze ruiny tu i ówdzie takie, czy te ślady po kulach, prawda, które jeszcze możemy na jakichś murach cały czas widzieć. Ale no to jest taka codzienność. I tutaj poczułam ten związek ogromny. Przygotowywanie tego albumu Umiera Piękno, wybór wierszy, spacerowanie po Warszawie. Od momentu wydania tego albumu i pracy nad nim po prostu nabrało innego rzeczywiście wymiaru. A ta płyta jest dla wszystkich Polaków. To nie chodzi o to, żeby być, prawda, z Warszawy, czy mieć kogoś w powstaniu. Zupełnie nie, bo powstanie warszawskie ma wpływ na nas wszystkich i ta ważny kawał historii Polski. Także no i pierwszy raz po polsku zaśpiewałam, czyli no wyszłam z tej strefy komfortu, bo naprawdę angielski jest łatwiejszy, o ile się zna oczywiście. Do śpiewania jest jak guma do rzucia, jest plastyczny, transakcentacji nie ma i ta dykcja jest, to jest prostszy język. Także, no i od razu też to, że dostaliśmy Fryderyka za tę płytę, czyli nagle nas środowisko też doceniło. To było dla mnie ogromne zaskoczenie, ja się tego nie spodziewałam, bo to była moja trzecia płyta.
1: Trzecia 2007 płyta, rok.
0: Tak.
1: Także, i złota płyta.
0: Tak, i w ogóle nie byłam jeszcze jakoś bardzo doświadczona wtedy. Około 30 byłam. Także rzeczywiście pan Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, powiedział, że ten nasz projekt do dzisiaj najwięcej słuchaczy skupił i zakorkowana była Warszawa. To był koncert darmowy. Zaczęliśmy z lekkim opóźnieniem i rzeczywiście tych kilka pokoleń, że kombatanci w pierwszych rzędach, potem ich dzieci i dzieci ich dzieci, gdzieś tam na trawniku bawiące się maluchy. Ogromne przeżycie i do dzisiaj, bo co roku się staramy. W tym roku będziemy 2 sierpnia na Woli ten program prezentować, więc już też Państwa zapraszam. To jest zawsze taki hołd, który składam i cywilom, i uczestnikom tych wydarzeń i jest to ogromne przeżycie.
1: A zdarzyło ci się, prezentując ten materiał z tej płyty Umiera Piękno, dojść do takiego momentu emocjonalnego, że miałaś tak zwaną gulę w gardle? Czyli Kaja też o tym mówiła tydzień temu, kiedy była siedząc na twoim miejscu, że czasami jest tak, to jest jakby ostatni moment, znaczy ostatni czas w przypadku Kai, tego co przeżyła w minionym roku, dużo się skumulowało i są niektóre utwory, które powodują, że ma problem ze zaśpiewaniem, bo zbyt duże wzruszenie przychodzi. I pytanie, czy w kontekście dziadka, historii rodzinnej, tej świadomości, tego co się zadziało wtedy w Warszawie, czy też tak się zdarzyło, czy nie?
0: Są takie momenty trudne, kiedy rzeczywiście te emocje sięgają zenitu, ale chyba tak, żeby to, takie drżenie głosu czasami zaczyna, może nie gula, ale takie lekkie drżenie głosu. Ja się nauczyłam nad tym panować, właśnie i oddech i tak dalej, i też to, że zawsze staram się wtedy myśleć o tym, że ja jestem tylko takie medium przekazywania treści, że ja nie mogę sama się jakby wzruszyć tym, że śpiewam, prawda, bo to jest jakby nie w tym rzecz, ale wiadomo, że ja się nie wzruszam sobą, tylko wzruszam się tym, o czym śpiewam. No jest to czasami trudne zadanie, ale na szczęście właściwie tylko przy płycie Umiera Piękno były takie momenty. Ogromnym przeżyciem też takim, gdzie to była emocja sięgająca zenitu, to było śpiewanie programu Umiera Piękno w Niemczech. My mieliśmy koncert w Berlinie dla niemieckiej publiczności. Wyglądało to tak, że ja śpiewałam po polsku, oni mieli na stolikach przetłumaczone na niemiecki wszystkie wiersze, czyli słuchali, ale czytali, wiedzieli, o czym ja śpiewam. Ja koncert prowadziłam po angielsku, czyli opowiadałam o tym, kto napisał wiersz, jakby kontekst cały. Też powiedziałam o tym, że dziadek był w powstaniu i tak dalej. I jeszcze aktor niemiecki czytał między utworami kilka fragmentów z pamiętników z Powstania Warszawskiego, Mirona Białoszewskiego. I to było dla mnie ogromne przeżycie, bo ja czułam, jak Niemcy przyjmują ten program. Była cisza. Jak się skończył ten program, wyszli wszyscy bez słowa. Nie było ani spotkania z publicznością. A to był rodzaj też terapii dla nas, bo ja nikogo nie oceniałam. I to nie było rozliczenie, tylko to było bardziej przypomnienie i takie, żeby to się więcej nie przytrafiło. Zresztą mój dziadek, on działał już w latach 50., jak wyszedł ze stalinowskiego więzienia, działał na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. Czyli mimo tego, że stracił wiele ważnych dla siebie osób z rąk Niemców, mimo tego, że był sam postrzelony, mimo tego, że to na pewno nie było łatwe, to uważał, że musimy pamiętać o historii, ale żeby się nie powtórzyła i że musimy wybaczyć te krzywdy, bo inaczej to będzie kolejna wojna i kolejna i kolejna.
1: Dziękuję, że to mówisz, bo to są ważne rzeczy w kontekście tego, co się cały czas wokół nas dzieje. Ta świadomość tego, że jednak wszystkim nam się bardziej opłaca myśleć o pokoju, a nie odwrotnie.
0: Tak.
1: Z wielu powodów. Dobrze, to teraz wątek nowojorski na koniec. Bo faktycznie jako młode dziewczę dostałaś zaproszenie na warsztaty jazzowe. Pojechałaś tam do Stanfordu. Później też Nowy Jork. Poznałaś wspaniałych muzyków. Później trochę dalej nagrałaś w najbardziej prestiżowym studio Blue Note Records. W miejscu w Lęgarni Jazzowych Talentów dla całego świata nagrałaś płytę jako jedyna Polka. Absolutnie top. I zastanawiam się, jak widzisz te środowiska jazzowe tam i tu. Czy to jest tak, że jazz faktycznie niezależnie od szerokości geograficznej wszędzie ma to samo otwarte serce, czy jednak czymś się różni?
0: Ma na pewno otwarte serce. To jest właśnie tak niezwykle uniwersalna muzyka, bo czy graliśmy w Islandii, czy graliśmy w Turcji, czy właśnie w Stanach, czy gdzieś w Europie. Ostatnio miałam koncert w Cornwallii z zespołem stamtąd. To jest to taki język otwarty na różnorodność, na otwartość. Na jazz przychodzą bardzo ciekawi ludzie. Ja po prostu uwielbiam moich słuchaczy. Uwielbiam nie tylko śpiewać dla nich, ale też potem spotkać się z nimi, podpisać płytę, czy zamienić nawet kilka słów. To jest muzyka nieprzewidywalna, ale też muzyka właśnie otwartości. Także można ją pod każdą szerokością geograficzną wykonywać tak naprawdę. I w Chinach śpiewałam, w Japonii śpiewałam. Naprawdę w każdym tym kraju, chociaż to są różne kultury, są odbiorcy jazzu. I to jest w ogóle fantastyczne. No plus jeszcze właśnie to, że standardy są po angielsku, czyli taki międzynarodowy język. Czyli nie ma tej bariery językowej. No tak. Muzyka otwartości.
1: Tak. A co ci najbardziej zaskoczyło w Nowym Jorku, jeśli chodzi o jazz?
0: No właśnie to, że ja miałam taki jeden wyjazd, kiedy nagrywałam drugą płytę, czyli Picking Up the Pieces.
1: 2006.
0: Tak, nagrywałam ją właśnie w Stanach, ale w Kalifornii. A potem poleciałam, miałam trochę odłożonych pieniędzy, bo ja przez wiele lat głównie zarabiałam pieniądze ucząc angielskiego w szkole rodzinnej językowej. W takiej dużej szkole, którą prowadzi moja mama, teraz moja siostra. I miałam jakieś pieniądze odłożone i w Nowym Jorku siedziałam kilka miesięcy i chodziłam po prostu co drugi dzień na koncerty. Albo słuchać jakichś genialnych muzyków, już niektórych niestety nie ma na tej planecie, albo chodząc na jamy czasami. I to, co mnie zaskoczyło tak pozytywnie, to jest właśnie to, że w tym Nowym Jorku można spotkać największych, można też z nimi porozmawiać, można się jakby rozwijać niesamowicie. Tak? To jest taka mekka jazzu, do którego lgną ludzie z całego świata. No i chyba też w Nowym Jorku nauczyłam się, żeby wierzyć w swoje najśmielsze marzenia, żeby realizować te marzenia. Zobaczyłam, ile tam jest wspaniałych muzyków. Nie wszystkim się udaje zrealizować to, o czym marzą. I też ja naprawdę każdego dnia czuję się taka wyróżniona, że mogę robić to, co kocham i że ta moja pasja stała się też moją pracą. I tak, no ale muzyka bez granic, to jest chyba to, co mnie fascynuje. I też rzecz bardzo dla mnie ważna, tutaj nie ma odcinania kuponów. Ja cały czas jestem w takim twórczym czasie tworzenia kolejnych i planowania kolejnych projektów.
1: 16 maja w Białołęckim Ośrodku Kultury zaśpiewasz.
0: Tak, tak, już zapraszam.
1: 25-lecie na scenie, 50 urodziny. Jaki to będzie repertuar?
0: To będzie mieszany repertuar. Ja będę tam na pewno śpiewała piosenki z moich albumów, ale też nie tylko. Na pewno anglojęzyczne utwory, ale też po polsku. Własne teksty i wybrane teksty innych. Także taki miszmasz i wspaniali muzycy jak zwykle, bo moje koncerty jubileuszowe nazywają się All Stars Birthday Concert, ponieważ naprawdę uważam, że każdy z muzyków na scenie jest taką gwiazdą, mają swoje kariery, są wyjątkowi. Więc posłuchajcie też ich. Tak, posłuchajcie też ich, nie tylko mnie.
1: 16 maja. Aga Zarian, dzisiaj u nas w Kobietach Rakietach. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Zostajesz jeszcze z nami, bo za moment Robert Łuchniak. Robert Łuchniak, który lubi jazz, czy nie lubi jazz?
2: No bardzo lubię.
1: Bardzo. I oczywiście też znasz repertuar i płyty.
2: No. Chociaż jest to, jakbym miał tam popatrzeć u siebie, no to Miles albo Jan Garbarek najczęściej.
0: Wspaniale.
1: Czyli klasyka. A Stevie Wonder?
2: Stevie Wonder jak najbardziej. A koncert koloński to już chyba w głowie każdą nutę pierwszej improwizacji. Przynajmniej pierwszych 10 minut
1: to
2: potrafię odtworzyć.
1: To jest prawdziwy humanista. Co się nie dotknie w aspekcie kultury, to Robert... Nie,
2: ja mam wiesz, ten wewnętrzny walkman, ja wciskam guzik, albo coś mi wciska guzik i gra, no po prostu.
1: Dobrze, inaczej dobrze, szybciutko, bo nie zdążymy.
2: No dobrze, jest sprawie, wrócimy do ulicy Wileńskiej. Tam jest spór o to, czy po rewitalizacji przeprowadzonej przez miasto ulica zachowa swój charakter, czy też dojdzie do zjawiska gentryfikacji. Będą nowe informacje na ten temat, to już zostawiam naszym gościom, ale w ogóle trzeba by jeszcze raz spojrzeć na gentryfikację, jak to w tej chwili wygląda w Warszawie. Tak samo jak rok, dwa, pięć lat temu.
1: A która z dzielnic jest najbardziej?
2: No myślę, że tam o Pradze Północ najwięcej jest takich w tej chwili sporów i namiętności, bo tam jest rewitalizacja, a rewitalizacja wiadomo, że zmienia ceny mieszkań, skład społeczny ludzi, no i wtedy zachodzi gentryfikacja.
1: Robert Łuchniak i Jerzy Chodorek zapraszają Państwa na audycję. Jest sprawa już za moment po 14. O 14 wiadomości. My słyszymy się jutro po godzinie 13.

0: Minęła 14. Wiadomości Polskiego Radia RDC, Agnieszka Chmielewska.
1: Zaatakowana nożem wójt Starej Kornicy będzie dochodziła do zdrowia przez wiele miesięcy. Lekarze powiedzieli Polskiemu Radiu RDC o aktualnym stanie zdrowia pacjentki. Benzyna coraz droższa, olej napędowy też wysoko. Znamy ceny paliw na jutro. Komisja Europejska ostrzega przed sprzętem Huawei i ZTE. Zaleciła wycofanie ich telefonów w krajach Unii. Premier Donald Tusk nie zamierza wziąć udziału w pracach nad nową konstytucją. Z taką inicjatywą wyszedł prezydent Karol Nawrocki. W tym celu powołał radę, w skład której weszła m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Szef rządu powiedział, że w takim gronie nie wyobraża sobie konstruktywnych rozmów.
2: Ja nie będę udawał, że to jest poważna inicjatywa. Ja z panią Przyłębską nie będę dyskutował na temat ładu konstytucyjnego, bo powiem szczerze, no czułbym się dość groteskowo w takiej gronie.
1: Zgodnie z konstytucją jej zmianę uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, a także Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Dojście do zdrowia potrwa wiele miesięcy. Tak lekarze oceniają stan wójt Starej Kornicy. Beata Jerzman przebywa w mazowieckim szpitalu wojewódzkim w Siedlcach po tym, gdy w urzędzie gminy zaatakował ją nożownik. Jej stan jest dobry, ale jeszcze zostanie na oddziale, mówi dr Mariusz Mioduski.
3: W chwili obecnej pacjentka nadal pozostaje na oddziale szpitalnym i jeszcze najbliższe dni tam spędzi. Nie znamy terminu dokładnego, w którym pacjentka opuści szpital. Będzie to uzależnione oczywiście od stanu zdrowia i przebiegu rekonwalescencji i gojenia ran.
1: 42-letni Krzysztof A. zaatakował wójt w środę po południu. Usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa, naruszenia nietykalności, a także spowodowania średnio ciężkich urazów ciała. Trafił do aresztu, grozi mu dożywocie. Od 1 września w ostrołęckich sklepach i na stacjach paliw w nocy nie będzie można kupić alkoholu. Rada Miasta przyjęła uchwałę o nocnej prohibicji, a ustaleniom przyjrzała się nasza reporterka Katarzyna Piórkowska.
4: Wśród radnych zdania na temat wprowadzenia prohibicji były podzielone. Za ograniczeniem zagłosowało 9 radnych, 3 było przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z przyjętą uchwałą zakaz będzie obowiązywał między 22 a 6 rano, mówi Katarzyna Ogniewska, rzeczniczka prezydenta Ostrołęki.
5: Ograniczenie to dotyczy sklepów monopolowych, ogólnospożywczych oraz stacji paliw. Nowe przepisy nie uderzą w lokalną gastronomię. Mieszkańcy oraz gości odwiedzający Ostrołękę nadal będą mogli zamawiać alkohol w restauracjach, pubach czy barach, gdzie spożycie odbywa się na miejscu.
4: Nocna prohibicja w Ostrołęce zacznie obowiązywać 1 września.
1: Na Mazowszu już została wprowadzona m.in. w Warszawie, Legionowie, Ciechanowie i Płońsku, a od 1 czerwca będzie także w Płocku. Ceny paliw szybują w górę. Minister energii podał maksymalne ceny na jutro. We wtorek litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 49 groszy. To o 3 grosze więcej niż przed majówką. Litr benzyny 98 maksymalnie będzie kosztował 6 zł 99 groszy, czyli też 3 grosze więcej niż dziś. A litr oleju napędowego będzie kosztował 7 zł 31 groszy. W tym przypadku cena nie zmieniła się. Komisja Europejska zaleciła krajom Unii wycofanie sprzętu firm Huawei i ZTE z infrastruktury łącznościowej lokalnych operatorów. Zalecenie jest zgodne z nowymi zasadami cyberbezpieczeństwa w Unii. Pozwalają one na wprowadzenie zakazu używania sprzętu pochodzącego od tzw. dostawców wysokiego ryzyka. W zeszłym tygodniu Chiny zagroziły wprowadzeniem środków odwetowych, jeśli nowe zasady wejdą w życie. Pekin uważa je za dyskryminujące. Na koniec rozmawiamy z maturzystami. Napisali już egzamin z języka polskiego. Tematy, z którymi się zmierzyli, to wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość, a także kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Zdający z 9 Liceum Ogólnokształcącego imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie mówili, że tematy nie były trudne i można było dopasować do nich wiele lektur.
6: Kiedy ludzie się przejmują tym, jak ich postrzegają, ja wybrałem ten temat. Użyłem dziadów, użyłem wesela i lalki. W sumie przyjemny arkusz.
7: Liczyłam na jakiś lepszy i nie był to jakiś niesamowity temat dla mnie i czułam, że musiałam troszeczkę naciągać momentami, ale no mogły być gorsze.
8: A ogólnie matura, jeśli chodzi o sam test, też nie była jakaś specjalnie skomplikowana. Pytania były dość proste i takie przewidywalne.
1: Jutro drugi obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki, a my życzymy połamania może już nie piór, ale długopisów, koniecznie z czarnym wkładem.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
1: Chyba o to nam chodziło. Bardzo gorąco, 27 stopni na mazowieckich termometrach, ale też spory wiatr, w porywach osiąga 14 km na godzinę. Nocą temperatura obniży się do 13 kresek. We wtorek tak samo ciepło, maksymalnie 27 stopni na termometrach, w środę 24, ale w czwartek może pojawić się drobny deszcz. A barometry teraz pokazują 999 hektopaskali.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
10: Reklama.
11: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
10: Za reklamę dziękujemy. RDC. Jest sprawa.
0: Proszę Państwa, my wracamy do ulicy Wileńskiej. Dzisiaj w audycji jest sprawa, na którą zapraszają Państwa Jerzy Chotorek, Piotr Wójcik i Robert Łuchniak. Otóż część społeczników obawia się, że miasto stołeczne Warszawa sprzeda kamienice, wcześniej należące do zasobu komunalnego. W ich ocenie może to doprowadzić do gentryfikacji, czyli wykupu przez prywatnych inwestorów i utraty historycznego charakteru oraz dotychczasowej społeczności. No i teraz mamy potrzeby rewitalizacji, odświetlenia, odświeżenia tej przestrzeni, ale też z troską o jej tożsamość oraz potrzeby mieszkańców. Będziemy o tym dyskutowali z naszymi gośćmi. No i też Państwa zdanie nas oczywiście interesuje, jak Państwo postrzegają ten problem gentryfikacji w Warszawie, bo śledzę na forach internetowych na ten temat no bardzo namiętne spory. Niektórzy mówią tak, zostawmy wszystko jak jest i niczego nie ruszajmy, a inni mówią, no trudno, jak zmiana, to zmiana. No ale Państwa zdanie tutaj jest dla nas najważniejsze. 22 645 90 90.

0: 14.11. Proszę Państwa, przenosimy się na Wileńską, ale nie tylko. Będziemy rozmawiali o rewitalizacji, ale też o gentryfikacji. Razem z naszymi gośćmi dr Paulina Sikorska, ekspertka w zakresie planowania przestrzennego, rewitalizacji i polityki miejskiej. Wiceprezes oddziału warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: I jest z nami Zenobia Żaczek, Komitet Obrony Praw Lokatorów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Jacek Gruntmeier, pełnomocnik prezydenta miasta stołecznego Warszawy do spraw rewitalizacji. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Julian Rembelski, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Praga Północ. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Dobrze, ponieważ to już nawet w naszych rozmowach przed wejściem na antenę słowo gentryfikacja i rewitalizacja było używane niejako zamiennie. Pani doktor, co to jest gentryfikacja, której się tak obawiamy i na ile to jest powiązane z rewitalizacją? No właśnie.
1: To jest dobre pytanie. Właśnie rozmawialiśmy, że bardzo często te dwa słowa są ze sobą wiązane bardzo mocno, natomiast chyba są to zupełnie inne procesy, które zachodzą w przestrzeni miejskiej. Rewitalizacja to jest jednak proces inkluzywny, natomiast gentryfikacja prowadzi do trochę innych skutków społecznych, czyli do wypychania społeczeństwa z ich jak gdyby naturalnego miejsca zamieszkania. Skutek różnych procesów, które się odbywają, z wzrostu kosztów życia, zmiany sposobu funkcjonowania miasta w pewnych obszarach, czyli ci lokalni mieszkańcy są gdzieś tam wysiedlani lub też wyprowadzają się z różnych powodów, czasami ekonomicznych, które są dla nich korzystne.
0: Rozumiem, że ta przeprowadzka to jest ten warunek konieczny do tego, żebyśmy zaczęli mówić o gentryfikacji, tak?
1: Tak, też...
0: Ale do rewitalizacji to też niezbędna sprawa, żeby ją
1: no
0: przeprowadzić.
1: No właśnie chciałam powiedzieć, że jadąc tutaj do Państwa zaczęłam sobie szukać, czy są jakieś badania, no bo proces przemieszczania się społecznego to jest naturalny proces, tak? Od zawsze nawet. Czytam teraz bardzo fajną książkę Ludzie Wędrowni, więc no jest naturalnym procesem. W którym momencie... Czy są jakieś badania, jakieś statystyki, które pokazują, w którym momencie te zmiany społeczne możemy nazywać gentryfikacją, te ruchy społeczne? Ale nie znalazłam. Może coś jest, no może za mało czasu poświęciłam na poszukiwanie, ale rzeczywiście nie znalazłam tej jak gdyby kreski, która mówi, że w tym momencie już zaczyna się gentryfikacja.
0: No właśnie. No ale jakbyśmy mieli się do Wileńskiej przymierzyć, to tutaj możemy mówić o tym, że pojawiają się oferty takie inwestycyjne, żeby cała wręcz kamienica przeszła w ręce prywatne, ale też możemy mówić o całym procesie sprzedaży poszczególnych mieszkań. No to Jacek Gruntmeier, pełnomocnik prezydenta miasta stołecznego Warszawy, zwłaszcza pytam o Wileńską 3 i 5, 9, 11 i 27, bo najczęściej te numery są wymieniane. Na czym teraz stoimy?
3: Czy w tym momencie mogę powiedzieć tak, że w tej chwili są prowadzone prace analityczne związane z tym, w jakim stanie są kamienice, jaki jest stan prawny. Jest też procedura wpisu do rejestru, jeżeli dobrze pamiętam, Wileńskiej 7 uruchomiona. No to są rzeczy, które jakby dzieją się równolegle, jakby troszkę niezależnie od tematu, o którym mówimy. I mówię, że troszkę niezależnie, dlatego że one no, opóźniają jakiekolwiek tak naprawdę decyzje. Bo jeśli mówimy o wpisie do rejestru, no to my nie możemy w tym momencie przygotować na przykład takiej kamienicy do remontu, no bo musimy wiedzieć dokładnie najpierw, co zachować, jakie konkretne rzeczy w niej będzie trzeba no, zabezpieczyć i tak dalej. Więc tutaj te prace po prostu są do momentu, kiedy ten rejestr, czy do momentu, kiedy będzie decyzja, tak, czy w ogóle będzie wpisana i co będzie wpisane do rejestru, no to tutaj jest wstrzymana. Natomiast jeżeli mówimy o pozostałych kamienicach, no to tutaj też jest tak, że do niektórych kamienic są wciąż roszczenia i tutaj są jakieś sprawy, które są pozakładane w sądach. To, co na dzień dzisiejszy mógłbym powiedzieć, to, że mamy dla dwóch kamienic na Wileńskiej decyzję kierunkową, że chcemy je przekazać do naszej miejskiej spółki TBS, czyli to byłyby mieszkania, które są nadal w zasobie miejskim.
0: Które?
3: 3 i 5.
0: 3 i 5.
3: Tak. I tutaj byłaby możliwa...
0: Bo były ujęte w planach sprzedaży jako nieruchomości, prawda?
3: kiedyś były, tak? To poprzedni zarząd, jeżeli dobrze pamiętam, taką wolę zgłaszał. Natomiast w tym momencie jakby no nie mamy decyzji o sprzedaży w tym momencie żadnej. Mamy o przekazaniu dwóch kamienic do TBS-u, czyli tutaj będą mieszkania dalej społeczne, tak, o obniżonym czynszu. Oraz jakby zwracam też uwagę, że kamienica pod numerem 3 jest to kamienica w tym momencie, która jest dwupiętrowa. Tutaj byłby plan po prostu nadbudowy. Ona mogłaby mieć 4, co najmniej być może 5 pięter, więc tutaj można byłoby po prostu tych mieszkań naszych miejskich mieć więcej. W przypadku piątki, no to ona jest jakby w pewnym sensie gotową kamienicą, po prostu jest do wyremontowania. Natomiast w przypadku pozostałych kamienic na ulicy Wileńskiej, tutaj numery 7, no właśnie 7 jest w tym momencie w procedurze wpisu, ale te dalsze nieparzyste numery, czyli po prostu na tym odcinku od Targowej do Inżynierskiej, to są kamienice, które są jakby w naszym zasobie, czyli tutaj odpowiada za to Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Praga Północ.
0: Czyli Wileńska 7 wpisu do rejestru zabytków.
3: Tak, tak, znaczy jest w tej procedurze w tym momencie.
0: Tak, no przypomnę, że cały potężny fragment tej ulicy Wileńskiej jest jej układ wpisany do
3: rejestru
0: zabytków. Tak,
3: to jest jeszcze inna rzecz.
0: Jakby mniej więcej. Tak. No dobrze, a Zenobia Żaczek, Komitet Obrony Praw Lokatorów. Tak, zanim się na konkretnie Wileńską przeniesiemy, to przeciwko gentryfikacji, jak rozumiem, brała pani udział w proteście 1 maja.
2: No tak, no my cały czas działamy przeciwko gentryfikacji, bo uważamy, że dzielnica powinna być przede wszystkim dla jej mieszkańców. To są osoby, które mają największy interes w tym, żeby te zmiany odbywały się w sposób kontrolowany i taki, który nie zaburzał ich życia. I przede wszystkim taka jest też intencja samej ustawy o rewitalizacji. Bo przecież w preambule i w uzasadnieniu jest mowa o tym, że interesariuszami rewitalizacji są osoby, które tam zamieszkują. To dla nich ma to być robione. Niestety mamy bardzo często rozjazd między teorią a praktyką. I w rzeczywistości bardzo często te osoby, dla których niby miała być robiona ta rewitalizacja, nigdy z tego nie korzystają, gdyż są wysiedlane poza dzielnicę. I cóż mamy o tym sądzić? No niestety zachodzi tutaj gentryfikacja. Nawet gdyby kamienice nie zostały sprzedane, to bardzo mnie cieszy, że takie zapewnienia tutaj padają, bo wcześniej przedstawiciele władz samorządowych różne rzeczy mówili, również o tym, że trzeba sprzedać te kamienice. Dobrze, że się z tego wycofują, to mi się podoba. Natomiast jeżeli jest tutaj pytanie, co stanowi gentryfikację, no to zdecydowanie zamiana zasobu socjalnego i komunalnego, który ma czynsze dużo niższe, na zasób typu TBS, który jest kilkukrotnie ma wyższe czynsze, no jest bardzo wyraźną zmianą gentryfikacyjną, czyli po prostu jest to przeznaczone dla innych osób.
0: Ustawa z 2015 roku nie przewiduje, nie gwarantuje, że czynsze wyremontowanych lokali będą takie jak te, które ludzie opuszczali.
2: Ale gwarantuje za to powrót po remoncie.
0: Gwarantuje powrót. A czy ci, którzy są z tych lokali wysiedlani, to czy oni wiedzą tak naprawdę, co się zmieni? Czy oni są dobrze poinformowani, w jakim celu cała ta zmiana i cała ta zawierucha w ich życiu jest wykonywana? Tak,
2: no
0: naprawdę?
2: Mamy kontakt z lokatorami z tych kamienic, zwłaszcza z Wileńskiej 7, gdzie największe zmiany zachodziły. No i ci lokatorzy bardzo spójnie jedną historię nam opowiadali, że otrzymali po prostu z góry informację, że nie będą mogli wrócić. Stan prawny zresztą też na to wskazywał, bo była uchwała zarządu dzielnicy Praga Północ, która mówiła, że to jest wysiedlenie na czas nieokreślony, czyli bez możliwości powrotu. To oznacza, że z góry założono, że ci ludzie tam nie wrócą. To nie była kwestia ich wyboru, to zostało narzucone im.
0: Panie rzeczniku, jak to jest? Julian Rembelski.
4: Odniosę się do tego zarzutu. Znaczy przede wszystkim Praga Północ jest dzielnicą o największym udziale, być może największym udziale, jednym z największych udziałów, jeśli chodzi o mieszkania komunalne w tej dzielnicy. Tak więc jest dużo też kamienic, które są rewitalizowane. Jest ulica Stalowa, jest ulica Brzeska, jest ulica Mała. Mamy naprawdę ogromny zasób komunalny i jeśli chodzi o wdrażanie, o sprzedaż czy przeniesienie na rzecz TBS-u tych kamienic, no to myślę, że ma to jakby znikomy efekt, to znaczy znikomy skala kamienic, które są w zasobie komunalnym, jest na tyle wysoka, że jesteśmy w stanie gwarantować mieszkalnictwo komunalne mieszkańcom Pragi Północ. Jeżeli chodzi o wykwaterowania z kamienic, to w przypadku chociażby ostatnio Inżynierskiej 6, gdzie ma powstać miejsce kultury, no to pamiętam, że my przeprowadziliśmy rozmowę z mieszkańcami na temat tego, jak będzie wyglądał cały ten proces. I w przypadku wykwaterowania są pewne czynniki, które po prostu wpływają na to, że mieszkaniec może lub nie może powrócić do tego miejsca. To jest chociażby to, że w przypadku, gdy mamy miejsce objęte pieczą konserwatora zabytków i nie możemy zmienić powierzchni takiego miejsca, mieszkania, i na przykład jest rodzina trzyosobowa, no to my nie jesteśmy na przykład w stanie zagwarantować tego mieszkania konkretnego rodzinie trzyosobowej ze względu na kryterium metrażowe. I także bywają takie sytuacje, gdy mieszkańcy nie chcą wracać do tych mieszkań, ponieważ dużo lepiej czują się w nowym miejscu, w którym obecnie mieszkają. Oczywiście mogą się zdarzać takie sytuacje, kiedy na przykład mieszkańcy nie mogą wrócić, ale my jako urząd, teraz jako zarząd dzielnicy, rozmawiamy z mieszkańcami, przeprowadzamy takie spotkania, tak jak wspomniałem o tej Inżynierskiej, gdzie informujemy mieszkańców o tym, jaka jest planowana przyszłość takiego obiektu. Przedstawiamy im propozycje i możliwości tego, w jaki sposób mogą powrócić, czy mogą powrócić i jaka będzie po prostu sytuacja tych mieszkańców, no bo zależy nam na to, żeby mieszkańcy wiedzieli, w jakiej są sytuacji, w jakiej będą sytuacji w przyszłości.
0: No dobrze, ale ja teraz posłużę się takimi fragmentami oczywiście, takich wywiadów z mieszkańcami rewitalizowanych kamienic, domów, i one są przeanalizowane przez dr Barbarę Audycką z Zakładu Socjourbanistyki i Studiów nad Konfliktem Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Tam jest kilkadziesiąt takich rozmów w tym badaniu przeprowadzonych w Warszawie, w Łodzi i w Wałbrzychu. A to warszawskie na przykład takie wypowiedzi. Faktycznie, jedna z uczestniczek badania: ja tam nawet nie wracam w odwiedziny do tej dzielnicy. Nie chcę tam chodzić, nie chcę pamiętać. Jak córka była trochę mniejsza, to mówiła: mamo, nie pójdziemy do brzydkiego domku. Po zmianie, gdy czasami wracają z przedszkola, kobieta słyszy: no, nasz ładny niebieski domek. No więc po zmianie, w związku z rewitalizacją. Ale są tacy, którzy mówią w ten sposób: straszne, straszne, na pewno na mojej psychice się coś odbiło, bo to 50 lat w jednym miejscu i nagle tak zmiana otoczenia. A przypomnę, to akurat dotyczy takiego budynku, gdzie no przynajmniej rodzice, przodkowie tych badanych ludzi w 45 byli tam zainstalowani i tam w ogóle się nic nie zmieniło w tych domach. Nic przez te kilkadziesiąt lat. No i potem no nie chcą wracać do brzydkiego domku, albo chcą, bo to jest ich miejsce, prawda? No teraz od czego to zależy? Co jest częstszą postawą? Pani doktor Paulina Sikorska.
1: To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że to jest indywidualna sprawa. Znaczy, na pewno starszym mieszkańcom jest dużo trudniej przenieść się w jakieś obszary, których nie znają. Jak ktoś faktycznie mieszkał 50 lat w danym miejscu, to trudno, żeby nagle odnalazł się w jakiejś nowej przestrzeni. Pewnie osobom młodszym, nawet jeśli dzieci chodzą do szkoły i ta przeprowadzka jest trudna z tego względu, że trzeba zmienić szkołę, to ten proces i tak jest łatwiejszy, bo on no, naturalnie częściej się zdarza, prawda? Natomiast wydaje mi się też, że właśnie to, co tutaj pan rzecznik powiedział, że ten proces przygotowania mieszkańców też jest bardzo istotny do tego, jak to jest odbierane, i możliwość powrotu lub też zamiany ewentualnie lokalu, ale w podobnej okolicy. Znam też takich ludzi, którzy no już są dużo po 80-tce i mieszkają na trzecim piętrze i dostali propozycję od córki, żeby się przeprowadzić na parter, ale nie chcą. Mimo że jak gdyby to jest ten sam, prawie że ten sam budynek, prawie kilkanaście metrów dalej. No nie chcą, bo są przyzwyczajeni, że oni tam mieszkają na tym trzecim piętrze, nawet jeśli mają problem ze schodzeniem z tego trzeciego piętra coraz większy. Więc tutaj myślę, że kwestia indywidualna to jest bardzo duży jak gdyby proces w ocenie tego całego przedsięwzięcia.
0: Tak. Dobrze, panie pełnomocniku, bardzo proszę.
3: Ja chciałem jedną rzecz jakby tutaj pokazać, pewną skalę i jakby na dwóch wymiarach. Jeden jest czasowy, a drugi jest liczbowy. Takich kamienic na Pradze, znaczy generalnie na obszarze rewitalizacji, w ciągu ostatnich można powiedzieć, 10 lat wyremontowano ponad 60 kamienic. Kamienic, które było od kilkanaście do kilkudziesięciu rodzin. I myślę, że to jakby warto jakby zobaczyć, tak, tę liczbę, to jest około 60. I teraz taki proces trwa dosyć długo, bo od momentu, kiedy wyprowadza się pierwsze rodziny z takiej kamienicy, do momentu, kiedy jakby wszyscy się już wyprowadzą, to nie jest takie pstryknięcie, że miesiąc, dwa, to czasem mija 3 lata, zanim się znajdzie miejsce dla innych osób. I w ogóle to, że my wyprowadzamy tych ludzi, jest związane po prostu z fatalnym stanem technicznym budynku, który po prostu wymaga tego, żeby remont był przeprowadzony bez ludzi w środku, tak? Bo to są kwestie klatek schodowych, stropów i tak dalej. Czasem te kamienice są wybebeszane dosłownie tak, że zostają tylko te, jakby można powiedzieć, skorupa dookoła, w sensie to, co widać od frontu, natomiast wszystko w środku się zmienia. Więc jakby wyprowadzenie ludzi jest konieczne. I teraz po 3 latach jest dopiero moment, kiedy przychodzi ekipa, która zaczyna właściwy remont, który też trwa, no, rok co najmniej, na ogół trwa około 2 lat. Czyli to jest okres 5 lat, kiedy od momentu, kiedy pierwsze rodziny są wyprowadzane, do momentu, kiedy w ogóle jest możliwość wprowadzenia kolejnych jakby ludzi znowu. I teraz do czego nawiązuję? Myślę, że jest super ważne też, żeby zrozumieć, że my nie wyprowadzamy tych ludzi, nie wiem, do Łomży, z całym szacunkiem do Łomży, czy nie wiem, gdzieś do Zakopanego czy coś, tylko to są osoby, które dalej są na ogół w dzielnicy. W zdecydowanej większości, ze względu też na ustawę warszawską, która mówi o tym, że burmistrz danej dzielnicy opiekuje się jakby swoimi mieszkańcami. Więc jeżeli jest tak, że ja znam sam historię jako osoba, która mieszka na Pradze, osób, które wcześniej mieszkały na Stalowej 34, teraz mieszkają na Stalowej 33, więc jakby to akurat to nie są budynki naprzeciwko siebie, ale są bardzo blisko, więc zwracam uwagę też na taką rzecz, że okej, to nie są, te osoby nie wracają też, bo nie chce im się też po 5 latach przeprowadzać, jak już okrzepły w tym nowym miejscu, jeżeli mają dalej ten sam sklep pod nosem, tego samego lekarza pod nosem, tę samą szkołę i tak dalej. Jakby to nie jest taka gentryfikacja w rozumieniu takim, jak się dzieje na Zachodzie, gdzie ludzie są w ogóle wyprowadzani wręcz poza miasto, bo nie stać ich na to życie tutaj. Tutaj dalej czynsz jest niski. Ludzie mieszkają w kamienicach, które są wyremontowane, ogrzane, tylko po prostu w innym trochę miejscu dzielnicy. Przy czym my według mojej wiedzy i tutaj rozmów z burmistrzami, jakby na ogół jest dobra wola, żeby znaleźć te miejsca w miarę możliwości blisko poprzedniego miejsca zamieszkania.
0: A jeżeli będą chcieli wracać, to Wileńska 3 i 5, ci lokatorzy są gdzieś w tej chwili w mieszkaniach zastępczych, jak rozumiem, tak?
3: Znaczy, nie, nazwałbym ich mieszkaniami zastępczymi. Na ogół staramy się znaleźć mieszkania, które są co najmniej równie dobre, często dużo lepsze, bo inaczej też ludzie nie chcą się przeprowadzać. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, która też wydaje mi się super istotna, jest to, żeby zdawać sobie sprawę też z tego, że po remontach, ja mogę podać przykład kamienicy, w której przed remontem było 6 mieszkań na piętrze. Po remoncie było mieszkanie 11-metrowe, mieszkanie 14-metrowe. My takich mieszkań później nie odtwarzamy. My te mieszkania łączymy. I po remoncie z 6 mieszkań powstają 3 mieszkania, a nie 6, jak było przed, bo nie robimy substandardu. I jest winda na przykład, bo w jednym z pomieszczeń, które wcześniej było po prostu jakimś pokojem dla danego mieszkania, w tym momencie jest szyb windowy. Więc struktura sama w tym budynku się zmienia, tak? Jeżeli to nie jest budynek rejestrowy, to mamy taką możliwość.
0: A jak jest pod 3 i 5? Tutaj do tego dążę, bo jak nam pan powiedział, jest decyzja o tym, żeby te 2 kamienice w zasób TBS-u przenieść. A jaka to jest różnica wtedy, jak ci ludzie będą mogli wracać, to są wtedy nie klientami kwaterunku na dzielnicy, tylko TBS-u, tak? I wtedy jakie procedury ich czekają?
3: To również się zgłaszają, do dzielnicy. Natomiast później, jeżeli jest taka możliwość, że mogą zapłacić ten czynsz, który jest trochę wyższy,
2: z 2 zł socjalnego do 25 w TBS-ie. No,
3: jeżeli
2: to jest
3: mówimy o socjalnym, to tak. Natomiast generalnie czynsz w tej chwili komunalny to jest około 12 zł. To jest zdecydowana większość mieszkańców. Tak? To nie są mieszkania socjalne, są mieszkania komunalne w zdecydowanej większości.
0: Czyli wrócą do lepszego standardu, ale będzie czynsz wyższy, tak?
2: Znaczy oni nie wrócą, no umówmy się.
0: Nie wrócą.
3: Może być różnie, dlatego że część osób chce faktycznie przejść do budynku o nieco wyższym standardzie. I też umówmy się, 27 zł czy 25 zł to jest 3 czy 4-krotnie mniej niż cena rynkowa aktualna, więc szczerze mówiąc no mamy kolejki do TBS-ów tak samo, więc ja myślę, że to nie jest jakaś zła oferta, to jest po prostu troszeczkę inna oferta i troszeczkę inny sposób funkcjonująca. To jest wciąż zasób miejski, to jest wciąż bardzo tani najem, dużo tańszy niż rynkowy.
0: Tu widzę, że Zenobia Żaczek się przygotowuje wszystkich argumentach.
2: Znaczy nie, no, bo po prostu tyle rzeczy, z tyloma rzeczami się nie zgadzam, tak, jak to wszystko funkcjonuje. No po pierwsze, mowa tutaj o kilkudziesięciu wyremontowanych budynkach, no ale nie ma mowy o tym, ile osób tam mogło tak naprawdę wrócić, bo to by pokazało skalę, jak to faktycznie nie wygląda.
3: To są mieszkańcy komunalni.
2: Nie, no dobrze, ale, tak. Ale tego, to wysiedlenie jest faktem. Ono po prostu się stało. Jeżeli mówimy konkretnie o Wileńskiej 7, to te osoby zostały na Bielanę wysiedlone w dużym stopniu. I to nie jest też tak, że te osoby mogą sobie przebierać. Dokładnie monitorowaliśmy ten proces wskazywania lokali zamiennych i te osoby mówiły, że są zastraszane, tak? Że jeżeli nie przyjmą dwóch ofert, które często były naprawdę słabe, tak? To nie były lokale lepszej jakości. To były to lokale zupełnie niedostosowane do ich potrzeb. I te osoby otrzymywały informację, że jak nie przyjmą tej drugiej oferty, to zostaną tam wyeksmitowane przez komornika. Więc to nie jest tak, że to jest jakiś swobodny wybór, że to jest jakaś decyzja tych ludzi, że oni są traktowani podmiotowo w całym tym procesie. To nie jest tak. Oni są traktowani jako zbędny balast, który trzeba po prostu usunąć, żeby wykonać pewien projekt. Niestety nie są oni brani pod uwagę, tak jak to zakładała ustawa o rewitalizacji, tak jak to zakłada idea rewitalizacji. Jest to właśnie bardzo daleko posunięty proces gentryfikacji i efekty jego przecież widzimy. No.
3: Czyli ja rozumiem. Są zupełnie inne. W zdecydowanej większości mieszkańcy są dalej w dzielnicy. To jest ponad 90%
2: ludzi. Ale kto wrócił do tych budynków?
3: To są mieszkańcy komunalni. Naprawdę, tak jak przed chwilą powiedziałem, to, że ktoś mieszka w tej chwili na budynku, który jest naprzeciwko i nie wrócił dokładnie do tego samego miejsca, tylko mieszka w innym. To podam jeszcze kolejny przykład. Osoba,
0: ale
3: która...
0: to prawda, że ci z Wileńskiej 7 na Bielanach mieszkają?
3: Być może jakaś część tak, ale proszę zwrócić uwagę, bo pierwsze, są sytuacje, kiedy są jakby awaryjne też tak, sytuacje. Tak było przy budowie metra, że w niektórych momentach było tak, że nie mieliśmy natychmiast dostępnych mieszkań w ramach działań w dzielnicy w trakcie programu rewitalizacji, gdy remontowaliśmy i jeszcze była budowa metra. I tam na przykład był moment, kiedy na Strzelskiej 36 zaczęła pękać kamienica i musieliśmy bardzo szybko znaleźć inne mieszkania. Ale to jakby są szczególne sytuacje. Natomiast co do zasady, w zdecydowanej większości osoby mają, bo to jest tak jak powiedziałem, ustawa warszawska, burmistrz żaden innej dzielnicy niechętnie bierze innych mieszkańców, bo ma wystarczająco dużo swoich. Więc to są dosyć szczególne sytuacje, gdzie akurat nie ma takiej możliwości. Ale jedną rzecz strasznie bardzo chciałbym powiedzieć, żeby zrozumieć też, jak wygląda proces. Proszę sobie wyobrazić, że mamy rodzinę, która mieszka od lat, ma 80-metrowe mieszkanie, mieszkał mąż z żoną i z dwójką dzieci. W tej chwili mąż zmarł, dwójka dzieci się wyprowadziła i starsza jedna pani w około 80 mieszka w 80-metrowym mieszkaniu. I my oferujemy takiej osobie na przykład mieszkanie 40-metrowe. To był przykład osoby, która mieszkała na Stalowej, w tej chwili mieszka na placu Halera, tuż przy aptece i przy przychodni. Jakby to oferta, zmiana też tego, że taka osoba pojedyncza mieszka w mieszkaniu mniejszym, jest też istotne, żeby zrozumieć, że ona ma inne potrzeby, a my też potrzebujemy czasem mieszkań większych, żeby rodzinę z większą liczbą osób móc zasiedlić. Więc to jest też istotne, że ludziom zmienia się to, jakie są ich potrzeby w ciągu życia.
2: No dobra, ale są też inne przykłady przecież.
3: Ale ja rozumiem, nie mówię, że nie ma innych. Ja po prostu podaję przykłady, które się dzieją jako zasadnicza rzecz w tym procesie. Ja rozumiem, że do pani zgłaszają się osoby z problemami.
2: No mamy tych problemów... osoby ze Stolarskiej, które w pięciu osób są na 30 metrach, bo zostały wysiedlone z Wrześnińskiej. Więc to nie jest tak, że te lokale
3: że są problemy,
2: są wskazywane
3: nie zawsze,
2: zgodnie z standardami.
3: To nie jest reguła. Regułą jest to, że w zdecydowanej większości znajdujemy dobre mieszkania dla większości osób, bo te mieszkania po prostu są już zrobione. 60 kamienic na obszarze stoi.
0: 22 645 90 90. Jakby państwo chcieli swoje 3 grosze, bardzo prosimy. Jak państwo patrzą na gentryfikację, na rewitalizację, te przenosiny w inne miejsca i potem sytuację, w której nie wszyscy wracają do swoich dawnych mieszkań. Można zadawać pytania, można wyrażać pewien pogląd. Ja też w badaniach doktora Udykowskiej trafiłem na taki wątek, który być może jest ważny. To chciałbym, żeby też panowie powiedzieli, jak rzeczywiście to wygląda. No bo jak już zapada decyzja o rewitalizacji, no i jacyś lokatorzy mają przedstawiane te mieszkania, to tak by wyglądało z tego badania, że to jest maksymalnie, to są 3 lokale i reprezentowane jeden po drugim. jak jest prezentowany pierwszy i są wątpliwości, nie, my tutaj nie chcemy, to następuje prezentacja drugiego, a nigdy nie wiadomo, czy on nie jest jeszcze gorszy. No i to już bardzo w pewnym momencie utrudnia sytuację, bo oni się boją, że jak odmówią tego trzeciego już, to wtedy będzie miasto mogło wszcząć postępowanie sądowe w związku z utrudnianiem remontu budynku. I tutaj czy rzeczywiście oni mają wybór, czy nie? To mnie interesuje. Panie pełnomocniku, to tak wygląda w przypadku Pragi. Panie rzeczniku, to tak wygląda w przypadku Pragi?
4: W przypadku Pragi każdy mieszkaniec też zasobu komunalnego może wskazać swoje potrzeby indywidualne. Czy na przykład jest to kwestia na przykład niepełnosprawności, czy to jest kwestia specjalnych wymogów. Takie rzeczy też często są ustalane indywidualnie.
0: Ale
4: z komisją
0: czy rzeczywiście to tak wygląda? To mieszkanie nie, to dziękuję, to mieszkanie nie, to dziękuję, to nie, dziękuję, idziemy do sądu, tak?
4: Nie, absolutnie to tak nie wygląda, jak pan redaktor.
0: No bo tak
4: wynika
0: z badania, no było, nie było naukowego.
4: Tak jak wcześniej wspomniałem, takie sprawy często są ustalone indywidualnie z naszym wydziałem, który jest odpowiedzialny za zasób lokalowy. Przedstawione są potrzeby. My naprawdę indywidualnie też podchodzimy do wszystkich przypadków, które są u nas w urzędzie podejmowane. Tak więc jeżeli ktoś ma specjalne potrzeby dotyczące zasobu komunalnego, to my staramy się dostosować do tych potrzeb i staramy się też rozwiązywać wszelkie sytuacje sporne. I nawet kiedy występuje sytuacja, kiedy już na przykład wkracza tutaj ta sprawa na drogę sądową, staramy się polubownie rozwiązywać takie spory z mieszkańcami. Mieszkaniec, jeżeli do nas przyjdzie i spróbuje rozwiązać tę sytuację z panią naczelnik naszego Wydziału Zasobu Lokalowego, to jesteśmy w stanie dojść do pewnego porozumienia i rozwiązać takie sprawy polubownie. Na przykład w przypadku zadłużenia, rozkładać takie zadłużenie na raty i poszukać jakiegoś lokalu, który spełnia takie wymogi takiego mieszkańca.
0: 22 645 90 90. Dzień dobry, panie Wojciechu.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jesteśmy na antenie. Słuchamy.
5: No ja bym chciał wziąć stronę jak gdyby trzecią, znaczy mieszkańców może nie związanych z Pragą. Mianowicie no uważam, że jakaś taka reorganizacja ludności Pragi jest konieczna, no bo tam, gdzie jest bardzo wskaźników społecznych, najwyższy stopień samobójstw, przestępczość i tak dalej. No i jedyną jak gdyby możliwością przeciwdziałania...
0: Bardzo ciężko nam pana słuchać, bo są straszne zakłócenia, właśnie, panie Wojciechu.
5: A teraz może lepiej?
0: No teraz trochę lepiej, bo połowy chyba nie zrozumieliśmy tego, co pan mówi.
5: Przepraszam, znaczy aktualnie na Pradze jest bardzo dużo negatywnych wskaźników społecznych. Przestępczość, liczba samobójstw i tak dalej, i tak dalej. I jest koniecznością przetasowanie jak gdyby struktury mieszkańców Pragi, dlatego że ja przypomnę, z czego to się wzięło. W PRL-u planowano wyburzyć tą dzielnicę, stawić tam blokowisko. I dlatego on tymczasowo, że tak powiem, zsyłano tam różnych, prawda, wyrzutków społecznych, tam ludzi wychodzących z więzienia.
0: No, etc. Bardzo duże uproszczenie, no. No ale...
5: tak, to jest bardzo duże uproszczenie, ale no, ja pamiętam sam taką sytuację, że kiedyś patrol policji, to tam były trzech funkcjonariuszy z kałasznikowem chodziło, bo po prostu inaczej tam się nie dało wejść po prostu na Brzeską. No trzeba to przetasować, tak uważam.
0: No i rozumiem, że te przesiedlenia najrozmaitsze tylko mogą wyjść na dobre temu miejscu, tak?
5: Uważam, że tak. No,
0: no dobrze, okej. Dobra, no to mamy ten pogląd, chociaż ja też znam inne wskaźniki, bo na przykład co do pewnych związków społecznych, sąsiedzkich, etc., to Praga Północ tak tutaj... No, jednak spostponowana w tej wypowiedzi, to może być wzorem dla Warszawy, bo tam się utrzymują takie głębokie więzi wynikające z pokoleń,
4: panie
0: z czasu po prostu.
4: Przepraszam, że jeszcze przerwę panu redaktorowi, ale warto też wspomnieć, że gminny program rewitalizacji to nie jest tylko rewitalizacja kamienic, to są także właśnie zacieśnienie tych relacji sąsiedzkich, to są projekty miękkie, to są inicjatywy sąsiedzkie.
2: No ale to właśnie te relacje zostały całkowicie zniszczone przez tą rewitalizację w takiej postaci, sytuacji, jaka ona się odbywa.
3: Jak całkowicie.
0: Dlatego, że ja myślę,
1: że trochę zaczynamy tak od brzegu do brzegu, a tak naprawdę rewitalizacja jest bardzo trudnym procesem i tutaj zaczynamy ją sprowadzać do albo pozytywnych, albo negatywnych skutków tego, co się dzieje, a tak naprawdę jak sobie te 20 lat rewitalizacji na Pradze przeanalizujemy, no to jednak chyba większość tych efektów jest pozytywnych. No, tam, gdzie się rozwija miasto, występują konflikty przestrzenne. No nie da się uniknąć konfliktów przestrzennych, jeśli się coś w przestrzeni robi. Znaczy ja jestem też tego zdania jak pani, że miasto, jestem też tego zdania jak

0: Ja nie mówię, że to jest pozytywne zjawisko, tak? Tylko to jest rewitalizacja, tak jak pani zwróciła uwagę w ustawie, to jest proces. To nie jest remont, to nie jest jedno jakieś działanie, tylko to jest proces wieloletni. Praga ma już za sobą kilkanaście lat rewitalizacji i myślę jeszcze co najmniej tyle samo jest przed nią, więc żeby cokolwiek się zmieniło, jednak jakieś działania muszą być podejmowane. Jeśli nie będą podejmowane działania, no to nie możemy mówić też, że tam coś się zmieni, tak? Ja tutaj nie chcę wchodzić jak gdyby w te racje związane z tym, kto gdzie został wysiedlony. Natomiast myślę, że gentryfikacja, też nie chcę bronić gentryfikacji, uważam, że to jest bardzo negatywny proces, tylko no, zwracam uwagę, w którym momencie ten proces zaczynamy nazywać gentryfikacją, tak? Bo pewne zmiany społeczne są potrzebne, tak? I to też wyszło w gminnym programie rewitalizacji, w diagnozie, która była robiona, że są te więzi społeczne, ten duch lokalny i tak dalej, że to trzeba utrzymywać.
1: Ale to można bardzo prosto zbadać, po prostu wysokość czynszu w danym miejscu.
0: Ale rewitalizacja to nie jest tylko wysokość czynszu.
1: No ale w dużym stopniu na to wpływa, bo przecież widzimy, że nawet w tym najlepszym wariancie, tak? Nawet jeżeli nie będzie to sprzedane na najem krótkoterminowy, okej, będą tam TBS-y, ale to już oznacza podwyżkę czynszów. Więc to nie można stwierdzić, że to jest jakiś proces, który jest jakiś, dzieje się metafizycznie, nie można go w żaden sposób zmierzyć. To są konkretne efekty, konkretna zabudowa kwartałów i wiemy, jaką tam mamy strukturę społeczną. Wcześniej i później. To nie jest tajemnica.
0: Ale struktura społeczna to nie jest jedyny wskaźnik, który pokazuje problem społeczny, tak? Tych wskaźników społecznych mamy znacznie więcej. I jak sobie wrócimy do tego pierwszego programu rewitalizacji, gdzie to było rzeczywiście bardzo jakoś tam szczegółowo badane, no to te zmiany społeczne pozytywne w wielu skutkach, w wielu wymiarach zaszły, tak? Choćby pod względem, nie wiem, jakiejś jakości egzaminu, które dzieci zdają, ich zdrowia, jakieś inne elementy, które niekoniecznie są związane z tym, co pani mówi. Ja rozumiem, że ten wymiar jest dla pani najbardziej istotny i rzeczywiście on być może wymaga jeszcze jakiejś tam pracy, natomiast no, trzeba na to patrzeć też całościowo, na to wszystko, co się dzieje w dzielnicy, a nie tylko na jeden element, bo inaczej to się nic w mieście nie zmieni. Nie da się.
2: 22 645 90 90. Dzień dobry, pani Mario.
3: Dzień dobry państwu. Bardzo ważnie słucham tej dyskusji, bardzo ożywionej i sama dwa słowa chcę powiedzieć, że nie zapominajmy, że Praga Północ zwłaszcza i w ogóle Praga to zostały trochę domów, zostało, a Śródmieście było zburzone. I dlaczego ja tym mówię, że Praga właściwie to jest prawdziwa Warszawa. I uważam, że ta rewitalizacja została opóźniona, bo byłam ostatnio w przyrodzie wiatraczna i takie piękne domy są do wyburzenia, a takie byle jakie klocuszki stawiają młodzi architekci, którzy, nie wiem, mogłabym sama taki zaprojektować. To jest jedno. Druga rzecz, jednak jest dyskryminacja lokatorów komunalnych w tym sensie, że sprzedawano mieszkania. Na przykład ja mieszkam w bardzo dobrym miejscu, na Saskiej Kępie. Przeniosłam się kiedyś 57 lat temu ze Śródmieścia. Ale zostało 6 niewykupionych mieszkań, w tym moje. I ludzie, jesteśmy dyskryminowani, bo ci, co wykupili i na przykład wynajmują, to powiedzieli mi, pani nie ma prawa zwracać uwagi, bo pani nie ma własności. Więc pomyślmy o tym, że teraz ma być taka tendencja w ogóle, żeby nie nawet tym ludziom, co po 60 lat mieszkają, nie sprzedać tych mieszkań, chociaż im się to należy, bo są absolutnie, uważam, że to jest dyskryminacja i nie można mówić, że oni są gorsi, nawet jeżeli są biedni. Jeżeli tam się coś dzieje, bo to jest prawdziwa Warszawa, powtarzam, i powinno się jak najwięcej tych domów odnowić i dać tym ludziom i nie patrzeć. Jeśli myślą państwo, że tacy ludzie, którzy profesurę zrobili, to są bardziej kulturalni, często od tych prostych ludzi. Bardzo, bardzo to jest wątpliwe. Po prostu nie ma sprawiedliwości pewnej. I prosimy, żeby nie zablokować wykupu mieszkań, jeżeli ktoś mieszkał 60 lat. Bo to jest dyskryminacja.
2: No dobrze, dziękujemy bardzo pani Mario.
1: Ja tylko chciałam zauważyć, że na Pradze też są profesorzy, żeby tutaj też. nie twierdzić, nie upraszczać, że tam wszystko jest tak jak...
2: prezydenta do spraw rewitalizacji też jest na Pradze.
4: Tak. Pani Zdrowie również jest,
2: też jest na Pradze. No dobrze, ale teraz tak całkiem serio, to mnie zastanawia, no bo być może to są takie rzeczy, które też wynikają z ustawy w jakiś sposób, bo proszę zwrócić uwagę, mówimy o zasobie komunalnym, a na przykład w obszarze, który jest poddany rewitalizacji, nie została przewidziana forma najmu socjalnego, prawda? Który wtedy byłby...
4: Najem komunalny

0: I na rynek socjalny w pewnym sensie to jest to samo, tylko tutaj mamy sytuację, kiedy mamy osoby z bardzo szczególnymi potrzebami związanymi z jakimś problemem społecznym, który tutaj, no to są na ogół dane, które...
1: Są inne umowy, no inne, inna stawka czynszu,
0: inna stawka czynszu przede wszystkim, termin, no, jakby to umowy. Wiadomo, bo to jest bardziej rzędu 2 zł, a nie tam 12. Natomiast, no to jest jakby z różnych względów, no to są dane na ogół drażliwe, więc tutaj no nie wrażliwe, więc nie będziemy tutaj podawać przykładów. Natomiast chciałem o jednej rzeczy jeszcze powiedzieć, bo to gdzieś się to zawieruszyło, wydaje mi się, w naszej rozmowie. Bo była mowa o tym, że mieszkańcom się oferuje jakieś słabe mieszkania. Ja zwracam jeszcze raz uwagę na to, że 60 kamienic wyremontowaliśmy w ciągu ostatnich 10 lat. To nie są kamienice dla jakichś krasnoludków albo nie wiadomo kogo. To są mieszkania, gdzie teraz mieszka ponad 1000 rodzin, mieszkańców.
1: Ale ja mówiłam troszkę o czymś innym, prawda? Ja mówiłam o tych ludziach, którzy tworzyli tą społeczność wcześniej w tych kamienicach i którzy zostali rozproszeni. I często w lokalach, które nie były odpowiedniego standardu. Tutaj pan pytał, czy to jest tak jak w tym badaniu pani Barbary Audycki. Jest gorzej, bo się zmieniła uchwała i teraz jest tylko jedno wskazanie, tak? I kolejne wskazania są tylko wtedy, kiedy ktoś jest niepełnosprawny lub starszy. Więc jest jeszcze gorzej niż wtedy, kiedy prowadzono to badanie. I bardzo wielu ludzi czuje, że ma nóż na gardle i musi wybierać po prostu to, co im zaoferują. I często wybierają właśnie wtedy, tak jak ta rodzina z ulicy Stolarskiej, która została wysiedlona z rewitalizowanej kamienicy na Wrzesińskiej 14 i która przyjęła właśnie mając nóż na gardle mieszkanie zbyt małe dla nich i teraz się cierpią z tego powodu. Dlatego, że po prostu zostali postawieni w takiej sytuacji. I być może, ja nie neguję, że będą nowe mieszkania dla nowych lokatorów komunalnych, ale ta społeczność, która tam do tej pory funkcjonowała, została rozbita. I to jest po prostu fakt, który już się dokonał.
2: No tak, i tutaj też stąd nasze pytanie, czy warto, żeby to się działo za cenę tego, że mamy odnowioną przestrzeń. Tu też mówiła nasza słuchaczka, że to taka prawdziwa Warszawa, Praga. Ale przypomnę też to, co warszawianiści opowiadają, że to były często kamienice bardzo niskiej jakości już wtedy, kiedy były budowane. Jak panny służebne jeszcze na początku wieku, piaskując podłogi się na przykład, przysłużyły do tego, że te po latach, po kilkudziesięciu latach czy po 100 latach te kamienice są w bardzo złym stanie, bo piach czerpały nie z Wisły, tylko spod fundamentów, z piwnic, prawda? I jaki to ma wpływ teraz na to, co się z tymi kamienicami dzieje? No to są bardzo rozmaite opowieści, bo no, są tacy, którzy tak jak Zenobia Żaczek bronią, nie, tutaj są pewne związki, trzeba je ocalić, ale tak jak jakiś słuchacz mówi, no ale to powinno się to towarzystwo wymieszać, przez ile jest problemów.
1: No dobrze, no, ale ja chodzę po ulicy Brzeskiej bez karabinu maszynowego, no nie wiem, o czym ten pan mówi tak naprawdę.
0: No ja też chodzę bez karabinu, ale jeszcze jeszcze chciałem powiedzieć, bo powiedziałem o tym, co się już wydarzyło, ale my mamy dalsze plany również remontów, więc docelowo wszyscy mieszkańcy komunalni będą mieli dobre mieszkania. To, że w tym momencie może gdzieś są jakieś nieprawidłowości, mi jest bardzo przykro, ja nie wiem, nie znam każdej przecież sytuacji, która gdzieś dotyczy przeprowadzek ludzi, ale docelowo, jakby patrząc systemowo, docelowo wszystkie kamienice chcemy wyremontować, więc na sam koniec procesu, nie wiem, czy to będzie za 6 lat, czy za 10, wszyscy mieszkańcy komunalni będą mieszkali w mieszkaniach, gdzie będą szczelne okna, gdzie będzie centralne ogrzewanie, gdzie będzie winda, mam nadzieję w większości przynajmniej, bo w przypadku zabytków rejestrowych może być akurat trudno. Więc ta jakość mieszkania w tych budynkach na sam koniec się zdecydowanie poprawi. A co do jeszcze kwestii społeczności, jakby pamiętajmy, że to wszystko też trwa i no, ludzie też umierają. Niektórzy chcą się wyprowadzić po prostu gdzieś indziej mieszkać, jakby to są zupełnie naturalne procesy i to, że pewne rzeczy się nie utrzymują jakoś z czasem, no to jest po prostu naturalna też rzecz.
2: O, właśnie tutaj znowu wrócę do doktora Audyckiej, przepraszam, i jej badania, bo panie pełnomocniku, może to, co tam w tym badaniu jest, że ta rewitalizacja tak się przeciąga w czasie, opóźnia czasem i oni w tych nowych miejscach, no to już w pewnym momencie tracą motywację, żeby wrócić na to swoje, tak to określmy, albo po prostu ich poczucie niepewności z tego względu też rośnie. No i też ta społeczność się nie odtwarza, no i zachodzi gentryfikacja. Jak to wygląda z tymi terminami, z tym, ile to trwa?
0: Znaczy, ja bym był jeszcze jedną rzecz chciał troszkę zwrócić uwagę na ten termin gentryfikacja, bo jeżeli mówimy o tym, że mieszkańcy w większości wciąż są tutaj w tej dzielnicy, to ta gentryfikacja ewentualnie może polegać na tym, że dokładani są nowi mieszkańcy w prywatnych kamienicach, bo faktycznie powstał Koneser, powstał Bohema, tak? To są duże takie, można powiedzieć, jednostki mieszkaniowe, gdzie jest dużo nowych mieszkańców, no ale generalnie to, że tak jak powiedziałem, pani ze Stalowej 34 mieszka teraz na Stalowej 33, albo ze Stolarskiej, z Wrzesińskiej, jakby to są wciąż osoby w tych samych dzielnicach, gdzie jakby tak jak powiedziałem, ten sam jest lekarz, ten sam sklep, ta sama szkoła, jakby to tylko w którym miejscu, gdzie ktoś mieszka. I tutaj jakby ze względu na to, że miasto jako właściciel budynków chce je wyremontować, jakby tutaj nic złego w tym nie ma. Jakby to jest tylko lepiej. Mam nadzieję, że jakby możemy to zauważyć, że tak, że miasto nie wykonuje jakiegoś potwornego procesu inżynierii społecznej. Tutaj chodzi o to, że robimy coś, żeby tym właśnie mieszkańcom, właśnie tym ludziom, którzy tam mieszkają, było lepiej. Może niekoniecznie dokładnie w tym samym budynku, gdzie mieszkali, ale na koniec dnia dostaną mieszkanie, które będzie im się lepiej żyło. I też mieszkańcy, którzy nie są mieszkańcami ani komunalnymi, ani socjalnymi, tylko mieszkają po prostu, proszę pamiętać, że tam jest połowa mieszkań w tej chwili należących do prywatnych właścicieli. Jest też sporo ludzi mieszkających w spółdzielczych budynkach. Dla nich też ta zmiana jest korzystna, bo tutaj też staramy się działać w taki sposób, żeby te zmiany nie tylko dotyczyły tematu mieszkaniowego, ale też przestrzeni i innych działań.
2: Pamiętajmy, że gdybyśmy tak zawężyli problem do tej ulicy, od której zaczęliśmy, czyli Wileńskiej, no to średnie ceny ofertowe w tej lokalizacji to mniej więcej, i to już w tym miesiącu zebrane dane, 19 986 zł za metr kwadratowy. No, czyli prawie 20 tysięcy mieszkania, nawet 1 200 000, więc kto jest posiadaczem tam odpowiedniego metrażu mieszkania, oczywiście jest milionerem, jak większość warszawiaków. I 440 tysięcy to na przykład cena kawalerki przy tej ulicy, więc to jest łakomy kąsek, to jest dobra komunikacja i takie miejsce, może właśnie na tym też się zasadza sukces jednak takich zabiegów jak rewitalizacja, bo to miejsce zaczyna mieć pewną rangę dzięki temu, pani doktor, prawda? I można się przenieść w to samo miejsce, wrócić, a mieszkać w lepszym miejscu niż do tej pory. No w teorii to jest możliwe?
1: No w teorii właśnie.
3: Tak, myślę, że jest możliwe, aczkolwiek to jest bardzo taka cienka granica między tym, co jest w teorii, a co jest w praktyce. Myślę, że jeśli chodzi o ceny mieszkań, no to cała Warszawa jest teraz w takich stawkach, że trudno by było,
2: miasto
3: żeby
2: milionerów.
3: Tak, żeby na Pradze nagle okazało się, że te stawki są, nie wiem, jakieś abstrakcyjne, jak nie wiem, gdzieś tam na Pomorzu na przykład, tak? W jakichś małych miasteczkach, więc trudno tutaj w taki sposób dyskutować, że koszty poszły w górę, no bo to jest jakieś zjawisko ogólnowarszawskie. Natomiast co do jak gdyby samego procesu rewitalizacji, to cały czas mam takie poczucie, że trochę go obarczamy za to, że coś się dzieje złego. Ja sama pracuję od 18 lat na Pradze, w różnych miejscach pracowałam. Teraz pracuję akurat niedaleko placu Hallera. I jednak jak przyjeżdżam koło dworca Wileńskiego i widzę ulicę Wileńską i pamiętam te zabite deskami okna przy dwóch pierwszych kamienicach, a teraz to rzeczywiście jest zupełnie inny standard i mnóstwo ludzi tam mieszka, no to widzę, że te zmiany się dokonują, tak? I
1: No tam jest hotel na tej pierwszej kamienicy, o której pani mówi.
3: Ja wiem, ale wcześniej były zabite deskami, więc no musimy zastanowić się, no o co chodzi tak naprawdę, czego chcemy od tej dzielnicy, tak? Czy chcemy za wszelką cenę utrzymać ten substandard, który jest i tych ludzi, którzy są, czy jednak dokonać jakichś zmian. Ja jestem przeciwko gentryfikacji. Ale
1: czy możemy się przynajmniej zgodzić, że te obszary, które są bardziej atrakcyjne komunikacyjnie, doznały gentryfikacji, bo po prostu tam jest ten ekskluzywny charakter, tam są te wysokie ceny, właśnie ze względu na miejsce komunikacyjne i tam ci ludzie nie wrócili, tak? I tam będą wyższe czynsze.
3: Znaczy to się pojawia, bo przy samym placu Hallera, jak się gdzieś tam przejdzie, to są, nie wiem, trzy piekarnie, każda dla innej grupy społecznej, tak? W jednej są jagodzianki za 5 zł, a w drugiej za 25, tak? I tutaj każdy może dokonać wyboru, gdzie gdzie chcę kupić i te zmiany są widoczne rzeczywiście. Może częściowo nie są one w taki sposób, nie wiem, kanalizowane jak potrzeba. Ustawa o rewitalizacji, poza tym, że definiuje, czym jest rewitalizacja, daje też możliwość wykorzystania różnych instrumentów, które mogłyby zatrzymać pewne procesy. Może nie zatrzymać, może spowolnić, nie wiem, specjalna strefa rewitalizacji, miejscowe plany rewitalizacji, inne formy, które Warszawa wykorzystywała, na przykład wstrzymywanie WZ-ek przez pewien czas. Więc myślę, że tutaj jest jeszcze szerokie pole do zastanowienia się, czy coś jeszcze z tych instrumentów, które ustawa przewiduje, można tam rzeczywiście zaczerpnąć i skorzystać z nich tak, żeby w jakiś sposób te konflikty społeczne może trochę jakoś załagodzić. Natomiast nie ukrywam, że to nie oczekujmy, że nagle one znikną, tak? I że wszyscy nagle będą zadowoleni. Nawet jak tam będzie super.
2: Proszę Państwa, doktor Paulina Sikorska, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Uniwersytet Warszawski też, tak? Nie.
4: Już nie.
2: Już nie. No dobrze, dziękujemy Pani doktor. Dziękuję bardzo. Zenobia Żaczek, Komitet Obrony Praw Lokatorów. Dziękuję również. Bardzo. Jacek Grundmeier, pełnomocnik prezydenta miasta stołecznego Warszawy do spraw rewitalizacji. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: I Julia Drembelski, rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Praga Północ. Dziękuję bardzo. Panie rzeczniku. Kłaniamy się też. Dziękujemy za uwagę. Jerzy Chodorek, Piotr Wójcik, Robert Łuchniak. Do usłyszenia.

0: Minęła 15. Wiadomości Polskiego Radia RDC, Agnieszka Chmielewska.
1: Uwaga, kierowcy, są utrudnienia. Do dwóch wypadków doszło na Krajowej Dwójce. 5 osób trafiło do szpitala. Leśna Ściółka jest bardziej sucha niż kartka papieru. 40 powiatów dostało dziś alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzegające przed dużym ryzykiem pożaru lasu. Strażacy obchodzą dziś swoje święto. Wiemy, do jakich interwencji wyjeżdżają najczęściej i nie są to wcale pożary. Na początek uwaga kierowcy, 2 wypadki na Krajowej Dwójce, 5 osób trafiło do szpitala. W miejscowości Krzesk, Królowa Niwa w powiecie siedleckim doszło do czołowego zderzenia osobówki z pojazdem dostawczym. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, mówi Ewelina Radomyska z siedleckiej policji.
2: Poszkodowane zostały 4 osoby, w tym jedna została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Pozostali poszkodowani zostali przewiezieni karetkami pogotowia do szpitali. Droga krajowa w tym miejscu jest zablokowana, ruch odbywa się wahadłowo.
1: Podobnie sytuacja wygląda niespełna 10 km dalej w miejscowości Zbuczyn. Tam osobówka zderzyła się z pojazdem ciężarowym. Poszkodowana została jedna osoba. Na miejscu pracuje policja. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Leśna Ściółka jest bardziej sucha niż kartka papieru. Tak źle w lasach nie było dawno. Mieszkańcy 40 powiatów dostali dziś alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które ostrzegają przed dużym ryzykiem pożaru lasu. A szczegóły sprawdziła Aneta Łuczkowska.
3: Leśnicy z wytęsknieniem czekają na deszcz. W Kliniskach pod Szczecinem nie padało od co najmniej 2 tygodni, mówi nadleśniczy Ryszard Sierkiewicz-Choszowski.
4: Trudno nam nawet zarejestrować, czy przypomnieć sobie o takim roku, w którym byłoby tak mało opadów deszczu czy śniegu zimą, jak w tym roku.
3: W Kliniskach las tej wiosny płonął 33 razy. W sąsiednim nadleśnictwie w Nowogardzie ponad 20. Nigdy tylu pożarów nie było, mówi Tomasz Kamiński, zastępca nadleśniczego z Nowogardu.
5: Największy pożar w tym roku to było hektar 67, z tego co pamiętam. To był pożar Ściółki Leśnej. To był taki pożar bardzo dynamiczny, szybko się rozszerzający.
3: Jak dodają leśnicy, sytuację mogą zmienić 2 czynniki. Pierwszy to porządna, najlepiej kilkudniowa ulewa. Drugi to zachowanie odwiedzających las, bo ten sam z siebie się nie zapala.
1: RCB apeluje zatem o zachowanie ostrożności i nieużywanie ognia w lasach i ich okolicach. Leśnicy liczą, że prognozowane w tym tygodniu opady deszczu choć trochę pomogą. Jednak by zagrożenie pożarowe w lasach spadło na dobre, deszcz musiałby intensywnie padać przez co najmniej tydzień. Teraz sprzeczne informacje z wojny na Bliskim Wschodzie. Irańczycy twierdzą, że amerykański okręt został zaatakowany rakietami w cieśninie Ormuz przez irańską marynarkę wojenną. 2 pociski miały w niego trafić po tym, jak zignorował wezwania Irańczyków do zatrzymania się. Do incydentu miało dojść na wysokości irańskiego miasta portowego Jask przy wejściu do cieśniny. Tymczasem Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych oświadczyło, że żaden okręt nie został trafiony, a także, że amerykańskie niszczyciele działają już w Zatoce Perskiej. Poinformowało o tym Centralne Doradztwo Stanów Zjednoczonych w mediach społecznościowych. We wpisie dodano, że pierwsze 2 okręty przepłynęły cieśninę Ormuz i prowadzą działania związane z projektem Wolność. Zakłada on koordynację ruchów statków przez cieśninę Ormuz. W Warszawie zakończyły się centralne obchody Dnia Strażaka. To coroczne święto zawodowe obchodzone w Polsce od ponad 20 lat. Wypada w dniu, w którym Kościół katolicki wspomina świętego Floriana. Podczas uroczystości odbyły się promocje na 1 stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej. Prezydent wręczył także strażakom awanse generalskie, odznaczenia państwowe i flagi Polski. Podziękował również strażakom za służbę.
6: Trzeba mieć odwagę, żeby chronić samego siebie. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka. I za to wam z całego serca dziękuję.
1: W zeszłym roku w Państwowej Straży Pożarnej służyło około 28 tysięcy strażaków, a w Ochotniczej Straży Pożarnej około 250 tysięcy ratowników. Większość interwencji straży to nie są jednak wyjazdy do pożarów, mówi nam Dariusz Ławiński, prezes OSP w Kluczewsku w powiecie włoszczowskim.
7: Pożary to już jest ułamek naszej działalności, dlatego tak jak wszędzie mówię, że Straż Pożarna została w tej chwili z nazwy. W 90% to jest praktycznie poza gaszeniem pożarów. W udzielaniu pomocy przy wypadkach, różnych zdarzeniach losowych. No to są właśnie te jedne z tych gorszych interwencji, szczególnie te, których są ofiary śmiertelne, są dzieci.
1: W 2025 roku strażacy wyjeżdżali do akcji prawie 500 tysięcy razy. Oznacza to, że interweniowali średnio co minutę.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
1: Jest gorąco. Na termometrach na Mazowszu 27 stopni, a może ich być nawet 28. Wiatr 14 km na godzinę, a ciśnienie 998 hektopaskali. W nocy ta temperatura obniży się do 13, a jutro równie gorąco. 27 stopni na termometrach, choć może pojawić się drobne zachmurzenie. Nieco chłodniej w środę, wtedy 24 stopnie, a od czwartku może zacząć padać.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
1: Drodzy kierowcy, uważajcie, utrudnienia na drodze krajowej numer 2, tam na odcinku Siedlce, Międzyrzec, Podlaski doszło do dwóch zdarzeń drogowych. Ruch odbywa się wahadłowo i te utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez 2 godziny. A jeżeli chodzi o drogi mazowieckie, na razie powoli rozpoczynają się korki. Tutaj najtrudniej będzie w Warszawie, na razie coraz wolniej na Wisłostradzie, także w Alei Prymasa Tysiąclecia, także w Alejach Jerozolimskich. W Płocku powoli zaczyna się korkować Krajowa 60. A w Siedlcach 3 maja i Starowiejska.
9: Reklama.
10: Hej rodzicu, szukasz planu na lato dla swojego dziecka? Sprzedaż półkolonii w klubach Fikołki właśnie wystartowała. Pakuj się na półkolonie z fikołkami. Codziennie ruch i zabawa, warsztaty, animacje i wycieczki autokarowe. A do tego hit! Fikołkowa walizka i paszport odkrywcy dla każdego dziecka. Opieka od rana do wieczora, pełne wyżywienie i mnóstwo atrakcji w cenie. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Zarezerwuj już dziś na stronie fikolki.pl.
11: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
12: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Za reklamę? Dziękujemy. Autopromocja.
14: RDC. Pomiędzy.
15: Wziąłem pierwszy wdech i poczułem, jakby moje DNA się teraz wypełniało, logowało do końca i poczułem tą dwoistość wtedy, aha, bo do tamtej pory, do tak gdzieś 20 roku życia swojego, poza tym, że czasem ktoś mi zwrócił uwagę, że mój kolor skóry jest inny, to tego kompletnie nie czułem, więc to bycie pomiędzy tam mi się zalogowało. Wiedziałem, że tych ojczyzn mam dwie i to jest na pewno takie moje bycie pomiędzy.
16: Bycie pomiędzy jest dla mnie jakąś taką esencją życia i jest miejscem, w którym bardzo często nie wiem. A jak ja nie wiem, to jest to też czas, w którym zadaję sobie bardzo dużo różnych pytań, które pozwalają mi spojrzeć szerzej na swoje życie. Weryfikowania sobie, czy to miejsce, w którym jestem, jest dla mnie na ten moment okej.
14: RDC. Pomiędzy. Dziś po 19:00. Autopromocja. Popołudnie Polskiego Radia RDC.
17: 9,5 minuty po godzinie 15. Dzień dobry. W popołudniu Polskiego Radia RDC w poniedziałek 4 maja kłania się Państwu Adam Piśko. Spędzimy ze sobą najbliższe 3 godziny Będzie fajnie, obiecuję. Ruszyły tegoroczne matury. Nie wszyscy maturzyści są zachwyceni, ale część jest zachwycona. Z czego mogą być zadowoleni, a z czego nie? O tym mówić będziemy już za minut kilka. Jutro z kolei matura z matematyki, która dla wielu uczniów jest największym wyzwaniem. Co warto powtórzyć jeszcze przed egzaminem? Także doradzimy jeszcze w dzisiejszym popołudniu. Siedlce przygotowują się do zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. W jaki sposób? To także Państwu ujawnimy. No i porozmawiamy także o rekordowych pieniądzach i rekordowej liczbie zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego, także właśnie w Siedlcach. Dziś także pomówimy o survivalu, co to takiego i czy warto się tym zainteresować. A po godzinie 17 opowiemy Państwu, co to jest Wiet Tai Chi oraz w ramach naszego poniedziałkowego cyklu Prawo bez tajemnic będziemy rozmawiać o prawach pasażerów. To wszystko i znacznie więcej oczywiście jeszcze do godziny 18. Jerzy Chodorek, program dzisiejszy wydaje Piotr Wójcik za stołem realizatora. Cyryl Skiba przygotował dla nas muzykę. I tę muzykę już słyszymy, bo AC/DC już zaczęło grać. Thunderstruck dla Państwa na dobry początek. Bądźmy razem do 18.

The Road to Hell śpiewał Chris Ria. Dla wielu maturzystów dzisiaj właśnie, czy to była droga do piekła? To pytanie. Na zegarach w tej chwili 20 minut po godzinie 15:00.

0: Blisko 70 tysięcy maturzystów z Mazowsza złapało dziś za długopisy. Pierwszy egzamin język polski na podstawie, to już za uczniami. Jakie były lektury i czy egzamin był trudny, sprawdził nasz reporter Kacper Zych.
1: W samej stolicy do matury podchodzi ponad 33,5 tysiąca osób. Jak co roku uczniowie zmierzali do sal zestresowani, ale bardzo skupieni. Obawiali się m.in. popełnienia błędów kardynalnych, które mogą przekreślić całą rozprawkę. Zdradzili to maturzyści ze szkoły Klementyny Hoffmanowej w Warszawie.
2: Błędu kardynalnego się obawiam, ale nie, myślę, że nie będzie. Myślę, że będzie w porządku. Takiego niezdania myślę, że nie ma szansy.
3: Wydaje mi się, że jest to taka najbardziej stresująca mnie matura, bo właśnie z matematyki, z angielskiego później wydaje mi się, że już na spokojnie, a polski jednak trochę tak właśnie stresuje się tym.
4: Wielka improwizacja z dziadów części trzeciej. Tutaj właśnie będzie ta wielka improwizacja, ale tak ogólnie to myślę, że coś napiszę.
1: Test rozpoczął się w całej Polsce o godzinie 9. Regularny czas, jaki mieli na jego rozwiązanie, to 240 minut. W arkuszach czekały na nich zadania zamknięte, otwarte i na sam koniec najtrudniejsze, czyli rozprawka. Jak się okazało, w tym roku pojawiły się lektury Przedwiośnie, Ferdy Durkę, Lalka i Antygona. Co do rozprawki, do wyboru były tematy wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość i drugi, kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Od razu po zakończeniu testu rozmawiałem z uczniami szkoły w chmurze, którzy pisali maturę na stadionie Legii Warszawa.
5: Ciężko?
6: Chyba w porządku.
5: A co w rozpracy?
6: Zobaczymy w lipcu, ale myślę, że powinno być okej. Okay.
5: Co było? Czy trudno było, czy nie trudno?
7: Nie, moim zdaniem było łatwo.
5: A jakie były tematy?
7: No, był temat pracy, jak wpływa na człowieka i też drugi to był temat na rozprawce, kiedy dla człowieka staje się ważne to, jak jest postrzegane przez społeczeństwo. Był właśnie o wojnie też trochę było przedwiośnie, ogólnie były bardzo fajne.
8: Kiepsko, bardzo średnio bym powiedział.
5: Jak było? Ciężko czy nie?
9: Ciężko było, no.
5: I wybrałaś który temat?
9: Ja nie pisałam w ogóle.
10: Mega spoko, fajny temat.
5: Spodziewałaś się tego, czy może trochę czegoś innego, może trudniejszego, innego?
10: No, spodziewałam się trochę trudniejszego, ale było prostsze niż myślałam.
5: A zamknięte? Trzeba było szybciutko powystrzelać, czy trzeba było się chwilę zastanowić?
10: Ja strzelałam.
5: Okay. A tak emocjonalnie, jak się czujesz, jak wyszedłeś już z tego polskiego?
8: Troszkę stres opadł, ale na samym początku było strasznie.
5: Ale tak, że aż zamurowało cię, jak zobaczyłeś?
8: Nie, no spodziewałem się, że będzie jednak troszkę trudniej. Nie było aż tak źle. Tak zanim dostaliśmy arkusze, to tak stres był straszny.
5: I jaki plan teraz po maturze z polskiego, co będziesz robił? Bo chyba nie idziesz spać.
8: No nie, ale myślę, że znajemy mi na piwko.
5: Jak się czujesz, jak już wyszłaś z tego polskiego?
11: Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Łatwy temat, łatwe zadanka, fajne lekturki były też.
5: Jakie?
11: Była Antygona na przykład.
5: Tego się spodziewałaś, czy spodziewałaś się, że będzie ciężej?
11: Spodziewałam się, że będzie ciężej. Szczerze, łatwy temat. Jak ktoś zna lektury, to proste.
5: Jaki bardzo. Plan teraz po polskim? Co robisz? Chyba nie idziesz spać?
11: Uczę się matematyki.
5: Naprawdę?
11: Jasne. No.
5: A jak nastawienie właśnie przed jutrem? Będzie
11: okropne.
5: Lepiej czy dziś? Okropne?
11: Okropne.
5: Dlaczego?
11: Nie umiem, nienawidzę.
5: Jest coś takiego, co cię, jak będzie, to już tak cię zaskoczy, że nie dasz rady w ogóle?
11: Geometria. Ale będzie na pewno. Inne zadania coś tam umiem.
5: Dobra, czyli będzie okej. Okay,
11: tak.
1: Jutro z kolei uczniów czeka kolejne wielkie wyzwanie. Matematyka na poziomie podstawowym. Na rozwiązanie testu będą mieli 180 minut. Start o godzinie 9.
0: A co warto powtórzyć jeszcze tuż przed egzaminem, doradzimy za kilka minut. Kacper Zych, dziękujemy bardzo.

0: Sułtani Swingu, Dire Straits na zegarach 15.33. Obiecałem Państwu, że teraz zajmiemy się matematyką, bo przypominam, że trwają matury. No więc teraz matematyka, logarytmy, ciągi, kąty w okręgu, funkcja kwadratowa. To jedne z zagadnień, które korepetytorzy traktują jako maturalne pewniaki. Jutro egzamin dojrzałości z matematyki dla wielu osób to najtrudniejszy. Arkusz, dziś ostatnia szansa, żeby się przygotować. O czym należy pamiętać? O tym z korepetytorem Krystianem Benjaminem rozmawiała nasza reporterka Aneta Łaski.
1: Maturzyści oczywiście w większości przygotowywali się przez wiele miesięcy albo i nawet lat, ale stres zjada każdego. Gdzie mogą szukać pomocy, kiedy już siedzą na sali?
2: Jedyną w sumie pomoc, jaką mogą oczekiwać albo znaleźć, to jest w karcie wzorów. Już nikt nie pomoże inny. Papier, długopis i karta wzorów. Dużo wzorów jest. W karcie dobrze byłoby umieć korzystać z niej. Te podstawowe zadania można bazować na samej karcie wzorów i ugrać na tym 30%. Wartości bezwzględne warto sobie powtórzyć. Ze względu na to, że rozbija się na dwa przypadki. To nie jest trudne zadanie, a zawsze można zdobyć z tego punkt. Działania na potęgach. Warto wiedzieć, że mnożenie tych samych podstaw to jest dodawanie. Jeśli jest coś do potęgi, jeszcze raz do potęgi wzięte, to jest mnożenie potęg. Jeśli chodzi o logarytmy, to warto sobie powtórzyć wzory na dodawanie logarytmów o tej samej podstawie, to znaczy to będzie mnożenie środków, bądź też odejmowanie, analogicznie dzielenie środków. Do wzoru skróconego mnożenia to jest zawsze na maturze. Funkcja kwadratowa, ja to zawsze mówię, że jak uczeń nie wie co robić, to niech chociaż policzy deltę, to zawsze jakiś punkt za to wpadnie. Ciągi, no zadanie z ciągów to jest zawsze obliczenie wyraz ciągu i to jest banalne zadanie, ponieważ wystarczy po prostu podstawić sobie któryś tam wyraz. To jest do obliczenia ósmy wyraz, to wystarczy podstawić sobie za n 8 i wyjdzie po prostu, jaki jest ósmy wyraz. Przykład oczywiście arytmetycznego to będzie 3, 6, 9, no to następna liczba jaka by mogła być?
1: 12?
2: Tak, 12, więc no widzi pani, no to jest dosyć intuicyjne i łatwe.
1: Czy są jeszcze jakieś takie pewniaki, które na pewno będą na maturze i które przydałoby się, żeby maturzyści mieli w jednym małym palcu?
2: Jest jedna taka rzecz, która jest zawsze okrąg. Obliczanie kąta w okręgu, to znaczy kąta wpisanego bądź kąta środkowego, bo one są uzależnione od siebie względem tego, że kąt środkowy jest dwa razy większy od kąta wpisanego, więc warto tą zależność znać. Ona jest też w karcie wzorów, więc można ją sobie znaleźć.
1: A jakich wzorów nie ma w karcie?
2: W karcie nie ma tych trójkątów szczególnych, co jest, uważam, no, dosyć istotną rzeczą, żeby sobie powtórzyć, ponieważ one zawsze też są na maturze i to są kąty 90, 30, 60 i ten drugi trójkąt szczególny, to znaczy 45 stopni, 90, 45. No to jest pół kwadratu, no to jest a pierwiastka z dwóch.
1: Co jest najtrudniejsze w tej matematyce dla uczniów, którzy podchodzą do tego egzaminu?
2: Największą trudność to uczniowie mają z zadania optymalizacyjnymi. Sprawia im to trudność, a chodzi o prostą rzecz. Tak naprawdę chodzi o wyliczenie współrzędne wierzchołka paraboli.
1: Zadań otwartych. Co pojawi się na jutrzejszej maturze?
2: Jeśli chodzi o otwarte, na 100% będzie jakiś dowód.
1: Jakby ktoś się naprawdę zestresował, jakie zadanie na przykład najlepiej odpuścić, żeby zyskać czas z innymi zadaniami?
2: Nie widzę za bardzo, żeby któreś odrzucić konkretnie, bo tutaj można zdobyć nawet z otwartych jakieś tam dwa punkty, powiedzmy, za podanie dziedziny. Wiadomo, w zamkniętych chodzi o to tylko, żeby odpowiedzieć dobrze ABCD. Czasami nawet z otwartych warto coś tam rozpocząć ze względu na to, że te kilka punktów można zarobić na dziedzinie, wymnożyć na krzyż, czy jakieś proste działania zrobić. Czy jak już naprawdę nie wiadomo, o co chodzi, widzi się na przykład funkcję kwadratową, wyliczyć to deltę, nie wiadomo, czy w zadaniu przyda, czy nie, ale już może być za to punkt. Nawet za taką schematyczną rzecz. Strzelać w C. To jest najbardziej statystycznie odpowiedź, która się powtarza. C, później B bym strzelał. Jak już naprawdę jesteśmy na tym etapie, gdzie już nic nie zrobimy, no to strzelałbym w C.
0: Przyznam się Państwu, że wiele z tych terminów, które przed chwilą się pojawiły, chyba usłyszałem po raz pierwszy. Ba, ja dopiero przed chwilą i potrafię się dowiedziałem, że różniczka to nie jest wyniczek odejmowanka. Egzamin z matematyki podstawowej potrwa 180 minut. Absolwenci rozpoczną pisanie jutro o godzinie 9, a Aneta Łaski przygotowywała się już dziś.

0: Na zegarach 15:44. Po raz 9 już. Siedlczanie pokazali, że mają głowy pełne pomysłów, no i dużo potrzeb oczywiście jednocześnie. Zakończył się nabór projektów do budżetu obywatelskiego. O tym, jakie zgłosili mieszkańcy i jak będzie wyglądać dalsze postępowanie, Olga Kwaśniewska.
1: Ogród sensoryczny przy szkole podstawowej nr 12, parkingi przy Niepodległości, remont ulicy Aleksandrowskiej czy wydarzenia kulturalne. Siedlczanie zgłosili 34 pomysły do budżetu obywatelskiego. To mniej niż w poprzednich edycjach, ale w tym roku zmieniły się zasady. Nie można dzielić inwestycji na etapy, a dodatkowo pojawiły się progi finansowe, informuje skarbnik miasta Kazimierz Paryła.
2: Na dzisiaj jest 34 projekt. Są to projekty różnorodne. Wiadomo, że w tym roku po raz pierwszy mamy do czynienia z trzema grupami projektów. To jest pierwszy do 200, następny między 200 a 400 i powyżej 400, od 400 do 800. I po prostu tych projektów jest bardzo dużo, jeśli chodzi o projekty drogowe. Jest sporo projektów ze szkół dotyczących obiektów sportowych czy remontu, toalet, boisk, dużo jest w oświetleniach. No i takich drobnych projektów, które dotyczą na przykład kultury czy rozrywki.
1: Miasto cieszy się jednak z zaangażowania mieszkańców.
2: Cała masa. To dobrze, bo to świadczy o aktywności naszego społeczeństwa, że ludzie chcą, pragną mieć ładniej, mieć lepiej, mieć po prostu wygodniej. No i oczywiście bezpieczniej, bo niekiedy to też się z tym wiąże, bo jak oświetlenie, to mówimy również o ciemnościach. Wiadomo, wieczorami, szczególnie jesienią, zimą.
1: Teraz czas na weryfikację projektów. Głosowanie we wrześniu. Każdy mieszkaniec miasta będzie mógł oddać po jednym głosie na projekt z każdej puli finansowej. W tym roku do wydania jest ponad 5 200 000 zł. Zwycięskie inicjatywy zostaną zrealizowane w przyszłym roku.
0: Olga Kwaśniewska, dziękujemy bardzo.

też jak w szóstej B. Był taki złośliwy dzieciak.

0: Na zegarach 15:53, a my pozostajemy w Siedlcach. Siedlce zabierają się za rewizję systemu gospodarowania odpadami. Powodem są m.in. niskie wskaźniki recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów, a także nadużywanie miejskiego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli PSZOK-u. Więcej na ten temat nasza reporterka Beata Głodak.
1: W 2025 roku w Siedlcach wskaźnik recyklingu wyniósł niecałe 36%, podczas gdy zgodnie z przepisami powinno być to 55%, zmienione w ostatnim czasie do 50%. To ciągle za mało, mimo przeprowadzanych kampanii edukacyjnych w szkołach i przedszkolach. Drugim problemem samorządu jest funkcjonowanie miejskiego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W tej chwili nie ma mechanizmów, które pozwalają na sprawdzenie pochodzenia odpadów, które mieszkańcy przywożą na ulicę Targową. Chodzi głównie o opony i materiały budowlane. Zdaniem prezydenta Siedlec Tomasza Hapunowicza trzeba ten system uszczelnić. W urzędzie trwają nad tym prace.
2: Mamy już pewne sugestie związane z ulepszeniem systemu. Te sugestie przedstawimy z propozycjami zmian, bo one są konieczne. Żeby nie było sytuacji takich, że osoby samotnie zamieszkujące w mieszkaniach biorą na siebie koszt utrzymania systemu i chociażby oddawania odpadów, których my nie możemy zdiagnozować, czyli na przykład odpadów z działalności gospodarczej. Mogę w skrócie powiedzieć przykłady. Zdarzają się sytuacje takie, że mieszkańcy przywożą nam dziesiątki opon jednocześnie, że przywożą nam duże ilości, potężne ilości odpadów budowlanych i my niekoniecznie mamy możliwość obecnie zweryfikowania, czy to są odpady z działalności, czy po prostu z gospodarstwa domowego.
1: Prezydent będzie proponował radnym, aby wprowadzić limity na pewne rodzaje odpadów przywożonych do PSZOK-u, na przykład opony i materiały budowlane. Takie rozwiązania funkcjonują w wielu samorządach. Tymczasem w Siedlcach nie ma ograniczeń. W ubiegłym roku do punktu przy ulicy Brzeskiej mieszkańcy oddali prawie 450 ton budowlanych odpadów. To dwa razy tyle, ile w 2023 roku i połowę więcej niż w 2024. W przypadku drugiego problemu, niskiego wskaźnika poziomu segregacji, pomóc ma najnowsza inwestycja Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach, czyli modernizacja linii technologicznej na składowisku w Woli Suchorzeprskiej. Ma to pomóc w lepszej selekcji odpadów na linii. Teraz to maszyna będzie sortowała odpady z żółtych worków, a nie pracownicy fizyczni, mówi prezes ZUO Paweł Mazurkiewicz.
3: To my więcej oczywiście odbierzemy, bardziej precyzyjnie to zrobimy, ale z drugiej strony też otwieramy się na możliwość współpracy z operatorami systemu kaucyjnego w tym sensie, że dzisiaj oni potrzebują usługi właśnie wysegregowania kolorów PETA. No bo recyklerzy przyjmują to właśnie na tych zasadach, że to musi być oddzielnie, muszą być zgromadzone kolory i tak dalej. I my będziemy na to gotowi. I teraz jeżeli uda nam się podjąć już na tej zmodernizowanej linii współpracę z operatorami systemu kaucyjnego, nad czym pracujemy, bo dzisiaj nie mamy takiej możliwości, nawet fizycznie jesteśmy w stanie tego przerobić, to będziemy mogli, no to liczymy, wliczać sobie te odpady do poziomów recyklingu i ponownego przygotowania. To jest dodatkowy efekt modernizacji linii.
1: Inwestycja w zakładzie będzie kosztować prawie 20 milionów złotych, a prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.
0: Beata Głozak, Siedlec. Bardzo dziękujemy, a za 3 minutki wiadomości w Polskim Radiu RDC.

0: Minęła 16 na wiadomości Polskiego Radia RDC. Zaprasza Agnieszka Chmielewska.
1: Groźny wirus rozprzestrzenił się na statku wycieczkowym płynącym po Atlantyku. Spowodował śmierć 3 osób. Sprawdziliśmy, czy polscy obywatele potrzebują pomocy. Groźny wypadek podczas rozpalania grilla w gminie Szydłowo pod Mławą. Poparzony został 7-latek. Pielgrzymka z przymrużeniem oka w wiadomościach kulturalnych o filmie Spiritus Sanctus, który powalczy w Cannes o Złotą Palmę. Groźny wirus rozprzestrzenił się na statku wycieczkowym płynącym po Atlantyku z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka. Spowodował już śmierć 3 osób. Kolejne 3 są zakażone. Jedna z nich walczy o życie w szpitalu. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma informacji, aby polscy obywatele byli w tej chwili zagrożeni albo potrzebowali wsparcia. Co dalej z pasażerami na statku sprawdziła Daria Kania.
2: Statek, na którym wykryto zakażenie, stoi obecnie u wybrzeży Wyspy Zielonego Przylądka. Władze wysp nie zgodziły się na wejście statku do portu, ale zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma zagrożenia dla mieszkańców kraju. Trwają przygotowania do ewakuacji chorych pasażerów drogą powietrzną. Światowa Organizacja Zdrowia oświadczyła, że zagrożenie dla zdrowia publicznego jest małe i nie ma powodu do paniki ani wprowadzania ograniczeń w podróżowaniu. Również Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uspokaja, że nie ma powodu do paniki.
3: Jesteśmy w kontakcie oczywiście z odpowiednimi służbami, które w takich sytuacjach monitorują to, co się tam dzieje. Nie mamy jakichkolwiek informacji, aby nasi obywatele byli w tej chwili zagrożeni, potrzebowali jakiegoś wsparcia.
2: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Zapewnia też, że resort monitoruje sytuację.
3: Jeśli będzie potrzeba jakiejś reakcji, oczywiście ona będzie, ale na tę chwilę nie ma takiej konieczności.
1: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych cały czas monitoruje sytuację. Poważny wypadek podczas rozpalania grilla w gminie Szydłowo pod Mławą. Poparzony został 7-latek. Interweniował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Co ustaliła w tej sprawie policja, sprawdziła Iwona Rodziewicz.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że ojciec dziecka rozpalał grilla używając płynnej podpałki. W trakcie dolewania cieczy na rozgrzany brykiet doszło do gwałtownego zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. W pobliżu znajdował się syn mężczyzny. W wyniku zdarzenia dziecko doznało poparzeń szyi i twarzy. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Olsztynie. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Nie wolno dolewać płynnej podpałki do już rozpalonego ognia lub żaru.
1: Z danych policji wynika, że ojciec rannego dziecka był trzeźwy. 40-letnia kobieta nie żyje, 11-latka jest ciężko ranna. To bilans majówki, jeżeli chodzi o wypadki z udziałem dzikich zwierząt, tylko w powiecie płockim. W długi weekend doszło do 7 takich zdarzeń. Od początku roku było ich około 100. Czy jest szansa na założenie siatek lub zrobienie przejść dla zwierząt na drogach krajowych, mówi Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka Warszawskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg.
5: Nie ma takiej możliwości, dlatego że droga klasy GP, jest to droga ogólnodostępna, gdzie są na przykład zjazdy i nie byłoby możliwości wygrodzić takiej trasy. Natomiast trasa ekspresowa czy autostrada, tutaj dostęp do niej jest tylko i wyłącznie poprzez węzły drogowe. I dlatego też pomiędzy węzłami wygradzamy trasę siatką.
1: Droga GP to droga ruchu przyspieszonego, krajowa lub wojewódzka. Zapewnia szybkie połączenia między miastami. Projektowana jest do maksymalnej prędkości 100 km na godzinę. W miejscach, gdzie dzikie zwierzęta są widywane najczęściej, ustawiane są znaki ostrzegawcze. Siedlce podpisały umowę na dostarczenie kolejnych autobusów elektrycznych. Będzie to 6 chińskich Yutongów, które wyprodukuje firma Busnex, która do miasta dostarczyła już 14 takich pojazdów. W ramach umowy wybudowane zostaną także 4 stacje ładowania, a w tej chwili w ramach poprzedniego zamówienia trwają jeszcze prace przy budowie 11 ładowarek, mówi prezes MPK Siedlce Bogdan Kozioł.
6: Spodziewamy się, że sierpień będzie tym miesiącem, w którym nie tylko ruszą ładowarki tutaj u nas na placu, ale również zostanie uruchomiona stacja ładowania na prędkę autobusowej przy ulicy Kurpiowskiej. To jest coś dla nas bardzo ważnego, bo ten okres zimowy zmuszał nas do zjazdów międzykursowych, żeby doładować autobus.
1: Pojazdy będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, z klimatyzacją, a kierowca będzie miał opcję masażu w fotelu. Do Siedlec autobusy elektryczne przyjadą w przyszłym roku do maja. W tej chwili MPK posiada już 17 autobusów elektrycznych.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
1: I w tej chwili najcieplej w ciągu dnia na Mazowszu, 28 kresek pokazują termometry. Wiatr wieje z prędkością średnią 13 km na godzinę. Nocą ta temperatura obniży się do 13 kresek. Jutro tak samo gorąco, maksymalnie na Mazowszu 27 stopni, nocą 11, a w środę nieco chłodniej, wtedy 23 stopnie, z kolei w czwartek może popadać deszcz. A jeżeli chodzi o barometry, te pokazują teraz 998 hektopaskali.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Stowarzyszenie Sady Grójeckie.
1: I uwaga na zwiększony ruch na trasach na Mazowszu. W Warszawie w tej chwili wolniej na Wisłostradzie w obydwu kierunkach, także na trasie Łazienkowskiej i Siekierkowskiej, w Alejach Jerozolimskich i Prymasa Tysiąclecia. Trzeba także uważać na trasie S8, szczególnie w rejonie mostu Grota Roweckiego i na moście Marii Skłodowskiej-Curie. Płock zwalnia na Bielskiej, Dworcowej, Wyszogrodzkiej i Krajowej 60, a w Siedlcach nieco trudniej na 3 Maja, Starowiejskiej i Kilińskiego. Jeżeli chodzi o Ciechanów, tam nieco wolniej na Pułtuskiej 17 stycznia i Sienkiewicza, w Radomiu na Kozienickiej i Żółkiewskiego.
8: Wiadomości kulturalne RDC.
1: A przygotował je i przedstawi Cyryl Skiba.
9: Temat dojrzewania w trudnym czasie chaosu i wojny. W Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki można oglądać nową wystawę Dojrzewanie, na którą składają się prace artystek i artystów młodego pokolenia. Od filmu i poezji po działania performatywne i teatralne, mówi współkuratorka wystawy Joanna Kordiak.
10: Dla wielu ten okres życia nie był momentem może traumatycznym, to jest mocne słowo, ale dla wielu osób to jednak jest bardzo trudny czas w życiu. Więc jakby trochę jest tak, że ta wystawa jest skupiona na nastolatkach, ale tak naprawdę to jest też bardzo uniwersalne, bo to są przeżycia i emocje, które doświadczaliśmy my wszyscy, które czasem towarzyszą nam w dorosłym życiu również. Więc mamy też takie prace na wystawie, które opowiadają o dialogu i próbie zrozumienia siebie z tego okresu.
9: Autorkami i autorami prac są artyści m.in. z Polski, Ukrainy i Francji, a samą wystawę można oglądać do 20 września. Surrealistyczny wir wydarzeń, który zmienia zwykłą wycieczkę w metafizyczną podróż. Spiritus Sanctus Michała Toczka będzie miał światową premierę w konkursie krótkich metraży 79. Festiwalu w Cannes i powalczy o Złotą Palmę. Akcja Spiritus Sanctus dzieje się w czerwcu 99 roku w trakcie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Michał Toczek wyjaśnia, że opowiedział o tamtym wydarzeniu nieco z przymrużeniem oka.
11: Anegdota była taka, że podczas tej pielgrzymki była wprowadzona prohibicja alkoholowa i to było inspirujące. Z perspektywy czasu zdradza nam to, że to piękne wydarzenie miało też swoje codzienne kulisy i faktycznie było rozporządzenie prezesa Rady Ministrów o prohibicji alkoholowej w miejscach, w których Jan Paweł II się pojawiał. Prosta anegdota, która była tylko inspiracją do napisania filmu, może o czymś więcej, w takiej luźnej, komediowej formie.
9: A w konkursie głównym tegorocznego festiwalu w Cannes znalazł się najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, Fatherland, który powalczył o Nagrodę Główną Złotą Palmę. 79. Festiwal Filmowy w Cannes od 12 do 23 maja. O sławie, o przemijaniu, o samotności artysty. Spektakl Zapętlona w Teatrze Polonia pokazywany jest jeszcze popremierowo dzisiaj i jutro. Sztuka opowiada o epizodzie z życia gwiazdy Hollywood, Tallulah Bankhead, i przenosi nas do 65 roku. Gwiazda kina przychodzi dograć jedną kwestię do filmu, a rutynowa sesja zamienia się w próbę cierpliwości i w terapię. Na scenie obok Krystyny Jandy, Adam Tomaszewski, ale i Paweł Ciołkosz, który podkreśla wielowymiarowość postaci.
12: Dawno nie miałem do czynienia z tak fantastycznym tekstem literackim, teatralnym, który jest tak zręcznie napisany. Są fantastyczne dialogi, nieoczywiste, nie wprost. Te postaci są też napisane fantastycznie, mięsiście.
9: Scenografię i kostiumy nawiązujące do lat 60. przygotowała Zuzanna Markiewicz. Jak mówi, wszystko oparte na źródłach z epoki.
13: Szukałam inspiracji u źródeł, czyli jak Tallulah Bankhead się ubierała, jak wyglądała. Także mamy dwóch panów, więc szukałam takich kostiumów, które z jednej strony dadzą im osobnego charakteru i pokażą ich jako zupełnie inne postaci, no ale też, żeby oddać te charakterystyczne elementy lat 60. No i oczywiście gwiazda musi mieć futro, perły. Diamenty, pełen szyk.
9: Kolejne pokazy Zapętlone w Teatrze Polonia 1 i 2 czerwca oraz 15 i 16 czerwca.
8: Reklama.
14: Spędź majowy weekend w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 1 i 2 maja zapraszamy na majówkę w Skansenie. Przygotowaliśmy dla Was pokazy wiosennych prac polowych i gospodarskich, pokazy dawnego rzemiosła oraz gry i zabawy dla dzieci. A 3 maja zapraszamy na gotowanie na polanie, aby posmakować tradycyjnej kuchni Mazowsza i potraw inspirowanych wiejskim podwórkiem. Do tego koncerty, kiermasze rękodzieła oraz dużo dobrej energii. Dajcie zabrać się w majówkową podróż do przeszłości razem z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Szczegóły programu znajdziecie na stronie www.mwmskansen.pl.
15: Hej rodzicu, szukasz planu na lato dla swojego dziecka? Sprzedaż półkolonii w klubach Fikołki właśnie wystartowała. Pakuj się na półkolonie z fikołkami. Codziennie ruch i zabawa, warsztaty, animacje i wycieczki autokarowe. A do tego hit, fikołkowa walizka i paszport odkrywcy dla każdego dziecka. Opieka od rana do wieczora, pełne wyżywienie i mnóstwo atrakcji w cenie. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Zarezerwuj już dziś na stronie fikolki.pl.
16: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja. RDC. Muzyczny powiernik.
17: Moich programów warto słuchać dlatego, że są one typu show, energetyczne, pełne rozrywki, humoru i rock'n'rolla. Do usłyszenia. Marek Wiernik.
16: Muzyczny powiernik. Dziś po 22:00.
18: Zawsze dla Ciebie.
16: Autopromocja. Popołudnie Polskiego Radia RDC.
0: A w nim jeszcze dziś przed godziną 18:00 na pewno będziemy rozmawiać o tym, jak przygotować się do survivalu. To nie, żebyśmy coś planowali albo o czymś Państwa chcieli uprzedzić. Tak po prostu, w charakterze sportowym, absolutnie. Mamy maj, będziemy licznie wyjeżdżać, jak spędzać wolny czas na łonie przyrody. Survival to jedna z propozycji. Jak się za to zabrać, co to takiego, już za chwilkę o tym będziemy rozmawiać. Będziemy także rozmawiać o tym, że zwierzęta wyszły na drogi i niestety stanowią zagrożenie. Znaczy, prawdę mówiąc, samochody i motocykle dla nich stanowią większe zagrożenie, ale niemniej one stanowią także zagrożenie na przykład dla motocyklistów, bo właśnie doszło wczoraj w Białorzegach do wypadku, w którym zginęła 40-letnia dama jadąca motocyklem. Zderzyła się z łosiem. Co zrobić, aby uniknąć takich zdarzeń? O tym będziemy mówić już za minut kilka po południu RDC. Może troszkę więcej niż kilka, ale na pewno przed godziną 17:00. A po 17:00 goście. Dziś w ramach naszego cyklu Prawo bez tajemnic będziemy rozmawiać z panią mecenas Anną Kutyłowską o prawach pasażera szeroko pojętych. A po 17:30 porozmawiamy sobie o Wiet Tai Chi. Ujawnimy kilka tajemnic. Cóż to jest, cóż to za praktyka Wiet Tai Chi. Zanim to wszystko jednak nastąpi, to najpierw zaśpiewa dla nas R.E.M., między innymi Man on the Moon, a potem Kasia Moss i Jarecki.

Alfie Templeman, Only One. Only One to utwór, który ukazał się 24 kwietnia tego roku. Piosenka jest jednym z nowych, wcześniej niepublikowanych utworów zawartych na jubileuszowej edycji jego przełomowej epki zatytułowanej Happiness in Liquid Form. Za produkcję odpowiadają sam Alfie Templeman oraz Pete Robertson. Alfie Templeman, jego Only One to nasza piosenka dnia i to także nasz kandydat do listy przebojów RDC. Dziś mamy poniedziałek, więc państwo mają sporo czasu do piątku, żeby odwiedzić naszą stronę www.rdc.pl, znaleźć tam zakładkę Lista Przebojów i oddać swój głos, do czego zachęcamy. A na zegarach prawie 22 minuty po 16:00.

0: trochę. A to były zapowiadane dobre moce Kasi Moss i Jareckiego. Na zegarach 25 minut po 16. Widzą Państwo, nie wiedziałem, że nawet można w mowie wyeliminować polskie znaki diakrytyczne. To oczywiście Kasia Moś, a nie Mos. Nawet tak mam napisane, więc nie wiem dlaczego. Dobra, zostawmy to. W studiu człowiek niezwykły. Sebastian Niedźwiedź-Kostański. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Cześć.
0: Ekspert w dziedzinie survivalu, certyfikowany instruktor survivalu i nurkowania, ratownik kwalifikowany, współautor książki Bushcraftowa Podróż Życia. I właśnie ten bushcraft dzisiaj sprowadził Sebastiana do studia. Znaczy myśmy go sprowadzili, żeby rozmawiać właśnie o bushcrafcie. To myślę, że to dobry moment, bo majówka dopiero co za nami. Więc nasza aktywność, zakładam, na świeżym powietrzu, czy też w szeroko pojętej przyrodzie będzie coraz intensywniejsza.
1: O, taka aura zrobiła się cieplejsza.
0: No i fajnie, no właśnie, tak.
1: W końcu mamy, może nie wiosnę, od razu lato, przynajmniej jak dla mnie.
0: No 28 stopni dzisiaj.
1: Tak, to jest, ja jeszcze jestem w takim bardzo dużym przeskoku temperaturowym, bo dwa dni temu wróciłem z wyprawy w Rumunii.
0: Tam już ciepło?
1: No właśnie, tam gdzie byliśmy, to było zimno.
0: No bo wysoko byliście pewnie.
1: Tak, cały czas mniej więcej na 1500 metrach. Więc tam było tak 5 stopni, a czasami zamarzała nam woda w butelkach.
0: Tam było dosyć chłodno faktycznie. To już
1: tak, właśnie. Przyjemnie.
0: Właśnie, ale czy to w dalszym ciągu jest przyjemnie uprawiać bushcraft w takich warunkach?
1: Ale rzeczywiście. W ogóle najlepszym okresem na tego typu zabawę to jest zima.
0: Zima.
1: Wczesna wiosna i jesień. Lato nie za bardzo.
0: Dlaczego?
1: Lato to nad rzekę, nad jezioro, odpoczywać, leżeć, nic nie robić.
0: Tak? Dlaczego?
1: To temperatura nas rozleniwia.
0: Okej. Okay. To może powiedzmy od razu, co to jest bushcraft? Bo może nie wszyscy wiedzą.
1: Tak, no to tych teorii można znaleźć bardzo dużo. I niektórzy mylą bushcraft z survivalem. I ja lubię to tłumaczyć w taki sposób bardzo taki zawężony, że survival to są techniki radzenia sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami, nie zważając na okoliczności, na to, co robimy i w jaki sposób robimy. Czyli ważny jest cel, przeżyć, przetrwać. Więc możemy kraść, niszczyć, psuć. Wszystko ważnym jest celem dla nas tylko i wyłącznie przetrwać.
0: To tym nie jest bushcraft.
1: Tym nie jest bushcraft. Bushcraft to umiejętności, które możemy sobie zobrazować w ten sposób, tak jak kiedyś ludzie podbijali lądy nowe, odkrywali, tak? I zabierali bardzo dużo sprzętu, ale też bardzo dużo wiedzy. Zabierano też ludzi, którzy mieli konkretną wiedzę z danych tematów, czyli budownictwo, lekarzy i tak dalej, i tak dalej. I taka ekipa gdzieś w danym terenie, gdzie wylądowali, oni musieli przetrwać, założyć wioskę i przetrwać. No i walczyli z naturą, tak? Próbowali ją jakoś poskromić, zaadoptować, odnaleźć tam coś dla siebie. No i tak przenieśliśmy się na cały świat krok po kroku.
0: Co,
1: i to już jest bardziej bushcraft.
0: Przepraszam, ale jak opowiadasz o tym, to ja nie wiem czemu ciągle przed oczami mam postać Donalda Trumpa i Grenlandię, bo odnoszę wrażenie, że on się zdziwił troszkę, że na tej Grenlandii a, ktoś mieszka, b, że tam jednak jak się kogoś wyśle, tam nawet jest lotnisko i nawet, i nawet jakaś państwowość, bo to, dla niego mogło się okazać. Odnoszę wrażenie, że jemu się wydawało, że to jest taka zupełnie terra incognita, gdzie tylko trzeba pójść i zająć miejsce.
1: No tak, bo to dla zwykłego laika to jest teren nie do przetrwania, tak?
0: Były możliwości sprzętowe, techniczne, tylko zabrakło wiedzy.
1: Dokładnie, a wiedza to podstawa.
0: No dobra, w każdym razie my nie wybieramy się na Grenlandię. Gdzie uprawiamy bushcraft w Polsce?
1: Jest taki program lasów państwowych.
0: Naprawdę?
1: Zanocuj w lesie. Mhm. Lasy państwowe wydzielają nadal obszary, gdzie legalnie możemy rozbić sobie hamak, zrobić sobie nocleg. Mamy tam oczywiście regulamin. Jest taka domena Leave No Trace, czyli jak już pójdziemy do tego lasu, jest wyznaczony ten teren, to staramy się to miejsce zostawić takim, jak je zastaliśmy. Nie palimy tam ognisk i tutaj też warto pamiętać, że w marcu bodajże zmieniły się przepisy, jeżeli chodzi o palenie ognisk i są bardzo wysokie mandaty, więc nie polecam tego robić.
0: Tym bardziej, że susza trwa.
1: A dodatkowo tak, zdrowy rozsądek. Jest sucho, jest okropnie. Mm-hmm. Jest straszne. Wszystko się pyli. Zima skuła lasy lodem, woda nie przeszła do gruntu, teraz to wszystko odparowało i mamy suszę cały czas.
0: A to co z sobą wobec tego w taki las zabiera miłośnik bushcraftu?
1: Nic, siebie.
0: Tylko naprawdę?
1: Siebie, najlepiej.
0: I to wystarcza? No dobra, ale co? To chociaż może scyzoryk.
1: Wiesz co, no przyda się tylko... Po co? Ja na szkoleniach, bo ludzie pytają, co ja mam zabrać? I dla mnie taką podstawą takiego komfortu, który musimy mieć przy sobie, to śpiwór i karimata.
0: Nawet tarp? Nie?
1: No nie jest to nam potrzebne. Są miejsca, gdzie możemy się schować, gdzie ten deszcz nam nie spadnie na głowę. Jeżeli nie mamy tarpa, możemy zabrać folię NRC. I z tego zbudować sobie daszek. Wszystko zależy od miejsca, gdzie się wybierzemy, tak? I gdzie będziemy mogli się schować.
0: To ta folia jest taka duża, że zrobimy z tego...
1: Można kupić taką większą, ale tak naprawdę daszek, bo to jest długie na 2 metry, więc spokojnie daszek zrobimy dla siebie. A w większości przypadków jest sucho. Ja organizując szkolenia, rzadko kiedy mam okresy, kiedy pada ulewny deszcz i nie da rady spać po prostu z gwiazdami jako nasz sufit, tak? Coś pięknego. Wiesz, kładziesz się tylko na karimacie, nie masz ze sobą nic. Poza tą karimatą i śpiworem chowasz się w tym śpiworze i widzisz, jak nad twoją głową szumią drzewa, ruszają się gałęzie, no i masz chmury i gwiazdy. To jest po prostu, wiesz, patrzysz i odpadasz.
0: Ja byłem święcie przekonany, że ty mi powiesz, że najlepiej wziąć ze sobą dobry nóż, toporek, jakąś piłę, że trzeba wziąć ze sobą tarp, żeby sobie złożyć.
1: Można, ale to wszystko trzeba nosić, a po co? To jest nam niepotrzebne. Na takich weekendowych wyprawach, mało tego, przez 10 dni w Rumunii nie użyłem noża ani razu.
0: No nie wierzę.
1: Naprawdę, nie użyłem
0: noża. To nawet chleba nie kroiłeś?
1: Nie, bo nie jadłem chleba. Wszystko zależy od tego, no, jeżeli weźmiemy butlę, ten kartusz z palnikiem, no to fajnie by było wziąć kubek. No i tak trzeba ten kartusz czymś, ten palnik czymś rozpalić, można wziąć krzesiwo albo zapalniczkę.
0: W ten sposób robi się nam plecak. A to wtedy trzeba wrzucić do plecaka, jak weźmiemy plecak.
1: Trzeba donosić. Dokładnie. A są rzeczy niewymagające w ogóle noszenia. Tak naprawdę weekend to można sobie zrobić malutki detoks i wziąć tylko jakąś przegryzkę, już jakby nam cukier spadał, i wziąć wodę. I tylko butelkę wody, śpiwór, karimatę wrzucić w mały plecak i po prostu ruszyć przed siebie i skupić się nie na swoich potrzebach takich wewnętrznych, że łapie nas głód, tylko na tym, co nas otacza.
0: Nie no, Sebastian, to ty już o ekstremalnym bushcrafcie mi chyba opowiadasz.
1: To jest czysta przyjemność. Naprawdę. Musisz spróbować. Ja kiedyś was wyciągnę. Całe radio.
0: I kto będzie tu wtedy pracował? No, coś wymyślimy, dobra. No dobrze, ale to znaczy, że faktycznie, żeby zacząć przygodę z bushcraftem, to potrzebny nam jest tylko ten śpiwór i karimata i...
1: Tak, i chęci. I chęci.
0: No to wtedy by z tego jak planować taką wyprawę? Gdzie szukać informacji? No przecież jednak dobrze jest zaplanować nocleg w miejscu, gdzie chociaż wiemy, że gdyby jednak padało, no to, że jednak będzie gdzieś, nam na głowę padać nie będzie.
1: Na szczęście w terenie to jest tak, że pada, wiesz, to miasta, one są zimne, one są w lato gorące, to miasta są tak negatywne, aktywnie wpływające na wizerunek w ogóle outdooru. Ale jeżeli ruszymy do lasu, ruszymy nad wodę, jeziora, jakieś rzeki, gdzieś sobie odpalimy mapę, nawet tą googlowską w przeglądarce i zobaczymy, gdzie jest jakiś obszar leśny. Na mapach lasów państwowych, MBDL, Można sprawdzić, gdzie są te obszary.
0: Gdzie możemy zanocować.
1: Tak. Wybierzmy sobie coś w pobliżu, coś fajnego, jakąś rzekę i po prostu pojedźmy. I pobądźmy tam sami ze sobą. Zróbmy reset głowy.
0: Czyli w takim lesie, w ramach takim, który umożliwia, przepraszam, tam gdzie mamy umożliwione ten program, zanocuj w lesie, nie możemy rozbić namiotu.
1: Można rozbić namiot, ale preferuje się hamaki.
0: Jednak.
1: Z racji tego, że dziś wszystkie hamaki już przeważnie wiesza się na pasach, one nie zostawiają na korze śladów. Nie ingerujemy też w ściółkę. Pod namiot, no to już wygnieciemy,
0: troszkę.
1: Więc preferuje się hamakowanie na takich obszarach, ale można wziąć namiot. Nie jest zakazane.
0: Tak? Absolutnie żadnego ognia, ale na przykład jeżeli już ten kartusz, o którym wspomniałeś.
1: Są, tak, jeżeli chodzi o kartusze, to ognia ogólnie nie można rozpalać nigdzie, nawet już teraz papierosa czy zapalniczki nie możemy odpalić w lesie. Wszystko to będzie już podchodzić pod te nowe przepisy, które są, ale na niektórych wyznaczonych terenach zanocuj w lesie można użyć kartusza. Więc to też trzeba poczytać.
0: Czekamy na czajnik elektryczny, na powerbank.
1: Tak, tak, tak. Gdzie będziemy mogli podłączyć się do drzewa.
0: Może pewnego dnia. No dobra, spotkania ze zwierzętami.
1: Tak. Tak, tak.
0: Tak, właśnie pytam, jak sobie radzić, albo jak się przygotować na takie ewentualne spotkanie.
1: Tak, no to...
0: Bo
1: to
0: oczywiście wiesz, ja jeszcze żyję niedźwiedź kostański, no ale
1: tak,
0: to się nie
1: ja
0: dziwię.
1: Żyję niedźwiedziami z racji tego, że tak, żeby wszystkim zobrazować, u nas w Polsce migruje, ponieważ niedźwiedzie migrują, więc nie wiemy, ile ich dokładnie jest u nas w Polsce, ale przyjmuje się, że około 150 sztuk do 300 pojawia się u nas Bieszczady i ten pas... powiedzmy do Tatr, tak? Ale w Rumunii, w tych Karpatach Rumuńskich żyje 11-13 tysięcy.
0: Spotkaliście niedźwiedzia?
1: No właśnie nie.
0: Widocznie akurat były nieczynne.
1: No właśnie nie, a bardzo chcieliśmy i staraliśmy się.
0: Jeszcze spały.
1: Była duża grupa. Nie, już widzieliśmy tropy, tak? Bardzo dużo tropów. Nawet tam, gdzie rozkładaliśmy nasze obozy, to później rano widzieliśmy, że niedźwiedzie chodziły niedaleko nas. Ale zwierzę, każde zwierzę dzikie nie będzie chciało konfrontacji z człowiekiem. One pójdą sobie jak najdalej od nas. Nie możemy ich osaczyć. To jest najważniejsze. Jeżeli damy im możliwość ucieczki, wycofania się i pokażemy im, że my też, na przykład biorąc pod uwagę takiego niedźwiedzia, wycofujemy się delikatnie, powoli, nie biegniemy, tak? Broń Boże. To one też dadzą nam spokój.
0: A gdybyśmy zaczęli biec, to zachęci...
1: wiesz, jak to jest
0: do
1: z pieskami?
0: No tak.
1: One zawsze, jak ktoś biegnie albo jedzie na rowerze, to go gonią, nie? I tak samo jest
0: z
1: misiem też może tak być. Najgorzej moim zdaniem jest z lisami. Ponieważ lisy i chyba najgorzej będzie w Bieszczadach, jeżeli chodzi o lisy, ponieważ ludzie pewnie z niewiedzy i z dobrego serca dokarmiają te zwierzęta.
0: A i tak się nauczyły.
1: I przestały
0: lisy jest źródłem...
1: bać się.
0: Dokładnie. Przestały się bać człowieka.
1: Dokładnie. I podchodzą. I nie mówię tutaj, że lis zrobi komuś krzywdę, ale zdarzało mi się, że pogryzły plecaki. Chcąc dostać się do czegoś, co wyczuwają z tego plecaka, coś do jedzenia. Więc plecaki były podarte, poprzegryzane i to się zdarza. Lisy też kradną sprzęt w nocy. Więc na przykład butów nie warto zostawiać obok tego śpiwora. Oczywiście, tak.
0: Znaczy co, trzeba je powiesić najlepiej?
1: Najlepiej związać sznurówki razem. To taki patent, że jak już weźmie ten lis jednego buta, to daleko z tym drugim, który go tam blokuje, daleko nie odejdzie. Ale jeżeli ma tylko jeden but, to bardzo często się zdarza, że nie znajdziemy. Tak samo kijki trekkingowe też potrafią podwędzić.
0: Niebywałe.
1: Tak. Lisy są najgorsze moim zdaniem.
0: Czyli jednak nie niedźwiedź.
1: Nie, niedźwiedź, bardziej lis, bo on się nie boi człowieka.
0: No dobra, ale jak, gdybyśmy na przykład raz sami chodzili, to jak zapobiec spotkaniu z misiem?
1: No jeżeli jesteśmy w Bieszczadach, tak, w tym pasie Karpat,
0: no
1: to...
0: Beskid Niński
1: tak,
0: nawet już
1: tak,
0: wystarczy.
1: Beskid, no to powiedzmy, że jakiś hałas.
0: Czyli dzwoneczek idziemy na przykład z kimś, przypięty do plecaka.
1: Może być dzwoneczek, chociaż dla mnie dzwoneczek to mi się kojarzy z jakimiś kozami i wiesz, z takim wypasanym bydłem, mm-hmm. więc to może zaciekawić takie zwierzę.
0: O Boże, dobra.
1: Chociaż o tym nie słyszałem, ale one też mają dzwoneczki. Mm-hmm. Ale wystarczy raz na jakiś czas gwiznąć w gwizdek. I to jest dobry, mm-hmm. dobry sposób na to, żeby dać znać o swoim położeniu zwierzętom, które gdzieś tam są.
0: Teraz wiem, czy przy plecakach są już teraz w standardzie zazwyczaj montowane gwizdki.
1: Wiesz co, te gwizdki, tak szczerze powiem, z doświadczenia to taki bardziej bajer. Mm-hmm. Jest, bo jest, ale 50 metrów i tego nie słychać.
0: Okej. Okay.
1: Tak w terenie. Gubią się te gwizdki. Trzeba kupić porządny, dobry gwizdek, taki ratunkowy, najlepiej morski i one są najgłośniejsze i taki gwizdek warto przy sobie mieć.
0: No tak, a chodzi o to, żeby miś wiedział, że się zbliżamy i żeby zdążył się oddalić, a nie żeby zdążył się zainteresować, o jedzenie idzie.
1: Dokładnie właśnie tak. Dokładnie właśnie tak. Jeżeli idziemy sami, to gwizdżemy, jeżeli idziemy z kimś, to po prostu rozmawiamy. Kiedyś robiło się jeszcze tak, że kijkiem stukało się w drzewo. Mm-hmm. I ten odgłos rozchodził się po lesie i zwierzęta wiedziały, że ktoś idzie. No, ja strasznie ubolewam, że nie widzieliśmy nawet z daleka.
0: No dobra.
1: Ani jednego niedźwiedzia. A tak bardzo chcieliśmy.
0: A w przypadku spotkania, co, gaz pieprzowy?
1: Tak, już taka ostateczność to tak. Ale nie pryskamy od razu.
0: Nie?
1: Czekamy, wycofujemy się, robimy wszystko, żeby jednak też nie robić krzywdy temu zwierzęciu, a czasami sobie.
0: No i dobrze byłoby sprawdzić wiatr, zanim użyjemy gazu pieprzowego.
1: Właśnie, chciałem o tym powiedzieć. Zanim użyjemy w ogóle, kupimy gaz, to zanim go użyjemy, przetestujmy. Zobaczmy, jak to pachnie. Nie pryskajmy w siebie, ale gdzieś tak, żebyśmy mogli, tak, ale żebyśmy mogli delikatnie poczuć ten zapach, niech nawet uderzy po nosie, zobaczmy, jak to jest. Będziemy trochę kichać, ale lepiej to przetestować, żeby później nie być w szoku i w gorszym położeniu niż taki na przykład niedźwiedź, tak, albo wilk.
0: No tak, wiadomo, że obecność niedźwiedzia w okolicy można rozpoznać po odchodach.
1: Tak.
0: No
1: tak.
0: I tutaj trzeba rozróżnić, czy to niedźwiedź brunatny, czy niedźwiedź gryzli, bo niedźwiedź brunatny, odchody niedźwiedzia brunatnego, to wiesz, zawierają w sobie futerka,
1: wiewiórek wszystko.
0: I jagody, natomiast odchody niedźwiedzia gryzli zawierają w sobie małe dzwoneczki i pachną pieprzem.
1: Tak, coś w tym jest.
0: Więc wiemy dlaczego.
1: Tak, no niedźwiedź brunatny, on nie jest taki skory do ataków, tak? Już musimy mu naprawdę nadepnąć na ogon, wejść do gawry. Mhm. Tu też taka ciekawostka niedźwiedzi.

0: i ekspert w dziedzinie survivalu, autor bushcraftowej podróży życia. Więcej na ten temat dokładnie w tej bushcraftowej podróży życia. Proszę znaleźć książkę, będzie łatwiej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: free. Na zegarach 16:46 i pół to prędziutko ruszamy na spacer po Warszawie z Łukaszem Ostajaka-Sprzyckim.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Łukasz Ostajaka-Sprzycki i zapraszam Państwa na Wrzeciono. Osiedle Wrzeciono, położone na Bielanach, ma robotniczy charakter i jest świetnym przykładem powojennego modernizmu w Warszawie. Nazwa osiedla pochodzi prawdopodobnie od kształtu dawnego folwarku lub pola uprawnego przypominającego Wrzeciono, choć istnieje też teoria łącząca ją z mechanizmem młyna napędzanego przez Potok Bielański. Już w XVII wieku istniała tu osada będąca częścią dóbr klasztornych Kamedułów. W XIX wieku Wrzeciono było ubogą wsią rolniczą, a w okresie międzywojennym zamieszkiwaną głównie przez robotników i kolejarzy. Po II wojnie światowej, w latach 60. i 70. powstało tu wielkopłytowe osiedle mieszkaniowe, zaprojektowane jako zaplecze dla pracowników pobliskiej huty Warszawa. Projekt przygotował zespół architektów pod kierunkiem Stefana Dojbla i Lecha Zaborskiego. Osiedle Wrzeciono jest przykładem modernistycznej urbanistyki. Bloki mieszkalne rozmieszczono luźno, wśród zieleni, z powtarzalnym układem i prostą geometryczną formą. Centralnym punktem jest pawilon handlowy na planie koła, który podkreśla lokalne centrum osiedla. Budynki cechuje funkcjonalizm, choć mają też wady, takie

jak ciemne kuchnie i małe balkony. Wrzeciono szybko zyskało infrastrukturę społeczną. Szkoły, sklepy, dom kultury oraz pawilony handlowe, które służyły mieszkańcom, głównie robotnikom. Mimo trudności społecznych i architektonicznego chłodu, osiedle przeszło liczne modernizacje i rewitalizacje przestrzeni publicznych. Dziś Wrzeciono zachowuje silną lokalną tożsamość i jest ważnym elementem struktury północnej Warszawy, łącząc historię robotniczą z dziedzictwem modernizmu.

0: Na zegarach 16:52. Uwaga na dzikie zwierzęta na drogach. Jest wysyp zdarzeń drogowych z ich udziałem. Pod Płockiem w majówkę po zderzeniu z łosiem zginęła motocyklistka. Co zrobić, by zminimalizować ryzyko takich zdarzeń? Sprawdzała nasza reporterka Agnieszka Maruszak.
1: Jedna osoba nie żyje, jedna ciężko ranna trafiła do szpitala. W majowy weekend na terenie powiatu płockiego doszło do 2 wypadków i 5 kolizji z udziałem dzikich zwierząt, mówi Monika Jakubowska, rzeczniczka płockiej policji.
2: Do najtragiczniejszego zdarzenia doszło w niedzielę na drodze krajowej numer 62 w Białobrzegach. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 40-letnia kierująca motocyklem uderzyła w łosia, który wbiegł na jezdnię. Kobieta w stanie zagrażającym życiu trafiła do szpitala. Niestety pomimo udzielonej pomocy jej życia nie udało się uratować.
1: W czwartek w Topólnie w wyniku zderzenia samochodu osobowego z łosiem 11-letnia pasażerka Renault została ciężko ranna. Od początku roku na terenie powiatu płockiego doszło do 100 zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt. W ubiegłym roku do niemal 300. W powiecie płońskim policja podczas długiego weekendu odnotowała 3 kolizje z udziałem dzikich zwierząt, mówi Kinga Drężek-Zmysłowska, rzeczniczka płońskiej policji.
3: Wszystkie dotyczyły zdarzeń samochodów osobowych z sarnami. 2 kolizje miały miejsce na drodze krajowej numer 7 w okolicach miejscowości Szczytniki i Dalenówek, a 3 na drodze krajowej numer 50 w rejonie Kozarzewa.
1: Do wypadków dochodzi często na drogach krajowych. Niestety nie ma tam możliwości założenia siatek czy zrobienia specjalnych przejść dla zwierząt, jakie funkcjonują na autostradach, mówi Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Nie ma takiej możliwości, dlatego że droga klasy GP jest to droga ogólnodostępna, gdzie są na przykład zjazdy i nie byłoby możliwości wygrodzić takiej trasy. Natomiast trasa ekspresowa czy autostrada, tutaj dostęp do niej jest tylko i wyłącznie poprzez węzły drogowe i dlatego też pomiędzy węzłami wygradzamy trasę siatką.
1: Kierowcy muszą uważnie patrzeć na znaki i zachowywać szczególną ostrożność.
4: Jeżeli chodzi o istniejące drogi krajowe niższej kategorii, czyli na przykład GP, tam gdzie pojawiają się zwierzęta, gdzie właśnie leśniczy nam wskazuje, tudzież sami w trakcie na przykład objazdów dróg obserwujemy, ustawiane są oznakowania. Uwaga, dzika zwierzyna.
1: Są miejsca, gdzie szczególnie często zdarzają się wypadki z udziałem zwierząt, podkreśla Monika Jakubowska, rzeczniczka płockiej policji.
2: Do zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt najczęściej dochodzi w rejonach lasów, łąk, zarośli oraz pól, gdzie ryzyko nagłego wtargnięcia dzikiej zwierzyny na jezdnię jest bardzo wysokie. Najczęściej są to sarny oraz łosie. O ile zdarzenia z sarną zwykle kończy się kolizją bez poważnych obrażeń dla uczestników, to w przypadku łosia skutki mogą być bardzo poważne, a nawet tragiczne.
1: Istotna jest też pora dnia, dodaje Kinga Drężek-Zmysłowska.
3: Do większości takich sytuacji dochodzi o świcie i o zmierzchu. Zdarzenia z ostatniego weekendu miały miejsce w godzinach wieczornych, około godziny 21 oraz po 22. To czas, kiedy aktywność dzikich zwierząt znacząco wzrasta.
1: Jeżeli dojdzie do kolizji z dzikim zwierzęciem, nie należy go dotykać. Może być agresywne. Trzeba zadzwonić na numer alarmowy 112.
0: Agnieszka Maruszak, dziękujemy bardzo.

0: Minęła godzina 17. Na wiadomości Polskiego Radia RDC zaprasza Agnieszka Chmielewska.
1: Są duże utrudnienia w kursowaniu kolei w Warszawie. Pasażerowie muszą przygotować się na opóźnienia. Powiemy też o objawach hantawirusów. Rozprzestrzeniły się na statku wycieczkowym na Atlantyku, na którym są też Polacy. 3 osoby zmarły. Mamy brązowy medal Mistrzostw Europy w strzelectwie sportowym, a konkretnie nie my, a Karolina Romańczyk. Duże utrudnienia w kursowaniu lokalnej kolei w Warszawie. W rejonie stacji Warszawa-Płudy doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem. Pociągi kolei mazowieckich i szybkiej kolei miejskiej są opóźnione nawet o godzinę. Usterka na stacji została już naprawiona, jednak pasażerowie muszą przygotować się na opóźnienia wtórne, mówi Karol Adamaszek z SKM.
2: W tej chwili pracujemy nad przywróceniem rozkładowego ruchu pojazdów na liniach S3, S4 i S40. Przepraszamy za te wszystkie utrudnienia niezależne od nas.
1: Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów komunikacji miejskiej i kolei mazowieckich. Utrudnienia w kursowaniu pociągów także na warszawskiej linii średnicowej. Z powodu wtórnych utrudnień w ruchu po awarii taboru SKM w pobliżu stacji Warszawa Wschodnia, pociągi SKM linii S1 i S2 w obydwu kierunkach mogą być opóźnione powyżej 30 minut. Część pociągów została odwołana, a szczegóły opóźnień można sprawdzać na bieżąco na portalu pasażera. Hantawirusy są groźne, ale rzadko przenoszą się między ludźmi. Znamy opinie specjalistów po tym, jak 3 osoby straciły życie na statku wycieczkowym, a kolejne 3 są zakażone. Płynął z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka. Wiemy, że na statku są Polacy. Dr Paweł Grzesiowski wyjaśnia, że hantawirusy to wirusy odzwierzęce przenoszone przez myszy i szczury.
3: Zarażamy się nimi od małych gryzoni, których mocz czy inne wydaliny mogą być drogą oddechową czy pokarmową wchłonięte przez człowieka i jest to choroba rzadka i mało zaraźliwa. W związku z tym epidemia nam na pewno nie grozi.
1: Doktor Grzesiowski podkreśla, że hantawirus wylęga się około 2-3 tygodni i jest niebezpieczny.
3: Jeżeli zarazi się człowiek, może chorować albo na taką postać, można powiedzieć, sepsy, czyli wysoka gorączka, bóle mięśniowe, bardzo duże osłabienie, taka burza cytokinowa, trochę analogicznie jak przy COVID-zie. No a druga postać jest postacią płucną, gdzie dochodzi jeszcze do tych wszystkich objawów ciężkie uszkodzenie płuc, które niestety w części przypadków kończy się śmiertelnie.
1: Wśród osób, które zmarły na statku, 2 z nich to obywatele Holandii, a 3 ofiara to obywatel Niemiec. Statek wycieczkowy stoi obecnie u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Pasażerowie i członkowie załogi nie otrzymali pozwolenia na zejście na ląd. Na pokład jednostki mieli wejść lekarze, aby ocenić stan zdrowia podróżnych. Nie jest jasne, czy wprowadzili już kwarantannę. Wysokie zagrożenie pożarowe prognozowane jest dziś na terenie 40 powiatów w całej Polsce. Młodszy brygadier Wojciech Chojnowski ze Straży Pożarnej przypomina o podstawowych zasadach zachowania w lesie.
4: Zastanówmy się, nawet spacerując po lesie, czy warto w czasie tego spaceru palić papierosa. Ten niedopałek może być przyczyną tragedii. Pamiętajmy też, żeby nie wjeżdżać samochodami w głąb lasu, bo rozgrzany układ wydechowy może zapalić suchą trawę. Las jest naszym wspólnym dobrem i dbajmy o jego bezpieczeństwo.
1: O pojawieniu się ognia w lesie należy niezwłocznie poinformować służby ratunkowe. Karolina Romańczyk zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy w strzelectwie sportowym w konkurencji karabin z 300 metrów w 3 postawach. Złoto wywalczyła Szwajcarka Marta Szabobuza, a po srebro sięgnęła Brytyjka. Karabin z 300 metrów w 3 postawach nie jest konkurencją olimpijską. Wyleczą chory ząb, zadbają o profilaktykę i edukację małych pacjentów. Do 2 ciechanowskich szkół podstawowych wróciły gabinety stomatologiczne. A gdzie dokładnie je otwarto, sprawdziła reporterka RDC Katarzyna Piórkowska.
5: Gabinety stomatologiczne zostały otwarte w szkołach podstawowych nr 3 i 5 w Ciechanowie. Będą mogli korzystać z nich także uczniowie z 6 i maluchy z miejskich przedszkoli nr 1, 3, 4, 5 i 10. Zorganizowanie bezpłatnej opieki stomatologicznej dla dzieci wymaga spełnienia kilku warunków, mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
6: Przede wszystkim finansowanie ze strony NFZ-u, a także gotowość prywatnych stomatologów do prowadzenia takich gabinetów w szkołach. No i oczywiście szkoła musi mieć odpowiednie pomieszczenie do tego celu. Tam, gdzie te wszystkie elementy się spotykają, możemy skutecznie działać.
5: Obydwa gabinety stomatologiczne zostały wyposażone w wysokiej jakości sprzęt niezbędny do leczenia najmłodszych mieszkańców Ciechanowa. Katarzyna Piórkowska, Polskie Radio RDC.
1: A już za chwilę w popołudniu RDC rozmowa z cyklu Prawo bez tajemnic. Tym razem Adam Piśko z gośćmi będzie rozmawiać o podróżowaniu koleją. Przyjrzymy się temu, jakie uprawnienia przysługują pasażerom i jakie obowiązki mają przewoźnicy. Po rozmowie zachęcamy do korzystania z porad prawnych. Prawnicy będą dyżurować pod telefonem i będą do Państwa dyspozycji.

0: można się opalać. Słońce na to zdecydowanie pozwala. 27 stopni teraz na mazowieckich termometrach. Wieczorem ta temperatura spadnie do 13. Jutro również gorąco. We wtorek 27 stopni, wieczorem 11. W środę nieco chłodniej, 23 na termometrach, a w czwartek może pojawić się deszcz. Ale kolejny weekend znów powinien być piękny. Barometry teraz pokazują 997 hektopaskali. Sprawdzamy teraz, co dzieje się na mazowieckich trasach i tutaj uwaga, utrudnienie w Warszawie na trasie S8 na odcinku od węzła Modlińska do Mary Mącka. Tam doszło do awarii samochodu osobowego. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Ruch odbywa się pasem lewym. Coraz wolniej także na Wisłostradzie, tutaj w obydwu kierunkach, także wzdłuż Prymasa Tysiąclecia. Korki na trasie Łazienkowskiej i Siekierkowskiej, również na Pułkowej, trasie S8 na Ursynowie, także na Puławskiej. W Płocku zwalnia Wyszogrodzka, Dworcowa, Bielska, Krajowa 60, a w Siedlcach trzeba uważać na 3 maja Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Floriańskiej, Starowiejskiej, w Ciechanowie, Pułtuskiej i Sienkiewicza, także 17 stycznia. Bądźcie Państwo ostrożni.
1: Reklama. Hej rodzicu, szukasz planu na lato dla swojego dziecka? Sprzedaż półkolonii w klubach Fikołki właśnie wystartowała. Pakuj się na półkolonie z fikołkami. Codziennie ruch i zabawa, warsztaty, animacje i wycieczki autokarowe. A do tego hit, fikołkowa walizka i paszport odkrywcy dla każdego dziecka. Opieka od rana do wieczora, pełne wyżywienie i mnóstwo atrakcji w cenie. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Zarezerwuj już dziś na stronie fikolki.pl.
2: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Wyjątkowy prezent o wartości ponad 650 zł czeka na ciebie podczas wydarzenia Mokosz Cosmetics. A do tego jako jedna z pierwszych poznasz nowy produkt przed premierą, a także skorzystasz z warsztatów tworzenia kosmetyków, specjalnych rabatów, konsultacji i strefy z brafittingiem. Liczba miejsc ograniczona. Kup bilet już teraz na www.mokosz.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
10: Panie ambasadorze.
11: Co to znaczy dobrym ambasadorem?
10: No nie wiem, ja nie byłem ambasadorem. Pan właśnie.
11: No tak. No dobry to taki, który ciężko pracuje i stara się wykazywać inicjatywą dla swojego kraju, który postara się promować ten kraj i też na przykład po tym, kto go żegna, jak wyjeżdża z placówki.
10: Czy język dyplomacji.
11: Czy ktoś o nim wie. Powinien się dobrze też orientować w tym, co się dzieje w kraju, w którym urzęduje. Znać dobrze język tego kraju.
12: Zapraszam na dyskusję publicystów od poniedziałku do czwartku po 8.30. Grzegorz Chlasta.
9: Autopromocja. Popołudnie Polskiego Radia RDC.
13: Prawie 12 minut po godzinie 17. Tak, rozpoczynamy trzecią godzinę naszego dzisiejszego spotkania w popołudniu RDC. Za chwileczkę będziemy rozmawiać w ramach naszego cyklu Prawo bez tajemnic o prawach pasażerów, a po godzinie 17.30 zdradzimy Państwu, czym jest Wiet Tai Chi. Zanim to wszystko nastąpi, to najpierw Stevie Wonder zaśpiewa do nas Superstition.

0: 15 minut po godzinie 17. Razem z nami w studiu mecenas Anna Kutyłowska, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani mecenas. Dziś postanowiliśmy porozmawiać o pasażerze, który jeździł koleją i znał swoje prawa.
1: Tak, zgadza się. Jest mi bardzo miło.
0: Byłbym zdziwiony, gdyby każdy z nas mógł o sobie powiedzieć, że nawet jak podróżuje koleją, to że zna swoje prawa. Bo podejrzewam, że nikt nawet specjalnie nie wnika w tym, jakie prawa nam przysługują, tylko kupuje bilet i udaje się do wagonu. No to może zacznijmy od tego, czy w momencie, gdy kupujemy ten bilet, to zawieramy pewnego rodzaju umowę z przewoźnikiem. Co to właściwie za umowa?
1: Jest to umowa przewozu. Mhm. Zasadniczo jest tak, jak pan powiedział. Bilet jest pewnym dowodem wskazującym na zawarcie takiej umowy. Ale warto też podkreślić okoliczność, że przewoźnik sprzedając bilet, a pasażer kupując bilet, staje się też klientem. Nie tylko pasażerem, ale klientem, a to oznacza, że może pewnego standardu, pewnych usług od przewoźnika wymagać. A taką zasadniczą usługą to jest dotarcie do miejsca docelowego na czas. I w związku z tym też będą przysługiwać takiemu pasażerowi określone uprawnienia, jeżeli ta umowa nie zostanie w tym zakresie zrealizowana.
0: Czyli jeżeli na przykład nastąpi opóźnienie.
1: Jak najbardziej tak.
0: No dobrze, to wobec tego, co nam przysługuje jeżeli przewoźnik nie zrealizuje tej umowy, czyli na przykład nie dowiezie nas na czas. W którym momencie możemy domagać się jakichkolwiek odszkodowań z tego tytułu?
1: Zasadniczo wygląda to w ten sposób, że możemy ubiegać się o zwrot kosztów takiego biletu, jeśli rezygnujemy z danej podróży.
0: Możemy... Bez tego potrącenia 10%, które na przykład są w momencie, gdybyśmy zwracali bilet.
1: To zależy, jak wcześniej ten bilet anulujemy. To są wewnętrzne regulacje przewoźnika.
0: Przepraszam, bo wszedłem pani. Tak. To inna sprawa zupełnie.
1: Ale
0: dobra.
1: Od ogółu mówiąc, to jest to zwrot kosztów biletu. Jeżeli możemy też ubiegać się o bezpłatny przejazd do miejsca rozpoczęcia podróży w najbliższym możliwym terminie. Możemy też zmienić trasę przejazdu, żeby dotrzeć do miejsca docelowego w najbliższym możliwym terminie i na porównywalnych warunkach. I możemy też dokonać zmiany rezerwacji na późniejszy, dogodny termin. Jeśli chodzi o opóźnienie pociągu, to...
0: Takie przypadki, przepraszam, bo staram się to jakoś umiejscowić w realiach. Zimą najczęściej się nam zdarzają. Faktycznie, kiedy się dowiadujemy na przykład, że pociąg w ogóle nie odjedzie albo w ogóle się nie zjawi. I wtedy możemy żądać faktycznie zwrotu kosztu biletu, ale czy, ponieważ to się zdarzało, czy przewoźnik może potrącić nam 10%? Bo gdybyśmy chcieli zwrócić bilet, możemy zwrócić bilet przed podróżą, ale wtedy PKP potrąca nam 10%. Z tego, co pamiętam. Być może to jest teraz inna kwota. Pamiętam, że to było 10%. Czy w przypadku, gdy to właśnie przewoźnik nie wywiązuje się z umowy, czyli ten pociąg w ogóle nie przyjeżdża, to czy również może potrącić te 10%?
1: Nie, powinniśmy zasadniczo ubiegać się w reklamacji o zwrot kosztów takiego biletu. I teraz... Co istotne, obowiązuje pasażera procedura reklamacyjna i na tej podstawie pasażer może się ubiegać o pewną o odszkodowanie tak zwane. Natomiast w zależności od tego, jaki to jest rodzaj przewozu, mam na myśli, czy dalekobieżny, międzynarodowy, to może też się ubiegać o tak zwaną rekompensatę i ona kształtuje się na różnym poziomie w zależności od tego, jak dużym opóźnieniem na przykład mamy do czynienia danego pociągu.
0: Czyli i przykładowo oprócz kosztów biletów jeszcze dodatkowa rekompensata.
1: Tak, jeżeli na przykład opóźnienie było powyżej 60 do 119 minut, to wówczas jest to 25% ceny biletu jednorazowego. Natomiast jeżeli jest to większe opóźnienie, to wtedy 50% ceny biletu jednorazowego, jeżeli to jest powyżej 120 minut, takie opóźnienie.
0: Aha, biletu, to, bo miejscówka kosztuje, wycenia się ją osobno, tak? Bo pytam, czy w klasie pierwszej, czy w klasie drugiej.
1: Jest to bilet, który zakupił, chodzi który o bilet, tak, dokładnie, który zakupił pasażer, ale tak jak powiedziałam, są to określonego rodzaju przewozy, czyli dalekobieżne. Na przykład, tak dla słuchaczy, to będzie Express Intercity Premium na przykład. To są tego rodzaju najczęściej przewozy. Natomiast jeśli chodzi o przewoźników regionalnych, czyli koleje mazowieckie przykładowo, czy małopolskie, śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, no to wówczas możemy zgłosić się do przewoźnika kolejowego o rekompensatę. Składamy odpowiedni wniosek w tym zakresie i wówczas przewoźnik taką reklamację rozpatruje i ma na to 30 dni.
0: Ale w przypadku takich krótszych połączeń, no takich jak właśnie jak realizowane na przykład przez koleje mazowieckie, to również przysługuje nam ta rekompensata?
1: Tak, zasadniczo tak. Nie ta rekompensata, o której mówiłam przy przewozach dalekobieżnych. Nie, absolutnie. To
0: znaczy
1: już są to przepisy wewnętrzne danego przewoźnika, ale wówczas pasażer ma prawo do złożenia reklamacji i przewoźnik jest zobligowany do rozpatrzenia tej reklamacji. Jeżeli pasażer nie jest zadowolony z danego rozstrzygnięcia, to może się zwrócić do przewoźnika z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie, z takim odwołaniem. I jeżeli w dalszym ciągu rozstrzygnięcie nas nie satysfakcjonuje, no to pozostaje w ostateczności droga sądowa, ale aktualnie bardzo pożądaną metodą rozwiązywania sporów są metody tak zwane alternatywne i
0: polubowne.
1: Tak, dokładnie, te alternatywne, inaczej polubowne. Zatem prezes Urzędu Transportu Kolejowego i działający przy prezesie Urzędu Transportu Kolejowego rzecznik praw pasażera kolei zachęca do składania wniosków, które mają na celu rozstrzygnięcie sprawy indywidualnie między pasażerem a przewoźnikiem.
0: Pani mecenas, a teraz wróćmy do tej sytuacji zimowej. Nie odjeżdża nam pociąg do Krakowa z Warszawy Centralnej. W ogóle nie dotarł na ten peron, bo zamarzł po drodze. Idziemy do kasy i domagamy się zwrotu pieniędzy za bilet. Dostaniemy od razu, czy też będziemy musieli przejść całą procedurę reklamacyjną, czyli będziemy musieli najpierw złożyć pisemny wniosek o uznanie reklamacji, opisując przyczyny i tak dalej, i w ciągu 90 dni zostanie rozpatrzony.
1: Musimy przejść procedurę reklamacyjną.
0: Jednak.
1: Znaczy, jeżeli w zależności zasadniczo tak. Taka jest zasada, że musimy skorzystać z procedury reklamacyjnej. Mhm. Natomiast po prostu w zależności jak też przepisy wewnętrzne danego przewoźnika stanowią, tak też musimy się tym kierować. Ponieważ biorąc pod uwagę te wszystkie kwestie związane z opóźnieniem czy odwołaniem, musimy patrzeć na te aspekty niejako z lotu ptaka. Mam na myśli, że nakładają się tutaj pewne regulacje. Jest to prawo unijne, jest to specjalne rozporządzenie dotyczące praw pasażerów kolei. Mamy też prawo krajowe, które zapewnia stosowanie tego rozporządzenia, a także mamy też wewnętrzne regulacje przewoźników. Oczywiście one w żadnym zakresie nie mogą być sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem. Ale niejako procedura reklamacyjna jest zasadniczo konieczna do przejścia. Tak?
0: Czyli wydaliśmy pieniądze, będziemy musieli do Krakowa dotrzeć jakoś inaczej, będziemy musieli wydać pieniądze jeszcze raz. Ale być może dostaniemy zwrot za te pieniądze, które wydaliśmy wcześniej.
1: Tak.
0: Kiepsko to zorganizowane, przyznam się pani.
1: Zawsze możemy zwrócić się z prośbą o te polubowne metody, jeżeli nie jesteśmy zadowoleni. Żadna ze ścieżek siebie nie wyklucza. Ta metoda polubownego rozwiązania sporu między pasażerem a przewoźnikiem nie wyklucza późniejszego powództwa o charakterze cywilnoprawnym. Ale to jest ostateczność.
0: To absolutna ostateczność i trwa to latami, więc to takie... Tak. W ogóle w to może nie wnikajmy. Ale powiedziała pani jeszcze jedną ciekawą rzecz. Możemy w takim przypadku na przykład... Właśnie, czy możemy, jeżeli pociąg Intercity relacji Warszawa-Kraków nie odjechał, ale mam możliwość połączenia na przykład przez Lublin z tym Krakowem, to czy mogę zażądać przebukowania biletu i podróży przez Lublin? Hipotetycznie oczywiście, bo akurat taka trasa...
1: Zmiana trasy przejazdu jest jak najbardziej możliwa.
0: Bo to dosyć
1: drastyczna
0: zmiana trasy, proszę zwrócić uwagę.
1: Znaczy, oczywiście,
0: albo przez Katowice
1: takie,
0: na przykład.
1: Jeżeli takie połączenia są dostępne i mogą być realizowane na podobnych warunkach, no to owszem, możemy skorzystać też i z takiej metody, ale zasadniczo najczęściej, tak myślę, dochodzi do składania reklamacji i do zakupu biletu na przykład na własną rękę i wówczas przechodzenie tej procedury reklamacyjnej.
0: Jak jest w momencie, gdy na przykład poruszamy się na wózku inwalidzkim? Czy musimy ten fakt uprzednio zgłosić przy zakupie biletu?
1: Tak, jak najbardziej tak. Ten fakt należy zgłosić co najmniej 24 godziny przed planowaną podróżą. I oczywiście należy tutaj zapoznać się z
0: 24 godziny przed planowaną podróżą musimy to zgłosić?
1: Tak, ponieważ przewoźnik musi się do tego przygotować, zaplanować odpowiednią asystę. Również jest to po prostu pewna logistyka, tak żeby ten pasażer mógł skorzystać z przysługujących mu praw.
0: Jak to wtedy wygląda w praktyce? Czy rozumiem, że zostanie takiemu pasażerowi wskazane konkretne miejsce pociągu, w którym musi się pojawić?
1: Tak, zasadniczo tak. I osoby, które są do tego dedykowane u danego przewoźnika, wyjdą po taką osobę i zapewnią jej asystę, pomogą do pociągu się dostać i następnie z tego pociągu się wydostać. To już regulują konkretne przepisy danego przewoźnika. One są powszechnie dostępne na stronie internetowej. Są określone formy zgłaszania tego, cała procedura. I tutaj, jeśli chodzi o szczegóły, to odsyłam do tych regulacji dostępnych na stronie internetowej każdego z przewoźników. Ponieważ taki przewoźnik ma też obowiązki informacyjne i zasadniczo wiele informacji, właściwie wszystkie, są dostępne na stronach internetowych poszczególnych przewoźników.
0: Pani mecenas, pamiętam taki incydent, kiedyś Janina Ochojska chciała się dostać na pokład właśnie pociągu, zresztą relacji Warszawa-Kraków, na wózku inwalidzkim poruszała się wówczas i oczywiście został ułożony trap łączący peron z pokładem pociągu, ale zażądano od niej, aby opuściła wózek, bo nie może tego trapu pokonać na wózku, jako że nie ma zabezpieczeń bocznych. Co było oczywiście absolutnie uniemożliwiało wykonanie tej usługi. Czy to się zmieniło?
1: Oczywiście takie sytuacje zdarzają się, z pewnością są bardzo przykre i należy je piętnować, no ale...
0: No wręcz absurdalne, no bo przecież
1: absurdalne,
0: dlatego ktoś
1: jak najbardziej
0: porusza się
1: tak.
0: na wózku, przecież nie dlatego, że lubi.
1: Natomiast standard i sposób realizacji przewozów na przestrzeni ostatnich lat naprawdę diametralnie się zmienił. Przewoźnicy dysponują zasadniczo komfortowym i przeznaczonym dla osób na przykład niepełnosprawnych taborem kolejowym, który jest w stanie zapewnić przewóz właściwy dla takich osób, komfortowy i godny. Natomiast życie pokazuje różne historie i na pewno takie przypadki są, niemniej warto korzystać ze swoich praw, składać reklamacje, skargi i domagać się egzekwowania tego tych swoich praw od poszczególnych przewoźników kolejowych.
0: Pani mecenas, rozumiem, że możemy panią poprosić o dyżur przy telefonie.
1: Tak.
0: Odda się pani we władanie naszych słuchaczy.
1: Tak, jak najbardziej. Tak, zapraszam do kontaktu.
0: Nasz numer telefonu od razu państwu przypomnę: 22 645 9090 22 645 9090 i mecenas Anna Kutyłowska będzie teraz przez najbliższe pół godziny do państwa dyspozycji. Bardzo za to
1: dziękujemy.
0: No i bardzo dziękuję, że znalazła pani dla nas czas.
1: Ja bardzo dziękuję, że mogłam się u państwa pojawić i wziąć udział w tak miłej rozmowie. Tak zupełnie na koniec, podsumowując, chciałabym wskazać, że naprawdę bardzo sprawny system i sposób rozwiązywania tych sporów funkcjonuje właśnie przy prezesie Urzędu Transportu Kolejowego. Mam tutaj na myśli Rzecznika Praw Pasażerów Kolei, więc tam też jest skarbnica wiedzy, jeśli chodzi o tego typu informacje. Mimo wszystko warto wybierać kolej.
0: Mecenas Anna Kutyłowska była gościem popołudnia RDC. Teraz do państwa dyspozycji. Jeszcze raz przypominam numer telefonu 22 645 9090.

0: To był Kuba Badach z jego układem otwartym. Na zegarach 17:35. Przypominam, że nasz numer telefonu do Państwa dyspozycji 22645-9090 i pani mecenas Anna Kutyłowska czeka na Państwa telefony. A razem z nami w studiu Michał Roztworowski.
1: Dzień dobry.
0: Instruktor Wiet Tai Chi.
1: Tak jest.
0: Wiet Tai Chi. Tajemnicza praktyka, czy też sztuka walki. Czym właściwie jest Wiet Tai Chi?
1: A, to takie złożone pytanie. Bo właściwie praktyka Wiet Tai Chi nie jest odłączona od swoich korzeni, które właśnie czerpią ze sztuk walki. Tai Chi u swoich podstaw jakieś 2000 lat temu, tak? Cofniemy się aż do takiej epoki.
0: Okej, okay. A ja się martwiłem, praktycznie... bo chciałem cię pytać o lata 90. XX wieku, ale okej, okay, możemy się cofnąć
1: widzisz,
0: aż tyle.
1: To szybsza podróż w czasie trochę,
0: dobra.
1: Cofniemy się. U swoich podstaw jest sztuką walki i to jest taka sztuka walki, która ma... Każda sztuka walki, czy to karate, czy to judo, kendo, mają... te sztuki walki swoje pryncypia, czyli swoje takie zasady działania. Na przykład taekwondo jest oparte o kopnięcia. Judo jest oparte o rzuty. Mhm. Karate jest oparte o proste linie, czyli jak najprostsze ciosy do przodu, jak najprostsze ruchy, jak najszybsze. I teraz tai chi, co do zasady, jest oparte na taką równowagą pomiędzy siłą a zwinnością, takimi miękkimi ruchami. I to wynika trochę z takiej obserwacji zwierząt, jak one walczą. Na przykład wąż jest taki zwinny w swoich ruchach, taki gibki. Mhm. Tygrys ma siłę w swoich łapach. I właśnie to jest tak, że tai chi u swoich podstaw historycznych wywodzi się trochę w zamyśle swoim ze sztuk walki i ma zastosowanie w obronie i w technikach walki, ale z czasem po prostu został rozwinięty i uporządkowany jako system zdrowotny. I to jest w XIX-XX wieku.
0: I czy Wiet Tai Chi ma swoje źródła już w tym, w tej filozofii sięgającej raczej poszukiwaniu zdrowia, czy jeszcze w tej filozofii sięgającej sztuk walki?
1: Tak, zdecydowanie tutaj sytuujemy się w takim zamyśle sztuki zdrowia, mhm. sztuki życia, sztuki oddycha.
0: Sztuki lepszego bycia, jak ktoś przetłumaczył.
1: Tak, tak. I w czasie, gdzie tryb życia jest siedzący, to właśnie stało się taką praktyką, żeby wprowadzić ciało w ruch, żeby je dotlenić, żeby je rozciągnąć i żeby po prostu mieć trochę lepszą jakość życia. No jak człowiek jest po emeryturze, w wieku emerytalnym, nawet młody człowiek może czerpać korzyści z Wiet Tai Chi, kiedy uprawia sport wyczynowy i dużo ruchu. Na przykład ktoś, kto idzie na siłownię, wysila te mięśnie, może znaleźć właśnie równowagę i siłę regeneracji w praktyce tai chi, Wiet Tai Chi.
0: A ty, Michał, czemu sięgnąłeś po Wiet Tai Chi?
1: No właśnie. Zacząłem w ogóle od sztuk walki.
0: No tak wiem. No.
1: Zacząłem od sztuk walki. No i po iluś tam latach praktyki dochodzi człowiek do takiego momentu, w którym podniesienie nogi wysoko na poziomie głowy, skoki z obrotem i różne takie wysiłkowe rzeczy zaczynają po prostu wymagać więcej regeneracji. Zacząłem po prostu... w linii tego, co uprawiałem, zacząłem od wietnamskich sztuk walki, więc dlatego pozostałem w rodzinie wietnamskich sztuk. Przy Wiet, tak? Jak nazwa wskazuje. I w ramach takiej chęci regeneracji rozwinąłem się w Wiet Tai Chi.
0: Chociaż ten przedrostek Wiet ma dwa znaczenia, bo oprócz tego, że oznacza Wietnam, to również oznacza podążanie. Oznacza drogę. Wiem, że nazwa Wiet Tai Chi jest też czasami tłumaczona jako podążanie za rozwojem energii życia.
1: Coś takiego, przybliżonego, tak, tak, zgadza się. Wiet Tai Chi, zdaje się, tłumaczenie takie, które mi przedstawiono od początku, to jest wiet jako kultywowanie Tai Chi. Chi to jest to słynne takie słowo.
0: Może to energia życia.
1: Chi to taka energia życia, tak. Czyli kultywowanie energii życiowej, aby się wznieść, aby się rozwinąć.
0: No i tutaj dochodzimy do tych lat 90. XX wieku, czyli w zasadzie dosyć młoda historia, kiedy to mistrz Fan Hoang, który rozpoczął studia w Kanadzie, o ile dobrze pamiętam.
1: Tak, tak.
0: Postanowił skodyfikować, no właśnie, tą sztukę lepszego bycia. Tak. Wiet Tai Chi.
1: Mistrz Fan Hoang to jest taka postać, która utworzyła ten ruch. Każdy styl, każda sztuka walki ma swoją taką postać, która utworzyła, którą się uznaje historycznie jako twórca ruchu. Tak samo jest w karate, w judo, w różnych stylach. I teraz dla Wiet Tai Chi taką postacią jest Mistrz Fan Hoang. Mistrz Fan Hoang przyjechał do Europy, do Francji w latach 70., o ile dobrze pamiętam. I teraz był mistrzem Wiet Wo Dao, czyli sztuk walki wietnamskich, i od tego zaczął. W pewnym momencie zdecydował, że rozwinie też aspekt zdrowotny, czyli ten aspekt, który pozwoli regenerację. I rozwinął szereg, skodyfikował, czerpiąc nie tyle z 30 lat swojej praktyki, ale też po prostu ze swoich przemyśleń, ze swoich własnych poszukiwań, stworzył taki system Wiet Tai Chi, który jest przedłużeniem Wiet Wo Dao, sztuk walki, i zakodował, tak to się to prezentuje. Mistrz po prostu koduje, uporządkuje pewne formy, pewne zasady co do tej sztuki i je przedstawił je w Genewie w 1992 roku, więc to jest bardzo młoda sztuka.
0: Bardzo młoda, tak.
1: Bardzo młoda.
0: Ale bazująca na...
1: Bardzo młoda.
0: Ale...

0: Tak, to jest 3 razy 4, to są takie potem cała filozofia wokół tej numerologii, tak, że 3 to jest liczba, 4 to jest pierwsza liczba taka właściwie parzysta po dwóch, ale która ma swoją też tak symbolikę. No i wszystko krąży wokół tych liczb. 12 meridianów, ale też 12 miesięcy. 12 to jest cykl lat w horoskopie chińskim, tak? Jest 12 zwierząt i każdy rok, dziś w tym roku jest rok konia?
1: Ja nie wiem. Nie pytaj mnie, broń Boże.
0: O ile się nie mylę. I właściwie jest 12, właśnie 12 jest taką liczbą, która wraca w większej symbolice i wielu takich symbolicznych wymiarach.
1: To polska szkoła Wiet Tai Chi czerpie ze źródeł włoskich. Bardzo dużo jest tych wpływów. Dlaczego? Dlaczego akurat tam?
0: Tak, Włochy są taką siedzibą, że tak powiem. Każdy ruch ma swoich prowadzących mistrzów. I na przykład jeżeli chcemy uczyć się karate albo taekwondo, chętnie pojedziemy do Japonii albo dla taekwondo do Korei, to tutaj okazuje się, że ponieważ wietnamskie sztuki walki w wydaniu europejskim zostały stworzone we Francji, we Włoszech, tam są jakby ci mistrzowie, którzy są u podstaw i którzy są uznawani jako twórcy ruchu, bądź takimi mistrzami prowadzącymi ruch, szkołę, styl. Więc w naszej sytuacji, dla Wiet Tai Chi, okazuje się, że ci mistrzowie są we Włoszech, dlatego tam są najbardziej doświadczeni mistrzowie, tam są najbardziej oznaczeni mistrzowie i ci, którzy prowadzą ruch, więc z naszej perspektywy czerpiemy po prostu u nich wiedzę i rozwijamy się u tych mistrzów.
1: Michał, dla kogo jest Wiet Tai Chi?
0: Wiet Tai Chi jest dla osób, które szukają trochę równowagi, które chcą polepszyć swój oddech, odnaleźć, zredukować swój stres.
1: To świetnie działa faktycznie jako taki detoks psychiczny.
0: Tak, tak. Ćwiczenia oddechowe w ogóle mają takie fajne zalety, dlatego że uruchamiają szereg zjawisk fizjologicznych, o których mogę opowiedzieć.
1: Naprawdę? Sam oddech?
0: Sam oddech, tak. Sam oddech. Teraz na badania są takie z dziedziny neuronauk, które pokazują, że jak się wdycha, czyli jak się zaczerpie ten oddech, ten tlen, powoduje to wzniesienie w górę płynu rdzenno-mózgowego. Gdy ten płyn dosięga mózgu, staje się coś takiego, że on oczyszcza przy okazji ten mózg z toksyn, ze stresu. Czyli jak się kumuluje stres, jest ten hormon stresu, prawda, który jest kumulowany, on może być, że tak powiem, przewietrzony. Tak jak się przewietrza pokój, to właśnie wdechem można przewietrzyć swój mózg. I jest taki mechanizm płynu rdzenno-mózgowego, który do tego się przyczynia. I dlatego mamy wrażenie, że jak spowolni się oddech, 5 sekund na przykład się wdycha i następnie 5 sekund się wydecha, jest taka reakcja, że czujemy się po trzech takich, często się mówi, jak człowiek jest zestresowany, tak, weź 3 głębokie wdechy, prawda? No to niekoniecznie jest to mit, tylko to się sprawdza i rzeczywiście to zostało zmierzone. I to jest autentyczna jakaś reakcja ciała, która się oczyszcza od komórek stresu, od zanieczyszczeń i mózg jest wtedy taki przewietrzony, więc redukuje to też rytm serca. Jest system, który się uruchamia. Jeżeli jesteśmy w systemie, w trybie walcz i uciekaj, tak, no to taki głęboki oddech uruchamia taki system uspokajający i który reguluje na przykład naszą akcję serca.

0: Więc cały system po prostu reakcji fizjologicznych jest uruchamiany, gdy kontroluje się ten oddech.
1: Nieprawdopodobne. Te zależności wzajemne jest ich znacznie więcej, jak podejrzewam. No bo jeszcze nawet o meridianach to tylko wspomnieliśmy, ale wiem, że o tym też można by opowiadać bardzo dużo, tym bardziej, że jest ich 12 i o każdym z nich można jeszcze powiedzieć coś innego. Niestety spoglądam na zegar, wiem, że nie będziemy mieli aż tyle czasu.
0: Dużo do powiedzenia, może.
1: Ale powiedz, Michał, czy to wciąż jeszcze jest sztuka walki?
0: Są zastosowania i w niektórych formach są przewidziane techniki. Trudno jest sobie wyobrazić, jak człowiek nie zna sztuk walki i jest się w jakiejś niskiej pozycji, noga do przodu, ręka do góry, prawa ręka do góry i lewa ręka z przodu. Można sobie czasami trudno wyobrazić, no dlaczego jestem w takiej pozycji. Ale jak już przyjdzie mistrz czy trener i pokaże, no można to zastosować w taki sposób w walce i tutaj blokujesz, a tą ręką wchodzisz w gardę i tą nogą tutaj przechodzisz i obalasz, od razu to nabiera takiego wymiaru, w którym można zobaczyć, że to ma zastosowanie w walce. A ponieważ stworzyli ten ruch, ten styl mistrzowie sztuk walki, oni mieli też na sercu, żeby pozostał ten, żeby pozostały te elementy sztuk walki w tym stylu, więc można odnaleźć elementy sztuk walki jak najbardziej.
1: Jak prowadzisz zajęcia ze swoimi uczniami, to masz w tyle głowy, że kształcisz wojowników? Czy że raczej prowadzisz terapię zajęciową?
0: Tak, mamy teraz w szkole, w naszych klubach osoby w średnim wieku i starsze. Tak, czyli 40+. W związku z tym przychodzą te osoby na przykład, żeby się ruszać, żeby ulżyć kolanom, żeby plecy trochę rozruszać, rozkręcić, żeby ramiona wyluzować, żeby pogłębić swój oddech. To jest szereg takich czynników zdrowotnych, więc skupiamy się na tym. Zapytaliśmy się kiedyś, był taki czas, w którym niektóre osoby były zainteresowane elementami samoobrony. I bardzo chętnie je pokazujemy, jak jest taka chęć elementów samoobrony. Bardzo chętnie je wprowadzamy. Zresztą od czasu do czasu wprowadzamy takie ćwiczenia w parach, które polegają na parowaniu, odpychaniu. I tu już są takie zajawki, że tak powiem. Niemniej to nie jest walka taką, o jakiej można mówić w samoobronie, na przykład na ulicy, w sytuacji zagrożenia życia. To jesteśmy jednak daleko, że tak powiem, do takiej.
1: Ale pewności siebie uczy ten styl.
0: Pewności siebie możliwe, że tak, na pewno wyluzowania. I w tym sensie trochę odnalezienia, jak człowiek. I jest takie coś, że jak człowiek jest zestresowany, ma mętlik w głowie. Jest taka burza, się kręci, nie może się skupić, bardzo myśli, szybko te myśli skaczą, tak? Od sasa do lasa. A człowiek właśnie jak się skupia na oddechu, na takim głębokim oddechu, to potrafi zejść z poziomu takiej burzy w głowie do poziomu ugruntowania nóg. I to jest takie fajne uczucie, że człowiek ma stabilność pod nogami i nie czuje się, czuje taką równowagę.
1: Super. Wiet Tai Chi. Jeżeli państwo chcą więcej na ten temat, no oczywiście można zawsze sięgnąć do książki samego mistrza Fan Huanga. Wiet Tai Chi, The Power of Quietness, czyli siła wyciszenia. Moglibyśmy to tak przetłumaczyć.
0: Tak, The Power of Quietness, siła wyciszenia.
1: Albo proszę szukać informacji na temat Wiet Tai Chi w Polsce, w Warszawie. Wiet Tai Chi Wilanów to chyba najbliższa szkoła, jaką możemy wskazać.
0: Wilanów i Włochy.
1: I Włochy.
0: Dzielnica Włochy.
1: O, nie mówimy o Wiet Tai Chi Italia, bo to zupełnie inna przygoda.
0: Dzielnica Włochy.
1: Bardzo dziękuję, że znalazłeś dla nas dzisiaj czas. Michał Rostworowski, instruktor Wiet Tai Chi.
0: Dziękuję bardzo.
1: Był gościem popołudnia RDC. Dziękuję.

0: Na zegarach 17.56 w studiu zjawiła się Anna Orzeł.
1: Tradycyjnie jak zwykle w poniedziałek o tej porze.
0: Tak jest, jako że po godzinie 18.00
1: zameldowałam się.
0: Zaprosi Państwa na start tygodnia.
1: Tak.
0: Jak zwykle spotkanie publicystów, komentatorów.
1: No polityków.
0: Jednym słowem.
1: Jednym słowem, tak.
0: A nie, to nie jednym słowem, przepraszam, to ja pomyliłem zupełnie audycję.
1: Zupełnie, tak, no.
0: Boże, co ja gadam, przepraszam cię najmocniej.
1: Zmęczony jesteś, pogoda, wiesz co, jestem, tak
0: wiesz
1: działa.
0: Co, tak, ja już jednych myślę zupełnie usypia. O czymś innym.
1: Tak, dokładnie, wiem o czym mówisz.
0: W starcie tygodnia, no w każdym razie powodów do komentarzy jest jak zwykle sporo, chociaż majówka za nami.
1: Tak jest dokładnie, ale przed majówką wiele się działo i w ten majowy weekend również. I przed nami też sporo różnych wydarzeń ważnych, takich jak na przykład podpisanie programu SAIF w piątek, to zapowiedział minister obrony narodowej. Ale to, co dzieje się tu i teraz, a ma znaczenie i jest ważne, to konsekwencje przymrozków, które były w tym roku wyjątkowo bezlitosne i zniszczyły niektóre uprawy w 100%. Tu myślę o sadach, plantacjach owoców. Dramat. Bo to jest wielką stratą tu i teraz i dziś, ale też ma swoje konsekwencje w przyszłości, bo taki sadownik, który nie zbierze owoców, wypada z rynku, a rynek i życie nie znoszą próżni, więc pojawi się inny dostawca, no więc tutaj może być problem rozłożony w czasie i poważny. Oczywiście wszyscy zapewniają, że rolnicy, sadownicy nie zostaną bez pomocy, będzie wypłata odszkodowań, komisje już pracują i będę rozmawiać o tym. Dobrze, trzeci raz z rzędu przechodzimy to samo wiosną, tak? No akurat skala w tym roku jest wyjątkowa, ale myślmy do przodu, co można zrobić, bo upraw takich czy sadów ubezpieczyciele nie chcą ubezpieczać od przymrozków, bo wiadomo, że jest co roku problem, a straty duże. To jak rozwiązać ten problem? Była taka oferta na stole, żeby utworzyć fundusz, żeby to działało szybko, tak? Bo jednak na ocenę tych strat komisje mają 2 miesiące. I to trochę wszystko trwa.
0: Troszkę za długo.
1: A straty są dziś. Więc
0: no, żadne pieniądze niestety nie spowodują, że
1: pojawią
0: się...
1: Że
0: odrosną, tak.
1: Te zawiązki, czy tam da się potem
0: będzie,
1: zebrać owoce. No niestety. To jest pierwsza rzecz. Dwa, Rada Nowej Konstytucji, to zapowiedział prezydent...
0: To już chyba 16 rada, jak policzono.
1: Tak. Tych rad jest naprawdę bardzo dużo.
0: Mamy kraj rad, jednym słowem.
1: Tak, więc wszyscy się przyglądają każdej kolejnej, kto wchodzi w skład i tak dalej. I to jest rada, która ma stworzyć konstytucję czy dokument, ustawę zasadniczą nowej generacji. Ktoś się zabawił i policzył, bo jeszcze nie znamy pełnego składu oczywiście, no ale już mniej więcej wiemy, kto tam będzie zasiadał, że średnia wieku to 74 lata. Więc trudno oczekiwać, że...
0: Mędrcy, jednym słowem.
1: No, doświadczenie pewnie mają, chociaż nie wiem, czy do wykorzystania akurat w tej konkretnej sytuacji, że to rada trochę wiekowa i czy ona faktycznie może stworzyć dokument patrząc dekady do przodu. No, zobaczymy, będziemy o tym dyskutować. No i ten wspomniany na początku program SAIF. Trochę pozbawiony ważnych elementów, takich jak na przykład zamówienia dla służb innych niż wojsko, czyli policja, straż graniczna i tak dalej. No jest to problem, ale generalnie podpisujemy dokument.
0: Jedno jest pewne, pan prezydent, który zawetował wcześniej program SAIF, na pewno też odetchnie z ulgą, kiedy zostanie podpisany.
1: Też tak
0: ponad
1: myślę.
0: Ponad wszelką wątpliwość tak odetchnie z ulgą. Anna Orzeł zaprasza po 18.00. A ponieważ już minęła godzina 18.00, zatem na wiadomości Polskiego Radia RDC zaprasza Państwa Agnieszka Chmielewska.
2: Jest godzina 18.00, Agnieszka Chmielewska. Zapraszam na wiadomości Polskiego Radia RDC. Są ogromne utrudnienia w kursowaniu szybkiej kolei miejskiej i kolei mazowieckich. Opóźnienia sięgają nawet 2 godzin, a wszystko przez uszkodzoną sieć trakcyjną. 6 mazowieckich powiatów z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Powiemy, które to powiaty. A wkrótce będzie drożej w samolotach.
3: Zapłacimy nieco więcej za kawę na pokładzie, za serwis.
2: O tym wszystkim w wiadomościach ekonomicznych. Uszkodzona sieć trakcyjna uziemiła pociągi na linii średnicowej. Są ogromne utrudnienia w kursowaniu szybkiej kolei miejskiej i kolei mazowieckich. Opóźnienia sięgają nawet 2 godzin. Do awarii doszło po godzinie 14 na stacji Warszawa Wschodnia. Pasażerowie jednego z pociągów musieli zostać ewakuowani, mówi Dorota Szalacha z PKP PLK.
4: Od godziny 15.38 do 16.30 na polecenie policji został wstrzymany ruch po to, aby ewakuować pasażerów z pociągu, który już wyjechał ze stacji. To jest pociąg relacji Warszawa-Lotnisko Chopina-Sulejówek-Miłosna.
2: Największe opóźnienie sięga 133 minut. Dotyczy połączenia Warszawa Zachodnia-Mrozy. Trwa usuwanie awarii i ruch prowadzony jest po pozostałych torach. Szczegóły utrudnień znajdą Państwo na portalu pasażera. Ściółka wysuszona jest na wiór. 6 mazowieckich powiatów z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dla powiatów ostrowskiego, płońskiego, pułtuskiego, sokołowskiego, węgrowskiego i wyszkowskiego. Marta Barczak z Nadleśnictwa Siedlce wylicza 2 najważniejsze zasady, jak teraz zachowywać się w lasach.
5: Nie wjeżdżamy samochodem, motocyklem, ani quadem, ani żadnym innym pojazdem silnikowym do lasu. Taki rozgrzany silnik może skutkować zapaleniem się ściółki leśnej, a to może być przyczyną wybuchu pożaru. No i druga zasada, nie używamy otwartego ognia w odległości nie bliższej niż 100 metrów od granicy lasu.
2: Ostrzeżenia, takie jak dla Mazowsza, wydano dla części województw dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Rewizja systemu gospodarowania odpadami w Siedlcach. Władze miasta planują w nim zmiany. Chodzi m.in. o wprowadzenie ograniczeń w przyjmowaniu odpadów w miejskim punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Teraz nie mamy nad tym odpowiedniej kontroli, bo nie limitujemy ilości odpadów przywożonych do PSZOK-u, przyznaje prezydent miasta Tomasz Chapunowicz.
6: Musimy ten system uszczelnić. Mieszkańcy przywożą nam dziesiątki opon jednocześnie, że przywożą nam duże ilości, potężne ilości odpadów budowlanych i my niekoniecznie mamy możliwość obecnie zweryfikowania, czy to są odpady z działalności, czy po prostu z gospodarstwa domowego.
2: W ubiegłym roku do punktu przy ulicy Brzeskiej w Siedlcach mieszkańcy oddali prawie 450 ton odpadów budowlanych. To 2 razy tyle, ile w 2023 roku i o połowę więcej niż w roku minionym. 34 projekty zgłosili siedlczanie do budżetu obywatelskiego. O co wnioskowali mieszkańcy, mówi skarbnik miasta Kazimierz Paryła.
7: Tych projektów jest bardzo dużo, jeśli chodzi o projekty drogowe. Jest sporo projektów ze szkół dotyczących obiektów sportowych czy remontu, toalet, boisk w oświetleniach i takich drobnych projektów, które dotyczą na przykład kultury czy rozrywki.
2: Teraz czas na weryfikację projektów, później głosowanie, a w tej edycji do wydania jest ponad 5 milionów złotych. Gaszą pożary, ratują ludzi, wchodzą do domów, z którymi inni uciekają. Dziś, 4 maja, we wspomnienie świętego Floriana, obchodzony jest Dzień Strażaka. To właśnie oni cieszą się największym zaufaniem społecznym. Kamil Bogucki z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu marzył o tej służbie od dzieciństwa. Swoją pracę traktuje jak służbę dla drugiego człowieka.
8: Jest to na pewno zastrzyk adrenaliny, aczkolwiek poprzez nasze schematy ćwiczenia i przez pewność tego, co mamy zrobić, po dojeździe na miejsce zdarzenia działamy. Praca strażaka nie jest to praca indywidualna. Działamy przede wszystkim w zespołach i dzięki temu jeden strażak odpowiada za zdrowie oraz życie drugiego strażaka.
2: A w Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu służbę pełni około 250 strażaków. Z okazji Waszego święta, drodzy strażacy, wszystkiego najlepszego od całej redakcji radia RDC.

0: Jest gorąco na Mazowszu, 27 stopni teraz, a wiatr wieje w porywach do 11 km na godzinę. Barometry z kolei pokazują 997 hektopaskali. Nocą ta temperatura obniży się do 13 stopni, a jutro w ciągu dnia znów gorąco, ale nieco większe zachmurzenie. 27 stopni jutro maksymalnie, w środę 24, a w czwartek może trochę popadać, a temperatura spadnie do 17 stopni. Ale kolejny weekend powinien być równie piękny jak ten obecny.
1: Wiadomości ekonomiczne RDC.
0: Ceny paliw szybują w górę. Minister energii podał maksymalne ceny na jutro. We wtorek litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 49 groszy, czyli 3 grosze więcej niż przed majówką. Litr benzyny 98 maksymalnie 6 zł 99 groszy, to o 3 grosze więcej niż dziś. Litr oleju napędowego będzie kosztował 7 zł 31 groszy. W tym przypadku cena nie zmieniła się. Donald Trump zapowiada kolejne uderzenie w europejski przemysł. Eksperci mówią o fatalnych skutkach dla rynku pracy i wzrostu gospodarczego. Amerykański prezydent zagroził podwyższeniem ceł na pojazdy sprowadzane z Unii Europejskiej do 25%. Główna ekonomistka Banku Pocztowego, Monika Kurtek, powiedziała, że oznaczałoby to uderzenie w ważną część europejskiego przemysłu.
2: Przemysł motoryzacyjny to do tej pory dosyć silna gałąź europejskiej gospodarki, no zwłaszcza właśnie w gospodarce niemieckiej, dodajmy, największej gospodarce w Unii Europejskiej. A więc kolejny cios zadany temu przemysłowi, też dodajmy w kontekście rosnącej konkurencji po stronie Chin, no mógłby być dla tego przemysłu wręcz jakiś dobijający.
0: Donald Trump zagroził podwyższeniem ceł, bo jego zdaniem Unia Europejska nie przestrzega umowy handlowej uzgodnionej ze Stanami. To najlepszy moment, by zacząć planować wakacyjny wyjazd, mówi podróżnik Paweł Kunsto z portalu Pan Podróżnik. Wyjaśnia, że czas od 8 do 10 tygodni przed planowanym urlopem jest najlepszym momentem, aby znaleźć tanie loty. Paweł Kunsto ocenił, że sytuacja geopolityczna niekoniecznie spowoduje, że ceny biletów będą droższe.
3: Jeżeli linia lotnicza zapłaci więcej za paliwo, to oni niekoniecznie muszą zwiększyć tę cenę biletu, ale mogą na przykład zwiększyć cenę czegoś, co jest tak zwanymi usługami dodatkowymi. A w tym niektóre z linii lotniczych są mistrzami. No, Wizz Air, jedna z niskokosztowych linii lotniczych, blisko połowę swojego przychodu czerpie właśnie z usług pozalotniczych. W związku z tym bilet może będzie kosztować tyle samo, ile kosztował wcześniej, ale zapłacimy nieco więcej za kawę na pokładzie, za serwis, za większe niż standardowe gabarytowe naszego bagażu rejestrowanego.
0: Ekspert zwraca uwagę, że część linii lotniczych już optymalizuje swoją siatkę lotniczą, zmieniając kierunki na te bardziej korzystne ekonomicznie.
1: Reklama.
4: Obyczajowa komedia Next X w reżyserii Jarosława Rabendy w Teatrze Powszechnym w Radomiu.
5: Oczywiście, że wolałbym, żeby Marysia znalazła sobie tego jednego, jedynego na całe życie.
6: Oczywiście, przy twojej pomocy.
4: Każdy następny szybko staje się byłym.
7: Dzień dobry, jestem Marcel.
5: Następny.
4: Czas, by córka wzięła sprawy w swoje ręce.
5: Kogoś tu nam przyprowadziła.
8: Chcieliście księcia z bajki? To macie.
4: Ta rodzinna kolacja zaskoczy wszystkich. Teatr Powszechny w Radomiu zaprasza.
9: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
10: Wyjątkowy prezent o wartości ponad 650 zł czeka na ciebie podczas wydarzenia Mokosz Cosmetics. A do tego jako jedna z pierwszych poznasz nowy produkt przed premierą, a także skorzystasz z warsztatów tworzenia kosmetyków, specjalnych rabatów, konsultacji i strefy z brafittingiem. Liczba miejsc ograniczona. Kup bilet już teraz na www.mokosz.pl.
1: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja. RDC.
11: Wziąłem pierwszy wdech. i poczułem, jakby moje DNA się teraz wypełniało, logowało do końca i poczułem tą dwoistość wtedy, aha, bo do tamtej pory, do tak gdzieś 20 roku życia swojego, poza tym, że czasem ktoś mi zwrócił uwagę, że mój kolor skóry jest inny, to tego kompletnie nie czułem, więc to bycie pomiędzy tam mi się zalogowało, wiedziałem, że tych ojczyzn mam dwie i to jest na pewno takie moje bycie pomiędzy.
12: Bycie pomiędzy jest dla mnie jakąś taką esencją życia i jest miejscem, w którym bardzo często nie wiem, a jak ja nie wiem, to jest to też czas, w którym zadaję sobie bardzo dużo różnych pytań, które pozwalają mi spojrzeć szerzej na swoje życie, weryfikowania sobie, czy to miejsce, w którym jestem, jest dla mnie na ten moment okej.
1: RDC. Pomiędzy. Dziś po 19. Autopromocja.
13: Start tygodnia.
14: Polskie Radio, witam na antenie Polskiego Radia RDC i witam moich gości. Poseł Piotr Uściński, Prawo i Sprawiedliwość.
15: Dzień dobry.
14: Trochę pan siedzi w innym miejscu niż zwykle. Poseł Piotr Kadyba, Koalicja Obywatelska.
15: Radio słuchacze nie widzą.
16: Dzień dobry, panie
14: dyrektorze. A właśnie, że widzą.
16: Dzień dobry,
14: a właśnie, że widzą. A przyzwyczajenie to druga natura człowieka i jestem przyzwyczajona, że mam panów z lewej strony, a nie z prawej. Poseł Łukasz Osmalak, Polska 2050.
17: Dzień dobry wszystkim.
14: Poseł Adam Dziedzic, Polskie Stronnictwo Ludowe.
18: Dzień dobry, panie
14: redaktor. Wiceszefowa.
18: Witam wszystkich radiosłuchaczy.
14: Kancelarii Senatu Magda Zdyra, Lewica.
19: Dzień dobry, dobry wieczór.
14: I Konfederacja Michał Nieznański, rzecznik okręgu podwarszawskiego.
20: Dzień dobry państwu.
14: Ubiegły tydzień przyniósł nam przymrozki, które z kolei zniszczyły wiele upraw. Cierpią sadownicy, liczą straty, w teren ruszyły komisje. Mam nadzieję, że i oni też na to liczą i jest takie zapewnienie, że nie zostaną bez pomocy. Tylko, że szacowanie strat może potrwać nawet 2 miesiące. Czas start od momentu, kiedy złoży się wniosek, czy zgłosi się stratę, do momentu, kiedy zapadnie decyzja, a ona musi zapaść przed rozpoczęciem zbiorów. W jaki sposób można wesprzeć rolników tu i teraz? Pan poseł Adam Dziedzic, PSL.
18: No właśnie, spotkanie pana ministra Stefana Krajewskiego ze środowiskami sadowników, przede wszystkim w województwie lubelskim. Tam były straty, zresztą nie tylko tam. Próba wytłumaczenia tego, jak szybko, sprawnie można to zrobić. Zostały powołane komisje. Za powołanie tych komisji odpowiadają wojewodowie z poszczególnych województw. W skład komisji wchodzić będą przedstawiciele izb rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego i oczywiście samorządu. I ja powiem tak, patrząc przez pryzmat województwa podkarpackiego, które kiedyś takie szkody miały, może w innym charakterze, ale takie żywiołowe. I to zależy rzeczywiście od pracy komisji. Jeżeli ta praca szybko przebiega, sprawnie, to te środki oczywiście sprawnie i szybko trafią do zainteresowanych i poszkodowanych. Tu jest jeszcze jedna kwestia, mianowicie odblokowanie środków finansowych dzisiaj poprzez Komisję Europejską. Te rozmowy już trwały. Z komisarzem do spraw rolnictwa rozmawiał między innymi poseł z Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Hetman, europoseł. I dzisiaj na Komisji Rolnictwa Unii Europejskiej przedstawia to stanowisko minister Stefan Krajewski. Chodzi o odblokowanie z rezerwy właśnie rolnej środków, które wynoszą około 480 milionów euro. I powiem tak, że Polska w tamtym roku, polscy rolnicy, polscy producenci skorzystali z tej pomocy w wysokości 400 milionów złotych, więc dość szybko, z tego co ja pamiętam, te środki trafiły, ale to jest jeszcze jakby jedna istotna kwestia. Mianowicie jaka? No po raz kolejny widzimy, że jest potrzebny system wsparcia tych rolników poprzez wypracowanie rozwiązań dotyczących ubezpieczeń.
14: No właśnie, bo tu mamy problem. Ubezpieczyciele nie chcą ubezpieczać
18: tak,
14: na przykład plantacji.
18: I teraz jest ukłon trochę w kierunku środowisk producentów, rolników, żeby wskazać rzeczywiście na taką inicjatywę konieczność legalności czy zasadności wygospodarowania jakiejś procentowej części z ich produkcji na fundusz gwarancyjny, ubezpieczeniowy, który w takich sytuacjach pomógłby w likwidacji szkody. Oczywiście tu wchodzą też animozje pomiędzy poszczególnymi województwami, wielkościami tych gospodarstw, bo inaczej to jest w Wielkopolsce, czy na Pomorzu, inaczej jest na Podkarpaciu, czy w Lubelskim, więc inaczej się ubezpiecza dzisiaj 2000 hektarów i 80 hektarów, ale to powoduje, że jest konieczność taka i taki system będzie wypracowywany i resort rolnictwa zapowiedział te prace. Dodatkowo jeszcze KOWR wyszedł z taką inicjatywą, żeby wesprzeć to też systemem satelitarnym. Takie rzeczy funkcjonują już na świecie i dobrze byłoby, żeby rzeczywiście taki system pojawił się w Polsce, który spowodowałby szybsze usuwanie szkód i ich definiowanie.
14: Czy w Ministerstwie Rolnictwa trwają takie prace?
18: Tak,
14: bo taki jest postulat środowiska.
18: Tak, trwają rozmowy w tej chwili. Przedstawiał tę sytuację minister Stefan Krajewski podczas objazdu spotkania z producentami, przede wszystkim sadownikami, których te przymrozki dotknęły. I tu jest kwestia przede wszystkim obrony polskiego rolnictwa, ale też minister Stefan Krajewski zwrócił uwagę na jedno, mianowicie jeszcze mocniejsze dzisiaj przeprowadzanie kontroli, które chronić miałyby przede wszystkim polskich producentów przed napływem towarów, które były.
14: No właśnie, i o tym będzie za chwilę, natomiast na przymrozki nic nie poradzimy. One się zdarzają, w tym roku były wyjątkowe i zniszczyły bardzo dużo upraw,
18: ale
14: niektóre w 100%.
18: Też, pani redaktor,
14: to prawda, ale sami sadownicy mówią, że przymrozki są chyba najgorszym ze zjawisk.
18: Tak jeszcze tylko dla wyjaśnienia. Sam resort rolnictwa wskazuje jeszcze na dwie podstawowe kwestie, mianowicie ułatwienie współpracy dzisiaj pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przede wszystkim w zakresie realizacji zobowiązań tych osób, które dzisiaj korzystają z pomocy agencji, a zostały dotknięte tą klęską. To jest jakby jeden temat. I drugi, wypracowanie dzisiaj koncepcji, która dałaby możliwość finansowania systemów, które by zapobiegały takim przymrozkom, czyli zraszacze albo też siatki.
14: W tym roku za długo to trwało i temperatury były zbyt niskie, żeby można było radzić, bo ci, którzy mieli sady, już odpuszczali na przykład połowę tej swojej uprawy, wiedzieli, że wszystkiego nie uratują. Tak. Skupiali się na części i też niestety w większości polegli. Magda Zdyra, Lewica. Czy Lewica poparłaby takie rozwiązania, które będą chroniły?
19: Tak, oczywiście.
14: Na przykład utworzenie, powołanie takiego funduszu i wspieranie w każdy możliwy sposób polskiego rolnictwa, polskich sadowników.
19: Tak, oczywiście. Bardzo się cieszymy. Wiemy, że w Ministerstwie Rolnictwa rozpoczęto pracę nad nowym, powszechnym modelem ubezpieczeń dla rolników. Jak widać, jest taka potrzeba, bo tak jak już tutaj padło w studiu, niestety firmy ubezpieczeniowe nie chcą ubezpieczać rolników, więc tu jest po prostu jakaś taka pustka, tak jest przestrzeń, która powinna być zagospodarowana. Ponadto, tak jak tu już też pan poseł powiedział, w ministerstwie rozpoczęto pracę nad wsparciem dla jakichś nowych technologii, które będą chroniły uprawy, więc my jesteśmy jak najbardziej za tym i cieszymy się, że takie prace zostały rozpoczęte. No bo tak jak to już padło, to jest siła wyższa, także niestety takich zjawisk, anomalii jest coraz więcej. Są i susze z jednej strony, z drugiej strony przymrozki nawet w maju, grad i inne takie zdarzenia pogodowe, losowe, na które tak naprawdę nie mamy wpływu, więc musimy być na to przygotowani. I więc na pewno, tak jak powiedziałam, jest ogromna potrzeba, żeby te zwłaszcza średni i mali sadownicy i rolnicy mieli możliwość ubezpieczania się.
14: Jak problem widzi Konfederacja, Michał Nieznański?
13: Czy jeśli patrzymy...
14: Jesteście za?
13: Jesteśmy zawsze po stronie polskiego rolnika, to trzeba powiedzieć wprost, i w sytuacji, w której polski rolnik nie ma możliwości zakupienia odpowiedniej nowej technologii, która może częściowo przynajmniej zapobiegać takim anomaliom pogodowym, jak mieliśmy teraz, bo trzeba przyznać, że kwietniowe aż tak duże przymrozki, to jednak jest delikatna anomalia pogodowa, nie powinna się już zdarzać, szczególnie, że kilka
14: minus
13: chwil,
14: 11
13: kilka chwil później mamy piękną, słoneczną pogodę.
19: Tak, chociażby jak
13: dziś, wcześniej jeszcze opady deszczu, no to nie jesteśmy Bogiem, żeby tutaj wpływać na pogodę, ale mamy możliwości zapobiegać poprzez najnowsze technologie. Zresztą podobna sytuacja jak przy powodzi. No nie jesteśmy w stanie powodzi zatrzymać, bo jakby to jest poza siłami człowieka.
14: Ale natomiast, już minimalizować skutki.
13: Natomiast minimalizować skutki takiej powodzi jak najbardziej. I im bardziej polskie rolnictwo będzie dostawać wsparcie w postaci czy nowych technologii, czy nawet dofinansowania takich technologii, tym mniejsze straty potem dla państwa, bo trzeba po prostu położyć na szale bilans zysków i strat. Czy lepiej dołożyć rolnikom do najnowszych technologii, a potem nie wypłacać odszkodowań, bo ta najnowsza technologia pozwoli zapobiegać uszkodzeniom.
14: Chyba nie ma takiej technologii, aż która by wygrała z naturą.
13: Ale naprawdę minimalizowanie i liczenie na to, że nie będzie aż tak dużych przymrozków, jednak jest w możliwości ministerstwa. I myślę, że my jako Konfederacja mamy tylko jedną prośbę do ministerstwa, żeby wszyscy rolnicy byli zaopiekowani. My jesteśmy tylko od tego, żeby wam patrzeć na ręce. Dopóki rolnicy są zaopiekowani, nie mamy zamiaru krytykować całej sytuacji.
14: Nie, jeśli jakiś projekt znajdzie się w Sejmie, no to przecież możecie go poprzeć albo wręcz przeciwnie, więc...
13: Zwyczajowo, jak zwykle w Konfederacji mam jedną zasadę. Nie mówimy o projekcie, którego nie zobaczyliśmy. Jak zobaczymy projekt i jego zapisy, wtedy powiemy, czy z wszystkimi się zgadzamy. Wtedy jest debata sejmowa. Mamy możliwość również przedstawienia własnych poprawek. Od tego jest debata sejmowa, żeby wspierać się, ale w sposób merytoryczny.
14: Ale generalnie
13: jesteśmy zawsze
14: po stronie
13: polskiego rolnika i trzeba polskich rolników wspierać, szczególnie, że tego wsparcia
14: pomagać im w takich
13: przez
14: sytuacjach.
13: Kilka lat też brakowało, nie tylko teraz, ale też w tych czasach od dekadę czy dwie dekady wcześniej.
14: Mm-hmm. Pan poseł Piotr Uściński, Prawo i Sprawiedliwość.
15: No my jak rządziliśmy, to wspieraliśmy rolników w trudnych sytuacjach. Były też tego typu sytuacje, gradobicia, też były różne szkody w rolnictwie i zawsze staraliśmy się wspierać rolników. Teraz jesteśmy w opozycji, wobec czego to, co możemy robić, to motywowanie rządzących, żeby jak najszybciej reagowali. Ja rozmawiałem z kolegami z Komisji Rolnictwa, złożyliśmy wniosek o taką pilne spotkanie Komisji Rolnictwa w tej sprawie i mamy nadzieję, że to zmotywuje ministra rolnictwa do szybszego podejmowania decyzji, bo faktycznie to... słyszę dzisiaj od pana z PSL-u, że jest, natomiast jeszcze w zeszłym tygodniu już byliśmy już po przymrocznych przymrozkach. Natomiast jeszcze tych zasad nie było. Chcemy, żeby to jak najszybciej było. Natomiast myślę, że warto, bo jak już mówimy o rolnictwie, to warto powiedzieć, że weszła w życie umowa Mercosur i tutaj polscy rolnicy niestety zostali zostawieni z tą umową, mimo że rząd zapowiadał, że nie będzie ta umowa wchodziła w życie, że będzie to zablokowana. Jednak weszła w życie. Polska wołowina jest zagrożona, bo wjeżdżają tysiące ton wołowiny z krajów Mercosur. Natomiast jak się okazuje, pierwsze dni, a polski nabiał nie może wjechać do Brazylii, bo Brazylia blokuje. Więc słuchajcie, to jest bardzo duże zagrożenie. Szkoda, że minister rolnictwa nie działał w zeszłym roku, nie wykorzystano polskiej prezydencji, żeby zablokować Mercosur, żeby ograniczyć jego negatywne skutki dla polskiego rolnictwa. I tutaj muszę powiedzieć, że to jest wielkie zagrożenie dla różnych branż naszego rolnictwa. Drobiarstwo też unijne bardzo na tym straci, ale stracimy też my, konsumenci, bo żywność wyprodukowana przez naszych rolników jest lepsza jakościowo, nie zawiera pestycydów, nie zawiera tylu antybiotyków, co ta żywność z Mercosur, która trafia już na rynek europejski i to stosowanie tymczasowe umowy Mercosur prawdopodobnie będzie na dużą skalę.
14: Fundusz gwarancyjny dla rolników, sadowników, których uprawy ucierpią z powodu przymrozków, tak czy nie?
15: To oczywiście, że tak. To jeżeli w taki sposób możemy pomóc. Ja pamiętam, za naszych czasów my dopłacaliśmy chociażby do ubezpieczeń rolników. Jeżeli rolnicy ubezpieczali swoje
14: oni
15: uprawy
14: nawet by chcieli,
15: od przymrozków,
14: tylko, że nie ma ich ubezpieczyć.
15: To było wsparcie, nie wiem, bodajże 65% dofinansowania, dopłaty do takich ubezpieczeń było. Więc no, wszelkie formy pomocy, takie, które spowodują, że rolnicy nie będą bali się na kolejny rok znowu przygotowywać swoich upraw. Muszą mieć tą pewność, że w razie właśnie takiej sytuacji, kiedy pogoda nas zaskoczy, że po prostu państwo się nie wypnie na rolnika.
14: No miejmy nadzieję, że tak jak
18: mówił
14: pan minister i pan poseł,
18: takie pytanie.
14: Państwo będzie wspierać.
18: Gdzie państwo byli? zrobili w 2019 roku, jak domknęliście umowę z Mercosurem? Znaczy, czemu wreszcie wtedy nie mówili o takich rzeczach?
16: Dokładnie.
18: Nie wiedzieliście, że Polska jest jednym z największych producentów... zadam tylko pytanie. Widzieliście wówczas, że Polska jest jednym z największych producentów mięsa drobiowego? Teraz żeście się dopiero odetkali? A proszę pana, pytanie dopóki, takie. A gdzie byli wasi europosłowie, jak szukaliśmy wtedy większości pyta, po to, żeby mechanizmy blokujące wprowadzić? Jak głosowali? Pan nie pamięta? No przecież, no proszę pana, no bądźmy szczerzy. Domykaliście umowę w całości, teraz macie pretensje do Garbatego, że ma dzieci proste. Trzeba było się wtedy wziąć do roboty, a nie patrzeć, kiedy taka umowa wchodzi. No, takżeście się chwalili wpisami, jakie to jest dobre, to dobrze, że będzie tutaj polska, przepraszam, argentyńska czy brazylijska wołowina, a dzisiaj pan mówi, że tysiące ton. A ja pana teraz zapytam, a ile tysięcy ton wjechało, bo niech mi pan powie, od kiedy ta umowa obowiązuje.
13: Ale skargę do TSUE złożyliście, prawda?
18: No proszę pana, jeżeli pan
15: jeżeli skargi do TSUE obiecywali, że złożą,
14: ale panowie, po kolei padły pytania.
18: Tak, więc proszę zapoznać się z procedurą dzisiaj, jeśli chodzi o złożenie tej skargi, dobrze? I myślę, że do środy będzie pan wiedział już wszystko w tym temacie, jak wygląda.
14: Jeśli pan poseł Pietruściński, no. Prawo i Sprawiedliwość odpowiada. Bardzo proszę.
15: Mieliśmy czas naszej prezydencji, żeby czynić działania. My alarmowaliśmy, że trzeba w sprawie Mercosur działać, bo Komisja Europejska, bo Berlin, bo Bruksela chcą jak najszybciej tą umowę wdrożyć. Dopóki my rządziliśmy, to nie było kwestii wdrożenia umowy z Mercosur, nie były zamknięte negocjacje, a negocjacje były toczone w tajemnicy przez Komisję Europejską. My w kraju jako parlament, jako rząd nie mieliśmy wpływu na negocjacje toczone przez Komisję. Natomiast w momencie, kiedy światło dzienne ujrzała ta umowa i jej zapisy, protestowaliśmy i zachęcaliśmy państwa do protestowania. Państwo mieliście czas prezydencji Polski w Unii Europejskiej, czas, w którym można było chociażby zrobić szczyt w tej sprawie i postarać się szukać wsparcia innych krajów, znaleźć tą mniejszość blokującą wejście w tą umowę. Państwo to po prostu ten temat zupełnie odpuściliście. Działaliście na po prostu zlecenie Berlina w tej sprawie, bo Niemcy chcieli koniecznie umowy dopiąć do końca, żeby sprzedawać swoje samochody do Ameryki Południowej.
14: Mam takie nieodparte wrażenie, że pan Piotr, poseł Piotr Kandyba, Koalicja Obywatelska, ad vocem chce... tutaj.
16: Nie, no przede wszystkim, no. Słuchajcie, Niemcy są największym konsumentem naszych dóbr, także rolno-spożywczych. Także mówienie tutaj o Niemczech i w jakiś sposób sarkastyczny i ciągle obrażający jest bezpodstawne. To jest największy nasz partner gospodarczy i powinniśmy naprawdę z nim normalnie żyć. Co do Mercosuru. Mercosur, oczywiście, że wszyscy wiedzą oprócz PiS-u, że winna jest oczywiście poprzednia ekipa, mówię o PiS-ie, bo faktycznie, tak jak kolega z PSL-u powiedział, wspierali Mercosur. Sam pan Kaczyński wypowiadał się też.
18: Pchali ile mogli na siłę, bo to tak trzeba
15: powiedzieć. To jest nieprawda, panowie kłamiecie teraz.
14: Ale panowie, cokolwiek będzie pan zaprzeczał.
16: Poza tym jest, ja troszeczkę będę bardziej pozytywny a propos tej umowy, chociaż faktycznie będziemy zaskarżali ją do TSUE. Natomiast tak, po pierwsze, jesteśmy przygotowani co do badań fitosanitarnych i to, co tutaj pan powiedział, że jeżeli będą faktycznie jakiekolwiek niedoskonałości jakościowe, to jesteśmy w stanie wykryć i bardzo mocno wspieramy właśnie służby fitosanitarne. Po drugie, mamy zabezpieczenia kontyngenty, które chronią nie tylko Polskę, ale rynek unijny i też dobrze o tym wiecie. Po trzecie jest sytuacja taka, że sadownicy, którzy niestety teraz zostali pokrzywdzeni, poszkodowani, bardzo liczą na tą umowę, bo ona faktycznie daje szansę na eksport naszych produktów do krajów Mercosur, głównie jabłka, gruszki, śliwki i tak dalej. I też branża mleczarska. Być może, ja nie słyszałem o tym, że Brazylia ma jakieś problemy, ale wiem o tym, że teraz nasze jednostki weterynaryjne i fitosanitarne działają, żeby jak najszybciej Brazylię odblokować, bo przypomnę, 3 miliony Polaków jest mniej więcej w Brazylii w stanie Parana, potencjalnych naszych rodaków, konsumentów, ale też branża mleczarska bardzo liczy na eksport mleka UHT, proszku mlecznego, serwatki w proszku, czyli tych produktów, które naprawdę jest tam potrzeba. Ja byłem w Brazylii i wiem, jaki to jest chłonny rynek i jaki jest przyszłościowy. Dlatego oczywiście, że musimy być bardzo ostrożni, ale te mechanizmy są uruchomione. Więc proszę nie straszyć naszych konsumentów, proszę nie straszyć polskich rolników, polski przemysł, który sobie doskonale radzi i w Polsce, i za granicą.
14: I tu stawiamy kropkę.
13: Nie ma co
14: straszyć. I tu stawiamy kropkę. Dziś sadownicy, rolnicy mają bardzo realny problem, czyli niektórzy zerowe zbiory, następne za rok nawet z ogonkiem, a zmierzyć się muszą z tym dziś, tu i teraz. Panie pośle, jak szybko będą mogli liczyć na wsparcie? No bo te działania zostały podjęte, ale te procedury no, wymagają czasu. Da się to tak zrobić, żeby te straty były jak najmniejsze w takim sensie, że będą
16: znaczy, mieli... Straty będą takie, jakie są, no bo trzeba sobie powiedzieć, zresztą pani redaktor wspominała o tym, że takich przymrozków to nie pamiętamy, nie było, a może nie było. Aha. I tak głębokich, i takich, które powodowały to, że tak naprawdę kwiaty marzły od dołu do samej góry, bo czasami tak było, że na szczytach
14: drzew, niestety.
16: Mhm. Poza tym truskawka ucierpiała. Także tych strat już nie nadrobimy. Jedynie, co możemy zrobić, i to jest najważniejsze w tej chwili, żeby jak najszybciej faktycznie pomóc rolnikom w postaci właśnie dopłat, wsparcia. I tutaj nie mamy wyjścia. Po prostu dla nas polskie rolnictwo, polska żywność, no to jest priorytet. Natomiast na przyszłość, no to są te dwie rzeczy, które tutaj kolega też wspominał z PSL-u, czyli system ubezpieczeń. On do tej pory, tak szczerze mówiąc, żadna ekipa sobie nie poradziła, bo nawet jak były wprowadzone jakiś system, to firmy ubezpieczeniowe podwyższały ceny i czasami koszty ubezpieczeń były zbyt wysokie, więc tutaj musimy jednak, moim zdaniem, w oparciu o polską firmę ubezpieczeniową jednak pomyśleć na temat tego systemu ubezpieczeniowego.
14: Musiał się znaleźć rozwiązanie.
16: A druga rzecz, no to tutaj te tematy, które mogą zapobiegać tym przymrozkom. Wiemy o tym, że w tym roku było czasami tak, że część sadów była skraplana jakimś środkiem, były ogniska palone i gdzieś tam nam się udało uratować, ale w wielu miejscach niestety nie. I nad tym też musimy się zastanowić. No i ten system wykrywania szybszych, szacowania i wykrywania szkód. Mhm. Ja myślę, że to też jest bardzo dobry kierunek.
14: To jest bardzo ważne, tym bardziej, że jeśli nie będziemy mieć teraz swoich owoców, to a rynek nie znosi próżni,
16: no, oczywiście,
14: to po prostu sadownicy, rolnicy wypadają z obiegu i z rynku i to jest kolejny problem i kolejne straty i trzeba się nad tym pochylić. Bardzo proszę, panie pośle, pan poseł Łukasz Osmalak, Polska 2050.
17: Dziękuję bardzo, pani redaktor. Ja myślę, że zawsze można szybciej, mocniej, bardziej i lepiej, bo to jest rzecz zupełnie oczywista. Gdybyśmy mieli, mówiąc wprost, więcej kasy w budżecie, to bylibyśmy w stanie w wielu obszarach tego budżetu wspierać wiele miejsc, które tego wsparcia potrzebują. Ja myślę, że pan minister Stefan Krajewski jest bardzo dobrym ministrem i robi naprawdę dobrą robotę w swoim ministerstwie. Ja przypomnę tylko, że zeszły rok to było ponad 400 milionów wsparcia w tego typu sytuacjach dla rolników. Rok wcześniej to, jeżeli dobrze pamiętam, było ponad 230 milionów wsparcia w tego typu sytuacjach, więc to są naprawdę pokaźne pieniądze, które poszły właśnie na wsparcie dla naszych rolników. Jeśli można się odnieść jeszcze na chwileczkę do kwestii umowy z Mercosur, no szanowni państwo, no jak wyglądała cała sytuacja? Przecież ta umowa była negocjowana na przestrzeni wielu ostatnich lat. Nie mówiąc już o tym, że w latach 2015-2020.
15: Powinny być jeszcze kolejne lata.
17: 2015-2023 osobami, które negocjowały tą umowę, były osoby, które były członkami rządu, oczywiście PiS-u, bo wtedy PiS rządził. Pan Janusz Wojciechowski, również członek PiS-u, był najwyżej postawionym europejskim urzędnikiem w Komisji Unii Europejskiej, więc ja się zastanawiam, jakich narzędzi zabrakło PiS-owi do tego, żeby tą umowę móc wynegocjować jeszcze lepiej. Przecież obecny rząd, niezależnie od tego, którego ministra, czy weźmiemy pod uwagę pana premiera, czy dowolnego ministra, no na pewno na przestrzeni ostatnich 10 lat miał gorsze narzędzia do tego, żeby umowę Mercosur negocjować. Dzisiaj jesteśmy w takim, a nie innym miejscu. Ta umowa dla mnie troszeczkę takim paradoksem jest to, że rozmawiałem kilka tygodni temu z człowiekiem, który ma kontakt z biznesem właśnie w Ameryce Południowej i to było dla mnie mega zaskakujące. On mi mówi: słuchaj Łukasz, ja rozmawiałem z rolnikami w Ameryce Południowej i wyobraź sobie, że oni wszyscy są wkurzeni na to, jak wygląda umowa Mercosur podpisana z Europą. Oni uważają, że Europa ich przechytrzyła,
14: zyskuje, oni tracą.
17: Że Europa
14: mają
17: zyskuje,
14: to samo
17: oni tracą.
13: Niech ją zrywają.
17: Ja powiem szczerze,
13: żaden ból.
17: Ja powiem szczerze, znaczy to już nawet abstrahując od tego, czy ją zrywają, czy nie zrywają, jak do tego podejdziemy, ale ja się w tym momencie tak po ludzku zacząłem zastanawiać, to kto na tym zyskuje, jeżeli
13: Niemcy niestety, bo otwierają swój rynek samochodów na
16: jeżeli dziwnym trafem Polska, która produkuje mnóstwo rzeczy do samochodów.
17: Nie tylko Niemcy. Oczywiście, że zyskuje na tym wiele obszarów poza obszarem rolnictwa. Natomiast myślę, że tak jednoznacznie...
16: Meble.
17: My tak możemy rzucać tak, a Niemcy zyskują, Polski. Bo to jest łatwo powiedzieć, że Niemcy zyskują. Myślę, że w polskim przemyśle też jest wielu obszarów, które zyskują na handlu i na umowie z Mercosurem.
15: No to jest zagrożenie żywnościowe dla całej Europy.
17: To, co jest,
13: natomiast
14: to, co jest, dobrze, ale zaraz to, co jest bardzo, pan poseł natomiast skończy to, co jest, i wtedy adwocem i kończymy temat.
17: To, co jest bardzo ważne i niewątpliwe, to, że my, niezależnie od tego, kto rządzi w Polsce, czy rządzi PiS, czy będzie rządziła kiedyś być może Konfederacja, czy Platforma Obywatelska, czy PSL, Lewica, czy Polska 2050, nieważne. My oczywiście musimy starać się pracować i działać w taki sposób, żeby w tego typu sytuacjach, w jakiej dzisiaj są rolnicy, żeby ich oczywiście wesprzeć, bo oni tego wsparcia od rządu potrzebują.
14: I oczekują.
17: Tak
14: i mają do tego prawo.
17: Oczywiście, że tak.
14: Bardzo proszę, adwokat.
13: Co zyskują Polacy? Chociażby to, co wjechało w ostatnim tygodniu do Europy. 110 ton, ja sobie specjalnie sprawdziłem. Wołowiny z zakazanymi substancjami. Cytrusy z Brazylii, w których ilość pestycydów była tak duża, że wycofano to od razu. Na szczęście jest ten system
16: czyli
13: europejski.
16: Jest nasz,
14: działa
16: system.
13: Tylko co mamy z tej umowy i kiedy ten system zacznie być nieszczelny, te rzeczy będą przyjeżdżały do Polski?
14: Bo niech pan nie będzie
13: ten moment.
16: Nasze produkty będą dobrej jakości i będą tam eksportowane.
13: Używa się pestycydów, które są w Europie po prostu zakazane. Tam każda partia, która będzie do nas przyjeżdżać, będzie miała jakiś zakazany w Polsce i w całej
14: Unii. I będzie wracać.
16: No nie, ja się tutaj nie zgodzę.
18: Między innymi te kwestie. Natomiast tak na szybciutko, bo zaskoczył mnie pan jedną rzeczą i parę takich, no muszę po prostu.
14: Panie pośle, mówi pan do pana posła Piotra Uścińskiego.
18: Tak, tak. Bo co ciekawe, pan Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych, cytuję: Polska jest zwolennikiem zawarcia umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Mercosur. Janusz Wojciechowski, kojarzy pan, tak? Komisarz do spraw rolnictwa.
14: Co już mówił pan poseł?
18: Tak, nie trzeba wprowadzać żadnych barier, jeżeli komuś nie będzie się opłacało przywieźć wołowiny z Argentyny, nikt mu tego nie będzie zabraniał. Pan Grzegorz Piechowak, wiceminister rozwoju i technologii. No to są te relacje, które właśnie wchodzą. Unia Europejska i wszystkie kraje Mercosur osiągnęły, cytuję, polityczne porozumienie co do warunków zakończenia negocjacji handlowej 28 czerwca 2019 roku. Pan Konrad Szymański, minister do spraw europejskich. Polska zdecydowanie popiera rozwój wielostronnych umów handlowych, co do których na pewno należy umowa z Mercosur. I na koniec pan Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa. Negocjacje umowy były prowadzone przez Komisję Europejską i zostały zakończone w połowie 2019 roku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ściśle współpracowało i współpracuje przy tych negocjacjach. Czy
14: pan
18: coś jeszcze trzeba?
13: Czy po raz drugi?
14: Ale panie pośle, nie mówimy równocześnie.
15: Jedno
14: zdanie, panie pośle.
15: Pan przytacza wypowiedzi z 2019 roku, to proszę przypomnieć sobie, że Mateusz Morawiecki jako premier nie zgodził się na podpisanie tej umowy i umowa nie została podpisana z Mercosurem w 2019 roku i nie została podpisana do końca naszej kadencji, do końca, kiedy rządziliśmy, nie została podpisana w tamtym kształcie, a ostateczny jej kształt, który poznaliśmy w 2024 roku, państwo wiedzieliście, jaki jest, wszyscy wiedzieliśmy, alarmowaliśmy was, a wy nie podjęliście żadnych działań.
18: I co tam, żeście wpisali na listę produktów chronionych? Niech mi pan powie.
15: Nie szukaliście w żaden sposób.
14: Możemy tak bez końca wielokrotnie już o tym rozmawialiśmy.
18: Trzeba było wtedy pracować w Unii Europejskiej.
14: Panie pośle,
15: bo działacie w interesie Polski, tylko
14: my się nie przecie swojego nazwiska. Nie tego sporu. Nie ma takiej siły w ogóle. Bardzo proszę, bo chciałabym o czymś równie ważnym porozmawiać, czyli zapowiedzi prezydenta, że będzie przygotowywał nową konstytucję. I teraz. Pan prezydent był łaskaw powiedzieć, że to jest odpowiedni czy najlepszy konstytucyjny moment. Chciałabym wiedzieć, jak państwo sądzą, na jakiej podstawie pan prezydent takie wnioski wyciąga. Bardzo proszę, pani Magda Zdyra, Lewica.
19: To jest bardzo ciekawe pytanie, na jakiej podstawie prezydent stwierdził, że akurat ten moment jest dobrym momentem konstytucyjnym, bo w moim przekonaniu właśnie to jest najgorszy moment, ponieważ mamy spór, tak powiem, na całego. Tak? Polska konstytucja jest dokumentem uniwersalnym o charakterze ponadczasowym i nie może być pisana, bardzo źle się dzieje, kiedy tak ważne dokumenty są pisane pod aktualną sytuację polityczną. A właśnie z tym mamy do czynienia. To znaczy prezydent sobie zamarzył, żeby zmienić ustrój na prawdziwie prezydencki w Polsce i w związku z tym chce...
14: Powiedział, że nie będzie tutaj nic narzucał. No,
19: w związku
14: on
19: z tym...
14: nie będzie sugerował.
19: Tak, tak. W związku z tym postanowił, że napisze na nową konstytucję. To jest... Nie ma w ogóle... Nie ma takiej potrzeby, nie ma takiej tradycji, nie ma takiej chęci w narodzie polskim, żeby zmieniać ustrój Polski. W zasadzie być może rzeczywiście w przyszłości można by nawet myśleć na tym, żeby prezydent był wybierany przez Zgromadzenie Narodowe albo w inny sposób, a nie w wyborach powszechnych. No ale tak jak mówię, w tym momencie nie ma takiej potrzeby. Zresztą to nie jest tak, że ta konstytucja jest niewystarczająca, tylko tak jak, po prostu wystarczy jej przestrzegać.
14: Tak jak powiedział premier Tusk.
19: Tak,
14: że
19: tak,
14: po prostu
19: dokładnie tak jest.
14: Może zacząć od przestrzegania tej konstytucji,
19: Polska
14: która jest.
19: Konstytucja po prostu zakładała współpracę między różnymi ośrodkami władzy, tak jest. Co jest dosyć oczywiste. To znaczy zakładało się, że najważniejszym dobrem jest Polska, należy ze sobą współpracować. Oczywiście. I dlatego ta władza została w ten sposób podzielona. Nikt nie spodziewał się tego, że przyjdzie taki moment, że prezydent będzie stawiał swój interes, interes partyjny ponad interesem Polski. Dlatego tak jak mówię, nie ma takiej potrzeby, nie wydaje mi się też, żeby przedstawiciele naszego klubu, prawda, tutaj z rządu mieli brać udział w tej radzie, więc po prostu jest to w tym momencie kolejna rada, którą powołał pan prezydent.
14: Pan poseł Piotr Uściński, Prawa i Sprawiedliwość, to może pan wie, dlaczego ten moment akurat jest najlepszym?
15: No myślę, że tutaj pani źle odczytuje i państwo rządzący, którzy odmawiacie prezydentowi współudziału w tej radzie, źle odczytujecie emocje społeczne.
14: Współudziału?
15: Myślę,
14: pan że prezydent ją powołuje całkowicie,
15: pan prezydent,
14: to jest jego
15: pan
14: ciało.
15: Pan prezydent ją powołuje, pan prezydent zaprasza do tej rady wszystkie środowiska polityczne, wszystkie środowiska społeczne, różne światopoglądy. Chce, żebyśmy jako całość społeczeństwa mogli pracować nad nową konstytucją.
14: No dobrze, ale
15: i
14: na jakiej
15: myślę,
14: podstawie pan
15: każdego,
14: prezydent wyciąga
15: pani
14: wnioski,
15: redaktor,
14: że potrzeba
15: pani zrobi
14: właśnie teraz?
15: Sondę na ulicach polskich miast, polskich wsi, niech pani się zapyta Polaków, czy oni uważają, że nasz system władzy działa dobrze. Nikt pani nie odpowie, że działa dobrze. Nawet i zwolennicy PiSu, i zwolennicy Platformy, i wszystkich innych powiedzą, że to działa.
14: Ale działa źle, dlatego że zła jest konstytucja?
15: Oczywiście
19: możemy... Oczywiście
15: możemy mieć różne... Możemy mieć różne na ten temat diagnozy. Pani diagnozuje, że trzeba by zmienić, żeby Polacy nie wybierali bezpośrednio prezydenta. Przed chwilą to pani powiedziała.
14: Nie,
15: tylko,
14: no,
15: żeby wybierało je ewentualnie Zgromadzenie Narodowe. Być może częściowo ma pani rację. To by na pewno rozwiązało pewne problemy. Natomiast myślę, że Polacy wcale nie będą tego chcieli. Aczkolwiek tutaj wyrażam mój pogląd. Moim zdaniem Polacy są przywiązani do tego, że chcą wybierać bezpośrednio w bezpośrednich wyborach prezydenta. I na trudne czasy, jakie mamy, na czasy zawirowań globalnych, wybór bezpośrednio prezydenta przez Polaków to jest dobry mandat do tego, żeby...

0: robi w kółko i niezależnie od tego, kto jest prezydentem, mówię, wymieniam wszystkich prezydentów, on stara się za wszelką cenę deprecjonować uprawnienia, prerogatywy prezydenta, stara się nadać prezydentowi tylko taki charakter.
1: Oby
0: właśnie
1: na pewno.
0: Kwiatek do
1: Pan
0: kożucha.
1: To dobrze diagnozuje.
0: Stara się, żeby tylko miał tylko podpisywać wszystko, co dostanie na biurko. Natomiast pan prezydent i każdy prezydent Rzeczypospolitej stara się jednak być tym strażnikiem konstytucji. Wtedy, kiedy jest złe prawo, stara się zawetować, przedstawia swoje projekty, przedstawia swoje pomysły i
1: pan profesor Zoll powiedział, że jest przeciwnikiem takiego instrumentu jak weto, ponieważ dziś jest wykorzystywane w zupełnie innych celach,
0: no i rozmawiajmy niż zostało o tym, stworzone. No i rozmawiajmy o tym, pracując nad nową konstytucją. Wiele środowisk politycznych w Polsce mówi o potrzebie tak zwanego resetu konstytucyjnego. No nie da się zrobić resetu konstytucyjnego w inny sposób niż zmienić konstytucję, żeby zresetować konstytucyjnie pewne sytuacje. A mamy sytuację bardzo dużych, narosłych konfliktów, na przykład no przez ostatnie dwa lata polski rząd nie respektuje w ogóle funkcjonowania istnienia Trybunału Konstytucyjnego. Żadne wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie są publikowane. W jaki sposób państwo chcecie rozwiązać ten problem?
1: Ale ten rząd nie robi tego jako pierwszy. Ale, no nie, przepraszam.
0: Pani redaktor, pani się myli. Proszę zwrócić uwagę, że
1: a czym
0: państwo
1: się decyzje pani premier Szydło różniły od decyzji pana premiera Tuska?
0: Bo pan premier Tusk nie publikuje żadnego z wyroków Trybunału Konstytucyjnego w ostatnim czasie. Natomiast pani premier Szydło konkretnego wyroku, który był podjęty w takich, a nie innych sytuacji. Ale nie rozstrzygając tego.
2: Chyba nie było publikowane.
0: Państwo możecie mieć swoje zdanie na temat.
3: Się tym gorzej.
0: Natomiast
3: tak.
0: Obecnie jest sytuacja, w której rząd podważa w ogóle funkcjonowanie organu konstytucyjnego, jakimś trybunał. Nie są publikowane wyroki, nawet były zamachy na to, żeby nie finansować trybunału, bo przecież państwo ograniczaliście w projektach budżetu w ogóle finansowanie Trybunału Konstytucyjnego, a więc no, zamach bezpośrednio na funkcjonowanie tego organu. Przez ostatnie półtora roku nie uzupełnialiście wakatów w Trybunale. Są tak narosłe problemy.
1: No i teraz pan prezydent kontynuuje tę dobrą tradycję i nie przyjmuje ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów.
0: Szanowna pani redaktor, tutaj znowu mamy kolejny no, już narosły konflikt, którego nie wiem jak rozwiązać, dlatego że pan prezydent nie podjął jeszcze decyzji o tym, czy przyjmie ślubowanie, czy nie od kilku osób.
1: Ale wszyscy mówią, że to jest czynność techniczna. Pan prezydent niczego nie ocenia, nie weryfikuje życiorysu.
4: Pan Duda powiedział to dokładnie.
0: Pan prezydent
4: że powinien nie, przyjąć.
0: Ale szanowni państwo, dajcie, nie przerywajcie. Nie przerywajcie państwo, bo nie zakrzyczycie. Ja wiem,
1: tylko
0: że ja jestem jedyny z
1: prawa. Panie pośle, pan ucieka trochę, bo nie mówimy o Trybunale, tylko o inicjatywie.
0: Mamy sytuację, w której kilka osób, pan prezydent nie zdążył podjąć decyzji co do tego, czy będzie, czy uzna to za przysiężenie, czy nie, czy przyjmie od...
1: Ale on nie ma uznawać.
0: A państwo wprowadziliście sytuację, w której wbrew zupełnie konstytucji, z pogwałceniem zupełnie konstytucji, to zaprzysiężenie miało się odbyć przed notariuszem i marszałkiem Sejmu, gdzie no, kompletne pogwałcenie konstytucji. Teraz znowu czekamy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który oceni tą sytuację i rozumiem, że polski rząd obecny nie będzie tego wyroku publikował i kolejny cały czas będziemy mieli problem konstytucyjny w tym zakresie i Trybunał. Jak Trybunał ma zacząć funkcjonować bez jakiegoś resetu konstytucyjnego w tej sprawie?
1: Wracamy, zatoczyliśmy koło, wracamy do projektu pana prezydenta, czyli nowa konstytucja. Bardzo proszę, pan poseł Łukasz Osmalak, Polska 2050. Potrzebujemy teraz konstytucji. To jest właśnie ten moment, kiedy prace powinny się rozpocząć. Znamy niektóre nazwiska niektórych ludzi, którzy zasiądą w tejże Radzie. Ona ma się składać z trzech członów: politycznego, eksperckiego i społecznego. Wiemy, że w powołanie do Rady czy zaproszenie do prac w Radzie dostali na przykład pan Józef Zych, pani Julia Przyłębska, pani Barbara Piwnik, pan profesor Legutko i tak dalej, i tak dalej. Ktoś nawet się, pan prezydent mówi, że ma być to konstytucja nowej generacji, taka, która pozwoli nam działać dekady do przodu, a ktoś się zabawił i policzył, że średnia wieku tych osób, które znamy, to jest 74 lata, czyli czyli na pewno są

0: to ludzie bardzo doświadczeni, natomiast czy oni tak bardzo do przodu będą myśleć i tworzyć dokument, który będzie służył kolejne dekady Polakom? Panie pośle, bardzo proszę.
1: Ja bym zaczął od tego, że powiedziałbym o czymś takim, co w filozofii prawa funkcjonuje jak ustawowe bezprawie. I myślę, że dokładnie to przez ostatnie 8 lat robił pan minister Zbigniew Ziobro. I dlatego doprowadził polski wymiar sprawiedliwości do takiej degrengolady, że teraz jest kłopot, żeby z tego wszystkiego wyjść. I pan poseł tutaj mówił o Trybunale Konstytucyjnym i o tym, że wyroki nie są publikowane. No to wiąże się właśnie z tym, że doprowadziliście do sytuacji takiej, że w białych rękawiczkach zabetonowaliście wszystko, co można było zabetonować, tylko i wyłącznie po to, żeby realizować swoje partykularne interesy. Nie o to chodzi w państwie prawa. Nie tak prawo powinno funkcjonować. Natomiast jeśli chodzi o konstytucję, myślę, że biorąc pod uwagę 97 rok, to jest konstytucja, na której dzisiaj pracujemy i która jest dzisiaj konstytucją obowiązującą, myślę, że te ostatnie 30 lat na tyle zmienił się świat i na tyle zmieniła się polityka, że być może my możemy zacząć rozmawiać faktycznie o tym, żeby usiąść do zmiany konstytucji. I ja tutaj przed tym bym się nie zamykał. Natomiast jeżeli ja słyszę, że pan prezydent z jednej strony mówi, że chce rozmawiać, co uważam za sygnał jak najbardziej pozytywny. Natomiast z drugiej strony powołana do tej konstytucji jest na przykład pani Julia Przyłębska, która przez zdecydowaną większość naszego społeczeństwa, tak, do tej rady, przepraszam, która przez zdecydowaną większość naszego społeczeństwa jest traktowana jako synonim rozwalania polskiego wymiaru sprawiedliwości, to ja się zastanawiam, czy my na pewno chcemy iść w tym kierunku, żeby o zmianie polskiej konstytucji rozmawiać z takimi osobami.
2: Jedno wtrącenie. Pan mówi, że Julia Przyłębska, bo pan jej nie akceptuje. A proszę zwrócić uwagę i zrozumieć, wczuć się w postawę prezydenta. Pan prezydent zaprasza do tej koalicji, do tej grupy osób, do tej rady, również was, obecnie rządzących. Pan jest umiarkowanego w miarę stronnictwa, ale zaprasza również z Koalicji Obywatelskiej ugrupowania, które
0: w tej chwili gwałci konstytucję na każdym kroku. Ale trudno, żeby o takim dokumencie rozmawiać z wybranymi tylko i ze swojego obozu.
1: Natomiast dokładnie w mojej ocenie...
3: Koalicja Obywatelska, bo nie ma zamiaru rozmawiać z nikim, tylko sama ze sobą.
1: W mojej ocenie...
0: Koalicja Obywatelska póki co nie pisze nowej konstytucji.
1: Ale posłuchajcie, zastanówmy się nad jednym naprawdę bardzo prostym rozwiązaniem. Jeżeli my chcemy, tak po ludzku, zupełnie po ludzku, odsuwając całą politykę na bok, jeżeli my chcemy, żeby to się udało, to każde ugrupowanie powinno być reprezentowane
0: ale
1: przez człowieka.
0: Ale podobno zaproszenie zostały wysłane ja do rozumiem, wszystkich ale klubów
1: to,
0: i kół.
1: Tak, tylko jeżeli to się ma udać, to każda opcja polityczna musi mimo wszystko, musi zrobić pół kroku w tył i wybrać takiego przedstawiciela, żeby on był akceptowany przez całą resztę. Jeżeli każdy się teraz okopie, wbije, przepraszam, siekierę w stół i powie nie, koniec, kropka,
0: panie
1: ja bym wystawiał
0: trzeba
1: zaproszenie,
0: zaproszenie no przyjąć i pójść zobaczyć, bo nie będziecie jako, w tym...
1: Panie redaktor, my jako Polska 2050 akurat od czasu do czasu, kiedy pan prezydent, zresztą podobnie jak koledzy i koleżanki z PSL-u, kiedy pan prezydent nas zaprasza na takie spotkania, to my uważamy, że należy rozmawiać. Nie zawsze można się dogadać, nie zawsze znajdziemy wspólną nić porozumienia, natomiast uważamy, że dla dobra Polski warto rozmawiać. Natomiast w takich sytuacjach jak ta, jeżeli powołana zostaje osoba, która budzi tak negatywne i tak skrajne emocje, to moim zdaniem to od razu zamyka pewną furtkę i temu projektowi nie wróżę niczego dobrego.
4: Właśnie, ja tylko chciałem jedno zdanie.
0: Dobrze.
4: Że owszem, jest potrzebna, tylko debata konstytucyjna powinna być spokojna i nie powinna się odbywać
0: w atmosferze
4: napięć, tak, i być uwikłana w bieżącą sytuację polityczną po prostu. To jest oddzielna rzecz. Tak, konstytucja nie jest pisana pod konkretne sytuacje, jakie mamy teraz polityczne, tylko to jest uniwersalny dokument. Czy świat się zmienił? Zmienił się, owszem. Jest potrzeba popracowania nad nową konstytucją, ale tak jak mówię, w spokojnej atmosferze, gdzie, a nie takiego konfliktu, który mam obecnie.
0: Pan poseł Adam Dziedzic, PSL.
5: Już mówię, proszę państwa, informowanie przez głowę państwa na sali plenarnej wszystkie partie polityczne, że oto do 2030 roku zamkną się prace nad nową ustawą zasadniczą, to już było dziwne.
6: To były krzyki, tam nie było...
5: W momencie ogłaszania. Te połajanki to naprawdę dla mnie rzecz niesamowita. Budowanie właśnie takie takiej narracji, między innymi przez pana Boguckiego, który w ogóle się chyba rozjechał, chłopisko, naprawdę już nawet nie wie, co mówi. Ostatnio, proszę sobie wyobrazić, przekazał taką informację, że prezydent Nawrocki pojechał do Wiktora Orbana, żeby
2: jeden z najbardziej zrozumiałych dla społeczeństwa polityków.
5: Ale pan mi da skończyć, żeby przestrzec go przed dealami z Wiktorem Orbanem. Pan słyszał coś takiego? Ja to muszę takie bzdury wysłuchiwać. No i po co mi to jest potrzebne? Ale Polacy też
0: z
5: to wysłuchują.
0: Z Władimirem Putinem może.
5: Nie. Wiktora Orbana z Wiktorem Orbanem. Tak, no zachęcam
0: nie słyszałam.
5: Do wypowiedzi.
3: Przejęzyczył się jak Kierwiński na Święcie Strażaka.
5: A chętnie pani to upublicznie. No. Nie, to była taka ciekawostka, nawet nie zrozumiał chłopisko, z czego się ludzie śmieją. No bo to naprawdę, to trzeba być śmiesznym już ewidentnie, żeby coś takiego mówić. Ale wracając do tematu. Zmiana ustawy zasadniczej nie bierze się z potrzeby pana prezydenta, bo nawet boskość Hirohito skończyła się chyba cesarza w 1947 roku, panie pośle. I na tym się temat zakończył w naszej cywilizacji.
0: Ale pan prezydent konsekwentnie i z przyjemnością mówił o sobie w życiu osobie.
2: I
5: teraz dokończmy. Pan mówi o przestrzeganiu prawa. No przecież łamanie dzisiaj prawa właśnie, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to jest taki wprost dzisiaj od prezydenta Nawrockiego. Bo to nic jest innego, tak? Przepraszam, ja będę przeglądał dokumenty, sprawdzę, czy się nadają, czy się nie nadają. To nie są uprawnienia prezydenta. Zupełnie. Albo pan prezydent, jak to mówił, wchodząc na funkcję głowy państwa, jeszcze nie wie, jak ten temat wygląda, więc może lepszych doradców trzeba by było zrobić. Ja to jestem w stanie zrozumieć, no bo zawsze taka nowość to gdzieś wygląda. Pan zwrócił uwagę, że premier się obecny nie nadaje, ale proszę zwrócić uwagę, no dobrze, ale jak współpracował, czy nawet kohabitował z Andrzejem Dudą. To widział pan takie sytuacje, jak teraz mają miejsce? A gdyby pan nie widział, to ja panu dam taki prosty przykład.
2: Widziałem, jak pan premier odliczał dni do końca kadencji prezydenta Dudy, bo cieszył się, ile jego kolega będzie prezydentem.
0: Teraz mi pan poseł Adam Dziedzic.
5: Rona, 5 lat prezydentury pana Andrzeja Dudy, to było 1066 ustaw podpisanych i 9 zawetowanych. Wie pan, ile przez pierwsze miesiące do końca roku 2025 zostało ustaw zawetowanych, a ile podpisanych przez obecnego prezydenta? Wie pan? No proszę bardzo, niech się pan popisze.
3: Nie
0: sprawdziłam statystyki, ale
2: około 15% strzelam było zawetowanych.
5: 95 ustaw podpisanych, 23 zawetowanych.
2: No tak bardzo dobrze panu powiedziałem. To jest mniej więcej 15%.
5: Nie, bardzo źle pan powiedział. Panu powiem dlaczego. Bo to jest, proszę pana, licząc tak na spokojnie, to jest 12 setnych weta na dzień. 12 setnych weta na dzień. Czyli jak będziemy jechać tak...
2: Szczerze Polaków przed złym prawem nie.
5: Ale da mi pan skończyć, dobrze, bo wtrąca się pan cały czas. Ja słuchałem pana z uwagą. No, nawet jeśli bez uwagi, to grzecznie, wie pan, milczałem. Ale pan cały czas się wcina. No ja miałbym taką prośbę, ja tu pierwszy raz jestem.
0: Bardzo proszę.
5: Ale
0: pan mi się rozcinał.
5: Bardzo bym prosił. Może, wie pan, może nie ostatni, no ale to mimo wszystko.
0: Nie, na pewno nie ostatni.
5: Cieszę się bardzo.
2: Ja pana też przecież wzywałem.
0: Panie proszę, naprawdę.
5: Cieszę się.
0: Czas leci.
5: Spokojnie. Więc kończąc tylko. To się musi brać z konkretnej potrzeby. Wie pan, z konkretnej potrzeby i z porozumienia dzisiaj.
2: Polska ma potrzebę nowej konstytucji.
5: Ale to są potrzeby dzisiaj artykułowane tylko i wyłącznie przez pana prezydenta Nawrockiego, a nie przez środowiska społeczne i polityczne oraz poprzez Polaków, rozumie pan? I to, na co się pan powoływał właśnie na wasze wszystkie tematy. Zacznijcie słuchać ludzi.
0: Kropkę, bo bardzo proszę, pan Michał
3: Szybko mówię. Po pierwsze, system w Polsce, który mamy obecnie, system konstytucyjny, jest trochę przestarzały, to raz. Dwa, jest podeptany przez dwie największe partie, PiS i Platformę, równo je będą teraz się wyzywać od jednej, że jedni to zrobili, drudzy to zrobili. Prawda jest taka, że jedna i druga partia tą konstytucję podeptała. My proponujemy reset konstytucyjny, który bez tych zmian nie będzie możliwy. Natomiast samo komentowanie czegoś, co jeszcze absolutnie nie powstało, jest w ogóle jakąś aberracją logiki, bo ja mam propozycję. Usiądźmy wszyscy do stołu, zacznijmy rozmawiać, tylko że ja widzę od razu, że Platforma Obywatelska się obraża, PSL się obraża, że nie przyjdzie, chociaż już jest tam Józef Zyk,
5: Pan podobno mnie przerywać
3: i
5: poprawiam się.
3: Oburzał się pan na Piotra Uścińskiego. To jest jedna rzecz. Zacznijmy siadać i usiąść i rozmawiać, bo to jest najprostsze, co może być. My nie musimy tej konstytucji przewracać, możemy ją tylko i wyłącznie poprawić, doprowadzić do takiej, która pozwoli działać sprzeciwiać chociażby polskiemu sądownictwu.
0: Bardzo konstruktywny wniosek, panie
3: Michale. I sądownictwo w Polsce wymaga takiej zmiany, bo nie da się tego zrobić, przerzucając się tylko na personę w Trybunale Konstytucyjnym. Tam trzeba jawnego resetu i zaczynania wszystkiego od nowa.
0: I
3: to jest bardzo proste.
0: Pan poseł Piotr Kandyba, Koalicja.
6: Pan prezydent powołał kolejną radę. Nie wiem, czy to jest setna, czy dwusetna rada. Ludzi, którzy tak naprawdę nie mają nic do gadania w tych sprawach.
0: Niech pan da szansę prezydentowi, bo jeszcze nie znamy całego składu.
6: Wręcz, tak jak byłem na świętach teraz niepodległości, przepraszam, na święcie Konstytucji, ludzie się po prostu śmieją z tego, że nagle pan prezydent wyskakuje z poprawą Konstytucji, którą, tak jak tutaj koleżanka powiedziała, 70% naszych mieszkańców, Polaków, nie chce, żeby nic majstrować. Pan prezydent idzie w kierunku pana Orbana. Na szczęście pana Orbana już nie ma i takiej Konstytucji my nie chcemy, a najprostszym rozwiązaniem jest dzisiaj według sondaży mamy większość parlamentarną. Niedużo nam brakuje do większości odrzucania wet pana prezydenta i skończy się ten cały cyrk i ta cała polityka bezsensowna przeciwko kraju. Naszemu kraju, a jeszcze mamy próg jeszcze jeden, to jest większość konstytucyjna. 307 posłów, posłanek i tak naprawdę zmienimy
0: kończyć,
6: i zakończymy
0: pośle,
6: ten cały cyrk, który pan prezydent nam
0: odliczać.
6: Pokazuje.
0: Super, na pewno jeszcze do tematu wrócimy nieraz. Pięknie dziękuję za dziś. Zapraszam za tydzień.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.
7: Jest 19. Wiadomości Polskiego Radia RDC, Joanna Tarkowska-Klinka. Jedna osoba nie żyje, są ranni. W Lipsku samochód wjechał w tłum ludzi, kierowca auta został ujęty. Kilka miesięcy rekonwalescencji czeka zaatakowaną nożem wójt Starej Kornicy, to najnowsza informacja lekarzy. Trwają kolejowe utrudnienia wokół Warszawy, doszło do serii awarii. Samochód wjechał w tłum w Lipsku w Niemczech. Saksońska policja informuje o jednej ofierze śmiertelnej i 25 osobach rannych. Kierowca został ujęty. Służby zabezpieczyły miejsce i prowadzą działania wyjaśniające. Nie wiadomo jeszcze, czy był to wypadek, czy działanie celowe. Dojście do zdrowia potrwa wiele miesięcy, tak lekarze oceniają stan wójt Starej Kornicy. Beata Jerzman przebywa w mazowieckim szpitalu wojewódzkim w Siedlcach, po tym jak w urzędzie gminy zaatakował ją nożownik. Jej stan jest dobry, ale jeszcze zostanie na oddziale, mówi dr Mariusz Mioduski.
8: Pacjentka znajduje się w stanie ogólnym dobrym, rany goją się prawidłowo, więc rekonwalescencja przebiega w odpowiednim kierunku. Niemniej jednak wymaga długiej rekonwalescencji. Ten okres powrotu do zdrowia na pewno nie będzie wynosił kilka dni, kilkanaście, tylko tak naprawdę wiele miesięcy.
7: Do ataku doszło w środę po południu. Sprawca, 42-letni Krzysztof A., usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa, naruszenia nietykalności oraz spowodowania średnio ciężkich urazów ciała. Mężczyzna to pracownik gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Trafił do aresztu, grozi mu dożywocie. Seria utrudnień na kolei. W rejonie stacji Warszawa Płudy doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem. Pociągi kolei mazowieckich i szybkiej kolei miejskiej są opóźnione. Z kolei na linii średnicowej uszkodzona jest sieć trakcyjna. Tam opóźnienia sięgają nawet 2 godzin. Część składów została odwołana. Pasażerowie jednego z pociągów musieli zostać ewakuowani.
9: To są wiadomości Polskiego Radia RDC.
7: Wszyscy obywatele Polski z wycieczkowca, na którym potwierdzono przypadek hantawirusa, czują się dobrze, informuje MSZ. Rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór dodaje, że nikt nie zgłaszał potrzeby wsparcia medycznego ani konsularnego. Według Światowej Organizacji Zdrowia na holenderskim statku płynącym z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka wykryto zakażenie wirusem, który spowodował śmierć 3 osób. Jeden podróżny walczy o życie w szpitalu. Hantawirusy to wirusy odzwierzęce przenoszone przez myszy i szczury, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
10: Zarażamy się nimi od małych gryzoni, których mocz czy inne wydaliny mogą być drogą oddechową czy pokarmową wchłonięte przez człowieka i jest to choroba rzadka i mało zaraźliwa. W związku z tym epidemia nam na pewno nie grozi.
7: Statek wycieczkowy stoi obecnie u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Według różnych źródeł pasażerowie i członkowie załogi nie otrzymali pozwolenia na zejście na ląd. Na pokład jednostki mieli wejść lekarze, aby ocenić stan zdrowia podróżnych. Już tej nocy tak zwane modowe Oscary w Nowym Jorku odbędzie się Met Gala, a szczegóły zna Jan Pachlowski.
11: Współprzewodniczyć gali będą Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams oraz Anna Wintour.
12: The Super Bowl of Fashion is here. The annual Met Gala.
11: Jeff Bezos i jego żona Lauren Sanchez pełnią funkcje honorowych przewodniczących oraz głównych sponsorów gali, co skłoniło jedną z grup aktywistycznych do wezwania do bojkotu tego wydarzenia ze względu na powiązania Bezosa z Jeffreyem Epsteinem. Temat przewodni tegorocznej Met Gali to sztuka kostiumu. Ekspozycja opowiada o nierozerwalnym związku pomiędzy ciałami a ubraniem, które nosimy. Nawiązując do tego, oficjalny dress code dla gości brzmi: moda to sztuka.
7: Gala zacznie się o północy czasu polskiego.

0: Nadal bardzo ciepło na Mazowszu, od 24 do 26 stopni w tej chwili. W nocy temperatura spadnie do około 12-13 stopni, a jutro ma być od 22 do 27. Ciśnienie wynosi 997 hektopaskali.
1: Reklama.
2: Obyczajowa komedia Next X w reżyserii Jarosława Rabendy w Teatrze Powszechnym w Radomiu.
3: Oczywiście, że wolałbym, żeby Marysia znalazła sobie tego jednego, jedynego na całe życie.
4: Oczywiście, przy twojej pomocy.
2: Każdy następny szybko staje się byłym.
5: Dzień dobry, jestem Marcel.
3: Następny.
2: Czas, by córka wzięła sprawy w swoje ręce.
3: Kogoś tu nam przyprowadziła.
6: Chcieliście księcia z bajki? To macie.
2: Ta rodzinna kolacja zaskoczy wszystkich. Teatr Powszechny w Radomiu zaprasza.
1: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
7: Dzień dobry, Mazowsze. Te słowa mówię do was już o godzinie 5 z nadzieją, że z nami kawa będzie smakować o wiele lepiej. Solidna dawka piosenek z energią, najnowsze informacje o trafiku na mazowieckich ulicach, prognoza pogody, no i sporo ciekawostek, które spowodują, że świt staje się przyjemnością, a nie obowiązkiem. Jesteśmy od poniedziałku do piątku, od godziny 5 do 7. Paweł Bobrowski, do usłyszenia o świcie.
1: Autopromocja. RDC. Pomiędzy.
8: Dzień dobry, dobry wieczór. To jest Polskie Radio RDC, audycja Pomiędzy. Z tej strony Mikołaj Ubiszet.
9: I Beniamin Diamontene.
8: Audycja Pomiędzy, czyli audycja, do której zapraszamy zawsze gości, którzy w jakiś sposób wpisują się w to hasło Pomiędzy. Czasami jest to tożsamość, czasami są to różne aktywności i ta rozpiętość pomiędzy właśnie różnymi działaniami. A dzisiaj nasza gościni Natalia Mujanga.
10: Cześć, dzień dobry.
8: Cześć, dzień dobry.
10: Dziękuję
8: dzień
10: za zaproszenie. Dobry. To co, ja jestem pomiędzy czym?
8: No właśnie, zaraz się dowiemy.
9: Będziemy rozmawiać.
8: Będziemy to badać. Właściwie tylko tym się tu będziemy zajmować, żeby
9: na
8: ustalić.
9: Na pewno między 19 a 20 w tym momencie jesteśmy. To ja zawsze powtarzam, że wszyscy jesteśmy pomiędzy w jakiś sposób, ale że to pomiędzy też może być takie inspirujące i czujemy, że jesteś taką osobą. Na pewno dużo osób już ciebie kojarzy z różnych miejsc, ale może tak pokrótce powiedzmy, co sobie tutaj wypisaliśmy, czym się zajmujesz.
8: Ja to powiem, tak? Dobrze. Więc jesteś wokalistką, piosenkarką.
10: Zgadza się.
8: Przede wszystkim.
10: Kocham to.
8: Kochasz to. Ukończyłaś drugi stopień wokalistyki jazzowej na Akademii Muzycznej Stanisława Moniuszki w Gdańsku na przykład.
10: Tak, i kocham Gdańsk.
8: Podobno jestem z Gdańska. Jesteś z Gdańska. Wspaniale. I podobno poszłaś tam bez przygotowania muzycznego wcześniej. To od razu gdzieś
9: to chyba jest dość wyjątkową sprawą.
10: To było duże wyzwanie, bo ja dopiero w liceum stwierdziłam, że chciałabym to robić tak bardziej na poważnie. To znaczy, moja pani z języka angielskiego namówiła mnie do pójścia do takiego programu razem z moją klasą wtedy, który się nazywał Mam Talent.
8: Kojarzymy coś.
10: No właśnie.
8: Poczekaj, poszłaś tam z klasą?
10: Nie, no klasa mnie namówiła. Tak, więc klasa mnie namówiła, za ich namową.
9: Czyli co, czyli tak sobie podśpiewywałaś coś na tych lekcjach, czy jak to
10: gdzieś
9: wyglądało?
10: Tam na jakichś apelach, wiecie, jak to jest w szkole, jakiś dzień nauczyciela, czy inne takie święta, to ja tam zawsze byłam tą, która idzie tam zaśpiewać jakąś piosenkę. Wszystkie studniówki obśpiewałam. no aż w końcu ta moja pani mówi, Natalia, no musisz iść coś dalej zrobić, no pokaż się gdzieś szerzej. W tym czasie też chodziłam do Pałacu Młodzieży w Gdańsku na zajęcia takie gdzieś jeszcze grupowe. Czasami się odważyłam solo zaśpiewać, ale to było takie raz na jakiś czas, gdzieś tak bardziej po prostu dla pasji. No i
9: co planowałaś oprócz tego śpiewu? Bo rozumiem, że to nie była pierwsza rzecz, w którą celowałaś.
10: No byłam na biochemii w tamtym czasie. Nie wiem, czy planowałam być lekarzem, może wtedy tak. Ale miałam wiele innych różnych pasji i biegałam, słuchajcie, i coś tam sobie rysowałam, malowałam, więc no, bardzo w ten sport też szłam, no bo też mój tata, pewnie o którym będziemy jeszcze wspominać,
8: no, coś również, tam pewnie wspomnimy.
10: Również gdzieś sportowo się udziela i jest...
8: Co robi tata?
10: Mój tata teraz jest WF-istą, ale również organizuje obozy dla dzieci i fitness dla dorosłych, więc różne rzeczy ze sportem związane, tak. Więc ja
9: jest Mozambijczykiem.
10: Jest Mozambijczykiem, tak. No i mi też do sportu było blisko i stąd myślałam, że może pójdę w tamtą stronę. Ale czas pokazał, że muzyka to jest coś, co mi się nie znudziło i że w końcu posłuchałam tej mojej klasy i pani nauczycielki, poszłam do Mam Talent.
8: I co tam się wydarzyło?
10: No i przeszłam dalej, kurczę, przeszłam dalej, czegoś nie, zupełnie nie spodziewałam.
8: A co śpiewałaś wtedy?
10: No właśnie, zaśpiewałam chyba Fever. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to burn. Give me fever. Tak, to na pewno to. Mm-hmm. Jeszcze śpiewam chyba Mercy. Yeah, yeah, yeah, I love you. No to, no to te dwa
8: czyli
10: utwory.
8: Czyli taka muza...
9: Tam...
8: Ja też mam ciary. Afrykańska raczej muza cię tam woła.
10: No wiecie co, to są takie, no to są jednak może czarne brzmienia, ale jednak trochę amerykańskie bardziej.
8: Amerykańskie.
10: To znaczy Nowy Orlean i jazz, to tak mi w duszy wtedy grało.
8: Afroamerykańskie
10: tak.
8: Jednak.
10: Ale dowiedziałam się o tym dopiero, gdy poszłam na Akademię Muzyczną w Gdańsku.
8: Mhm.
10: Właśnie bez tego przygotowania. O tym, że jednak no, ten jazz to jest coś, co mi po prostu tak w sercu zawsze grał i co potrafiłam już wtedy określić, czy to było to. Mm-hmm. Ponieważ poszłam bez przygotowania, o którym wspomnieliście, bo nie byłam, byłam w zwykłym liceum w Gdańsku, ani ogólnokształcącym, nie w szkole muzycznej, a szkole muzyczna.
8: Na
10: tym biolchemie, tak. Mm-hmm.
9: Myślisz, że ten brak przygotowania bardziej pomaga, czy przeszkadza?
8: Trudno
10: na
8: ci
10: początku
8: było
10: miałam duży kompleks tego.
8: A czytałaś nuty?
10: Nie. Mm-hmm. Na pierwszych zajęciach dostałam nuty, poszłam na chór właśnie. Pierwsze zajęcia na Akademii Muzycznej był chór. Dostałam te nuty i miałam takie... co jest? Dopiero klucz welinowy uczymy się rysować. No,
8: to jest trudne.
10: dla mnie było to mega wyzwanie. Moje koleżanki z roku skończyły drugi stopień, no więc to było 12 lat szkoły muzycznej. Więc pogodziłam się z tym po prostu, że nie da się tego nadrobić. Ale jednak no to wychodziło w teorii, ale jednak w praktyce to wszystko jest zupełnie coś innego. Praktyka wychodzi po prostu prosto z serca. To jak zaśpiewamy, to jak czujemy rytm, melodię, muzykę, jak umiemy interpretować, więc w tym uważam, że nie trzeba mieć żadnej szkoły.
8: Ale dała ci coś ta szkoła? Jak dzisiaj patrzę, bo skończyłaś już tą szkołę.
10: Tak, skończyłam. Załapałam się nawet na pandemię w tym czasie. Tak, w czasie wchodzenia tam. Więc skończyłam drugi stopień tam. To znaczy magisterkę na Akademii Muzycznej. Dało mi przede wszystkim to, że poznałam swój zespół. Założyłam tam swój zespół. Byłam w środowisku muzycznym, która też, tak jak ja, no, kocha muzykę. Poznałam różne inne również gatunki. I gdzieś tam pod koniec tych studiów zaczęłam pisać przede wszystkim swoje utwory. Więc to mnie otworzyło. No i dało mi takiego faktycznie, że nie wyszłam, tak jak przyszłam zielona, to wyszłam już trochę bardziej...
8: Czytasz nuty już dzisiaj?
10: Ogarnięta. Nie jest to awista, czytanie nut. Potrzebuję czasu na to, żeby je rozczytać wcześniej, ale już przynajmniej
8: ale już wiesz,
10: jak patrzę, to wiem co
9: wiesz,
10: jak.
9: Wiesz co, Mikołaj? Tak? Ale Natalia śpiewa nuty. Myślę, że to
10: ja
9: nie jest najważniejsze.
8: Tak, nie chciałem zobaczyć, wiesz, zbadać przydatność szkoły, nie? Czy,
9: no tak, wiesz, bo my sobie też nie rozmawiamy o tym z Mikołajem.
8: W ogóle o szkolnictwie artystycznym sobie często rozmawiamy.
9: Bo Mikołaj ukończył aktorską państwową szkołę, ja ukończyłem prywatną dopiero później, więc się zastanawiamy, jak
8: badamy.
9: To jest. Co, bo na pewno i tu, i są plusy i minusy przy każdej takiej drodze.
8: Tak, więc piszemy o tym książkę sobie powoli.
9: I napiszmy książkę.
8: Tak, tak. I o tym, i o pomiędzy oczywiście. No, to
10: chętnie przeczytam.
8: Super, wyślemy ci egzemplarz.
9: No dobrze, ale bo zastanawiam się, czy mówić o tym wszystkim, nie no powiedzmy o tym, że byłaś też w The Voice of Poland, że byłaś...
8: No tak, bo w tym Mam Talent to byłaś finalistką, tak? Finalistką
10: tak,
8: Mam
10: tak.
8: Talent, finalistką Voice of Poland. Jeszcze jakiś był program z tego gatunku?
9: No tak, takich twoja twarz brzmi znajomo, który
10: no i w tamtym
9: wygrałaś,
10: roku,
9: prawda?
10: I w tamtym roku była twoja twarz brzmi znajomo, tak.
8: Wow.
10: Ale to już, to, tak, z takich konkursowych, no to talent show to były właśnie tamte dwa, gdzie tak poszłam ciebie sprawdzić, zobaczyć. Jak to jest w takim programie.
9: Jak jest?
10: Nie jest łatwo, no bo dostajemy czasami utwór, z którym trzeba się zmierzyć, szczególnie w The Voice, który nie odpowiada mojemu moim klimatom, które słucham, muzycznym. Mhm. Czasami dostaję cover zupełnie inny. No i muszę się z nim zmierzyć, nie? Więc to jest taki bardziej konkursowy.
8: To krótki czas na przygotowanie też. Nie?
10: Też jest krótki
9: ale
10: czas.
9: Ale rozwijający na pewno.
10: Tak, to na pewno jest rozwijające.
8: Jeszcze tam pogrzebiemy coś.
9: Oczywiście,
8: czujesz,
9: pogrzebiemy. Oczywiście.
8: Ja bym przeszedł do trzech szybkich pytań.
9: Dobrze.
8: Takie, wiesz.
9: Trzy szybkie, jeszcze... nasza sekcja na rozgrzewkę, chociaż ja tu już jestem rozgrzany, ale dobrze. Bal czy gorączka?
10: Bal czy gorączka?
9: Tak, wiesz,
8: do czego nawiązuje Beniamin teraz?
10: Gorączka sobotniej nocy? Bal,
9: nie, czy... to jest pytanie o to, czy niech żyje bal, aha, czy fever. Pomyślałem, że opowiem właśnie tutaj, wiesz,
10: no to anegdotkę. Fever. No to fever.
8: To co się na tym kryje?
10: Przepraszam, już wiem, już rozumiem, o co chodzi.
9: Rozmawiałem z swoją menedżerką, właśnie usłyszałem tą historię pokrótce. Więc
10: no była też taka, tak, była też taka sytuacja, to w gimnazjum było jeszcze, jakiś czas temu, że mój pan z muzyki poprosił, abyśmy nauczyli się utworu Niech żyje bal Marli Rodowicz. No i z całym szacunkiem do tego utworu, który jest fajny i tak dalej, ale ja wtedy miałam jakiś nastoletni bunt. Powiedziałam, nie zaśpiewam tego utworu. No nie mogę. No. Nie, on kazał każdemu na środek wyjść i każdy ją zaśpiewać.
8: Każdy po kolei miał śpiewać bal?
10: Tak, niech żyje bal. Niech żyje bal. Na zaliczenie. Ja mówię, nie będę tego śpiewać. Ja mówię, ja mam coś innego, czego słucham ostatnio. I wtedy po raz pierwszy wykonałam Fever przed całą klasą.
9: Czyli gorączka.
10: Tak. A on powiedział, no dobra, no jak taka mądra jest, to dawaj na środek. No ja wyszłam i tudum, tum, tum, tum, Fever. No i tak się zaczęło.
8: Doceni
9: wtedy
8: to?
9: Ta klasa już wiedziała i tak się wszystko zaczęło.
10: Tak
9: trzeba
10: się zaczęło.
8: Tak, proszę, ale zastanawiam się, czy docenił to nauczyciel. Czy jednak... wiesz, jest nadzieja w tym szkolnictwie.
10: No, no, ktoś mi mówił ostatnio, no, a już trochę lat minęło od tamtego czasu, że wspomniał ostatnio, tak, że
8: ci pozwolił zaśpiewać Fever.
10: Tak. Więc no, no, to było pierwsze doświadczenie.
8: Czyli warto iść swoją drogą, myślę, nie? Po prostu.
9: Amen. Kolejne pytanie.
8: Talent czy upór?
10: Za talentem musi też iść upór, myślę.
8: Takie wrażenie sprawiasz, że osoby, która idzie po swoje i jest konsekwentna w tym dążeniu, takie mi się pytanie dlatego urodziło.
10: Przez lata zdałam sobie sprawę, że nawet pójście do takiego programu nie zapewnia sukcesu. Tu i teraz. Że to jest jednak praca, cierpliwość, robienie swojego, dążenie właśnie ze swoim. Za tym Fever, a nie niech żyje bal. Jeśli wszyscy to śpiewają. Więc dążenie po swoje, po prostu bycie zawsze sobą. Więc za talentem, myślę, zawsze co się musi skrywać.
8: Fajnie.
9: Dobrze. Kolejne pytanie, takie niedawno zadaliśmy tutaj gościni. Jeśli nie w Polsce, to gdzie?
10: Szczerze przyznam, nie wyobrażam sobie ciebie gdzieś indziej. Bo kocham Polskę i to, że też no, tutaj mam swoją rodzinę i tatę, mamę, siostrę i tutaj budujemy po prostu nasz dom, to zawsze tutaj po prostu no, jest
8: ta moja
10: przestrzeń.
8: A nie ciągnie cię kariera zagraniczna?
10: Najpierw chciałabym zadziałać na polskim rynku. Jeżeli to się uda, to byłoby
9: małe
10: super.
9: Małe kroki, Mikołaju. Ja
10: myślę na razie o tym, żeby działać tutaj, w tej mojej przestrzeni, którą znam i moim ojczystym języku, w jakim piszę utwory, bo nie piszę jeszcze po angielsku. Może kiedyś zacznę. Tak, więc na ten moment Polska. Gdzie indziej? Nie wiem. Gdzie byłam ostatnio? Byłam w wielu różnych krajach. No fajnie gdzieś wyjechać, fajnie gdzieś zawsze jak wyjeżdżam, to mi się podoba wszędzie, czy to Hiszpania, czy Grecja, czy byłam w Londynie również. No wszędzie mi się bardzo podoba, ale jednak wszędzie fajnie w domu najlepiej. No,
8: a taką podróż masz jakąś wymarzoną na przykład? Że gdzieś jakieś miejsce, które chciałabyś zobaczyć? Od tej kariery już w ogóle odchodzę, zostawiam.
10: Nie byłam nigdy w kraju mojego taty, czyli w Mozambiku.
8: Chciałabyś?
10: I marzy mi się tam pojechać, zobaczyć, poznać swoje korzenie. Więc mam nadzieję, że kiedyś, jak
8: A twój tata tam jeździ?
10: Mój tata, no był tam może ze dwa albo raz, od kiedy się urodziłam. No ale tak gdzieś planujemy to. I planowaliśmy już dużo wcześniej, ale widzicie, życie jest takie, że...
9: Zawsze jest coś
10: się mówi, a to jest taka dosyć i finansowo wtedy to była też duża podróż, bo to jednak jest bardzo daleko. Byłyśmy małe z siostrą i zawsze było takie, a dobra, pojedziemy tam w odpowiednim momencie, jak będzie starsze, aż w końcu ja wyjechałam, już wyszłam z domu. No to... Moja siostra też się przeprowadziła i teraz no, czas tak leci, że morał tego po prostu jest taki, żeby robić, spełniać marzenia wtedy po prostu, kiedy jest
9: teraz.
10: Tu i teraz, no. Mhm. Tak. Żeby nie przekładać
8: planów.
10: Ale
8: ta wyprawa do Mozambiku gdzieś jest.
10: Ale liczę, że się uda.
8: Na horyzoncie.
10: Tak.
8: Mhm. Super, trzymamy kciuki. No dobrze, to chyba zadamy ci to pytanie, które bardzo lubimy tutaj zadawać i zadajemy je zawsze.
9: Czym jest twoje pomiędzy?
8: Jak rozumiesz
10: pomiędzy.
8: To
10: pomiędzy Mozambikiem a Polską.
9: Na przykład.
10: Na przykład moje pomiędzy... Kurczę, nie mogę się mi uprzedzić, bym się przygotowała od razu.
8: Ale to poczekaj, to pociągnijmy od razu, bo powiedziałaś, to już ci pomagam, że, bo powiedziałaś od razu pierwsze, co się przyszło do głowy, pomiędzy Mozambikiem a Polską. Czujesz tą dwoistość w sobie? Bo też mówisz, że no, wiadomo, polski jest twoim, naszym ojczystym językiem, my też mamy
9: mieszane pochodzenie,
8: korzenie w Afryce. Chociaż jak sprawdzaliśmy na mapie, to nasze kraje naprawdę są bardzo daleko od siebie wszystkie, ale jednak kontynent ten sam. Więc zastanawiam się właśnie, czy to twoje pomiędzy jest odczuwalne, to pomiędzy Polską a Mozambikiem. Jak to się na co dzień, wiesz, wyraża w twoim życiu?
10: Wizualnie pewnie jest to widoczne, ale myślę, że wewnętrznie no to ja jestem w pełni tutaj, po prostu tutejsza. Tak, no. Jestem w pełni Polką. No i jedyne co, to myślę, że kolor skóry mój mulatkowy, to jest to, co tutaj mnie faktycznie może wyróżniać. A tak to wewnętrznie i duszą, ciałem.
8: Ale
10: to
8: czy to doświadczenie?
10: Tak. Tak,
9: czy to doświadczenie, wiesz, doświadczenie bycia taką mieszanką etniczną tutaj w Polsce nie jest tak widoczną, bo uważam, że wszyscy praktycznie Polacy i Polki mamy jakieś mieszane różne pochodzenie, korzenie. Naprawdę tyle się przelało tu różnych nacji tak. i historii. No ale po nas to widać bardzo i zastanawiam się, na ile to formuje, kształtuje człowieka, te właśnie doświadczenia różne.
10: Wiesz co, no mój tata także w domu starał się, znaczy zawsze to gdzieś mówiliśmy po polsku, no chociaż nie, teraz był taki moment, że mówił do mnie po portugalsku, ale byłam bardzo mała, tego nie pamiętam. Mówił do mnie po portugalsku, a ja mu odpowiedziałam podobno, tak mi mówi wtedy, tata, jak mnie kochasz, to tak do mnie nie mów.
9: O nie.
10: Bo nic nie rozumiałam. I z perspektywy dzisiejszego dnia, no to żałuję ogromnie, że nie nauczyłam się mówić po portugalsku.
9: Mhm. Aha.
10: Ale no co, nie miał wyboru, no kocha mnie tak, że no, powiedział, że no nie będzie do mnie mówił po portugalsku, więc nie nauczyłam.
9: Ale nigdy nie jest za późno.
10: Nigdy nie jest za późno. No może kiedyś jakieś Duolingo odpalę, no.
8: Zobaczymy, co się uruchomi, jak pojedziesz, nie? Do Mozambiku. To może być ciekawe.
10: A wy odwiedziliście, tak? Swoje też...
9: Ja właśnie nie. Pomiędzy. Nie byłem nigdy w Mali i już czas zdecydowanie czuję, że jestem na to gotowy. Ale no też jestem Polakiem, mieszkam sobie w Polsce, buduję tutaj swoją karierę, życie, a ty?
8: To ja wam ponestoruję tutaj trochę. Ja byłem i to była dla mnie duża zmiana taka, że jak pierwszy raz pojechałem, miałem 20 lat, to zabrał nas właśnie tata na tą wyprawę. No i to było absolutnie zmieniające życie doświadczenie, gdzie wiesz, kliknęło mi to, że ta podwójność moja jest faktycznie. No a niedawno, półtora roku temu zabrałem swoje dzieci z kolei do Etiopii, więc to też była taka ważna przygoda, żeby im też pokazać, skąd też w jakimś sensie pochodzą.
9: Przyjaciela byś zabrał.
8: Więc ty mnie zabierz do Mali, to się umówimy.
9: Dobra.
8: Spokojnie, to mi się marzy, może cię to zmotywuje. W każdym razie, no fajnie chyba raz w życiu sobie zobaczyć. To polecam w każdym razie, słuchajcie, że to może zmienić w perspektywie patrzenia na świat.
9: To ja mam nadzieję, że teraz zmienię waszą i państwa perspektywę tym pięknym utworem, który przygotowałem. No, zazwyczaj przygotowujemy utwory przeróżne, ale uznałem, że dzisiaj jest Natalia Muyanga, to poleci Natalia Muyanga beznamiętnie.

0: Dobry wieczór, nadal Polskie Radio RDC, nadal audycja pomiędzy Beniamin Diamontene
1: oraz Mikołaj Łubiszek
0: i nasza i państwa gościni Natalia Mujanka. Właśnie mogliśmy usłyszeć jej utwór Beznamiętnie i rozmawiajmy dalej. Dorastanie w Trójmieście, czarna dziewczyna na początku lat dwutysięcznych. Nie wiem, czy tak też określasz siebie, nie? To jest właśnie, jak określasz siebie? Czy w ogóle? Czy to jest potrzebne, czy nie? Też zapisałem sobie tutaj, że twój tata jest znany z tego klipu Big Cyca, tego utworu znanego. Czy to jakoś wpłynęło?
1: Nie może ci przejść przez gardło.
0: Wpłynęło na ciebie.
1: Słynny utwór Makumba, to trzeba to powiedzieć, tak.
0: Jak się z tym czujesz wszystkim, czy to cię gdzieś tam dopadało później, czy w ogóle nie? Opowiadaj.
2: No oczywiście, że dopadło, jak to miało mnie dopaść. Ale ważne jest też to, że mój tata pracuje nadal w tej samej szkole, do której ja uczęszczałam. Na moim osiedlu byłem, więc dzieciaki też były przyzwyczajone po prostu do tego, że taka osoba jak tata o takim kolorze skóry jest super. Ich nauczycielem, więc to było wszystko normalne. Jak ktoś podpadł, to szybko ja rozwiązywałam sprawę.
0: Ja.
2: Także potem dostawałam kwiatko następnego dnia.
0: Wow.
2: Zdarzyło się gdzieś tam, że chodziła za mną ta taka trochę, szczególnie jak ja zaczęłam śpiewać na początku, Łatka, no, że córka Makumby.
1: Ale to ludzie pamiętają cały czas?
2: Tak.
1: To się jeszcze ciągnie?
2: No mój tata jest większą gwiazdą niż ja.
1: No właśnie, patrz, jeden teledysk. A jak on się tam znalazł w ogóle?
2: Wiecie, mnie jeszcze na świecie nie było wtedy. On był na studiach, z tego co wiem. I była to tak zwana totalna beka wtedy. Czyli wziął w tym udział, nie wiedząc tak naprawdę, w co się pakuje, jaki to będzie miało później wydźwięk tak wielki, jak się okazuje. Poszedł tam do żartu i tyle. I zagrał w tym teledysku, to był, nie wiem, jeden dzień nagrywania tego teledysku.
1: A jak go znaleźli w ogóle? To jest gdzieś...
2: On chyba jakieś... studio, no niewielu było wtedy.
1: No tak, czterech.
2: Czarnoskórych tak. Mężczyzn studiujących w Polsce. No więc jakoś tak szybko wyszło, że tata tutaj
0: znaleźli
2: jest w Sopocie, tak? Na AWF-ie. Jeszcze potem Uniwersytet Gdański też skończył psychologię. Więc no, tak. Gdzieś tam szybko to wyszło, że jest taki mężczyzna, który jeszcze fitness prowadzi. Chyba wtedy jeszcze fitness właśnie prowadził w telewizji takie programy.
1: A,
2: tak,
1: no proszę.
2: Tamtym
0: kojarzy mi się to.
1: Faktycznie fitness telewizji?
0: Tak, tak, tak.
2: Coś widziałeś na Instagramie, jakieś filmiki
0: takie? Coś gdzieś widziałem, coś
2: czytałem. To też wychodzi.
1: Okej, czyli tak po sznurku.
2: Tak, więc to były lata, no ja nie wiem nawet jakie.
1: 90
2: już chyba.
1: 96 chyba, coś takiego.
2: Możliwe, może jeszcze trochę wcześniej. No i tak się złożyło po prostu, że potoczyło się tak, że tata został gwiazdą, no. I wszyscy znali ten utwór, wszyscy śpiewali. Nadal myślę, że kojarzą, pamiętają Makumbę. No a ja, jak zaczęłam śpiewać, no to ciężko mi było gdzieś tam wyjść spod cienia taty na początku.
0: No i jak ci się udało?
2: No jednak... Ja robię to tak serio, na poważnie, nie tak jak tata.
1: A tata śpiewa?
2: Nie, on nawet nie śpiewał tam w tym teledysku.
1: Nie, to wiem,
2: on
1: że
2: tylko
1: tam,
2: wystąpił,
1: tam,
2: był tylko twarzą tego.
1: Zastanawiam się, czy w ogóle jest jakikolwiek, wiesz, z muzyką związany. Nie. Ze sportem.
2: Nie, w kościele jedynie śpiewa.
0: No proszę. No dobra, ale wracając do tego właśnie dorastania. Ja też słyszałem, że miałeś bardzo duże wsparcie w tym Trójmieście, że masz duże wsparcie. Czy tak jest? Czym to się objawia? Co ci to daje?
2: No wsparcie w ogóle, no, w dążeniu do jakiegoś celu, do pasji jest ogromnie ważne, więc jeżeli mamy przy sobie takich ludzi, no to jest coś pięknego. Mam to szczęście, że moja rodzina mnie bardzo wspiera. Właśnie tata, mama, którzy często są właśnie przy wszystkich programach, które nagrywam. Przy twarzy, twoja twarz mi znajomo również, moja mama była na każdym odcinku. Więc od zawsze miałam to wsparcie w nich. I trafiałam również na bardzo fajnych nauczycieli. No dobra, była taka jedna cenia, ale...
0: Właśnie, czekaj, mam to zapisane to tutaj zapisane? Nawet chyba
2: nie,
0: gdzieś.
2: Nie, no nie wspominajmy o tym. Mówmy tylko o tym, co jest dobre.
0: Dobrze.
1: Tak, to o tej nauczycielce, co ci odkryła.
2: Ale takie osoby, które się zdarzają, no to też jest bardzo motywujące, przynajmniej dla mnie było, jeżeli ktoś mi powie, że nie umiem śpiewać, a ja jednak pokażę jej, że myli się.
0: Właśnie pomyślałem, że wiesz, że to jest motywujące, nie? Jakby jest dużo takich historii. Ja wiem, że Michael Jordan też słyszał w liceum już będąc, że w ogóle nic z tego nie będzie, jeśli chodzi o koszykówkę.
1: Mm. Tak, że jest wiele takich historii. Nie?
0: Mnie to motywuje ostatecznie, bo ja też słyszałem, ja wierzyłem w tę historię na temat siebie, aż w końcu przestałem i sobie jestem w polskim radiu, proszę.
1: Tylko to tak idziesz właśnie na przekór czemuś, nie? Że to też działa. Też kiedyś usłyszałem takie zaklęcie. I ono się kompletnie nie sprawdziło. No to jest ciekawe, kto i po co takie zaklęcia w ogóle rzuca.
2: Co i udowadniamy wtedy, nie? Że po prostu...
1: Tak, udowadniamy. Nie? Udowadniamy.
2: Ktoś myli, hello.
1: Ktoś myli, ale to ziarno tam gdzieś uwiera przez te lata. Czy ja mogę przejść do swojego? Tak, czy jesteś już usatysfakcjonowany?
0: Moglibyśmy jeszcze ciągnąć na pewno dużo o tym dorastaniu w Polsce, ale tak, przejdźmy dalej.
1: Ja cię chciałem dopytać, wiesz, o programy typu Mam Talent czy Voice of Poland, bo teraz jakby no bardzo wiele młodych wokalistek, wokalistów idzie tą drogą i czy w ogóle jest jakaś inna droga dzisiaj w Polsce, żeby do rozpoznawalności? Jak w ogóle dojść, wiesz, bo dzisiaj robisz swoją autorską, ambitną muzykę, fajną, tam są elementy jazzu, tylko to nie jest taka sieczka, wiesz, że nastawiona na, tak ją przynajmniej identyfikuję, naprawdę fajna, ambitna muzyka. Mhm. Jak wiesz, czy dały ci te programy właśnie tą rozpoznawalność, dzięki którym ci jest łatwiej, czy nie? I jakie są w ogóle alternatywy dzisiaj w Polsce?
2: No w dzisiejszych czasach jest już na przykład TikTok. A wtedy, jak ja zaczynałam, jak ja byłam w Mam Talent te 10 lat temu, no to jeszcze to nie było aż tak bardzo popularna platforma.
1: Instagram
2: powoli gdzieś tam trochę też, ale przyznam, zaniedbałam to wtedy trochę. Poszłam tam bardziej być tu i teraz, niż publikować gdzieś jakieś info. Można Facebook wtedy.
1: Czyli to Mam Talent jeszcze się tak nie udało tego jakby rozwinąć w tych socialach, bo one się raczkowały wtedy.
2: Trochę tak. Mhm. Może ja, nie wiem, czy ja też taka byłam trochę zacofana, czy co, ale
0: no... To był dopiero początek w ogóle, nawet jeszcze nie byłaś dorosła, no.
2: Tak. To więc oczywiście mama zawsze musiała tam gdzieś być przy mnie, decydować, bo nie byłam pełnoletnia, więc na nią wszystkie umowy i tak dalej, no to... Mhm. Więc duży też wpływ był moich rodziców decyzyjności o wszystkim, ale no ja nie udzielałam się wtedy za bardzo w social mediach jak teraz. Też staram się już publikować na bieżąco, co się u mnie dzieje. Więc myślę, że no właśnie, z perspektywy czasu, czy teraz jest łatwiej, czy nie. Jest tego już tak dużo zalewających nas treści i muzyki, że również ciężko się przebić, więc z drugiej strony łatwiej może też wypromować w takim programie, idąc do takiego programu teraz, jak Mam Talent albo The Voice, swoją też muzykę, piosenkę, jeżeli mamy na to ochotę.
0: A z drugiej strony te programy, tak jak mówiłaś, nieraz wymagają od ciebie, żeby robić coś kompletnie niezgodnego z sobą.
2: Takie programy kompletnie... jak na przykład The Voice, no to raczej covery tam się śpiewa w większości, nie? Więc...
1: Voice dał ci rozpoznawalność?
2: Zebrałam tam takich pierwszych fanów i po Mam Talent, i po Voice, którzy zostali ze mną, niektórzy są również aż do teraz.
0: Pozdrawiamy.
2: Więc tak, a przede wszystkim takie programy otworzyły mi drzwi do kolejnych gdzieś doświadczeń, które przeżyłam. Na przykład jeszcze miałam okazję śpiewać czołówkę Big Brothera, to też dla mnie było wtedy duże wydarzenie.
0: Jak to się wydarzyło w 2019
2: No właśnie
0: roku.
2: Zadzwonił do mnie reżyser Mam Talent z taką propozycją, żebym nie chciała zaśpiewać tej czołówki. Więc to już było w ogóle po The Voice, ale gdzieś po prostu zostawiłam po sobie ślad i pamiętał o mnie przy produkcji tego programu.
1: Czyli no poznawanie ludzi też jest istotne. Jedno to jest rozpoznawalność,
2: oczywiście,
1: ale drugie to są ludzie, którzy za tym stoją, którzy mogą potem pomóc dalej w karierze.
0: Twoja menedżerka powiedziała, że nazywają cię Natalia Wow Muyanga. I że to jest właśnie, ale zapisałem to sobie, bo myślę, że nie chodzi o samosłodzenie, ale właśnie o to, że kiedy coś się robi dobrze, to powoduje ten efekt kuli śnieżnej po prostu.
1: Nie? A ja się zastanawiam właśnie, czym jest to wow?
0: Że to wow jest o tym, że,
1: to trochę je czujemy teraz,
0: że widzisz osobę, słyszysz ją i sobie myślisz, wow. to jest, chcę dalej, chcę więcej, chcę słyszeć tą osobę, chcę ją polecić komuś, bo czuję po prostu, że coś idzie, wiesz, z serca, że
1: jest tam. Czy to nie jest po prostu autentyczność? Jak myślisz, Ben?
0: To jest autentyczność.
1: Której zawsze szukasz?
0: Tak, bo ja zawsze szukam autentyczności i rozmawiamy o tej autentyczności dużo w pomiędzy. I to chyba jest to. To chyba jest to, co może od ciebie właśnie
1: teraz... sobie porozmawiali. Tak?
2: To, myślę, że to wszędzie wychodzi, nie? Nie tylko w muzyce, ale również tutaj w rozmowie ta autentyczność jest bardzo ważna. Ja czuję waszą autentyczność. Cieszę się, że wy czujecie moją. I myślę, że tylko to nas prowadzi gdzieś tam dalej, jak ta kula śnieżna popycha do przodu. Nie w dół, do przodu. żeby spełniać swoje marzenia. I myślę, że może tak było też u mnie, bo staram się być po prostu sobą i spełniać swoje marzenia.
0: Jakie masz te dalsze marzenia? Chcesz się podzielić tym, co tam dalej myślisz sobie, planujesz? Widziałem u ciebie w mediach społecznościowych, że powiedziałaś, że wyznajesz niektóre sekrety tylko na koncertach, ale może na antenie radia
1: A jakie wyznajesz w radio?
2: Nie, no to chodziło właśnie o to, że miałam napisaną trzecią zwrotkę do utworu Beznamiętnie, który przed chwilą państwo słyszeli, która nie jest nagrana, ale śpiewałam ją tylko podczas koncertów, więc na koncertach, tak.
1: Dobre, i teraz fajnie, na koncert pójść koniecznie.
2: Tak,
1: fajnie.
0: No dobra, a z tymi marzeniami to co?
1: Jakie marzenia?
2: Jakie mam marzenia? No przede wszystkim to robić muzykę, którą czuję, która mi w duszy gra. Zbierać odbiorców, którzy będą tej muzyki słuchać i grać na największych festiwalach.
1: Jaki festiwal ci się marzy? Dawaj, tu się życzenia spełniają.
2: W ogóle nie, no fajnie by było. Nie lubię tak do przodu może wychodzić, no. Ale tak? To lubię takie festiwale.
1: Jakie lubisz festiwale?
2: Open Air Festival.
1: Open Air.
2: Okay. Asia, powiedziałam to.
0: Blisko też.
2: Ale jeszcze
0: w sumie
2: dużo pracy nad tym oczywiście mnie czeka.
1: Dobrze, spotkamy się.
2: Lubię męskie granie.
1: Jak zagrasz
2: również
1: na Open Airze, to zapraszamy
0: z powrotem. Zdecydowanie. Jakby,
2: Ale
0: wiecie, Open Air też oczywiście.
2: Ja takimi małymi kroczkami po prostu idę i spełniam te marzenia. Niedawno też zaśpiewałam na See You i Next Feście również. To też są festiwale, na których również gdzieś tam marzyło mi się po prostu wystąpić. No i się udało. Więc super, no.
1: Super, fajnie, super. Wypowiedziałaś to, życzymy ci.
2: Ale powiedziałam to, jak powiedziałam, to muszę to spełnić.
1: Tak, życzymy ci tego.
0: Wystarczy tego działać.
1: Na maksa. Słuchajcie, to ja was zaproszę teraz na piosenkę mojej przyjaciółki Emose Uhunwango, Polki nigeryjskiego pochodzenia z kolei, z przepięknym wokalem, też aktorki cudownej.
0: Była naszą gościnią. Była naszą zapraszamy do przesłuchania
1: tej
0: audycji.
1: Była naszą gościnią, cudowna też osoba i wspaniała artystka w takim projekcie Lady M, piosenka, która ma tytuł James Brown.
2: Wow.
1: Kojarzycie goście?
0: Tak.
2: No oczywiście.
1: Chyba nie będzie naszym gościem niestety, ale świetny artysta. Zapraszamy.

0: Dobry wieczór, Polskie Radio RDC. Wracamy. Mikołaj Łubiszek.
1: Benjamin Diamontene.
0: Audycja Pomiędzy. I naszą gościnią jest Natalia Mujanga, wokalistka, piosenkarka.
2: Cześć, cześć.
0: Cześć, cześć.
2: Raz jeszcze.
0: No to wracamy. Wiesz co, tak chciałem cię jeszcze tutaj popytać o to, bo uczyłaś dzieci śpiewać niedawno. Jeszcze?
2: Tak.
0: Całkiem. I też gdzieś wyczytaliśmy w materiałach, że już tego nie robisz. I że jakiś czas temu po prostu całkowicie postawiłaś na swoją karierę muzyczną i zrezygnowałaś z innych wszystkich doświadczeń. Zastanawiam się, czy to jest trudna decyzja i czy to jest odważna decyzja i jak się z tym masz, jak ci idzie, bo wiemy, że też wielu artystów ubezpiecza się w jakikolwiek sposób i tak przeczytałem sobie to w materiale, mówię, o, fajnie, odważnie. To jest dziewczyna, która w siebie wierzy, która idzie po swoje, ale pewnie to była kosztowna decyzja, tak sobie myślę. Jak to jest?
2: No, byłam wtedy studentką, chociaż po studiach też jeszcze chwilę uczyłam, więc... No i zarazem, no dużo tych rzeczy było, bo również byłam menadżerką swojego zespołu, więc chciałam mieć jakąś pewną taką pracę w postaci właśnie tego, że chodzę i uczę do szkół, a nawet było ich przez chwilę, nawet w trzech szkołach uczyłam naraz.
1: A z tym zespołem, czy tak. To jest zespół, z którym wszędzie grasz razem? Jak to działa?
2: Tak, tak, gramy w septecie, jest nas siódemka, ale czasami zdarza się, że... Są różne inne konfiguracje, na przykład w trio, w duecie.
1: Ale to zawsze ale są te osoby.
0: Patrz, ale
1: to
0: przepraszam, ten septet to też chyba ze szkoły jeszcze został, nie? Że septyma te rzeczy, to nie, szkoła jest potrzebna. I tak no sobie oczywiście. Łączę fakty, cały czas znaczy, do naszej książki będzie.
1: Ja
0: jest
1: tak
0: uważny.
1: Podejrzewałem, że to chodzi o 7 osób, ale nie byłem pewien.
0: Tak, tak. Ale dobrze, ten zespół, czyli byłaś menadżerką, uczyłaś
2: tak,
0: dzieci.
2: Tak,
0: jak ten proces...
2: No, cały czas graliśmy jakieś koncerty również i uczyłam te dzieci. Te dzieci, to wszystko zapisałam, przepraszam. I uczyłam dzieci. Przepraszam. I uczyłam...

0: sprawę w momencie, gdy dostałam się na Opole, festiwal w Opolu, debiuty, że zamiast przygotowywać się wtedy na te debiuty, ja myślę o tym, co się dzieje w pracy w tamtym momencie, że muszę się na chwilę wziąć zwolnienie, jakieś zastępstwo. I w tamtym momencie po prostu miałam coś takiego, chyba muszę na razie trochę się zastanowić, w którą stronę tak naprawdę chcę myśleć na poważnie. No i zdecydowałam, że to było na tamten moment dosyć takim przykrym dla mnie również momentem, gdzie musiałam pożegnać się z dzieciakami i przekazać je innej nauczycielce. A ja po prostu postawiłam wszystko na jedną kartę i mówię, teraz albo nigdy, to chcę iść w tę stronę, rozwijać swój zespół, działać muzycznie, pisać swoje utwory, bo na to też nie było aż takiej przestrzeni wtedy, kiedy...
1: Produkować swoje klipy.
0: Produkować klipy, tak, więc postawiłam wszystko na jedną kartę. A w takich momentach okazuje się, że jednak jak czegoś bardzo chcemy, to jakimś sposobem przyciągamy te rzeczy. Przyciągamy koncerty, przyciągamy dobrych ludzi. Tak wtedy pojawił się management mój. Przeprowadziłam się wtedy do Warszawy. Też nie, kiedy zrezygnowałam. A, i potem dostałam się właśnie do Twoja twarz, przy znajomo.
2: Więc czy jest coś takiego, że jak zwalniasz to miejsce, to na to miejsce pojawiają się te rzeczy jakieś nowe? No bo czujesz, że jakby zwolniłaś tą energię, zwolniłaś sobie głowę, że mogłaś się zająć Opolem, ale pojawiła się przestrzeń na... Czyli to ruszyło jeszcze bardziej w momencie, kiedy...
0: Ruszyło. Tak jest.
2: Czyli bo też sobie myślę, nie? Bo słuchają nas też często artyści, ludzie, którzy też znam dużo ludzi, którzy pracują w ten sposób, że boją się puścić inne rzeczy, postawić tylko na sztukę, no bo to też trudno jest doradzić komuś, postaw tylko na sztukę, nie? Bo może być różnie.
1: Bo my nie weźmiemy za to odpowiedzialności, tak. Tylko ta osoba.
2: Oczywiście, ale jest coś takiego i też to u siebie zauważam. Ja na przykład po 13 latach odszedłem z etatu w teatrze, żeby robić inne rzeczy i te rzeczy faktycznie zaczęły przychodzić.
1: Odwaga.
2: Ale nie mogły przyjść, kiedy tego miejsca nie było, nie? Tak. Że z jednej strony namawiamy do odwagi, z drugiej strony oczywiście każdy ma swoją drogę i nie każdy jest gotowy na taki krok. Ale pięknie, że to tak u ciebie zadziałało, że te przestrzenie się zwolniły i że płyniesz dalej. Jak wygląda twoja codzienność dzisiaj, ta muzyczna?
0: Jeździmy na koncerty. Gramy sporo koncertów również zamkniętych.
2: Co to znaczy zamknięty koncert? Że dla wynajętych?
0: Że na przykład jakaś firma zaprasza nas, żebyśmy zagrali na ich evencie.
2: I wtedy to są covery? To jest, czy autorska, czy mix?
0: I tam również gram swoją autorską muzykę. Swoje piosenki, więc to też jest miejsce, gdzie mogę również zbierać odbiorców, którzy
1: to
0: zostają ze mną.
1: To jest ta kula śnieżna właśnie, to jest to, dalej się tam przyklejają kolejne osoby. Dobrze, a przejdźmy do tematu w ogóle kierunków muzycznych. To mnie zaciekawiło właśnie sprawdzając twoją muzę, że widzę dużo inspiracji, mam takie poczucie, że dużo tam jest inspiracji stylem country. I w stylizacjach, i w tej muzyce, i że to w Polsce chyba w ogóle nie jest popularny kierunek, ale że tak mam poczucie, że idziesz w tą stronę.
0: Miałam taki czas, że zechciało mi się być kowbojką. Tak, dosłownie, bo wtedy udało mi się wynająć starą, opuszczoną knajpę kowbojską. Zaprosiłam Adama Fidusiewicza do zagrania w tym teledysku.
1: Widziałem.
0: Przebrałam go za kowboja.
1: Tak.
0: Zaprosiłam moich znajomych, przebrałam ich za kowbojów wszystkich. I sama również w kapeluszu kowbojskim zagrałam w tym teledysku. Więc to był taki utwór chyba najbardziej rockowy, kowbojski, w który poszłam pełną parą. I idąc za tym ciosem, nagrałam również utwór, tamten się nazywał Wabank, a kolejny Kruche.
1: Co w samochodzie jedziesz?
0: Co w samochodzie jadę. I tam również jest takie nawiązanie może takiego sielankowego, lekko kowbojskiego stylu.
1: No i skąd ten kierunek?
0: Jakoś mi tak odbiło.
1: Okej. Ale nie, co, będziesz gwiazdą polskiego country?
0: Nie, myślę, że zawsze ten soul mi w duszy również gra i po Kruche wydałam Beznamiętnie, które dzisiaj tutaj miało już okazję lecieć. To jest taki bardziej soulowo-jazzowy, a może nawet połączyłabym to również i z bluesem styl. Więc ja tak się trzymam tego soulu i jazzu i dołączam do tego różne inne wpływy. Na przykład wtedy miałam ochotę na ten kowbojski vibe i lekko country, gitarkę i

0: i te brzmienia.
1: A co zrobić, żeby w Polsce z tą muzyką dotrzeć gdzieś dalej? Czy jesteś gotowa na jakieś właśnie, czy będziesz szła w stronę popu bardziej? Mhm. Czy chcesz trzymać się tego gatunku? Czy wyobrażasz sobie, że za jakiś czas pójdziesz jeszcze w ogóle w inne strony?
0: Ja trochę nie trzymam się schematów. Wypuszczam single co jakiś czas i sprawdzam również to, co ludziom się podoba i przede wszystkim też to, co ja czuję, bo tak jak mówię, raz miałam coś bardziej ochotę na country vibe. Chwilę później wydałam coś idącego bardziej w jazz i była to ballada. Kolejny mój utwór, który się nazywa Ile snów nam zostało i będzie mieć premierę jutro. A nawet i dzisiaj o północy.
2: Dzisiaj, tak. Przedpremierowo puścimy.
0: Tak, serdecznie zapraszam na Spotify i na wszystkich platformach, na których lubicie słuchać muzyki. Będzie dostępny. I on już zahacza jeszcze o inny trochę styl, czyli są tam smyczki. Więc myślę, że w każdym utworze jestem sobą i klei się to łącznie, ale staram się być różna.
2: To ja się zastanawiam.
0: Jak widać również po mnie.
2: Tak, to jest piękne, że w ogóle wiesz, że próbujemy cię włożyć w jakąś szufladkę, a ty sprytnie z nich wychodzisz i cudowne. Mm-hmm. Jak wygląda twój proces twórczy, powiedz jeszcze na koniec. Jak do ciebie przychodzą, że teraz wiesz, że będziesz kowbojką, teraz wiesz, że trzeba użyć smyczków, teraz wiesz, że trzeba, wiesz, bardziej bluesowo czy soulowo. Jak to się dzieje? U ciebie.
0: Myślę, że duży wpływ ma też to, co jest teraz również na czasie, co leci w radiu. Dzisiaj na przykład jest, widzę, potrzeba na instrumenty żywe. I ja to zawsze lubiłam. I myślę, że zawsze to było, ale mam nadzieję, że teraz będzie na to więcej przestrzeni również dla mnie, żebym pokazała się ze swoją muzyką, czyli żywymi instrumentami, żywym brzmieniem perkusji, żywym brzmieniem piana, instrumentów dętych, bo takie też mamy u mnie w zespole. Więc liczę, że ludzie tęsknią za takimi brzmieniami organicznymi.
1: No tak, w czasach AI to tym bardziej ludzie doceniają prawdziwość.
0: Tak. I to będzie, myślę, kierunek, który na ten moment będę przybierać i za
2: którym będę iść. A skąd przychodzi do ciebie melodia?
0: No, to się dzieje w różnych porach. W nocy, północy.
2: Jak to wygląda?
1: Zdarza ci się, że się budzisz na przykład i zapisujesz jakieś tam nuty?
0: Zdarza się, że nie mogę zasnąć i coś staram się pisać, tak. Ale w sensie zazwyczaj nagrywam już na dyktafon. Ułatwmy sobie.
2: Tak, bo też to próbuję łapać zawsze, jak artyści te inspiracje czerpią, skąd,
0: ale
2: którędy.
0: Wiecie, gdzie często przychodzi wena? Jak jadę samochodem. Lubię sobie włączać nawet jakieś podkłady, czyli włączam nawet głosy innych artystów, po prostu włączam samą melodię i do tego coś wymyślam, improwizuję. I czasami coś po prostu, gdzieś jakaś fajna melodia z tego wyjdzie i po prostu nagrywam to na dyktafon jadąc autem. W korku oczywiście włączam.
2: Oczywiście. Pięknie.
0: Więc tak powstają melodie.
2: Dzięki za to. Dobijamy powoli do brzegu, więc zostawiasz nas z utworem. Możesz jeszcze raz powiedzieć, jak on się nazywa.
1: To jest, proszę
2: zapowiedzieć
1: państwa,
2: go
1: przedpremierowy pokaz?
2: Odsłuch?
1: Odsłuch. Przedpremierowy odsłuch utworu, który będzie od jutra do usłyszenia.
2: Wszędzie.
0: Utwór o tym, żebyśmy obudzili się i żyli tu i teraz, co często chyba już powtarzam w tym wywiadzie, tu i teraz. Nie odkładajmy niczego na później. I róbmy to, na co mamy ochotę i to, co chcemy. Żyjmy. Ile snów nam zostało? Czekajcie, pomyliłam się, jeszcze raz to ładnie powiem. Ile snów nam zostało?
2: Zapraszam. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
2: Naszą gościnią była Natalia Mujanga, audycja Pomiędzy. Kłaniamy się.
1: Dzięki.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
2: Dzięki.

0: Jest 20 wiadomości Polskiego Radia RDC. Joanna Tarkowska-Klinka. Dwie osoby nie żyją, 20 jest rannych. To najnowszy bilans tragedii w Lipsku. Samochód wjechał tam w tłum ludzi. Jutro kolejny dzień matur, tym razem najtrudniejszy, bo na tapecie matematyka. Radomiak gra z Lechią, piłkarską ekstraklasą. Zajmiemy się w wiadomościach sportowych. Dwie osoby nie żyją po tym, jak w Lipsku samochód wjechał w ludzi. Ponad 20 osób jest rannych. Niemiecka policja zatrzymała kierowcę. Okoliczności są dopiero wyjaśniane, ale nie ma zagrożenia dla mieszkańców, mówi burmistrz miasta Burkhard Jung. Najważniejsza informacja jest taka, że nie ma już niebezpieczeństwa. Wszystkie osoby, które znajdowały się w okolicy, mogą spokojnie wrócić do domów. Prosimy o zachowanie ostrożności. Do zdarzenia doszło w centrum Lipska. Według świadków wcześniej auto szybko przemieszczało się ulicami miasta. Wjechało w tłum w ścisłym centrum, blisko najbardziej znanych obiektów Lipska, w tym kościoła świętego Mikołaja. Pożar lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria został opanowany. Z żywiołem od soboty walczyło ponad 500 strażaków. Mamy obecnie pewność, że pożar się nie rozprzestrzenia i nie będzie się rozprzestrzeniał. Nawet przy zmianie warunków wiatrowych będziemy w stanie utrzymać go w obecnych granicach, powiedział komendant główny Straży Pożarnej Władimir Wilczek. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Według administracji parku najprawdopodobniej doszło do zaproszenia ognia.
1: To są wiadomości RDC.
0: Jutro przed maturzystami egzamin z matematyki. Dla wielu uczniów jest tym najtrudniejszym. W zeszłym roku w Warszawie nie zdał go co ósmy maturzysta. My mamy radę na ostatnią chwilę. Nie warto ze strachu pomijać zadań otwartych, mówi korepetytor Christian Benjamin.
2: Czasami nawet z otwartych warto coś tam rozpocząć ze względu na to, że te kilka punktów można zarobić na dziedzinie, wymnożyć na krzyż. Czy jak już naprawdę nie wiadomo o co chodzi, widzi się na przykład funkcję kwadratową, wyliczyć to deltę. Nie wiadomo czy się w zadaniu przyda czy nie, ale już może być za to punkt.
0: Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym maturzyści zaczną pisać jutro o godzinie 9:00. Potrwa on 3 godziny. Uwaga na dzikie zwierzęta na drogach. W majowy weekend tylko na terenie powiatu płockiego doszło do 2 wypadków i 5 kolizji, w których brały udział dzikie zwierzęta, mówi Monika Jakubowska, rzeczniczka płockiej policji.
3: Do najtragiczniejszego zdarzenia doszło w niedzielę na drodze krajowej nr 62 w Białobrzegach. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 40-letnia kierująca motocyklem uderzyła w łosia, który wbiegł na jezdnię. Jej życia nie udało się uratować.
0: Z kolei w Topólnie w wyniku zdarzenia samochodu osobowego z łosiem 11-letnia pasażerka została ciężko ranna. Policja apeluje o uważne śledzenie znaków ostrzegających przed dzikimi zwierzętami. Koniec śmieciowej wolnej amerykanki w Siedlcach. Chodzi o pozbywanie się takich odpadów jak opony czy materiały budowlane. Samorząd pracuje nad wprowadzeniem limitów w oddawaniu ich do miejskiego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W tej chwili jest ich bardzo dużo, a my nie możemy zweryfikować, czy są to odpady z domów czy z działalności gospodarczej, mówi prezydent miasta Tomasz Chapunowicz.
4: Musimy tak robić, żeby system był jak najbardziej sprawiedliwy. Mamy już pewne sugestie związane z ulepszeniem systemu. Żeby nie było sytuacji takich, że osoby samotnie zamieszkujące w mieszkaniach biorą na siebie koszt utrzymania systemu i chociażby oddawania odpadów, których my nie możemy zdiagnozować, czyli na przykład odpadów z działalności gospodarczej.
0: Wiele miast ograniczenia w tym zakresie już wprowadziło, ale w Siedlcach nie jest to uregulowane.

0: nadal wysokie temperatury, od 21 do 23 stopni w tej chwili na Mazowszu. Jutro temperatura będzie bardziej zróżnicowana. W Warszawie ma być maksymalnie 27, w Płocku 23, w Ciechanowie 22 i tam mogą pojawić się burze. W Ostrołęce również 22 z możliwym deszczem, w Siedlcach 27 i podobnie w Radomiu. Ciśnienie w tej chwili to 997 hektopaskali.
1: Wiadomości sportowe RDC.
0: To mecz o spokój. Radomiak podejmuje Lechia Gdańsk. Obie drużyny walczą o utrzymanie się w Ekstraklasie. Bliżej osiągnięcia celu są gospodarze. Tym bardziej, że ostatnio grają dobrze, mówił w magazynie sportowym RDC Tomasz Lipiński, dziennikarz piłkarski Kanal Plus.
2: Też się tam dużo dzieje złego. Też są jakieś niezrozumiałe decyzje włodarzy. Te zmiany trenerów, te zatrudnienia dziwnych postaci. Ale myślę, że piłkarsko ten Radomiak w ostatnich tygodniach się broni.
0: Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2-0 dla Radomiaka. Reprezentacja siatkarek zaczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. W pierwszych treningach uczestniczyło 15 zawodniczek. Kolejne pojawią się w najbliższych dniach. Głównym sprawdzianem przed Ligą Narodów będzie silnie obsadzony turniej w Genui. Oprócz Polek wezmą w nim udział reprezentacje Serbii, Włoch i Turcji. Stefan Horngacher został koordynatorem systemu szkolenia polskich kadr narodowych w skokach narciarskich. Decyzję o podpisaniu umowy z 56-letnim Austriakiem ogłosił Polski Związek Narciarski. Horngacher w latach 2016-19 pełnił funkcję pierwszego trenera reprezentacji Polski, a ostatnio był głównym trenerem reprezentacji Niemiec.
1: Autopromocja. RDC. Muzyczny powiernik.
3: Moich programów warto słuchać dlatego, że są one typu show, energetyczne, pełne rozrywki, humoru i rock'n'rolla. Do usłyszenia. Marek Wiernik.
1: Muzyczny powiernik. Dziś po 22:00. Zawsze dla Ciebie. Autopromocja. RDC. Trzeba marzyć.
4: Żeby coś się zdarzyło, żeby mogło się zdarzyć, trzeba marzyć. Drodzy panowie i najmilsi słuchacze, tak się rozpoczyna od wielu lat już audycja Trzeba Marzyć. Tak się zaczyna ona i dzisiaj. Janusz Strobel.
5: Witam się z państwem serdecznie, jak zwykle, jak w każdy poniedziałek, wyda doskonały nastrój.
4: Ja się nazywam Nula Stankiewicz, a ci, którzy z nami realizują tę audycję, to Waleria Wasilewska Dźwięk i Katarzyna Kowalczyk, wydawca tego programu. Wybitnie zacni goście dzisiaj. Profesor Krzysztof Jakowicz, doktor honoris causa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Dobry wieczór, panie profesorze.
6: Dobry wieczór, moje uszanowanie. Kłaniam się państwu.
4: Profesor Tomasz Sztralnie po raz pierwszy u nas w audycji. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór państwu.
4: Wybitny wiolonczelista i rektor uczelni UMFC oraz profesor Jakub Jakowicz. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
4: Panowie, zastanawiałam się dzisiaj nad początkami tego spotkania i oczywiście pewnie dojdziemy do tytułowych w naszej audycji marzeń, natomiast chciałam trochę się osadzić w czasie, w którym jesteśmy. Nie wiem, czy panowie mają świadomość, że dzisiaj rozpoczęły się matury. Panie profesorze, patrzę na profesora Krzysztofa Jakowicza. Pamięta pan własną maturę?
6: Ja staram się właściwie żyć teraz. W chwili obecnej staram się nie myśleć ani za bardzo do tyłu, ani do przodu. Ale oczywiście, jeśli pani mnie pyta o maturę, pamiętam, że to było mocne przeżycie. I dzięki Witkowi Karwowskiemu, mojemu koledze, właśnie zdałem maturę, bo mi pomógł przy rozwiązywaniu jednego zadania matematycznego. Więc to taka... A Witek uczył się ze mną w liceum muzycznym, a potem był prorektorem na Uniwersytecie Wrocławskim. Także wtedy myślę maturę i wspominam Witka Karwowskiego, który mi ułatwił tę sprawę.
4: Panie profesorze, to jest sztuka, której można się nauczyć? Czy to przychodzi z wiekiem? Czy to jest filozofia, którą można posiąść? To zajmowanie się czasem rzeczywistym, tu i teraz, nie wybieganiem zbytnio do przyszłości, ale też nie analizowaniem.
6: Po części zawdzięczam to Czechom, ponieważ ja jestem zafascynowany literaturą czeską, Hrabalem, całym ostatnio wpadła mi do książki, do ręki taka książka Jerzego Mencla, która ma tytuł No, nie wiem. Jerzy Mencel, słynny reżyser, słynny człowiek, który dostał nagrodę Oscara za pociągi pod specjalnym nadzorem według Hrabala. I myślę, że jak się człowiek, jak czyta się Czechów, to myślę, że ci światli, zwłaszcza Czesi, umieją żyć teraz. Znaczy próbują w każdym razie. I w zasadzie no chyba mają rację, dlatego że nasze życie trwa teraz. Taka sytuacja, jak zaistniała teraz, nigdy się nie powtórzy. My się możemy znowu spotkać, ale to nie będzie to samo. Dlatego myślę, że to jest taka moja droga w każdym razie, którą polecam Państwu, bo w ten sposób się troszkę mniej martwię o przyszłość i zachwycam się tym, co widzę wokół siebie. Zachwycam się tym nagłym, nagle wiosną, która się pojawiła po mroźnych dniach. No i rzeczywiście, jak się pójdzie do łazienek, które są nieopodal radia dla ciebie, no to widać to piękno, które właściwie człowieka urzeka i inspiruje.
4: Panie Jakubie, pan maturę, ten czas od matury do dziś jest znacznie krótszy niż w przypadku pana profesora. Jak pan to wspomina?
7: No, to był bardzo stresujący moment dla mnie. Ja faktycznie zajmowałem się w tym czasie głównie ćwiczeniem na instrumencie i moi biedni nauczyciele w szkole imienia Zenona Brzewskiego, też tutaj niedaleko bardzo, myślę, że mieli ze mną do roboty, że tak powiem. Ja troszkę właśnie wtedy mierzyłem życie do matury i po maturze. Wydawało mi się, że po maturze to już po prostu świat będzie tylko i wyłącznie piękny i prosty. Więc no jak widzę co roku tych naszych młodych wspaniałych, ubranych na galowo, tą młodzież, tą naszą przyszłość. Sam mam córkę, która już prawie w wieku maturalnym. To myślę, że zgotowaliśmy im straszną po prostu szkołę. Wydaje mi się, że szkoła, która ma tak okropne, niesamowite, wielkie wymagania, która uczy najmniejszych szczegółów w każdej dziedzinie, jest po prostu zaprzeczeniem no, jakiejś idei edukacji, która powinna istnieć, mam wrażenie. I myślę, że wszyscy tak naprawdę wiemy o tym, i rodzice, i nauczyciele, i szkoły, ale jakoś jesteśmy niestety w tym trybie i myślę, że szkoła powinna bardziej uczyć tego, co właśnie przed chwilą mój szanowny ojciec powiedział, czyli pewnego podejścia do życia filozoficznego, pokazywania możliwości jakiś rozwoju, piękna, no szeregu rzeczy, które po prostu w natłoku tej strasznej podstawy programowej, która po prostu jest wyjątkowym stresem dla ludzi w tym wieku, którzy się rozwijają, których po prostu ciała są w jakimś niesamowitym momencie życia. I one są zderzane, ci młodzi są zderzani z tym, z tą szkolną taką bieżączką. Niestety nie mam dobrych i takich pięknych wspomnień z tym związanych, mimo że oczywiście miałem wspaniałych nauczycieli, których serdecznie pozdrawiam. Panią profesor Oziębłą Katarzynę na czele, humanistkę, która nauczyła nas patrzeć na sztukę i na literaturę, ale też na muzykę jako na jedno. I tego nigdy nie zapomnę.
4: A z pozycji rektora jednego z najważniejszych polskich uniwersytetów?
8: Ja bardzo mile wspominam czas maturalny. Chodziłem do ogólniaka w Jeleniej Górze. Chodziłem do dwóch szkół, ponieważ nie było liceum muzycznego, więc popołudniową szkołą była szkoła muzyczna. To nie było łatwe, ale nauczyło mnie takiej dyscypliny czasowej. I bardzo też mile wspominam nauczycieli. Ja byłem w klasie humanistycznej o profilu takim właśnie z językiem, uczyłem się łaciny, rozszerzonej historii, języka polskiego i ci nauczyciele bardzo wywarli na mnie duży wpływ, ukształtowali mnie jako jako człowieka i bardzo mile to wspominam. Natomiast maturę wspominam też miło. Pamiętam taki epizod, jak no, wylosowaliśmy miejsca w sali i moja koleżanka usiadła w pierwszej ławce i się rozpłakała, ponieważ była cała zaopatrzona w ściągi. Wszyscy mieliśmy ściągi, ale siedząc w pierwszej ławce nie mogła z tych ściąg, ja się z nią zamieniłem akurat, bo temat mi bardzo odpowiadał, więc wiedziałam, że nie ma żadnego problemu, więc ja się z nią zamieniłem. Ona dzięki temu, że usiada w ostatniej ławce, mogła tą maturę napisać. Także i dla mnie to było takie symboliczne pożegnanie się z ukochanym miastem, do którego dzisiaj wracam. Często byłem kilka dni temu na jubileuszu 80-lecia szkoły muzycznej w Jeleniej Górze, bo też byłem jej uczniem i mój tata był jej dyrektorem i wieloletnim i właśnie spotkałem się właśnie z pedagogami, których nie widziałem niektórych 40 lat, także ten czas bardzo mile wspomniałem. Pożegnanie z Jelenią Górą było symboliczne, ponieważ wiedziałem, że będę dalej studiować w Warszawie i być może zostanę w tej Warszawie. I tak się stało.
4: A kilka pokrzepiających słów dla tych maturzystów, którym się rzeczywiście ta matura jawi jako najważniejszy życiowy egzamin. I jeżeli jej nie zdadzą tak, jak zakładają, to po prostu świat się zawali.
8: Ja myślę, że powinni się cieszyć, że mają piękny czas w życiu. Szkoła, koledzy, wspólnota, klasa, to jest piękny czas i to nie jest ważne, czy ktoś dostanie ocenę znakomitą, czy trochę gorszą. No, życie potem i tak to weryfikuje. Trzeba przeżyć ten piękny czas. Tak samo trzeba pięknie przeżyć studia. To jest ten czas, kiedy nas to wszystko kształtuje i potem nawiązujemy, właściwie czerpiemy z tego czasu potem całe życie. Ja przynajmniej tak mam, że ze studiów i z czasów licealnych czerpię cały czas.
4: Szanowni Państwo, mamy dwie płyty, których fragmentami będziemy się dzisiaj dzielić. O tych wydawnictwach opowiemy Państwu już za chwilę, a teraz wysłuchajmy utworu przygotowanego przez naszych gości. Opowiemy za nim zaraz po tym, jak go wysłuchamy.

0: Duo opus 7 na skrzypce i wiolonczele, część pierwsza Allegro Serioso non troppo Kodaja w wykonaniu Krzysztofa Jakowicza i Tomasza Strala. To pierwszy fragment z absolutnie wyjątkowego albumu, o którym będziemy rozmawiać. Album, mili Państwo, nagrodzony Nagrodą Muzyczną Fryderyk 2026, płyta, która ukazała się nakładem Chopin University Press, album roku, muzyka kameralna, duety. Na ręce wszystkich panów składam serdeczne gratulacje. To wielka rzecz, to wydawnictwo. Mam nadzieję, że pan jako rektor opowie, jak to jest przyjmować taki honor ważnego w muzycznym środowisku, ważnej nagrody, jaką jest Fryderyk.
1: Powiem tak, jestem bardzo wdzięczny moim poprzednikom, którzy stworzyli to wydawnictwo. Ono jest prowadzone niezwykle profesjonalnie. Szefem tego wydawnictwa jest pani Emilia Dudkiewicz, która co roku przygotowuje edycję naszego wydawnictwa do Nagrody Fryderyk, ale również do innych, i publikacje oraz płyty Chopin University Press odznaczają się niezwykle dobrą jakością oraz merytorycznym przygotowaniem, jak również chcę podziękować w tym miejscu prorektorowi do spraw nauki, profesorowi Ignacemu Zalewskiemu, kompozytorowi, który również jest odpowiedzialny za koordynację właśnie i przygotowania nauki z wydawnictwem, bo wydawnictwo również poczyniło wielkie zasługi dla propagowania polskiej kultury, polskiej nauki. Publikacje, wydaliśmy rękopisy Fryderyka Chopina, wydaliśmy publikacje dotyczących sylwetki polskich kompozytorów, właściwie od renesansu, a aż po wiek XXI. I to wszystko sprawia, że w dziedzinie nauki mamy bardzo duże, to co uzasadniało powołanie uniwersytetu, czy przemiany Akademii Muzycznej w uniwersytet, jest to najwyższy stadium, najwyższy rangą stadium szkolnictwa wyższego, no to jest to uzasadnienie, że w ustawie mamy napisane, że nauka równa się sztuka i my to zadanie wypełniamy. Więc jestem bardzo dumny z naszego wydawnictwa, z całokształtu i jeszcze raz składam serdecznie podziękowania i pani Emilii Dudkiewicz i panu Ignacemu Zalewskiemu za przygotowanie i za pomysł tej płyty, ponieważ kiedy maestro Krzysztof Jakowicz otrzymywał tytuł doktora honoris causa, z czego osobiście jestem bardzo dumny, więc przygotowaliśmy publikację, książkę i płytę. No i właśnie wtedy pani Emilia wpadła na pomysł, żeby skompletować z nagrań, które mamy w archiwum, taką właśnie płytę, i ona nadała jej ten kształt. I no i jak widać, jej pomysł był strzałem w dziesiątkę. Bo płyta jest nie tylko piękna, ale również jak gdyby no, cały czas odnosi jakieś sukcesy. Pierwszy sukces to był przy okazji wręczania tego tytułu. Pamiętam tą wielką chwilę, kiedy no, sala koncertowa pękała w szwach, ponieważ przyszli do nas przedstawiciele środowiska muzycznego i nie tylko, i goście znamienici, którzy no, w naszej uczelni już dawno nie byli, i to było wielkie święto muzyki, kiedy maestro Krzysztof Jakowicz otrzymał ten tytuł, a płyta była nieodłącznym załącznikiem. No i teraz ta płyta, jak widać, odniosła kolejny sukces, czyli jest też obok tej publikacji, jest również świetnym dziełem artystycznym. Sama to udowadnia.
0: Jest, to prawda, i ta warstwa literacka, fotografie, cała oprawa tej płyty jest naprawdę wyjątkowa. Wyjątkowy pewnie był moment wgłoszenia laudacji w związku z nadaniem maestro Jakowiczowi tytułu doktora honoris causa. Panu przypadł ten zaszczyt.
1: Tak, jestem wdzięczny losowi, że poznałem maestro Krzysztofa Jakowicza, jak miałem lat 10. Pamiętam dokładnie ten moment, jak wszedł do gabinetu mojego taty i przywitał się ze mną. I jakby mi jakiś krasnoludek ze złotą kulą wtedy powiedział, że za lat kilkadziesiąt będzie taka sytuacja, a nie inna, to bym pewnie w to nie uwierzył. No ale to są właśnie te piękne koleje losu, które
0: jak
1: się...
0: historia zatacza koło.
1: No, chcę powiedzieć, że osobiście taką mogę powiedzieć, że maestro Krzysztof Jakowicz był pierwszym z najwybitniejszych artystów polskich, który zechciał ze mną zagrać. I pamiętam taką uroczą anegdotę, kiedy po pierwszym naszym wspólnym koncercie w Filharmonii, bodajże to była Zielona Góra, Był pełny tłum, była sala na scenie. Ja mówię, panie profesorze, niech pan zobaczy, tyle ludzi przyszło na koncert, pełna sala. A on mówi, no widzi pan, przyszli na pana i na mnie.
0: No, pięknie. Proszę państwa, kiedy słuchamy muzyki, kiedy państwo słuchają muzyki, to tutaj oczywiście odbywają się rozmowy i można by te złote myśli spisywać do jakiegoś kajeciku. Zapisałam sobie kilka, kiedy pan profesor powiedział, że dobry pedagog to taki, którego słowa i czyny są w zgodzie, idą w parze, są równoległe. Powiedział pan również, ciągle zaczynam, mam nieustanną potrzebę, żeby grać jutro lepiej niż dzisiaj. I to są piękne motta, myślę, że mogłyby być takimi naczelnymi zasadami wszystkich tych, którzy robią cokolwiek i którzy to robią z miłością. I mam w głowie słowa, panie profesorze, że niechętnie pan sięga do wspomnień, ale formuła tego programu jest taka, że sięgamy przynajmniej do jednych. Jeżeli mógłby pan sobie przypomnieć siebie jako małego chłopca, to o czym ten chłopiec marzył? W zakłopotanie pana wprawiłam
2: tak, ja w ogóle
0: pytanie.
2: Jestem wzruszony całą sytuacją, także nie bardzo mogę wprost pani na to odpowiedzieć. Natomiast ja powiem na temat tej płyty. Ja dostałem już Fryderyka za całokształt. A w zeszłym roku zacząłem na nowo kolekcjonować Fryderyki. Mianowicie dostaliśmy z panem Robertem Morawskim Fryderyka. To jest płyta także wydana przez University Press. Tam gramy polską muzykę. No a teraz ta sytuacja, zupełnie się tego nie spodziewałem. Ponieważ ja generalnie nie pracuję dla nagród, tylko pracuję po to, żeby dzielić się tym, co umiem z państwem każdego wieczoru w możliwie najlepszy sposób, najbardziej pięknie, jak tego wieczoru potrafię. Ta płyta ma jeszcze jedną, znaczy nie przywiązuje wagi specjalnie do nagród, w tym również do Fryderyka, ale tak sobie zdałem sprawę, siedząc tutaj z tego, że po pierwsze to, że ta płyta znalazła uznanie i dostała Fryderyka, to świadczy o tym, że również można wydać płytę z nagrań niekoniecznie najdoskonalszych, ale żywych, z koncertu. Ja zresztą, jak jestem gdziekolwiek jurorem, to zdecydowanie wolę granie żywe, to znaczy twórcze, niż jakby perfekcyjne tylko. Większość płyt to są właśnie dzieła perfekcyjne. Tutaj jest sporo niedokładności, ale to jest muzyka żywa. A poza tym jest jeszcze jeden bardzo ważny element, ważny aspekt, że tutaj gram, łączą się pokolenia. Gram z panem rektorem, z Tomkiem Sztralem i gram z naszym synem, z Jakubem Jakowiczem, który jest wybitnym skrzypkiem. I to wszystko jest na jednej płycie. Więc to jest też jakby też sygnał do ludzi, którzy rzadko mają kontakt z muzyką klasyczną, że być może sięgną po taką płytę i posłuchają i stwierdzą, że to wcale nie jest aż tak poważne i to nie jest wcale aż tak trudne do słuchania, jeśli muzycy grają od serca, grają szczerze i pięknie i im wcale nie tak samo jak mnie, nie poszukują jakiejś doskonałości. Natomiast myślę, że ta płyta jest jakimś dowodem na to, że muzycy mają serce, mają wrażliwość i próbują pobudzić w słuchaczach, obudzić ich wrażliwość. I dla mnie każdy nowo pozyskany słuchacz ma wartość znacznie większą niż jakakolwiek nagroda. To jest dla mnie zawsze ten wykładnik i ten probierz tego, że to, co robię, ma sens. Często po koncercie przychodzą ludzie, powiadają, nie wiem, gram Bacha w kościele i przychodzą ludzie do mnie, powiadają, że zwykle kościół sobie kojarzyli z organami, bo muzyka w kościelna, to jest organ, a tutaj nagle jest skrzypce i to piękne, powiadają. Ja mówię, bo to jest, bo skrzypce są pięknym instrumentem. No i potem zapewniają, że będą chodzić od tego momentu na koncerty, więc to jest największy sukces. I myślę, że ta płyta być może spełni też takie zadanie, że przyciągnie nowych słuchaczy, bo o to chodzi właśnie, żeby przybliżać tę muzykę, która jest jednak pisana przez geniuszy, przez ludzi, którzy mają potrzebę dzielenia się tym, co w nich tkwi w środku. A ja w ogóle twierdzę, że ci najwięksi, genialni kompozytorzy to są jakieś zjawiska niezwykłe, tak jak diamenty, prawda? To są ludzie, którzy działają po to, żeby pokazywać nam świat z najpiękniejszej strony możliwie. My próbujemy w tym uczestniczyć na miarę swoich skromnych możliwości. Tylko tyle.
0: Powiedziałabym aż tyle. Panie Jakubie, a pan się da namówić na wspomnienia o marzeniach małego chłopca?
3: Myślę, że głównie chciałem być Indianinem. To było coś bardzo ważnego w moim życiu. I tyle. To znaczy, troszkę to kontynuuję. Ja bardzo mam takie marzenia w pewnym sensie skromne. Właściwie spędzić trochę czasu w naturze. Na jakąś wycieczkę pojechać. To są dla mnie duże marzenia. Spędzać codzienność taką pozytywną, tak, że mi się wydaje, że po prostu u mnie w życiu tym artystycznym tak dużo się dzieje, że czasami to jest taka sytuacja, że oczywiście marzy się o kolejnych występach, ale czasami jest to po prostu też no, taki bardzo wymagający w dzisiejszych czasach zawód też, który wymaga od nas cały czas bycia w najlepszej formie i związany jest z podróżami, też z organizacją niebywale pieczołowicie czasu, więc no to wszystko ma taki też podtekst no po prostu dużego profesjonalizmu i wtedy takie marzenie o spędzeniu niedzieli czy nawet popołudnia gdzieś w naturze jest prawdziwe. Jest wielkim marzeniem, więc myślę, że kontynuuję te marzenia z dzieciństwa i czasami mi się udaje je spełniać.
2: Być Indianinem.
3: Być Indianinem, tak.
0: Pewnie mogę wprowadzić pana w jakąś niezręczność, pytać o tatę w jego obecności, ale gdybyśmy spróbowali na chwilę porozmawiać o takich lekcjach, których się, najważniejszych dla pana lekcjach odebranych w życiu przez ojca właśnie i w polu muzyki, ale nie tylko, w takim też głęboko humanistycznym, ludzkim obszarze.
2: Ja zamykam uszy.
3: To wbrew pozorom wcale nie jest oddalone od tego Indianina, o którym zacząłem mówić, bo to jest jakby taki rodzaj umiejętności ojca w ogóle spędzania czasu. Bo to jest człowiek, który poza swoją pasją skrzypcową, niewątpliwą, umie po prostu spędzać wolny czas. Umie spędzać czas z książką, umie spędzać czas w naturze, przy stole ping-pongowym, w teatrze.
2: Na pływalni.
3: Na pływalni, właśnie codziennie. Na rowerze. I muszę powiedzieć, że w dzisiejszych czasach, w których jest obecna ta już bardzo modna, to bardzo modne przebodźcowanie, którego autorem są te wszystkie elektroniczne przeszkadzajki, które mamy i które jak człowiek wsiądzie do warszawskiego metra, tramwaju czy autobusu, to po prostu wydaje się, że już jesteśmy przyklejeni do tego wszystkiego. No więc taka umiejętność po prostu spędzania czasu wolnego jest czymś bardzo ważnym i muszę powiedzieć, że że to jest coś, co zawsze ojciec, nigdy nie było takiego, oczywiście było ćwiczenie i było zawsze gdzieś tam, to było ważne, bardzo ważne granie na skrzypcach, ale jednocześnie ważna była ta druga strona życia, czyli to, jak spędzamy czas wolny, to, że po prostu potrzebujemy odpoczynku, to, że mamy swoje pasje, to, że chcemy właśnie się wyżyć w sporcie na przykład. Tak? To jest strasznie ważne. Wydaje mi się, że jako ojciec to jest jedna z piękniejszych, ważniejszych rzeczy, które można pokazać swojemu dziecku.
0: Nie to, żebym prosiła o rewanż, ale wierzę głęboko w to, że my rodzice również się wielu uczymy rzeczy od naszych dzieci.
2: Oj tak, przede wszystkim my chyba jesteśmy ostatnimi osobami, które dostrzegają, że nasze dziecko jest już dorosłe. Także to jest problem. A tutaj a propos tych zabaw, to pamiętam, że była taka sytuacja, żeśmy ćwiczyli coś i nagle kolega z podwórka zadzwonił, proszę pana, czy Kuba jest? Ja mówię, jest, czekam na niego, bo my się bawimy w Indian chyba, czy tam, czy nie, w pilotów drogowych. Ja mówię, dobrze, za chwilę Kuba pójdzie, przyjdzie. No więc poprosiłem Kubę, żeby jeszcze pokazałem mu zegarek, mówię, słuchaj, jeszcze 5 minut potrzebujemy, żeby coś jeszcze i biegniesz. No i rzeczywiście dotrzymałem słowa i Kuba rzeczywiście pobiegł pobawić się w tych piratów drogowych, ale w międzyczasie, znaczy w trakcie tej zabawy wrócił na chwilkę, ja już zacząłem ćwiczyć oczywiście i powiedział, dziękuję tato, żeś mnie zmusił. To było absolutnie wzruszające i do dzisiaj to pamiętam. Nie wiem, czy ty to pamiętasz. W każdym razie to było właśnie takie jedno przymuszenie. Ale jest jeszcze jedna rzecz, jak się uczy, a ja zawsze uczę z pasją i z przejęciem, a zwłaszcza jak się uczy swoje dziecko, no to ten czas zupełnie inaczej, mój czas płynie inaczej niż jego. On mi opowiada, że myśmy grali godzinami, a mnie się zdawało, że myśmy grali chwilę, żeśmy grali godzinę. On powiada, nie, tato, graliśmy po 3-4 godziny czasami, a mój czas zupełnie inaczej płynął, także to trzeba generalnie wziąć pod uwagę. A Kuba, słuchałem tej wypowiedzi jego, jak był małym człowiekiem, to jeszcze nie grał na skrzypcach, to sądził, że wszyscy na świecie grają na skrzypcach, ponieważ moja żona, wspaniała skrzypaczka Julia Jakimowicz, nasza córka Ewa Jakowicz, wszyscy graliśmy na skrzypcach i przychodzili koledzy też grać, więc on sądził, że wszyscy na świecie muszą grać na skrzypcach. Kto wie, czy to nie byłoby takie złe, bo to skrzypcy nikomu krzywdy nie zrobią.
3: Tylko Tomek Stral przychodził, grał na wiolonczeli.
2: Tomek, tak.
4: A nie, Jakubie, myśmy też grali na skrzypcach.
0: Tak.
3: No właśnie.
0: I ja i Janusz, tak, ja też nawet, graliśmy na skrzypcach. Ja też nawet, graliśmy.

0: przewodników duchowych. Ja usłyszałem Andrzeja Kulka grającego Scherzo Tarantelle, pamiętam, z panią Elwirą bodaj Chodinarzową. No grał fenomenalnie, chyba metalowym Włosiem. I ja myślę sobie, cholera, chyba rzucę te skrzypce. Poszedłem do profesora Wrońskiego i do niego w nadziei, że mnie pocieszy. Oczywiście, gdzieś tam w głębi. Powiedziałem, panie profesorze, wie pan co, słuchałem Kulki, no fenomenalnie gra. No po prostu, ja chyba rzucę skrzypce. On tak spojrzał na mnie. Pierwszy raz w życiu zobaczyłem na jego buzi takie zwątpienie we mnie. Wziął papierosa takim charakterystycznym ruchem, opaznokieć, uderzył, zapalił, założył nogę na nogę i tak spojrzał na mnie przenikliwie. Mówi, panie Krzysiu, każdy ma coś do udowodnienia w życiu, do zrobienia. I ja wyszedłem, popłakałem się, tylko tyle mi powiedział, ale myślę, że to bardzo dużo mi powiedział, to mi zostało na całe życie.
1: No lat, 12 lat.
0: Także
1: studiowała skrzypce.
2: Tak, skończyłam po prostu szkołę muzyczną, ale tak, też się zorientowałam, że są dziedziny muzyczne, w których się jestem w stanie wyrażać w bardziej satysfakcjonujący sposób, ale kocham ten instrument z całego serca.
0: No bo to jest najprostsze, najcudowniejsze stworzenie, jakie zostało stworzone przez człowieka chyba. Hmm.
2: A jak się pracuje z tatą?
0: Już nie.
2: Bo ćwiczyć z tatą, w domu pracować, to jest zupełnie inna kwestia niż po prostu taka praca, która się później rejestruje na płytach albo na koncertach. Jak to jest?
3: No, faktycznie mnie pani tutaj wywołała trudne pytania.
2: Ale dlaczego trudne? Trudne, bo trudne, czy trudne, bo tata jest obok?
3: Trudne, bo... No bo jest obok.
1: A nie ma ale jednoznacznych też... odpowiedzi.
3: Nie ma jednoznacznych, tak. Wydaje mi się, że jako duet my jesteśmy dobrani też w jakimś sensie energetycznym, bo ojciec ma taką alfę w sobie, takiego po prostu lidera, frontmana, a ja uwielbiam od zawsze podążać i gdzieś tam też muzycznie na przykład, jak to powiedzieć ładnie, dogadywać, tak, na przykład, czy prowadzić dialog, więc pod tym względem mi się wydaje, że przez wiele lat troszkę byłem zdominowany w tym duecie, ale było to chyba też naturalne, no, grać z własnym ojcem, który ma taką charyzmę sceniczną, taką energię. Nie mam do siebie o to pretensji. Natomiast cieszę się, że w ostatnich latach mam takie poczucie, że w jakimś sensie jest to coraz bardziej dialog. I taki rodzaj właśnie wymiany. I czasami mam wrażenie, że w tej muzyce nawet możemy się porozumieć lepiej niż w życiu. Że jakiś jest taki rodzaj głębi tego przekazu. Po prostu jakieś uczucia między nami głębokie, piękne, które w muzyce łatwiej w takim twardym mężczyznom, jakim jesteśmy, wyrazić.
2: Panie Tomaszu, jestem przekonana, że można w waszej współpracy z panem profesorem też mówić o pewnego rodzaju więzi, chociaż nie jest to więź rodzinna, relacyjna.
4: Tak, ja absolutnie nie tak. Cudownym dzieckiem na pewno nie byłem. Nawet był taki moment, że mój tata powiedział do mojej mamy, że trzeba wypisać mnie ze szkoły muzycznej. Bo u mnie ten rozwój też jakbyś tak przeszedł trochę później. Wszystko u mnie w moim życiu nastąpiło trochę później. A natomiast wtedy mój nauczyciel, który mnie wtedy uczył, powiedział: panie dyrektorze, niech pan się trochę wstrzyma, bo ostatnio jest troszkę lepiej. Także tutaj byśmy nie siedzieli, gdyby nie właśnie interwencja mojego, są te przypadki. Natomiast jeśli chodzi o współpracę z maestro, to ja powiem, że przede wszystkim dla mnie to była niesłychana nobilitacja i wyróżnienie, ale ja się bardzo dużo nauczyłem. Myślę, że maestro Krzysztof Jakowicz jest niezwykle wymagającym partnerem w muzyce. Jest perfekcjonistą, jest artystą niezwykle wrażliwym, niezwykle konsekwentnym i nie ma u niego czegoś takiego właśnie, że po raz 70 gramy duet Kodaja, to jest tak, jakbyśmy go pierwszy raz grali. I to jest, uważam, jego wspólna cecha z Jerzym

0: Miukiem i systemem pracy w Polskiej Orkiestrze Kameralnej, którą ja obserwuję też jakby od dziecka, bo się wychowałem na telewizyjnych programach w latach 70., kiedy właśnie wszyscy ci właśnie artyści byli często w telewizji i tak właśnie sobie to taką paralelę sobie taką ułożyłem. Natomiast powiem tak, oczywiście te nasze partnerstwo też obserwuję, że w tej chwili jesteśmy bardziej może w dialogu niż w takim jakby relacji mistrz i uczeń. To były dla mnie jakby drugie studia, ale powiem taką jedną rzecz. Nie zagrałbym tylu koncertów z innymi skrzypkami, z którymi los mi dał możliwość wystąpić, gdybym nie spotkał na swojej drodze właśnie maestro Krzysztofa Jakowicza. On w kameralistyce nauczył mnie tak dużo, że potem współpraca z każdym innym artystą, czy to pianistą, czy to skrzypkiem, była dla mnie no, już zupełnie innym wyzwaniem. Także mogę powiedzieć, że bardzo lubię tą naszą pracę i mimo, że ona jest bardzo wymagająca, to potem ta nagroda w postaci tego koncertu i tej dobrej energii, chociaż ja też uważam, że my się bardzo różnimy, jeśli chodzi o osobowości i typ przekazu, no to ja z tą moją wiolonczelą to są zawsze dobre koncerty, kiedy ta dobra energia powoduje, że no mamy oddźwięk wśród publiczności.
1: Proszę Państwa, tę godzinę zakończy fragment sonaty na dwoje skrzypiec Aleksandra Tansmana. Wysłuchamy trzech części. Będzie to skerco, aria oraz finale. Krzysztof Jakowicz, Jakub Jakowicz w tym utworze, a jest jeszcze z nami Tomasz Sztral i wracamy do Państwa w drugiej godzinie naszego spotkania. Zaraz po wiadomościach trwa audycja Trzeba Marzyć.

0: Jest 21. Wiadomości Polskiego Radia RDC. Joanna Tarkowska-Klinke. Wciąż nie wiadomo, czy to był atak, czy wypadek. W Lipsku samochód wjechał w ludzi, są zabici i ranni. 3 irańskie pociski przechwycone przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, ZEA, mówią o zdradzieckim ataku. W wiadomościach sportowych mecze mazowieckich drużyn w piłkarskiej Ekstraklasie i pierwszej lidze. Dwie osoby nie żyją, około 20 zostało rannych. W Lipsku samochód wjechał w ludzi. Kierowca próbował uciec, ale został zatrzymany. Nie są jeszcze znane powody tragedii. Adam Górczewski.
1: O 2 osobach zabitych poinformował burmistrz Lipska. Burkhard Jung przekazał też, że kierowca został zatrzymany i nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Burmistrz mówi, że nie jest znana ostateczna liczba rannych. Szef strażaków w Lipsku ocenił, że poszkodowanych jest około 20. Niemiecka policja ustala okoliczności zdarzenia, nie podaje na razie, kim jest zatrzymany. Kierowca po wjechaniu w tłum ludzi uciekł, ale szybko został ujęty. Według policji sytuacja jest dynamiczna, nie da się jeszcze wykluczyć ani wersji o wypadku, ani o celowym działaniu. Według świadków auto szybko przemieszczało się śródmieściem ponad pół miliona Nowego Miasta, aż uderzyło w ludzi na Grimajsze Strasse, ulicy w ścisłym centrum Lipska.
0: Pomocy udzielały ekipy ratunkowe w 10 karetkach i śmigłowcu. Zjednoczone Emiraty Arabskie przechwyciły 3 pociski wystrzelone z Iranu. 4. wpadł do morza, informuje Ministerstwo Obrony tego kraju. Pociski zostały przechwycone nad wodami terytorialnymi ZEA. Ponadto w znajdującej się na wschodzie kraju strefie przemysłu naftowego Fujairah po ataku dronów wybuchł pożar. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Emiratów wydało oświadczenie potępiające zdradzieckie irańskie ataki. Jak podaje Flight Radar 24, loty do Dubaju i Szardży są obecnie wstrzymane lub przekierowane. Spór o nową konstytucję w audycji Start Tygodnia. Zmiany chce prezydent Karol Nawrocki. Kształt nowej ustawy zasadniczej ma opracować powołana przez niego Rada Ekspertów. Na naszej antenie rozmawialiśmy o tym, czy to dobry czas, by podejmować taką inicjatywę. Magda Zdyra z Lewicy uważa, że decyzja prezydenta jest nietrafiona.
2: To jest najgorszy moment, ponieważ mamy spór, że tak powiem, na całego. Tak? Polska konstytucja jest dokumentem uniwersalnym o charakterze ponadczasowym i nie może być pisana, bardzo źle się dzieje, kiedy takie ważne dokumenty są pisane pod aktualną sytuację polityczną. A właśnie z tym mamy do czynienia. To znaczy prezydent sobie zamarzył, żeby zmienić ustrój na prawdziwy prezydencki w Polsce.
0: Innego zdania jest Piotr Uściński z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Pan prezydent zaprasza do tej rady wszystkie środowiska polityczne, wszystkie środowiska społeczne, różne światopoglądy. Chce, żebyśmy jako całość społeczeństwa mogli pracować nad nową konstytucją.
4: No dobrze, ale...
3: Niech pani się zapyta Polaków, czy oni uważają, że nasz system władzy działa dobrze. Nikt pani nie odpowie, że działa dobrze.
0: Prezydent Karol Nawrocki chciałby, aby nowa konstytucja obowiązywała od 2030 roku.
5: To są wiadomości RDC.
0: Ostrołęka dołącza do samorządów, które wprowadzają nocną prohibicję. Podczas sesji Rady Miasta 9 radnych zagłosowało za ograniczeniem sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw. 3 było przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu, mówi rzeczniczka ostrołęckiego ratusza Katarzyna Ogniewska.
6: Oznacza to, że od 1 września 2026 roku na terenie Ostrołęki obowiązywać będzie zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach od 22 do 6 rano.
0: W całej Polsce do tej pory na ograniczenie sprzedaży alkoholu w nocy zdecydowało się blisko 200 samorządów. Uczniom ciechanowskich podstawówek i przedszkoli teraz łatwiej będzie zadbać o zdrowe zęby. Po 13 latach przerwy w szkole podstawowej numer 5 znowu jest czynny gabinet stomatologiczny, z którego mogą korzystać także uczniowie szkoły numer 6 i maluchy z miejskich przedszkoli numer 3 i 4. Kolejny gabinet miasto zorganizowało w szkole numer 3 dla uczniów oraz podopiecznych przedszkoli numer 1, 5 i 10. Stomatolodzy zapewnią dzieciom leczenie, profilaktykę i edukację, mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
7: Powrót gabinetów stomatologicznych do miejskich szkół to bardzo ważny krok, bo realnie zwiększamy dostęp dzieci do leczenia i profilaktyki bez konieczności dojazdów.
0: Stomatolodzy będą leczyć dzieci bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ-em.

0: od 19 do 21 stopni teraz na Mazowszu. Jutro bardzo ciepło ma być w Warszawie, Siedlcach i Radomiu. Tam 27 stopni, ale pochmurno. 23 maksymalnie mają być w Płocku, 22 w Ostrołęce, może pojawić się deszcz i 22 również w Ciechanowie. Tam możliwe są burze. Ciśnienie w tej chwili wynosi 998 hektopaskali.
1: Wiadomości sportowe RDC.
0: Wygrana Radomiaka na własnym boisku. Zespół z Radomia pokonał Lechię Gdańsk 3-1 w 31. kolejce Ekstraklasy. Mazowiecki zespół prowadził już od pierwszej połowy, do przerwy było 2-0. W pierwszej lidze natomiast Polonia Bytom pokonała Polonię Warszawa 3-2. To był mecz kończący 31. kolejkę. Stołeczny zespół jest siódmy w tabeli, drużyna z Bytomia 10. Na czele Wisła Kraków przed Śląskiem Wrocław i Wieczystą Kraków. Polskie tenisistki stołowe przegrały z Chinkami 1-3 w 1/16 finału drużynowych Mistrzostw Świata w Londynie. Rywalki, mistrzynie olimpijskie z Paryża, bronią tytułu i w stolicy Wielkiej Brytanii nie przegrały do tego meczu nawet seta. Z turnieju odpadła także polska ekipa męska, która przegrała z Rumunią 2-3 w meczu 1/16 finału.
1: Autopromocja.
2: Nie ma takiego muru w historii ludzkości, który powstrzymał migrację.
3: Ale może opóźnić zmiany, znaczy, za murem.
2: Chińczycy zbudowali wielki mur. Czy to w czymś pomogło? No nie. No ale być może obudzimy się w świecie z Terminatora, gdzie maszyny przejmują kontrolę, albo w świecie z powieści Philipa Dicka.
3: Tylko my zaczynamy tak radośnie poranek. Co jeszcze w koszyczku u profesora?
2: W koszyczku u profesora, no, duża radość z tego, że obchodzimy to 60-lecie.
1: Poranek RDC. Zapraszam od 7. Grzegorz Chlasta.
4: Autopromocja. Trzeba marzyć.

0: To jak Państwo słyszą, nagranie live, są w studio Polskiego Radia RDC w audycji Trzeba Marzyć. Krzysztof Jakowicz, Tomasz Sztral i Jakub Jakowicz, a wysłuchaliśmy dwóch części sonaty triowej F-dur na dwoje skrzypiec, druga część Larghetto i trzecia Allegro Molto w wykonaniu Krzysztofa Jakowicza i Jakuba Jakowicza. Proszę panów, odnalazłam taki wywiad, którego fragmentem chciałam się podzielić. Przeprowadziła go do ruchu muzycznego pani Gabriela Ułanowska. Zapytała wtedy o to, o co ja dzisiaj zahaczyłam, czego się panowie od siebie uczą, i pan Krzysztof powiedział: rodzice są ostatnimi ludźmi, którzy dowiadują się o tym, że ich dziecko dorosło. Uświadomiłem sobie to jaskrawo, kiedy Kuba przestał się u mnie uczyć, ale ważniejsze chyba było doświadczenie z jego dzieciństwa, kiedy chciałem, żeby powiedział kamień, a on cały czas mówił kamień. Miał 5 lat. Wreszcie zaczął płakać, a ja, głupi stary kozioł, dalej namawiałem: powiedz kamień. Wtedy on powiedział kamyczek. Zrozumiałem, że każdy ma swój czas, a wszystko swoje miejsce. Dziś marzę o tym momencie w życiu, w którym Kuba mówi kamień, a ja go nie poprawiam. A jeśli chodzi o granie na skrzypcach, to na przykład Kuba ma zupełnie inny muzyczny czas niż ja. To jest zachwycające, bo on ma nadzwyczajny spokój w graniu. Mnie czasami ponosi, a u Kuby czasu jest tyle, ile trzeba. Ciągle się od niego tego uczę, bo właściwie przez całe życie chciałem bardziej panować nad tym, co robię. Kuba prawdopodobnie był moim najlepszym uczniem i dzięki niemu uświadomiłem sobie, że im człowiek zdolniejszy, tym mniej należy udzielać rad. Trzeba wsłuchiwać się w taki talent, odkrywać jego możliwości. Chciałam podzielić się tym fragmentem, bo piękna lekcja z tego płynie, właściwie wiele lekcji. Dać głos dziecku i go nie moderować, nie modyfikować, tylko dać mu wybrzmieć takim, jakim on jest. Ja się zastanawiam, panie Jakubie, co pan z tego wziął, jeśli chodzi o pana uczenie? Jakie jest pańskie uczenie? Czy ono jest takie, jak uczył pana ojciec? Co pan sobie wziął z tego uczenia, co pan niesie dalej?
1: Pozdrawiamy Gabrysię Ulanowską. Dziękujemy za taki piękny wywiad. Wydaje mi się, że bardzo dużo, że gdzieś tam w ogóle początki moje uczenia, pamiętam, że to było takie niesamowite, że ja zdawałem się sam dziwić sobie, że ja wiem, co powiedzieć. I potem po jakimś czasie zresztą dziękowałem ojcu za to, że on tak dużo mi przekazał, że ja po prostu wiem, słuchając młodszych moich kolegów, studentów, wiem, jak im pomóc. To oczywiście też trzeba było ich zapytać, czy to prawda, ale mam wrażenie, że właśnie gdzieś tam te uwagi taty zawsze przeze mnie płynęły i myślę, że też sporo czasu zastanawiałem się, jak odejść od tej szkoły ojca i jakby odkryć coś swojego i pójść na własne wysiłki brania różnych utworów i interpretacji na własne barki. Ale na pewno ten taki, w ogóle w naszym zawodzie, to takie źródło pochodzi od naszego nauczyciela, który... To jest, jak Państwo wiecie, to jest relacja mistrz i uczeń. To są rzeczy, których nie da się przeczytać w książkach, mimo że w książkach oczywiście da się dużo przeczytać na temat muzyki, wykonawstwa, ale tak naprawdę to, w jaki sposób coś czujemy i technicznie przekazujemy na instrumencie, to jest zawsze wiedza, którą dostajemy od naszych nauczycieli i dalej ją przekazujemy. I to jest w tym zawodzie też bardzo piękne. Nie wiem, czy odpowiadam na pani pytanie nadal, ale w każdym razie...
0: Oczywiście, że pan odpowiada.
1: W każdym razie myślę, że u ojca zawsze to, co mam wrażenie, jest też u mnie ważne i coś, co jakoś jest takim naszym wspólnym mianownikiem, to jest to, że zawsze czegoś mu brakuje. Że zawsze czegoś poszukuje, że zawsze to wykonanie to nie są tylko dźwięki, tylko jest jakiś ukryty sens za muzyką, że muzyka niesie jakiś przekaz. I to jest też taka siła, myślę, wykonawstwa taty, przekaz emocjonalny, przekaz, który ma trafiać do publiczności. Porozumienie, rodzaj właśnie no, komunikatu, który jest bardzo mocny i ma być odebrany, że bez tego odbioru, bez tej drugiej strony, bez publiczności w zasadzie ta sztuka jest martwa.
0: Panowie, wierzę w to, że słucha nas wielu melomanów, ale na pewno słuchają nas też osoby, które na muzyce się nie znają. Jak mają to rozumieć, co panowie mówią? Z jednej strony na przykład, no nie wiem, konkurs, którym się szczycimy, oczywiście mówię o chopinowskim konkursie, w którym doskonałość i perfekcja jest w każdym wykonaniu każdego uczestnika, który się dostaje do eliminacji po finał i jest doskonalsze od doskonałego, a z drugiej strony powiedział pan profesor w pierwszej godzinie naszego spotkania, że doskonałość i perfekcja w muzyce nie jest najważniejsza. Jak to rozumieć? Jak to mają rozumieć ludzie, którzy nie znają się na muzyce?
2: No to jest dosyć trudne, to trzeba by być może sporo czasu na to poświęcić, ale jeszcze wrócę do takiej sprawy, o której pani mówiła, o tym wywiadzie z panią Uranowską. Mianowicie, jak ja jestem, bardzo lubię być jurorem w konkursach dla dzieci, dlatego że my dajemy wtedy wiele nagród, ex aequo, pierwszych, drugich i tak dalej, no bo trzeba docenić te zdolności tych dzieci. Nie można wskazać często jednej osoby, tylko każda z tych osób, które wyróżniamy, ma jakieś walory, które w jakimś momencie być może nawet się rozwiną. I najczęściej jak rozmawiam z rodzicami, to moje pytanie jest pierwsze, czy państwo chcielibyście, żeby państwa dzieci były szczęśliwe, więc oczywiście odpowiedź jest tak. No więc im tłumaczę, że proszę wobec tego nie porównywać swojego dziecka z innym dzieckiem i w pewnym momencie, jeśli dziecko nie będzie chciało grać na instrumencie, to proszę go nie namawiać. Ono ma robić to bez przymusu. Musi mieć wciąż w pamięci, w głowie miłość do muzyki i swoją wrażliwość kształtować po swojemu. Nawet czasami są zdumieni tą jakby moją wypowiedzią.
0: Ja ale też trochę jestem zdumiona, muszę panu przyznać.
2: Dlatego, że myślę, że w ogóle generalnie nasze szkolnictwo powinno przyjmować jak najwięcej dzieci, które chcą się uczyć, ale nie należy tego traktować jakby wyczynowo. To nie mają być hajfece, kulki i tak dalej. Tylko chodzi o to, żeby dotknęły tego piękna, które jest zawarte w muzyce, żeby odkrywały swoją wrażliwość i mądrzy nauczyciele powinni wynajdować wśród tych dzieci takie jednostki, które będą jakby mogły rozwijać swoje możliwości, które mają zdolności ponadprzeciętne. Natomiast porównywanie, bo konkursy wszelakie to są właśnie te porównywania i rodzice, znaczy generalnie w ogóle świat trochę oszalał, bo my musimy widzieć, kto jest pierwszy, kto jest drugi, kto jest trzeci, prawda? Również w sztuce. W sztuce jest bardzo trudno to zrobić, dlatego że słuchamy tego samego koncertu i mamy trochę różne odczucia. Jak mnie pytają po koncercie ci, którzy znają mnie, jakie jest pana zdanie na temat tego, co słyszeli. Ja mówię, moje zdanie proszę nie brać pod uwagę. Ja chciałbym wiedzieć, co pani sądzi na ten, ale ja się nie znam. Ja mówię, to tym bardziej mnie to interesuje, co pani sądzi na ten temat. I się okazuje, że ci ludzie mają spostrzeżenia nadzwyczajne, które też nas uczą i które nas również rozwijają i rozwija nasze myślenie. Teraz jeszcze pani pytała o konkurs. Ja ilekroć jestem, staram się nie być w tych jurorach, że tak powiem, tych dorosłych, ale jeśli jestem, to dla mnie najważniejsza jest rzecz, jak porównuję wykonania, to stawiam sobie takie pytanie, jeśli już to, jeśli są rzeczywiście wybitne jakieś jednostki, to na czyj koncert bym poszedł, gdyby grali w tego samego wieczoru. I wybieram, jeśli nie mam żadnych sugestii wśród moich kolegów, staram się na ogół tak prosić o to, żebyśmy nie rozmawiali na temat grających, żeby każdy z nas miał swoją opinię i wtedy wybieram osobę, na której koncert bym poszedł i na tę osobę stawiam w mojej punktacji, prawda? Także jeśli by wszyscy być może jurorzy w ten sposób mieli tyle dobrej woli i nie było żadnych układów, bo czasami jak wszędzie w życiu bywają układy, to myślę, że bylibyśmy, ten werdykt byłby zbliżony do ideału być może. Jeśli w ogóle można jakiś ideał osiągnąć, kiedy się tak, mówi o konkursach.
3: Panie profesorze, jest głęboka prawda w tym wszystkim, co pan mówi. Niemniej mam pewną wątpliwość.
2: Dobrze,
3: świetnie. Ta wątpliwość dotyczy pierwszej fazy pana wypowiedzi, że oczywiście do nauki nie można zmuszać. Oczywiście kontakt z muzyką każdy powinien mieć, niezależnie od tego, czy jest zdolny, czy niezdolny, bo to kształtuje naszą wrażliwość i później być może całe nasze życie. Ale przerywanie gry, nauki gry na skrzypcach w pierwszym etapie nauki może zrazić do muzyki na całe życie.
2: No, zależy jak się uczyło to dziecko.
3: Bo no
2: to
3: tak, jest... no przecież wiadomo, że skrzypce są instrumentem, który wymaga jednak sporo czasu, zwłaszcza na początku, żeby złapać tę miłość do tego instrumentu, żeby go pokochać, żeby poczuć, co z tego instrumentu naprawdę można wydobyć.
2: No to prawda, to prawda. Myśmy, Kuba był uczony przez takiego człowieka bardzo ciekawego, który jest również, jest skrzypkiem znakomitym i jest również powieściopisarzem, pisarzem, Jan Homa. I on go uczył w ten sposób, że trzymał skrzypce jak gitarę. Myśmy jeździli na te lekcje. Moja żona i ja, moja żona jest znakomitą skrzypaczką. Byliśmy zafascynowani. On nie używał smyczka, tylko ustawił mu lewą rękę fantastycznie. I potem dopiero, jak już Kuba oswoił się z tymi skrzypcami, to podniósł te skrzypce i włożył mu smyczek do ręki. Także taka metoda, która nas zachwyciła absolutnie, w ten sposób miał już ustawioną lewą rękę, a smyczek też chyba chwycił tak, jak dziecko chwyta zabawkę całą dłonią. Więc tutaj ja myślę, że bardzo wiele zależy od nauczyciela, oczywiście, od tego jego stosunku do ucznia, podejścia i to jest chyba clue wszystkiego. Taki nauczyciel, który uczy dlatego, że musi zarabiać pieniądze, i tylko dlatego uczy, no to jest zło, prawda? Mogę się mylić naturalnie, ale można wyrządzić krzywdę dziecku taką, która właśnie powoduje, że ono odchodzi od muzyki i już nigdy do muzyki nie wraca.
0: Patrzę na profesora Strala, a pan co o tym uważa?
4: Ja miałem szczęście zetknąć się z genialnym dydaktykiem, profesorem Kazimierzem Michalikiem, który odmienił losy wiolonczeli w Polsce, tak to trzeba wprost powiedzieć. Tak jak powiedzmy Roman Jabłoński był genialnym wykonawcą, to profesor Michalik był genialnym dydaktykiem i w jego klasie byli tacy wiolonczeliści jak Andrzej Bauer, Piotr Janosik, Paweł Frejdlich, niestety nie żyjący, już Bartosz Koziak i kilkunastu jeszcze mógłbym tutaj wymieniać laureatów, stworzył konkurs Tosławskiego. Myślę, że profesor Kazimierz Michalik miał tą genialną umiejętność, że doprowadził do przedstawienia syntezy praw fizyki, bo granie na instrumencie jest związane z prawami fizyki. Emisja dźwięku, długość struny, z prawami anatomii, czyli jak grać, żeby nie bolało nic, a żeby ciało było luźne, wtedy wychodzą wszystkie sprawy techniczne. I to była nowość. Tego nikt przedtem nie zagłębił. Ja pamiętam taką wypowiedź bardzo lakoniczną Franciszka Wybrańczyka, dyrektora Polskiej Orkiestry Kameralnej, kiedy miałem lat 18 i właśnie mu powiedziałem, że się wybieram na lekcję do profesora Kazimierza i on powiedział, bo profesor Michalik wprowadza absolutny luz w prawej ręce. To była w Polsce nowość. I to kształtowanie dźwięku to jest rzecz podstawowa, dlatego że my się porozumiewamy z publicznością za pomocą dźwięku. To jest zasługa profesora Kazimierza Michalika i myślę, że dzisiaj, gdyby miał charakteryzować, myślę, że pedagog musi być kompetentny i być dobrym psychologiem. Czyli wiedzieć, jak z każdym ze swoich uczniów rozmawiać, co mu zaaplikować, jak planować program, co po czym i jak z nim rozmawiać. I tutaj rzeczywiście, jeżeli pedagog jest dobrym psychologiem, to może doprowadzić do sytuacji, w której będziemy również obok wykonawców kształcić pokolenie odbiorców, bo na tych nam bardzo zależy. Powojenny system stworzył nam fantastycznych wykonawców, kompozytorów, dyrygentów, natomiast dzisiaj walczymy o pokolenie odbiorców. Więc myślę, że to może być dwutorowo. A ja powiadam, miałem szczęście to, że studiowałem u tak wybitnego pedagoga.
3: No właśnie.
4: I składa tak jak profesor Wroński, który uczył naszego mistrza, profesora Krzysztofa Jakowicza, i właściwie z tego wyrosła cała filozofia muzyczna, to dzisiaj w klasie 442 portrety profesora Kazimierza Michalika i profesora Wrońskiego, którzy niezwykle się cenili, panowie. Bardzo byli to wybitni intelektualiści, no a właśnie mogę powiedzieć, że profesor Kazimierz Michalik zastał tą Polskę wiolonczelową dość zabiedzoną, a zostawił murowaną, solidną. Także tak można.
3: Ciekawi mnie jedna rzecz, bo wszyscy panowie jesteście pedagogami, uczycie młodych ludzi. Nie tylko gry na instrumencie, ale za tym idzie też stosunek do życia, do świadomość kulturowa i tak dalej, i tak dalej. Jesteście kształceni przez pedagogów i ludzi, przed którymi miało się duży respekt. Na pewno byli autorytetami dla nas wszystkich. Jak to dzisiaj wygląda, stosunek młodzieży do pedagogów?
1: No, co ja mogę powiedzieć o tym, że jest bardzo różny. To są zajęcia indywidualne, więc też to, co Tomek powiedział na temat tego właśnie bycia psychologiem, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby ten każda oddzielna postać była wzięta pod uwagę i gdzieś tam oczywiście mamy pewne schematy uczenia i to jest też ważne, żeby mieć jakiś rodzaj programu, w jakim uczymy, ale też to podejście indywidualne jest niezwykle ważne i myślę, że trudno by mi było tak generalnie powiedzieć o jakimś na przykład jakichś różnicach pomiędzy tym, jak było za moich czasów. Myślę, że też te wyzwania, które teraz młodzi mają, są tak duże i bardzo trudno jest zdobyć pracę w naszym zawodzie. Więc siłą rzeczy troszkę bardziej skupiamy się nad w szkole jako myślę, cała katedra i w ogóle wydział instrumentalny skupiamy się na tym, żeby nasi absolwenci mieli pracę, więc też staramy się im pomóc, jak chodzi o studia orkiestrowe i granie w orkiestrze, o zdawanie na egzaminy. Teraz proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że do wybitnej orkiestry w Polsce na jedno miejsce często przyjeżdża kilkadziesiąt osób. Teraz był egzamin na klarnet w operze. 85 osób na pierwszy klarnet z całego świata, nie tylko z Polski. To są, kiedyś się tak opowiadało o orkiestrach amerykańskich, tych najwybitniejszych, że tam właśnie są takie liczby zdających, a ta rzeczywistość jest już teraz u nas i wszędzie, więc siłą rzeczy też konkurencja wśród młodych jest dużo większa i też jakiś rodzaj takiego właśnie wyścigu. No, ja staram się z mojej strony właśnie jakoś pomóc, żeby pokazać, że muzyka jest, jeśli muzyka jest pasją, jeśli jest faktycznie czymś, co mi nie daje zasnąć i też mnie budzi i czekam na moment, kiedy poznam nowy utwór i zafascynuję się jakimś nowym stylem muzycznym, to wtedy, jeśli mam tego rodzaju podejście, to mam wrażenie, że znajdzie się dla mnie miejsce w świecie muzycznym również. No ale to jest troszeczkę oczywiście sprawa podejścia i być może jestem tutaj idealistą.
2: Pięknie tutaj pan rektor był łaskaw mówić o profesorze Michaliku. Ja niestety nie uczę w szkole, co uważam za wielki błąd naszego szkolnictwa, bo właściwie w okresie, kiedy ja mam największe doświadczenie i wciąż pasję, to być może byłbym w stanie wiele rzeczy przekazać młodzieży, bo ja skończyłem uczyć mając 70 lat, więc przynajmniej 10 lat mogłem jeszcze śmiało uczyć w szkole. Ale przypomniałem sobie profesora Wrońskiego, który szalenie się interesował każdym z nas, każdy z nas miał horoskop i pamiętam, że on odkrył bardzo szybko już po pierwszych lekcjach, że ja się interesuję teatrem, że mam kłopot czasami z koncentracją, więc mi oczywiście namawiał mnie, żebym rozwijał swoje zainteresowania plastyką, bo też to mnie wciąż fascynuje i polski plakat i generalnie malarstwo i teatr wciąż. Ale właśnie jak chodzi o koncentrację, to mi dało takie chyba jogowskie ćwiczenie. Mianowicie powiadał, niech pan idzie do parku, popatrzy na drzewo, spróbuje wyłączyć słuch, wyłączyć węch, tylko patrzy pan na drzewo. Widzi pan najpierw zielone drzewo, a potem widzi pan, że ono ma liście, że ma konary, że te liście się różnią i tak dalej. Także myślę, że tutaj należy znaleźć klucz do każdego ucznia, co jest trudne, bo jeśli się ma kilkanaście osób, no to jest trudna sprawa, żeby to, żeby znaleźć odpowiedni klucz do tego swojego ucznia.
1: Ale też się człowiek uczy rozróżniać, prawda?
2: Tak.
1: Charaktery i komu jest potrzebne. To jest bardzo ciekawe.
2: Miałem takie bardzo ciekawe doświadczenie, jeżdżąc do Japonii, do Osaki, takiego, byłem na uniwersytecie buddyjskim, tam była szkoła muzyczna. Przez jakieś 20 lat, co 2 lata jeździłem na 6 tygodni. No i miewałem różne osoby o różnym poziomie. I tak mówię do osoby, która się mną opiekowała. Słuchaj, wiesz, mam 50 studentów, a z nich jest 10 takich. Może ja bym z nimi tylko pracował. Wiesz, szkoda może trochę czasu na te inne osoby. I ona mówi do mnie, powiedziała mi coś takiego, co mi zapadło do końca życia w pamięć. Mianowicie mówi, słuchaj, no z twojego punktu widzenia może masz rację. Ale tak, po pierwsze, ona, bo to żeński był właściwie uniwersytet. Te wszystkie osoby płacą za swoje studia, bo to są bezpłatne studia. Oczywiście jest część z nich mniej zdolna. Ale spotkanie z takim szaleńcem, jak ty jesteś, spowoduje, że one może będą lepszymi, bardziej wrażliwymi osobami, będą lepszymi matkami, żonami, obywatelkami tego kraju. Więc myślę, że to mi uświadomiło, jak ważne jest właśnie podejście do uczenia, że ja nigdy też nie dobierałem sobie uczniów, jak chodzi o poziom zdolności, tylko różnych miałem na różnym poziomie. Tak samo jak profesor Wroński, podobnie. Zresztą i być może z punktu widzenia jakby nazwiska pedagoga, bo często pedagodzy sobie budują swoje nazwisko na utalentowanych osobach. A to mnie bardzo przekonało i właściwie całe życie kontynuowałem ten rodzaj uczenia ludzi o różnych zdolnościach. Chwała Bogu, dochowałem się też paru wspaniałych skrzypków. W każdym razie myślę, że to ta inspiracja, to dowiedzenie się, co naszemu podopiecznemu przypada do gustu, co jest jego hobby, pasją, czy jakie ma zainteresowanie, jest szalenie ważne w rozwoju muzycznym.
0: Etiuda Caprys, opus 18, numer 1, G-moll Henryka Wieniawskiego. Sprawi panom przyjemność?
2: No, zawsze można coś poprawić.
0: W wykonaniu Krzysztofa Jakowicza oraz Jakuba Jakowicza.

0: Proszę Państwa, słyszą Państwo te brawa, to oznacza, że nagranie jest koncertowe, a pan profesor powiedział przed chwilą, że Wieniawski napisał tę kompozycję mając lat 28.
1: Został profesorem konserwatorium i napisał w ten sposób, że skrzypek, ten student grał te techniczne kawałki, fragmenty, natomiast on grał melodię, a tutaj myśmy grali taką wersję stworzoną przez panią profesor Umińską i Dubiską wymiennie z naszym synem, z moim synem. Także to jest bardzo ciekawe, bo w ten sposób jeszcze bardziej żywe, bym powiedział, i oddający ducha tej muzyki.
0: Dwie płyty Państwu dzisiaj obiecałam. Z nagrodą Fryderyk, tegoroczną nagrodą Fryderyk, czyli za płytę wydaną w 2025 roku, album roku, muzyka koncertująca Olejniczak Live at the Chopin University of Music, do książeczki dołączonej do tej płyty Tomasz Strahl napisał: Szanowni Państwo, płyta, którą oddajemy do Państwa rąk, jest świadectwem głębokiej tęsknoty i szczerego żalu, a przy tym wyrazem hołdu, jaki społeczność akademicka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina składa wielkiemu artyście, tak bardzo z nią związanemu. Janusz Olejniczak należy do grona tych muzyków, których publiczność nie tylko podziwiała, ale i kochała. Za co? Za jego człowieczeństwo, za to, że skracał dystans, kochał publiczność i lubił z nią rozmawiać. Każdy z nas mógł dostrzec w Januszu Olejniczaku niewielką cząstkę siebie. Dziś, kiedy udało się nam zebrać jego niezapomniane nagrania, które znajdują się w archiwach naszej uczelni, nie mam wątpliwości, że zawierający je album stanowić będzie piękną pamiątkę. Janusz Olejniczak nie odszedł bowiem, lecz wciąż jest i będzie z nami, a niewielka cząstka Janusza na zawsze pozostanie w każdym z nas, którzy mieliśmy zaszczyt go poznać, obcować z nim i słuchać jego gry. Pięknie napisane, panie profesorze.
2: Mogę powiedzieć, że jestem też jakby, nigdy nie spodziewałem się, że...
1: Że to jest tak dobrze.
2: Że nie, że z Januszem połączy mnie taka wielka przyjaźń, dlatego że myśmy się zaprzyjaźnili stosunkowo późno. Przy okazji nagrywania płyty z transkrypcjami chopinowskimi 10 lat temu i wówczas zadzierzgnęła się między nami taka właśnie przyjaźń, ponieważ ja chciałem odwołać to nagranie, ponieważ mnie spotkała osobista wielka tragedia, ponieważ zachorowała śmiertelnie najbliższa mi osoba. Ja się chciałem z tego wycofać. Powiedziałem, nie dam rady. Natomiast Janusz, który był nadwrażliwcem, nagle stał się przy mnie gigantem i powiedział, nie, jedziemy tam i nagramy tą płytę. I ćwiczył ze mną tryle chopinowskie. Ja nieudolnie próbowałem za nim nadążać. Uczył mnie właśnie z pozycji właśnie pianisty, bo to też nie jest taka oczywiste, jak trylować utwory, które są w oryginale napisane na fortepian. No i tak zaprzyjaźniliśmy się z Januszem. Potem już on lubił moje towarzystwo. Lubił ze mną podróżować, lubił ze mną rozmawiać. I myślę, że to jego odejście było takim szokiem dla nas wszystkich, że no nie mogliśmy się z tym pogodzić i myślę, że ten skandal za Januszem trwa po dzień dzisiejszy. Myśmy pozwolili sobie na taki gest niewymierny, ale chyba piękny, mianowicie na patio piękny.

0: młodzież, która szuka autorytetu, będzie, myślę sobie, tam właśnie mogła z Januszem porozmawiać, inspirować się jego wykonaniami.
1: Preludium e-moll opus 28 numer 4. To jest utwór, który panowie zarejestrowali na tej
0: tak,
1: płycie.
0: Tak, na żywo. To był koncert, który odbył się w sali koncertowej naszej uczelni 3 lata temu dla Fundacji Pani Róży Paderewskiej.
1: Posłuchajmy.

0: bardzo piękne.
1: Za dużo wibracji jest, to jest.
0: Tak, tak sobie tutaj komplementujemy pana profesora, bo to rzeczywiście pięknie.
2: Nie słyszałam tego od momentu wykonania, to pierwszy raz słyszę to nagranie.
0: Bardzo dziękuję, że się pan podzielił tym swoim prywatnym doświadczeniem i gdy możemy je zestawić z bardzo też trudnymi doświadczeniami Janusza Olejniczaka, to pomyślałam, panie profesorze, drodzy państwo, że muzyka w ogóle jest dla nas kołem ratunkowym. Jest czymś, co nas może wyciągnąć z najciemniejszych zakamarków mrocznego czasem bardzo życia, bardzo trudnych doświadczeń. Jest czymś, co pozwala przetrwać, jest czymś, w czym można szukać ratunku, co daje ulgę, co daje ujście emocjom. I jak wszyscy tu jesteśmy, to na pewno muzyka nas ratowała z przeróżnych doświadczeń nie jeden raz.
3: Zawsze. Właśnie z tego, co Nola w tej chwili mówi, przypomniał mi się taki fragment filmu amerykańskiego, gdzie główny bohater wszystko traci. Dom, żonę, pracę. Wszystko wraca do pustego domu, bo już mu meble wynieśli. Jeszcze adapter został. I tak sięga po płytę, wyciąga tę płytę, kładzie na adapterze i mówi: Frank, ratuj.
0: O Franka Sinatra chodziło.
3: Tak. To mi też dało dużo do myślenia, bo rzeczywiście często tak jest, że różne nas spotykają sytuacje w życiu, różne mamy nastroje, a muzyka często nas wyciąga z tych opresji.
0: Na koniec podzielimy się, proszę państwa, trzecią częścią fortepianowego koncertu Wojciecha Kilara w wykonaniu Janusza Olejniczaka Symfonii Warszawii, którą prowadził Gabriel Chmura. Ale zanim to nastąpi, chciałam zapytać panów o marzenia na tu i teraz. Zostańmy w tej filozofii pana profesora Krzysztofa Jakowicza. Nie myślimy o niczym innym, tylko o tu i teraz. O czym marzy pan profesor? Chociaż trochę trzeba wybiec w przyszłość pewnie.
1: No, zapewne. Marzę o tym, żeby dzisiaj spędzić noc na podłodze. Dlatego, że ona jest też jednym z moich elementów ćwiczeń, bo...
4: To mnie zaskoczyłeś.
1: Tak, nie, dlatego, że prostuję kręgosłup w ten sposób.
0: Pięknie,
1: fantastycznie i po prostu...

0: ale...
1: Bo jak się tak zastanawiać, jak Japończycy mieszkają w małych mieszkaniach, to oni na ogół, większość z nich śpi prawie na podłodze.
0: Rozumiemy, mają się dziękujemy tatami, bardzo za to marzenie.
1: Że to jest moje marzenie.
0: A Jakub?
2: Nie, no tego to się chyba nie da przebić. Ale może nie bądźmy tutaj właśnie tacy konkursowi, bo nie musimy się przebijać.
1: Nie.
0: Prawda.
2: Ale trochę zaskoczony jestem tym pytaniem. Wydaje mi się, że tak naprawdę, jakbym Państwu szczerze miał powiedzieć, to chyba marzę o tym, żeby po prostu z moimi dziećmi mieć dobry kontakt. I jakoś tutaj wyjść w życiu na coś dobrego.
0: A pan Tomasz Strahl?
3: No ja bym chciał, żeby taki okres, jak mam teraz, trwał dalej, bo po trudnym czasie mam teraz głębokie przeświadczenie, że nastał u mnie czas pod każdym względem lepszy i z tego się cieszę. I cieszę się z każdego dnia, kiedy i jakieś małe sprawy i większe. Oczywiście też jako instrumentalista też mam jakieś swoje marzenia. Słowem, aby dzień dzisiejszy trwał dalej.
0: A jak te muzyczne marzenia panów się spełnią, to obiecują panowie, że przyjdą do naszego studia i opowiedzą o nich naszym radiosłuchaczom?
4: Nie mają przyjemności. Chyba. Tak.
0: Trochę to wymusiłam, nie szkodzi.
3: Nie widzę przeciwwskazań.
0: Bardzo pięknie Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Krzysztof Jakobicz, Jakub Jakowicz oraz Tomasz Strahl byli Państwa i naszymi gośćmi w audycji Trzeba Marzyć. Pięknie dziękujemy panowie.
1: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy bardzo.
0: A te audycje z nami realizowali Waleria Wasilewska. Dźwięk Katarzyna Kowalczyk przygotowała to spotkanie jako jego wydawca. Ja widzę przez naszą szybę. W reżyserce pojawił się już Marek Wiernik. Jego muzyczny powiernik zacznie się zaraz po godzinie 22:00. To też sami Państwo rozumieją, że muszą zostać z naszym radiem. I tak jak obiecałam, wysłuchamy trzeciej części fortepianowego koncertu Wojciecha Kilara, Toccata Vivacissimo w wykonaniu Janusza Olejniczaka, Symfonii Warszawy pod dyrekcją Gabriela Chmury.

0: Jest 22. Wiadomości Polskiego Radia RDC. Joanna Tarkowska-Klinka. Prezydent Ukrainy ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją. Reżim ciszy ma się zacząć jutro o północy. Obywatel Niemiec zatrzymany w Lipsku, 33-latek, wjechał samochodem w tłum ludzi, zabijając dwie osoby. Jutro kolejny dzień matur po języku polskim, czas na matematykę. Wołodymyr Zełenski ogłasza zawieszenie broni w wojnie z Rosją. Ma wejść w życie o północy z wtorku na środę. Ukraiński prezydent zaznaczył jednocześnie, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych. Uważamy, że ludzkie życie jest cenniejsze niż jakiekolwiek obchody rocznicowe związane z zakończeniem II wojny światowej, dlatego ogłaszamy zawieszenie broni, napisał. Jak informowała wcześniej agencja Reutera, przywódca Rosji Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni. Ma ono obowiązywać 8 i 9 maja z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej. 33-letni obywatel Niemiec zatrzymany po tragedii w Lipsku. W centrum miasta samochód wjechał w tłum ludzi. Nie żyją dwie osoby, około 20 jest rannych. Powody zdarzenia nie są jeszcze znane. Najbardziej prawdopodobne są dwa scenariusze, mówi były policjant i negocjator policyjny Dariusz Loranty.
1: Jeden to jest osoba ewidentnie zaburzona umysłowo, taka powiedzmy chora psychicznie. A drugi, że jest to zamach. Uwaga, sprawcy zamachów też działają w takim amoku umysłowym, nie mając świadomości do końca. Oni mają cel, działają jak robot.
0: Według świadków auto szybko przemieszczało się śródmieściem Lipska, aż uderzyło w ludzi na Grimmejsze Strasse. Pożar lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria opanowany. Z żywiołem od soboty walczyło ponad 500 strażaków. O szczegółach Wojciech Stobba.
2: Mamy obecnie pewność, że pożar się nie rozprzestrzenia i nie będzie się rozprzestrzeniał. Nawet przy zmianie warunków wiatrowych będziemy w stanie utrzymać go w obecnych granicach, powiedział w czeskiej telewizji komendant główny Straży Pożarnej Władimir Welczek. W ciągu ponad 2 dni działań strażakom udało się ograniczyć obszar objęty ogniem z ponad 100 do około 20 hektarów. Dziś w trudnym, niedostępnym terenie pracowało ponad 500 strażaków. Wspierało ich z powietrza 8 śmigłowców, w tym 2 ze Słowacji. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Według administracji parku najprawdopodobniej doszło do zaproszenia ognia.
0: Żywioł zniszczył m.in. nowe nasadzenia oraz część infrastruktury turystycznej.
3: To są wiadomości RDC.
0: Kolejne utrudnienia na kolei dotyczą pociągów SKM-ki linii numer S4 i S40 oraz kolei mazowieckich. Możliwe są opóźnienia i odwołania składów. Wybrane pociągi mogą zostać skierowane przez stację Warszawa-Śródmieście albo Warszawa-Wschodnia. Antygona, Ferdydurkę, Lalka i Przedwiośnie to lektury, które pojawiły się na tegorocznej maturze z języka polskiego. Na rozprawce do wyboru były tematy wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Czy egzamin był trudny i co zaskoczyło maturzystów, pytał ich nasz reporter Kacper Zych.
4: Cieszę się, bo się strasznie stresowałem polskim. I na szczęście nie było za dużo lektur, które jakoś odbiegały od tej takiej popularnej czwórki, z którą się szykuję, więc było okej.
5: Dobrze było, łatwa maturka, szybko wyszedłem, bez stresu. Byłem nawet, sprawdzałem jak biorą matury, więc na pewno nic nie oszukane.
6: Jak się czujesz, jak już wyszłaś z tego polskiego?
7: Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Łatwy temat, łatwe zadanka, fajne lekturki były też.
6: Jakie?
7: Była Antygona na przykład.
8: Mega spoko, fajny temat.
6: Ciężko?
9: Chyba w porządku.
6: Na co w rozpracy?
9: Zobaczymy w lipcu, ale myślę, że powinno być okej.
0: Jutro dla wielu maturzystów najtrudniejszy egzamin, czyli matematyka. Start o 9 rano.

0: teraz na Mazowszu od 17 do 19 stopni. Jutro ma być od 22 do 27, ale nie będzie już tak dużo słońca, raczej pochmurno, a gdzieniegdzie mogą pojawiać się opady deszczu, a nawet burze. Ciśnienie w tej chwili to 998 hektopaskali.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry Mazowsze. Te słowa mówię do Was już o godzinie 5 z nadzieją, że z nami kawa będzie smakować o wiele lepiej. Solidna dawka piosenek z energią, najnowsze informacje o trafiku na mazowieckich ulicach, prognoza pogody, no i sporo ciekawostek, które spowodują, że świt staje się przyjemnością, a nie obowiązkiem. Jesteśmy od poniedziałku do piątku, od godziny 5 do 7. Paweł Bobrowski, do usłyszenia o świcie.
1: Autopromocja. RDC. Muzyczny powiernik.

Bardzo ładna piosenka sprzed lat. Oczywiście rozpoznali Państwo bez trudu zespół New Order. Na dobry początek jeden z tych mega hitów zespołu True Faith. No i nie bez powodu zagrałem akurat ten zespół. Ja szybciutko przypomnę, no jak był świętej pamięci Ian Curtis, to ta grupa nazywała się Joy Division. No a potem to się wszystko oczywiście odmieniło. Zmieniła się też muzyka. No ale w tym gatunku muzyki rozrywkowej to był najwyższy stopień, najwyższa półka. Muzyczny powiernik, Marek Wiernik przy mikrofonie. Walerii Wasilewska, ja audycję reżyseruję. Witam serdecznie i teraz jeszcze dalej ten wątek będę rozwijał. New Order, dlaczego? Raz, pierwsza informacja to doszły do mnie słuchy takie, iż jest taka opcja, iż ta grupa reaktywuje się i być może niebawem zabrzmią kolejne piękne melodie panów z New Order, wcześniej z Joy Division. Kolejne przypomnienie to muzycy oczywiście z Manchesteru. No a ja na świeżo kilka godzin temu pojawiłem się w Warszawie, przebywając no, ten czas majówki właśnie w Manchesterze. Powód główny i najważniejszy to mecz Manchester United oczywiście z Liverpoolem, wygrany 3-2, wielka feta w Manchesterze, w tej czerwonej części Manchesteru oczywiście, bo to klepnięcie udziału czerwonych diabłów w Lidze Mistrzów. No, co rok temu w żadnej lidze europejskiej United nie występował. Michael Carrick zrobił wspaniałą rzecz. No a tam jeszcze świętują. Tak przy okazji Manchesteru to jest jeszcze ta część obywatelska, niebieska, która gra właśnie z Evertonem. No ale City na miejscu drugim, londyńczycy kanonierzy Arsenal na miejscu pierwszym. Ja nie będę więcej tych wątków sportowych rozwijał, bo koło 11, koło 23 pojawi się Tomek Sokołowski, to sobie chwilkę na ten temat porozmawiamy. No dobrze, natomiast wracając do New Order, to warto wspomnieć o tym, iż bracia Gallagherowie z Oasis mają ponoć cały czas naciskają na kolegów, na ziomali manchesterskich, aby się reaktywowali. No być może jest dziebko prawdy w tym. No ale skoro wywołany temat Manchesteru, wywołani Gallagherowie, to Liam Gallagher teraz nam pogra i pośpiewa przede wszystkim. No a towarzyszyć mu będzie John Squire, kompozytor, gitarzysta kultowej manchesterskiej, najbardziej kultowej drużyny, czyli The Stone Roses. Panowie, no w pewnym sensie połączyli te dwie części Manchesteru, niebieską i czerwoną. No to sobie posłuchamy. Raise Your Hands, tak nazywa się ten temat. Liam Gallagher, John Squire.

świetny kawałek. Liam Gallagher z Oasis i John Squire z zespołu The Stone Roses. Raise Your Hands, muzyczny powiernik, Polskie Radio RDC 22:19 na zegarze. To przy okazji od razu, jak jestem przy głosie, przypomnę Państwu adres mailowy marek.wiernik@rdc.pl. No i dalej będzie manchesterskie granie. Nie, proszę się nie obawiać, to nie potrwa aż tak bardzo długo. Parę kawałków nawiązujących do tych klimatów manchesterskich. Mówiłem, wspomniałem o zespole Stone Roses jako tym najważniejszym dla ludzi. Teraz, będąc te kilka dni tam, wszyscy żyją i czapeczki, i koszulki z barwami z płyty, z okładki płyty Stone Roses. Co któryś fan United w tych koszulkach. No i tradycyjnie przed meczem odwiedziłem kilka pubów, bo tam to się już w godzinach popołudniowych rozpoczyna to życie towarzyskie. Przede wszystkim śpiewanie to zawsze mnie ujmowało i przyśpiewki przeróżne z tekstami nawiązującymi do Manchester United, ale pod melodię doskonale nam znane. No ale teraz chciałbym o Manim wspomnieć. To był 20 dzień listopada ubiegłego roku. Zmarł w wieku 61 lat. Wspaniały basista Gary Money Mountfield. Tam kochali go wszyscy i murale powstały i różne ślady twórczości Maniego w różnych miejscach. Pamięta się o nim. To nie tylko Stone Roses. Ja przypomnę, że Mani grał również w Primal Scream, też świetny band. No dobrze, czyli już wszystko praktycznie. A, jeszcze teraz sobie przypomniałem. Tata Maniego, Colin Mountfield, z tego co wiem, pracował w kuchni United. No, więc tam Mountfieldowie doskonale znani i szanowani. Tuż przed samym meczem wychodzą piłkarze Manchesteru United na trawę i w tym momencie cały stadion słyszy The Stone Roses i jedno wielkie śpiewanie utworu This is the one. I tak zawsze. I my teraz też sobie posłuchamy The Stone Roses.

This is the one. Tak jest. Zespół The Stone Roses, ale to nie koniec śpiewania przed meczem, Take Me Home, Country Road, Johna Denvera oczywiście. Tradycyjna, klasyczna pieśń, również śpiewana przez kibiców. No, a potem przyszedł fantastyczny mecz i dramaturgia, i pięć bramek, i dużo się działo. Wcześniej, tak jak powiedziałem, życie towarzyskie kwitnie i przygotowania przedmeczowe w tej niesamowitej ilości wspaniałych pubów. Tam spotykają się wszyscy kibice i tam też lecą wybrane specjalnie kawałki. Taka manchesterowa, unitowa playlista. No, zainteresowałem się troszkę. Posiedziałem tam przy tej muzyce. Wyłapałem parę rodzyneczków. No i oczywiście nie mogło zabraknąć na tej playliście tego utworu, który w różnych wersjach pojawia się w różnych miejscach, czyli Love Will Tear Us Apart, wspomniany wcześniej, jakże ważny dla Manchesteru zespół Joy Division.

Tak, no nigdy nam się nie znudzi ten kawałek. Różne wersje pojawiają się tego utworu Joy Division. Zdecydowanie najpopularniejszy utwór zaśpiewany przez Jana Curtisa i zagrany przez jego kolegów. Love Will Tear Us Apart. To tak a propos tych spotkań przy muzyce. Oczywiście jest, ale to jest od zawsze, od dawien dawna, czyli picie tego żółtego napoju, ale tak jak tu wielokrotnie wspominam, futbol, muzyka i ten napój zawsze ze sobą były związane na Wyspach Brytyjskich. To jest taka tradycja, to jest taka kultura. Wracając do tej playlisty przedmeczowej, to pojawiają się na niej również utwory sprzed wielu, wielu dekad. I teraz taki przykład. Utwór, no myślę, że bardziej dorośli słuchacze kojarzą, bo to był koniec lat 60. Artysta ma się chyba dobrze, 83 wiosny skończył, nazywa się Norman Joel Greenbaum. Tak jak nazwisko wskazuje, z takiej ortodoksyjnej rodziny żydowskiej. Wywodzi się, no i stworzył w 69 roku hit, no, który zaliczany jest do takiego zestawu, katalogu utworów wszechczasów. Spirit in the Sky, tak nazywa się ten utwór. Tak a propos jeszcze Greenbauma, to w takim zespole Dr. West Medicine Show występował, Jug Band, no ale przede wszystkim znany jest ze Spirit in the Sky i z tego, jak się nazywa, czyli Norman Greenbaum. I przy tym utworze też świetnie bawią się kibice.

Tak jest, no, wcale nie zestarzał się ten kawałek. 1969 rok, jak to świetnie brzmi. No i myślę, że młoda publiczność również akceptuje ten numer. Zresztą obserwowałem, jak świetnie bawią się młodzi kibice, słuchając tych różnych starych przebojów. Proszę Państwa, to jest audycja Muzyczny Powiernik, Polskie Radio RDC, 22:38 na zegarze. Adres, tak, marek.wiernik@rdc.pl. No to coś bardzo nowego teraz zagramy. I to będzie nowość z Ameryki. Artysta zwie się Kevin Morby. Ja podejrzewam, że u nas nie jest specjalnie znany to wykonawca, a uważany jest za jednego z najzdolniejszych i najważniejszych songwriterów. Dużo komponuje dla różnych artystów, no ale sam śpiewa oczywiście te swoje piosenki. Wystarczy powiedzieć, że nagrał już 7 albumów. On mieści się w takiej szerokiej kategorii indie, czyli taka trochę amerykańska alternatywa połączona z folkiem. No zresztą za chwilkę Państwo posłuchają, co wyczynia ten wykonawca. Ta nowiutka płyta sprzed chwili Kevina nosi tytuł Little Wide Open. I jeszcze dopowiem, iż producentem tego albumu jest niejaki Aaron Desnack, czyli człowiek z zespołu The National. No, to już w tym momencie wszystko jasne. Badlands, tak nazywa się ten utwór. Premiera Kevin Morby.

Normalnie spodobało mi się śpiewanie tego Kevina. No nic niby Ameryki nie odkrywa, ale ma coś takiego w swojej muzyce, co no może już dojrzałych mężczyzn. Badlands to tytuł utworu, no ale wystarczyło, że kupiłem sobie płytę Little Wide Open. Tak nazywa się to wydawnictwo. Kevin Morby. Tak nazywa się artysta, który sam sobie pisze, gra, śpiewa. Okej. Muzyczny powiernik Polskie Radio RDC to co? Jeszcze jedna nowość z Ameryki. Też tu przygotowałem sobie płytę. Ładnie się nazywa ten duet, braterski duet The Lemon Twigs. To są bracia Brian i Michael. Ładnie na nazwisko Addario. Addario. No, już od mniej więcej 10 lat pracują, mają swoje studio w Nowym Jorku, no i panowie postanowili pójść w kierunku takie trochę retro, harmonie a la The Beatles, a la The Beach Boys, ładnie to wszystko jest śpiewane, ładne melodie. W każdym razie chwyta i z tego co wiem, to tam za oceanem już ten duet pomału robi furorę.

No też mi się spodobało po kilku przesłuchaniach. To przypomnę, bo może komuś z Państwa też się spodobało. Taki duet braterski, The Lemon Twigs, tak się nazwali braciszkowie. No i jak wygląda ich muzyka, to słychać było. Tak sobie przypomniałem, bo w latach 60., jak ten cały ruch w Liverpoolu, rzeka Mercy, no i nie tylko Beatlesi, ale jeszcze cała masa innych liverpoolskich zespołów. Taki termin powstał, Mercy Beat, że to było charakterystyczne. Wiadomo było, o co chodzi, o jakie śpiewanie i granie chodzi. Tak, tutaj ktoś wymyślił bardzo sprytnie Mercy Beach, ale chodzi o plażę oczywiście, a propos zespołu Beach Boys, Mercy Beach. No i myślę, że trafne porównanie. No dobrze, to teraz może troszkę będzie tak spokojniej i aktorsko, bo to będzie nie tylko odśpiewane, ale i zagrane. No jeden z moich ulubionych aktorów od wielu, wielu lat, myślę, że słuchaczy również, bo przecież cała masa ludzi widziała ten serial Landman, to raz, plus dziesiątki filmów z udziałem Billiego Boba Thorntona. No, charakterystyczna postać, uważany za przystojnego, no zresztą 6 żon, prawda, ma w dorobku.

0: między innymi wśród tych żon Angelina Jolie, 3 lata byli małżeństwem z Billy Bobem. No, przy okazji tego, że gra wspaniale, to jest perkusistą właśnie i wokalistą, taki zespół Boxmasters. No i Oscary, i za scenariusz, i no, cała, można by długo o Billy Bobie Thorntonie opowiadać. Ale teraz posłuchamy sobie uroczej pieśni. To mniej więcej tak, będę cię kochał zawsze na zawsze. O. I słychać, jak za chwilę państwo usłyszą, jak poza tym, że mruczy do słuchawki, bo to przez telefon, to jeszcze zaciąga się fają. No i potem to już proszę samemu. Będą państwo wciągnięci w te historie. Podsumowując, Billy Bob Thornton w utworze Forever.
1: Hey, baby, it's me. Listen, I'm gonna talk fast. This is long distance. Yeah, I'm sitting here at the Waffle House, smothered and covered. Yeah, Precious just set me down a glass of sweet tea. Made me think about you. No, baby, she's a waitress. No. I don't know her. I never stopped in Texarkana before. Look at her, the only thing standing between me and you now is 200 miles and a donut tire. Some cat named Dino was putting on to Sinclair next door. Hey, don't cry, baby. Oh, don't cry. Yeah, Daddy's coming home. This time it's for good. And girl, I'm gonna... Well... I mean, I'm gonna love you. What do you mean, how long?

for you forever. No, mówiłem. Rozkręcił się w końcówce. No i ten głos. Jedyny niepowtarzalny. Polecam Landmana, kto z Państwa jeszcze nie widział. To są dwa sezony. Tak, tak, dwa. Ale to się świetnie ogląda. Billy Bob Thornton. Rewelacja. I dużo pięknych naprawdę tam gra. Występuje kobiet. O, jest między innymi Demi Moore, również świetnie wygląda, i paru jeszcze innych znakomitych aktorów. Dobra. Polskie Radio RDC, muzyczny powiernik, no to wspomnienie, ale myślę, że parę osób może nie słyszało tej wersji kompozycji Davida Bowiego. Myślę o utworze The Man Who Sold the World. Będzie David Bowie, natomiast tu w roli głównej jakby występować będzie artystka, która no, w latach 60. robiła furorę. Zaczęło się od takiego przeboju Shout, a potem przyszły kolejne. No i to był 74. rok i doszło do nagrania właśnie David Bowie i Lulu, bo to Lulu za chwilę pojawi się w tym znanym kawałku Davida. The Man Who Sold the World.

Proszę bardzo, ciekawe granie. A Tribute to Joni Mitchell, płyta Back to the Garden, Fleet Foxes, tak nazywa się ten zespół. Proszę Państwa, jutro spotykamy się też parę minut po 22, rok Wiernika, między innymi nowe tegoroczne płyty zespołów Buzzcocks i The Damned, z coverami. No a teraz jeszcze taki ładny zestaw Pulp. Państwu przypomnę i sobie również, bo cały czas w Anglii grany jest ten Spike Island, podoba się. Night Moves to z kolei amerykańska formacja, też taka bliska tradycji rockowej i Hold On Tonight, tu się wszystko będzie zgadzać. No i jeszcze na sam koniec zespół The Hives, też lubiany przez słuchaczy band. Hurraj, hurraj, hurraj. To sobie po hurra porobimy. Na sam koniec Walerii Wasilewska, ja audycję wyreżyserowałam. Ja nazywam się Marek Wiernik, stąd muzyczny powiernik. No i życzę Państwu spokojnej nocki. To słuchamy zespołu Pulp.

0: To jest powtórka audycji.
1: Dzień dobry, kłaniam się. Utrudnienia dla pasażerów warszawskiej kolei dojazdowej. Ruszyła wymiana torów między stacjami Komorów i Podkowa Leśna. Pociągi WKD będą jeździły według zmienionych rozkładów niemal do końca maja. Szczegóły na rdc.pl. Zapraszam. Poza tym ruszają matury. Będziemy po 8 o nich dziś w poranku RDC rozmawiać. Na początek język polski. No i pogoda. Ma być ciepło, na Mazowszu przynajmniej, słonecznie, w pasie takim zachodnim bardziej, Suwalszczyzny, Warmii, Pomorze, część Kujaw, zachodnia Wielkopolska i ziemia lubuska, burze i deszcz. 12 minut po 7, poniedziałek, czwarty dzień maja.

Człowiek nie może odkryć nowych oceanów, jeśli nie ma odwagi stracić z oczu brzegu. Trzeba przekroczyć strefę komfortu. Taką myślą dzieli się z nami dzisiaj Gazeta Polska. Jeden z autorów, André Gide, francuski prozaik. No i cytat w specjalnej rubryce na cytaty. Jeśli chodzi o nasz dziennik, to tutaj już wiosna na talerzu, faszerowana cukinia, pizza z rukolą i ryż z brokułami. Wszystko w kuchni siostry Teresy. Przegląd prasy taki szybki, bo dziś o poranku niespodzianka. Gość specjalny po 7:20, bo też i dzień nadzwyczajny, dzień strażaka. Jeśli chodzi o prasę, w dużym formacie Gazeta Wyborcza pisze o mężczyznach, których opuściły włosy. No i jest taka stara prawda, jak cię widzą, tak cię piszą. Łysi mężczyźni mają, budzą pewne skojarzenia, one nie zawsze są prawdziwe, czasem przysparzają cierpień tym, których włosy opuściły. Przyszedł trend dbania o włosy, w ogóle o skórę głowy, co akurat jest dobre, ale z tym jest związane też to większe przewrażliwienie. Gdy kobieta dziś widzi łysiejącego mężczyznę, to co sobie wyobraża? Łysi w kapturach, mężczyźni, których opuściły włosy. Taki temat dziś w dużym formacie. Stołeczna pisze o biletach w PKP Intercity, które są dużo droższe, także trzeba sprawdzić. Seria podwyżek stóp Narodowego Banku Polskiego widnieje na horyzoncie. To analiza ekonomiczna Pulsu Biznesu. Tutaj też Gabriel Chrostowski pisze, że świat wchodzi w erę po dywidendzie demograficznej, a to może oznaczać niższy wzrost gospodarczy. Trump wycofuje 5000 żołnierzy z Niemiec. O tym Gazeta Wyborcza. Polska gości 369 stałych amerykańskich żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, a także około 10000 sił rotacyjnych. I to się nie zmienia. Rzeczpospolita KSeF nie taki straszny. Po pierwszym miesiącu e-fakturowania na masową skalę widać wyraźnie, katastrofy nie było, a setki tysięcy firm korzystają z systemu codziennie, ale niektóre wciąż mają problemy z jego wdrożeniem. I smartfon zamiast drona to tytuł z badania, jak wyglądają prezenty. Choć obejmuje coraz mniej dzieci, pierwsza komunia pozostaje jednym z największych sezonów sprzedaży w Polsce. Łącznie wydatki sięgają już ponad 5 miliardów złotych rocznie. Same obiady to 2-3 miliardy, niemal 41% rodzin wydaje od 5 do 10 tysięcy. Do tego dochodzą upominki, najczęściej pieniądze, które wybiera już 57% gości. Pieniądze są wybierane, bo to łatwy prezent. Nie wymagają zaangażowania ani czasu przeznaczonego na poszukiwanie podarunku. Eliminuje ryzyko nietrafionego wyboru, tłumaczy Piotr Biela z Briu. Największą popularnością cieszą się smartfony, konsole, laptopy, smartwatche, a także hulajnogi elektryczne. Polityka paraliżuje pracę Sądu Najwyższego, no ale to już wiemy, o tym przypomina w tytule na pierwszej stronie Rzeczpospolita. Trump wzmocni Berlin, prezydent USA chce zemścić się na kanclerzu Niemiec za krytykę sposobu prowadzenia wojny w Iranie, ale zemsta ta może doprowadzić tylko do wzmocnienia Berlina, pisze Jędrzej Bielecki. A z kolei były kanclerz Scholz w jednym z wywiadów mówi tak. Byliśmy krajem inżynierów, teraz jesteśmy krajem prawników. Nie możemy wyjaśnić obywatelom, dlaczego inne państwa budują krajowy system kolejowy w 20 lat, a my nie możemy zbudować linii podmiejskiej w tym czasie. To były kanclerz Niemiec o skali wyzwań, jakie stoją przed Niemcami, żeby były bardziej konkurencyjne. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Mężczyźni wolą nic nie zmieniać. Ponad 26% ankietowanych popiera całkowity zakaz legalizacji związków jednopłciowych. To sondaż publikowany przez DGP. Badanie wykonano po decyzji Trybunału. Poparło to 24% ankietowanych. Tyle samo 24% pytanych pozytywnie wypowiedziało się na temat umożliwienia w Polsce zawierania małżeństw jednopłciowych. Kolejnych 13% zgadza się, by Polska umożliwiła parom jednopłciowym zawieranie związków partnerskich, a 11% ankietowanych nie ma w tej sprawie zdania.
Jeszcze samorządy, które ruszyły po pieniądze na ochronę ludności. Priorytetem jest modernizacja schronów. O tym też pisze dziennik Gazeta Prawna.

0: To jest powtórka audycji.
1: Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Strażaka. Jest z nami pan Tomasz Staniszewski, prezes zarządu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Specjalnej drużyny strażackiej. Co to za drużyna?
2: To jest drużyna składająca się z osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i fizycznymi.
1: I jak wyglądają ćwiczenia? Bo strażacy muszą ćwiczyć.
2: No ćwiczą, oczywiście. No podobnie jak strażacy ćwiczą. Ale no wiadomo, że z niepełnosprawnościami jest to trudniejsze, ale dają radę. Muszą dawać radę.
1: A często ćwiczą razem z koleżankami i kolegami z innych drużyn strażackich?
2: Jest to w ten sposób zrobione, że mamy zbiórki takie, mamy podzielone na dwa rodzaje zbiórek. Jedne zbiórki robimy wewnętrzne, tam gdzie po prostu spotykamy się i właśnie ćwiczymy i musztrę, i rozwijanie linii gaśniczych, czyli to wszystko to co w młodzieżowych drużynach pożarniczych się dzieje. A drugie zbiórki, takie wyjazdowe, robimy na takiej zasadzie, że uczymy strażaków, jak postępować z osobami niepełnosprawnymi. I rozmawiamy o tym. Robimy pokaz, właściwie pokaz. Strażacy ćwiczą, jak ratować osoby z niepełnosprawnościami, czy to na wózku, czy z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Jak do nich podchodzić, jak z nimi rozmawiać, jak, na jakie mogą napotykać problemy w czasie ewakuacji. No właściwie to jest, o to nam chodzi.
1: Ta drużyna, której pan szefuje, to Anioły Floriana, świętego Floriana, dzisiaj święto.
2: Tak.
1: I jak ci strażacy z innych drużyn reagują na kolegów, na Anioły Floriana?
2: Początki, zazwyczaj jak przyjeżdżamy do takiej jednostki, która nas nie zna w ogóle, początki są takie, że jest z taką ogromną rezerwą. Na koniec to są przytulania i wzajemne uściski i życzliwość. Wydaje mi się, że to jest właśnie o to, co nam chodzi w naszym stowarzyszeniu. Żeby pokazać tą niepełnosprawność z innej strony. Z tej strony takiej dla ratowników, żeby oni po prostu było im łatwiej podejść do osób z niepełnosprawnościami i żeby czuli tą swobodę. Że nie dotykają czegoś, czego nigdy nie mieli do czynienia, a jest wielu strażaków, którzy nie mieli nigdy do czynienia z osobami niepełnosprawnymi, tylko po prostu to są ludzie, tak, z którymi można właściwie wszystko zrobić.
1: Tylko tak najpierw trzeba się spotkać.
2: Tylko tak, trzeba ich poznać.
1: Dzisiaj ten poranek zaczęliśmy od takiej myśli z André Gide'a, francuskiego prozaika. Człowiek nie może odkryć nowych oceanów, jeśli nie ma odwagi stracić z oczu brzegu. Zgadza się pan?
2: No tak.
1: To jest też o przekraczaniu takiej strefy komfortu. Jak duże to wyzwanie dla młodego człowieka, który ma niepełnosprawność intelektualną i chciałby zostać strażakiem? Wydajecie taką możliwość?
2: Ja mi się wydaje, że oni nie w ten sposób patrzą.
1: To jest... Ja tak patrzę. Czyli od nich można się też nauczyć podejścia do pewnych spraw.
2: Znaczy oni są tak otwartą księgą, że przynajmniej dla mnie, że czytanie ich myśli i ich zachowań dla mnie osobiście jest może nie proste, ale zrozumiałe. A żeby się tego nauczyć, no chyba każdy musi troszeczkę popatrzeć w inny sposób. Albo popatrzeć wstecz w swoje dzieciństwo. Bo my we wczesnym dzieciństwie tak się zachowywaliśmy, jak niektórzy z osób z niepełnosprawnościami.
1: A jak powstała ta drużyna Anioły Floriana?
2: 7 lat temu... padł taki pomysł, żeby taką drużynę stworzyć, taki zastęp. I my podjęliśmy ten temat. I zaczęliśmy, stworzyliśmy stowarzyszenie. Stowarzyszenie na początku składało się z 7 osób. Dzisiaj razem z rodzicami, którzy są też członkami stowarzyszenia i z naszymi aniołami, to jest 80 osób, a samych aniołów jest około 40. I to są dziewczynki i chłopcy w różnym wieku. Głównie są to osoby dorosłe już. Ale wiek, rozstrzał wieku to jest od 12 lat do 40. Więc jeżeli chodzi o niepełnosprawności, no to też są różne. Od znacznego do umiarkowanego. Także i też niepełnosprawności fizyczne są. Także no tutaj nie zamykamy się na żadną niepełnosprawność i nie zamykamy się na żadnego anioła. Jeżeli ktoś do nas przychodzi, to nie odchodzi z kwitkiem, nie odwraca się i jest zawsze przyjęty.
1: A gdzie macie siedzibę? Jak się z wami kontaktować?
2: Siedzibę mamy w Piasecznie. Miejsko-gminny ośrodek pomocy społecznej nam użyczył lokum i z niego korzystamy na ulicy Szkolnej 18 w Piasecznie. Jest to taka przystań pod Klonami, gdzie jest dużo organizacji właśnie takich, które właśnie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera.
1: I Perła Mazowsza, czyli nagroda.
2: Tak,
1: ważna.
2: No, dla nas taka nagroda no jest takim podziękowaniem za naszą tą pracę. Albo różnie możemy to przedstawiać.
1: Wszystkiego dobrego. Gratuluję tej Perły
2: Dziękujemy
1: Mazowsza.
2: Bardzo.
1: I zostało nam 30 sekund na życzenia dla strażaków. Bo dzisiaj święto.
2: No święto. Ja jestem też strażakiem, więc dla mnie to jest też święto.
1: Czego życzyć strażakom?
2: O, to zazwyczaj się życzy ile wyjazdów, tyle powrotów. I niech tak zostanie.
1: Ile wyjazdów, tyle powrotów. I chyba też trzeba podziękować, że są, że służą.
2: No to jest taki bakcyl, jak się go zaczerpnie, no to trudno zaprzestać. I ratowanie ludzi to jest w ogóle...
1: Ważna sprawa.
2: Ważna
1: Tomasz
2: sprawa.
1: Staniszewski, prezes zarządu drużyny Anioły Floriana. Dziękuję.

0: To jest powtórka audycji.
1: Dzisiaj Dzień Strażaka Międzynarodowy i kolejny gość ważny w tej sprawie, pan Ben Sassi, prawnik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pan jest strażakiem?
2: Też.
1: Ma pan taką specjalną koszulkę, co pan ma na piersi?
2: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, ponieważ jestem zastępcą dyrektora zarządu wykonawczego w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.
1: I co pan robi tam ze strażakami?
2: Proszę pana, w zależności o co pan pyta dokładnie. Natomiast dzisiaj strażak to nie tylko i wyłącznie gaszenie pożarów. To przede wszystkim ratowanie życia, ratowanie mienia, pomoc w tych takich najmniejszych społecznościach lokalnych. No i naszym zadaniem jest wspieranie strażaków w tym, żeby mogli oprócz tego, co robią na co dzień, co robią fantastycznie już ponad 100 lat, żeby przekształcić ich troszeczkę i żeby byli oni tacy bardziej wszechstronni, żeby oni byli takimi liderami prewencji społecznej. O, tak to się teraz nazywa ładnie.
1: To zanim wyjaśnimy, co to znaczy, to proszę powiedzieć, często pan gasi jako prawnik pożary?
2: Oj tak, codziennie. Każdego dnia, nawet dzisiejszego poranka chyba z 15.
1: I co to są za pożary?
2: Aj, wie pan, organizacyjne. Natomiast, szczerze powiedziawszy, taka jest cała nasza straż, prawda? Oprócz tego, że są też osoby, które gaszą takie faktyczne, żywe pożary, są też fachowcy z różnych dziedzin, którzy tworzą ten ruch ochotniczy. Bo proszę zobaczyć, że Bolesław Chomicz już lat temu XXX, jego ideą było to, żeby to była taka przekrojowa organizacja, tak? W związku z powyższym, no, staramy się nawet dzisiaj w naszych szeregach, znaczy staramy się, oni sami do nas przychodzą, tak? My jesteśmy z tego powodu bardzo dumni, że mamy tak różnorodnych ochotników, bo to są lekarze, to są pracownicy medyczni, to są właśnie prawnicy, to są urzędnicy, to są osoby, które tak naprawdę są przekrojowo tak jak nasze społeczeństwo.
1: No rozmawialiśmy też z taką drużyną Anioły Floriana, grupą niepełnosprawnych.
2: Tak. Tak. Oprócz tego mamy jeszcze w Niepokalanowie ojców, którzy są z strażakami, ochotnikami. Mieliśmy u nich przyjemność mieć właśnie w Niepokalanowie zjazd nadzwyczajny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. O tym też pisaliśmy na łamach naszego magazynu Strażak, ponieważ on nam też tutaj bardzo ładnie pokazuje tą przekrojowość.
1: A no? Jakie pożary najczęściej pan gasi jako prawnik? Ten najczęstszy problem taki organizacyjno-prawny, z którym pan się mierzy.
2: Wie pan co? Powiem panu tak. Jest to organizacja, która, no tak jak już wspomniałem, ma za sobą dekadę działalności, tak? I pewne, umówmy się, jakby zastane zwyczaje, które są, prawda, powodują czasami niedostosowanie do dzisiejszych czasów, a jednak nasz prezes Waldemar Pawlak stara się jednakowoż podążać za tym, żeby to była nowoczesna organizacja. No więc moje pożary to są właśnie pożary tego typu organizacyjne. Staramy się właśnie dostosować też między innymi nasz statut do realiów, po prostu realiów dzisiejszego świata. Nie?
1: Czyli teraz pan pracuje...
2: Cyfryzujemy się.
1: Cyfryzujecie się.
2: Tak.
1: A co cyfryzujecie?
2: Wszystko.
1: Wszystko.
2: Tak.
1: I sztuczna inteligencja zastąpi strażaka?
2: Nie, no gdzie? No panie redaktorze, no błagam pana.
1: Bo prawnika?
2: Wie pan co, ja prawnika. Byłem w Chinach parę razy, ja widziałem różnego typu roboty, ale no to już jest przesada. Nie, ale wie pan co, nie, proszę się nie śmiać. Ja widziałem takie roboty w Chinach, które zastępują takie bardzo specjalistyczne zawody, no ale jednak proszę mi wierzyć, no jednak obsługi się kawki to chyba na czym nie mam.
1: No dlaczego? No jak on tam rozpozna sytuację, sztuczna inteligencja, ale co, myśli pan,
2: że... Przepraszam, a jak ten robot miałby się na przykład do niektórych żuków zmieścić? Jak to obsłużyć?
1: Prawników już zastępuje. To myśli pan, że z prawnikami pójdzie sztuczna inteligencja
2: nie
1: szybciej?
2: Nie zastępuje sztuczna inteligencja prawników, przepraszam. Jestem doktorem nauk prawnych, robiłem badanie z moją grupą studentów i powiem panu jedną rzecz. Sztuczna inteligencja, jeżeli chodzi o prawo, na razie przynajmniej, to jest jeszcze raczkująca. Ona potrafi tak galopująco wymyślać. Proszę sobie wpisać sztuczną inteligencję, żeby panu coś powiedziała na takim wąskim wycinku prawa. To panu tak popłynie, wymyśli panu tytuł, wymyśli panu czasopismo naukowe, wszystko panu wymyśli. Więc jakby, sorry, konfabulacja raczej nie.
1: Czyli jest jeszcze trochę czasu.
2: Jeszcze chwilkę.
1: Czyli zmienia pan statut, tak?
2: Proszę?
1: Zmienia pan statut.
2: Nie ja. Przecież to nie jest moja kompetencja. Nie, dostosowujemy się do współczesnych realiów, po prostu, tak.
1: A co trzeba tam pozmieniać? Co się zmieniło?
2: Wie pan co zmieniacie? Przede wszystkim zmieniło się to, że strażak to już nie jest tylko i wyłącznie remiza, to już nie jest tylko i wyłącznie czekanie na pożar. Dzisiaj strażak to jest, tak jak mówiłem panu na samym początku, to jest zupełnie inna optyka patrzenia. Teraz Państwowa Straż Pożarna robi coś takiego, co się nazywa fachowo i ładnie brzmi, uwaga, mądre, trudne słowo, profilowanie.
1: Profilowanie? Mhm. To proszę to
2: wyjaśnić. Przymierzamy się do profilowania, bo to jeszcze nie jest takie profilowanie sensu stricte. Natomiast tak, wygląda to w ten sposób, że każda Straż Pożarna ma iść w określonym kierunku, wyspecjalizować się na czas W chociażby. Bo nie mówię, że tylko i wyłącznie dlatego. Czyli mamy strażak, który na przykład, większość strażaków jest ratownikami medycznymi, no więc to będzie straż o takim profilu, że będzie ratować życie. Mamy straże, które na przykład zajmują się XYZ, prawda? No nie będę tutaj wymieniać, ale tych profili jest tam kilkanaście. Ponieważ, no tak jak mówiłem na samym początku też, ta nasza brać strażacka, prawie 300 tysięcy ludzi, 16 tysięcy remiz, no to są ludzie zróżnicowani, tak? I czyli na czas wojny, przepraszam, na czas W, może nie wojny, bo to zakazane słowo, ale na czas W, strażak to nie tylko do gaszenia pożarów, tylko właśnie doświadczenia pomocy dla społeczeństwa. I tutaj bardzo ciekawe, mamy taki program, który się nazywa Pierwszy Ratownik. Nie wiem, czy pan redaktor kiedyś o nim słyszał.
1: Nie.
2: No to w takim razie dla pana redaktora i dla słuchaczy. Jest to w skali naszego kraju rzecz innowacyjna i tym się mogę pochwalić i to zrobię w tym momencie. Mianowicie jest to taka aplikacja, która działa na zasadzie first responder, czyli jeżeli komuś się coś dzieje, tak, to może wejść sobie na taką aplikację, wezwać pomoc i najbliższa osoba, która ma kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, może temu człowiekowi tej pomocy udzielić. No bo tak naprawdę najwięcej zgonów to jest w tych pierwszych 5 minutach po zaistnieniu sytuacji. No, były ostatnio, mieliśmy taką oficjalną już uruchomienie tej aplikacji z taką wielką pompą i powiem panu, panie redaktorze, że już mamy za sobą kilka akcji, udanych akcji. Wyszło to już z fazy beta, można to pobrać sobie w sklepie Google i w iOSie. I powiem panu, to jest naprawdę siła, bo tych pierwszych ratowników już teraz jest coraz więcej i chcemy docelowo, żeby każdy z naszych strażaków potrafił taką pierwszą kwalifikowaną pomoc wykonać.
1: Czyli ta aplikacja działa jak ta syrena w tej siedzibie PO, tej Straży Pożarnej.
2: No widzę, że pan tak przeszłościowo, ale tak.
1: Ona zawyje.
2: Tak, zawyje, tak, będzie wyła.
1: I przywołuje najbliższego w pobliżu przez internet... najbliższą osobę w pobliżu, która może pomóc.
2: Tak, dokładnie. I proszę sobie wyobrazić, jeżeli chodzi o to w dużych miastach, jeszcze jak cię mogę, tak? Ale w mniejszych miejscowościach są bardzo często osoby samotne, starsze osoby, które nie potrafią jakby tak głośno i donośnie krzyczeć, no bo jak pan się uczył pierwszej pomocy, to było, że trzeba krzyczeć, prawda? Wezwijcie pomocę. No troszeczkę nie. Druga sprawa, druga rzecz, na przykład mamy też taki program bardzo fajny i bardzo użyteczny. Czujka dymu pod każdą strzechą. Sam
1: to
2: osobiście, sam pilotuję ten program osobiście. Pytał się pan, co prawnik robi w związku. No więc właśnie, pilotuję ten program, ponieważ prezydium naszego związku przeznaczyło kasę, którą mamy na zakup tak zwanych inteligentnych czujek dymu.
1: Inteligentnych. Czyli ze sztuczną inteligencją.
2: Nie, bynajmniej. Co znaczy inteligentna? Ona jest właśnie spięta z tą aplikacją Pierwszy Ratownik. I uwaga, jak zacznie panu w domu na przykład być, to temu pierwszemu ratownikowi, czyli naszemu strażakowi chodnikowi, od razu się wyświetli komunikat, że w tym a tym domu wyje czujka. Ponadto człowiek, który ma u siebie w domu taką czujkę, no oby nie, natomiast kto ma u siebie w domu taką czujkę dymu, to on nie, na przykład nie ma go w domu, ale jemu się też na telefonie wyświetli, bo jest specjalna dedykowana aplikacja do tego, żeby to robić, prawda, żeby otrzymywać powiadomienia, więc on wie, będąc w pracy na przykład, że pali mu się w domu na przykład. W związku z powyższym, no to jest kolejny program. I trzeci, już ostatni, już, chociaż ich jest 12, więc mógłbym jeszcze panu mówić i mówić i mówić. To są grupy dronowe. Proszę sobie wyobrazić, strażacy ochotnicy specjalizują się teraz właśnie w szkoleniu swoich ochotników, którzy są w ich jednostce, do tego, żeby właśnie poszukiwać osoby na trudnym terenie. Czy na przykład, umówmy się również na czas W, tak?
1: Drony to teraz podstawa.
2: No trochę tak, no trochę tak. Dlatego mówię,
1: czyli
2: mamy...
1: Czyli duże, szerokie kursy.
2: Tak. Dla naszych strażaków ochotników, tak.
1: I to są umiejętności, które się mogą przydać i na czas pokoju.
2: Tak.
1: I do akcji poszukiwawczych na przykład. Drzewo na czas.
2: No więc właśnie. Zresztą proszę zobaczyć, teraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych teraz bardzo mocno jest w takiej fazie edukacji obywateli, jeżeli chodzi właśnie o te zagrożenia, które płyną z zewnątrz, tak? No z wewnątrz też, no bo przecież u nas też mogą być katastrofy naturalne. Powódź pokazała. Jeżeli chodzi o powódź, no to szanowni państwo, strażacy numer jeden, tak? Nasi ochotnicy właśnie. Pytał się pan, co dzisiaj straż robi? No właśnie to. Jak coś się dzieje, to strażacy są pierwsi na miejscu. Jeszcze nawet przed Państwową Strażą Pożarną. Wracając do dronów. Mamy właśnie, szkolą się nasi strażacy z obsługi tych dronów, tak? Dronów ratowniczych, z dronów właśnie poszukiwawczych. Bo to są też, proszę sobie wyobrazić, różne rodzaje dronów, nie? Też nie wiedziałem. Natomiast powiem panu, że to jest jedna właśnie z tych, tak samo, szkolimy naszych strażaków z prawa jazdy kategorii CD, czyli takie cięższe, czyli tak zwane, to się dzisiaj nazywa fachowo i ładnie, dual use, czyli podwójne wykorzystanie, tak? Czyli ten strażak dzisiaj ma być przede wszystkim strażakiem, ale również pomóc tej lokalnej społeczności na czas pokoju i na czas W. Po prostu. Bo proszę sobie wybrać, do kogo pan by poszedł, prawda? Jeżeli chodzi o to, na przykład, nie wiem, coś się stanie. Tfu. Jakaś zawierucha wojenna, tak? Kto będzie wiedział, że tam pod lasem mieszka starsza pani? Strażak to wie. Prawda? Osoby z służb, takich, że tak powiem, konwencjonalnych, nie mają takich informacji. Po
1: zwłaszcza
2: prostu nie
1: ochotnicza
2: mają.
1: Straż pożarna, która jest no, korzeniami w tej lokalnej społeczności.
2: Dokładnie tak.
1: Ale jak rozmawiam z samorządowcami w takim magazynie samorządowym RDC jutro po 9 we wtorki, to oni bardzo chwalą oczywiście strażaków ochotników, ale mówią, że taką troską samorządowców jest to, że w razie godziny W to właśnie ci przygotowani do wszystkiego strażacy ochotnicy zostaną zmobilizowani, bo tak mówi ta nowa ustawa. Coś można z tym zrobić? Prawnik może coś z tym zrobić? A oni będą potrzebni też na miejscu, nie?
2: To nie jest takie proste z tą mobilizacją, żeby była jasność, tak?
1: Ponieważ pan to zgłębił temat.
2: Oczywiście, że tak. Chory bym był, gdybym tego nie zrobił.
1: Dobrze.
2: Natomiast kwestia jest taka, że no to też w zależności od tego, jaki jest przede wszystkim status wiekowy. Tak, my teraz jesteśmy w trakcie różnych rund rozmów z MSW.
1: I rozmawiacie o tym.
2: Rozmawiamy o tym.
1: To jest przedmiotem refleksji i jest próba wypracowania jakiegoś porozumienia w tej sprawie. Być może zmiany przepisów.
2: Ale panie redaktorze, tak daleko nie biegniemy.
1: Ale rozmawiacie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych w tej sprawie.
2: Dokładnie tak. Jesteśmy w trakcie rozmów, jesteśmy czynnymi uczestnikami wszystkich komisji sejmowych, które dotyczą spraw strażaków ochotników. Pytał się pan, po co prawnik? Prawnik jest potrzebny w Sejmie między innymi, ponieważ prawnik się potrafi poruszać po tym. Więc żeby walczyć o interesy strażaków, no między innymi obecność takiego prawnika jest potrzebna.
1: A jak to się stało w ogóle, że pan wylądował w Ochotniczej Straży Pożarnej?
2: Szczerze? Z pasji? Nie, serio mówię.
1: Ale
2: ja w końcu w życiu wykonuję, i to teraz prywata będzie, tak? Ja w końcu w życiu robię to, co po pierwsze lubię i po drugie, co mi przynosi genialną satysfakcję. Proszę sobie wyobrazić, jaki to jest komfort. Pan redaktor na pewno to wie. Robić to, co się lubi, tak? Robić to dla kogoś, ponieważ no niestety, no ja mam we krwi tą misyjność, no jakby tutaj no nie poradzi. Jestem też nauczycielem akademickim, więc jakby no gdzieś tam mam tą misyjność w sobie i w końcu mogę po prostu oddać to, co mam najlepsze w sobie, wszystkie swoje zalety i swoją wiedzę dla ruchu strażackiego, który, no umówmy się, no to jest żywy pomnik naszej polskiej historii, tak?
1: Tyle lat i się trzyma.
2: Trzyma się i się będzie trzymać.
1: Dlaczego?
2: Dzięki ludziom.
1: Ludzie są najważniejsi.
2: Ludzie, tylko i wyłącznie.
1: I to mówi prawnik.
2: Tak.
1: Myślałem, że pan powie, że przepisy są najważniejsze.
2: Wie pan, jakbym siedział tu w todze, ewentualnie jak pan przyjdzie do mnie na wykład, to ja serdecznie zapraszam, ja panu tak powiem. Natomiast nie, przepisy nie są, nie, bo jakby, wie pan co, to nie, to zrobię panu mikrowykład. Prawo ma odzwierciedlać rzeczywistość. Ja tego uczę studentów na pierwszym roku. Tak? W związku z powyższym ja teraz jestem akurat po tej drugiej stronie, czyli ja właśnie chcę kształtować tą rzeczywistość po prostu. Tą rzeczywistość, żeby przede wszystkim, żeby ludzie, bo ostatnie badania nawet pokazują, tak? Strażacy to jest jedna z najbardziej zaufanych grup społecznych, tak? W związku z powyższym jakby na to zaufanie sobie zapracowali. I naszym zadaniem jako Związku Ochotniczych Straży Pożarnych jest wspomagać ich w tym swoim codziennym działaniu.
1: Czyli to jest taka tęsknota prawnika, no bo jeśli chodzi o prawników, to ciężkie chwile przeżywamy, widzimy. Podzieleni politycznie, to się wszystko przekłada na to, jak pracują sądy, na to, że jedne sądy mówią drugim sądom, że ich nie ma. No jest ciężko, jest ciężko. A jak się spojrzy w ogóle na wszystkie jakieś problemy, to w tle jest ustawodawstwo. To, jak skonstruowane jest prawo. I ta tęsknota do takiej romantycznej, prawdziwej, skutecznej historii, w której daje się coś konkretnie zrobić, zaowocowała tym, że został pan też strażakiem.
2: Tak. Tak, tak, no to jest doktor Judym, no po prostu to jest masakra, nie? Nie, ale jakby, wie pan, to jest ogromny komfort życiowy, żeby móc dokonać wyboru, tak? Czy ja chcę tu, czy ja chcę tu.
1: To prawda. To
2: więc
1: prawda.
2: Jakby ja dokonałem tego wyboru.
1: A proszę powiedzieć, czego życzyć strażakom w dniu święta, jeśli nas słuchają na przykład strażacy ochotniczycy?
2: Na pewno nas słuchają. Życzyć przede wszystkim sił, życzyć wytrwałości, życzyć człowieczeństwa, życzyć patrzenia na ludzi z całego serca. Dla wszystkich strażaków, którzy nas słuchają w imieniu prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Zarządu Wykonawczego, składam właśnie te życzenia. Wszystkiego co najlepsze.
1: A bardzo pana zmieniła straż?
2: Pyta pan mnie jako człowieka? Tak. Tak.
1: I czego się pan nauczył od strażaków?
2: Ofiarności. Bezinteresowności. To jest bezcenne w życiu. Żeby jednak zachować po prostu człowieczeństwo, tak? Bo jednak, tak jak pan sam redaktor przed chwileczką powiedział, no prawnicy to jest taka dosyć specyficzna grupa. To nie jest tak, że ja opluwam. Absolutnie nie. Bo będąc adwokatem, jakby poznałem absolutnie pełne spektrum i braci prawniczej i ten.
1: No nie, no poza tym dużo łatwiej jest krytykować prawników, niż się bez nich obyć, więc to jest też sprawa.
2: A mieć na pokładzie prawnika, no
1: dobry
2: to chyba
1: prawnik
2: dobrze,
1: to podstawa, no, no więc właśnie, no.
2: Chociaż aż pan się uczepił dzisiaj tego prawnika. No zamiast rozmawiać o strażakach, to pan o prawnikach. Dzisiaj nie jest dzień prawnika, tylko dzień strażaka.
1: Dzień strażaka.
2: Co to ma być?
1: A no. Jak się układają relacje między strażakami ochotnikami, a strażakami państwowymi, zawodowymi?
2: Bardzo często jest tak, że strażacy ochotnicy są pierwsi na miejscu zdarzenia. Znaczy nie bardzo często, no w większości wypadków tak jest, tak? Po prostu, bo remizy są nawet w malutkich miejscowościach. Na chwilę obecną te relacje są jak najbardziej dobre, poprawne. Jesteśmy, no dzisiaj świętujemy wspólnie Dzień Strażaka na Placu Piłsudskiego. No prosto od pana redaktora właśnie jadę na tak zwaną przebiórkę i jedziemy na Plac Piłsudskiego, tak?
1: I założy pan mundur?
2: Założę.
1: Pan ma stopień?
2: Proszę?
1: Stopień jakiś?
2: Nie.
1: Taki mundur po prostu.
2: Mundur założę strażacki.
1: To też najserdeczniejsze życzenia... Dla strażaków państwowych.
2: Też.
1: Tyle również. Samo powrotów, co wyjazdów.
2: Dokładnie.
1: No i mówiąc już zupełnie serio, to takie podziękowania za to, że są. Są strażacy państwowi, są strażacy ochotnicy. Jest na kogo liczyć w potrzebie. Dzięki.
2: Dziękuję serdecznie.
1: A naszym gościem był Ben Sasi, prawnik, adwokat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, też wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Czego pan tam uczy?
2: Proszę?
1: Czego pan tam uczy?
2: Akurat teraz kilku przedmiotów uczę, ale przede wszystkim podstaw prawoznawstwa.
1: Podstawy są ważne.
2: Tak.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Dobrego dnia.
2: Wzajemnie.

0: Frunie.
1: To jest powtórka audycji.
2: Razem z naszym gościem, pani minister Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceminister edukacji. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Mamy rozmawiać o maturach, ale jedno pytanie takie polityczne. Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji. I co pani myśli? Będzie nowa konstytucja?
3: To jest pytanie, czy będzie nowa konstytucja. No, prezydent chciałby, żeby była nowa konstytucja. Powołał radę zbieżną ze swoimi poglądami. My w tej radzie nie chcemy zasiadać. Tam jest taka propozycja, żeby przedstawiciele klubów parlamentarnych w tej radzie zasiadali, dlatego że po prostu prezydent wraz z tą radą dąży cały czas do jednego, to znaczy do zmiany ustroju w Polsce i do tego systemu prezydenckiego. Więc trudno w tej radzie, wie pan, panie redaktorze, szanowni państwo, rozmawiać o tym, co tak nas różni. No bo trzeba mieć jakiś punkt wyjściowy, wspólną siatkę pojęciową. Nie mówiąc już o tym, że można byłoby zacząć od przestrzegania bieżącej konstytucji i to byłoby takie bardzo znaczące. Nie widzę przestrzeni w tej chwili do negocjacji. Jakby nie widzę przestrzeni do dialogu ze strony prezydenta. To jest pozorny dialog. To jest propozycja pozornego dialogu, uwikłanie partii, które są w koalicji rządzącej, w narrację o tym, że dobry prezydent chce zmienić ustrój. Pojawiają się takie bardzo niefajne sformułowania podważające obecny ustrój konstytucyjny. Prezydent mówi, czy wolicie tego, który pochodzi z bezpośredniego wyboru, czy rząd. No ale ja przypominam, ta koalicja rządzi, ponieważ miliony osób oddały głosy na kandydatów czterech partii koalicyjnych. Więc ta narracja, ona już jest nieżyczliwa na wstępie, co tylko pokazuje, że to jest raczej takie zwabianie w pułapkę partii, które mają inną koncepcję niż prezydent. No bo co? Następuje koniec, prezydent proponuje, tak, swój ustrój oparty o prezydenta. I na koniec tej rady my mówimy, no nie, nam się to nie podoba. I on mówi, no cóż, nie doszło do dialogu. Nie doszło przez tą wstrętną opozycję do mnie, tak to nazwijmy. Ja uważam, podobnie jak Tolkien, że ten jeden, który wszystkich ma złączyć, pierścień, to nie jest najbardziej demokratyczny sposób sprawowania władzy. Oczywiście można mówić o tym, że każdy kraj ma swoją koncepcję ustrojową, ale nasza się już ukształtowała i teraz można dopuszczać jakieś zmiany, które wynikają ze zmiany stosunków społeczno-gospodarczych, prawda? Konstytucje ewoluują, ale ja przypominam też, że polska konstytucja miała bardzo dobry odbiór wśród konstytucjonalistów w Europie, na całym świecie. I te zmiany, które powinny iść z duchem czasu, to jest jedno, ale takie przewracanie stolika ulubione, jedno z ulubionych sformułowań ostatnich kilku lat, no wymaga też jakiegoś zwyczaju. My nie mamy takiego zwyczaju, nie mamy ugruntowanego takiego sposobu sprawowania władzy. Ja przypominam, że takie sposoby sprawowania władzy w międzywojniu kończyły się też próby dramatami narodowymi, więc
2: no ale to jakieś jest, wyjście z tego pata, że tam jedna władza blokuje drugą, może by się przydało, co?

0: Dlatego można myśleć o bezpiecznikach w konstytucji, żeby ona rzeczywiście była przestrzegana i żeby można było skutecznie egzekwować brak przestrzegania norm konstytucyjnych. Ale to są zupełnie inne pragnienia niż te, które niesie ze sobą prezydent i jego propozycje.
1: Na dziś nie widzi pani tam miejsca dla siebie.
0: Nie, to musiałaby być jakaś inna zupełnie rada, wspólnie
1: wiceministra
0: wybierana.
1: Wiceministra Paulina Piechna-Więckiewicz, lubi pani Tolkiena?
0: Lubię.
1: Z czego pani pisała maturę?
0: To może być dziwne, że lubię Tolkiena, bo on się bardzo kojarzy, jeśli ktoś jest znawcą Tolkiena albo po prostu lubi z nurtem chrześcijańskim. Natomiast rzeczywiście uwielbiam fantastykę. Więc
1: a z czego
0: Tolkiena
1: pani pisała maturę?
0: Z polskiego. Matematyka była nieobowiązkowa. Od razu odpowiem na to pytanie dla wszystkich nas hipokrytów, którzy nie musieli zdawać matury obowiązkowej z matematyki. Przyznaję się do tego. Uważam, że młodzi ludzie czują hipokryzję na kilometr i nie ma co w ten sposób z nimi rozmawiać. Kończyłam Brzmichowską w Warszawie, więc miałam zaliczone egzaminy z języka francuskiego wtedy, bo certyfikaty, więc zarówno pisemny i ustny język, nie musiałam go zdawać i zdawałam historię jako przedmiot dodatkowy.
1: A pamięta pani temat z polskiego?
0: Nie pamiętam, ale pamiętam, że zaryzykowałam i cytowałam Wojaczka i ten cytat, już nie pamiętam go dokładnie, ale był taki ryzykowny, bo zawierał, wydaje mi się, niezbyt cenzuralne słowa.
1: I co pani dostała z polskiego?
0: 4+.
1: No to bardzo ładnie. Teraz wyniki matur będziemy znać 8 lipca, komisja ogłosi, a proszę powiedzieć, jakie tematy dziś będą na maturze?
0: Nie wiem. Nawet gdybym wiedziała, to bym nie mogła powiedzieć, ale ja nie mam prawa wiedzieć. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że ja nie mam prawa wiedzieć, jakie są tematy.
1: To kto
0: na maturze
1: wie?
0: CKE, Centralna Komisja Egzaminacyjna. To jest instytucja, którą my nadzorujemy, no ale ona jest autonomiczna w kwestii właśnie tego, jak przeprowadzany jest egzamin państwowy. Na tyle autonomiczna w sensie prowadzenia tych egzaminów i tak dalej. Natomiast oczywiście egzamin państwowy wynika z przepisów, które ustala w trybie legislacyjnym przy pomocy różnych aktów prawa Ministerstwo Edukacji i Parlament. Natomiast rzeczywiście nie znam tematów.
1: Nic?
0: Nic, nie znam, ale naprawdę nie znam, żeby nie było pretensji.
1: A kto wymyśla te tematy?
0: Nie no, tutaj wymyślają eksperci.
1: A jak pani ocenia komisję?
0: Jak oceniam komisję? A cały czas gdzieś usprawniane są prace komisji egzaminacyjnych. W tym roku rzeczywiście komisja egzaminacyjna stoi przed nimi wielkie wyzwanie. Dlatego, że ten rocznik to jest blisko 345 tysięcy maturzystów i to jest dużo, dużo więcej niż w zeszłym roku, ponieważ do egzaminu maturalnego przystępują podwójne roczniki. Zresztą czeka to też moją córkę w przyszłym roku, starszą Anię, więc to jest wielkie wyzwanie zarówno dla komisji, dla szkół, dla tych wszystkich, którzy zajmują się organizacją egzaminów, będą je sprawdzać, ale też oczywiście dla uczniów, uczennic, rodziców, ponieważ jest to stres też związany z naborem na studia, które też uczelnie oczywiście nie należą do naszego imperium, tak, bo jest to Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poza tym uczelnie też operują w ramach autonomii, no ale przygotowują się też na napływ studentów, uruchamiają dodatkowe kierunki, trochę zwiększają liczbę miejsc, zgodnie z ich zapowiedziami rektorów. Także to będzie taki tak trudne wyzwanie w tym roku i w przyszłym.
1: A z czego wynika ten wzrost liczby absolwentów?
0: No właśnie z tej reformy, która zakładała, że 6-latki pójdą do szkół. Z niej zrezygnowano w pewnym momencie, no ale zostawiła te roczniki w takim właśnie momencie, w którym po prostu jest ich więcej, dużo więcej zdających.
1: Czyli to jest taki trochę...
0: To są dziesiątki tysięcy. To jest
1: teraz taki
0: dużo.
1: Wypadek przy pracy.
0: No nie nasz, od razu powiem. Wiem, że to polityków ulubione sformułowanie, ale no Powiem inaczej, gdyby rzeczywiście ta reforma była krocząca, została utrzymana, no to powoli byśmy z tego no wychodzili. No, zrezygnowano z niej, więc też tak, no, następne roczniki już tak nie będą wyglądały. No, każda reforma niesie za sobą, no ta musiała przynieść tego rodzaju efekt, no bo ten efekt też widzieliśmy przy egzaminie ósmych klas.
1: To jest drugi rocznik maturzystów, który będzie zdawać egzaminy na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej, a nie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, tak, które wprowadzono w związku z pandemią.
0: Tak, ale o 20% zostały też te podstawy zredukowane, w związku z czym gdybyśmy utrzymali te przepisy, które miały wchodzić po COVID-zie, to ten egzamin byłby dużo, dużo bardziej obciążający. Więc wbrew pozorom, myślę, że oczywiście perspektywa maturzysty jest obecna, aktualna, więc nie musi tego doceniać, ale my pilnowaliśmy tego, żeby właśnie te egzaminy nie były tak porażająco obszerne, jak to było planowane i weszłoby w życie zaraz po COVID-zie.
1: A to dobrze, że obowiązuje tak zwana odchudzona podstawa?
0: No ta odchudzona podstawa, ale na egzaminie czy że w ogóle ją odchudzaliśmy? Nie, no dobrze, dlatego że od lat skarżono się na to, że nauczyciele nie potrafią, może nie potrafią, nie nadążają z realizacją materiału, ale przede wszystkim też ze względu na to, że wiele rzeczy w tym materiale po prostu jest niepotrzebnych z punktu widzenia pewnych etapów edukacyjnych. Dlatego też reforma Kompas Jutra. Tak, my zmieniliśmy teraz podstawy programowe, które oczywiście w egzaminach odzwierciedlenie będą miały dopiero w latach 2031-32. To jest ten rok szkolny, w którym będzie zmieniać się egzamin ósmych klas i matura. Tak, żeby dotyczył rzeczywiście tych, którzy pójdą już nową ścieżką programową, żeby było bardziej praktycznie, żeby było więcej możliwości nauczenia, jak się uczyć, na przykład w językach, tak, żeby było mniej tych wszystkich czasów, trybów, którymi nawet autochtoni żyjący w krajach, dla których język jest naturalny, nie używają ich na co dzień, a nas uczy się tego w szkołach, za to gorzej mówimy po prostu, tak? A to jest w języku kluczowe, czy umiemy się porozumieć. I różne takie zmiany, łącznie z nowymi przedmiotami, mają służyć upraktycznieniu też tej edukacji, bo w PiS-ie tej 2018-2022, mimo że Polska troszeczkę spadła w wynikach, na przykład z nauk matematycznych, przyrodniczych, to mimo wszystko jest na wysokich miejscach, więc jeśli chodzi o poziom edukacji, my mamy wysoki w Polsce poziom edukacji, ale jeżeli chodzi o dobrostan uczniów, poczucie przynależności do szkoły, czy odpowiedź na takie pytanie, czy umiejętności, wiedza, którą nabywasz w szkole, przyda ci się w życiu codziennym, w przyszłości, no to jesteśmy na jednym z naprawdę ostatnich miejsc. Nasi uczniowie mają takie przekonanie, że polska szkoła nie buduje tych kompetencji, tej wiedzy, tego zasobu, który przyda im się, pomimo tak wysokiego poziomu edukacji, który przyda im się w przyszłości.
1: Słuchałem gdzieś w weekend byłego kanclerza Niemiec, Scholza, i on mówił między innymi: byliśmy krajem inżynierów, teraz jesteśmy krajem prawników. A wy w ogóle zadajecie sobie w ministerstwie takie pytanie, co zrobić, żeby było więcej inżynierów?
0: Tak, zadajemy sobie takie pytania. No, one dotyczą na przykład matematyki, prawda? Mamy nawet taki instrument, umowę z Politechniką Warszawską, narzędzie, które ma wspierać naukę matematyki. No właśnie zmieniamy też podstawę programową tak, żeby to doświadczenie edukacyjne, przyroda w klasach 4-6 w wymiarze 3 godzin z możliwością właśnie tych 2 godzin w bloku żeby dzieci uczyły się przez doświadczenia, przez praktykę, żeby też je bardziej zachęcić do tych przedmiotów, takich jak chemia, fizyka.
1: Które znów są potrzebne.
0: Które są, myślę, że zawsze były potrzebne i każde państwo musi pilnować, żeby nie rozwijać się na potrzeby aktualnego rynku pracy, bo jak widzimy, to może być bardzo zgubne, dlatego że dzisiaj rozmowy o przyszłym rynku pracy mówią o tym, och, przynajmniej 50% zawodów zniknie, tak, z mapy zawodów. Więc ta edukacja musi być elastyczna, musi być płynna możliwość przechodzenia z jednego modelu edukacyjnego w drugi. Te wszystkie strategie edukacyjne muszą brać to pod uwagę. Oczywiście strategie edukacyjne nie mogą przygotowywać tylko pod rynek pracy. To jest kwestia kształtowania postaw obywatelskich w dzisiejszym świecie, w którym no, mamy gdzieś jakieś kryzysy związane z postrzeganiem demokracji, ustrojów, które zdążyły się ukształtować. Odporności na dezinformację, na zjawiska, które nie były dla nas ważne, nie były istotne, nie widzieliśmy takich ich skutków i nie miały takich instrumentów, jak na przykład moja szkoła w latach 90., tak?
1: A matura jest potrzebna? Właśnie do czego jest potrzebna?
0: To jest ta dyskusja, odkąd tak, ona jest w takiej formie i decyduje o tym, de facto, na jakie studia się dostajemy. Ważna jest też jako egzamin państwowy. Wszyscy zdajemy ten sam egzamin, tak? Który daje te same szanse, bez względu na to, w którym miejscu go zdajemy, żeby dostać się na studia. A kolejna sprawa to jest kwestia monitorowania też kompetencji, osiągnięć młodych ludzi przez system, tak żeby on mógł też uczyć się od nich, od ich umiejętności.
1: A studia są potrzebne?
0: Oczywiście, że są potrzebne. To znaczy, ja myślę, że są potrzebne, żeby rozwijać się w określonych zawodach. Nie są konieczne do tego, żeby rozwijać się, kształtować swoją tożsamość w oparciu o zawód, który studiów nie wymaga. Jest wielu ludzi, którzy są świetnymi fachowcami, nie mają ukończonych studiów. To nie jest jakby konieczność. Jeżeli pyta mnie pan redaktor, czy studia są potrzebne, dla wielu osób będą potrzebne, bo są niezbędne, żeby wykonywać prawidłowo swój zawód, albo są wstępem do zawodu, tak jak na przykład prawo, później aplikacja, medycyna, specjalizacja.
1: Inżynier.
0: Inżynier, ale są zawody, mamy wspaniałe szkoły branżowe, mamy wspaniałe technika. One nie wszystkie muszą prowadzić na studia, za to mogą prowadzić do satysfakcjonującego życia, dobrych zarobków.
1: Pytam, bo teraz często ludzie nie kończą studiów, tylko na przykład poprzestają na licencjacie, bez tytułu magistra.
0: Tak, dlatego, że w części zawodów można pracować studiów nie mając, bądź właśnie dysponując na przykład licencjatem, bądź innym rodzajem kształcenia. Myślę, że to nie jest problem. Zawsze najważniejsze dla państwa musi być monitorowanie jakości dostępnych usług w edukacji, w szkolnictwie wyższym i też budowanie możliwości rozwijania się ze względu na potrzeby rynek pracy, ale również innych swoich kompetencji jako ludzi. Po prostu.
1: To czego pani minister życzy maturzystom? Bliskim też, rodzinom, opiekunom?
0: Połamania długopisów, mniej stresujcie się. Stres utrudnia zdawanie egzaminów. Zastanówcie się, zwłaszcza pod koniec pisania pracy, co chcecie powiedzieć. Sprawdźcie sobie wszystko na spokojnie. Zostawcie sobie te kilkanaście minut. Na początku rozpiszcie sobie to, co chcecie powiedzieć, ale też, żeby nie zajęło wam to brudnopisie dużo czasu. Przede wszystkim nie stresujcie się, to jest ważny egzamin, ale wasze życie to coś więcej niż tylko egzaminy, naprawdę.
1: A jak pani sobie radziła ze stresem na takich egzaminach?
0: Przed egzaminem w 8 klasie, które były wtedy egzaminami zewnętrznymi. To znaczy trzeba było przyjść do szkoły, w której się zdawało, ja zemdlałam przed historią. Więc ja naprawdę, kochani, wiem, co to jest stres.
1: Ja schudłem chyba jakieś 12 kilo przed tym.
0: Przed maturą też się bardzo stresowałam. To jest, ale posłuchajcie, przed wami najdłuższe wakacje. Być może ostatnie takie waszego życia. Więc pamiętajcie o tym, pisząc egzaminy, odpowiadając ustnie, że przed wami fantastyczne życie, fantastyczny czas, pełen wyzwań i możliwości.
1: Egzamin jest ważny, ale życie jest ważniejsze.
0: Oczywiście, że życie jest najważniejsze. Bliscy, miłość, przyzwoitość, lojalność.
1: Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceminister czy wiceministra edukacji. Kłaniam się, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dobrego wszystkiego.
0: Dobrego.
1: No i trzymamy kciuki za maturzystów, maturzystki. Wyniki kiedy?
0: W lipcu jakoś tak.
1: 8 lipca.
0: Tak.
1: Dzięki.
0: Dzięki.

0: To jest powtórka audycji.
1: Nasi goście, komentatorzy, jest z nami Agaton Koziński, Polska The Times.
2: Dzień dobry.
1: Jest Marcin Piasecki, Rzeczpospolita i Parkiet. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I Mikołaj Wójcik, analityk, który utknął w korkach. Dzień dobry.
4: No tak, dzisiaj moją nieobecność zawdzięczałem maturzystom z chmury, którzy genialnie zdążają na stadion Legii, żeby napisać maturę. Życzę powodzenia.
1: A bo tam wielki namiot i takie pisanie pod namiotem. A gdzie wy pisaliście maturę? Jak ją wspominacie? Czy była ważna, Agaton?
2: Znaczy była ważna, bo to jest potężny stres i taki właśnie pierwszy poważny stres życiowy i w tym sensie już takim nawet tam merytorycznie to pewnie dzisiaj to wspominam jako stosunkowo proste wyzwanie, no ale 19-latkowi ciężko to wyjaśnić, że w życiu będzie miał trudniejsze rzeczy i jako taki etap życia rzeczywiście ten egzamin dojrzałości bardziej w kategoriach właśnie emocjonalno-psychologiczno-osobowych niż w kategoriach merytorycznych, ale absolutnie ten termin jest cały czas aktualny.
1: I przydała ci się ta matura?
2: No tak, no bo ją zdałem. Bez niej, bo jakbym nie zdał, to bym dzisiaj tu nie siedział.
1: Mikołaj.
4: Ja pisałem w liceum imienia Miguela de Cervantesa i bardzo dziękuję wszystkim nauczycielom, dzięki którym ją zdałem, bo bardziej dzięki nim niż dzięki sobie. Ale matura była takim przystankiem na drodze do dorosłości. Oczywiście zgadzam się z Agatonem, gdyby nie ona, to wielu rzeczy by się w życiu nie osiągnęło i chyba kiedyś było jednak inne podejście do tej matury niż dzisiaj. Dzisiaj chyba jest to łatwiej zdać mimo wszystko. Takie podejście mam, rozmawiam z maturzystami, to mówią, zdać to proste pytanie, tylko jak. No u nas jednak pytanie było, jak zdać, a nie na ile procent, więc no, kiedyś było inaczej.
2: A ja zapomniałem dodać, ja zdawałem maturę w Małachowiance, słynnym liceum imienia Stanisława Małachowskiego w Płocku, najstarsza istniejąca szkoła w Polsce, założona w 1180 roku. Plejada gwiazd ją ukończyła i mam być zaszczyt być również w tym szeregu osób, które stamtąd przyniosły egzamin dojrzałości. Wybitna szkoła, polecam.
1: I Marcin?
3: No tak, ciężko coś dodać, no tylko może dodam, że to było Liceum Górskiego w Warszawie, wówczas mieszczące się na Młocinach, no też dzięki nauczycielom, dzięki też moim koleżankom i kolegom, no jakoś tutaj to wszystko poszło, mobilizowali mnie na różne sposoby. Ale z drugiej strony, no sobie przypominam, jakie to były czasy. I to były czasy, no po pierwsze, no jeszcze dosyć no kończący się PRL, no może w ten sposób. Czasy bez telefonów komórkowych, bez smartfonów. Pierwsze się pojawiły jako takie no, rarytasy, komputery osobiste o bardzo ograniczonych z możliwościach. Na ulicach królowała produkcja z demoludów, w tym z Polska. No i cóż, no, były kartki na benzynę. No, zmieniło się trochę w tym kraju.
1: Trochę się zmieniło. A pan prezydent chce zmienić konstytucję i powołał taką specjalną radę właśnie do spraw zmiany tej konstytucji. I co będzie z tej rady, Agaton?
2: Pytanie moim zdaniem, słuchałem uważnie tego wystąpienia wczorajszego prezydenta i w dużej części z jego diagnozą się zgadzam. Z jednej strony rzeczywiście doszliśmy do momentu, gdy instytucje państwowe stają się w dużej mierze dysfunkcjonalne, no bo konia z rzędem temu, kto dokładnie powie, na jakim etapie dzisiaj jesteśmy z Trybunałem Konstytucyjnym, jakby nie patrzeć, najważniejszej chyba instytucji, czy jednej z najważniejszych instytucji, najważniejszych w kategoriach interpretacji prawa instytucji w Polsce, podobnych instytucji w stanie rozkładu, częściowego rozkładu, paraliżu, imposybilizmu, pogrążenia się w niemocy, można by wymieniać. No i w tym sensie aż się prosi o tego naprawienia, tego jest tak dużo, że rzeczywiście przydałaby się konstytucja nowa. Z jednym się zasadniczo z prezydentem nie zgadzam. On tam mocno wrzucił, że musimy wybrać, który ośrodek, czy prezydencki, czy kanclerski sprawuje u nas władzę. To akurat nie jestem przekonany, gdybym myślał o nowej konstytucji, w jaki sposób bym ten model zachował, bo on jest unikatowy w skali świata i wydaje mi się, że do polskiej specyfiki pasuje, ale to już tam jest kwestia może bardziej szczegółowa, natomiast kwestia najważniejsza, to co powiedział prezydent, że mamy moment konstytucyjny. No i tutaj będę z nim głęboko polemizował. Moim zdaniem absolutnie nie mamy momentu konstytucyjnego. Moment konstytucyjny, znaczy mamy moment konstytucyjny w kategoriach tego, co powiedziałem przed chwilą, w kategoriach instytucjonalnych. Rozkład obecnych instytucji jest tak daleko posunięty, że uporządkowanie tego na nowo jest niezbędne. Natomiast moment konstytucyjny zakłada też moment polityczny, a w Polsce ani nie ma żadna partia czy żadne środowisko polityczne zdolności do stworzenia wokół siebie większości, do zmiany konstytucji, ani dzisiaj nie ma wśród Polaków ciśnienia, żeby jakiemuś środowisku politycznemu dać większość potrzebną do zmiany konstytucji. Ja rozumiem, że prezydent to mówi w kontekście przyszłorocznych wyborów, że on w jakiś sposób swoimi możliwościami, swoją popularnością będzie starał się, zachęcał Polaków do tak, żeby tak pogrupowali partie polityczne, żeby ta większość konstytucyjna dała się znaleźć, żeby uruchomić dyskusję w kampanii wyborczej o tej konstytucji. No ale na rok przed wyborami, czy półtora roku przed wyborami, póki co nie widzę, że ten pomysł chwytał.
1: Marcin Piasecki.
3: No właśnie, i tutaj ciągnąc może trochę myśl Agatona, no to jest tak, że po prostu ośrodek prezydencki, a nawet wcześniej to się pojawiło, no po prostu uruchomił narrację, tak? Narrację taką, że komuś z dotychczasową konstytucją jest coś nie tak, że trzeba zmienić, że trzeba wypracować nową konstytucję, bo ta dotychczasowa coraz mniej się nadaje. I na tym etapie moim zdaniem przede wszystkim o to chodzi. Przecież wiadomo, że w obecnej konfiguracji politycznej realne wprowadzenie nowej konstytucji jest niemożliwe. Być może Karol Nawrocki zrobi coś takiego, że zyska tego rodzaju popularność, że popierane przez niego ugrupowania no jakąś większość konstytucyjną po wyborach zdobędą, ale wydaje się to bardzo, ale to bardzo mało prawdopodobne. Natomiast z jednym się dosyć mocno nie zgadzam z Agatonem, mianowicie w tym, że jakoś ta konstytucja funkcjonowała przez blisko 20 lat i nie było większego problemu. Nie było większego problemu z Trybunałem Konstytucyjnym, z innymi instytucjami, organami państwa. Owszem, pojawiały się pewne delikatne momenty, kiedy no, wydawało się, że konstytucja jest nieprecyzyjna, ale to się zdarza wszędzie, po prostu wszędzie. Natomiast no, nic złego się nie działo. I jakimś takim dziwnym trafem w momencie, kiedy prawica, kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, kiedy prezydentem został Andrzej Duda, teraz Karol Nawrocki, no to okazuje się, że istnieje głęboki problem konstytucyjny. I może, gdyby szukać winnych, to nie jest to wina konstytucji, tylko jest to wina no, tej części klasy politycznej, która konstytucję w pewnych momentach wręcz łamała, ale ignorowała, lekceważyła, próbowała obchodzić i wówczas, no to przepraszam bardzo, ale żadna konstytucja na świecie po prostu tego nie wytrzyma. No nie da się zadekretować po prostu wszystkiego.
2: Ja mogę słowo polemiki, bo to jest jednak warte to podkreślenia, bo po pierwsze, to ta prawica, która rzekomo zezłomowała tęże konstytucję, nie wzięła się z kosmosu. To nie są Marsjanie zrzuceni nadprzyrodzonymi siłami na powierzchnię Polski i przejęli tam władzę metodą kosmicznego przewrotu stanu, tylko to są ludzie, którzy wygrali wybory absolutną większością. Dwukrotnie samodzielna większość, 43% poparcia dla PiS-u 2019 roku, najlepszy wynik wyborczy czy jakiejkolwiek partii politycznej po 89 roku. To się nie wzięło znikąd, a wzięło się stąd, bo właśnie ta zmiana 2015 roku, no bo wtedy tak zwani obrońcy konstytucji zostali odsunięci od władzy, bo ludzie widzieli, że ta konstytucja zwyczajnie blokuje pewne możliwości odświeżania systemu. Przykład pierwszy z brzegu, chociażby afera reprywatyzacyjna, z którą absolutnie nikt nie umiał sobie poradzić i nagle cały system państwa był sparaliżowany, czy gmeranie przy Trybunale Konstytucyjnym, którą rozpoczęło, przypomnę, i to z pogwałceniem, co przyznał potem Trybunał Konstytucyjny, konstytucji właśnie w 2015 roku, poprzednia jeszcze większość parlamentarna. Także to nie jest tak, że konstytucja przeszkadzała tylko jednej stronie, tylko przeszkadzała obu stronom. Co więcej, mamy rok 2026, w 2023 roku tak zwani obrońcy konstytucji odzyskali władzę i nic właściwie nie zrobili, żeby te instytucje naprawić. Widać wyraźnie, że nie są za bardzo w stanie wypracować jakiegokolwiek kompromisu. Tutaj uwaga prezydenta, jeszcze raz go cytuję z wczoraj, on zwrócił uwagę, że w konstytucji 3 maja wpisano, że po uchwaleniu konstytucji 25 lat później ma się powołać Sejm Konstytucyjny, który miałby dokonać przeglądu przyjętej ustawy zasadniczej, żeby ją update'ować do aktualnych ustaleń. Być może rzeczywiście prezydent właśnie to wskazuje, że takie okresy 25-letnie wydają się być może naturalne. Moim zdaniem konstytucja ta jest bardzo ciężka do obrony, bo nikt zwyczajnie nie jest w stanie jej obronić i wcześniej coraz częściej służy tylko i wyłącznie jako taki listek figowy do przysłaniania pewnych działań politycznych, a polityka się toczy zupełnie gdzieś indziej. Moim zdaniem problem z momentem konstytucyjnym jest taki, że nie ma politycznego momentu konstytucyjnego. On pewnie nadejdzie. Pytanie, czy to będzie rok 1927, czy trochę później.
1: Mikołaj Wójcik, co ważnego wczoraj powiedział prezydent?
4: No to ja chciałem zwrócić uwagę na dwa elementy wystąpienia pana prezydenta. Po pierwsze, zasadniczy. Pan prezydent nie jest komentatorem sceny politycznej, ani doktorem politologii, żeby diagnozować stan konstytucji i jej wykonywania w Polsce. On jest jej wykonawcą i strażnikiem. W związku z czym, jeżeli popatrzymy sobie na rok prezydentury prezydenta Nawrockiego, to widzimy na przykład to, o czym dzisiaj pisze Rzeczpospolita na swojej pierwszej stronie. Prezydent zwleka z powołaniem prezesów Sądu Najwyższego. To prezydent paraliżuje instytucje państwa, a nie konstytucja. Bo konstytucja wyraźnie mówi, jak się powołuje prezesa Sądu Najwyższego. To prezydent tego nie robi.
1: Rzeczpospolita pisze, że polityka paraliżuje pracę Sądu Najwyższego.
4: Oczywiście wiadomo, polityka, no bo tam jeszcze potrafią jest kontrasygnata, zawsze wszystko da się zrzucić na politykę, ale polityka są konkretni ludzie. To, o czym mówi Agaton, to są konkretni ludzie. To nie konstytucja komuś. To nie konstytucja przeszkadza. Konstytucja jest od tego, żeby przeszkadzać. Konstytucja jest od tego, żeby stawiać politykom granice. A to, że politycy nieustannie testują granice każdego prawa, a to, że nie tworzą na podstawie tej konstytucji skutecznych instytucji, to nie jest wina konstytucji. A druga kwestia, która bardzo mocno wybrzmiała we wczorajszym wystąpieniu prezydenta, o której jeszcze tu nie wspomnieli jeszcze, to jest rok 2030. Otóż powiedzmy sobie szczerze, po co Karol Nawrocki wrzuca temat konstytucji, jakiejś rady konstytucyjnej? No po to, żeby mieć jakiś temat na kampanię 2030 roku, żeby mieć ją na czym zbudować. No potencjalnym kontrkandydatem Karola Nawrockiego w wyborach za już 3,5 roku jest pewnie Jarosław Sikorski. Jarosław Sikorski, o którego aktywności w polityce zagranicznej na przykład, no słyszymy niemal codziennie. Jarosław Sikorski, który pewnie będzie też, jako też były minister obrony, mówił i o sejfie, i o różnych innych programach. Co przeciwko niemu przedstawi Karol Nawrocki? Jakbyśmy spojrzeli sobie na ten już niemal rok prezydentury, co Karol Nawrocki ma opowiedzieć o sobie i jeszcze przebić swojego kontrkandydata? No to wymyślamy projekt konstytucji. A jeszcze warto zwrócić uwagę na historię. Nigdy nie było tak, że konstytucję, która była przyjmowana, pisał ktokolwiek poza Sejmem, czy poza Zgromadzeniem Narodowym, jak było w końcu miało miejsce w 1997 roku, po tym jak został reagowany Senat. W związku z tym, dlaczego? Dlatego, że konstytucja musi powstawać wykuwać się w kompromisie wielu sił. Jeżeli sobie odświeżymy historię lat 91-97, kiedy powstawała ta konstytucja, którą obecnie mamy, tam nawet większość parlamentarna, która miała wszystko poza jedną rzeczą, nie była w stanie sama uchwalić konstytucji, bo do tego potrzeba 2/3. Tam bardzo duży był udział zewnętrznych sił pozaparlamentarnych, uznanie, że w całym parlamencie nie ma wszystkich, którzy powinni w tym dialogu brać udział. A co robi pan prezydent? Pan prezydent powołuje radę chyba 8 prawników. Jakie ma być ich umocowanie konstytucyjne? Co z tego, że oni napiszą tą konstytucję? Z tego, że się napracują i napiszą projekt konstytucji, co z nim dalej? Jaka jest droga? No to jest tylko i wyłącznie przygotowanie kampanii wyborczej za 4 lata.
2: Przepraszam, ja muszę jedną rzecz spostowania. Ja się źle czuję w takiej trochę roli, no bo wychodzę na to, że staję się rzecznikiem prezydenta, ale też nie mogę takich komentarzy patrzących na jedno oko puszczać mimo uszu. Redaktor Wójcik zauważył, że prezydent blokuje nominacje dla sędziów Sądu Najwyższego. Na przykład nie zauważył, że większość parlamentarna przez ponad rok bojkotowała wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego, udając, że nie ma sensu ich wybierać. Zachowajmy proporcje. Takie są standardy funkcjonowania funkcjonowania dzisiaj w realiach politycznych, możemy na tym załamywać ręce, czy to jest dobrze, czy źle, nie zmienia to faktu, że tego rodzaju faule popełniają regularnie obie strony i obie strony czują, że hulaj dusza piekła nie ma nad nimi żadnego porządku i moim zdaniem w tym porządku, jaki istnieje obecnie, tego bałaganu okiełznać się nie da, dlatego właśnie akurat pod względem ustrojowym nowa konstytucja to nie jest zły pomysł.
1: A czy pojawi się jakaś kolejna strona, fenomen Łatwoganga i stworzonej przez niego akcji charytatywnej wyznacza nowy standard komunikacji, pisze Agaton w Polsce The Times i w związku z tym pyta, kto stworzy wiralową partię protestu, która, jak rozumiem z tego tekstu, miałaby powstać na jakiej zasadzie?
2: Czyli na zasadzie dokładnie takie, jak i wcześniej powstał ruch Kukisa, ruch Palikota, Nowoczesna, Polska 2050, czy wreszcie Trzecia Droga.
1: A jaki to ma związek z Łatwogangiem i tym, co się wydarzyło z tą wielką zbiórką?
2: No w tym sensie, to jest moja teza właśnie, że metody wiralowe zmieniły się metody komunikacyjne. Kiedyś Ryszard Petru, żeby jego Nowoczesna zaistniała, musiał krążyć po najważniejszych telewizjach i radiach, stacjach radiowych informacyjnych, żeby sprzedać swoją partię i żeby ludzie dotarli do informacji. Dzisiaj już nie trzeba krążyć po stacjach telewizyjnych i radiowych, żeby zaprezentować swoją nową partię. Dzisiaj trzeba uruchomić falę poparcia w internecie. I to, co zrobił Łatwogang, właśnie to, że kompletnie, no to ja, moje ulubione pytanie wszystkich pytam, w którym dniu zbiórki Łatwoganga ludzie złapali, że on te pieniądze zbiera. Ja na przykład złapałem dopiero w 7, co jednoznacznie sugeruje, że jestem ze średnio starszego pokolenia, bo im ktoś młodszy, tym wcześniej dowiadywał się o tej zbiórce. Sztuka mobilizowania w internecie dzisiaj jest absolutnie najważniejszą umiejętnością polityczną, zwłaszcza przy okazji takich partii antysystemowych, partii protestu, partii kontestujących status quo. Platformy i PiSu, one się nie przewrócą, one mają zbyt stabilne poparcie, wielopłaszczyznowo, na wielu poziomach rozciągnięte.
1: Czy technologia rozsadzi polaryzację?
2: Nie rozsadzi, no ruch Palikota rozsadził, czy ruch Kukiza rozsadził, Nowoczesna rozsadziła, Trzecia Droga nie rozsadziła, żadna z tych partii nie rozsadziła systemu, ale w pewnym miały swoje 5 minut, swoją rolę polityczną odegrają, odgrywają cały czas. Trzecia Droga w końcu cały czas istnieje. I jeszcze jedna, to jest ważny element, może ten w tym tekście źle go wybiłem za słabo, bardzo ważna zmiana w przepisach wchodzi. 17 lutego 2027 roku będzie można składać podpisy pod listami poparcia dla partii politycznych, takie, co się zbiera te podpisy przed wyborami. Znają państwo tą scenę, stoi stolik, 3 osoby mają flagi swojego ugrupowania i proszą o podpisy. To teraz te podpisy będzie można składać przez M-Obywatela. Czyli to będzie łatwiejsze, prostsze, dosłownie takie właśnie w logice scrollowania jednego kliknięcia możliwość. Uruchomienie wiralowej kampanii tele właśnie łącznie z QR kodem, kliknij nasz QR kod i podpis będzie złożony, to jeszcze przyspieszy i jeszcze bardziej ucyfrowi wszelkiego rodzaju protesty polityczne, dlatego właśnie ta moja teza, że dzisiaj nowa partia protestu nie powstanie w stylu ruchu Palikota. Palikot był pierwszy i on wyznaczył pewien standard i Szymon Hołownia szedł standardem wyznaczonym przez Janusza Palikota. Dzisiaj moim zdaniem w 2027 roku standardem jest to, co wyznaczył swoim ruchem społecznym Łatwogang. Nie twierdzę, że Łatwogang wejdzie do polityki, proszę tego absolutnie nie mieszać, ale moim zdaniem standard komunikacji wyznaczył.
1: Wiral to treść najczęściej zabawna, która na krótki czas zdobywa dużą popularność i szybko rozprzestrzenia się w sieci. Mikołaj Wójcik, czy wiral zmieni polską politykę? Jak bardzo?
4: Ja myślę, że Grzegorz, definicja, którą przeczytałeś, dokładnie odpowiada na twoje pytanie. Na krótki czas. A polityka jest czymś, co trzeba zbudować struktury, zebrać podpisy. No, zwyczaj od odbijania podpisów na listy do samych wyborów mija prawie pół roku. Pół roku żaden wiral tyle nie przetrwał, poza chyba jakimiś legendarnymi wiralami, które po prostu co jakiś czas wracają na zasadzie, a pamiętacie to sprzed 10 lat. Nie da się zbudować tak polityki w internecie, nie da się zbudować polityki bez struktur, bez ludzi. Czy partia protestu jakaś powstanie? Ja mam wrażenie, że większość partii w Polsce to są partie protestu. Najczęściej protestują, że nie są władze. A i wtedy ludzie za nimi są, bo ludzie generalnie, my Polacy mamy taki gen protestu w sobie, ale nie mamy jednego zasadniczego genu, który na przykład widać, kiedyś dyskutowaliśmy sobie w redakcji o tym, na przykład na poziomie trójek klasowych i rad osiedla. Nie mamy genu partycypacji.
5: bardzo chętnie protestujemy przeciwko czemuś, podpisujemy listy protestu, tak, sprzeciwiamy się absolutnie, głosujemy na partie opozycyjne zazwyczaj, kiedy są w opozycji, ale nie mamy genu partycypacji, czyli jak ktoś powie, to wejdź do polityki. Co, ty to nie dla mnie. To wejdź do Radosiedla, nie, są lepsi. To wejdź do Trójki Krasowej. Nie, ja nie mam czasu. To jest niestety problem nasz, ale protest mamy w genach absolutnie od zawsze.
1: Ale pytanie, które stawia Agaton przy tych wszystkich zastrzeżeniach Mikołaja jest takie, czy przed wyborami może zdarzyć się coś takiego, co w ogóle zatrzęsie internetem i w wyniku tego wyłoni się jakaś nowa siła polityczna, która powstanie w zupełnie inny sposób niż dotąd te siły polityczne powstawały? I czy to w ogóle nie jest otwarcie na świat, w którym no, młodszy wyborca właśnie tak żyje, a nie tak jak opowiada Mikołaj, że długo, że struktury, że partia, że to już jakby...
3: Chwileczkę. To znaczy, wydaje mi się, że to jest tak, że... No po pierwsze, polska polityka jest na tyle nieprzewidywalna, że mogą się wydarzyć najróżniejsze rzeczy. Dlatego też jestem, wracając do Karola Nawrockiego, dosyć sceptyczny z taką tezą, że to te kwestie konstytucyjne to jest jeden z podstawowych elementów budowania narracji przez Nawrockiego pod kątem przyszłych wyborów prezydenckich. Do tych wyborów jeszcze jest mnóstwo czasu. To może być jeden z elementów, ale mam też takie wrażenie, że trochę prezydent stworzył tę radę i te pomysły tak na wszelki wypadek. Żeby były. Jak się przydadzą, to je wyciągnie z jakiegoś lekkiego ewentualnie przykurzenia, lekkiego zapomnienia, bo może się to w którymś momencie okazać przydatne i aktualne. Natomiast wracając do kwestii wiralowości polskiej polityki. To, o czym mówisz, ten scenariusz, że ktoś się pojawi przed wyborami, kto będzie w stanie mistrzowsko wykorzystać
1: tak
3: technologię.
1: Łatwo ganga, nie?
3: No, nie da się tego wykluczyć, ale jeżeli miałbym już coś obstawiać, to raczej taki model hybrydowy. To znaczy kwestie, no, w jakimś sensie no, partii, która no, jakoś tam działa tradycyjnie. Na przykład, no, nie zapominajmy o tym, że bardzo ważne, i to nie tylko w polskiej polityce, są kwestie takiego osobistego spotkania z wyborcami. Te słynne, nie wiem, Końskie i tak dalej, no tego rodzaju historie odgrywają, być może trochę paradoksalnie, rolę w polityce i to rolę dużą, mimo tych wszystkich najnowocześniejszych technologii, którymi dysponują.
1: Modzior tak wygrał wybory, że
3: no
1: wszędzie
3: tak, tylko tam była jeszcze problem akurat mediów, tak? No. Zablokowanych mediów, on nie mógł prowadzić w sposób normalny, standardowy kampanii wyborczej.
1: Osobiście i
3: tak
1: wygrał.
3: Jest. Aczkolwiek no, u nas też to jeżdżenie no, przynosi polityczny skutek. Natomiast jeżeli znajdzie się partia, która z jednej strony działa w sposób tradycyjny, a z drugiej strony właśnie potrafi wykorzystać tę wiralowość w odpowiednim momencie,
1: to może się coś zmienić.
3: Tak, no proszę zauważyć, że jakiś tam element sukcesu wyborczego Konfederacji no, był związany właśnie z tym, że z jednej strony Konfederacja działała stacjonarnie, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o kwestie, nie wiem, zasięgów w różnych mediach, czy też pseudomediach społecznościowych, to całkiem dobrze wypadało. No
1: Marcin Piasecki, Agaton Koziński, Mikołaj Wójcik, bardzo wam dziękuję.
2: Dziękuję, do widzenia.
1: Nie wiem, czy wiecie, że Bartek Sobczyk, który za chwilę przedstawi nam wiadomości, ma dziś urodziny, proponuje 100 lat, niech żyje nam.
2: I jego wiadomości.
1: Grzegorz Chlasta, Magda Telęga, Aleksandra Głogowska i Paweł Pęksa. Dołączamy się do życzeń. Wszystkiego dobrego, Bartku.
3: Wszystkiego dobrego.
0: To była powtórka audycji.

0: To jest powtórka audycji.
1: Witam słuchaczy Teleobiektywu. Dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Marek Safian, polski prawnik, nauczyciel akademicki, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, instytucji, o której tak głośno w ostatnim czasie jest w Polsce, a także przez 15 lat, aż do niedawna, sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Witam pana, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, był pan prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Jak pan ocenia to, co jest w tej chwili, co zostało z Trybunału Konstytucyjnego?
2: Będzie potrzeba zapewne wiele czasu, żeby odbudować autorytet Trybunału Konstytucyjnego, bo jest to instytucja, która się pogrążyła w głębokim kryzysie, począwszy właściwie od 2015 roku, ten słynny kryzys związany ze ślubowaniem trzech sędziów, właściwie z odmową ślubowania trzech sędziów, którzy zostali według wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jeszcze wtedy wydanego w składzie tak zwanych starych sędziów. Według tego wyroku ci sędziowie byli absolutnie legalnie powołani, powinni w związku z tym złożyć ślubowanie. Wtedy pan prezydent Andrzej Duda odmówił przyjęcia ślubowania, w to miejsce odbierając ślubowanie od innych osób w międzyczasie w nocy, właściwie wybranych przez Sejm. I tu się rozpoczął kryzys konstytucyjny. Pamiętajmy, ogromny kryzys, który do dzisiaj daje swoje efekty, który powoduje sytuację, z jakiej nie bardzo możemy znaleźć wyjście sensowne, dlatego że ciągle wpadamy w jakieś kolejne pułapki. No przede wszystkim, co dziś charakteryzuje sytuację w Trybunale Konstytucyjnym? To jest sytuacja spowodowana najpierw obecnością sędziów dublerów. W tej chwili jest jeszcze dwóch sędziów tak zwanych dublerów, czyli tych, którzy byli powołani w momencie, kiedy w Trybunale te miejsca były zajęte przez prawidłowo wybranych sędziów. Mamy do czynienia z...
1: A prawidłowo wybrani sędziowie nie zostali zaprzysiężeni, tak?
2: Nowi sędziowie nie zostali zaprzysiężeni. To jest znowu sytuacja prawdziwego pata, ale tylko właściwie z pozoru, ponieważ konstytucja i ustawa daje bardzo jednoznaczną odpowiedź, jakie rozwiązanie powinno być znalezione. Ta odpowiedź brzmi: sędziowie zostali powołani w drodze aktu wyborczego przez parlament. Wyboru sędziów dokonuje parlament i od tego momentu liczy się ich kadencja. W związku z tym powinno nastąpić zakończenie jakby procedury, które jest aktem już raczej o charakterze uroczystym i formalnym, a nie wyznacza początku kadencji, bo ta się rozpoczęła. Otóż to zakończenie procedury w postaci przyjęcia aktu ślubowania przez pana prezydenta Nawrockiego. No i tu zaczęły się, mówiąc kolokwialnie, zaczęły się schody. Pan prezydent stwierdził, że on musi mieć odpowiedni czas na dokonanie odpowiednich ustaleń, jak rozumiem. W międzyczasie przyjął ślubowanie od dwóch sędziów wybranych w tej samej procedurze przez Sejm tej właśnie kadencji, do których jakby nie zgłaszał zastrzeżeń proceduralnych co do aktu wyborczego. No i mamy do czynienia z sytuacją, w której jedynym rozwiązaniem, które wydawało się racjonalne, to było złożenie przez sędziów ślubowania wobec pana prezydenta, ale bez fizycznej obecności pana prezydenta. To nastąpiło ponad dwa tygodnie temu i od tego czasu sędziowie ci powinni objąć urząd w Trybunale. Powinni rozpocząć funkcjonowanie jako sędziowie. Tak się niestety nie stało. Sędziowie oczekują na dopuszczenie do swoich funkcji, siedząc przed wejściem do biblioteki Trybunału Konstytucyjnego, dają swoją obecnością wyraz temu, że są sędziami i że oczekują na dopuszczenie do pracy, do funkcji orzeczniczych w Trybunale. No ale to nie przynosi, jak widać, rezultatów. Byliśmy, jako byli prezesi, sędziowie w stanie spoczynku w budynku Trybunału Konstytucyjnego w zeszłym tygodniu po to, żeby dodać otuchy i wesprzeć także z punktu widzenia etycznego, uznaliśmy to za konieczne, wesprzeć tych sędziów, którzy z taką determinacją postępują. To są osoby, które, pamiętajmy, są z najwyższej półki prawniczej. Są to osoby, które rzuciły swoje zaangażowania uprzednie i nastawiły się na wypełnienie jednej z najważniejszych funkcji orzeczniczych w Polsce. Bo funkcja w Trybunale Konstytucyjnym jest ogromnie znacząca dla porządku prawnego w całości, dla obywateli, dla stabilizacji w całego systemu prawnego. No, dla obywateli jest ważna przede wszystkim dlatego, że Trybunał rozstrzyga skargi konstytucyjne, indywidualne skargi konstytucyjne. To są sytuacje z reguły bardzo istotne z punktu widzenia praw obywateli, związane z ich prawem do ochrony życia prywatnego, prawem do sądu, także z sankcjami karnymi, które się obecnie stosuje, z problemami, które się obecnie stosuje,

0: też są istotne wątpliwości, ponieważ on został wskazany na kandydata przez udziałem między innymi tych sędziów, którzy są nielegalnie powołani. To wszystko razem sprawia, że Trybunał jakby nie ma zdolności do orzekania. To jest instytucja, która nie może dzisiaj skutecznie wykonywać swojej funkcji.
1: Dobrze, i teraz pytanie do pana jako byłego przez kilkanaście lat sędziego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tak brzmi oficjalna, całkowita nazwa. Czy taki trybunał, taki upolityczniony, rozwalony, niekonsekwentny, gdzie tam zasiadają jacyś źle powołani albo inni, nie oczekują, nie są zatwierdzani przez prezydenta i tak dalej. Czy coś takiego może być uznane za sąd europejski? Znaczy za europejski trybunał, tak? Bo jesteśmy w Unii Europejskiej.
0: Tak, no oczywiście każdy sąd w Polsce jakby ex definitione jest sądem europejskim, bo on jednocześnie jest powołany do tego, żeby stosować prawo Unii. O ile Europejski Trybunał Sprawiedliwości ma wiążące interpretacje, które powinny być przestrzegane, to jednak stosowanie prawa unijnego, efektywne stosowanie, żeby zapewnić spójność całej przestrzeni prawnej, całego porządku prawnego, należy do poszczególnych sądów w poszczególnych krajach członkowskich. To jest bardzo ważne. Pamiętajmy, że to, że dzisiaj sędzia wydaje na przykład, nie wiem, orzeczenie w sprawach kredytów frankowych, to wydaje oczywiście orzeczenie stosując prawo unijne. To, że wypowiada się w sprawach związanych na przykład z regulacjami dublińskimi o uchodźcach, to stosuje prawo unijne. To, że wydaje się nakaz aresztowania, to jest prawo unijne i tak dalej. I tak dalej. Może tych przykładów bardzo, bardzo wiele podawać. W każdym razie to świadczy o tym, że sędziowie krajowi, to są sędziowie europejscy, to zostało zresztą bardzo wyraźnie też powiedziane w wyrokach Trybunału Sprawiedliwości. I w związku z tym oczywiście jako sąd europejski każdy sąd krajowy, czy to jest sąd najwyższy, czy Trybunał Konstytucyjny, czy sąd powszechny, sąd okręgowy, czy apelacyjny, czy rejonowy, muszą spełniać określone wymagania. To znaczy muszą składać się z niezależnych sędziów i nie budzić wątpliwości co do swojej bezstronności. To jest bardzo ważne. Być obiektywnie postrzegane przez pana, przeze mnie, przez kogokolwiek, kto będzie zwracał się do sądu, jako instytucja, która zapewni jego bezstronnie, prawda, bez angażowania politycznego jego prawa.
1: No właśnie,
0: niestety tego nie ma.
1: Zatrzymajmy się teraz na chwilę tutaj, na tę bezstronność, tak?
0: Tak?
1: Ja jako obywatel, będę mówił trochę jak kosmita teraz. Dla pana profesora prawa to może być, nie wiem, zbyt naiwne lub szokujące. Ale ja chcę, żebyśmy wszyscy wrócili do dna tego wszystkiego. Ja jako obywatel mam prawo oczekiwać, że sędzia, który będzie rozstrzygał jakąkolwiek moją sprawę, będzie sędzią niezawisłym, czyli będzie się stosował tylko i wyłącznie, stosował tylko i wyłącznie prawo, będzie sprawiedliwy i żaden nacisk na niego, polityczny, finansowy, gangsterski, sąsiedzki, towarzyski, nie będzie miał kompletnie znaczenia przy wydawaniu przez niego wyroku. On będzie się kierował tylko i wyłącznie prawem, tak?
0: Dokładnie tak.
1: To jest to.
0: To jest wymaganie podstawowe.
1: I teraz, jeżeli taki sędzia jest mianowany przez polityków danej tam w koalicji w tym momencie rządzącej, to on już przynajmniej jednego z tych nie spełnia. Więc jak ja będę w konflikcie w jakiejś sprawie, w której będę przeciwko władzy, to już nie mogę liczyć na to, że sąd będzie bezstronny, bo sąd jest reprezentowany przez upolitycznionego sędziego. Albo wybranego w taki sposób, że będzie musiał czuć wdzięczność wobec polityków, którzy go wybrali. Ja dobrze to rozumiem?
0: Tak.
1: Czyli w takiej sprawie w ogóle nie mam co do sądu iść.
0: Oczywiście to jest w pewnym uproszczeniu tego rodzaju rozumowanie, bo tu mówimy przede wszystkim o problemach, które wynikają z wadliwości procedury powołania sędziego. To, że sędzia jest powoływany w takiej wadliwej procedurze samo w sobie, już tworzy możliwość podejrzewania wątpliwości co do tego, czy ta osoba będzie zachować się obiektywnie, a może ona

0: właśnie wybrana w sposób wadliwy, będzie kierowała się jakimiś motywami politycznymi, dlatego żeby spełnić oczekiwania, które były formowane przez polityków wobec niej. Oczywiście nie możemy powiedzieć, że tak jest na pewno. W każdym przypadku...
1: Ale jest taka możliwość. Jest
0: ale istnieje podejrzenie, uzasadnione przekonanie, że takie wątpliwości się pojawiają. I to jest takie kryterium, które wręcz jest formowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który mówi o tym, że sędzia powinien być postrzegany przez opinię zewnętrzną, inaczej mówiąc, opinię publiczną, przez człowieka, który nie jest związany z wymiarem sprawiedliwości, ale oczekuje, że będzie miał do czynienia z osobami niezależnymi, bezstronnymi, że będzie postrzegany właśnie w ten sposób, jako osoba, która realizuje wymiar sprawiedliwości, a nie orzeka o jakimś konflikcie politycznym. I niestety właśnie to co mamy dzisiaj w Trybunale Konstytucyjnym na przykład, no jest związane między innymi właśnie z tym, że nie istnieje przekonanie, a raczej istnieją uzasadnione wątpliwości co do tego, czy te osoby, które tam zasiadają, w taki sposób, jaki przez ostatnie lata, przez szereg ostatnich lat, właściwie praktycznie już 10 lat, taka sytuacja trwa, orzekają, że to są osoby, które będą wykonywały zgodnie z oczekiwaniami swój zawód, swoje funkcje w taki sposób, by nie budzić wątpliwości w postrzeganiu zewnętrznym. Pamiętajmy, że dzisiaj jaka jest sytuacja, mówiąc bardzo, bardzo prosto. No, mamy do czynienia z Trybunałem, który jest nie w pełni obsadzony, ale tylko dlatego, że nie dopuszcza się czterech sędziów do orzekania. Bo tego można powiedzieć, że brak możliwości orzekania przez czterech sędziów ważnie powołanych do Trybunału już sam w sobie sprawia, że wszystkie decyzje podejmowane przez Trybunał Konstytucyjny po dniu 13 marca, czyli po dniu powołania tych nowych sędziów, tej szóstki, one są nieprawidłowe, dlatego że one nie uwzględniają przy wyznaczaniu składów orzekających tych osób, które są sędziami, a które nie są jakby dopuszczone do
1: orzekania. I teraz jak można rozumieć to, co robi prezydent? Czy jemu chodzi o to, że on liczy na to, że po następnych wyborach jego ulubiona partia polityczna wygra te wybory i wtedy oni obsadzą to swoimi ludźmi, tak zwanymi, tak? Czyli takimi, do których oni będą mieli zaufanie, a tych czterech będzie znowu niepowołanych, czyli zostaną kolejni dublerzy się pojawią. Tak?
0: Problem
1: i ta sytuacja będzie się ślimaczyć dalej. Czy należy tego się spodziewać?
0: Nie wykluczam, że taki jest scenariusz w gruncie rzeczy. Scenariusz, który można by powiedzieć jeszcze innymi słowami opowiedzieć. Mianowicie scenariusz polegający na tym, że władza, część władzy, takiej jaką reprezentuje prezydent, a więc władzy wykonawczej, dąży do tego, żeby mieć kontrolę nad całością struktur państwa. Czyli w gruncie rzeczy wyeliminować jakby inne ośrodki decyzyjne, mieć, krótko mówiąc, wszystko pod swoim nadzorem.
1: Ale to łamie konstytucyjną zasadę.
0: Checks and balances, prawda? To tak. Słynna zasada równowagi władzy. I to dążenie do tego, by tworzyć wobec tego system takiej bardzo silnej władzy prezydenckiej, bo rozumiem taką intencję w tym wszystkim, to takie poszukiwanie ciągle kolejnych pól, które zwiększają uprawnienia prezydenta i pokazują, że tak naprawdę to on staje się decydentem ostatecznym w tym wszystkim, to zmierzają właśnie do tego modelu jednej władzy, modelu, który kompletnie odbiega od koncepcji, według której zbudowana jest polska konstytucja i właściwie wszystkie demokratyczne, liberalne systemy prawne, które opierają się na zasadzie równowagi. Bo nawet w systemie francuskim, który mamy do czynienia z mocnymi elementami ustroju prezydenckiego, jednak mamy jednocześnie respektowaną pozycję wymiaru sprawiedliwości, pozycję sędziego, niezależności władzy i cały mechanizm kontrolowania i równowagi władz jest utrzymywany. Tutaj mamy do czynienia z przypadkiem, w którym, no proszę zwrócić uwagę, są wydane orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przez Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Orzeczenia wskazujące na to, że musi nastąpić radykalna poprawa sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, który nie spełnia wymogów.
1: No i to jest blokowane standardu. W tej chwili.
0: Jest to zablokowane, bo się nie wykonuje tych orzeczeń.
1: Politycznie zablokowane.
0: Ostatni wyrok w Trybunału Sprawiedliwości w tej sprawie z 18 grudnia, czyli sprzed kilku miesięcy, wyraźnie mówi, Trybunał Konstytucyjny jest niezdolny do wykonywania swojej funkcji orzeczniczych.
1: Gdybyśmy mieli taki trybunał w momencie, kiedy staraliśmy się 20 parę lat temu o wejście do Unii Europejskiej, stalibyśmy się członkiem Unii Europejskiej, czy nie?
0: Z całą pewnością nie. Dlatego, że w sytuacji, w której nie mamy do czynienia z niezależną władzą sądowniczą, czyli nie mamy do czynienia z pełnym respektowaniem tego, co się nazywa rządy prawa. No, rządy prawa opierają się przecież nie tylko na tym, że formalnie przestrzega się takiego lub innego przepisu, ale się przestrzega pewnych wartości zasad. I do tych wartości zasad należy też niezależność sądownictwa, czyli niezależność i bezstronność sędziego. Bez tego elementu nie ma mowy o tym, żeby państwo mogło...
1: Czyli można zaryzykować, że w obecnym stanie praworządności Polska nie jest krajem unijnym. Jest tak naprawdę poza.
0: Prawdę mówiąc, Trybunał Konstytucyjny w 2021 roku, wydając orzeczenie, w którym wyraźnie wskazuje na postanowienia Traktatu o Unii Europejskiej, mówiące o właśnieowych standardach w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości. Czyli mówi o tym, że sędziowie powinni być bezstronni, niezależni i tak dalej. Trybunał Konstytucyjny w 2021 roku, wtedy jeszcze pod przewodnictwem pani Julii Przyłębskiej, powiedział, że nie możemy stosować przepisów Traktatu Unii Europejskiej, tego słynnego artykułu 19 traktatu, bo to narusza standardy polskiej konstytucji. I w tym momencie Polska jakby zakwestionowała jeden z najbardziej elementarnych, podstawowych charakterystyk porządku europejskiego. To zresztą zostało także wytknięte w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości sprzed kilku miesięcy, w grudniu 2025 roku. To są orzeczenia, które absolutnie naruszają...
1: Panie profesorze, tych orzeczeń jest bardzo dużo. Pan je oczywiście wszystkie zna na wyrywki i tak dalej. Większość ludzi w Polsce ma już tego dosyć, bo my ciągle o tym słyszymy w mediach. To za każdym razem jest fragmencik fragmenciku
0: jakiegoś. I to jest tragedia, bo
1: ludzie nie mają kompletnie świadomości tego, co się dzieje. Nie potrafią... Patrzymy niestety cały czas na słonia przez lupę. I po prostu oglądamy jakiś fragmencik i nie rozumiemy, czego jest to fragment.
0: I trudno się dziwić przeciętnej osobie, która nie jest prawnikiem, która patrzy na to z zewnątrz i która ma, mówiąc to znowu kolokwialnie, wszystkiego dosyć. Dlatego, że idzie do sądu i nie jest pewna ostatecznie, czy będzie miała wyrok skuteczny, bo być może będzie podważony ze względu na wadliwość zasiadającego tam sędziego. Spogląda na spory konstytucyjne, które się toczą pomiędzy rządem, parlamentem, pomiędzy rządem a prezydentem i właściwie nie mamy wyjścia z tych sporów, ponieważ Trybunał Konstytucyjny, który jest kompetentny do rozstrzygania takich sporów, tak naprawdę nie funkcjonuje i nie może żadnej sprawy rozstrzygnąć. Chcemy zreformować system Krajowej Rady Sądownictwa i system powoływania sędziów, naprawić, krótko mówiąc, te błędy systemowe, które tkwią. Nie możemy tego zrobić, bo są blokowane ustawy. Ja zwrócę uwagę na to, że te próby są podejmowane z wielką determinacją przez parlament.
1: Ale to wszystko zależy od dobrej albo złej woli prezydenta, tak?
0: I ostatecznie wszystko zależy od dobrej lub złej woli prezydenta, ponieważ nawet to oczekiwanie, które było związane z Trybunałem, że można naprawić, to jest bardzo proste naprawić Trybunał w gruncie rzeczy. Bardzo proste. Była propozycja niezwykle racjonalna, zresztą idąca w kierunku, w którym ja też wiele lat temu już proponowałem, żeby sędziowie byli wybierani przez parlament większością kwalifikowaną, na przykład 2/3 głosów. Ta propozycja została uchwalona przez Sejm w postaci projektu ustawy.